0: do pewnego momentu i komputer sam sobie płytę zabiera. Jeszcze może warto wspomnieć o tym, że nie ma osobnego klawisza Del i Backspace, przynajmniej w komputerach przenośnych. Nie mam doświadczeń ze stacjonarnymi komputerami Apple, więc powtarzam, będę się odnosił do komputerów przenośnych. Nie ma klawisza Del, jest tylko klawisz Backspace. To tyle, jeśli chodzi o zmiany klawiaturowe. No, touchpad jest touchpadem w Macach. Touchpad w najnowszych Macach w ogóle nie ma przycisku. W tych starszych, do których zalicza się i mój komputer, choć sprzed roku to już chyba trzeba mówić, że to starszy typ, to w tych starszych typach jest tylko jeden przycisk myszy. Jeśli chcemy wygenerować prawy, znany z pecetów, przycisk myszy, to klikamy tym przyciskiem razem z klawiszem Ctrl. Teraz słów kilka o samym udźwiękowieniu komputera. Komputer zostaje dostarczony użytkownikowi po pierwsze z programem do czytania ekranu, czyli tym rzeczonym właśnie wcześniej voiceoverem. Po drugie, ma na pokładzie serię głosów. I teraz mówię o systemie Leopard, który mam jeszcze póki co zainstalowany na dysku. Jesteśmy już w październiku 2009 roku i ukazała się dobrze ponad miesiąc temu aktualizacja systemu, nowa wersja, system operacyjny w wersji 10.6. Ten system się nazywa Snow Leopard, czyli śnieżny leopard. Ja jeszcze go nie zainstalowałem. Za chwilę powiem dlaczego. Ale w tym, o czym teraz mówię, nie będzie to miało chyba większego znaczenia. Zastrzegam jedynie dla porządku, że odnoszę się do systemu Leopard, czyli system operacyjny Mac w wersji 10.5. Otóż razem z voiceoverem i razem z systemem w komputerze zainstalowanych jest sporo głosów różnych, ale wszystkie w języku angielskim. Najciekawszą propozycją syntezatora jest niewątpliwie Alex i zaraz go Państwu zademonstruję.
1: New line, select your startup disk, or the volume that has the version of Mac OS X you want to upgrade. Select a volume. You may not be able to install Leopard on some volumes.
0: Tak brzmi Alex. Angielski głos dostarczany razem z komputerem Macintosh, obojętnie przenośnym czy stacjonarnym. Polski głos do czytnika ekranu dostarcza firma AssistiveWare, a właściwie A Cappella Group, i to w tej firmie trzeba będzie polski głos zakupić. On kosztuje około 100 euro, zdaje się dokładnie 99 euro netto. Jest to program plus głos polski Ania plus bonusowo głos amerykański Heather. To się otrzymuje od razu w zestawie, kiedy kupuje się Infovoxa w wersji polskiej. Nazwa całego oprogramowania to właśnie iVox, Infovox. Za pośrednictwem strony internetowej można ściągnąć wersję demonstracyjną. Waży ona w wydaniu polskim około bodajże 400 MB. W pełni funkcjonalne demo pracuje przez 30 dni. Można w tym czasie się zdecydować, chcemy czy nie chcemy. Podpowiadam, jeśli chcemy, żeby nasz komputer pracował po polsku, to musimy się na Anię zdecydować, ponieważ innego głosu póki co nie ma. Inne urządzenia Apple'a, w tym telefon na iPhone 3GS, są wyposażone, niektóre z nich są wyposażone w głos ScanSoft Vocalizer, czyli Agatę znaną powszechnie. Natomiast jeśli chodzi o komputery, musimy korzystać z Ani. Jest to dobry głos. To jest głos, który

0: pracuje i szybko, i wolniej. Słyszeliście go Państwo na początku audycji. Ania czytała fragment mojego artykułu z Tyflo Świata i wydaje się, że można się do niego przyzwyczaić, nawet dość przyjemnie przyzwyczaić. Ja sobie chwalę. Oczywiście Ania, jak każda synteza, ma pewnie swoje słabostki. Na przykład odczytuje różnego rodzaju dźwięki w stylu zachwyt, w stylu ziewanie, nawet szczekanie i gwizdanie. No ale to jest właśnie jedna z tych jej słabości. Póki co nie zauważyłem mechanizmu, którym można by te dźwięki wyłączyć. Być może następne wydania Ani umożliwią takie ustawienie, żeby tych dźwięków Ania z siebie nie wydawała. Jeśli chcemy uaktualnić Leoparda do wersji Snow Leoparda, tego najnowszego, no to właśnie należy też uaktualnić Anię do wersji 2.0 beta, czyli jeszcze takiej nie do końca stabilnej. Już niektóre głosy iVoxa, InfoVoxa ukazały się w wersji 2.0 beta. Ani jeszcze nie ma. Otrzymałem dostęp do głosu Ani w wersji 2.0 beta przez FTP. To jeszcze nie jest publicznie dostępna beta, ale wkrótce ją zainstaluję i wtedy będę mógł dopiero uaktualnić sobie system. A warto, dlatego że, i tu kolejna rzecz, o której myślę trzeba powiedzieć, kiedy się mówi o czytniku ekranu dostępnym w Macu. Najnowszy VoiceOver w wersji 3.0 dostępny w Snow Leopardzie ma pewne funkcje, których nie ma żaden inny czytnik ekranu, a mianowicie zastosowanie touchpada w nawigacji i do wydawania komend. Jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, że dotykając touchpada możemy zobrazować położenie różnych elementów na ekranie komputera. Czyli na przykład dotykając touchpada w lewym górnym rogu dowiemy się, bo usłyszymy, co znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Analogicznie, jeśli dotkniemy go w środku, będziemy wiedzieć, co jest na środku ekranu. To się przydaje wtedy, kiedy mamy się zorientować, jak wygląda ekran komputera, ale oprócz tego można wydawać komendy i to komendy zarówno nawigacyjne, jak i komendy uruchamiające różne funkcje, również dotykiem. Tylko sygnalizuję te nowości, omówię je kiedy indziej, kiedy zabiorę się już konkretnie za omawianie VoiceOvera i będzie to już na pewno VoiceOver w tej najnowszej wersji, tak abyście Państwo mieli pełną wizję tego, co czytnik ekranu komputera Macintosh potrafi na dzisiaj.
1: Tyflo Podcast.
0: Teraz dwa słowa o tym, jakie komputery oferuje nam Apple. Jeśli chodzi o komputery przenośne, no to są to komputery w trzech formatach ekranu. Ekran najmniejszy to ekran 13-calowy, następnie ekran 15-calowy i 17-calowy, największy. Istnieją dwa, z grubsza rzecz biorąc, rodzaje komputerów MacBook. MacBooki białe, plastikowe, również jeszcze dzisiaj produkowane, oraz MacBooki aluminiowe w tak zwanej obudowie Unibody. Te komputery nazywają się MacBook Pro. Co do komputerów stacjonarnych, to mamy trzy takie linie podstawowe. Po pierwsze, najmniejszy komputer stacjonarny Mac to jest Mac Mini. Mac Mini jest sprzedawany jako taka malutka kosteczka o rozmiarach kilkunastu centymetrów dosłownie i o masie 1 kg, nawet nie wiem, czy 1,5 kg, 1,3 kg, coś koło tego. Także leciutki bardzo komputer i mały, ale do niego potrzeba jeszcze dołączyć klawiaturę i monitor. To znów ma, jak to mówił klasyk, plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusy dodatnie to takie, że jeśli macie Państwo klawiaturę i monitor od dotychczas używanego komputera PC, można je podłączyć zwyczajnie do Maca Mini i już. Nawiasem mówiąc, można w ogóle nie mieć monitora i też sobie poradzić. Plus ujemny jest taki, że jeśli nie macie Państwo ani jednego, ani drugiego, czyli ani monitora, ani klawiatury, no to trzeba je dokupić i to jest, powiedzmy, kolejny wydatek. Następna linia komputerów stacjonarnych Apple to są iMaki. iMaki to są komputery z serii All-in-One, czyli wszystko w jednym. To znaczy, że w jednej obudowie znajduje się jednostka centralna z procesorem, napędem CD-ROM, wszystkimi możliwymi gniazdkami oraz ekranem. Jedną osobną rzeczą czy częścią tego komputera jest klawiatura, która oczywiście leży sobie na biurku. Te komputery mają dwa formaty, ekran 20-calowy i ekran 24-calowy. Ładne, duże ekrany. Następna linia komputerów stacjonarnych to są Maci Pro. To są duże jednostki wieloprocesorowe. To są jednostki odrębne od ekranu. Ekran swoją drogą, obudowa swoją drogą i osobno klawiatura. I to są komputery rzeczywiście dla wymagających profesjonalistów. To są komputery, powiedzmy wprost, drogie. Komputery, które oczywiście podejmują się dużo większych obciążeń, mają też dużo większą wydajność. Zazwyczaj takiemu zwykłemu domowemu użytkownikowi wystarcza Mac Mini albo iMac, ale Mac Mini są w zupełności wystarczające do takich podstawowych zastosowań. To tyle w pierwszym wydaniu Tyflo Podcasta poświęconego komputerom Apple. Dziękuję Państwu za uwagę, mówił Robert Hecyk.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnej audycji mojej kulinarnej przy mikrofonie Dorota Wojeńska. Dziś sałatka z kurczaka i ananasa. Potrzebne będą pierś kurczaka, ryż, puszka ananasa, ogórki kiszone, około myślę 3-4 jajka, około 3, majonez, no i przyprawy. I najpierw zacznę od wstawienia piersi z kurczaka. Sobie ją przekroję. No i oczywiście nie wymieniłam ananasa. Widziałam, że czegoś zapomniałam. Ja je wymyję. Do jednego garnka wstawię pierś do gotowania. A do drugiego wstawię najpierw jajka. Żeby się gotuje, a potem na końcu już trochę soli. No i wstawiam. Dobra. No i drugi garnek. Okej. Okay. Przygotowuję sobie miskę. Było pierś kurczaka, muszę odłożyć. Przepłukałam deskę. Chyba mogę przystąpić do krojenia. Myślę, że najpierw sobie otworzę ananasa. Niestety mam puszkę, której muszę otworzyć otwieraczem. Ja go tam pokroję w jakieś nieduże kawałeczki. Może to jest ananas w plasterkach. Widzę, że się zaczyna gotować, które jajko szybsze chyba. Jajka się gotują. Myślę, że zmniejszę. Dobra. Ja sobie przepłuczę wszystko po ananasie, bo się tak kleni. Z ogórki. W tych ogórkach widzę sporo wody. Więc muszę je otworzyć nad zlewem. Myślę, że jajka mogę wyłączyć. No, akurat te ogórki mam dość duże, więc myślę, że te trzy powinny starczyć. Pierś kurczaka będzie się tak gotować około pół godziny, coś takiego. Dość długo się to gotuje. Wezmę te jajka. One się trochę przechłodzą. Łupię jajka. Zobaczymy, jak się będą łupić. O, na razie jest nieźle. I będę wstawiać ryż. I trochę soli znowu. W końcu kurczaka już można wyłączyć. Trochę dalej zimno dalej, żeby nie mogło szybciej pokroić, żeby szybciej wystygł. Niech sobie tam stygnie. Jeszcze przygotuję ryż. Położenia. Wstawię jedną torebkę ryżu, żeby tego potem nie wyszło za dużo. W sensie za dużo ryżu, a za mało innych rzeczy. No i kroję jajka. Oho, pomału zaczyna się chyba gotować. Ale jeszcze chwila. Powiedzmy, że to się zaczęło gotować. I sobie to zmniejszę. Ono prawie jakby się wyłączyło. Jajka też kroję w kostkę. A zresztą, jak znam życie, one i tak się pewnie jeszcze bardziej rozwalą w sałatce, więc... No, ale trudno. Ostatecznie jakoś to trzeba pokroić. No dobra, to się zabieram za chwilę za kurę. Właściwie to już mogę to zanieść do mycia. Ponieważ już nie będę nic dokrajać do tej sałatki. Jeszcze chwilę ryż. To sobie za ten czas umyję. Myślę, że ten ryż to już chyba mi wystarczy. Trochę też wylewamy, żeby szybciej wystył i można było go szybciej wyjąć. I teraz majonez. Dobra, teraz jeszcze będę doprawiać. Majonez dałam taki typowo do sałatek. Na razie dam taki mniejszy słoiczek. I trochę pieprzu. I trochę soli. No i wymieszać. To w dzisiejszej audycji byłoby tyle. Dziękuję za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam w Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie Grzegorz Meller. Dziś chciałem Państwu przedstawić odkurzacz automatyczny, czy też, jak kto woli, robot sprzątający z serii robotów Roomba. Konkretnie jest to model Roomba 681. Jest to jeden z prostszych modeli i tańszych, co wcale nie oznacza, moim zdaniem, że jest on słabym odkurzaczem, ponieważ jego działanie jest podobne do działania wyższych modeli, ale nie posiada on na przykład takich funkcji jak możliwość połączenia z aplikacją na telefonie. Ale od początku. Robot przychodzi zapakowany w karton, w którym wszystko jest bardzo ładnie wpasowane, każda jego część ma swoje miejsce. I otrzymujemy w tym kartonie oczywiście samego robota, plus wymienny filtr do niego, plus wirtualną ścianę, której można użyć podczas sprzątania, żeby robot nie sprzątał w miejscu, w którym tego nie chcemy. I jeszcze jest instrukcja, karta gwarancyjna i baterie do tej ściany wirtualnej. I to chyba wszystko. I naprawdę jest to bardzo ładnie zapakowane.
4: Nawet niektórych rzeczy na początku nie można znaleźć. Przynajmniej ja tak miałem. Baterie były dość dobrze ukryte. I po rozpakowaniu właściwie robot jest złożony i nie trzeba z nim za bardzo kombinować, żeby go uruchomić. A i jeszcze bym zapomniał o najważniejszej rzeczy, żeby robot działał, to w pudełku jeszcze jest stacja dokująca, którą po wyjęciu wszystkiego z pudełka podłącza się do prądu i w niej robot się ładuje. Więc gdy już wyjmiemy robota, podłączymy stację dokującą do prądu i ważne jest miejsce, w którym tę stację podłączamy, ponieważ aby robot mógł do niej wracać, musi być wokół niej mniej więcej 1,5 metra szerokości luzu. Tak zaleca producent. Robot przed pierwszym uruchomieniem jest w jakimś stopniu naładowany i trzeba go włączyć, a następnie spowodować, aby wrócił do stacji ładującej. Ale najpierw trochę o opisie tego urządzenia. Jest to, jak wszystkie roboty Roomba, urządzenie w kształcie dysku i na górnej powierzchni ma przyciski. Jest ich kilka. Główny przycisk to Home, a w zasadzie Clean, bo Clean to jest przycisk środkowy, największy i okrągły, który służy do tego, aby uruchomić robota i żeby sprzątał. Znajduje się on na środku dokładnie tej obudowy. Kolejne przyciski to przycisk służący do tego, aby robot powrócił do stacji ładującej i przycisk, który umożliwia nakazanie robotowi, aby sprzątał w innym miejscu, jak na przykład coś się rozsypie, sól czy cukier w kuchni na przykład, to można go tam zanieść i po prostu będzie sprzątał w jednym tym miejscu, gdzie go się postawiło. Oczywiście jest to jakiś tam obszar, prawdopodobnie mniej więcej metr powierzchni tej, którą będzie sprzątał, jeżdżąc spiralnie i sprzątając, dopóki nie usunie wszystkiego. Kolejne przyciski służą do ustawienia godziny, daty i dni oraz harmonogramu, w jaki dzień, o której godzinie ma sprzątać. I tak, przyciski służące do tego, aby wrócił do stacji i aby sprzątał w jednym miejscu, znajdują się jeden pod przyciskiem Clean, a drugi nad przyciskiem Clean. W bardzo bliskim sąsiedztwie na początku można się w ogóle nie zorientować, że tam są przyciski. Ale po prostu jest ten duży przycisk i od razu nad nim jest taka płaska powierzchnia, która też jest przyciskiem i pod nim jest to samo. Też jest przycisk. Powyżej i poniżej tych trzech przycisków są powyżej, jeżeli trzymamy robota czujnikiem, czyli wystającym taką częścią od siebie. Ten czujnik jest nie przy brzuchu, tylko po przeciwnej stronie. To pod tym czujnikiem są trzy przyciski, które służą do ustawienia harmonogramu, kiedy o której godzinie ma sprzątać. A poniżej przycisków Clean i przycisku powrotu do stacji oraz przycisku sprzątania w miejscu są dwa przyciski, które służą do ustawienia dnia i godziny, jaka jest obecnie, tak żeby robot, kiedy wskazuje mu się harmonogram, wiedział, do czego ma się odnosić. I w zasadzie to jest wszystko z opisu części górnej. I oczywiście ten robot ma pojemnik, w którym gromadzą się śmieci. Jeżeli trzymamy tego robota czujnikiem, czyli tą wystającą taką gałką od siebie, to pojemnik znajduje się przy nas, przy od strony właśnie brzucha naszego. Aby go wyjąć, jest na górnej części tego dysku, czyli tak jak wszystkie przyciski, na krawędzi przycisk taki dość długi, który się naciska i wydaje on taki dźwięk. I to jest właśnie przycisk do pojemnika. Po naciśnięciu tego przycisku pojemnik się wysuwa, znaczy my musimy go wysunąć. I po wysunięciu pojemnika jest w środku tego pojemnika filtr. A żeby go wyjąć, to jeszcze musimy otworzyć jakby ten pojemnik, który ma taką listwę od strony, gdzie jest dziura po prostu w tym pojemniku, gdzie gromadzą się śmieci. Dolna krawędź to jest listwa, którą ja przegapiłem na początku i nie wiedziałem, że ją się otwiera. Ale jest to coś takiego, co po prostu otwiera się, żeby ułatwić sobie wyjmowanie tych śmieci i też filtra, żeby go oczyścić. Po otwarciu tej listewki, która otwiera się jak po prostu jak drzwiczki takie jakby, bo to jest na zawiasie zwyczajnie, można łatwiej wyjąć filtr, który chwyta się jakby dwoma palcami i po prostu wyciąga. To trzeba na początku trochę się pouczyć, jak to wyjąć, ponieważ ja też na początku pierwszy raz używając tego, no miałem trochę, przyznam, kłopotu, ale to wynikało nie z jakiegoś problemu, że nie da się tego obsłużyć, tylko po prostu z tego, że trzeba sprawdzić, jak to działa. I po prostu opróżnieniu, po odkurzaniu czyści się ten pojemnik, filtr. Następnie wkłada go do odkurzacza z powrotem. I jeżeli chodzi o konserwację tego sprzętu, konkretnie tego pojemnika do wyrzucania śmieci, to tyle. Jeszcze oczywiście trzeba czyścić szczotki. I aby to zrobić, należy najlepiej robota podnieść od stacji, położyć przyciskami na podłodze, czyli po prostu odwrócić go do góry brzuchem, że tak powiem. I wtedy mamy dostęp do szczotek. Aby się do nich dostać, jest taka kratka zabezpieczająca te szczotki przed wysunięciem się i należy ją otworzyć. Aby to uczynić, trzeba nacisnąć takie dwa malutkie przyciski, które znajdują się po stronie, jakby na brzuchu tego odkurzacza, ale po stronie tego czujnika, który wystaje i który jest wyczuwalny. Po otwarciu tego zabezpieczenia można dość łatwo wyjąć szczotki i je oczyścić. Jedna szczotka to jest zwykła, taka z włosiem, a druga jest gumowa i jeszcze jest na boku urządzenia, ale po stronie też, którą jeździ po podłodze, szczotka taka, która podczas sprzątania wiruje i sprząta z krawędzi, z rogów brud. Ją, żeby sprzątnąć, w sensie, żeby ją oczyścić, należy mieć śrubokręt, ponieważ nieraz jest tak, że jakaś nitka się tam wkręci i niestety trzeba ją odkręcić śrubokrętem. Nie jest to trudne, no ale jakiś podstawowy śrubokręt krzyżakowy trzeba posiadać i w ten sposób się to czyści. Po wyczyszczeniu szczotek jest trochę problem z ich zamontowaniem, ale to też do wyuczenia, ponieważ jak się je źle zamontuje, to nie zamknie się tego zabezpieczenia, które trzyma szczotki, żeby one się nie wysunęły podczas odkurzania. Więc na początku trzeba pokombinować i później już nie ma z tym większego problemu. Ogólnie uważam to za urządzenie dostępne dla osoby niewidomej i stosunkowo niedrogie, bo ja za to dałem 1300 zł mniej więcej. Jeszcze taka jedna mało istotna rzecz, język. Można ustawić język polski, natomiast powiem szczerze, że nie jest to konieczne, bo ten odkurzacz tak naprawdę nie wydaje wielu komunikatów. Jedyny chyba, który wydaje, to jeżeli przeniesie się go ze stacji dokującej, stacji ładującej w inne miejsce, no to mówi, że został przeniesiony, żeby włączyć sprzątanie czy coś takiego. Generalnie nie jest to specjalnie przydatna funkcja. Co do samego sprzątania tego odkurzacza, myślę, że sprząta całkiem nieźle, pod warunkiem, że robi się to regularnie. Jednak co dzień, zresztą jak we wszystkich robotach, trzeba go uruchomić. I wtedy on uczy się mieszkania, rozkładu pomieszczeń i no, sprząta w miarę bez problemów i w miarę dobrze. Na początku się trochę gubi, nie znając właśnie ułożenia pomieszczeń, ale szybko to jakoś tam sobie zapamiętuje. Pewnie od czasu do czasu trzeba użyć odkurzacza zwykłego, jak to przy wielu takich rozwiązaniach automatycznych, ale myślę, że jest to dużym ułatwieniem, zwłaszcza gdy ktoś ma zwierzaki i one ciągle tą sierść gdzieś gubią, to po prostu co dzień warto sprzątnąć. Co prawda odkurza on dłużej niż zwykłym odkurzaczem, ale myślę, że to nie jest jakiś wielki kłopot, zwłaszcza, że nie jest to urządzenie takie głośne, jak na początku myślałem i specjalnie to nie przeszkadza, nawet gdy użytkownicy, domownicy są w domu i żeby on odkurzał. Ostatnim elementem, który jeszcze należy opisać, jest wirtualna ściana. Jest to taka puszka, która ma tylko jeden przycisk, który się przesuwa w górę i w dół, regulując, czy ma być to ściana, czy ma być to ochrona na przykład miski dla kota czy psa, żeby ten odkurzacz nie wjeżdżał. W sensie takim, że jeden tryb to jest wyznaczenie linii o długości metra czy dwóch, a może i trzech, w której ma nie wjeżdżać. Na przykład można postawić go w drzwiach do pokoju jakiegoś, tą ścianę, i ustawić ten tryb i wtedy już urządzenie do pokoju nie wjedzie. A drugi tryb to jest taki, który stawia się przy właśnie miskach na przykład zwierzaków, ustawia go i robot, owszem, będzie jeździł dookoła ze wszystkich czterech stron, jeżeli ma dostęp, ale nie zbliży się do tej miski na jakąś też konkretną odległość. Myślę, że przydatne, bo jeżeli na przykład jest woda jakaś ustawiona dla zwierzaka, to łatwo ten odkurzacz ją przewróci. A co do przemieszczania się po mieszkaniu i uderzania w meble i tak dalej, z tym większego problemu nie ma. Natomiast trzeba sprzątać wszystkie kable, sznurówki, takie rzeczy, żeby on tego jednak nie łapał. Niby ma to taką funkcję, która pozwala mu rozpoznawać, że to jest kabel i go nie wciągnąć. Ale różnie to działa, jak coś jest cienkie zwłaszcza, to po prostu może to wciągać. Albo nawet jeżeli nie wciągnie kabla, to po prostu się zaplącze i może ściągnąć z biurka coś, co jest w miarę lekkie. Więc warto zawsze kable gdzieś tam przy ścianie położyć tak, żeby jednak uniemożliwić ściągnięcie i czegoś na podłogę. No i w zasadzie to tyle z przygotowania mieszkania do sprzątania. Najważniejsza rzecz to te kable ze wszystkim innym sobie w miarę radzi. No i też warto, żeby nie było jakichś papierków tego typu, bo takich dużych rzeczy on na ogół nie wciąga, a jak wciągnie, to gdzieś tam się zaplątują w te szczotki i tak trzeba podejść, go wyłączyć i je wyjmować w trakcie sprzątania. Teraz trochę o parametrach, co ten odkurzacz posiada. W takim sensie, że oczywiście można to przeczytać przed zakupem na stronie Roomby, ale jeżeli mamy schody, no to on z nich nie spadnie, bo ma czujnik wykrywania wysokości. Ma czujnik wykrywania miejsc zabrudzonych bardzo. Bardziej niż wszystkie inne, czyli na przykład ja mam koty i przy kuwecie no jednak najwięcej tego żwirku tam rozsypują, więc często jest tak, że ja go włączam i on za chwilę jedzie do łazienki i po prostu zaczyna sprzątanie od tego miejsca i dłużej w takich miejscach sprząta, przynajmniej teoretycznie tak powinno być. W każdym razie są one w miarę wysprzątane, ma właśnie te funkcje, że kabli nie powinny wciągać, no ale różnie z tym bywa. I w zasadzie z takich funkcji, którą robot się reklamuje, to tyle. Ale co ważne, nie wjeżdża pod meble i się nie blokuje. Nawet jak gdzieś tam w krzesło wjedzie, to na ogół znajduje wyjście. No nie jest tak, że trzeba za nim chodzić i go ciągle jakoś tam wyciągać z różnych dziwnych miejsc. No i w zasadzie to tyle z tego opisu. Chociaż może jeszcze powiem o ustawieniu tego języka polskiego, gdyby ktoś jednak chciał. Więc robot musi być wyłączony. W tym celu należy go zdjąć ze stacji dokującej. Przytrzymać przycisk clean. On się wyłączy, ale nie będzie żadnego komunikatu. Można chwilę odczekać. Później przytrzymać znowu przycisk clean i robot wyda komunikat w języku angielskim na początku, czyli to oznacza, że jest język angielski ustawiony. Puszczamy wtedy przycisk i naciskamy home, właściwie clean. Cały czas mylę, to jest przycisk clean, a nie home. Aż dojdziemy do języka polskiego. I następnie przytrzymujemy przycisk clean i ustawienie to się zatwierdza. Spróbuję teraz to zademonstrować. Mam nadzieję, że mi się uda. Zdejmuję odkurzacz ze stacji. Wyłączam go. Został wyłączony prawdopodobnie. Teraz przytrzymuję przycisk clean.
5: Polski.
4: Powiedział polski. Puściłem przycisk. Teraz naciskam przycisk clean.
5: Ruski.
4: Kolejny raz ruski.
5: Portugies.
4: Portugalski. To cały czas przycisk clean jest naciskany.
5: Nihongo. Hangugo. Zhongwen. English.
4: Angielski.
5: Fonse.
4: Francuski.
5: Deutsch.
4: Niemiecki.
5: Espanol. Italiano. Niederlands. Belsk. Svenska. Norsk. Suomi. Polski.
4: Polski znowu mam. I teraz przytrzymuję przycisk clean. I wydał dźwięk, że zostało zatwierdzone. Skoro go zdjąłem ze stacji, to teraz warto, żeby on do tej stacji wrócił. Producent zaleca, żeby go odsunąć od stacji, powiedzmy na 2 metry, tak żeby on mógł ją odszukać, więc ja to zrobię. Odsunąłem go po prostu na kółkach i naciskam przycisk powrotu do stacji.

0: i do stacji wrócił. Więc przycisk, który powoduje, żeby robot wrócił do stacji, jest to przycisk poniżej przycisku clean. Czyli mówiąc inaczej, jeszcze poniżej przycisku powrotu do stacji są dwa przyciski, takie dwa długie przyciski. Nad tymi przyciskami jest przycisk powrotu do bazy, później jest przycisk clean, to jest największe kółko. Nad nim jest przycisk sprzątania w miejscu, a nad przyciskiem sprzątania w miejscu są trzy przyciski, tak jak mówiłem, do ustawienia daty i czasu. To w zasadzie byłoby na tyle. Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała na temat konserwacji. O szczotkach mówiłem, o bocznej mówiłem, o szczotkach, które są gumowa i z włosiem. Natomiast jeszcze jest takie kółeczko, które pomaga robotowi skręcać. Ono też potrafi się zabrudzić i w tym celu po prostu należy odwrócić odkurzacz brzuchem do góry i po prostu to kółko wyciągnąć. Ono jest tylko tak zamontowane takim śrubą, która nie wkręca się, tylko po prostu wkłada w jedno miejsce i jakby na taki zacisk. Więc wyciągając w górę to kółko, się je wyciąga. I też oczyścić trzeba łożysko, które tam się znajduje. Sprawdzić, czy się kręci luźno to kółko. I znowu zamontować, czyli wcisnąć w to miejsce, w którym ono powinno być. Nic się nie przykręca, nie zakręca, tylko na taki wcisk to działa. Więc też jest to sprawa prosta. Pewnie jak o tym mówię, to z opisu może być trudne. Natomiast, no skoro ja kupiłem i na początku nawet próbowałem znaleźć jakieś porady od osób, które mają już rumby, ale jakoś tak chciałem to szybciej zrobić. I się okazało, że w sumie samemu można do wszystkiego dojść. Też nie ma co się obawiać, że jakoś się go zepsuje, bo tam, no, w sumie nie bardzo jest co zepsuć, chyba że jakoś na siłę by strasznie człowiek się z tym szarpał, no to wiadomo, że wszystko nie wytrzyma. I teraz to już naprawdę na tyle. Cały odkurzacz, myślę, został opisany i ogólnie polecam to urządzenie. Myślę, że cena rozsądna, a używać też go się da i działa w miarę sprawnie. Dziękuję za uwagę, za wysłuchanie. I jeszcze raz polecam, jeżeli ktoś chce coś mieć w cenie takiej dobrej i niezbyt wysokiej, nie powiem, że przepłaconej, bo myślę, że wyższe modele mają dodatkowe opcje, funkcje, na których też komuś może zależeć, na przykład ustawianie wszystkiego przez aplikację. No może być to ważne, ale jednak jeżeli ktoś akurat budżet ma niższy, powiedzmy, no to niekoniecznie jest potrzebne ustawianie w tej aplikacji tych różnych dodatkowych rzeczy. Więc ogólnie ja ze swojej strony polecam. Przy mikrofonie był Grzegorz Meller.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Hal 1156 i praca w internecie. Przed mikrofonem Jan Żutkiewicz. Dzisiaj zademonstruję najnowszy program, który można znaleźć na stronie Dolphin. Jest to właśnie Hal 1156. Na początek taka drobna uwaga. Otworzę strony wpierw w Internet Explorer 8.0, bo taki używam, a następnie w Firefoxie. Pierwsza strona, którą usłyszycie po otwarciu, jest to strona mojego usługodawcy. Ona jest tak zrobiona, że jest bardzo dużo grafiki tam, a także flesza. Jest okienko z przewijającymi się reklamami. No w końcu chyba z tego firma mojego usługodawcy też żyje, między innymi. A w związku z tym Hal niestety na tej stronie absolutnie sobie nie radzi. Nie widzi nic, kompletnie nic. Jak z DOS-em nie mam żadnych problemów, nawet ze starszą wersją. Wersja 7, 10, 452 mi to obsługuje. a już nie mówię o 11, którą używam, no to przy halu, niestety, gdybym go tylko miał używać, to tutaj nie mógłbym zobaczyć dokładnie nic. A później zobaczymy, jak się zachowuje na innych stronach. Ale ta jedna strona jest jako przykład i tak, gdyby ktoś chciał to sprawdzić, to adres tego jest www.toja.net.pl. I teraz przejdźmy sobie na pulpit, żeby zejść z programiku, na którym nagrywam to.
4: Pulpit, mój komputer.
3: Nie użyję tym razem skrótu klawiszowego takiego, który mam na klawiaturze bezprzewodowej do odpalenia Internet Explorera, tylko wejdziemy sobie tradycyjnie do menu Start i klawisz I.
4: Pasek zadań. Start Windows Internet Explorer. 100%. 1%. Logowanie 9.
3: I jestem już na stronie TOI. Teraz sprawdzam szybko, żeby mi tu nie zaczął przeglądać tego, co tutaj we fleszu się przewija, bo widzę, że obrazek leci jakiś. Już następny przeleciał. Sprawdzamy, używając skrótów klawiszowych. Skrótów klawiszowych, czy...
4: Lista oncza nie znaleziono.
3: Proszę bardzo, to jest Caps Lock i jedynka. Caps
4: Lock dwójka. Lista nagłówki nie znaleziono.
3: Caps Lock trójka.
4: Lista ramki nie znaleziono.
3: Czwórkę przepuszczam, dlatego że logowanie to bym szedł do 19. zasobnika.
4: Lista tabele nie znaleziono. Lista kontrolki nie znaleziono. Lista komentarza nie znaleziono.
3: I to jest wszystko, co tutaj widać. W związku z powyższym nic tu nie zademonstruję, bo po prostu ta strona jest dla hala absolutnie 19. niedostępna.
4: Otwieranie. Wpisz adres internet.
3: Teraz wchodzę na stronę Tyflopodcast.
4: Kursor dol.
3: Musiałem to zatrzymać, dlatego że jakbym to zostawił, to klepałby mi zawartość strony TOI, traktując ją jako normalną stronę tekstową. A tak przecież nie jest.
4: Kursor Dolphin, tak, Tyflopodcast.
3: I jesteśmy na stronie Tyflopodcastu. I teraz tutaj zachowuje się hal już poprawnie. Dlatego, że nie ma flesza, nie ma żadnych tutaj przewijających się obrazków i tak dalej, i tak dalej. I tak, lista łączy, Caps Lock 1.
4: Tworzę listę. Proszę, Dolphin List Utility for Tyflopodcast. Łącza 98 łącza w Tyflopodcast. Strona główna odwiedzony http www.tyflopodcast.net. Audycje H. Jak słuchać H. Autorzy H. T. RSS. O fundacji H. T. O projekcie H. Kontakt H. Twitter wróbel. Subskrybuj pod 1 H. T. 2 H. Kursor Dolphin tak.
3: I SCP. Tak wygląda lista łącz. To samo bym zrobił z nagłówkami i tak dalej, i tak dalej. Na tejże stronie mogę spokojnie wykorzystać sobie klawisz litery H. I stoję na początku.
4: Strona główna.
3: Naciskam literę H.
4: Witamy w tyflopodcast.net. Najnowsze podcasty.
3: Jestem na najnowszych podcastach. I teraz kolejny raz H.
4: Gold 2, część pierwsza.
3: Już jestem pod treścią tego, gdzie witamy w podcastach. I mamy Gold Wave.
4: Olympus D1005.
3: Wszystko naciskam literę H.
4: Braille Sense Manager plików.
3: Także literę H.
4: Encyklopedia geografii.
3: Także litera H.
4: Loadstone Quick Start. Smart Finder. Windows 7. Optymalizacja dla niewidomych.
3: I tak działa litera H. A co będzie robiła litera N?
4: Nie znaleziono.
3: Nic nie zrobi.
4: Tekst dodany. 26 sierpnia 2010. W tym odcinku Rafał Kiwak prezentuje metody, dzięki którym Windows 7 może stać się bardziej przyjazny dla...
3: Tutaj mamy chodzenie po liniach tekstu. Jeżeli staniemy, wybierając literą H, nazwę tego, akurat tutaj o tym Windows 7, i literę N naciśniemy, to przechodzimy linia po linii do dołu i możemy sobie słuchać, co tam jest dalej. Teraz jak jeszcze raz N.
4: Wypunktowany plik audio MP3. Ten podcast był pobierany 1264 razy.
3: No, jak słyszymy, dosyć dużo Rafał ma pobrań, także tylko przyklasnąć, że to się komuś przydaje. No i tak to działa. Nie pokazuję tutaj świadomie klawiszy A, S, D.
4: Dodany. 18 sierpnia.
3: I tak dalej, dlatego że to, tak jak w poprzedniej wersji, odwołam się do materiału o Supernowej, kiedy mówiłem o mowie i troszkę pokazywałem skrótów klawiszowych. Te klawisze A, S, D, Q, W, E działają po prostu jak symulacje przycisków myszy. I rolka, i lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy, i tak dalej, i tak dalej. Także w to zagłębiać się nie będę, no bo po prostu nic myszką tutaj robić nie będziemy, nie? Ponieważ nie widzę w potrzeby, żeby na stronie internetowej poruszać się myszą, kiedy można używać skrótów klawiszowych, tak jak powiedziałem. Listę łącz, caps lock 1, listę nagłówków caps lock 2 i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, tutaj nic się nie zmieniło w odniesieniu do tego, co było w programie omawianym wcześniej, wersja 10.03. Wersja 11.56 jest tylko, ma być, poprawkami na tyle, żeby dało się obsługiwać systemy 64-bitowe to raz i powtórę, żeby można było spokojnie pracować w systemie operacyjnym Windows 7. Czyli tak to tutaj działa. Co jeszcze by tutaj na tej stronie?
4: Dół, góra.
3: Jakby teksty były, to caps lock, lewy nawias, prawy nawias by mnie przenosiły do następnych tekstów, jakbym jakiś tu otworzył. Można tu chodzić tabulatorem i też po linkach.
4: Skomentuj pierwszy. Pobierz plik z audycją. Różnice między Windows 7. Skomentuj pierwszy. Pobierz plik z audycją. Tekst z code kontra KNFB radar. Skomentuj pierwszy. Pobierz plik z audycją. 1.
3: Można tak chodzić. Można, tak jak powiedziałem, listę łącz, można listę nagłówków, listę ramek, trzymamy
4: tworzę
3: ramki.
4: Listę. Proszę, kursor dolfin, nie dolfin, list utility for tyflo podcast. Dolfin, list utility for tyflo podcast. Strzałka w górę, strzałka w dół.
3: No dobrze, to już nie ma.
4: Lista tabele nie znaleziono.
3: Tabel nie ma.
4: Lista kontrolki nie znaleziono. Lista komentarzy nie znaleziono. Lista błędy nie znaleziono.
3: Czyli tak to działa. Jeżeli otworzymy, bo tutaj... No zobaczymy jeszcze, jak wejdziemy na jakiś tekst na tejże stronie.
4: Control Home. Strzałka w dół. H. Kursor Dolphin Tag Tyflo Podcast Window. Czym jest Tyflo Podcast? Nagłówek 4. Tekst. Czym jest Tyflo Podcast? Dół. Góra. Normalny. Tyflo Podcast to zbiór. Nagłówek 4. Tematyka. Normal. Przygotow. Zapraszam. Znajduj. I program. Prezent. Tyflo Informat. Tyflo Podcast prezentuje nowinki ze świata.
3: Możemy to przeczytać.
4: Nagłówek 4. Tematyka.
3: Jak możemy to przeczytać? Tylko...
4: Tematyka Apple, a niewidomi dźwięki internet JW.
3: Naciskając szary plus.
4: Fokus tekstowy lewa 71%, góra 64%. Komputerowe podstawy. Linux, NF, oprogramowanie, sprzęt, telefonik, Windows, strona główna, audycje jak dół. Zakończono czytanie. Naciśnij SCP, aby kontynuować. Pusta linia. Dół. Tyflo podcast. Windows i telefony komórkowe. SCP. Sprzęt.
3: I tak.
4: Oprogramowanie.
3: I tak działa. Działa nam.
4: Oprogramowanie sprzęt. Nie ma więcej tekstu. Kursor Dolphin tak.
3: I tak działa nam możliwość czytania, czyli jeżeli znajdziemy tekst, możemy nacisnąć szary plus i ten tekst będzie czytany ciągle. Skróty klawiszowe, powiadam, nie zmieniły się absolutnie co do możliwości obsługi stron internetowych, a jedynie, no tak jak powiedziałem, pierwszą stronę demonstrując, tak się stało, że moja strona startowa niestety jest w ogóle nieobsługiwalna przez najnowszą wersję Hala. Teraz przejdźmy na Google. Zobaczmy, jak to w Google'ach będzie.
4: Kursor Dolphin nie otwieranie. Wpisz adres www.google. 100%. Kursor Dolphin tak Google. Tekst sieć łącze. Góra. I Google. Ustawienia. Tekst pol. Szukaj w Google. Szukaj w Google. Szczęśliwy traf. Szukaj w Google. Szukaj w Google. Pusta linia. Automatyczny tryb formularzy nie szukaj w Google. Pusta linia. Automatyczny tryb formularzy tak. Tryb formularzy pusta linia.
3: I jak słychać, tryb formularzy. Musiałem się trochę tu nagimnastykować. Nie działa to płynnie. No naprawdę jest ten program niestabilny jak nie wiem co. Aż ciężko robić materiał o tym, dlatego że wygląda na to, że jakbym nie potrafił go obsłużyć, a przecież ten program znam. Tylko że niestety ten ma tyle niedociągnięć. No ale cóż, pokazuję co mam. Jest to najnowszy produkt na stronie firmowej Dolphina. Jestem teraz w polu edycji. Mam włączone, pamiętamy, w Halu, w Supernowej. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy natychmiast po stanięciu w polu formularza mieć możliwość pisania, naciskamy caps lock, nazywane inaczej klawiszem Dolphin, i Enter dociskamy do tego i musimy usłyszeć tryb formularzy włączony, albo może być coś tam form mode on, albo tryb formularzy on. No różnie to wszystko zależy od tego, jak tam zostało to dokładnie spolszczone. No i teraz coś wpiszmy. No, wpiszmy sobie na przykład przetargi.
4: Pusta linia. Przetargi szukaj w Google. Tekst sieć łącze. Grafika.
3: I teraz przejdziemy sobie po nagłówkach.
4: Google. Pusta linia. Przetargi szukaj w Google. Codziennie nowe przetargi. Baza ofert przetargowych.
3: Naciskam cały czas literę H, nic więcej robić nie muszę. Jeżeli chciałbym teraz wybrać listę nagłówków, no to mógłbym wybrać sobie listę nagłówków, używając skrótu klawiszowego, tak jak już demonstrowałem, klawisz Caps Lock.
4: Tworzę listę. Proszę czekać. Kursor Dolphin, nie Dolphin, list utility for przetargi szukaj w Google. Nagłówki, linki sponsorowane H2, codziennie nowe, baza ofert, wyniki, przetargi, nie tylko.
3: I to kursor tylko, Dolphin, to, tak, to by chodziło po nagłówkach. Natomiast litera H, tak jak i w przypadku JOS-a, stawia mnie na linku, który jest pod danym nagłówkiem, jak gdyby w nowym nagłówku jestem, proszę.
4: Pusta linia, przetargi szukaj w Google, przetargi e-gospodarka.pl, bezpłatne przetargi publiczne.
3: I teraz chciałbym zobaczyć niżej, co tam jest. No to mogę zejść strzałką.
4: Nagłówek 2. Tekst linki sponsorowane. Normalny. Przetargi. 1 z 3. Normalny. Tekst przetargi. Przetargi publiczne. 2 z 3. Nagłówek 3. Łącze. Przetargi.
3: I w ten sposób strzałką mógłbym sprawdzić, co jest pod tym. Teraz literą H przechodzę sobie dalej po tym.
4: Normalny. Aktualne przetargi. 2 z 3. Tekst opcje. Nagłówek 2. Częściowo łącze. Wyszukiwania. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Wypunktowane poziom 1. Tylko język polski. Więcej mniej. Tekst. Sieć. Historia. Google. Pusta linia. Przetargi szukaj w Google. Codziennie
3: i to, co usłyszeliśmy, to było naciskanie litery H i we wcześniejszej wersjach supernowej, gdzie HAL był stosowany, to naciskanie tej litery H powodowało tyle, że jak doszedłem do końca, nie zauważywszy, że to już jest koniec, przez przyciskanie litery H powracał mi kursor do pierwszego nagłówka. A teraz, jak słyszeliście, celowo to robiłem, naciskając, nic nie gadając, że doszło do końca, no i stoi. Naciskać sobie mogę H i nic więcej. Czyli tak to wygląda. Czyli można przeglądać tutaj taką stronę bez problemów. Można wszystko tutaj obsłużyć, dlatego że tu na stronach Google wszystko jest widziane. Natomiast gdy trafimy na taką stronę, jak jest właśnie strona mojego usługodawcy, no niestety nie zrobimy nic. Tyflo Podcast, jak widzieliśmy, też możemy używać litery H do przeglądania albo litery N, bo to jest zamiennie. Można literę P na przykład użyć.
4: Tekst, sieć łącze, historia online, nagłówek 2, tekst linki, nagłówek 2, tekst wyniki. Normalny. Łącze. Szukaj w wynikach. Strona główna Google. Reklamuj się w Google. Rozwiązania dla firm. Prywatność. Wszystko o Google.
3: I tak.
4: Dół. Strona główna. Łącze. Szukaj. Tekst.
3: Z tym, że litera P powoduje przeskok o dłuższe fragmenty. Czyli, że nie będę się tutaj rozgadywał na ten temat, bo widać, że literą H można wiele zrobić. Tak jak powiedziałem, można przewijać się tutaj ewentualnie klawiszem, na przykład W. Nic nie zadziała teraz.
4: Historia online. Historia online. Google logo.
3: Przyciski, tak jak powiedziałem, A to jest podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy, Q to jest rolka i takie tam. Po prostu tego wprowadzono, ale ja z tego nie korzystam. Opowiadałem o tym w poprzedniej wersji, w związku z powyższym odwołuję się cały czas do wersji 10.3. Super nowej, co prawda, tam było mowa o powiększeniu, ale też o HAL-u. 10.3, który wówczas wyglądał troszkę lepiej jednak pod kątem prowadzenia się po stronach internetowych. No zobaczmy teraz, jakby to wyglądało na przykład na Onecie. Zrobimy sobie Ctrl-O, żeby to było.
4: Kursor Dolphin, nie otwieranie. Wpiszę www. Onet. 1%, 66, 100%. Kursor Dolphin, nie Onet.pl. Ustaw jak Onet. Onet na zmień wygląd. Onet.pl, Zumi. Zakupy, aukcje, gry, wody.
3: I spróbujmy tutaj. To, co robiłem teraz, to przesuwałem się strzałką. Teraz sprawdźmy, czy on tutaj na stronie Onetu widzi nam łącza.
4: Tworzę listę. Proszę czekać. Kursor Dolphin, nie Dolphin, list utility for Onet.pl. Ustaw jak przeciąg. Zamknij Onet. Onet na zmień wygląd. Onet.pl, Zumi H. Zakupy HT. Aukcje HT. Gry HT. Onet.pl.
3: Czyli widać, że lista łącz na Onecie działa. To samo będzie z nagłówkami.
4: Tworzę listę. Proszę czekać. Dolphin List Utility for Onet.pl. Polski portal internetowy. Nagłówki. Wiadomości. Biznes. Aksamitny głos Jana Suzina H2. Kursor Dolphin tak.
3: Czyli mamy listę nagłówków. Czy mamy tutaj listę ramek?
4: Tworzę listę. Proszę czekać.
3: Mamy.
4: Kursor Dolphin nie Dolphin List Utility for Onet.pl. Polski portal internetowy. Strzałka w dół. Strzałka w górę.
3: Z tym tylko, że jak widać...
4: Nie ma paska statusu. Fokus obszar lewa 4%, góra 20%.
3: Nie czyta nam. Przeczytał nam ten tytuł. Jakbym to uderzył enterem, to tam się przeniosę.
4: Kursor dolphin.onet.pl. Polski portal internetowy Windows Internet Explorer.
3: Czy mamy jakieś kontrolki?
4: Tworzę listę. Proszę czekać. Kursor dolphin nie dolphin list utility for onet.pl. Strzałka w dół. Strzałka w górę. Strzałka w...
3: I też nie jest to czytane, mimo tego, że listę zrobił. W przypadku JOS-a, jak zrobię listę, którą bym nie zrobił, to wszystko jest czytane. Tutaj, jak widać, niestety jest lista, bo on nie zameldował, że nie ma, tylko listę stworzył. Jak się rusza strzałką, nie wiadomo, na czym stoimy, prawda? Czyli tak to działa na dzień dzisiejszy. No i teraz po tym Onecie przejdźmy się literą H.
4: Wiadomości, wiadomości. Biznes.
3: Chodzimy po nagłówkach.
4: Aksamitny głos Jana Suzina. Będę dłużna grosik. Kalejdoskop najlepsze zdjęcia mijającego tygodnia. Polecamy także Mały, cichy kraj.
3: No i...
4: Nagłówek 4. Tekst. Niezwykła sesja Andrzeja Gołoty z żoną 20 lat po ślubie. Normalny.

0: jaki jest używany w JOSie na przykład, bo tam jest tylko taka możliwość, albo do starszej wersji HALA. Ale tego nie robiłem, dlatego że to jest zainstalowane tylko na potrzeby pokazania, co ta najnowsza wersja robić potrafi. Teraz zamkniemy sobie tutaj, pokazałem Tyflo Podcast, pokazałem w goglach, jak to tam mniej więcej można, i pokazałem Onet i pokazałem właśnie nieobsługiwalną stronę absolutnie Toja. A takich stron jak Toja możemy spotkać dużo więcej. W związku z powyższym to chociażby już trochę stawia HALA w drugim rzędzie. Zamykamy teraz przeglądarkę Internet Explorer.
1: Kursor Dolphin nie pulpit. Nie znaleziono Focusa.
0: Teraz odpalimy sobie przeglądarkę Firefox.
1: Mój komputer. Moje miejsce. Media Play. Mozilla. M. Miranda. Mistrz klawiatury 2. Moje dokumenty. Mój komputer. Moje miejsca sieciowe. Media Player. Slash Sheets. Mozilla. Firefox. M. C. Tweet. Media Player. Slash Sheets.
0: Widzicie, jak to jest? Jestem na Mozilli, a naciskam...
1: Mozilla. Firefox. Enter. WebVisum Information. Spacja. To ja sieć dobrych.
0: I jest dokładnie to samo.
1: Strzałka w dół.
0: Proszę bardzo.
1: Strzałka w górę. Strzałka w dół. Strzałka w górę.
0: Próbujemy listę on zrobić.
1: Lista oncza nie zna... Google wyślij kartkę po... Lista oncza nie znaleziono. Lista nagłówki nie znaleziono. Lista ramki nie znaleziono.
0: I tak to działa w tym. Tu jest taki ekranik mały, na który się pokazuje nam. I tam też się przewijają reklamki.
1: Google Pogoda,
0: jakieś.
1: Zobacz.
0: O, proszę,
1: wydarzenie
0: tam.
1: TV, już online, klepie. Kamery pogoda, Google Pogoda, zobacz. Google Pogoda, zobacz. HTTP, moja to janet.pl.
0: Teraz otworzyłem Ctrl-L, bo w Mozilli tylko tak można. I wejdziemy na te same strony, mniej więcej jak były poprzednie.
1: Brak zaznaczone. Brak zaznaczenia skasowano. L. www. Tyflo Podcast. Google Pogoda. Strona główna audycji jak słuchać. Strona główna audycji jak. Strona główna audycji. H. Strona główna audycji jak słuchać autorzy RE. Strona głów. Strona. Strona. Strona głów. Tap. Tap. Strona
0: no.
1: główna. Kursor Dolphin tak audycje. Strona główna. Audycji. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Jak słuchać autorzy RE. O fundacji.
0: I teraz jak widzimy.
1: Lista oncza nie znaleziono.
0: Ten program niestety nie potrafi współpracować z Firefoxem, o dziwo. A powinien. Nie wiem dlaczego. No ale cóż, tak jest. No to sprawdźmy teraz, jak on zadziała mi na Onecie.
1: Ctrl-L. Kursor do MP3 Direct. Tyflo Podcast Mozilla. Tyflo Podcast Mozilla. Zaznaczone http://www. Tyflo Podcast Net. Strona. Strona główna audycji jak
0: zobaczymy.
1: Słuchać autorzy RE. Strona głów, strona głów, strona głów, strona główna audycji jak, strona główna audycji jak słuchać autorzy RSS. Kursor Dolphin tak, strona głów, audycje jak słuchać autorzy RSS. O fundacji, o projekcie, kontakt, witamy, witamy, borykaj, pytaliś, najnowsze, czym jest, subskrybuj podcasty, nie znaleziono.
0: I cały czas mamy czytane. To, co tam było jako podlinkowane, tutaj mam jako zwykły tekst. No, spróbujmy wejść na Onet teraz, naprawdę.
1: Ctrl-L.
0: Wyczyśćmy.
1: Początek linii, koniec linii i kursor Dolphin nie bez fokusa. WebVisum.
0: A, tu WebVisum mi się jeszcze zjawił.
1: WebVisum bez fokusa. Alt F4. Otwórz odnośnik w nowym oknie. WebVisum. Tyflo Podcast Mozilla Fire. Strzałka w... Strzałka w... Strzał. Enter. Strzałka w dół. http://www. Tyflopodcast.net. Strona główna audycji jak słuchać autorzy RSS. O fundacji op. Strona głów. Strona głów. Strona główna. Strona główna. Strona główna. Strona główna. Strona główna audycji jak słuchać. Alkohol. Google Pogoda. Zobacz. Wydarzenie. http. Brak zaznaczenia. Brak zaznaczenia skasowano. www. Onet. Google Pogoda. Zobacz. Ustaw jak. Ustaw jako stronę www. Wodzu mi zakupy.
0: No i teraz sprawdźmy, czy tutaj na Onecie znajdziemy linki.
1: Lista oncza nie znaleziono.
0: Proszę bardzo, na Firefoxie tak to nam działa.
1: Lista ramki nie znaleziono. Narzędzie do tworzenia list. Onet.pl Polski. Lista tabele nie znaleziono. Lista kontrolki nie znaleziono. SCP.
0: Czyli niestety, jeżeli ktoś zainstaluje, powiadam, nic nie robiłem, nie ustawiając w ogóle... w ogóle nie ustawiony.

0: Zamawiając programu. On po zainstalowaniu, odpaleniu pierwszy raz przez użytkownika, który używałby Firefoxa, ja mam wersję, jeżeli dobrze pamiętam, 3.8? Nie pamiętam. W każdym razie jedną z najnowszych, bo aktualizowałem. I niestety przy użyciu Firefoxa nie widzi nic. Dokładnie tak samo się zachowuje, jakbym odpalił swoją stronę startową na przeglądarce Internet Explorer. I to jest z grubsza tyle, co można powiedzieć o pracy w internecie z Halem. O skrótach klawiszowych naprawdę nie rozpowiadałem się teraz, żeby tego nie przedłużać za dużo. Z prostego powodu. Skróty klawiszowe omówione były przy okazji Supernowej i tam odsyłam zainteresowanych do tamtego programu, dlatego że te skróty się od tamtej wersji 10.03 nie zmieniły absolutnie. Dziękuję za uwagę.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Znowu będzie o dyktafonach udźwiękowionych, produkowanych przez firmę Olympus. Tym razem Olympus DM550. Jest jeszcze Olympus DM450, o którym tylko trochę wspomnę. Informacja, że takie nowe dyktafony zmodernizowane, nowe udźwiękowione Olympus się pojawią, już była dostępna pod koniec lipca. Od połowy sierpnia dyktafony można, właściwie one się już pojawiły, można je zamawiać. Z tego co wiem, mamy wrzesień, w hurtowniach ich jeszcze nie ma, ale mają się za chwilę pojawić. Dzięki firmie Olympus Polska mogłem na potrzeby portalu Tyflo internetowego Tyfloświat przetestować model Olympus DM550. Dyktafony generalnie są bardzo podobne do serii DS. Tych, którzy nie znają Olympusów udźwiękowionych serii DS, zachęcam do zapoznania się z podcastami na Tyflo Podcaście, z podcastem moim o Olympusie DS50 oraz z podcastem Adama Ostrowskiego, który troszeczkę o Olympusach tych nowych DS, on chyba o Olympusie DS30 wówczas opowiadał. Seria DM zasadniczo różni się tym od serii DS, że Olympusy mają mikrofony wbudowane, nie mają mikrofonu wtykanego, odpinanego, jak to miało miejsce w tamtych dyktafonach DS. Wyglądowo, a w ogóle są dwa dyktafony DS, one są nieco tańsze od DM, one są nieco tańsze od DS, bo DM ile kosztuje DM450, nie pamiętam, no, troszkę tańszy jest, a natomiast DM550 kosztuje ponad 800 zł. To jest około 200 zł taniej niż to ma miejsce w, niż 200 zł około taniej od dyktafonu DS75. Dyktafon DM550 jest 4-gigowy, ma 4 GB pamięci, a dyktafon DM450 2 GB. Dyktafony, co tam jest nowego? No mają też przewodnik głosowy. Mają, odtwarzają tak samo pliki WMA i MP3 i WAV, nagrywają dyktafon DM550 nagrywa tak samo jak DS75 do formatu WAV, do formatu WMA i, co jest nowością, do formatu MP3. Po raz pierwszy to ma miejsce w Olympusach. I WMA tak samo możemy sobie regulować różne bitrate'y. Jeżeli chodzi o MP3, mamy 320, 256, 192 i 128 kbps. WAV doszło nagrywanie do 48 kHz. Można z poziomu dyktafonu jakoś te pliki przycinać, edytować, no co raczej dla osoby niewidomej nie będzie zbyt dostępne. Przewodnik głosowy jeszcze jest troszeczkę zmodernizowany. Menu dyktafonu jest przeorganizowane. Dyktafon jest wielojęzyczny, znaczy można zmieniać języki wyświetlania i języki chyba przewodnika głosowego, tego nie jestem pewny. jakby znowu jest tak zrobione, że w miejscu angielskiego, jak się foldery w dyktafonie ogląda, no to się pojawiły pliki z polskim, z polskimi komunikatami głosowymi, ale na szczęście na płycie dostarczanej z dyktafonem, tam gdzie jest oprogramowanie do zarządzania Olympus Sonority, którego zresztą nie trzeba jakoś szczególnie instalować, tam się też pojawiły wszystkie możliwe języki przewodników głosowych. Tych języków jest bardzo dużo. Można je sobie tam podinstalowywać, podmieniać, bo prócz języków tych standardowych, jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, pojawiły się różne języki, takie jak jakiś tam też rosyjski, litewski, nawet turecki, bodajże no, chiński, japoński, czyli inne takie bardziej, powiedzmy, egzotyczne, czyli widać, że Olympus bardzo gdzieś tam idzie na różne rynki, nie tylko te podstawowe z językami podstawowymi, co akurat bardzo cieszy. Czeski jest również język, słowacki chyba, chorwacki, o. Dyktafony są, jak powiedziałem, bardzo podobne do serii DS. W komplecie mamy również futerał, słuchawki, płytę z programem Olympus Sonority, który jest takim następcą oprogramowania DSS Player. Oprogramowanie pozwala na też edycję plików, na jakąś aktualizację podcastów i ich skopywanie na dyktafon. Nie testowałem programu, bo dyktafon mam dosłownie kilka dni. Do instalacji oprogramowania potrzebny jest numer seryjny urządzenia, który się wyświetla w menu informacyjnym. Niestety tego nam przewodnik głosowy nie odczyta. W ogóle nowością jest to, że jak włączymy dyktafon, się pyta, czy z przewodnika głosowego chcemy na stałe korzystać, czy nie. I od razu mi się zapytał po polsku, więc to jest gdzieś tam fajne. Przedłużono żywotność baterii nawet do 50 godzin. Możliwość ładowania chyba dyktafonu z portu USB, gdzieś to wyczytałem też. Oraz czytnik kart microSD, czyli możemy prócz tych 4 GB wbudowanej pamięci korzystać z kart microSD, microSD HC. Jeśli chodzi o wygląd urządzenia, jest ono, tak jak powiedziałem, podobne. I jest tą jednak różnicą, że w miejscu, gdzie kiedyś była taka zaślepka, którą się otwierało i był port USB, teraz jest właśnie czytnik SDHC. Natomiast port wejścia USB jest po przeciwnej stronie do mikrofonów. Czyli jak trzymamy dyktafon tak, że trzymamy go pionowo, u góry mamy wyświetlacz, mikrofony, to z tyłu jakby na dole jest port USB. Klawisze są takie same. Rek, stop, play. Nad klawiszem stop jest klawisz włączający, czyli klawisz hold power, którym włączamy urządzenie i blokujemy klawiaturę. Ten klawisz kiedyś był obok klawiszy play, stop i tak dalej. Teraz jest nad klawiszem stop. Troszeczkę to zmieniono. Jest ten okrągły klawisz taki do wchodzenia do menu, gdzieś tam do wybierania. Dookoła niego są klawisze głośniej, ciszej i klawisze do przeskakiwania po utworach i po pozycjach menu. Jest klawisz podcast i klawisz służący do on chyba się nazywa scenę, czy też to jest jakiś klawisz, którym możemy włączyć predefiniowane ustawienia, jakiś tam dyktafon, wykłady, coś tam, te ustawienia można jakoś modyfikować. One wtedy nagrywa do WMA, jak dyktafon to do WMA32, jak konferencja to high quality WMA128 kbps. Ale to raczej zwykle ręcznie będzie się ustawiać. Pokażę teraz pokrótce wybrane opcje przewodnika głosowego. Włączamy dyktafon.
3: Pojemność baterii wysoka.
2: No i co? Może sobie troszkę zgłośnimy i zwolnimy przewodnik głosowy.
3: Ustawienia pliku. Ustawienia urządzenia. Menu wyświetlacza i dźwięku.
2: A to może nie?
3: Menu wybierania głosowego. Ustawić głosowe zarządzanie użytkownika. Ustawienia włączania i wyłączania. Ustawić prędkość zarządzania użytkownika. Prędkość 5. Prędkość 1. Prędkość 2. Prędkość 3.
2: Niech to będzie.
3: Ustawić głośność. Głośność 3. Głośność 2. Głośność 1. Głośność 5. Głośność 4.
2: O!
3: Ustawiono głośność 4. Menu wybierania głosowego.
2: A zobaczymy te języki. Angielskim jest polski. No wejdziemy sobie w niemiecki na przykład.
3: Deutsch gewählt.
2: O, mówi po niemiecku.
3: Systemton einstellen. LED einstellen. Systemton. Sprachwahlmenü. Sprachbedienerführung einstellen. Sprachwahlmenü. Deutsch, Französisch,
4: Français sélectionné, paramétrer l'aide vocale utilisateur, paramétrer la lecture intro, paramétrer l'éclairage d'écran, paramétrer le contraste d'écran, paramétrer la DEL, paramétrer le son système, volume sonore 2,
2: premier temps.
4: Paramétrer on. Paramétrer le contraste des.
2: Oh, teraz jak to zmienić?
4: Paramétrer le contraste.
2: Espagnol i italien, jak bym przeczytał.
4: Espagnol, italien.
2: Może nie będę zmieniać, bo jeszcze sobie zobaczymy.
4: Rus.
2: Rosyjski, jak jest.
4: Rus. Anglais. Rus. Wybrać ruski. Nastroić dźwięk systemy. Nastroić światodiod. Nastroić kontrast displeja. Nastroić podsvietku displeja.
2: No to trochę rozumiem coś.
4: Nastroić воспроизведение введения. Wykluczenie. 10 sekund. 5 sekund. 3 sekundy. Выключение. Настроить. Настройка включения и выключения. Меню голосового выбора. Русский. Английский. Немецкий. Французский. Испанский. Итальянский.
2: Так смешные цифры, на кто по-русски.
4: 128 килобайт в секунду. 192 килобайт. 256 килобайт в секунду. 320 килобайт в секунду.
2: Dobrze, pobawiliśmy się przewodnikiem głosowym, możemy sobie menu zobaczyć. Ustawienia pliku. To menu jest takie troszeczkę skondensowane. Pierwsze są ustawienia pliku.
3: Menu nagrywania. Menu odtwarzania. Menu wyświetlacza i dźwięku. Ustawienia urządzenia. Ustawienia pliku.
2: Lewo, prawo. Wchodzimy w ustawienia pliku i zobaczymy, co mamy.
3: Zabezpiecz plik.
2: Zabezpiecz plik.
3: Ustawienia kolejności plików.
2: Co to jest?
3: Proszę wybrać plik, który chcesz przenieść.
2: Oj, to już nie będzie nam czytać.
3: Ustawienia przenoszenia i kopiowania pliku. Ustawienia dzielenia pliku.
2: To raczej.
3: Podziel plik w tym miejscu. Rozpocznij dzielenie pliku. Przerwij dzielenie pliku.
2: A, jakoś.
3: Właściwość.
2: Właściwości znowu i. O, menu nagrywania. Myślę, najważniejsza rzecz w urządzeniu jednak.
3: Ustawić czułość mikrofonu.
2: mikrofonu. O właśnie, i tutaj jest też minus, bo w Olympusach poprzednich mieliśmy ręcznie zmienianą czułość mikrofonu. Były trzy czułości. Przyciskiem z tyłu urządzenia mogliśmy sobie ładnie zmienić. A tu niestety nie ma tego i to jest minus. Trzeba czułość zmieniać programowo za każdym razem wchodząc w menu urządzenia. I to jest niestety problem jakiś tam. Jeszcze raz wejdziemy. I co mamy?
3: Średnia.
2: No, średnia, wysoka i niska. Tu się jakby nic nie zmienia. Dalej.
3: Ustawienia trybu nagrywania.
2: Ustawienia trybu nagrywania. I tutaj mamy... MP3, zaraz.
3: Tryb MP3.
2: O, i wejdziemy sobie.
3: 128 kilobitów na sekundę.
2: On niestety nie zawsze, że tego nie mogę jeszcze. On chyba jak się potem wbierze jakiś WMA czy coś i wejdzie z powrotem do MP3, to zawsze pamięta najwyższe. MP3 320, WMA 128 i PCM 44. Mamy 128.
3: 128 kilobitów na sekundę. Ustawić czułość zdjęć.
2: Ustawić czułość, a jeszcze może...
3: Ustawienia trybu na...
2: A gdybyśmy WM...
3: Tryb WMA. Tryb STXQ.
2: Aha, on tu znowu podaje te STXQ, HQ, SP, LP i tak dalej. W każdym razie... STXQ to jest najwyższe 128 kbps, 128 tak, WMA 44 kHz, potem mamy 64, potem jakiś trzeci chyba jest najgorszy, bo to jest chyba 32 na 22 kHz, potem jest znowu 32 mono 44, no i potem są jakieś tam LP, SP. No i w wave'ach mamy tak, 40, zobaczymy zresztą.
3: Tryb PCM 44,1 kHz 48 kHz Tryb PCM
2: sobie.
3: Tryb WM. Tryb MP3 120.
2: Okej.
3: Wybran. Ustawić czułość zdjęć.
2: To jest czułość nagrywania, automatyczna albo manualna. Jak się to manualnie ustawia, tego nie wiem, nie ruszałem.
3: Ustawienia zoom mikrofonu.
2: Ustawienia zoom mikrofonu i z następnym parametrem low cut filter w jakiś tam sposób mam problem. Kiedyś to było prościej, po prostu było on, off, szczególnie w dyktafonie DS50, a ja to oczywiście, gdybym tego Olympusa kupił, no to bym dopytał.
3: Charakterystyka mikrofonu zoom. Charakterystyka mikrofonu narrow. Wide. Włączone. Charakterystyka mikrofonu zoom. Ustawienia zoom mikrofonu. Ustawienie filtra low cut. Włączone. Włączyć. Włączone.
2: I on tu właśnie tak to dziwnie oznajmia, że jak raz to na tym włączonym teraz zrobię.
3: Wyłączone. Ustawić czułość zdjęcia. Ustawienia zoom mikro. Ustawienie filtra low cut. Włączone. Włączyć. Włączone. Wyłączone.
2: O, i za każdym razem mówi włączone, czy mówi wyłączone i tak naprawdę nie wiemy, tak mi się wydaje, czy to jest włączone, czy to jest wyłączone. Tutaj to jest jakiś taki chyba mikrobłąd.
3: Ustawić wybieranie głosowe VCVA.
2: VCVA, ja też tego nie lubię.
3: Ustawienia włączania i wyłączania. Ustawienia standby monitora. Włączone. Włączyć. Włączone.
2: To jest jakiś błąd w tym przewodniku głosowym chyba.
3: Ustawienia włączania i... Ustawić wybieranie. Ustawić nagrywanie. działanie sterowane czasowo. Wstępne ustawienie 1.
2: A tam.
3: Wstępne ustawienie 3.
2: No, weźmiemy na chwilę.
3: Dla zakończenia ustawień nacisnąć przycisk OK. Ustawienia włączania i wyłączania. Dla zakończenia ustawić dzień.
2: Aha.
3: Ustawienie
2: można cały dzień.
3: Włączone. Włączyć. Ustawienia czasu. Ustawienia trybu nagrywania. Wybrać folder zdjęć. Ustawić czułość mikrofonu. Dla zakończenia ustawień nacisk. Wstępne ustawienie 3.
2: Mhm. Nie, to raczej.
3: Ustawienia trybu nagrania.
2: I znowu.
3: Wybór trybu nagrania.
2: Aha.
3: Zapamiętaj tryb.
2: Tu są te wstępne, te presety, o których mówiłem, te tryby dyktafonu, konferencja, gdzie on tam ma jakieś predefiniowane swoje ustawienia, a to nie jest jakieś wielce istotne.
3: Ustawić czułość mikrofonu.
2: I znowu, to jest menu nagrywania, wychodzimy wyżej.
3: Menu odtwarzania.
2: Menu odtwarzania.
3: Ustawienia redukcji szumów. Włączone. Wysoka. Niska. Włączone. Wyłączone. Ustawienia redukcji szumów. Włączone. Wysoka. Niska. Wysoka.
2: No to jest przy tym, przy odtwarzaniu, jak rozumiem.
3: Ustawienia eufonii.
2: Eufony.
3: Ustawić filtr mowy. Włączone.
2: Ale to są też przy okazji mowy właśnie.
3: Ustawić tryb odtwarzania. Ustaw zakres odtwarzania. Wybór powtórnego odtwarzania. Włączone. Włączyć. Włączone.
2: No i tu jest dziwne coś.
3: Ustaw zakres odtwarzania. Ustawienia odtwarzania plików. Ustawiono odtwarzanie plików. Wybór powtórnego odtwarzania.
2: Aha.
3: Ustaw zakres.
2: I tu mamy, czy ma odtwarzać plik.
3: Odtworzyć folder. Odtworzyć wszystkie pliki. Ustawienia odtwarzania plików. Odtworzyć folder. Ustaw zakres odtwarzania. Wybór powtórnego. Wybór odtwarzania losowego. Ustaw zakres odtwarzania.
2: Aha, i to jest koniec.
3: Ustawić tryb
2: Dalej.
3: Ustawić prędkość odtwarzania.
2: Prędkość, aha, prędkość odtwarzania wolniej, szybciej, bo on ma. Olympusy zawsze miały zmienną prędkość odtwarzania. Można sobie to ustawić. Ja tych opcji szczegółowo nie omawiam, bo i tak. Raz, że to jest w instrukcji, dwa, że każdy, one są na tyle mniej więcej jasne, że każdy sobie sam to może poeksperymentować. A po trzecie też ja nie wszystko wiem i to i pewnie większość z Państwa, no zwykle się jednak co stosuje? Stosuje się zmianę bitrate'u, zmianę MP3 ewentualnie, czy nagrywamy do Wave'a, czy do WMA. Co się zmienia? Czułość mikrofonu, low cut. No może VCVA i pewnie to na tyle by było. No, te inne opcje, być może też ja nie używałem nigdy za bardzo Olympusa jako dyktafonu do książek, do słuchania na słuchawkach, czy coś, nagrań audio, jakichś wykładów czy książek. Wtedy może można się tymi prędkościami pobawić, zakładkami w urządzeniu, bo przecież tam można indeksy wstawiać czy do podcastów, czy do nagrywanych jakichś takich plików. No mi to wcześniej zupełnie nie było potrzebne, te indeksy, niestety można było je jakoś tam do komputera przenosić i w tym DSS playerze odtwarzać, ale tak też to nie było praktyczne, a poza tym pożytku właściwie żadnego z nich nie było.
3: Ustawić interwał dla przeskakiwania.
2: Aha.
3: Przeskok do przodu. Plik przeskoczyć. 10 sekund przeskoczyć. 30 sekund. Plik przeskoczyć.
2: O, to jest nawet fajne, te zmiany.
3: Do przodu.
2: Tam można o minutę nawet, zobaczymy.
3: 10 minut o. przez 5, 1 minutę.
2: Czyli minutę, klik, minutę, 5, 10 minut.
3: Przeskok do tyłu.
2: Tak samo?
3: Przeskok do przodu.
2: Aha.
3: Ustawić odtwarzanie alarmu.
2: Odtwarzanie alarmu nawet?
3: Playback scene setting.
2: Ojej.
3: Wybór trybu odtwarzania. Zapamiętano tryb odtwarzania. Wybór trybu odtwarzania. Włączone. Wstępne ustawienie 1.
2: A, i to znowu są jakieś ustawienia.
3: Ustawienia redukcji szumu.
2: To już było. Czyli kończymy menu.
3: Menu odtwarzania. Menu wyświetlacza i dźwięku.
2: Tu byliśmy już.
3: Ustawić oświetlenie wyświetlacza. Ustawić kontrast wyświetlacza. Ustawić LED. Ustawić dźwięk systemowy. Menu wybierania głosowego.
2: O, to czy ma być, czy nie?
3: Ustawić głosowe zarządzanie użytkownikiem. Ustawienia włączania i wyłączania.
2: A nie, tu są ustawienia włączania.
3: Ustawić prędkość zarządzania użytkownika. Ustawić głośność. Ustawienia włączania i wyłączania.
2: Aha, a tutaj?
3: Menu wybierania głosowego.
2: Tu będzie właśnie
3: angielski.
2: Te języki.
3: Ustawić odtwarzanie wstępu.
2: Odtwarzanie wstępu.
3: Włączone. 10 sekund.
2: Aha, chyba że on te pliki ma, fragmenty plików czytać. Odtwarzać ma.
3: 5 sekund. 3 sekund. Włączone. 10 sekund. 5 sekund.
2: A niech będzie.
3: Ustawiono 5 sekund. Menu wyświetla. Ustawić. Menu wyświetla.
2: Co my tu jeszcze mamy?
3: Ustawić odtwarzanie wstępu.
2: Aha, to już ostatnia opcja.
3: Ustawić oświetlenie wyświetlacza.
2: To jest ostatnia opcja, teraz menu.
3: Ustawienia urządzenia.
2: Ustawienia urządzenia.
3: Wybór pamięci.
2: I tu byśmy mieli kartę włożoną, to on by nam, jakbyśmy w to weszli, to on by nam nas zapytał chyba, co mamy, gdzie ma być nagrywane. Bo tak jak karty nie ma, to nacisnę klawisz OK.
3: Proszę włożyć kartę micro SD.
2: No i nic nie zrobimy.
3: Ustawienia oszczędzania energii. 10 minut. 30 minut.
2: Mhm.
3: Ustawić nazwy folderów.
2: Nazwy folderów.
3: Ustawić czas i datę.
2: Czas i datę.
3: Ustawienia USB.
2: Ustawienia USB, znowu storage, tam jakieś mieszane, tam troszeczkę to się zmieniło.
3: Powrót do ustawień fabrycznych.
2: O, powrót do ustawień
3: fabrycznych.
2: I menu formatowania.
3: Informacje o pamięci.
2: Ciekawe, czy on, nie no, on tego nie przeczyta.
3: Informacje systemowe. Wybór pamięci.
2: Informacje systemowe to właśnie numer seryjny.
3: Menu formatowania. Pamięć wewnętrzna. Karta micro SD. Pamięć wewnętrzna.
2: A zobaczymy.
3: Karta
2: jak wybiorę kartę micro SD.
3: Proszę włożyć kartę micro SD.
2: O, tak myślałem właśnie.
3: Przerwano formatowanie. Powrót do ustawień fabrycznych. Ustawienia USB. Ustawienia połączenia USB. Połączenie z komputerem. Połączenie z zasilaczem.
2: Mhm.
3: Tryb zmienny. Połączenie z komputerem. Wybierz rodzaj USB class. Ustawienia połączenia USB. Wybierz rodzaj USB class. Wybór storage class. Tryb mieszany. Wybór storage class. Powrót do ustawić czas i datę. Ustawienia USB.
2: I to jest koniec tego menu.
3: Ustawienia urządzenia. Ustawienia kliku. Menu nagryw.
2: Ustawienia urządzenia. Sposób, czy wszystko?
3: Menu wyświetla. Menu odtwarzania. Menu ustawienia kliku. Ustawienia urządzenia.
2: Mhm. I w ten sposób
3: menu wyświetlacza
2: całe menu, ja sobie to przyspieszę.
3: Ustawić LED. ustawić dźwięk systemowy. Menu wybierania głosowego. Angielski.
2: To nie tu.
3: Ustawić prędkość. Prędkość.
2: O nie.
3: Prędkość 4. Prędkość 5.
2: Oj, to chyba za szybko będzie.
3: Ustawienia włączania i ustawić prędkość zarządzania użytkownika.
2: Nawet nie.
3: Ustawić głośność.
2: Zobaczymy to LED.
3: Ustawić głośność. Ustawić prędkość prędkość 3.
2: A nie, bo nie zmieniłem tego.
3: Prędkość 5.
2: O, teraz.
3: Ustawiono prędkość. Ustawienia włączania i wyłączania. Ustawić prędkość zarządzania użytkownika.
2: Nie, ja jednak sobie na 4.
3: Prędkość 4.
2: O, to będzie optymalne.
3: Ustawić głośność. Menu wybierania głosowego.
2: A.
3: Ustawić dźwięk systemowy.
2: Dźwięk systemowy, jeszcze zobaczymy.
3: Głośność 2. Głośność 1. Włączone. Głośność 3. Ustawiono głośność 3.
2: Oj nie, lepsza jest chyba głośność.
3: Głośność 2. Głośność 1.
2: Myślę, że wtedy będzie ciszej przy wyłączaniu.
3: Ustawić LED. Włączyć. Włączyć. Ustawić kontrast wyświetlacza.
2: No tu już nam nic nie powiem.
3: Ustawić oświetlenie wyświetlacza. Ustawienia czasu podświetlenia wyświetlacza.
2: Oj to.
3: Ustawienia jasności. Ustawienia czasu podświetlenia.
2: Nie wypowiadam się.
3: Ustawić odtwarzanie wstępu.
2: I teraz zobaczymy dwie rzeczy. Odtwarzanie wstępu, czyli te pliki. Ja tu sobie robiłem różne próbki. A nie, myślałem, bo to 10 sekund powinien...
5: Próbka głosu na Wave 48 KHZ. No, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Próbka... Trip H.
2: Nie wiem. Musiałbym te ustawienia wstępu jeszcze dokładnie sprawdzić, o co w tym chodzi. Czy to jest... No już możemy...
3: Menu wyświetlacza i dźwięku. Ustawić odtwarzanie wstępu. 5 sekund. 3 sekundy. Włączone. Wyłączone. Włączone. 3 sekundy.
2: No 3 sekundy nie będzie. Wyświetla.
5: To jest tryb SP, to już mniejsze znacznie parametry nagrywania. Nie będę tego komentować. Próbka głosu na Wave 48 KHZ. No, co tu jeszcze mogę...
2: No nie wiem, bo wydawałoby się, że powinno to działać. Albo ja tego nie umiem ustawić, albo coś jest z przewodnikiem głosowym. Jest jakiś problem, którego chyba nie było w tych opcjach, bo albo jest tak, że tam coś... No nie wiem, musiałbym to z Olympusem wyjaśnić. Na pewno to nie jest wielki mankament, bo jak ktoś sam tego nie sprawdzi, to użytkownicy inni prędzej czy później to odkryją. Wszystkie opcje jak zawsze są ustawialne, bez większych problemów. Będę jeszcze testować na słuchawkach. Wydaje się, że jakość nagrań też do formatu MP3 i w ogóle jest lepsza. Jakoś ten Olympus wydaje się, że nagrywa lepiej. Nie wiem, czy można dokupić mikrofon jakiś zewnętrzny do niego i czy można sterowanie bezprzewodowe do niego... To można, na pewno. Sterowanie bezprzewodowe można, pilot do niego zakupić. No cena jest 800 zł, troszeczkę podobna, bo chociaż Zoom H2 był w tej samej cenie, on troszkę podrożał. To jest taki z kolei bardziej profesjonalny rejestrator dźwięku, no ale kompletnie nieudźwiękowiony i bez głośnika. Także do szkoły, na studia, czy w ogóle do jakiejś takiej pracy, gdzie potrzebujemy dyktafonu i aż tak nam nie przeszkadza, że mogę ten dźwięk... Jeśli komuś nie przeszkadza, że ten dźwięk taki troszeczkę będzie może nie najlepsze stereo, nie najlepszej jakości, ale na pewno bardzo czysty i mniej więcej taki, jak on jest, choć no, audiofile by powiedzieli coś innego, no to myślę, że Olympus no i jest rzeczą bardzo optymalną. Raz, że przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest to urządzenie w 95% udźwiękowione i to dobrze udźwiękowione. Dwa, że jest to urządzenie, które jest małe, ma ładnie rozmieszczone klawisze i jest w miarę przystępne cenowo i też działa na normalnych bateriach, zwykle się na dwóch małych paluszkach, zwykle się nie psuje. Także no, gorąco mogę to polecać. Tekst jakiś, myślę, że na portalu Tyfloświat prócz newsów się też pojawi na temat wspominanego urządzenia. Zobaczymy, co nam przyniosą inne nowe produkty Olympus. No już pojawił się teraz Olympus LS11, następca Olympusa LS10. To jest taki duży rejestrator, on jest brandowy, on jest marketingowo mówi się o nim jak o rejestratorze dźwięku. No, te urządzenia nie są udźwiękowione, mi się średnio podobały, można je obsłużyć, ale zbyt duże, no i cena też dwa razy taka, bo 1600 zł. Także to taka dygresja, może też coś o tym Olympusie kiedyś będziemy na Tyflo Podcaście opowiadać. Tyle na temat Olympusa DM550.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Kolejne wydanie Tyflo Podcastu. Witam się z Wami bardzo serdecznie, Hubert Meyer. W dzisiejszym odcinku powrócimy na krótko do kwestii bezpieczeństwa naszych danych, a okazją do tego niech będzie odcinek poświęcony programowi KeePass Password Safe, służącemu do zarządzania hasłami, a także ich gromadzenia. Program jest darmowy i o tyle przydatny, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę hasła występują na każdym kroku. Każda witryna wymaga najczęściej tudzież zachęca nas do rejestracji różnymi bonusami, które otrzymują osoby zarejestrowane. Takich witryn jest tak naprawdę mnóstwo i każdy będzie w stanie wymienić kilka. Są to portale społecznościowe, bankowość elektroniczna czy sklepy internetowe, fora dyskusyjne itd. Podstawowym problemem związanym z hasłami jest to, iż w dzisiejszych czasach posiadanie wielu kont wymusza tworzenie nowych haseł. Niestety jednak większość osób nieświadomych zagrożenia tworzy sobie rozmaite konta w różnych miejscach i używa na przykład jednego hasła do wszystkich swoich kont, czy też góra dwóch, trzech. W obliczu współczesnych zagrożeń, takich jak ataki krakerów, którzy kradną dane różnych firm i instytucji właśnie po to, żeby pozyskać nasze loginy, nasze hasła, później dopasowując znalezione dane do innych instytucji czy systemów, w których klient ofiary mógł mieć konto, powodują, że no, posiadanie jednego hasła naraża nas na włamanie i wykorzystanie naszego konta, na przykład w portalu społecznościowym, do no, na przykład jakichś niecnych celów. Odpowiedzią na to może być tworzenie sobie wielu haseł, ale jak stworzyć wiele dobrych, naprawdę mocnych haseł i gdzie je gromadzić. To jest problem, którego rozwiązaniem jest program KeePass Password Safe. Jego zasadą działania jest to, iż tworzymy sobie bazę danych, bazę swoich haseł, którą zabezpieczamy głównym kluczem, głównym hasłem. Może być to plik, może być to hasło, to już jest kwestia wyboru użytkownika. I później program umożliwia nam wklejanie takich haseł na różnych stronach. Oczywiście nie muszę dodawać, że takie hasła są zabezpieczone przez szyfrowanie całej bazy. No i dzięki algorytmowi tworzenia haseł wbudowanemu w KeePassa można tworzyć naprawdę skomplikowane hasła, których tak naprawdę nie musimy wcale nawet pamiętać. Program ten posiada również system wtyczek, które umożliwiają rozbudowę funkcjonalności zaopatrzenia go w możliwość na przykład eksportu naszej bazy do Dropboxa czy też do serwera FTP. To jednak jest zupełnie osobny dział i eksplorację tegoż pozostawiam zainteresowanym osobom. Udajmy się bez zbędnego przedłużania na stronę www.keepass.info, keepass.info. Na tej stronie
8: pusta.
7: Mamy tak naprawdę dwa linki, które nas interesują. Jest to pierwszy link Downloads i drugi Translations. Jak widzimy, jeden nad drugim, tak więc nie będzie to stanowiło żadnego problemu.
8: Download kolumna w MacKeePass 2.34, installer AXE for Windows, portable KeePass 2.34, Netty, Monolink, Microsoft NFF, Amen.
7: Widzimy, że strona jest bardzo prosta. Tutaj nie ma się nad czym rozwodzić. Klikamy link KeePass 2.34 Setup Exe. Po jakimś czasie powinno zacząć się pobieranie. Jeśli się nie rozpocznie automatycznie, wówczas jest taki link Click Here, Click Here i wtedy powinno się to rozpocząć. Tę stronę download tylko tutaj pokazuję, żebyście zobaczyli sobie Państwo, jakie to jest proste. Podobnie jeśli chodzi o wersję językową, w Translations szukamy wersji Polish. Oczywiście dbamy o to, aby to spolszczenie było do KeePassa 2.34. No, najczęściej na tychże stronach mamy do czynienia z najnowszymi aktualizacjami, także nie powinno tutaj być problemów. No ale przypomnę, że mamy wersję pierwszą i wersję drugą, wersję klasyczną i wersję rozbudowaną. My będziemy instalować wersję rozbudowaną KeePassa 2.34. Instalacja KeePassa nie powinna sprawiać problemów nawet bardzo mało zaawansowanemu użytkownikowi komputera. Tak naprawdę nie jest to żadna filozofia. Odpalamy plik instalacyjny, klikamy next, next, a nawet dalej, bo został spolszczony instalator. Co ciekawe, sam program już niekoniecznie finish, czy tam zakończ. I program powinien się nam uruchomić samodzielnie. Jeśli tego nie zrobi, to klikamy w ikonę KeePass Password Save. Co po kliknięciu ikony się dzieje? Okno główne, które z perspektywy poruszania się przy pomocy strzałek i taba wygląda dosyć minimalistycznie. Mamy tutaj tylko przycisk New i pole edycji, które jest puste. Mamy tutaj do dyspozycji przyciski menu, narzędzia i tak dalej. I z tego sobie właśnie teraz skorzystamy, ponieważ musimy dokonać dwóch tak naprawdę zmian. Jedna zmiana będzie dla naszej wygody, jako że zapewne wolimy, żeby nasz program do nas mówił w języku polskim, a druga sprawa związana jest z ustawieniem czasu wklejania hasła. Zaraz wszystko wyjaśnię. Wchodzimy lewym altem do menu File. Właściwie nie rozwijamy tego menu, tylko idziemy w prawo. Rozwijamy menu View i strzałką w górę idąc pierwsza rzecz to będzie właśnie Change Language, jak słyszymy. Klikamy na ten Enter.
8: English version 2.34, author Dominik Reich, kontakt, http, www.dominikreich.pl/polish, version 2.34, author Marcin Czernień, kontakt.
7: Ja oczywiście, będąc bardzo chaotycznym człowiekiem, zapomniałem wam powiedzieć, w jaki sposób sprawiłem, że tutaj mamy język polski, ale już to nadrabiam. Otóż po pobraniu paczki zip zawierającej pakiet językowy, rozpakowujemy tę paczkę zip. Powstanie nam katalog, w którym będzie plik polish.lngx. Ten plik kopiujemy do katalogu głównego programu KeePass Password Safe, czyli w domyślnym przypadku C program Files KeePass Password Safe. Jest to ten sam katalog, gdzie jest główny plik wykonywalny programu. Tam, gdzie mamy mnóstwo różnych plików dotyczących właśnie tego programu, tam wklejamy plik polish.lngx. Następnie uruchamiamy program, wykonujemy to, co przed chwilą, czyli wchodzimy tutaj do menu View, Change Language i mamy widoczny język polski.
8: English, Polish, version 2.34, author Marcin Czerny.
7: Jeśli klikniemy na tym Enter po prostu, niestety kompletnie nic się nie stanie. Natomiast jeśli użyjemy NVDowskiej myszy i gestu kliknięcia, czyli Insert Enter, no właśnie, musimy zrestartować KeePassa. Domyślnie jest zaznaczone tak. Nie pozostaje nam nic innego, jak wcisnąć spację. Widzimy, że już mamy tutaj spolszczone główne okno i właściwie każde w tym programie. Co teraz? Wchodzimy do ustawień.
8: Opcje. Okay.
7: Tu się zatrzymamy, tylko po to, aby zmienić. Żeby znaleźć właśnie tę opcję, wyczyść schowek w sekundach, mniej więcej tak to brzmi. I o co tutaj w ogóle chodzi? Program KeePass jest domyślnie skonfigurowany w ten sposób, iż jeśli będziemy korzystać z niego, to znaczy skopiujemy do schowka dowolny wpis, hasło, login czy jakikolwiek inny wpis z naszej bazy danych, to domyślnie program daje nam określony czas w sekundach na to, żeby tego wklejenia dokonać. Po przekroczeniu tej ustalonej wartości schowek jest czyszczony. Ten czas domyślnie ustawiony przez autora programu to 11 sekund. Być może dla osób widzących jest to czas optymalny, niemniej dla nas jest to znacznie gorzej wykonalne, zwłaszcza jeśli niekoniecznie znamy jeszcze stronę, na którą wklejamy nasze dane, bo na przykład dopiero co ją znaleźliśmy i korzystamy któryś tam raz. Czasem się również zdarzy, że tryb formularza nam się nie aktywuje. No są różne powody. W takim razie warto sobie tutaj ustawienie zmienić na przykład na 60.
8: Lista rozwijana, pole edycji 60.
7: Oczywiście to jest mój wybór. Równie dobrze możecie sobie ustawić na 30 sekund. Kiedyś również miałem ustawione 30 sekund i zdawało to jak najbardziej egzamin, choć pośpiech i presja już się nieco zwiększały. I to jest wszystko, jeśli chodzi o konfigurowanie programu.
8: Okej.
7: Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak utworzyć nową bazę danych.
8: Pasek narzędzi, nowy przycisk. Stwórz nową bazę danych z hasłem dialog, biblioteka, dokumenty, nazwa pliku, zapis jako typ, nazwa pliku, zapis jako typ, lista rozwijana, pliki, KeePass, KDBX, nazwa pliku, nowa baza, KDBX, nowa baza.
7: No właśnie, tutaj mamy wpisaną już nową bazę danych. Taka jest nazwa, nowa baza danych. Mamy tutaj klasyczne okienko.
8: Widok elementów list. Moja muzyka nie zaznaczony 1 z 11. Widok elementów lista. Biblioteki nie K. Komputer linia 3. Widok elementów pane P. Linia 2 kolumna 1 z mas. Widok elementów nagłówek nazwa pliku. Nowa baza KDBX.
7: Niech sobie tutaj tak będzie. Dla informacji nie musi ta baza danych KeePassa wcale nazywać się nowa baza i mało tego, wcale nawet nie musi mieć rozszerzenia KDBX. Może być to na przykład plik MP3 czy dowolne inne rozszerzenie. Program rozpozna tego typu pliki bez względu na rozszerzenie.
8: Zapisz jako typ. Lista opasek narzędzi. Ukryj folder. Przycisk. Zapisz przycisk alt.
7: Zapisz. To klikamy. Stwórz zbiorczy klucz główny. Jest to nic innego jak główne hasło, którym będziemy się posługiwać, aby otworzyć naszą bazę. Można to porównać do klucza do sejfu czy innego zamka. Bez tego hasła nie dostaniemy się do naszej bazy i do innych haseł. Ważne zatem, żeby to hasło sobie zapamiętać. Tak naprawdę będzie to jedyne hasło, które od tej pory będziemy w ogóle pamiętać.
8: Pole wyboru oznaczone. Wpisz ponownie hasło. Pole edycji zabezpieczone. Plik klucza. Pole wyboru nieoznaczone.
7: No możemy również użyć pliku klucz. Plik klucza jest to dowolny, który sobie wybierzemy. Może to być jakaś piosenka w MP3, może to być jakaś książka, czy no dowolny jakieś zdjęcie. I w tym momencie, jeśli programowi przy otwieraniu wskażemy ten plik, wówczas wpuści nas program do naszej bazy. My posłużymy się metodą klasyczną.
8: Okay, przycisk, anuluj przycisk, hasło główne, pole wyboru oznaczone, akcent. Pole edycji zabezpieczone, pusta.
7: Niech to będzie chociażby Tyflo Podcast.
8: Gniazd, pole wyboru oznaczone.
7: To pole, które jest niezaetykietowane, a leży między dwoma...
8: Wpisz ponownie hasło, pole edycji zabezpieczone, pusta.
7: Dwoma polami do wpisywania hasła głównego, służy do ujawniania treści. Jeśli klikniemy...
8: Pole wyboru oznaczone, pole edycji Tyflo Podcast.
7: To zobaczymy ujawnione hasło.
8: Pole wyboru nieoznaczone. Plik klucza. Pole wyboru nieoznaczone. Pole edycji Tyflo Podcast. Hasło główne. Pole wyboru oznaczone.
7: Tak na wypadek, gdybyśmy na przykład mieli popełnić jakiś błąd, możemy zobaczyć, czy na pewno hasło zostało dobrze wpisane. Zniknęło nam, jak widzimy, pole do potwierdzania hasła, czyli w tym momencie, jeśli odznaczymy to niezaetykietowane pole wyboru, wówczas nie będziemy musieli potwierdzać jeszcze raz tego naszego hasła głównego.
8: Pole hasła, anuluj, OK, przycisk.
7: OK.
8: Stacja, stwórz nową bazę danych z hasłem, .2, dialog z zakładkami, ogólne zakładka, zaznacz, pole edycji, pusta. Opis bazy danych, pole edycji, wielowierszone, pusta. Domyślna nazwa użytkownika dla nowych wpisów, pole edyt, własny kolor bazy danych, pole, OK, przycisk.
7: Tutaj,
8: anuluj, przycisk, pomoc, przycisk,
7: właściwie,
8: dialog z zakładka, bezpieczeństwo, zakładka, zaznacz, szyfrowania grupa, algorytm szyfrowania bazy danych, lista rozwijana, ASWindial, klucz. Transformacja klucza grupa, ilość rund transformacji klucza, lista rozwijana, pole edycji 6000.
7: Paranoicy mogą sobie oczywiście tę wartość zwiększyć, natomiast myślę, że na razie nie ma to żadnego sensu.
8: Szyfrowanie, bezpieczeństwo, pomoc, szyfr, anuluj, przycisk, OK, przycisk.
7: Klikamy po prostu przycisk OK w tym momencie.
8: Stat, nowa baza, KDBX, KeePass, pasek narzędzi. Widok drzewa, poziom, lista, przykładowy wpis, login, hasło, URL, przykładowy wpis 2,
7: Mamy tutaj przykładowe wpisy, które kasujemy.
8: KeePass, dialog, czy na pewno, nie, przycisk, alt, tak, przycisk, spacja, wcisk, no, baza. Nie, tak, spacja, nowa baza, KDBX, widok drzewa, lista.
7: I mamy pustą.
8: Widok drzewa, nowa baza, rozwinięt, poziom 1, ogólny 1 z 7. System Windows 2 z 7, poziom 1.
7: Tutaj w naszej nowej bazie mamy również poza tą listą, którą widzieliśmy z przykładowymi wpisami, drzewko z różnymi grupami. Możemy sobie podzielić nasze hasło ze względu na przeznaczenie, na przykład sklepy internetowe czy inne tego typu rzeczy. Te grupy również możemy sobie wszystkie skasować. Jest tego tutaj 6. My się tym nie będziemy zajmować. Co zrobić, aby wprowadzić hasło do tej naszej bazy?
8: Klik Alt, edytuj Alt, edytuj grupę, usuń grupę, dodaj wpis.

0: tym momencie chociażby Gmail, czy też dowolną nazwę. W naszym przypadku niech to będzie test. Nazwa użytkownika sama się mówi przez się, więc nie trzeba tego komentować. Niech to również będzie test.
1: Hasło, pole edycji zabezpieczone, zaznaczone.
0: I tutaj pierwsza pozytywna niespodzianka i właśnie jedna z kluczowych funkcji tego programu, mianowicie podczas dodawania wpisu program już nam generuje losowe hasło. Generalnie jest tak, że dobre hasło, mocne hasło powinno mieć 14, minimum 14 znaków. Powinno składać się z liter, cyfr, kombinacji, również znaków specjalnych i powinno być hasłem losowym. Tak naprawdę jest to chyba podstawowy wymóg, aby to hasło było rzeczywiście losowe, ponieważ krakerzy już dawno mają metody na obejście takich słownikowych, standardowych haseł, jak imiona, czy jakieś częste wyrażenia, które ludzie wpisują jako hasła. Wystarczy sobie w ramach dowodu i w ramach pewnego podejrzenia wpisać w wyszukiwarce odpowiednie zapytanie i widzimy listę publikowaną co roku, nie tylko dla angielskiego, ale także dla naszego polskiego internetu, najbardziej popularnych haseł. Warto więc, no akurat w tym przypadku, korzystać z tego generatora. Takie wygenerowane hasło
1: pole wyboru oznaczone.
0: Możemy sobie oczywiście podejrzeć. Następne pole jest
1: spacja, hasło, pole edycji, zaznaczone, ux, x, m.
0: No tutaj właśnie tak to wygląda. Jeśli chcemy zmienić coś, jeśli chcemy zmienić długość haseł, konfigurację generatora, to możemy to zrobić.
1: Adres URL, pole edycji, pusta.
0: No to jest, wiadomo, samo przez się miejsce na adres strony internetowej.
1: Notatki, pole edycji, wygasa, pole...
0: I komentarz. Wygasa. Wygasanie haseł jest bardzo przydatne, niestety nie za bardzo dostępne. Generalnie chodzi o to, że hasła powinno się raz na jakiś czas zmieniać. I w tym miejscu możemy ustawić, że to hasło, które aktualnie wprowadzamy, jest ważne przez na przykład 3 miesiące, czy też tam do określonego terminu. I kiedy ten termin się zbliży, program będzie zaznaczał przeterminowujące się hasło odpowiednim kolorem. Niestety NVDA tego nie chce czytać, w związku z tym my z tego nie skorzystamy.
1: 2016-08-01-00-00.
0: Jest tutaj dużo zakładek, z których tak naprawdę ja jako przeciętny użytkownik tego programu, który zbyt wiele nie wymaga, nie korzystam, ale jest jedna rzecz, o której warto wspomnieć tutaj w tym oknie, mianowicie jest zakładka
1: zaawansowane. Pola grupa, notat, dodaj przycisk Alt-B.
0: Możemy tutaj sobie stworzyć dodatkowe pola, jeśli uważamy, że jakieś pole zostało pominięte, na przykład możemy tutaj wpisać dodatkowe hasło czy inne wartości, ale jest coś ciekawszego.
1: Załączniki, grupa, lista.
0: Załączniki.
1: Dołącz przycisk Alt-B.
0: W tym miejscu możemy dołączyć do naszego wpisu dowolny plik. Tak naprawdę nie wiem, nie pamiętam w tym momencie, czy istnieje jakiś limit. Chyba istnieje. Nie wiem, czy można go konfigurować. Ale coś mi się obiło w czasie korzystania, że jakieś limity są. W każdym bądź razie w tym miejscu możemy sobie dołączyć jakiś plik. Może to być plik exe, może być to archiwum zip, może być to plik tekstowy, dowolna rzecz. Na przykład jeśli tworzymy wpis o naszym banku złożony z logina, hasła i tak dalej, możemy tutaj sobie dołączyć numer konta, w pliku tekstowym numery karty kredytowej. Oczywiście przypomnę, że wszystko, co tutaj wpiszemy, jest szyfrowane w standardach takich, jakich używają banki, więc są to bezpieczne dane. No i możemy tutaj to sobie dołączyć. Będzie nam wtedy łatwiej korzystać z tych danych.

0: no bo będziemy mieli wszystko w jednym miejscu.
1: Okay, przycisk.
0: Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli kogoś zainteresuje, co znajduje się w pozostałych zakładkach, polecam dokumentację programu. Mnie tutaj wystarczają najczęściej te dwie.
1: Stacja, nowa baza, kademejski pas, lista, test, login, test, hasło, 1 z 1, test.
0: Jak teraz z tego skorzystać? Menu kontekstowe.
1: Drop-down menu. Kopiuj nazwę użytkownika N. Kopiuj hasło H. Adres URL-u. Wykonaj autotypę A. Dodaj wpis P. Edytuj podejrzyj plik E. Duplikuj wpis B. Usuń wpis U. Wybrane wpisy. Zaznacz wszystkie K. Schowek H. Przearanżuj P. Kopiuj nazwę użytkownika N.
0: No i najczęściej będziemy kopiować zapewne hasło.
1: Kopiuj hasło H.
0: Więc to klikamy. Podglądamy zawartość schowka insert C. Widzimy, że to jest. Teraz możemy to wkleić na stronie, która wymaga hasła. Co jeszcze? Generator haseł. Istnieje oczywiście w tym programie. Można go skonfigurować.
1: Generuj hasło.
0: Generuj hasło. To nas właśnie interesuje.
1: Generator haseł. OK, przycisk. Anuluj przycisk, dialog z zakładkami, ustawienia zakładka zaznaczony. Profil, lista rozwijana, użytkownika, zwinięte.
0: Tak, zostawiamy. Jeśli mamy inne, to możemy tutaj...
1: Automatycznie wygenerowane hasła dla nowych wpisów. Użytkownika. Automatycznie, klucz 16, 40 bitów, klucz 16, 120, klucz 16, 20, losowy adres MAC wbudowany. Kluk. Automatycznie wygenerowane hasła użytkownika.
0: Takie tutaj mamy profile. Odsyłam do dokumentacji poszczegóły. Natomiast ja wybieram profil użytkownika ze względu na to, iż niektóre serwisy nie lubią pewnych znaków, nie dają możliwości stworzenia haseł zawierających pewne znaki. W tym momencie możemy to uwzględnić.
1: Przycisk. Bieżące ustawienia grupa generuje używając zestawu znaków. Przycisk opcji oznaczone. Długość hasła, lista rozwijana, pole edycji 20.
0: Tak, ja jestem wybitnym paranoikiem i ustawiłem sobie długość hasła na 20. Niektóre strony mi umożliwiają takie długie hasła, część jednak nie. No wtedy po prostu sobie skracam te hasła do takiej długości, jakiej one pasują.
1: Wielkie litery A, B, C, pole wyboru oznaczone.
0: No i tutaj możemy określić, co konkretnie ma nasze hasło zawierać.
1: Akcja, pole wyboru nie oznacz, małe litery, A, P, C, pole wyboru specjalne, dolar, pole wyboru nie oznaczone, cyfry 0, 1, 2, pole wyboru oznaczone, nawiasy, pole wyboru nie oznaczone, minus, pole wyboru nie oznaczone.
0: I tak dalej, i tak dalej.
1: Rozszerzone podkreślenia, pole dołącz również te znaki, pole edy, zbieraj dodatkowe dane entropii, pole wyboru nie oznaczone, zaawansowane zakła.
0: W sekcji zaawansowane mamy... ustawienia dotyczące różnego rodzaju wykluczeń.
1: Każdy znak może wystąpić tylko raz, pole wyboru oznaczone. Wyklucz podobne znaki L1 i O0, pole wyboru nieoznaczone. Wyklucz te znaki, pole edycji, pusta.
0: I to właściwie jest
1: okay, przycisk.
0: Wszystko.
1: Anuluj przy dialog z zakład, podgląd zakładka zaznaczony.
0: Oczywiście.
1: Pole edycji wielomierszo metyl S2CMJQGP6BMONXWTB5J660 znaków oznaczone.
0: Możemy tutaj sobie podejrzeć, jak będzie pracować nasz generator.
1: Pomoc, przycisk, OK, przycisk.
0: Jeśli uznajemy, że wszystko jest w porządku, klikamy OK. To jest wszystko, jeśli chodzi o program KeePass Password Safe. Zachęcam do jego używania, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, można całkowicie odciążyć sobie głowę. Nie musimy pamiętać setki haseł, które właściwie musimy w tym momencie pamiętać. Wystarczy ten program. Z tego, co wiem, również jest on dostępny na telefony z systemem Android. Nie wiem, jak jest z jego dostępnością. Jeśli jakieś pytania, uwagi, zachęcam do pozostawienia komentarzy, a także do pisania listeli. Listele, bardzo dobra rzecz. Adres hubert.meyer@wp.pl.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: 13 minut po godzinie 19 w kalendarzu 13 maja, środa, dużo 13 dziś, ale miejmy nadzieję, że to już ostatnie problemy związane z techniką, jakie nas zaskoczyły i że teraz będzie już tylko lepiej. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie łączy i mikrofonu drugi Michał, który dziś ze mną będzie prowadził tę audycję. Właściwie to Michał będzie opowiadał, a ja będę zadawał od czasu do czasu jakieś pytania, spoglądał na nasze media społecznościowe i odbierał od was telefony. Michał Brajer dziś razem ze mną prowadzi audycję. Witaj, Michale.
1: Witam serdecznie.
0: Cóż dziś będziemy prezentować? Będziemy czytać przede wszystkim.
1: Oj tak, będziemy czytać w sposób zaawansowany. Proszę państwa, będziemy czytać dzisiaj książki, gazety, ulotki, czyli w skrócie wszystko, co jest pisane dla nas czarnym drukiem.
0: A konkretnie będziemy to czytać dzięki urządzeniu Read Easy Evolve, które masz przed sobą i które będziesz testował i pokazywał naszym słuchaczkom i słuchaczom przy okazji podziękowania dla firmy ECE, dzięki której uprzejmości właśnie to urządzenie dostało się w twoje ręce.
1: Tak, bardzo dziękujemy firmie ECE, panu Konradowi Łukaszewiczowi, który bez problemu powiedział, że nie ma problemu. Był zafascynowany poprzednią audycją o Orionie ECE i powiedział, że nie ma problemu, żeby to urządzenie mi wypożyczyć dla was do prezentacji.
0: Tak więc raz jeszcze dziękujemy, a teraz kilka słów natury formalnej, bo skoro jesteśmy na żywo, to oczywiście wy możecie z tego skorzystać i możecie zadawać nam pytania. Możecie dzwonić na Zooma, tyflopodcast.net/zoom, to jest odnośnik do strony internetowej, na której znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak się z nami połączyć, a metod jest kilka. Można przez telefon, można przez aplikację, można przez stronę internetową, a jeżeli nie chcecie pisać, to możecie, jeżeli nie chcecie dzwonić, to możecie pisać. No właśnie, Facebook jest do waszej dyspozycji, jesteśmy na żywo, transmitujemy, nadajemy i jesteśmy też na YouTubie. Tam również jest czat i tam również możecie pisać. Ja te media społecznościowe nasze obserwuję i jak tylko pojawią się jakieś pytania, no to będę je odczytywał, a Michał będzie na nie odpowiadał. Bo ty, Michale, no z urządzeniem Read Easy to już masz do czynienia od jakiegoś czasu, prawda?
1: Oj tak, dokładnie od 2017 roku, kiedy to w moje łapki dostało się zakupione przez nasz ośrodek w Owińskach Read Easy Move, czyli starsza wersja tego otóż urządzenia, które przede mną obecnie stoi na biurku. Niestety to urządzenie było uboższe w te opcje, które posiada Read Easy Evolve.
0: Tak jest. A dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą w ogóle, jak to urządzenie wygląda, to może na dobry początek, gdybyś opowiedział kilka słów, jak w ogóle wygląda Read Easy Evolve.
1: Read Easy Evolve wygląda jak prostopadłościan o wymiarach 20 na 50 centymetrów. Taki, no, mniejszej generacji chlebak, mniej więcej z tym mi się on kojarzy. Taki dosłownie prostopadłościan. Do góry urządzenia przede mną, bo urządzenie posiada dwa wejścia, które są zabezpieczone takimi klapkami. Pamiętamy jeszcze w starych komputerach wejścia dyskietkowe.
0: No było coś takiego.
1: To te wejścia są właśnie zabezpieczone tymi otóż podobnymi klapkami, czyli to są wejścia do kamery, które znajdują się u góry urządzenia. Czyli mamy wprost u góry mamy wejście do formatu A4. Na dole mamy wejście do formatu A3. Te formaty różnią się od siebie też długością kamery. W formacie A4 kamera jest prawie że schowana, tylko, wystaje górna część urządzenia. tylko górna część kamery, właśnie tej połówki, a na dole jest format A3, gdzie wystaje prawie cały obszar kamery. Dlatego, że format A3 potrzebuje zdecydowanie większego obrazu. Plus do tego mamy po prawej stronie Evolva specjalną dźwigienkę, którą może Państwo usłyszą. Spróbuję ją odchylić. Uwaga. O,
0: tak,
1: było
0: słychać
1: dźwięk.
0: Było.
1: I otóż pojawia nam się specjalna dźwignia, o którą opiera nam się książka w formacie A3. Ja taką książkę postaram się w pewnym momencie zorganizować, jak będę prezentował urządzenie. I teraz spróbuję tą dźwignię zamknąć. Ona jest na boku urządzenia, na samym dole. Uwaga, zamykamy.
0: To jest z lewej, z prawej strony?
1: Ta dźwignia jest z prawej strony.
0: Rozumiem.
1: Opiszę, co mamy obok dźwigni. Po prawej stronie mamy wejście słuchawkowe. Także możemy to urządzenie ze sobą zabrać. Jego zaletą jest to, że jest niewielkie. Do zestawu generalnie ja tego akurat nie otrzymałem, ale jak zakupimy Read Easy Evolva, otrzymujemy w zestawie specjalną torbę, w której możemy schować wszystko, co Read Easy Evolve posiada. A posiada trochę części, znaczy trzeba przejść do tematu, który podejrzewam, Michale, że zamierzałeś poruszyć im prędzej czy później, czyli ceny Read Easy Evolva.
0: Owszem, bo tego nie można pominąć, a cena no nie jest mała.
1: Oj nie. To zaczniemy od samego początku, mianowicie ta główna bryła, czyli ten cały prostopadłościan, czyli całe urządzenie, kosztuje 10 500 zł. Czyli to jest tak naprawdę wersja podstawowa, dzięki której możemy użyć Evolva w kwestii przyspieszenia tekstu, zwolnienia tekstu, włączenia start-stop i fotografowania w wersji takiej, jak czytają osoby widzące. Czyli my robimy sobie fotografię i nagle ta fotografia nam ulatuje. Czyli to są pojedyncze zdjęcia tekstu.
0: Mhm. Ale nie ma możliwości, jak rozumiem, jest to rozpoznawane. Tam już ten moduł OCR wtedy się znajduje, tak?
1: Tak, jest moduł OCR, ale to jest jakby wersja, można tak porównać, dla osób, które no, nie są tak wymagające, które nie potrzebują zapisania danej książki.
0: Jasne.
1: Plus do tego właśnie, ażeby mieć udogodnienie w kwestii zapisu danej książki bądź skanowania wielu stron, musimy dokupić joystick, który kosztuje 1500 zł, który też mam obok siebie.
0: Powiem szczerze, dość drogi ten joystick.
1: No i niestety. Joystick można porównać. Na pewno pamiętają Państwo opisane urządzenie przez Romka Roczenia, czyli eBay. To ten joystick można porównać, że jest tak mniej więcej w wielkości eBaya, ale ciut szerszy.
0: Aha.
1: Czyli tak można go porównać do takiego troszkę ciut szerszego pada do gier.
0: I co ten joystick umożliwia? Umożliwia skanowanie kolejnych stron, tak i rozpoznawanie ich.
1: Tak, rozpoznawanie ich, ale rozpoznawanie idzie w trybie automatycznym. Plus do tego ten joystick działa na Bluetooth. Nie ma żadnych dodatkowych kabelków. W Read Easy mówię, jak pamiętamy, jeżeli ktoś pamięta audycję Marcina Borka, to w Read Easy mówię, klawiatura była zasilana ze źródła USB. Tutaj jest na odwrót, tutaj mamy wszystko przez połączenie Bluetooth.
0: No to rzeczywiście, to jest o tyle wygodniejsze, że po prostu nie plączą nam się jakieś kable, a szczególnie jeżeli jesteśmy w podróży, no to może być przydatne.
1: Oj tak, to prawda. Mamy jeszcze w zestawie pół przynajmniej metrowy kabel zasilający, bo urządzenie nie posiada z własnego akumulatora.
0: Aha, czyli to taka podróż, ale z uwiązaniem, z opcją uwiązania nas do gniazdka. Więc, jeżeli chcemy czytać w pociągu, to tylko takim, który ma własne gniazdka na przykład.
1: Tak, dokładnie, bo jakbyśmy chcieli mieć własny akumulator do Read Easy Evolve'a, to byśmy musieli mieć akumulator w wielkości przynajmniej plecaka.
0: No to już wtedy zaczyna to tracić powoli sens.
1: Oj, niestety, więc dlatego mamy półmetrowy kabel zasilający, który powiem jest wystarczający jak na długość. Co jeszcze zawiera Read Easy Evolve? Pod wejściem A4, które jest na samej górze, posiada bardzo sprytną rączkę, dzięki której można Evolve'a przenieść z miejsca na miejsce.
0: Michale, ty mówiłeś o tym, że Read Easy Evolve ma te wejścia, ale jak rozumiem, te wejścia to są tak naprawdę już oczy tych kamer, tak? Czy te kamery trzeba dopiero gdzieś tam w tych wejściach zainstalować?
1: Tak, dokładnie, że można ją spokojnie wziąć. Można ją spokojnie wziąć w ręce, właśnie chwycić za tą rączkę i przenieść spokojnie z miejsca na miejsce.
0: Że tak, ale ręka... jeszcze, tak, ale jeszcze chodziło mi właśnie o te wejścia do tych kamer. Czy to są wejścia, w których montuje się kamery, czy one są już tam zamontowane? Bo trochę jeszcze to dla mnie jest niejasne, szczerze mówiąc.
1: Dobrze. To są wejścia, które już są zainstalowane. Aha. W Read Easy Evolve'ie. One są przykryte tymi klapkami, którymi kiedyś się przykrywało wejścia dyskietek.
0: No tak, czyli to jest po to, żeby na przykład nam się nie zabrudziły te soczewki kamer albo nie porysowały, no bo wiadomo, to jest urządzenie, które skanuje tekst z użyciem kamer. Więc jeżeli cokolwiek się stanie z optyką tej kamery, to będzie nam z dużym prawdopodobieństwem tekst rozpoznawało znacznie gorzej.
1: Niestety jeszcze dodam do kamery. Kamera ma rozdzielczość 12 megapikseli.
0: Szczerze mówiąc, no dla mierząc to ze współczesnymi smartfonami, to potrafi być sporo więcej tych megapikseli, ale pytanie, czy w kwestii rozpoznawania tekstu ilość tych megapikseli jest aż tak istotna?
1: Jak ja patrzę po tym urządzeniu, to jak najbardziej. Skanowanie tego tekstu jest w trybie szczerze natychmiastowym, rozpoznawanie też i odczyt jest bardzo ładny. Zależy też od kartek, bo jeżeli mamy matową powierzchnię, to wtedy musimy wyłączyć oświetlenie, które mamy przy kamerze, bo kamera ma pod spodem taki przycisk, aha, który powoduje włączenie i wyłączenie światła.
0: Rozumiem, czyli to taka lampka jest dodatkowa.
1: Tak, dokładnie, która ponoć jest bardzo wyraźna, to mi moi widzący powiedzieli. Pod wejściem A4 mamy, tak jak wspomniałem, wejście A3.
0: No i wspomniałeś jeszcze o tej rączce, tak? Że można ją wysunąć?
1: Tak, można tą rączkę wysunąć i można spokojnie urządzenie przenieść z miejsca na miejsce.
0: Okej.
1: Obok wejścia A3 mamy takie przyciski, które troszkę przypominają przecięte jabłko na pół, które są oznakowane, więc to jest bardzo dla nas ważne. Read Easy Move tego nie miał, czyli mamy oznakowane przyciski symbolami plus minus.
0: I to są, jak rozumiem, jakieś takie strzałki nawigacyjne, tak?
1: Nie, te przyciski, które są przepołowionym jabłkiem, służą do zwalniania i przyspieszania syntezy.
0: Okej.
1: Okay. A przyciśnięte jednocześnie służą do zmiany głosu odczytu tekstu.
0: bo tu jest kilka głosów w tym urządzeniu, jak rozumiem.
1: Dokładnie, 3 polskie, bodajże 4 angielskie.
0: Okej.
1: Zawsze była przewaga, ale tutaj no, z wiadomych też względów, mniej więcej też trochę finansowych, no, nie była możliwość domontowania tego czwartego głosu, którym jest Jan.
0: Rozumiem. No to co, czy jeszcze coś z tego, z tej zewnętrznej kwestii i wyglądu urządzenia? Podejrzewam, że te przyciski plus minus to nie są jedyne klawisze, które wchodzą w jego skład.
1: Oj nie, w tej podstawie nie. Po obok zaraz tego przeciętego jabłka, czyli szybciej, wolniej i zmiany głosu, mamy przyciski właśnie strzałki lewo, prawo, mamy środek, czyli jakby połączone strzałki razem. Taki symbol OK-a mniej więcej. Czyli lewo, prawo to jest nawigacja po znakach w tekście.
0: I czy coś jeszcze?
1: A środek to jest przycisk OK, czyli przycisk odtwarzania i zatrzymywania książki. Po prawej stronie od prawej strzałki mamy przycisk z wygrawerowanym, wypukłym aparatem. Czyli
0: jak się mogę domyślać, to służy do po prostu wydania polecenia skanowania.
1: Tak, dokładnie, do zrobienia zdjęcia. Czyli to jest do zrobienia zdjęcia, ale jednej strony, czyli zaczęcia nowego dokumentu. Jeżeli ktoś ma tylko tą wersję podstawową Evolva, no niestety sobie nie może włączyć skanowania wielu stron, plus do tego nie może tej książki zapisać, tak jak wspomniałem. I z takiej wizualnej części, to jeszcze po prawej stronie, mamy suwak, który jest bardzo luźny, góra-dół, czyli to jest głośniej, ciszej.
0: Czyli taki po prostu klasyczny potencjometr, jak w różnych urządzeniach audio.
1: Dokładnie tak. Czyli z takiej wizualnej części to już wszystko. A jeszcze tył urządzenia zasługuje na uwagę, bo urządzenie można porównać do takiego radia, ale bez tylnej obudowy.
0: Aha.
1: Z tyłu do góry mamy wejście, do którego możemy z powodzeniem zamontować klawiaturę, którą dokupujemy do zestawu.
0: A to musi być specjalna klawiatura, czy może być jakakolwiek klawiatura zwykła, komputerowa, gdybyśmy chcieli? Czy tam jest jakieś specjalne złącze?
1: Musi być to specjalny ten joystick. On jest nazywany pilotem bezprzewodowym.
0: Aha.
1: Dlatego, że to jest ten, który dokupujemy.
0: A, bo to jest to urządzenie. Myślałem, że jeszcze coś dodatkowego.
1: Nie. To jest właśnie to urządzenie. I to właśnie dopełnia jakby wersji składowej Evolva. Czyli tu już mamy, że tak powiem, częściowo sprzęt zabudowany. Jakby doczepimy klawiaturę. Klawiatura jest doczepiana bardzo łatwo, gdyż jest doczepiana na magnes.
0: A, no to sprytnie.
1: Pod spodem mamy gniazdka USB. Mamy dwa gniazda USB i mamy HDMI. Czyli po lewej stronie mamy USB do pendrive'a. I mamy dwa gniazda. Od po lewej stronie, tak mniej więcej na środku, bo to jest taka jakby kreska z różnymi gniazdkami. Taka pozioma. I tam mamy zamontowane dwa gniazda HDMI. Po prawej stronie mamy gniazdko USB. Bodajże tu można podłączyć dysk przenośny.
0: Czyli zapewne chodzi o to, żeby można było zrzucać na ten dysk na przykład teksty, które zeskanujemy. Jeżeli będziemy chcieli to jakoś przetransferować do komputera, tak?
1: Dokładnie tak. Pamięć samego urządzenia wynosi 64 GB.
0: O, no to jak na pliki tekstowe to sporo.
1: Oj, sporawo, to już w stronach, bo tak urządzenie zapisuje książki, no to to już w tysiącach przynajmniej, jak nie więcej.
0: Podejrzewam, że więcej, tylko być może on jeszcze zapisuje sobie też te wersje graficzne, a to już wtedy no, potrafi też konsumować trochę pamięci operacyjnej.
1: Potrafi. Generalnie w urządzenie zapisuje wszystkie książki w formacie VAT na początku, ale można wyeksportować książki do różnych innych formatów, na przykład do JPG, do Excela, do DOCA, do PDF-a.
0: No jasne.
1: Także eksport jest szeroki.
0: Okej. Okay. No to co, Michale, to może przejdziemy do prezentacji praktycznej, jak ten sprzęt obsłużyć.
1: Dobrze. To jeszcze po prawej stronie od kamery jest taki malutki przycisk, który służy do włączenia urządzenia. Urządzenie melduje nam się za pomocą dźwięku wiatraków i takiego brzdęk. Sprawdźmy, czy będzie ten dźwięk słyszalny. Uwaga, włączamy urządzenie. O,
0: było słychać.
1: Dobrze. Wiatraki działają, no bo jednak chłodzenie musi być. Powiem, że ja kiedyś osiągnąłem stan taki, że usłyszałem wiatraczki, że chodzą na pełnej parze.
0: To rzeczywiście, chyba już musiałeś całkiem sporo skanować.
1: Oj tak, chyba z 3 książki w ciągu dnia jednocześnie.
0: O, no to już nieźle. Retizy
1: jest gotowy. O, usłyszeliśmy, jak się zameldował.
0: Owszem.
1: Że Retizy jest gotowy. No i teraz myślę, że przejdziemy do prezentacji jego dodatkowego modułu.
0: No tak, bo jeszcze dodajmy, mamy ten pilot.
1: Tak, a pod gniazdkami jeszcze USB dodam, pod tym paskiem, mamy na samym początku, bo zapomniałem powiedzieć, jest wtyczka do gniazdka zasilającego sprzęt. Czyli tu podłączamy zasilacz zaraz po lewej stronie od gniazdka, gdzie podłączamy pendrive'a.
0: Jasne. Wiesz co, Michale, tak sobie myślę, że może zanim przejdziemy do prezentacji pilota, bo to jest wyposażenie dodatkowe przecież i nie każdy musi z tego koniecznie korzystać. Oczywiście skoro mamy, to warto zaprezentować. Jestem jak najbardziej za. Ale może na dobry początek pokażmy w ogóle, jak to urządzenie się zachowuje w praktyce. Dajmy na to, no mamy taką wersję podstawową. Chcemy zrobić najprostszy w życiu skan jednej strony i chcemy to przeczytać. Ja pamiętam, że jak Marcin prezentował poprzednią wersję tego urządzenia, no to jakość rozpoznawania, chyba ze względu na to, że Marcin to w jakimś takim dość zaciemnionym pomieszczeniu pokazywał, to była dosyć słaba. To zobaczmy, jak będzie teraz.
1: Teraz jest tak, że ja jeszcze doposażę swój pokój w światło, także sekundka.
0: Okay.
1: Ale plus do tego mam samo oświetlenie, które generuje urządzenie. Powiem jeszcze, my się nie pomylimy, jak przepinamy kamerę, bo urządzenie nas zaraz o tym poinformuje. Powiem jeszcze, Read Easy Move miał wykonaną kamerę z plastiku. Tutaj kamera jest cała metalowa, oprócz dolnej części takiego malutkiego paska i diodki, która jest obudowana w plastik, ale cała góra sprzętu i dół jest wykonane wszystko z metalu.
0: Ale poczekaj, bo ty wspomniałeś o tym, że przepinamy kamerę. Czyli co, ta kamera, jakby przełączamy ją między tymi dwoma złączami, tak? Które
1: tak.
0: Mamy, czy jak?
1: Tak, przełączamy ją pomiędzy dwoma złączami. Ja ją postaram się zademonstrować. Uwaga, wyjmuję
0: kamerę.
1: Okej,
0: czyli kamera jest jedna. Dobrze. To...
1: Jedna, ale ma bardzo fajną zaletę. Tak jak mówiłem, w mówie tego nie było. A tutaj kamera jest składana na pół.
0: Okej.
1: Za pomocą takiego grzbietu. Także tutaj naprawdę panowie... producenci się postarali, bo to jest produkt brytyjskiej firmy. I wyciągamy właśnie urządzenie.
2: Kamera rozłączona.
1: I usłyszeliśmy właśnie, że wyciągnęliśmy kamerę. I mamy otóż dół i górę, które są ze sobą równe.
0: Mhm.
1: Składamy ją na pół. I widać, że dół i góra troszeczkę jakby od siebie odstają, że się nie wyrównują, że wejście USB przylega do lampy błyskowej. Ale to jest specjalnie zrobione, żeby można było kamerę obrócić i tym dłuższym bokiem wsadzić ją od spodu i Volva, żeby móc go zabrać w podróż.
0: Aha, czyli po prostu, żeby łatwiej to było wszystko ze sobą spasować i spakować do torby na przykład.
1: Do torby, tak, ale torba do samego Evolva jest taka, że można spokojnie popakować wszystkie części sprzętu.
0: Okej, okay. Czyli tu warto powiedzieć, bo tak trochę się nie zrozumieliśmy na samym początku tej audycji. Urządzenie ma jedną kamerę, tak?
1: Tak.
0: Ale ma dwa gniazda. I po prostu w zależności od tego, do jakiego formatu, jaki format chcemy skanować, czy A4, czy A3, to po prostu montujemy ją w danym gnieździe.
1: Dokładnie tak. Zależy od formatu książki.
0: Okej. Okay. To jest ważne, bo tu po prostu trochę się chyba nie zrozumieliśmy, jak opowiadałeś i jak ja pytałem. Ale już teraz jest wszystko jasne, wszystko. Mam nadzieję, że nie pozostawia cienia wątpliwości.
1: Dokładnie tak. To zostało niedoprecyzowane. Na szczęście już jest. Ale jak wyłączymy teraz urządzenie pozbawione kamery, no to usłyszymy charakterystyczny komunikat. Spróbuję, albo nawet nie musimy wyłączać. Wcisnę przycisk migawki.
2: Proszę podłączyć kamerę.
0: No tak.
1: I daje nam znać, że jednak hola hola. No niestety, ale ja nic nie zrobię. To rozkładamy kamerę, która jest, tak jak mówiłem, składana na pół. I spróbuję zademonstrować, jak to jest, podłączając kamerę do wejścia A3. Czyli pod spodem od A4. Uwaga. Trzeba, ważna rzecz, bo mówił mi pan właśnie ZCE, pan Tomek, że co po niektórzy wkładali kamerę do lampą błyskową do tyłu, a wejściem USB do przodu. Tutaj technologia jest na odwrót, czyli lampa musi być skierowana do nas, wejście USB musi być umiejscowione do tyłu.
0: Mhm.
1: Nie wiem, czy wyraziłem się precyzyjnie. Jak mamy właśnie diodę, tą, która powoduje właśnie skan, to ta musi być skierowana do naszej piersi.
0: Okej.
1: Okay. Uwaga, podłączamy do wejścia A3 tym razem. O. Podnosimy ją do góry. O! Idzie, bo to trzeba troszkę wpasować, bo do A3, tak jak mówiłem, kamera bardziej wystaje.
2: Kamera jest podłączona do gniazda A3.
0: O! I mamy od razu informację, co zostało, gdzie umieszczone. Mamy pierwsze pytanie od naszego słuchacza Łukasza, który zadał pytanie, no nie da się ukryć, dosyć zasadne. Ale po co to jest, jeśli apki ze smartfonów więcej potrafią?
1: Ja pozwolę się nie zgodzić z kolegą Łukaszem. Dlaczego? Bo apki ze smartfonów tak naprawdę są stworzone dla tych, którym się nie chce czytać, czyli dla osób widzących. Ja miałem okazję kupić sobie na krótki czas KNFB Readera. Powiem, tak jak on jest chwalony, tak ja mam o nim zdanie negatywne.
0: Ja mam też akurat o KNFB Readerze zdanie negatywne. Uważam, że to były moje jedne z gorzej zainwestowanych pieniędzy w aplikację mobilną. Natomiast Michale, to nie jest do końca chyba tak. Bo na przykład Envision działa bardzo dobrze. Jak na aplikację, z której korzystamy w smartfonie. Tylko tu w tym momencie, Łukaszu, jest kwestia taka, że takie urządzenie jest urządzeniem prostym. Jest urządzeniem prostym, a pamiętajmy, że nie wszyscy, choćbyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość, to nie wszyscy niewidomi, bo wzrok tracimy na przykład w różnych momentach swojego życia, to nie wszyscy niewidomi będą sobie w stanie poradzić z obsłużeniem smartfona, który jest urządzeniem dotykowym. I teraz jak mamy na przykład osobę starszą, jak mamy małe dziecko, które gdzieś tam sobie chce coś przeczytać, jak mamy osobę ociemniałą ledwo co, która jest totalnie zagubiona i jeszcze podejrzewam, że kilka innych grup użytkowników można by było tu wymienić, to dla nich takie urządzenie, które polega na tym, że kładziemy książkę w jednym konkretnym miejscu, naciskamy przycisk i to nam skanuje i od razu czyta, to takie urządzenie jest bardzo dobre. Ja powiem wprost, ja sobie, jako ja, Read Easy Evolva, Perla i żadnego tego typu urządzenia bym sobie absolutnie nigdy nie kupił, bo nie jest mi ono potrzebne. Ale są sytuacje, są zawody i są tacy, dla których to może być rzeczywiście potrzebne, bo na przykład ktoś pracuje, dajmy na to z dokumentami, które musi sobie skanować na bieżąco. Aplikacją w smartfonie, no cóż, dokument zeskanujesz tak, żeby się jakoś mniej więcej zapoznać z treścią, ale jeżeli zależy ci na większej precyzji, to jednak trzeba albo skaner, albo właśnie tego typu urządzenie. Taki miałem przykład, to zdaje się w jednej z audycji Magda Szyszka opowiadała, jak pracuje w sądzie jako adwokat i nieraz w swojej pracy musi iść do sądu i tam ma do czynienia z aktami, no to musi je sobie na bieżąco zeskanować i odczytać. To smartfonem byłoby trochę to utrudnione, natomiast w przypadku tego typu urządzenia kładziemy takie akta, skanujemy, rozpoznajemy i możemy się z nimi zapoznać. Więc tak, to nie jest urządzenie dla wszystkich. Absolutnie nie jest.
1: Absolutnie nie, ale też jeszcze dla takich osób, które tak jak ja uważają, że smartfony po prostu za szybko się czerpią. Ja jednak obstawiam przy tym, że tak jak dla mnie skaner to jest jeszcze za wolno, a mi zależy na największej precyzji mieć ładnie, no rzekłbym pięknie zeskanowane książki, no to ja za to zamierzam się jako ja osobiście wyposażyć w taki sprzęt, bo ja jednak czytam książek bardzo dużo.
0: To znaczy, wiesz co, Michale, ja szczerze mówiąc zastanawiam się, co daje lepszy efekt. I mam dziwne wrażenie, że jednak skaner z programem OCR będzie w stanie rozpoznawać lepiej niż tego typu urządzenie. Ono jest jakby... Ja nie robiłem żadnych testów, więc to są takie moje gdybania. Mam wrażenie, że ono będzie tak po środku stawki między telefonem, który będzie no siłą rzeczy, bo będzie nam gdzieś tam ręka drżała czy coś, to będzie działało to najgorzej. To urządzenie, które gdzieś tam jednak ta kamera patrzy z góry, więc troszeczkę ma utrudnione zadanie i skaner to jednak da nam najlepszy efekt, ale tracimy tę przenośność.
1: Oj tak, ja powiem, no ja jednak zamierzam, jako ja polecam to urządzenie, dlatego że ono naprawdę teraz sprawia się rewelacyjnie. Przeszło ewolucję i naprawdę rozpoznawanie i skanowanie jest w trybie natychmiastowym. Ja książkę, która na skanerze, mając 300 stron książki, na skanerze zeskanowałbym ją, no przypuśćmy, 2 godziny, około 2,5, jak nie 3. No to na Evolvie, no to ja spokojnie książkę w objętości 300 stron potrafię w godzinę, jak nie w półtorej, zeskanować.
0: No tak, bo to jest połączenie tej cechy smartfona, czyli tej szybkości działania, bo tu nie przejeżdża nam ta lampa po kartce i nie skanuje, tylko pstryk i mamy już zdjęcie, i połączenie tej szybkości smartfona jednak z tą stabilnością, bo to nie jest urządzenie, które trzymamy w dłoni nad kartką, tylko książkę układamy albo jakąś kartkę w odpowiednim miejscu pod okiem kamery. Więc, no więc tak to po prostu działa. I tu jakby ja jak najbardziej widzę zastosowanie tego typu urządzeń, ale tak jak mówię, to nie jest sprzęt dla wszystkich, absolutnie nie.
1: Absolutnie nie, kto co jak woli, ja za to próbowałem. Powiem wprost, przytoczę taki najlepszy przykład ku temu. Siedziałem sobie w bibliotece u sióstr zakonnych. No i ja to, że uwielbiam czytać książki, no to zamknąłem sobie drzwi, zaszyłem się w tej bibliotece, wziąłem sobie program, może być kryptoreklama.
0: Proszę bardzo.
1: Voice Dream Scanner.
0: O, czyli program całkiem dobrze działający.
1: I powiem, nie do końca. Dlaczego? Nie wiem. Ja to nawet wytestowałem u nas w bibliotece. Ale powiem, nie uzyskałem takich rezultatów, dzięki czemu bym uzyskał, posiadając Read Easy Evolva bądź zwykły skaner, ale bardziej Read Easy Evolva jak dla mnie. No bo nie to, że nie umiem obsłużyć skanera, absolutnie, ale ja po prostu jestem zdania, że mi zależy na szybkości po prostu i na precyzyjności jednocześnie. Bo do Read Easy Evolva mamy jeszcze dołączone pod spodem, to jest bardzo ważne, mamy dołączone białe tło, które jest bardzo idealnie dopasowane do sprzętu. Jest taki wycięty fragment, który wpasowujemy w urządzenie. I na tym białym tle kładziemy dany kawałek tekstu bądź książki.
0: No tak, i chodzi po prostu o to, żeby to się odbijało lepiej od białego, tak? Zapewne światło czy cokolwiek innego i żeby nam to lepiej skanowało, żeby lepiej to działało. No dobrze, Michale, to w takim razie odpowiedzieliśmy na pytanie naszego słuchacza. Tu jeszcze Krzysztof też się z nami zgadza i jeszcze tak dodaje, że Seeing Assistant Home radzi sobie całkiem nieźle, jeżeli chodzi o czytanie tekstu. Tak, Krzysztofie, tych aplikacji, które skanują i które sobie radzą lepiej bądź gorzej z czytaniem tekstu, jest dość sporo. Ja używam Envision akurat, bo jestem naprawdę z tej aplikacji zadowolony, ale ja powiem szczerze, książki bym za jej pomocą nie skanował. Chyba, że z jakimś statywem na telefon, bo to też można by było ewentualnie tak spróbować. Wtedy mamy tę stabilność jednak mimo wszystko. Ale jakoś wydaje mi się, że jednak najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie skaner, no chyba, że ktoś po prostu nie chce, no to tego typu urządzenie, podkreślam, jeżeli zależy nam na precyzji, bo jeżeli zależy nam na tym, żeby jakkolwiek zapoznać się z tekstem, no to nie ma problemu, bierzemy smartfon w rękę, siup, skan, rozpoznanie i czytamy od razu. I nie musimy wydawać 12 tysięcy złotych.
1: Oj nie, ja powiem jeszcze tak, że testowałem kiedyś smartfona, to powiem, to są bardzo dobre przykłady, ja dziękuję za nie, bo ja miałem okazję testować ten Voice Dream Scanner na przykład statywie, KNFB zresztą też, ale powiem, nie osiągnąłem takich rezultatów, jakbym osiągnął na skanerze czy na Evolvie.
0: I tu, tak, i tu jeszcze, Łukasz nam dopowiada, że co do KNFB Readera to się zgodzi, choć sporo daje do kupienia stelaża. Wiesz co, powiem szczerze, ja dokupiłem stelaż i jakoś też nie, po prostu nie polubiliśmy się z tą aplikacją, mimo wszystko. Po prostu. Jakoś naprawdę, ja co jakiś czas do niej wracam, no bo w końcu wydałem na to trochę pieniędzy, to jednak chciałbym, ale jakoś nie. Są osoby, którym to działa, u mnie to po prostu dobrze nigdy nie chciało działać. Może to jest mój błąd, może ja nie umiem tego obsługiwać, ale tak właśnie działa. Natomiast no, jeszcze tu Łukasz dobrze zauważył i ja też o tym chciałem powiedzieć, natomiast gdzieś chyba po prostu wyleciała mi ta myśl z głowy, że tego typu sprzęt nadaje się, tak jak my, ten, który my dziś prezentujemy, czyli Read Easy Evolve, to nadaje się spokojnie do szkół czy bibliotek. Oczywiście, że tak.
1: Oczywiście,
0: to jest zdecydowane miejsce, gdzie tego typu sprzęt powinien się znaleźć.
1: Dokładnie. Ja powiem u nas właśnie w bibliotece jest ten właśnie Read Easy Move. I powiem, ja po prostu no w ogóle ze skanerem się pożegnałem co do tego, bo po prostu super rezultaty osiągnąłem na Read Easy Move'ie, super po prostu w tej no po prostu zaktualizowanej wersji, która jest zdecydowanie bardziej poprawiona. No a na Read Easy Evolve'ie to już w ogóle. Nie zdarzyło mi się, żebym miał tekst kiepsko rozpoznany. I ja powiem, urządzenie polecam, ale to na koniec będę się dzielił refleksjami.
0: Dobrze, a teraz Michale, przejdźmy może do prezentacji, bo skupiliśmy się na wypowiedziach od słuchaczy. No i oczywiście będziemy się na nich skupiać, jak tylko się pojawią, bo w końcu ta audycja jest dla was i to wy macie tu pierwszeństwo głosu. Jak tylko coś się pojawia, no to staramy się do tego odnieść. Natomiast no teraz może pokażmy taki jakiś prosty skan. Prosty, mamy urządzenie, spróbujmy zrobić jakiś skan.
1: Właśnie teraz wziąłem płytę, co jest ważne, chociaż że na tego typu płytach, czyli te, co mają cienkie oprawy, takie oryginały, no to się bardzo sprawdza. Na tych, co mają trochę grubsze, niestety urządzenie potrafi wariować, ale to chyba bardziej od tego, że jest matowe i to wszystko się po prostu zlewa, także tu ma problem, ale na tego typu płytach działa fajnie, także jeszcze dorzucę oświetlenie, więc minutka.
0: Dobrze, to w międzyczasie ja przypomnę namiary do nas. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, transmitujemy tam dla was na żywo. Natomiast tam możecie do nas pisać, a jeżeli chcecie się z nami usłyszeć i coś powiedzieć w trakcie programu, to jesteśmy na Zoomie. tyflopodcast.net/zoomy. To jest strona internetowa, gdzie macie wszystkie linki do tego, żeby się do nas wdzwonić. Tam można i przez telefon się wdzwonić, i można przez aplikację, można przez przeglądarkę do wyboru, do koloru. Polecamy albo telefon, albo jak już obsługiwać potraficie aplikację Zoom, to dzwońcie do nas przez aplikację Zoom.
1: Ja tylko dodam tak pół żartem, pół serio. Zapraszamy do dzwonienia, nikt z nas nie gryzie.
0: Oczywiście, oczywiście, że nie, zachęcamy. A teraz przejdźmy już do prezentacji.
1: Ja jeszcze tylko spróbuję zademonstrować, jakie urządzenie posiada głosy. Czyli naciśniemy dwa przyciski szybciej, wolniej, jednocześnie. Uwaga.
3: Maja.
1: Uwaga.
3: Agnieszka. Ewa.
2: Jacek.
1: I to są wszystkie głosy. Mam nadzieję, że wszystkie było wyraźnie słychać.
0: Było, było.
1: Jeszcze tylko powiem, że Read Easy Evolve posiada jeden masywny głośnik. Read Easy Move posiadał głośnik, ale taki jakby przedzielony na pół, bo jeszcze dodajmy, cała obudowa, wszystko Read Easy Evolve'a oprócz kamery jest plastikowe. Read Easy Move był wykonany z metalu.
0: To w sumie trochę szkoda, że teraz jest to, że teraz jest to plastikowe, bo to może być bardziej wrażliwe na różnego rodzaju uszkodzenia.
1: No, to fakt. To fakt, powiem szczerze. Powiem wprost, lepiej nie próbować tego, czy tak jest, ale fakt jest faktem, że jak jest wykonany z obudowy metalowej, no jakby jest bardziej masywniejszy.
0: Dobrze, chociaż że ta kamera jest w metalowej obudowie.
1: Jest. Kamera jest w metalowej obudowie. Więc ja dlatego teraz ją przepnę znowu, bo mamy ją w formacie A3, a
0: no tak, a
1: no
0: teraz
1: niestety
0: będzie...
1: płyta jest w A4.
2: Kamera rozłączona.
1: I przepinamy ją w drugie wejście. Uwaga.
0: Okej.
2: Okay. Kamera jest podłączona do gniazda A4.
0: I jak sami słyszycie, to całkiem sprawnie idzie. Tak Michał na początku przepinał tę kamerę tak dosyć wolno, ale można to zrobić szybko, jak widać, sprawnie, więc spokojnie.
1: Można, ja tylko dodam, dlaczego to tak trochę wolno szło. Mianowicie to jest urządzenie dość nowe, dopiero od, nie wiem, połowy 2019 roku weszło na rynek, a to jest egzemplarz testowy, który no, nie był używany na taką skalę, jakby był prywatny.
0: No jasne.
1: Więc to też dlatego po prostu to wszystko mocno siedzi. Mhm. To teraz uwaga. Demonstruję podstawową wersję. Czyli najpierw spróbujmy sobie odrobinkę zwolnić syntezator. Czyli wciskamy minus.
2: Wolniej. Wolniej. Brak dokumentu.
1: O, troszkę jest zwolniony, jak słychać. O. I spróbujemy teraz zrobić skan. To jest płyta. I sprawdźmy, jak nam wyjdzie. Uwaga. Wciskam przycisk migawki, który jest po prawej stronie na samym końcu panelu.
2: Robię zdjęcie.
1: Uwaga. Ten dźwięk oznacza, że coś zasłania obraz. W tym wypadku moja ręka, bo to jest specjalnie, żebyście usłyszeli, jak to brzmi. Czyli w ten sposób zdjęcia nie wykonamy. Spróbuję teraz rękę zabrać. Kalibruję się i... Chwila.
0: I zrobił.
2: Szkoła formacji kapłańskiej i zakonnej. Rzecz o Kościele. Dzieje apostolskie. Sesję prowadzi abb Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, przewodniczący zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista. Kościół Dziejów Apostolskich to wspólnota ludzi zjednoczonych na modlitwie, słuchana w słowo i wyczekująca wypełnienia się obietnicy Ojca. Ani prześladowania zewnętrzne, ani słabości wewnętrzne nie przemogły Kościoła, bo pozostawał wspólnotą trwających przy słowie i na łamaniu chleba, strzegącą życia ewangelicznego, pomimo ludzkiego grzechu.
1: Zatrzymamy teraz.
0: Powiem szczerze, jestem pod wrażeniem jakości tego skanu.
1: Jest wow.
0: I to jest, proszę Państwa, na żywo. Tu nic nie jest ustawione.
1: Oj, nic nie jest ustawione. Powiem, to jest po prostu skan powalający na nogi w sposób pozytywny.
0: Owszem.
1: I dlatego to jest to, co mnie skłania do zakupu tego urządzenia. Po prostu ta powalająca jakość po prostu. Jest.
0: No bo rzeczywiście, tu przynajmniej na tym przykładzie okładki tej płyty, to jest jakość bardzo dobra. To jest jakość bardzo dobra. Jeżeli tak by rzeczywiście miało skanować wszystko, to super. Ale podejrzewam, że jeszcze masz, Michale, kilka materiałów, gdzie będziemy mogli sprawdzić, jak się zachowuje ten sprzęt w różnych sytuacjach.
1: Oj, mam i mam nadzieję, że nie zawiedzie, powiem szczerze, bo mnie nie zawiódł.
0: No to zobaczymy.
1: To co? Myślę, że robimy jeszcze zdjęcie drugiej strony płyty i zobaczymy, co tam jest?
0: Zobaczmy.
1: Dobra. To jest akurat płyta, jak widać, z konferencjami. Uwaga, próbujemy drugą stronę. Miejmy nadzieję, że ładnie nam...
2: Robię zdjęcie. Szkoła formacji kapłańskiej i zakonnej. Abb Grzegorz Ryś. Rzecz o Kościele. Dzieje apostolskie. MP3. Audiobook. Fonoteka Centrum Formacji Duchowej. Koniec dokumentu.
0: No tu króciutko.
1: Króciutko. I teraz odkładamy.
0: Ale też ładnie.
1: Też bardzo ładnie, dokładnie. I to co? To może teraz zademonstrujemy, jak urządzenie sobie poradzi z ulotką na temat leków.
0: Dobrze, to sprawdźmy.
1: Tutaj mamy
0: tu
1: książkę.
0: Już mogą być jakieś różne dziwne rzeczy. Ta ulotka może być trochę zagięta. No to różnie może to czytać.
1: Zobaczymy, jak sobie poradzi. Spróbujmy pierwszą stronę. No niestety... O, ale ulotka jest za to w formacie A3, proszę Państwa.
0: Czyli trzeba przepiąć kamerę.
1: Więc uwaga, odginamy jeszcze znacznik i przykładamy do znacznika, czyli mamy ogranicznik. Więc powiem, to wszystko się dzieje na żywo. Ja jej nie przymierzałem przed audycją, więc... Wypinamy kamerę.
2: Kamera rozłączona.
1: I przepinamy ją do dołu. O, hops.
2: Kamera jest podłączona do gniazda A3.
1: Czyli tak jak słyszeli Państwo,

0: ją spróbuję jeszcze bardziej podregulować. O.
1: A poczekaj, poczekaj. Teraz zobaczmy, jaki będzie wynik. Bo zaraz. O.
2: Jeden form, jeden pik użytkownika. Dual prawa autorskie. Pół miligrama plus 0,25 mL w 61 do nebul.
1: Oj!
2: Protropół Voidur. Należy zapoznać się z treścią ulotki Pilet. Zastosowaniem leku. Nad CTV zacnawaj ukłunt. Dufie. Fawia backslash 1 backslash 116 c backslash adb backslash.
0: Na razie zrobię pauzę. To dla... dlaczego?
1: A tak dobrze szło. A tak dobrze szło.
0: A to dlatego, że to jest efekt tego, że to jest też ulotka leku. Rzeczywiście to jest do inhalacji. Ale jeszcze raz spróbujemy. Uwaga. Spróbuję ją teraz bardziej rozprostować.
1: No właśnie, bo to też mógł być problem.
0: Chwycimy ją w ten sposób, na końce. No, dajmy czadu.
2: Rozpoznawanie.
1: Rozpoznawanie
2: 98%.
1: O, teraz w ogóle szybciej rozpoznał.
2: Potrzeby móc ją ponownie. Należy zwrócić się do leka, gdy potrzebna jest rada lub informacja. Lek ten został przepisany ściśle osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Spis treści ulotki i... Co to jest Berodual i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem Berodual 3. Jak stosować Berodual 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać Berodual 6.
0: No powiem, nie, no to też nie było przygotowane, jak widać. Ale jakość jest też fajna.
1: Jakość jest fajna. Może już nie tak spektakularny efekt wow, jak w przypadku okładki płyty, ale za drugim podejściem też uzyskaliśmy całkiem niezły efekt.
0: Powiem dlaczego, tak jak żeśmy to robili, dlatego że była trochę zagięta ta ulotka. Teraz ją bardziej rozprasowałem na pulpicie i spróbujmy wykonać jej. Zobaczymy, czy coś jest na drugiej stronie.
1: Okej.
0: Okay. Uwaga. Potem weźmiemy książkę w A3. Ale jak widać, po wyprostowaniu ulotki, bo no jednak no, lubi być zagięta, no można się dowiedzieć takich szczegółów, o których człowiek nawet nie śnił.
1: No, dokładnie.
0: Zobaczymy, czy się coś uda.
2: Rozpoznawanie. IL-1, 2 i LL-1, 1, 1, 1, 1.
0: Jakieś symbole.
2: 1, 1.
0: Jeszcze raz.
2: Robię zdjęcie.
0: O, dorzuciłem do dźwigni, ale chyba tylko tutaj jakieś symbole są na tej stronie.
1: Może i tak być. Może być ulotka z jednej strony tylko zadrukowana.
2: Rozpoznawanie 84%. O. Jeden apostrof. KL 380 i leczenie okresowe 1 tygodnie.
1: A nie.
2: Jeżeli wymagane jest wielokrotne dawkowanie, zaleca się 1 do 2 ml roztworu na każde podanie, od 20 do 40 kropli, do 4 razy na dobę. W przypadkach umiarkowanego skurczu oskrzeli lub VV, w przypadku wentylacji sztucznej zaleca się mniejsze dawki do 0,5 ml, 10 kropli. Dzieci w wileju 2.46 4.1.0.41. Leczenie ostrych napadów astmy 0.51 ml.
0: O, 10 do 2. Bo to dlatego, że tutaj są symbole oznaczające dawkowanie, więc to jest troszkę ciężkie.
1: Tak, to już jest dla niego nieco większe wyzwanie, to się zgadza.
0: No, ale w miarę...
1: Coś już da się wywnioskować z tej ulotki, tak jak mówię. No w przypadku takich ulotek, tak szczerze powiedziawszy, to ja osobiście wolałbym tak czy inaczej mieć jej wersję elektroniczną i to ze źródła, z jednego prostego powodu, bo tam są bardzo często informacje na temat dawkowania, a w przypadku...

0: W przypadku programu OCR, no niech nam się pomyli, tak? I zeskanuje, powiedzmy, nie wiem, szóstkę jako dziewiątkę, tak? Albo odwrotnie. I już zupełnie są inne dawki, więc... No, z tymi ulotkami to też to tak ostrożnie, ale żeby się zapoznać z takimi informacjami ogólnymi na temat leku, to jak najbardziej można wykorzystać chociażby takie urządzenie.
1: O, dokładnie, a teraz spróbuję, przyniosłem na dzisiejszą audycję coś ciekawego, czyli przyniosłem gazetę, reklamę.
0: Aha.
1: Więc, no, o ile reklama może być ciekawa, jak zależy dla kogo, ale żeby do skanu, to zaraz spróbuję ją rozłożyć, tylko uwaga. Miejmy nadzieję, że się, no, udało się. Ho, ho, to już jest... To już może być trochę, ale nie. Nie przepinamy kamery, bo się okazało, że to jest skan A3. Ale już tutaj troszkę nam przylega do naszego pilota, o którym będzie za moment. Trochę tutaj nam wyjeżdża poza, ale to, że format A3, no kamera musi być bardzo wysoko, bo jednak powierzchnia jest bardzo duża.
0: No to zobaczmy, co się uda.
1: Uwaga. No to start.
2: Robię zdjęcie. Rozpoznawanie. Rozpoznawanie 51%. Rozpoznawanie 64%. Rozpoznawanie 88%. Rozpoznawanie 99%. Zdalnie. Łączy nas misja krzewienia edukacji finansowej www.kasastywczyka.pl. W naszej rodzinie pandemia koronawirusa pokazała, jak ważne w ochronie zdrowia mogą okazać się nowoczesne technologie komunikowania się ludzi. Rząd zaleca pozostanie w domu. Jak w tej sytuacji na przykład zasilić finansowo swoje konto w telefonii w naszej rodzinie? Z pomocą przychodzi usługa bankowości elektronicznej Kasy Stywczyka. I dwa, dotychczas telefon komórkowy kojarzył się głównie z wygodą, nie dość, że możemy skontaktować się z bliskimi i przyjaciółmi oraz załatwić wiele spraw na odległość, to na dodatek możemy to zrobić z dowolnego miejsca. W czasach zagrożenia zarażeniem się koronawirusem telefon stał się wręcz niezbędnym narzędziem. Rząd zaleca narodową kwarantannę, zamknięte są szkoły i uczelnie, kina, teatry. Odwoływane są imprezy masowe i zawody sportowe.
0: I całkiem nieźle to nam wszystko odczytało.
1: Odczytało, tak. Tak,
0: więc to jest kolejny przykład rzeczywiście takiego fragmentu tekstu zeskanowanego dobrze.
1: Tak, dokładnie. I powiem, tekstu właśnie w formacie A3. Ale teraz spróbujmy, bo nam ten tekst był podzielony na kilka stron, czyli teraz weźmiemy kartkę, która była luźna i spróbujemy tą jedną stronę znowu położyć. Czyli teraz dopasujemy tutaj do Evo Evolva i zaraz wykonamy jej zdjęcie. Oczywiście kartka z gazety jest w formacie A3. Uwaga.
0: Okej.
2: Okay. Robię zdjęcie.
0: No i czekamy. Też to chwilę trwa.
2: Rozpoznawanie 81%.
1: To jest też dlatego...
2: S20A. Także Asia, Ania, czas. Nieoraz żyć, że ulamać i dla
0: oj...
1: Oj, coś nam tu
0: to już,
1: nie...
0: Tak, to już niestety nie jest tak dobrze.
1: Coś nam tu nie... Możliwe, że to albo... Spróbujmy, może zagięcia jakieś nam tu przeświadczyły o tym, ale spróbujmy jeszcze raz, o. No czasami jednak warto drugie podejście zrobić, ale to jest rzadkość. I jeszcze raz.
0: No to spróbujmy.
2: Rozpoznawanie. Rozpoznawanie 53%. Rozpoznawanie 87%. Dwa aktualności. Zdalnie. W naszej rodzinie. Łączy nas misja krzewienia edukacji finansowej www.kasastywczyka.pl. Y. Pandemia koronawirusa pokazała, jak ważne...
0: Ale to jest to samo.
1: Okazało się, że to jest ta sama strona, niestety. Mhm. Spróbujmy tą stronę w ogóle odwrócić. Czy coś na tej drugiej stronie zobaczymy?
0: Czy coś
1: czy
0: jest
1: też
0: w ogóle?
1: Nie? Mhm. No, jak widać, robimy to wszystko na żywo.
0: Tak, robimy to na żywo i macie okazję zobaczyć urządzenie, że raz radzi sobie naprawdę super, no, ale to nie jest jakiś czarodziejski sprzęt, który zawsze sobie będzie radził super. Nie, nie, nie.
1: No nie, no, no chyba niestety takiego sprzętu to jeszcze nie wymyślono.
0: No nie, ja powiem szczerze, ja już dawno nie korzystałem ze skanera, bo dawno nie miałem potrzeb skanowania sobie jakoś tam precyzyjnie jakichś dokumentów. Zresztą u mnie to już na stole to by się nawet za bardzo skaner nie zmieścił, nie byłoby gdzie go postawić, ale kwestia jest taka, że pamiętam kiedyś, że tego typu problemy były też i ze skanerami, że wystarczyło po prostu coś gdzieś tam źle położyć albo nawet no i jakiś błąd w programie rozpoznającym i nawet tej książki za bardzo nie trzeba było ruszać, tylko zeskanować jeszcze raz jakąś stronę i efekt był zupełnie inny i był lepszy. Jak widać, no tu to się nie zmienia, to tego typu problemy były, są, no może kiedyś zostaną wyeliminowane.
1: Chociaż, że widać, że to jest w formacie A3, takie się czasem zdarzą, no bo to jeżeli byśmy mieli książkę typowo, co zaraz książkę też położę, jak na razie demonstrujemy A3, no to zaraz i książka będzie, to powiem, zdarzają się, ale w A4 to mogę Państwa zapewnić, że problemy w rozpoznaniu tekstu są naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Jak się zdarzą, to jest naprawdę raz na milion.
0: Okej.
1: Sprawdzimy.
0: Sprawdzimy, tak. Zobaczymy, co teraz się uda.
1: To jest właśnie fajne, że można tak na żywo.
2: Rozpoznawanie.
1: Jak widać w A3, to rozpoznawanie... O! Kasy.
2: Pożyczki za Radica. Można ją otrzymać w kwotach. Moral. 2000 zł, 3000 Z1 lub 4000 zł, a miesięczna rata wynosi tylko 25 zł za jazd Y pożyczony MOO złotych. Łatwo więc samodzielnie obliczyć wysokość miesięcznej spłaty dla poszczególnych kwot pożyczki.
0: Byłoby łatwo, jakbym wiedział za każdy pożyczony ile złotych.
1: Tak.
0: Tu się niestety tego nie dowiedziałem, więc no, jak sami widzicie, tam z cyferkami, jeżeli to już są jakieś takie konkretne rzeczy, to tak naprawdę, no, rzadko który chyba program nam dostarczy takiej bardzo precyzyjnej informacji.
1: Ja jeszcze powiem, się nie poddam. Spróbuję ostatni raz tą stronę. I zobaczymy, uwaga, poprawimy ją jeszcze dokładnie. O tym muszę poprawić, bo mamy taką nakładkę do klawiatury, ja ją na wszelki wypadek nałożę, żeby nie było efektu takiego, że coś tam z biurka... Chwila. A niech będzie na razie tak położona. I spróbujemy cyknąć jej zdjęcie.
0: Okej.
2: Okay. Robię zdjęcie.
0: Zdjęcie zostało zrobione, teraz rozpoznaję.
2: Rozpoznawanie 53%. Rozpoznawanie 83%. Kropka. Wyświetlić 4104.11.min 111 astewc 2YK.
0: No to chyba jednak tu jesteśmy skazani na porażkę, natomiast no jak widać takie problemy też się zdarzają. Dobrze, Michale, to może teraz pokażmy ten, bo teraz co, teraz może pokażmy ten joystick, tak, ten pilot zdalnego sterowania.
1: Tak, ale ja jeszcze pokażę jak już.
0: Okay.
1: No to jeszcze pokażę na książce A3.
0: Dobrze.
1: I pokażę jeszcze, jak się urządzenie zachowa na zeskanowaniu jednej strony książki A4.
0: Okej. No to dobrze. Skoro już mamy, to zostańmy przy tym. Dobrze.
1: To chwila. Muszę tylko wydobyć tą książkę. Jest. Akurat... to jest książka. Sekundka, bo ja ją tu mam pod ręką. Tylko gdzie ona? Jest! Mam ją!
0: No to teraz będzie co? Książka A3.
1: Tak. Książka taka... wydanie z 1900 bodajże 83 roku, w bardzo specyficzny sposób spinana jak zeszyty brajlowskie. Więc na skaner ona siłą rzeczy nie wchodziła cała.
0: Aha.
1: Ale na Read Easy Evolva wejdzie tam bez problemu.
0: No tak.
1: I uwaga. No i rzeczywiście, faktycznie dopasuje nam się do... Tylko muszę poprawić, bo nam właśnie odjechała podkładka, bo to też jest ważne, żeby spróbować minimum prosto ją ułożyć. Jeżeli mamy na biurku takie ograniczniki, to jest wygodne. Sprawdźmy pierwszą stronę. Czy to jest książka położona od pierwszej strony, czy od końca? Bo to wiadome, czasem po naszemu jest ciężko ułożyć.
0: No to sprawdźmy.
2: Robię zdjęcie. Z/C/A7/5K906/E. Otoder folom letnią. Stoczni Komaj Farckiej. W Szklarskiej Porabie. Koniec dokumentu.
1: Spróbujmy przewrócić kartkę drugą.
0: Tak, bo to była strona tytułowa. Pewnie tak. Jakaś.
1: I dlatego czasami ze stronami tytułowymi jest pewien problem, ale to nie może... To człowiek się nie martwi, bo to przeważnie wyklejki radzę pomijać.
2: Robię zdjęcie.
0: I zobaczmy, co będzie teraz.
2: Legendy i opowieści o Krakowie.
0: O!
2: Koniec dokumentu.
0: I tu już jest.
1: Przewiniemy kolejną stronę. Powiem, że w końcu tą książkę będę mógł oddać, bo dzięki temu urządzeniu...
0: Udało ci się ją zeskanować.
1: Tak, znaczy jeszcze nie, ale...
2: Bronisław Hajduk. Legendy i opowieści o Krakowie. Mym. Daniel Zawadzki. Wydawnictwo Literackie Kraków. TVK NIT. Koniec dokumentu.
0: I chyba udało ci się od początku książki, mam takie wrażenie. Ale swoją drogą, jak on ma mało tekstu, to on bardzo szybko rozpoznaje.
1: Oj tak. Więc ja dlatego tak pomalutku na razie, żeby dojść chociażby do pierwszej legendy.
0: Tak, przejdźmy, to zobaczymy. Odwróć może o parę stron, bo tu może jeszcze jakiś spis treści być, jeszcze coś, to wiesz.
1: Bo to są takie fajne, duże kartki, powiem.
2: Robię zdjęcie. Naradę przewodniczy od wielu lat Bolesław Cel Narodu i Państwa. Obrady ich są poważne, ale zniszczalność polskiego geniuszu w nieśmiertel trzyrawa do życia i znaczenia...
1: Jeszcze raz spróbuję, bo tu była kartka zakładka. Jeszcze raz. I po prostu, żeby nie...
0: Oj, zdaje się, że mieliśmy drobny problem na łączu, ale już, Michale, jesteś. Już jesteś.
1: Dobrze, już jestem.
0: To
1: Okay. Zróbmy
0: jeszcze raz.
1: Ja tylko chciałbym powiedzieć ciekawostkę historyczną jeszcze na temat skanowania książek.
0: Dobrze.
1: Dowiedziałem się od naszego redakcyjnego kolegi, pana Kuby. Mianowicie, że kiedyś skanowanie książek... Mianowicie było uważane, skanowanie książek przez niewidomych jeszcze 8 lat temu było uważane za piractwo.
0: No cóż, to dosyć osobliwe podejście do tego.
1: Mi się kiedyś zdarzyło, powiem. Ja tak, to jest audycja ku temu, żeby też o takich rzeczach wspomnieć. Mianowicie poprosiłem kolegę, żeby mi pożyczył książkę, bo chciałem ją wrzucić jeszcze wtedy na skaner w bibliotece albo na starego autolektora, bo też takiego posiadaliśmy. No niestety zajechałem go doszczętnie. I po prostu ten kolega powiedział mi bardzo, bardzo tak nieładnie, że no nie pożyczę ci, bo to jest piractwo.
0: No cóż, no, różne ludzie do tego podejście mają, natomiast ja myślę, że bardziej tu chodziło o to z tym piractwem, skoro już tak o tym mówimy, to chodziło o to, że no, zdarzało się tak, że te książki, które niewidomi skanowali na własny użytek, to później wylatywały od tych niewidomych w świat. A to już zdecydowanie no, tak robić się nie powinno i nie powinno się tych książek udostępniać przede wszystkim osobom postronnym, to znaczy takim, że nie bardzo nawet wiadomo, komu udostępniamy, czyli nie wystawiamy tego na jakieś warezy, na jakieś miejsca tego typu, no bo to rzeczywiście jest piractwo. I to oczywiście, ale no, że zeskanowanie książki na własny użytek, no to bez przesady. Dobrze,
1: to bez przesady.
0: Michale,
1: to próbujemy jeszcze raz, uwaga. Okay.
2: Robię zdjęcie. Lwów, Kruków, Kraków, skąd ciągnęły karawany kupieckie do Krakowa, a z Wołgą, przez Kijów, stołeczne Grud Rusi, przez Grody Czerw do Mierz, Wiślice do Krakowa, a z Krakowa dalej, przez Wrocli Ratyzbony. 17 istniały jeszcze dłuższe lądowe szlaki kupieckie, na pewno.
1: Ja jeszcze wykonam jeszcze jeden skan, dlatego że spróbowałem wyłączyć lampę, bo to też pomaga.
0: Okej.
2: Okay. Robię zdjęcie. Kropka A0. Kruków, Kraków. Skąd ciągnęły karawany kupieckie do Krakowa? A z Wołgą, przez Kijów, stołeczne Grud Rusi, przez Grody Czerw do Mierz, Wiślice do Krakowa, a z Krakowa dalej, przez Wrocław i Ratyzbony. 17 istniały...
0: No,
2: widać,
0: no nie, nie, to nie. To nie jest bardzo dobra jakość. To jest jakość, z której można się czegoś domyśleć, oczywiście, i nawet można to przeczytać, ale błędów to jednak troszeczkę to robi.
1: Jeszcze przerzuciłem na jeszcze jedną kartkę, okay, żeby po prostu sprawdzić na następnej, czyli przesunąłem bardziej na to tło.
0: Dobrze.
2: Bill, który łączył rdzenną Arabię z Arabią Zachodnią, czyli Hiszpansk 4. Sięgnijmy w czasy najdawniejsze. Wisła leniwie toczy swe wody. Pomiędzy Wisłą, Rudawą, Prądnikiem, stawy, zalewiska, bagna. Nad nimi las lęgowy wysoki, dołem Lazina, Sitowie, Trzeciny. Rozrzucone osady ludzkie zajęły miejsca wyższe, suche, a więc skaliste wzgórza, pagórki, Tyniec, Salwator, Babel, Okejul.
0: I tu już jest całkiem przyzwoicie.
1: O, tu już tak. Czyli trzeba pamiętać o tym, żeby jednak pierwsza strona książki była na tej białej powierzchni. Można jeszcze przesunąć do samego dołu, żeby zapełnić całą powierzchnię i tutaj do końca, ale ja bardziej polecam jednak do końca, do tego ogranicznika, do trybu 3D, czyli do tej dźwigni, do tego A3, czyli do tej dźwigni.
0: Okej.
1: Okay. Wtedy jakość jest fajna.
0: No dobrze, Michale, to co jeszcze pokażesz? Książka A4, tak?
1: Teraz książka A4.
0: Dobra.
1: Ale jak widać, później było przyzwoicie.
0: Tak, to później było przyzwoicie, owszem.
1: No to teraz przekładamy A3, w szybkim tempie przepinamy kamerę.
2: Kamera rozłączona. Kamera jest podłączona do gniazda A4.
1: A, jeszcze powiem jeszcze ważną rzecz. Jak nie mamy pilota, bo to się ta klawiaturka tak się fachowo nazywa, jak nie mamy pilota do urządzenia, to, że tak powiem kolokwialnie, za Chiny pańskie, nie dostaniemy się do opcji urządzenia.
0: O, no to szkoda, ale to jak rozumiem, to pokażesz później, jak to wygląda, tak? Na tym pilocie, co tam można zrobić.
1: Tak, zademonstruję całe urządzenie. Także teraz sprawdźmy książkę A4. O, tutaj mam trochę gazet, więc po audycji będę musiał trochę to wszystko ogarnąć. I mamy książkę. Otwórzmy ją sobie na byle jakiej stronie. Możem sobie zakładkę przesunął, ale to nic. Wyrównana. O! Polecam zawsze, jak skanujemy książkę, to sobie ją trochę po prostu wypłaszczyć, żeby nie było fałd.
0: No tak, bo wtedy jest szansa, że ta kamera zdecydowanie lepiej będzie rozpoznawać całą powierzchnię.
1: Tak, dokładnie. To się fachowo na te fałdy to się tak potocznie mówi buły. No to teraz robimy pierwszą stronę.
0: Okej.
1: Okay. Warto tutaj przy tym momencie przytrzymać obie kartki, bo no niestety potrafi się nam zamknąć w czasie skanowania. I w
0: formacie tak, to zwłaszcza A4... nowe książki to mogą mieć taki problem.
1: Oj, niestety tak.
2: Robię zdjęcie.
0: No tylko właśnie tu trzymasz książkę, a on nie bardzo chce. O, zrobił.
2: Które płonęło. Siedziałem z Wilkoszarskim na tylnym siedzeniu. On podczas tej podróży bardzo mocno popijał alkohol. Miał w samochodzie barek. Na widok płonącego getta Wilkoszarski zaczął strasznie kląć. Mówił, że Niemcy odpowiedzą za ten mord, że są bandytami. Był pijany i nie mógł utrzymać nerwów na wodzy. Jak długo pracował pan w Tartaku? W Tartaku pracowałem do wiosny 1944 rok. Moje kontakty z Tartakiem oraz Wilkoszarskim zaczęły słabnąć po akcji Prima Aprilis. Napadzie na magazyny spółdzielni Podkreślenie Rolnik, w czasie której zabiłem dwóch gestapowców z Siedlec. Niemcy zaczęli poszukiwać jej uczestników. Od mojego dowództwa ZAK otrzymałem rozkaz, aby się ukryć. Nie mogłem już pracować w Tartaku, więc urwałem się po tej akcji z pracy i zacząłem się ukrywać. Wilkoszarski starał się do mnie dotrzeć. Kiedyś szedłem ulicą i zdarzyło się, że samochodem jechał wzdłuż niej Wilkoszarski. Zauważył mnie. Ja również go zauważyłem i chciałem jak najszybciej zejść mu z oczu.
1: Stop!
0: I powiem szczerze, że tu już jest ładnie. A4, z książką A4, w formacie A4, poradził sobie naprawdę dobrze.
1: Tak, bez żadnych jakichś przerywników.
0: No tam chyba gdzieś w EU zgubił ogonek, że z L się zrobiło. Ale to równie dobrze mogła być nawet literówka drukarska jakaś, bo to też się czasem zdarza. Ale naprawdę ładnie. Ale naprawdę ładnie. Tu zostało to zeskanowane bardzo ładnie.
1: Ja też podejrzewam, że książka A3 też była dobrze jakby przyłożyć ją też jeszcze bardziej, nie wiem, równiej, żeby sobie ją wyrównać typowo do samego urządzenia, to powiem, że wyszłoby fajnie, bo ostatnio skanowałem właśnie Christiana Andersena na matowym typowo papierze i powiem, całkiem wyszło to też fajnie.
0: No proszę, czyli po prostu różnie to bywa, ale efekt można uzyskać też całkiem niezły. No dobrze, Michale, czyli co? Czyli teraz możemy przejść do prezentacji tego dodatkowego sterownika, dodatkowego pilota, tak?
1: Tak, i można wtedy zademonstrować ten tryb, o którym było w Tyflo Przeglądzie, czyli przypomnę, Read Easy
0: i Wolf chyba nawet.
1: dostał skanowanie wielu stron z rozszerzeniem do 1000.
0: Ale nie będziemy może 1000 stron skanować, wystarczy kilka.
1: Oj nie, więc teraz odkładam książkę za siebie, żeby wziąć do rąk pilota. I jego dodatkowy taki atrybut, który podejrzewam, znaczy według mnie ma pewną wadę fabryczną, gdyż zakrywa przycisk do zapisu tekstu. Ale to weźmiemy go przed siebie. O, tak. Pilot jest na dwie baterie, na cienkie paluszki.
0: Czyli te AAA, zdaje się, one tak się nazywają chyba?
1: Te AAA, tak. To co bądź nie są te do pilota, dokładnie. I mamy właśnie przyłożoną nakładkę. Nakładka ma cechę taką, że zakrywa nam większość przycisków klawiatury, zostaje nam ich tylko 9.
0: Ale to jest nakładka na tego pilota jakby zabezpieczająca go przed czymś, czy o co z nią chodzi?
1: To jest nakładka, która nam tak naprawdę ogranicza pole manewru, czyli zabiera nam częściowo resztę przycisków, zostawia nam niby te najważniejsze przyciski.
0: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją odsłonić, tę nakładkę, tak? I wtedy mamy dostęp do całości.
1: Do całości, tak, bo Read Easy Evolve jest też, uwaga, tak jak już wcześniej mówiłem, urządzeniem powiększającym. Bo może nie mówiłem tego dosyć wyraźnie, ale dlatego, że posiada wejścia HDMI, czyli można Evolve'a podłączyć do monitora za pomocą kabla HDMI i to, co sobie zeskanujemy, widzieć po prostu na ekranie, ale to jest taka informacja dla osób słabowidzących.
0: Jasne. Więc to się też może przydać, no akurat nam się to nie przyda, ale dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. No dobrze, Michale, to jak to z tym pilotem jest, jakie to ma przyciski, gdzie one i po co one?
1: To teraz spróbujemy, bo żeby sparować pilota, wciskamy obojętnie, który przycisk na nim, czyli ja wcisnę gwiazdkę, która sugeruje powrót z każdego menu do głównego menu urządzenia. Czyli do tekstu. Uwaga, słyszymy taki komunikat.
2: Bezprzewodowy pilot podłączony.
0: Okej.
1: Okay. I teraz już mamy pełną synchronizację ze sprzętem. I teraz zdejmuję nakładkę, która jest bardzo fajna, bo jest w postaci takiego mini pada. Serio, wygląda jak taki kawałek gamepada. Od spodu z magnesami, które powodują naklejenie tej nakładki na pilota. Pilot jest bardzo charakterystyczny, gdyż ma oznaczenia, wszędzie ma porobione oznaczenia na każdym przycisku.
0: Czyli każdy klawisz jest inny i łatwo się zorientować, co jest do czego, tak?
1: Tak, dokładnie. Na samej górze mamy trójkącik. Ten trójkącik jest dla nas bardzo ważny, gdyż to jest klawisz pomocy. Czyli dzięki temu klawiszowi wiedziałem, co i jak, do czego. Po prostu, których klawiszy najlepiej nie używać, bo tu są te klawisze z funkcją powiększania. Czyli mamy takie kółeczko, które pokręcę sobie nim lewo-prawo. No i jak widać, nie ma rezultatu.
0: Ale jakbyśmy mieli podłączone to do telewizora, to pewnie rezultat by był.
1: Oby byłby. Sekundkę, tylko przeliczę, w jakim on jest kształcie. Dziewięcioboku.
0: Aha, czyli takie kółko.
1: Tak, więc to nie do końca to jest kółko, tylko taki dziewięciobok. I obok tego dziewięcioboku mamy joystick. Ten joystick służy do nawigacji po menu urządzenia, ale też służy dla osób widzących po nawigacji w tekście. Ja się kiedyś rozpędziłem, użyłem tego joysticka i nieopatrznie z początku tekstu przerzuciłem sobie na koniec za to jakieś 70 stron, nie wiedząc o tym.
0: To trzeba też po prostu uważać z tym joystickiem, tak?
1: Trzeba. Najlepiej go nie używać, bo ta opcja jest właśnie dla osób niedowidzących. Nie używać go co bądź w trybie tekstu. Ale w trybie wszelkich menu musimy go użyć, bo to jest oznakowanie tekstu jako po prostu, oznakowanie wszystkich menu.
0: No czyli tak, po prostu za jego pomocą nawigacja. Się przemieszczamy po menu. Mhm.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Jasne.
1: Za jego pomocą nawigujemy. I teraz sprawdźmy, co zawiera nam pomoc. Czyli teraz posłuchamy pomocy do każdego klawisza. Sprawdzimy.
2: Pomoc. Wciśnij przycisk, by usłyszeć opis jego działania. Wciśnij ten sam przycisk ponownie, żeby wyjść z ekranu pomocy i wykonać akcję tego przycisku.
1: To jest bardzo dobre. Trzeba uważać, żeby nie wcisnąć przycisku dwa razy. Czyli wciskamy przycisk gwiazdki. Czyli na samym dole po lewej stronie.
2: Przycisk anuluj. Anuluje robienie zdjęcia. Wychodzi z okien dialogowych i z menu.
1: To jak usłyszeliśmy, jest przycisk powrotu z wszelkich opcji do menu głównego, czyli do trybu odczytu tekstu. Wciskamy obok, to jest taki przycisk z podwójnymi strzałkami. To jest lewo-prawo z takimi podwójnymi strzałkami. Ten przycisk służy do nawigacji po stronach tekstu.
2: Przycisk następny, akapit.
1: Naciśnij i po akapitach.
2: Przesunąć się o jeden akapit do przodu. Przyciśnij i przytrzymaj, aby przesuwać po jednej stronie do przodu. Podczas zmiany strony naciśnij i zwolnij przycisk, aby zmieniać strony szybciej.
1: Bardzo ważna opcja, jak czytamy książkę, to żeby nie czytać książki bez przerwy, to po prostu zawsze od początku, to wtedy po prostu wybieramy sobie stronę, na której żeśmy skończyli. Wiadomo, że po skanowaniu w Evolwie trzeba liczyć te strony razy dwa. Sprawdzimy przycisk obok trójkąta.
2: Przycisk widoków tekstowych. W trybie dokumentu naciśnij szybko, aby przełączać między włączonymi trybami tekstu. W trybie tekstu nałożonego naciśnij i przytrzymaj, aby zobaczyć oryginalny obraz, dopóki przytrzymany. W trybie widoku na żywo i pisma ręcznego naciśnij szybko, aby obrócić obraz o 90 stopni.
0: Czyli to jest ewidentnie opcja dla osób słabowidzących.
1: Oj, ewidentnie. A teraz pokręcimy tym dziewięciobokiem.
2: Pokrętło powiększenia. Obracaj w prawo, żeby powiększyć. Obracaj w lewo, żeby zmniejszyć.
0: Aha.
1: Czyli te przyciski, jak widać, nas nie interesują.
0: No, raczej nie.
1: Ale jest przycisk obok takiego malutkiego rzeczywiście pokrętełka, takiego kółeczka.
2: Przycisk zakładek.
1: Zakładki.
2: Naciśnij szybko, aby dodać zakładkę w aktualnym miejscu dokumentu. Naciśnij długo, aby wejść do menu zakładek, gdzie możesz przechodzić między zakładkami i je usuwać. Dla wielostronnicowych dokumentów zakładka pierwsza strona i ostatnia strona są dodane automatycznie. Umożliwia to szybkie przechodzenie pomiędzy początkiem a końcem dokumentu.
1: O! I to jest bardzo ważna opcja, bo na przykład czytamy sobie tekst i nam się na przykład odechce czytać tego tekstu, to po prostu wstawiamy sobie zakładkę, dziękuję, że tak powiem, i wracamy później przy otwartym tekście.
0: Dokładnie, zakładki to jest bardzo przydatna rzecz, no jak zresztą w fizycznych książkach, tak? Warto sobie zawsze gdzieś tam założyć kawałkiem tektury albo czymś tego typu, żeby wiedzieć, gdzie skończyliśmy. Zresztą w plikach tekstowych też zakładki się przecież robiło. Kiedyś to takie sposoby ludzie mieli, że sobie na przykład, nie wiem, trzy krzyżyki wstawiali albo podobne rzeczy. I tak niektórzy do dziś czytają.
1: Teraz sprawdzimy joystick, który mamy obok tego dziewięcioboku z kółeczkiem w środku, czyli to kółeczko służy tak naprawdę w tym dziewięcioboku do wyboru trybu tekstu powiększanego. My akurat ten wybór słyszymy, czyli czy to jest czarno na białym, czy biało na czarnym. To słyszymy. Poruszymy sobie joystickiem w prawo.
2: Poruszanie joystickiem w trybie na żywo obrazu i tekstu nałożonego użyj, aby przesuwać dokument. W trybach tekstowych użyj, aby automatycznie przesuwać tekst i dostosować prędkość. Wychyl w innej osi, aby przesuwać tekst o jeden ekran. W ustawieniach przechyl w górę lub w dół, aby poruszać się po liście ustawień. Przechyl w lewo, aby powrócić do poprzedniego okna ustawień i w prawo, aby wejść do kolejnego okna ustawień.
1: Dokładnie. Czyli tutaj wchodzimy sobie, dzięki temu joystickowi możemy sobie rozwijać dodatkowe podmenu ustawień bądź dodatkowych menu urządzenia. W lewo nie działa, bo my mieliśmy o tym powiedziane. Oj, wyszliśmy właśnie z pomocy.
2: Przycisk pomoc.
1: Przycisk anuluj. Ale to wyjdziemy z tej pomocy, myślę, czyli joystick mamy opanowany. Pod joystickiem mamy przycisk, który służy do skanowania wielu stron. Czyli to jest najważniejsza dla nas opcja.
0: No tak.
1: Bądź po przyciśnięciu krótkim możemy po prostu dodać stronę do dokumentu. I pod przyciskiem skanowania wielu stron mamy tą samą migawkę znaną nam z menu i Volva.
0: Czyli skanowanie pojedynczej strony.
1: Pojedynczej, dokładnie. I po tym razem lewej stronie nad gwiazdką mamy taki przycisk, który jest z trzema takimi kreseczkami poziomymi. I to jest przycisk, dzięki któremu wchodzimy do wszelakich menu. Myślę, że użyjemy tego przycisku.
2: Zarządzanie dokumentem. Zapisz dokument z głosowym opisem.
1: O, i to jest bardzo ważne. Read Easy Evolve ma możliwość zapisywania tekstu w dwojaki sposób. Może zapisać tekst z głosowym opisem, bądź może zapisać tekst z opisem zeskanowanym na głównej stronie książki. Czasem jest to przydatne, ale czasami, jak zeskanujemy sobie stronę tytułową, niestety mamy długi opis i warto jednak znać tytuł książki, żeby sobie zrobić głosową adnotację.
0: Czyli po prostu, Michale, jak rozumiem, działa to tak, że ten tekst z głosowym opisem polega na tym, że nagrywasz tytuł tej książki.
1: Tak. Tak, tutaj nagrywam tytuł książki, dokładnie. I powiem, w Read Easy Evolve mikrofon działa bardzo wyraźnie. Zademonstruję to, co już jest nagrane.
0: Jasne.
2: Zapisz dokument z automatycznie nadaną nazwą 77.
1: No właśnie, możemy tak zapisać tą stronę, lepiej chyba nie.
2: Otwórz dokument.
1: I to jest bardzo ważna opcja, bo tutaj możemy sobie otworzyć wszelkich rodzajów dokumenty.
2: Otwórz instrukcję.
1: No, otwórz instrukcję, nie muszę objaśniać. W kwestii tutaj mamy wszystkie instrukcje obsługi. No niestety, tylko muszę Państwa zmartwić, w języku angielskim.
0: A to szkoda.
1: Ale otworzymy to sobie. Dlaczego? Bo chcę pokazać, jak to urządzenie potrafi się sprawnie automatycznie przełączać na głos odczytu tekstu.
2: Importuj otwórz instrukcję. Otwórz instrukcję. Read Easy Evolve Feature Pack User Manual V1.2.
1: Sprawdźmy na koniec, ale chyba...
2: Read Easy Evolve Standard Quick Reference Guide V1.0.
1: To jest chyba coś starszego, ale spróbujmy to otworzyć klawiszem OK.
2: Dokument wczytany. Strona 1 z 2. Quick Reference Guide V1.0. Connecting the camera. Gouda. Faster. Slower. A4 camera position. A3 camera position. Standard controls. Quick press. Previous sentence press and hold. Previous word and spell on release. Faster and slower simultaneously. Change voice. Play slash...
1: No, jak widzimy, przełączanie głosów jest po prostu w trybie zdumiewająco szybkim.
0: Tak, on prawdopodobnie gdzieś tam ma zadeklarowane, że jest to tekst w języku angielskim i on sobie był w stanie przełączyć syntezę na odpowiedni język.
1: To teraz zademonstrujemy, jakie urządzenie posiada głosy angielskie. Czyli przyciśniemy to podzielone jabłko.
3: Geraint. Jennifer.
4: Joey.
3: Kendra. Kimberly.
1: Kimberly.
3: Nicole.
1: Nicole.
4: Russell.
1: Russell.
3: Sally.
1: Sally.
3: Amy.
1: No.
4: Brian.
1: Brian. Powiem, że chyba się pomyliłem, bo tych głosów angielskich jest chyba zdecydowanie więcej.
0: Jest
1: więcej. Więcej.
0: Więcej niż polskich.
1: Jeszcze raz, może je przeliczymy, żeby było wiadome. Jest Brian, to jest pierwszy.
3: Geraint.
1: Drugi.
3: Kunef.
1: Trzeci.
3: Jennifer.
0: Cztery. Pięć.
3: Kendra.
0: Sześć.
3: Kimberly.
0: Siedem.
3: Nicole.
0: Osiem.
4: Russell.
0: Dziewięć.
3: Sally.
4: Dziesięć.
3: Amy.
0: Jedenaście.
4: Brian.
0: Czyli 11.
1: Nie chcę nic mówić, ale to jest trochę niesprawiedliwe.
0: No cóż. Życie. Po prostu. No dobrze, to co, Michale? To przechodzimy dalej w takim razie. To już pokazaliśmy, ale ilość głosów rzeczywiście imponująca.
1: Tak. Ja jestem w trakcie załatwiania. Miejmy nadzieję, że się tak uda dorzucić do Evolva jednak czwarty głos, czyli Jana. Oby, ale z tego, co tak rozmawiałem właśnie z panem Tomkiem z firmy ECE, no niestety jakbyśmy dorzucili czwarty głos, no mógłby być efekt taki, że po prostu wzrośnie cena Evolva.
0: To może kosztem kilku tych głosów zagranicznych coś by się udało, no bo...
1: Powiem tak, będę coś próbował negocjować, póki jeszcze sprzęt mam.
0: Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, no to co możemy pokazać jeszcze, jeżeli chodzi o ustawienia, tak? Bo teraz ustawienia, menu tego urządzenia.
1: Tak, powiem, że urządzenie ma szereg różnych profili rozpoznawania tekstu. No niestety nie jestem w stanie wszystkich pokazać, bo no nie dysponuję biblioteką tekstów. No tekst angielski ciężko by było znaleźć. Ale co bądź angielski bardzo łatwo rozpozna, ale urządzenie posiada rozpoznawanie w językach arabskim, hebrajskim, irlandzkim, nawet holenderskim, naprawdę w różnorakich. I tak coś mi się wydaje, że jakby, ale raczej jak jesteśmy na angielskim tekście, to raczej no to są wszystkie głosy angielskie.
2: Zarządzanie od wyjdź.
1: Wyjdź. No dobra.
2: Tryb dokumentu.
1: O, mamy tekst. I teraz spróbuję pokręcić tym kółeczkiem na środku pilota. Bo to jest bardzo fajna opcja.
2: Play.
1: No, ale nie tutaj. Otwórzmy sobie polski tekst.
2: Otwórz instrukcję. Otwórz dokument.
1: O.
5: Orzeł. Z Kedywu do celi śmierci.
0: I tu było słychać, tak, tu było słychać twój głos, który wypowiadał tytuł.
1: Dokładnie tak, ale jak widać, jakość nagrywania jest dobra.
0: No tak, jak na urządzenie tego typu, które nie służy nagrywaniu, to jest naprawdę przyzwoicie.
1: Bo powiem wprost, ten dźwięk był wprost zaszumiony.
0: No tak, a tu słychać go całkiem dobrze.
2: Kameduli.
1: O, niech będzie. Ale weźmy sobie jeszcze na dół.
2: Modlitewnik kamedulski.
5: Ludzie Stalina.
1: O, ludzie Stalina, przypuśćmy. I włączamy sobie środeczek.
2: Dokument wczytany. Strona 1/118.
1: I teraz zademonstruję nawigację po stronach dokumentu. Czyli nacisnę teraz przycisk z podwójnymi strzałkami w prawo. Uwaga.
2: strona 2, strona 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Aha, przesuwamy się po stronach.
2: 118.
1: I jak widać, idzie to rzeczywiście szybko.
0: No tak, bo ty już jesteś na 118 stronie.
1: Tak, ale możemy spróbować teraz przemieścić się po akapicie za pomocą tej strzałki.
2: Myślnik. Większe to hier. 0+30.1931.
1: To jest do akapitów.
2: Uprawnieniami.
1: Tutaj też mamy do poszczególnych słów. Ale my chcemy wykorzystać sobie to kółeczko na joysticku.
2: Dostawami.
1: Dostawami. I...
2: Średnik akcent kropka.
1: Przewiniemy trochę.
2: Wiadomo, po tych teatrajnie poludniowej zapanował straszliwy głód.
1: Głód. Zastanawiam się, jak się pisze słowo głód. Przypuśćmy, nie wiem, czy u otwarte, czy u zamknięte. Wciskam ten jakby okrągły przycisk przypominający gałkę.
2: G, E, U. Uzamknięte D.
0: I wszystko wiadomo.
1: Przez uzamknięte. I to jest bardzo pożyteczna sprawa, jakby ktoś chciał czytać książkę na zasadzie Braille'a. Czyli po prostu przerzucać sobie poszczególne słowa.
0: Dokładnie, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jak co piszemy, żeby sobie jakoś tam, nie wiem, powiedzmy, ortografię utrwalić.
1: Jak widać, Read Easy i Wolf to ułatwia. No i teraz jesteśmy w takim punkcie, że warto sprawdzić jeszcze, jak to jest mniej więcej czytana ta książka.
2: Głód, który zalks, mutony te znów i ludzkich kta, jednak w 1936 w Moskwie rozpoczęły się pod kierownictwem Stalina Jazowa i Jagody przygotowania do pierwsze jawnego procesu sądowego grupy Zinowiewa Kamieniewa. Realna groźba zawisła również nad Mołotowem. Istniały w tej kawutestii jakieś rozbieżności między nim a Stalinem. O ich konsekwencjach pisał w wydanej jeszcze w 1953 roku książce Aleksandr Orło, Lew Feldbini, zasłużony radziecki agent wywiadu, który pracą w Hiszpanii i Francji i odmówił powrotu do ZSRR na pewną śmierć, ukrywał się w Stanach Zjednoczonych nawet przed władzami amerykańskimi i udało mu się przeżyć Stalina od...
0: No tak, i tu widać, że to, powiedzmy, no nie jest to już idealnie rozpoznane, ale nie jest też rozpoznane jakoś bardzo źle.
1: Oj nie, znaczy też dlatego, że miałem urządzenie ustawione bokiem, bo nie wiedzieliśmy, że się zmieści przede mną. Ale jednak warto, to jest taka techniczna sprawa, warto mieć sprzęt jednak przed swoją twarzą, a nie obok.
0: No tak, bo wtedy pewniej kontrolujemy wszystko w tym urządzeniu.
1: Dokładnie. Mi się to udało na szczęście osiągnąć u siebie, chociaż że na początku niestety się nie udało. No to teraz, żeby dostać się do ustawień, no to nie wystarczy nam no niestety zresetować urządzenie, to znaczy je wyłączyć i ponownie włączyć. No to wyłączamy.
2: Rekizy jest wyłączane. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
1: I ważna rzecz. Read Easy, jak się wyłącza nam kamerę, plus do tego wyłącza nam pilota.
0: Czyli żeby go uruchomić, to trzeba uruchomić jednostkę po prostu, znowu.
1: Dokładnie tak. I wtedy nam odpala kamerę. Ale jakbyśmy wypięli kamerę też, no to byśmy usłyszeli komunikat o nazwie proszę podłączyć kamerę. Więc włączamy z powrotem jednostkę.
0: Okej.
1: I Wolf nam się zameldował charakterystycznym.
0: Tak, on się jeszcze zaraz przywita z nami.
1: Tak.
0: Chwilę to trwa.
2: Rekizy jest gotowy.
0: Ale już zadziałał.
1: Ale już zadziałał. I teraz wciskamy mu obojętnie jaki przycisk.
2: Bezprzewodowy pilot podłączony.
1: I teraz wciśniemy mu gwiazdkę, czyli powrót.
2: Obraz na żywo.
1: Obraz na żywo. Czyli teraz osoba słabowidząca może sobie nawigować po tekście. Znaczy po tym jakby obrazie to, co Evolve posiada bez wczytania tekstu.
2: Zarządzanie dokumentem. Otwórz, importuj, usuń, wyjdź, dół. Otwórz do góra.
5: Ludzie stali.
2: Zarządzanie, otwórz, importu, usuń, wyjdź. Wyjdź, usuń dokumenty, importuj, otwórz instrukcję, otwórz do góra. Obraz nasz.
1: Ja tylko tak...
2: Główny menu.
1: Jest! My go niepotrzebnie wyłączaliśmy, ale to... Przypomniałem sobie, żeby wejść do głównego menu, to od razu powiem. Aha. Musimy ten przycisk, który ma trzy kreseczki na sobie, poziome, musimy po prostu go dłużej przytrzymać.
0: A, i wtedy wchodzimy do głównego menu i stąd możemy całym urządzeniem zarządzać.
1: Dokładnie tak. Ale to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przy okazji zademonstrowaliśmy, jak się urządzenie zachowuje po jego wyłączeniu.
0: Owszem.
1: I patrzymy, co my tu mamy.
2: Góra. Zarządzanie dokumentem.
1: Ja tylko przypomnę, że poruszamy się po menu joystickiem.
2: Zarządzanie stronami, brak dokumentu.
1: Zarządzanie stronami, brak dokumentu. Czyli podejrzewam, że jak nawet, tak mi się wydaje, że jakbyśmy mieli wczytany tekst, możemy sobie spokojnie usunąć stronę, którą mamy dwa razy zeskanowaną.
0: No tak, żeby był porządek.
1: To jest ważne, powiem, nie wiem czemu, ale tego jeszcze nie użyłem. Muszę to sprawdzić.
2: Zakładki.
1: No, zakładki, czyli tutaj możemy sobie wejść i zobaczyć, co my tu mamy. Ja mam tylko chyba jedną zakładkę.
2: Zakładki. W tym dokumencie jest zero zakładek.
0: A nawet żadnej.
1: Tu akurat zero.
2: Góra. Zakładki.
1: Ale, żeby wyjść z tego menu, zakładki. Przesuwamy tylko joystick w lewo. Zakładki. I teraz przechodzimy joystickiem w dół.
2: Profile rozpoznawania.
1: Profile rozpoznawania. I tutaj możemy sobie tworzyć profile rozpoznawania tekstu, że na przykład na profilu pierwszym będziemy mieli rozpoznawany tekst w języku polskim, na profilu drugim tekst rozpoznawany w języku angielskim, a na trzecim rozpoznawany tekst w języku rosyjskim.
0: Okej. Okay.
1: Może wejdziemy w te profile.
0: No dobrze, to pokaż co tam jest.
2: Profile rozpoznawania. Aktywny profil rozpoznawania. Profil rozpoznawania 1.
0: Mhm. No tak.
2: Aktywny profil rozpoznawania. Profil rozpoznawania 1.
1: Wejdziemy sobie w ten profil, czyli OK-em.
2: Profil rozpoznawania 1. Profil rozpoznawania 2.
1: I tutaj mamy tych profilów. To jest drugi.
2: Profil rozpoznawania 3.
1: Trzy profile. Zrobimy sobie joystickiem w prawo na trzecim.
2: Aktywny profil rozpoznawania. Profil rozpoznawania 1.
1: Okej, okay. I teraz...
2: rozpoznawania 1.
1: 1.
2: Aktywny profil rozpoznawania. Profil rozpoznawania 3.
1: Jak widać, zobaczymy
2: profile
1: na tym.
2: Profil rozpoznawania 3. Nieaktywny.
1: Nieaktywny.
2: Prostowanie strony. Włączone.
1: Prostowanie strony. Włączone. Czyli powinno nam wyprostować stronę, gdy ta jest zagięta. Bądź po prostu wypłaszczyć tekst, gdy tam jest jakieś luki.
2: Rozdziel strony książki. Wyłączone.
1: O, rozdziel strony książki. Wyłączone. Czyli jak skanujemy dwustronnie, to żebyśmy mieli wiarygodny odbiór tego, ile stron tak naprawdę ma książka.
2: Czytaj, kiedy rozpoznawanie zakończone, włączone.
0: Czyli tak. Oznajmianie tego stanu?
1: Ale to działa...
0: I odczytywanie chyba po prostu.
1: Tak, ale to jest ten w tym trybie skanowania jednostronnego.
0: Rozumiem.
2: Pauzuj przy końcu linii, wyłączone.
1: No, to jakbyśmy włączyli, to mielibyśmy co chwila pauzę na końcu linijki. Tego byśmy nie chcieli, więc dlatego jest to wyłączone.
2: Tryb automatycznego wyboru języka. Jeden język na stronę.
1: O, i to jest dobra opcja. Czyli urządzenie automatycznie nam wykryje, w jakim języku mamy zeskanowany tekst i wybierze nam odpowiedni głos.
2: Główny język rozpoznawania tekstu: angielski i English.
1: Ho, ho, no to jest...

0: Wyłączone. Francuski.
1: Français.
0: Wyłączone. Duński. Dęsk. Wyłączone.
2: Dęsk.
0: Angielski. English. Włączone.
2: To, jak widać, każdy język jest oznakowany odpowiednim głosem, więc jak widać, na tym urządzeniu można czytać naprawdę książki w wielu językach.
3: Owszem.
2: Ja tylko specjalnie wróciłem, żebyśmy usłyszeli te głosy.
0: Francuski, hiszpański.
1: Espanol.
0: Islandzki, niderlandzki, niemiecki.
1: Deutsch.
0: Wyłączone. Norweski. Bokmol. Norskbokmol. Wyłączone.
2: Norskbokmol.
0: Polski. Polski. Wyłączone. Portugalski. Brazylia.
1: Portugiesz. Brazil.
0: Wyłączone. Portugalski.
1: Portugiesz.
0: Wyłączone. Rosyjski.
1: Ruski.
0: Wyłączone. Rumuński. Mołdawia.
1: Rumuno. Republika Moldowa.
0: Wyłączone.
2: No, jak widać...
3: Sporo
2: no,
3: tego.
2: Sporo.
0: Rumuński.
1: Rumuno.
0: Wyłączone. Turecki.
4: Türkçe.
0: Wyłączone.
2: Türkçe.
0: Walijski.
4: Kemraik.
0: Wyłączone. Włoski.
1: Italiano.
0: Wyłączone. Baskijski.
1: Euskara.
0: Głos nie był kupiony.
2: O!
3: O! No to ciekawe.
2: A to ciekawe, powiem, muszę się
3: czyli,
2: muszę
3: czyli
2: się
3: ten trzeba by było zakupić zapewne po prostu.
2: Ten tak. Ale jak widać, mamy sporo zakupionych języków.
3: To się zgadza.
0: Nie był
3: kupiony.
2: O, i tutaj są już języki, w których zeskanowanie czegokolwiek będzie trudne, bo nie mamy ich fizycznie zakupionych. No to myślę, że z głosów wychodzimy.
3: Owszem.
0: Profile rozpoznawa wstecz.
2: I wstecz. Czyli trzeba wyjść z tego.
3: Czyli strzałką w lewo po prostu na joysticku, tak?
2: Tak.
0: Profile rozpoznawania.
2: Przesuwamy dosłownie joystick tak jak w padzie.
3: Tak.
2: Jeszcze wejdziemy do profilów, bo wejdziemy w pierwszy profil.
0: Profile rozpoznawania 1.
2: I zademonstruję, jakie są ustawienia aktywnego profilu.
0: Profile rozpoznawania 1. Profile, aktywny profil, profile rozpoznawania 1. Profile rozpoznawania 1.
2: Chwila. Podejrzewam, że jakbyśmy sobie ten profil jakoś zdezaktywowali,
3: to być może tak, być może dopiero można to zmieniać wtedy. Może tak jest.
2: No dokładnie, więc no może sprawdźmy to
0: profile
2: sobie.
0: Rozpoznawania 1.
2: Spróbujmy sobie.
0: Profile rozpoznawania 1.
2: O,
0: aktywny.
2: Pod spodem, proszę.
0: Włączone.
2: Prostowanie strony, tu mamy zaś włączone też.
0: Rozdziel strony książki, wyłączone.
2: Wyłączone.
0: Czytaj, kiedy rozpoznawanie zakończone, włączone.
3: Czyli jeszcze raz, żebyśmy mieli jasność, okazuje się, że nie trzeba dezaktywować tego profilu.
2: Nie, okazało się, że schodzimy joystickiem do profilu 1 i wciskamy OK.
3: Aha.
2: Bądź przesuwamy strzałką w prawo.
3: Znaczy
2: joystickiem w prawo, jak kto woli.
3: Jasne.
0: Tryb automatycznego wyboru języka. Jeden język na stronę. Główny język rozpoznawania tekstu. Polski.
3: No tak.
0: Angielski. Duński. Norweski. Bokmol. Norskbokmol.
2: No jak... Jak widać, główny język jest na polski, na szczęście.
3: No i słusznie, w naszym
2: i tak zostawiamy. I tak zostawiamy. Czyli przesuwamy teraz joystickiem w lewo.
0: Profile rozpoznawania 1. Aktywny profil rozpoznawania. Profile rozpoznawania 1.
2: Przesuwamy w lewo.
0: Profile rozpoznawania.
2: I schodzimy joystickiem w dół.
0: Wyświetlacz i kursor.
2: To jest opcja dla osób słabowidzących, którą sobie, pozwólcie państwo, podarujemy. Ale może zademonstrujmy, bo Tyflo Podcastu nie tylko słuchają osoby

0: Niewidome, pokażmy, co my tam mamy.
1: Co tam jest w ogóle po prostu?
0: Dajemy joystickiem w prawo. Ja tylko się tak jeszcze spytam, czy coś na naszych portalach się pojawiło?
1: Nie, na chwilę obecną zajrzałem tam przed momentem, nie było żadnych dodatkowych komentarzy.
0: Jak widać, opowiadamy bardzo szczegółowo i zrozumiale.
1: Miejmy nadzieję.
2: Ustawienia wyświetlania i kursora. Kombinacje kolorów czarny na białym.
0: Kombinacje kolorów czarno na białym.
2: Kolor podświetlenia czerwony. Typ podświetlenia prostokąt. Kolor kursora automatyczny. Styl kursora jednokolorowy. Rozmiar kursora 150. Słówek. Zaznacz, by aktywować.
0: Nie wiem, mogę się mylić. Muszę to jeszcze zweryfikować, ale ciekaw jestem, czy do tego urządzenia można podłączyć linijkę brajlowską. Chyba nie. Bo może, bo jak tutaj piszą o kursorze, to kto wie, czy na kursorze na monitorze brajlowskim też by to było, znaczy widać co bądź uwypuklony tekst.
1: A to by była ciekawa sprawa, gdyby dało się do tego podłączyć linijkę brajlowską. No ale to jeżeli będziesz coś, Michale, wiedział na ten temat, to po prostu dasz informację w komentarzu pod audycją. I tyle.
0: Dokładnie tak. Mhm. I tyle.
2: Maksymalna prędkość kursora 150. Słówek. Zaznacz, by aktywować.
0: Te opcje chyba, Michale, na to wskazują, prawda? Możliwe.
1: Szczerze mówiąc, raczej no nie zakładałbym tego.
0: No z drugiej strony nie, bo kursor czarnodrukowy też jakoś podskakuje, też jakoś się zachowuje podobnie, więc raczej nie.
2: Przyspieszenie kursora 1. Maksymalna prędkość przewijania 150. Wybierz dostępne widoki tekstowe. Odstęp między wierszami 0.0. Odstęp między słowami 0.0. Odstęp między znakami 0.0. Ustawiaj aktualnie czytane słowo na środku ekranu. Wyłączone. Rysuj granice paragrafów. Włączone. Zachowaj krój pisma. Wyłączone. Własny krój pisma. Tylko jeśli zachowaj krój pisma jest wyłączone. Zachowaj styl pisma. Pogrubione. Automatyczne wykrywanie rozmiaru ekranu. Włączone.
0: No jak widać, tych opcji jest trochę. Nie wiem, czy jeszcze pokazujemy, czy wyjdziemy z nich.
1: Ja myślę, że no nawet nie jesteśmy za bardzo w stanie nic o tym opowiedzieć, Michale. To
0: no
1: pokazaliśmy,
0: to
1: ale chyba jednak nie ma to na dłuższą metę sensu, tak mi się wydaje, żeby się w to zagłębiać.
0: To proszę Państwa, jakby ktoś coś wiedział o tym więcej z osób słabowidzących
1: albo... tak, to prosimy o albo komentarz, albo może jeszcze nawet w trakcie audycji o telefon.
0: Tak. Albo może dystrybutor, który by nas słuchał, może by zabrał
1: tak
0: w tej sprawie głos też. Też
1: poczekamy. Jeżeli jest ktoś z nami w tym momencie na odsłuchu z firmy ECE, to też byśmy prosili o kontakt.
0: Także teraz
1: to coś nam się tu wtedy rozjaśni w tej kwestii.
0: Tak, bo powiem, no niestety my, którzy no widzimy może trochę, może tak samo jak krety, to no cóż.
1: No to nie bardzo. Dobrze,
0: nie
1: Michale,
0: bardzo. Przewijamy.
1: Co tam mamy dalej?
2: Wykryty rozmiar, wyświetlacz i kursor.
0: Chwila, bo musimy się teraz powrócić.
2: Obraz na żywo.
0: No, musimy znowu wejść do opcji, bo nam się siłą rzeczy po prostu wyszliśmy z tego.
2: Zarządza zakup profile, rozpoznaw wyświetlacz i kursor.
0: Tu skończyliśmy, schodzimy na dół.
2: Ustawienia menu.
0: Dobrze, wejdziemy, zobaczymy co tam ciekawego.
2: Ustawienia menu. Język interfejsu użytkownika polski.
0: Język interfejsu użytkownika. To jest bardzo ważne, żeby sobie tam nic nie namieszać. Powiem, mi się kiedyś zdarzyło i to na Mówie w ośrodku, bo ten Mów jest dla mnie dostępny cały, no to powiem, kiedyś sobie język zmieniłem i mieliśmy niezły ubaw z naszą panią Kasią, bibliotekarką. Bo zmieniłem go na szczęście na angielski.
1: A, no to tyle dobrego, bo jakbyś zmienił na jakiś taki nieco mniej znany, mógłby być problem.
0: Oj tak, więc na szczęście się tak nie stało. Schodzimy w dół.
2: Głos interfejsu, Jacek.
0: Jacek. No to myślę, że można pokazać w sumie, jak zmienić głos, żeby nam interfejs mówił troszkę inaczej.
2: Głos interfejsu, Jacek.
0: Tutaj mamy pana Jacka, schodzimy na dół.
2: Głośność efektów, głos interfejsu, Jacek. Głos interfejsu, Jacek.
0: Polecam jednak zrobić OK, w co po niektórych opcjach, no niestety przejście joystickiem nie działa.
2: Jacek.
3: Maja. Ewa. Agnieszka.
0: No, przypuśćmy, że Jacek nam się znudził. Chcemy, żeby Agnieszka nam czytała. Damy OK.
3: Głos interfejsu. Agnieszka. Głośność efektów dźwiękowych. 100%. Suwak. Zaznacz, by aktywować.
0: I oto, proszę państwa, co słyszymy. Nagle urządzenie zaczyna nam czytać wszystko innym głosem.
1: Owszem.
0: No to, jak myślisz, Michale, zostaniemy przy Agnieszce, czy
1: możemy zostać. Będzie jakaś odmiana.
0: Dobrze.
3: Wstecz. No. Głośność efektów dźwiękowych. 100%.
0: 100%.
3: Zaznacz, by aktywować.
0: Efekty dźwiękowe, czyli chodzi na przykład faktycznie o sygnał kamery i o ten słynny, piękny dźwięk, który sygnalizuje nam dźwięk, że nie możemy w tej chwili skanować, bo tekst jest w ruchu. To zostawmy na 100% jednak. Wychodzimy sobie przełożeniem joysticka w lewo.
3: Ustawienia menu. Ustawienia zaawansowane.
0: Ustawienia zaawansowane. Myślę, że zademonstrujemy je.
3: Ustawienia Pewnie. Zaawansowane. Data i czas.
0: O, data i czas. To jest bardzo ważna opcja. Ja jednak wejdę, powiem, proszę państwa, spróbuję sobie ten czas jednak wyregulować. Mamy 21:16. Okej, przewijamy się w prawo.
3: Data i czas. Dzisiejsza data. 13 maja 2020.
0: No, tu nic nie musimy zmieniać, schodzimy w dół. Oczywiście wszystko robimy joystickiem.
3: Aktualny czas, 20:19.
1: O, no trochę nie taka godzina.
0: Więc dlatego miałem problem w eksporcie danych, bo otóż jak wygląda eksport, bo myślę, Michale, że o eksporcie chyba wystarczyła tylko informacja słowna, że są różne formaty, prawda?
1: Myślę, że tak.
0: Bo o imporcie, no w sumie mógłbym podłączyć Oriona i pokazać, bo urządzenie
1: znaczy,
0: ma też możliwość.
1: Wiesz, Michale, my już robimy tu już o tym urządzeniu trzecią godzinę zaczynamy tak naprawdę. Nie wiem, czy... Więc myślę, że po prostu pokażmy te rzeczy najistotniejsze, bo trochę już czasu nam jednak schodzi na prezentacji tego urządzenia. Także,
0: dobrze.
1: Także przejdźmy się po prostu po tych opcjach i pokażmy jeszcze to skanowanie dobrze. Wielu stron, bo to może być istotne dla naszych słuchaczy. A resztę, no po coś te gdzieś tam jakieś instrukcje i rzeczy tego typu też są, więc każdy chętny będzie mógł sobie już myślę, że reszty się dowiedzieć.
0: Myślę, że tak, warto, jeżeli poprosi się dystrybutora, czyli firmę ECE, ze spokojem doślą instrukcję. A no powiem, no o tym urządzeniu można jednak opowiadać,
1: owszem.
0: Bo jest rozbudowane. No to spróbujmy chociaż przestawić ten czas.
1: Dobrze.
0: Klikamy OK. Powiem, robię to po raz pierwszy, więc uwaga.
3: Ustaw czas. Godzina 20.
0: No... Przesuwamy joystickiem w prawo.
3: Godzina 20.
1: To może w dół.
0: A może w dół.
3: Minuta 20.
0: Oj nie, chyba wiem. Godzina 20 i klikamy OK.
3: 20. Godzina 20. Minuta. Godzina. Góra. Godzina.
0: Jeszcze raz.
3: 20.
0: O.
3: Góra.
0: Godzina. Spróbujmy kliknąć 20. Na pada.
3: 20. 21.
0: Jest. Czasami... Wystarczy kliknąć na joystick jako tak jak na padach, żeby po prostu zaznaczyć pewną opcję. I tutaj trzeba było tak zrobić. No, godzina 21:18, także teraz przechodzimy w lewo.
3: Godzina 20, godzina 20 minuta.
0: Jeszcze raz ustawimy mu na 21.
3: Godzina 21. Minuta, 20.
0: 20 to mamy 19, także klikamy znowu na pada.
3: 20. 19.
0: I akceptujemy znowu kliknięciem na joystick.
3: Minuta, 19.
0: I oto mamy już ustawiony prawidłowy czas.
1: I super.
3: Zatwierdź.
0: Zatwierdź.
3: Czas został ustawiony.
0: No.
3: Strefa czasowa. Strefa. Brytania. No. Brytyjski czas letni.
1: A i dlatego.
0: No to teraz już wiem, co muszę tu zmienić.
1: Tak,
0: proszę
1: no
0: państwa.
1: To teraz to już może tego nie zmieniajmy, bo teraz znowu ci się to przestawi, jak dasz strefę czasową inną. Ale już wiadomo, że to po prostu o to trzeba by było zadbać.
0: No dokładnie, bo widać, że jednak prezentacje uczą. Schodzimy w dół.
3: Automatyczna synchronizacja czasu przez internet. Włączone.
0: I jest taka możliwość, jest połączenie Evolva przez internet. Jeszcze tego powiem, nie testowałem.
3: Automatyczna synchronizacja czasu przez internet. Włączone.
1: I to chyba wszystko tutaj.
3: Wstecz.
0: Tak, i teraz
3: ustawienia zaawansowane.
0: Jeszcze nie do końca, bo wychodzimy z tego.
3: Kalibracja, data i czas.
0: O, data i czas.
3: Kalibracja kamery.
0: Kalibracja kamery. Czyli tutaj ustawiamy sobie wszystkie parametry kamery. Można sprawdzić jeszcze.
3: Kalibracja kamery. Pełna kalibracja kamery.
0: Na szczęście jest tak ustawione.
3: Ponowna kalibracja kamery w pozycji A3. Wyczyść dane kalibracyjne w pozycji A3.
0: Podejrzewam, że warto by było jeszcze w razie co przeprowadzić do trybu A3 kalibrację.
1: To znaczy tak, w sytuacji, gdy nam coś przestaje tu działać, gdy nagle coś zaczyna działać gorzej, to pewnie przydaje się skalibrowanie tej kamery.
0: Oj, przydaje, ale my tutaj mamy już ustawione... O, ponowna kalibracja kamery w pozycji A3, czyli jednak jest.
3: Pełna kalibracja
0: kamery. O, pełna kalibracja kamery. Czyli tutaj sobie zaznaczamy.
3: Rozpoczynanie pytanie. Czy ekran jest podłączony do urządzenia i jesteś w stanie ustawić czerwoną linię?
1: A...
3: Będzie wyświetlona na ekranie urządzenia...
1: No to chyba lepiej tego nie robić.
3: Ten krok wymaga użycia wzroku.
0: Oj, tak. Oj, nie.
3: Nie, tak, nie. Proszę ustaw dokument kalibracji pod kamerą, jak wskazano na nim, lub wypełnij cały obszar widoku kamery płaskimi stronami z czytelnym, ostrym wydrukowany tekstem znajdującym się również blisko ich krawędzi.
1: Czyli okay. Tu do tego lepiej chyba jednak użyć wzroku.
0: Jednak warto poprosić osobę widzącą, tak?
1: Tak.
0: To my teraz damy mu anuluj. O.
3: Proszę podłączyć kamerę do portu A3.
0: Dam.
3: Kalibracja kamery anulowana.
1: O.
3: Okej.
0: Udało się.
1: No szkoda, że nie ma jakiegoś takiego automatycznego mechanizmu.
3: Brak tekstu. Koniec dokumentu.
0: Nie ukrywam, ale... spróbuję to, jednak warto by było to jeszcze też wytestować, bo jednak zamierzam, tak jak mówiłem, zakupić to urządzenie, więc
3: zarząd, otwórz
0: także z osobą widzącą warto to sprawdzić.
1: No pewnie.
3: Główne menu.
0: Jeszcze raz wejdziemy w główne menu.
3: Ustawienia menu. Ustawienia zaawansowane.
1: I cóż my tu jeszcze mamy?
3: Kalibruj bezprzewodowego pilota.
0: Kalibruj bezprzewodowego pilota. No tutaj nie trzeba, bo wszystko
1: bo
0: działa prawidłowo.
3: Wbudowany odbiornik Bluetooth włączony.
0: O! I to jest to. Bo, no nie, no jak wiadomo, pilot jest bez kabla, no to działa nam po Bluetoothie. Więc sprawdzimy tak jeszcze na krótko, co my tu mamy w prawo.
3: Wbudowany odbiornik Bluetooth włączony.
1: Tu na to podejrzewam, że trzeba uważać, bo można to łatwo sobie wyłączyć.
0: Oj, tak. Więc dlatego wejdziemy. Ale jeżeli my tutaj mamy Bluetootha, to można tu do tego urządzenia podłączyć sobie bezprzewodowe słuchawki.
1: Ale czy ty, Michale, próbowałeś tego zrobić, tego dokonać?
0: Powiem jeszcze nie, więc...
1: No to właśnie pytanie, czy rzeczywiście można, wiesz, bo to...
3: Pomiędzy zdaniami 400 ms.
1: bo to nie zawsze tak, bo to nie zawsze to wszystko jest takie oczywiste. Ale no spróbować warto.
0: Czemu by nie?
1: No.
0: Więc teraz wejdziemy, zobaczymy jeszcze to zarządzanie funkcjonalnościami. Jeszcze tutaj mamy zarządzanie funkcjonalnościami, więc to chyba służy do jakichś różnych podzespołów sprzętu.
1: Zapewne tak. Funkcjonalnościami.
0: Aktywowano Read Easy 6. O, aktywowano Read Easy 6, czyli my tutaj mamy jakby różne opcje oprogramowania. Aktywowano OmniPagę. Czyli tutaj możemy
1: są
0: sobie...
1: Są silniki, silniki OCR.
0: Tak, dokładnie.
3: Aktywuj OmniPagę Asia Naddon. Aktywuj Vocalizer Expressive 6 Voice.
0: O!
3: Aktywowano Ibona Voice.
0: No jak widać, można by było sobie z tego urządzenia naprawdę poaktywować co po niektóre jeszcze dodatkowe
1: pytanie,
0: opcje.
1: Pytanie, jak to jest z dostępnością i co tak naprawdę za tę cenę 12,5 tysiąca złotych, czy my rzeczywiście to wszystko dostajemy? To już podejrzewam, że musiałby się dystrybutor wypowiedzieć albo mógłbyś go jeszcze ewentualnie dopytać i gdzieś tam też w komentarzu zostawić, no bo informacje, no bo wiadomo, Vocalizer to jest komercyjny syntezator, Iwona to jest też komercyjny syntezator, to wszystko kosztuje. No i pytanie, czy my w ramach tej ceny podstawowej plus pilot rzeczywiście to wszystko dostajemy?
0: Ja jeszcze myślę, że spróbujemy kliknąć aktywuj te Vocalizer Iwona Six Voice. Zobaczymy, czy... A nóż nam...
3: Ostrzeżenie. Błąd aktywacji licencji.
1: Aha.
3: Brak połączenia z internetem.
1: Czyli
0: kurczę.
1: Tu trzeba by było to przez internet aktywować.
0: Ale to jest... dobrze. Jeden port to jest HDMI, a drugi nam umożliwia połączenie się z routerem, z naszym
1: czyli
0: internetem.
1: To jest port RJ45.
0: RJ45, dokładnie.
1: Dobrze, Michale. Ja proponuję, żebyśmy jeszcze pokazali to skanowanie wielu stron. W takim razie.
0: Dobra, to w takim razie wychodzimy z tego. No i tutaj mamy tylko zaawansowane i
3: o urządzeniu.
0: I być. Czyli o urządzeniu możemy jeszcze tak na szybko zobaczyć jego parametry.
3: O programie Read Easy. Brak aktualizacji na nośniku USB. Informacja o producencie. Informacja o producencie. Vision IT International LTD. Contact information. If you have any questions...
0: Vision IT.
1: To jest producent, tak?
0: Tak, brytyjski.
3: Licencje wolnego oprogramowania. Numer seryjny. Wersja oprogramowania 6.3.0.
1: No tak, i tu są informacje odnośnie tego, co mamy na pokładzie, jakie mamy oprogramowanie, w jakiej wersji. Bo i można sobie to porównać z tym, co nam producent dostarcza nowego, bo pewnie są czasem jakieś aktualizacje.
0: Dokładnie. Ja powiem jeszcze, dogadam się z dystrybutorem, czyli z firmą ECE, co do reszty udogodnień Read Easy i Volva, co można jeszcze sobie doaktywować, podłączając i Volva do internetu.
1: Okej, okay. No to teraz przejdźmy jeszcze do tego skanowania wielu stron.
3: Tryb dokumentu, brak tekstu,
0: koniec dokumentu. Usłyszeliśmy fajny komunikat, brak tekstu. No to teraz zabieramy się do dzieła. No może weźmy sobie dla testów może książeczkę tą A3 albo kawałek A4, sekundkę.
1: Może wiesz co, może zróbmy to...
0: A4 lepiej.
1: Tak, może zróbmy to na tej A4.
0: Dobra.
1: Mamy
0: dobra,
1: to już
0: dobra,
1: sprawdzone, dobra, że nam to działa, a teraz to już nie chodzi przecież o to, żeby pokazywać jakość, bo jakość to już wszyscy znamy i wiemy, że to różnie działa, a na tej A4 było akurat całkiem dobrze, więc zobaczmy, jak to nam będzie się sprawdzało.
0: Dobrze. Wziąłem książkę, która najprawdopodobniej jest ustawiona w sposób odpowiedni, czyli najpierw ja zawsze wciskam przycisk skanowania jednej strony dla... po prostu
1: sprawdzenia,
0: dania mu też nazwy.
1: No to wciśnij.
3: Rozpoczęto
0: zrobiono zdjęcie. Akurat anulowałem, bo mi się nie ten. O.
2: Szymon Nowak. Oddziały wyklętych. Fronda.
3: Koniec dokumentu.
0: I tu mamy
1: tytuł, wydawnictwo.
0: Tak, i teraz przewracamy jedną kartkę.
3: Rozpoczęto robienie zdjęć w trybie wielu stron. Dodawanie strony numer 2. Dodawanie strony numer 3. Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 4.
0: Patrzymy, czy nie mamy aby czasami dwóch kartek na raz. O.
3: Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 5. Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 6.
1: Jeszcze, żeby on sam chciał te kartki przewracać, to by było super.
0: To tak, ale no to jest... Przewróć kartkę. Ale jak widać, prędkość skanowania
1: owszem,
0: jest zdumiewająca.
1: Owszem.
3: Dodawanie strony numer 7.
1: No tak, jeszcze może do 10 dobijmy i...
3: Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 8.
0: I machnę jedną specjalnie dwa razy, okay, żeby usunąć. Powiem, że to pierwszy raz wykonam tą opcję.
3: Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 9.
0: Zawsze skanowałem od nowa, tutaj patrzę, jest taka fajna opcja.
3: Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 10.
1: O, i tę dziesiątą na przykład możesz dwa razy.
3: Przewróć kartkę.
0: O, i widzimy, że urządzenie nam nic nie robi. Ale żeby nam zaczęło niby skanować, musimy mu tylko rękę podłożyć, bo to jest na czujnik ruchu.
3: Dodawanie strony numer 11. Przewróć kartkę.
0: Okej, okay, i stop. I teraz klikamy gwiazdkę, czyli to jest anulowanie.
3: Zrobiono zdjęcia w trybie wielu stron.
0: To czytamy.
2: Fronda.
3: Strona 2.
2: Okej, łatka Radosław Krawczyk. Zdjęcie na tylnej wyklejce PAPS. Resz Tomasz GZ 11. Redakcja Leszek Wieliczko. Korekta Hanna Rybak. Skład i łamanie tekst projekt. Łódź. Copyright prawa autorskie by Szymon Nowak, copyrightowy fronda.pl.
0: Przypuśćmy, to nas nie bardzo interesuje.
1: Tak, przejdźmy może po prostu, przejdźmy może do jakiejś jednej strony, żeby sobie ją zobaczyć, jak, co nam tam z tego wyszło.
2: Oddziały wyklętych, bez imion, nazwisk, stopni wojskowych i według zamysłów komunistycznych katów, także bez Boga. Oprócz opowieści o największych i znanych oddziałach ognia, łupaszki, orlika, żubryda czy zapory, opisałem też brawurową próbę ucieczki na zachód grupy Podkowy oraz dramatyczny trud przetrwania na biebrzańskich bagnach Bruzdy. Przedstawiłem największe bitwy.
1: O, i coś tu nam Michała na moment wycięło, ale już jest.
2: Akcje rozbicia więzień w Kielcach i Krakowie, czy zatrzymanie rodziny Bieruta oraz wyjątkowe rajdy leśnych grup Brygady Świętokrzyskiej i zgrupowania Stolpecko-Nalibockiego. Opisałem konspirację Warszyca, śmierć Kotwicza z rąk NKWD-zistów oraz ohydną zbrodnię łup na ludziach Bartka. Starałem się nie unikać i nie przemilczać ani kontrowersyjnych zdarzeń, ani trudnych tematów. Z książki można się dowiedzieć o polskich akcjach na ukraińskie i litewskie wsie, o walce z partyzantką radziecką i komunistyczną, o spięciach wewnątrz oddziałów. Przedstawiając te wydarzenia...
1: No i jak widać, też jakość jest całkiem niezła.
0: O, jest. Jest. Tak. O, to prawda. Więc teraz spróbujemy zrobić to, co zrobię po raz pierwszy.
1: Czyli usunąć tę dodatkową 11 stronę, która jest w rzeczywistości 10.
0: Tak.
3: Zarządzanie stronami.
0: No i to chyba tu.
3: Informacja o stronie. Informacja o dokumencie. Idź do strony. Przesuń stronę. Usuń stronę.
1: O.
0: A jednak jest.
3: Obróć stronę. Rozdziel strony książki.
0: O, To jest dobre, bo jak chcemy na przykład to mieć jednak podzielone, no to wciskamy i nam ładnie dziesiątkuje książkę.
3: Rozpoznaj stronę. Wstecz. Usuń stronę.
0: Usuń strony.
3: Usuń stronę. Odznaczona strona 1. Oddziały wyklęty.
1: A, bo tu trzeba zaznaczyć, którą...
0: Trzeba zaznaczyć, tak.
3: ...nową sowiecką okupacją polscy partyzanci podziemia niepodległościowego nazywani...
0: No to mamy tutaj stronę 11, czyli wciskamy joystick.
3: Zaznaczona strona 11. 7 marca Nil został aresztowany przez... Odznaczona strona 10. Walczący z nową sowiecką okupacją polscy partyzanci podziemia niepodległościowego nazywani żołnierzami wyklętymi pozostali sami.
1: I co? I teraz? Jak to zatwierdzić?
0: Okejem. O, jednak. Chwila.
3: Zaznaczone pytanie. Jeden strona zaznaczona. Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć? Anuluj.
0: Już mówię, bo teraz to znalazłem. Trzeba przesunąć po prostu joystickiem w prawo.
1: Okej. Czyli jakby tym zatwierdzamy, zaznaczamy te strony, które chcemy usunąć za pomocą czego? Za pomocą wciśnięcia tego joysticka, tak?
0: Joysticka, tak.
1: I potem w prawo.
0: W prawo. I nam mówi, ile mamy usuniętych, czy zaznaczonych.
1: Tak, pyta, czy chcemy usunąć.
0: I teraz klikamy mu OK.
1: I usunięte.
0: No i już nasz dokument zawiera nam...
1: 10 stron.
0: 10.
1: Dobrze, Michale. O urządzeniu myślę, że jeszcze można by było mówić dużo, bo jest to rzeczywiście sprzęt rozbudowany i ma możliwości naprawdę całkiem spore. Też dla osób słabowidzących, jak widać, no my tego akurat nie będziemy w stanie pokazać, ale to w takim razie chciałbym jeszcze zapytać cię, to już nawet może po prostu kilka słów, gdybyś mógł na ten temat jeszcze powiedzieć. Jak... O ile to testowałeś, jak książkę z tego urządzenia wydobyć do komputera na przykład? Czy robiłeś już coś takiego?
0: Robiłem. Mianowicie trzeba zaznaczyć, znaczy trzeba wejść w menu tekstu, czyli wciskamy przycisk z narysowanymi trzema kreskami poziomymi od góry do dołu i wybieramy przycisk, wybieramy opcję za pomocą joysticka o nazwie eksportuj. Klikamy OK bądź przesuwamy joystick w prawo i wybieramy nośnik, bo koniecznie musi być podłączony nośnik, na który to wyeksportujemy. Wybieramy odpowiedni folder, dajemy OK i wybieramy format, w jakim chcemy mieć owy tekst.
1: Okej.
0: Powiem taką ważną informację a propos też odskanowywania za pomocą tego sprzętu. U nas pani Kasia, szykując książkę na konkurs, mianowicie około 100 stron zeskanowała w przeciągu pół godziny. I mówi, były błędy, ale nie było ich tak dużo jak na skanerze.
1: No to może po prostu kwestia też skanera. Kwestia skanera i tu widać, że rzeczywiście to oprogramowanie, które jest zainstalowane w urządzeniu, potrafi korzystać z kilku silników OCR. A to też nie jest bez znaczenia, bo no, jeżeli mamy kilka tych silników, no to być może jest taka opcja, żeby tam on po prostu sobie automatycznie wybrał to, z jakiego będzie mu się pracowało najlepiej i najefektywniej. Nie wiem, jak to do końca działa od środka, ale rzeczywiście no, tam pokazałeś w zaawansowanych ustawieniach, że kilka tych silników jest, więc całkiem możliwe, że w podobny sposób właśnie to działa. Read Easy Evolve, przypomnijmy, cena z pilotem to jest ile? 12,5?
0: 12 tysięcy
1: 12,
0: równe.
1: Równe.
0: Bo 10 500 kosztuje sam Read Easy Evolve, a 1500 kosztuje sam pilot.
1: Mhm. i razem po prostu to będzie równe 12 tysięcy złotych.
0: I jeszcze ważna rzecz dla osób słabowidzących. Aha. Jeżeli chcemy mieć tekst na ekranie, mi tą możliwość proponowano, ale ja ją z wiadomych względów odrzuciłem, to po prostu dokupujemy sobie kabel HDMI już normalnie w jakimś MediaMarkt czy też Expert i mamy urządzenie naprawdę full wypas.
1: Tak jest. I wtedy jeszcze tylko jakiś monitor jest nam potrzebny. To już osoby słabowidzące będą wiedziały najlepiej, do czego sobie to podłączyć, żeby mieć po prostu pożytek z tego urządzenia.
0: Ja jeszcze tylko na koniec dodam jeszcze, że urządzenie jest naprawdę wartościowe i ja powiem wprost, jeżeli chcemy składać papiery o dofinansowanie, i nie wiemy, na co te pieniądze przeznaczyć, to ja bez wątpienia polecam na Read Easy Evolva, ale po prostu, jeżeli ktoś jest no po prostu molem książkowym i uwielbia czytać, to to jest urządzenie w sam raz dla niego.
1: Dokładnie. Jeżeli przede wszystkim, jeżeli też no, nie chce gdzieś tam być przykuty do tego komputera, do programu OCR, do skanera, a chce sobie mieć takie dedykowane urządzenie, które no, ja powiem tak, no zakup warto przemyśleć, bo nie jest to urządzenie tanie. Oczywiście wiadomo, mamy dofinansowania różnego rodzaju, ale no mimo wszystko, nie jest to sprzęt najtańszy i też gdzieś tam trzeba wiedzieć, na co te środki będziemy wydawać. Natomiast jak mieliście okazję usłyszeć w naszej dzisiejszej prezentacji, urządzenie sprawuje się całkiem nieźle. Nie jest bez wad, nie jest bez błędów, nie dokona cudów i nie sprawi, że każda książka, każdy tekst będzie w ogóle super idealnie rozpoznany, no bo tak dobrze to chyba jeszcze nic nie potrafi rozpoznawać tego tekstu, ale też nie działa ono znowu aż tak tragicznie, jak się okazuje, jest tam w stanie rozpoznawać całkiem nieźle te teksty, zwłaszcza książek, zwłaszcza formatu A4, no z A3 było troszkę gorzej, ale też nie najgorzej z drugiej strony.
0: Też nie najgorzej, trzeba po prostu potestować, bo może trzeba książkę ułożyć, ja ją miałem akurat do siebie, może warto jednak ją ułożyć trochę na bok.
1: Tak jest. W każdym razie, no tak właśnie działa to urządzenie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to nie zdążyliście ich zadać w trakcie audycji, bo być może nie słuchaliście jej na żywo, a dopiero z podcastu, albo z YouTube'a, albo z Facebooka, no to pamiętajcie. I są komentarze, można pytać. Michał na pewno tam zajrzy i będzie w miarę swoich możliwości odpowiadać na wasze pytania, prawda?
0: Prawda, ja powiem, zaglądam na stronę Tyflo Podcastu dość często, patrząc, czy czasami jakieś komentarze pod moimi audycjami wspólnymi, które na razie robiłem, czy o Orionie, czy o tenisie, czy teraz o Read Easy Evolve, o którym opowiadamy szczerze wspólnie. Michał zadaje pytania, ja staram się na te pytania jak najbardziej odpowiadać. I też dziękuję za pytanie, które padło w dzisiejszej audycji, bo było bardzo mądre i treściwe.
1: Dokładnie tak. Dziękuję ci bardzo, Michale, za udział w dzisiejszej audycji.
0: I ja również bardzo dziękuję. I powiem jeszcze, dodam, że dlaczego też tak dokładnie opisywałem, bo ja jestem osobą szczegółową, po prostu skupiam się na szczegółach, ale plus do tego zostałem poproszony przez dystrybutora, czyli przez firmę ECE, o wyłożenie kawę na ławę dosłownie, żeby wszystko podać na tacy, co się da.
1: Tak, i myślę, że nasza audycja spełniła tę rolę. Pokazaliśmy najważniejsze rzeczy i myślę, że jak ktoś posłucha sobie tego programu, to po pierwsze wyciągnie samodzielnie wnioski, czy to urządzenie jest dla niego, a po drugie, no, będzie w stanie tak mniej więcej już sobie wyobrazić i zapoznać się z tym, jak Read Easy Evolve działa. Michał Brajer prezentował to urządzenie, ja zadawałem różnego rodzaju wygodne bądź też mniej wygodne pytania. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 22 dzień listopada 2021 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś łączymy się z Bydgoszczą. Dziś po drugiej stronie naszego łącza witam Grzegorza Dudzińskiego, prezesa Fundacji Światłownia. Witaj, Grzegorzu.
5: Witaj.
1: Dziś porozmawiamy sobie na temat tego, cóż ciekawego robicie, a robicie kilka naprawdę fajnych i ciekawych rzeczy i o tym będzie nasza dzisiejsza audycja, jak to w ogóle się wszystko zaczęło, no i dokąd zmierzacie, też na pewno uda nam się w tej audycji opowiedzieć. Oczywiście program jest na żywo, więc jeżeli ktoś z was ma ochotę zabrać głos, no to jest na to kilka sposobów. Jest po pierwsze nasz Facebook, tam już transmisja została uruchomiona. Możecie pisać w komentarzach pod tąże transmisją. Możecie także również do nas dzwonić. tyflopodcast.net/zoom. Tam jest kilka odnośników, za pomocą których możecie wstrzelić się bezpośrednio tu do nas na antenę i z nami porozmawiać. No i za chwileczkę też uruchomię nasz panel kontaktowy pod adresem kontakt.tyflopodcast.net. kontakt.tyflopodcast.net. Tam będzie można do nas pisać w formie tekstowej. Tyle tego wstępu przydługawego, ale to zawsze formalności musi stać się zadość, a teraz już przechodzimy do Fundacji Światłownia. Jak rozmawialiśmy poza anteną i ustalaliśmy jakąś taką chronologię waszych działań, to fundacja nie była pierwsza, prawda?
5: Najpierw zaczęło się wszystko od założenia spółdzielni socjalnej, właśnie złożonej z osób niepełnosprawnych. I cóż, no...
1: To może powiedzmy, Grzegorzu, co to właściwie jest taka spółdzielnia socjalna, bo może nie wszyscy wiedzą, czym zajmują się fundacje, no to mniej więcej wiemy. Jak ktoś ma własną działalność, to też wiadomo, ale o co chodzi z tymi spółdzielniami?
5: Spółdzielnia socjalna moim zdaniem jest bardzo niekorzystną formą działania. Taka forma była promowana kilka lat temu, ale tam jest kilka takich pułapek, natykają się osoby zakładające spółdzielnie socjalne. Otóż taką pierwszą porażającą pułapką było to, że w zasadzie jako spółdzielnia socjalna my byliśmy zmuszani do robienia audytów w Krajowej Radzie Spółdzielczości i taki audyt kosztował, uwaga, 6 000 zł.
1: I jak często taki audyt się robi?
5: To raz bodajże na 2 lata, jakoś tak. W każdym razie są to olbrzymie pieniądze dla takiej instytucji jak spółdzielnia socjalna, bo tutaj nie słyszałem o takich przykładach, żeby powiedzmy w spółdzielni socjalnej były naprawdę wielkie pieniądze. To są bardzo małe pieniądze, które warto byłoby użytkować w innym celu, na przykład na rozwój tej spółdzielni.
1: Bo też i te spółdzielnie socjalne, z tego co ja kojarzę, to one nie mają na celu generować jakichś zysków, one mają oczywiście na celu bardziej taką aktywizację zawodową.
5: Oczywiście, że tak.
1: Grup wykluczonych.
5: Aktywizacja zawodowa jest takim celem podstawowym, natomiast te wszystkie opłaty jednak podcinają po prostu gałąź, na której się siedzi. I tak samo sam układ jakby wewnątrz spółdzielni też nie jest układem do końca zdrowym, ponieważ z jednej strony wszyscy jesteśmy spółdzielcami i musimy dbać o swoją spółdzielnię, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o, nie wiem, wodę dla pracowników, czy cokolwiek, jakieś inne przywileje, to pracodawca ma obowiązek. Czyli tutaj taka schizofrenia praktycznie panuje. Z jednej strony jesteśmy jakby współwłaścicielami, ale z drugiej strony uważamy się za pracowników. Także pod tym względem coś takiego jak fundacja jest o wiele zdrowszym układem.
1: No tak, ale czy czymś to, co robiliście w ramach spółdzielni socjalnej, różniło się od tego, co obecnie dzieje się w ramach fundacji? Jak to wyglądało?
5: Nie, absolutnie nie. To jest, robiliśmy to samo. Praktycznie idziemy cały czas w tym samym kierunku, można powiedzieć. Jest to przede wszystkim działalność na niwie kulturalnej, szeroko rozumianej. Przede wszystkim co tydzień organizujemy koncerty na żywo. Są to wykonawcy z tak zwanej krainy łagodności, czyli poezja śpiewana, czyli blues, czyli jazz, piosenka autorska. I są to wykonawcy z całej Polski, bardzo różni wykonawcy i ci, którzy są znani w całej Polsce, znani, rozpoznawalni, nie wiem, typu Czerwony Tulipan, na przykład Marek Gałązka.
1: Czerwony Tulipan to moje okolice. Bo to Czerwony Olsztyn.
5: Czerwony Tulipan zresztą otwierał w ogóle światłownię. Jako pierwszy zespół wystąpił. Tu taka ciekawostka, że wtedy jak... Bo to było 20 października 2012 roku. Był pierwszy koncert w światłowni. I no, no oczywiście nie mieliśmy żadnych funduszy na to, żeby zapewnić honorarium naszym gościom, którzy mieli wystąpić, a wymyśliłem sobie, że fajnie by było, żeby to był Czerwony Tulipan. Jako że znałem jeszcze lidera Czerwonego Tulipana z czasów studenckich, zadzwoniłem do niego i mówię mu, że powstaje taka światłownia, że tutaj chcemy organizować koncerty. Wiesz, no nie mamy żadnych pieniędzy na początek, żeby zapłacić, ale gdybyście na przykład przyjechali, to by było cudownie. I Stefan stwierdził, dobra, to słuchaj, to kiedy dokładnie mamy się pojawić? I się pojawili, zagrali piękny koncert. To było no, coś wspaniałego. I Stefan, zresztą Czerwony Tulipan pojawia się u nas stosunkowo często.
1: Powiedzmy może tak, bo rozpoczęliśmy naszą audycję od właśnie informacji, że rozmawiamy na temat Fundacji Światłownia, ale właśnie Światłownia, to można powiedzieć, że tak w waszym przypadku to jest coś, co ma wiele znaczeń, bo mamy fundację i to jest takie ciało prawne, które za tym wszystkim stoi, ale mamy też jeszcze otwartą przestrzeń Światłownia, tak, o której właśnie w tym momencie opowiadasz, czyli to jest miejsce, gdzie odbywają się te koncerty.
5: Tak, to jest miejsce, to jest kawiarnia artystyczna, w której mamy jedną salę, tak zwaną barową, i tam w tej sali barowej, no jak sama nazwa wskazuje, można skorzystać z baru, można zamówić pizzę, którą robimy od podstaw, a druga sala to jest sala koncertowa, właśnie na której odbywają się koncerty. Jako fundacja zresztą no, zajmujemy się nie tylko właśnie samymi koncertami w światłowni. Organizujemy też na przykład raz do roku festiwal piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije. W tym roku to była już 16. edycja tego festiwalu. I taka nasza, że tak powiem, tematycznie impreza, czyli festiwal widzących duszą. W tym roku 11. edycja. Jest to festiwal niewidomych i niedowidzących artystów, którzy co roku śpiewają inne piosenki u nas.
1: A jakie były początki światłowni jako tej kawiarni artystycznej? Wchodząc na waszą stronę internetową, na stronę światłownia.eu, no to tam można poczytać, że wcale łatwo nie było i że nie zaczynaliście od takiego super fajnego lokalu, sporo musieliście zdziałać własnymi siłami.
5: W zasadzie większość musieliśmy zrobić własnoręcznie, bo wprowadziliśmy się tutaj na Świętej Trójcy 15 w Bydgoszczy. To był lokal, który przez 2 lata nie miał żadnego gospodarza. Teoretycznie był nadzorowany przez ADM, czyli Administrację Domów Miejskich, no ale skutkowało to tym, że na przykład drzwi były kompletnie zdewastowane. Każdy mógł wejść do środka. Wszystko, co miało jakąkolwiek wartość na złomowisku, po prostu zostało wycięte. No, obraz nędzy i rozpaczy, jakieś właśnie zacieki na ścianach, grzyb i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie trzeba było zaczynać właśnie od założenia kanalizacji porządnej, od odgrzebienia, od totalnego remontu wewnątrz, nowe przewody elektryczne, nowe grzejniki, piec nowy. No, w zasadzie to już...
1: Wszystko nowe.
5: Zostały stare tylko ściany. No. Tak to było.
1: Ale się udało. Przy pomocy dobrych ludzi, jak rozumiem.
5: Oczywiście, że tak. No, tutaj stopniowo ta światłownia coraz bardziej rozkwitała, bo na przykład jeden z przedsiębiorców bydgoskich był kiedyś na koncercie i zauważył, że w sali koncertowej mamy jakieś takie koszmarne, jednoszybowe okno, no, przez które wiatr hula, i zrobił na zamówienie piękne, trójszybowe okno, no, które teraz idealnie służy, bo wytłumia dźwięk ulicy i można w świetnych warunkach po prostu słuchać tego, co artyści mają nam do powiedzenia. Tak samo znalazł się sponsor na witrynę taką, znaczy na okno takie główne w światłowni, na drzwi wejściowe do światłowni. Także no to stopniowo coraz bardziej ten lokal piękniał. Też udało mi się napisać kilka projektów w ramach infrastruktury w kulturze. I tu też mogliśmy nieco poszerzyć swoje wyposażenie. I w tej chwili na przykład mamy wspaniałe pianino elektroniczne. To nie keyboard, tylko właśnie pianino. Mamy świetny sprzęt nagłaśniający, świetne oświetlenie. Także warunki dla występów są naprawdę rewelacyjne.
1: No i jest zresztą komu występować. Gdybyś mógł powiedzieć o tym, kogo można zobaczyć na scenie światłowni. Wspomniałeś chociażby o zespole Czerwony Tulipan, ale też sporo osób z naszego środowiska, sporo osób niewidomych również się pojawia, prawda?
5: Bardzo dużo. Nawet właśnie od 2 lat udaje nam się realizować w światłowni taki projekt Muzyka płynie bez barier. I tutaj właśnie dzięki temu projektowi możemy zaprosić osoby niepełnosprawne. Siłą rzeczy no jakby najbardziej ciągnę w kierunku swoich, czyli po prostu osób niewidomych. Czyli tutaj Daria Barszczyk ostatnio występowała. Za chwilkę będzie występować Agata Zakrzewska. Będzie też jeszcze w tym roku Leszek Kopeć. wiele osób właśnie niewidomych czy też niedowidzących, niezależnie od festiwalu Widzących Duszą, właśnie pojawia się u nas na, ze swoimi recitalami.
1: A jak to jest? To do was można się zgłosić, że chce wystąpić, czy raczej ty wyławiasz takie talenty i ty wysyłasz zaproszenia?
5: To różnie. To niektóre osoby się zgłaszają same, a niektóre po prostu jakoś właśnie, tak jak powiedziałeś, wyławiam. Przypomina mi się taka historia właśnie o pewnej dziewczynie z Bydgoszczy. Teraz już w zasadzie nie ma wiele wspólnego z muzyką. Poszła w reporterkę, jest dziennikarzem. Natomiast kilka lat temu usłyszałem ją przechodząc w Bydgoszczy pod rondem Jagiellonów. No to była niesamowita historia, bo było bardzo zimno. Wszyscy ludzie szczelnie zakryci kurtkami, czapkami i tak dalej. I nagle w tym mrozie, w tych koszmarnych warunkach, nagle piękny głos kobiecy. Dziewczyna właśnie stała pod rondem, grała na gitarze i śpiewała. Pięknie śpiewała. Ja się zasłuchałem i zaproponowałem jej koncert u nas w Światłowni. Okazało się, że to miał być jej pierwszy w ogóle koncert w życiu. Przyszła, zagrała, zaśpiewała i po prostu zachwyciła wszystkich widzów, bo naprawdę, naprawdę było czego posłuchać. Także u nas występują i te osoby takie właśnie z górnej półki. Nie wiem, Edyta Geppert.
1: Czyli po prostu znane nazwiska, tak?
5: Machalica, czy też Ada Biedrzeńska ostatnio, Jacek Wójcicki, Alosza Awdiejew, ale też właśnie takie osoby, które po raz pierwszy występują na scenie, czy w ogóle stawiają pierwsze swoje kroki na scenie. I te właśnie koncerty są też bardzo ciekawe. I wiele osób, które zaczynały w Światłowni, no teraz już są bardzo rozpoznawalne, nazwijmy to.
1: No to bardzo dobrze i tylko się cieszyć, że wypuszczacie takich artystów.
5: Nie, to jest zasługa tych artystów.
1: No, ale dajecie też, tak, dajecie przestrzeń, tak, gdzie mogą się zaprezentować. W ogóle, czy dużo osób może uczestniczyć w takim koncercie? To jest duża przestrzeń, czy to raczej takie miejsce kameralne?
5: To jest bardziej kameralna salka. No tam gdzieś 40-50 osób mniej więcej może uczestniczyć w takim koncercie.
1: Ale też chyba jest mniejszy stres dla takiego artysty, który na przykład dopiero zaczyna, dla osoby, która dopiero zaczyna śpiewać jakieś swoje występy, że ma raczej taką życzliwą publiczność.
5: Właśnie wykonawcy podkreślają, że u nas ta publika jest niezwykle przyjazna dla artystów. Wyczulona na pewne dźwięki, na pewne słowa. I ja myślę, że w jakiś sposób trochę wyselekcjonowana, ale w pozytywnym tego znaczeniu. Osoby, które przychodzą na koncerty do Światłowni, wiedzą, po co przychodzą. Wiedzą, że tutaj no, raczej nie usłyszą disco polo, że nad tymi tekstami często trzeba się zastanowić, że trzeba się wsłuchać w muzykę, która płynie ze sceny. Przychodzą tu w konkretnym celu, żeby posłuchać artystów, których gdzie indziej no, nie mogą usłyszeć. Bo w radio takich piosenek no, raczej się nie usłyszy, a przynajmniej nie w dużej ilości.
1: I nie w radiach komercyjnych, których no zazwyczaj się słucha, ewentualnie w radiu publicznym od czasu do czasu.
5: Mhm. Tak jest, tak jest.
1: A skąd te osoby dowiadują się o koncertach w światłowni? Pewnie media społecznościowe, tak? Czy jeszcze jakoś inaczej się promujecie na lokalnym bydgoskim rynku?
5: Oj, to bardzo różnie. To są... To były i reklamówki radiowe, i reklamówki telewizyjne, ale oczywiście no, podstawą są media społecznościowe. Poza tym od czasu pierwszego koncertu można się u nas zapisać do bazy mailingowej

0: pantoflowa.
1: Gdybyś jeszcze, Grzegorzu, tak pozostając w kwestiach muzycznych, bo do innych kwestii przejdziemy za chwileczkę, mógł jeszcze kilka słów powiedzieć na temat tego festiwalu Widzących Duszą, bo to jest takie wydarzenie, które już, jak wspomniałeś, 11 odsłon miało, tak? Czyli całkiem sporo, tak. Więc no, taka wasza wizytówka. Co to takiego jest?
0: To znaczy tak, to na pewno nie jest to kolejny festiwal dla niepełnosprawnych. Bo takie założenia przyjęliśmy już na początku naszej działalności. Ma to być festiwal osób, które oprócz tego, że są artystami, to jeszcze na przykład są osobami niewidomymi czy niedowidzącymi. My tych naszych artystów oceniamy w kategoriach czysto artystycznych, czyli są muzycy i to oni właśnie decydują o rozdziale nagród. Czyli no, artystą się jest albo nie i nie zależy to od stanu zdrowia. Natomiast to, że właśnie w takim środowisku szukamy tych talentów, no, wynika jakby z kilku rzeczy, bo ja sam jako osoba niewidoma zauważyłem, że w naszym środowisku jest bardzo dużo utalentowanych muzycznie osób, że to są istne perełki i niektórym brakuje dosłownie kilku detali do tego, żeby wspaniale zaprezentowały się na rynku ogólnopolskim. Brakuje jakiegoś takiego, nie wiem, wyczucia odległości na przykład od mikrofonu, czy sposobu wchodzenia na scenę. Tego typu techniczne bariery po prostu się pojawiają i ten festiwal ma też właśnie usuwać takie bariery, a przynajmniej pomagać ich usuwaniu.
1: A w jaki sposób to robi? Czy dajecie uczestnikom tego festiwalu jakieś wskazówki, jak mają zachowywać się na scenie? Prowadzicie jakieś warsztaty przed tym festiwalem z takiego ruchu scenicznego być może? A może jeszcze jakoś inaczej?
0: To znaczy warsztatów jako takich nie prowadzimy, natomiast nasi jurorzy są niezwykle otwarci na rozmowy z uczestnikami, czyli po prostu są w stanie wytłumaczyć, dlaczego w taki, a nie inny sposób dany wykonawca tak, a nie inaczej został oceniony. Jest to, myślę, niesamowita pomoc dla każdego występującego usłyszeć kilka fachowych porad od naprawdę świetnych specjalistów, bo potem można nad pewnymi detalami popracować już samodzielnie.
1: Czyli po prostu szczegółowa, konkretna informacja zwrotna.
0: Tak, oczywiście.
1: No to rzeczywiście, to jest ważne. Też szczególnie, że osoba niewidoma nawet może sobie nie zdawać sprawy z tego, no mam tu na myśli te wszelkiego rodzaju aspekty wizualne, że coś robi źle albo że coś można robić lepiej, no bo jeżeli nikt o tym nie powie, no to pewnych rzeczy naprawdę ciężko się domyśleć. No, więc dobrze, że coś takiego ma miejsce.
0: A jeszcze tak? Przepraszam.
1: A proszę bardzo.
0: A propos właśnie festiwalu, też fajna sprawa, którą prowadzimy podczas festiwalu, to audiodeskrypcja dotycząca ubioru i zachowania konkretnych wykonawców. Czyli nasi konferencjerzy, oprócz tego, że opowiadają o piosenkach, o twórcach tych piosenek, trochę historii z powstawania danych utworów, to jeszcze też opisują, że na przykład dana wykonawczyni jest ubrana w czerwoną sukienkę na ramionczkach i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po prostu tak, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić. To też jest jakieś pokazanie osobom widzącym, że jednak ten obraz u niewidomych musi się wytworzyć w głowie.
1: A z ciekawości były takie pytania pokroju, a w sumie

0: po co wy o tym mówicie, przecież to widać. Gdzieś tam na przykład zetknąłem się z takimi pytaniami później po koncercie, że ktoś sobie nie zdawał sprawy, po co tak, coś takiego się robi.
1: Nie, ja myślę, że nie, bo to już jest jakby kwestia też, nazwijmy to w cudzysłowie, wychowania naszych widzów. Po prostu oni na bieżąco widzą wiele osób niewidomych tutaj w światłowni i pewne zachowania po prostu już znają. Wiedzą, że na przykład jak chcą ze mną porozmawiać, to no, muszą podejść i przedstawić się, no, w jaki sposób się zapowiedzieć. I jak odchodzą gdzieś, to też muszą powiedzieć, żeby ja tam, powiedzmy, w pustkę z pustką nie rozmawiał, nie? Dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli te rzeczy, które mogą być czymś nowym dla kogoś z zewnątrz, to te rzeczy właśnie dla naszych widzów już są rzeczami oczywistymi. Dlatego takich akurat tekstów nie było.
0: A co w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o plany światłowni, te muzyczne?
1: No teraz na przykład od 2 miesięcy organizujemy, no chyba jako jedyni w Polsce coś takiego robimy, niewidzialne koncerty. Polega to na tym, że widzowie gromadzą się w sali barowej. Światłownia jest całkowicie wyciemniona, gaśnie światło i wtedy osoby niewidome przeprowadzają widzów na salę koncertową. Bezpiecznie sadzają tych widzów w krzesłach i potem mamy koncert, oczywiście z udziałem widzących muzyków, którzy w tym momencie grają w absolutnych ciemnościach. Także tu wyzwanie jest zarówno dla nas, jako dla organizatorów, żeby to wszystko logistycznie ogarnąć, dla widzów, ponieważ no, te kilka kroków jednak w ciemnościach muszą przejść ze świadomością, że nad ich bezpieczeństwem czuwa no, niewidomy, tak? Potem koncert, wysłuchać koncertu właśnie w całkowitych ciemnościach, ale w otoczeniu innych ludzi. Też zupełnie coś innego, coś, czego nikt jeszcze z naszych widzów nie przeżywał wcześniej. Natomiast dla muzyków jest to olbrzymie wyzwanie, bo tutaj to już niestety muszą wszystkie teksty znać na pamięć pierwszy raz w życiu. Muszą uważać, powiedzmy, jak zmieniają chwyty, żeby złapać na odpowiednim progu i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy, które normalnie ogarniają bez problemu wzrokiem, to teraz muszą sobie poradzić bez wzroku.
0: No i jak sobie ci widzący muzycy radzą?
1: Oj, bardzo, bardzo różnie, bardzo różnie. Teraz mieliśmy w sobotę właśnie taki niewidzialny koncert z udziałem początkowo miał to być duet Banjo Boys, ale potem kilku kolegów pozazdrościło im możliwości występu w ciemnościach i tak się stworzył 4-osobowy duet, czyli już zespół. I tutaj trudność była naprawdę no, niesamowita, bo oprócz tego, że każdy z nich musiał sobie poradzić z graniem indywidualnie, to jeszcze musieli równo wystartować jako zespół. Także to, że sobie poradzili, ja jestem pod wielkim wrażeniem, bo to było naprawdę trudne wyzwanie. Natomiast tak jak rozmawiałem właśnie z nimi, czy z poprzednimi właśnie, którzy też w ciemnościach grali, opinia jest jedna, że po raz pierwszy tak byli skupieni na grze, na śpiewie podczas właśnie koncertu. I o dziwo ta więź pomiędzy widownią a artystami była o wiele większa, o wiele lepiej wyczuwalna.
0: No bo tu skupionym być, bo tu skupionym być trzeba.
1: Tak, oczywiście.
0: Trudno się rozproszyć.
1: Tu już jak powiedzmy, jak nie wiem, wczoraj na przykład była taka sytuacja, że perkusista odłożył na chwilę pałeczki.
0: To pewnie ich potem szukał.
1: I potem się zastanawiał, czy je znajdzie. To koniec końców znalazł, ale no jest to taka trudność, której, na którą wcześniej no nie zwracali uwagi.
0: Czyli to jest tak naprawdę taka nauka dla wszystkich, zarówno dla tych na widowni, jak i tych na scenie. I sobie myślę, że chyba nawet dla tych na scenie zdecydowanie większa, mimo tego, że mają doświadczenie z występami publicznymi, ale to jest jednak coś nietypowego. To jest coś, co zazwyczaj jak powiedzmy wyłączą prąd, wyłączą oświetlenie, to się koncert przerywa, a tu to jest sytuacją normalną, że tego światła nie ma.
1: Tak,
0: i trzeba sobie radzić.
1: Ja myślę, że to jest też oprócz jakby wrażenia pewnej niesamowitości, pewnej nowości, taki właśnie niewidzialny koncert jest też tym, co światłownia robi oprócz muzyki, czyli jest autentyczną likwidacją barier, bo tutaj to zauważ, że jest jakby zupełnie odwrócenie ról. To niewidomi w zasadzie są tymi osobami, które dbają o osoby widzące, a osoby widzące w ciemnościach są całkowicie zagubione.
0: To się zgadza. To się zgadza i to jest rzeczywiście coś, co no, w ten sposób akurat to podejrzewam, że tylko wy robicie, chociaż no, w Polsce też mamy troszkę różnych instytucji, które również działają w ten sposób, czyli że mamy coś w ciemności, no ale to są różne rzeczy, ale to dobrze, że to są różne rzeczy, bo można różnych tematów spróbować właśnie od tej strony innej dla każdego, kto na co dzień posługuje się wzrokiem. Tak jeszcze, no nie mogę tego pytania nie zadać. Za nami rok 2021, a wcześniej, no już się kończy praktycznie, ale wcześniej mieliśmy ten rok 2020, który podejrzewam, że był rokiem ciężkim dla wszystkich, którzy zajmują się kulturą. Jak wy sobie radziliście wtedy?
1: To znaczy tak, w naszym przypadku nie zadziałała żadna z tarcz. To znaczy nie obejmowała nas tarcza dla przedsiębiorców, ponieważ no, nie jesteśmy przedsiębiorcami, tylko działamy w ramach tak zwanych działań statutowych fundacji. Natomiast jeżeli chodzi o tarcze dla organizacji pozarządowych, to z kolei tutaj paradoksalnie robimy za dużo. Po prostu ta poprzeczka pomocy dla organizacji pozarządowych ustawiona była na obrocie, podkreślam, obrocie, nie zysku, bo tutaj o zysku nie mówimy, obrocie 100 tysięcy złotych. Nie jest to dużo, jeżeli się chociażby robi dwa ogólnopolskie festiwale ze sporymi budżetami. Także...
0: Ale to był obrót w skali rocznej?
1: Rocznej, tak, rocznej.
0: No to jest bardzo niewiele.
1: To jest bardzo niewiele, dlatego no, ta tarcza też nas nie objęła. I jedyne, co nas uratowało, to po prostu projekty, które pisaliśmy wszędzie, gdzie tylko można. Gdzie się tylko jakiś konkurs pojawił, to na ten konkurs pisaliśmy. I do Ministerstwa Kultury, i tutaj do Marszałka, i do różnych organizacji. Także no, dzięki temu mogliśmy w jakiś sposób organizować dalej koncerty. Bo to było jakby najbardziej istotne, żeby nie przerwać. Bo jeżeli byśmy przerwali, to... No to pozamiatane, to po prostu nas nie ma i tyle.
0: Ale te koncerty były realizowane online, czy jak?
1: Tak,
0: bo wtedy
1: tak,
0: nie bardzo
1: tak.
0: Można wtedy, było kiedy... mieć publiczność. Mhm.
1: Wtedy, kiedy nie można było mieć publiczności, to robiliśmy koncerty online. Jak można było już puszczać, to wtedy puszczaliśmy i na tej zasadzie to funkcjonowało. Kilka razy też mieliśmy zbiórki takie publiczne, organizowaliśmy na światłownię, także kilka rachunków dzięki temu też się udało opłacić. No. Ja myślę, że te skutki pandemii będziemy jeszcze odczuwali bardzo długo, bo jeszcze cały czas, i to nie jest tylko moje zdanie, bo to jest, rozmawiałem o tym z wykonawcami z różnych części kraju, z organizatorami różnych imprez. Trochę się ludzie odzwyczaili od bezpośredniego uczestniczenia w koncertach, że no, te koncerty online w pewnym momencie były bardzo fajnym wyjściem, bo to było jedyne wyjście. Natomiast teraz trochę chyba rozleniwiły ludzi, że może łatwiej na przykład włączyć komputer u siebie w domu, usiąść wygodnie w fotelu i tak słuchać koncertu, ale to naprawdę nie oddaje tych emocji, które ma się uczestnicząc w koncercie na żywo.
0: Ale z drugiej strony to i chyba organizacja takiego koncertu zdalnego jest prostsza, no bo nie trzeba mieć takiego większego pomieszczenia, żeby te widownie pomieścić. Wystarczy tylko tak naprawdę no, obracać się dobrze w tych nowoczesnych technologiach transmisji wideo i dźwięku, i dźwięku, bo bez tego no to odbiór tego koncertu będzie marny. No i jeszcze mieć jakiś pomysł, jak to zmonetyzować, bo to przecież też o to chodzi.
1: Tak, znaczy to raz, że właśnie trudno w jakiś sposób to przełożyć na środki finansowe, to raz, ale druga sprawa, myślę, ważniejsza. Ja nie chciałbym, żebyśmy zamieniali taki koncert na żywo, w bezpośrednim sąsiedztwie artysty, na jakiś taki przekaz elektroniczny. To nie jest to. To są zupełnie inne emocje. Tutaj, jeżeli się jest na sali i słucha się tego koncertu na żywo, to jest potężne przeżycie. A tak, taki obrazek, taki filmik z internetu, no, słabe.
0: No jest to coś zupełnie, zupełnie innego, chociaż podejrzewam, że i znajdą się zwolennicy takich koncertów i takich. I teraz po prostu rzecz polega na tym, żeby zarówno jednym, jak i drugim wyjść naprzeciw. No i oby to się wszystko udawało. Ale teraz coś, odchodząc trochę od tej sfery muzycznej, to przenieśmy się do drugiej sali światłowni, bo tu oprócz muzyki to można sobie też i zjeść. Ja sobie przejrzałem menu wasze, no to światłownia pizzą stoi i to taką całkiem smaczną, sądząc po składnikach. Z ciekawości, skąd nazwy? Bo one nie są takie bardzo typowe.
1: Nie, to po prostu trójkę trzech znajomych sobie usiedliśmy no i zaczęliśmy wymyślać nazwy. Po prostu, no, żeby były polskie, żeby były jakieś takie niecodzienne.
0: Tak,
1: czyli jest na przykład pizza Boryna, czyli jest na przykład zapach lasu, kłapołuch, tak. Różne, 27 rodzajów.
0: Powiem szczerze, niektóre no to mogą coś powiedzieć, ale niektóre to jest totalna abstrakcja. Tu widzę na przykład taką pizzę, niecodzienny poranek. I bądź tu mądry człowieku i domyśl się, o co chodzi i czego można się spodziewać. A widzę po składnikach, że mamy jajko, por, ser, sos i szynkę. No, nie spodziewałbym się.
1: Jest to niecodzienny poranek.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie jest to niecodzienny poranek.
1: Albo na przykład pizza na trawce, tak?
0: Mm-hmm, no tak. Kurczak na trawce. Chyba
1: kurczak,
0: tak?
1: Na trawce,
0: kurczak,
1: tak.
0: Na trawce. No, że coś zielonego i pewnie jakieś mięso do tego.
1: A nie, to dobre, masz skojarzenia.
0: No, takie właśnie, tak mi się to skojarzyło. No, także jest tu tych pizz całkiem sporo. Te pizze są dostępne u was tylko w lokalu, nie prowadzicie dowozu
1: teraz na terenie Bydgoszczy. Teraz już nie prowadzimy dowozu, natomiast no, oczywiście można je zjeść u nas. W ogóle w ciekawy sposób zaczęliśmy robić pizzę. Bo to był, ja wiem, rok chyba po otwarciu światłowni. Na początku piekliśmy. Nasze kobiety piekły ciasta, jakieś kanapki, bułki, coś takiego. To były dobre produkty, ale nie najlepsze, bo trudno było znaleźć osobę, która na przykład z drugiego końca Bydgoszczy jechałaby do światłowni po to, żeby zjeść naszą kanapkę czy nasze ciasto. Także na siłą rzeczy finansowo wychodziło tragicznie. Ja już byłem w takiej desperacji trochę, że no, poszedłem na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy no, w intencji znalezienia jakiegoś pomysłu na światłownię. Okazało się, że na tę samą pielgrzymkę wybrał się bezrobotny pizzer z Solca Kujawskiego, to jest obok Bydgoszczy taka miejscowość. No i zgadaliśmy się, że fajnie by było wspólnie jakoś tę pizzę ruszyć. I tak właśnie powstała pizza w światłowni.
0: Jak widać, pielgrzymki integrują po prostu. A jak w ogóle wygląda, bo myślę, że no, jesteś człowiekiem, który może opowiedzieć o tym tak na świeżo. Jakie to w ogóle trzeba mieć zaplecze, żeby taką pizzę robić? Co tam trzeba mieć? Trzeba mieć pewnie jakiś piec, który posłuży do wypieku tego.
1: Na pewno.
0: I co jeszcze?
1: Oj, tutaj duże rzeczy. Siatkę na przykład, na której się ciasto formuje. No, specjalne takie noże do pizzy. No, wszelkiego typu produkty oczywiście.
0: No to wiadomo.
1: Do pizzy. No. Same procedury są strasznie skomplikowane, bo tutaj sanepid każdorazowo no, jakby takie warunki brzegowe stawia i trzeba się w tych warunkach zmieścić. No to na początku no, było dosyć sporo do przewalczenia, do przygotowania, no ale skończyło się dobrze. Bodajże w 2014 roku, albo 2013, Gazeta Pomorska przyznała nam tytuł najlepszej pizzy w regionie.
0: To gratulacje. Tak. To rzeczywiście, jak widać, opłacało się pójść tą drogą.
1: No myślę, że tak. No, jest to coś, co w miarę łatwo można zrobić, gdzie opierając się na odpowiednich przepisach, no każda osoba nauczy się robić taką dobrą pizzę.
0: Z ciekawości próbowałeś robić?
1: Jeszcze nie, ale jestem bliski tego.
0: To może jakąś własną kompozycję stworzysz? Pizza Grzegorza na przykład.
1: Wiesz, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo rzadko generalnie biorę się za gotowanie, czy pieczenie, czy cokolwiek tego typu. Jedna moja przygoda w kuchni jeszcze z czasów studenckich, to kiedy właśnie chciałem sobie podgrzać parówki w garnku, no, skończyło się to wizytą strażaków akademiku, także nie wiem, czy to jest dobry kierunek.
0: Oj, no to faktycznie może być ryzyko, ale z drugiej strony no risk, no fun, jak to mawiają za granicą. A tymczasem mamy słuchaczkę na linii. Dodzwoniła się do nas Marta. Witaj.
1: Witaj.
0: No, tylko Marto, gdybyś mogła się do nas odezwać, bo masz wyciszony mikrofon. Więc miejmy nadzieję, że za moment przemówisz. Poczekamy jeszcze chwilkę. No, niestety mamy jakiś problem. No więc w takim razie poczekamy cierpliwie. Może Marta za momencik nam się tu odciszy i do nas przemówi. Pamiętaj, Marto, tylko że musisz tam jeszcze zaakceptować zgodę na nagrywanie, bo takie okienko też być może gdzieś tam ci się wyświetliło i na to po prostu trzeba zwracać uwagę, bo o, chyba się udało. Czy nas słyszysz, Marto? O, Marta chyba ma w ogóle problem z mikrofonem. Mam takie wrażenie, bo teraz widzę, że jest odciszona, a niestety. No a niestety do nas nie mówi. No trudno, jeżeli macie ochotę, to wy również próbujcie do nas się dodzwonić, albo możecie zawsze napisać albo na Facebooku, albo na kontakt.tyflopodcast.net, a my to wszystko bardzo chętnie będziemy czytać i będziemy o tym mówić, co do nas piszecie. Zatem zapraszamy, dzwonić też można jak najbardziej. Dobrze, no to wiadomo, że można zjeść, wiadomo, że można posłuchać muzyki, ale Fundacja Światłownia zajmuje się też innymi rzeczami i między innymi prowadzicie takie działania świadomościowe, ja bym je tak nazwał. Bo instrukcja obsługi niewidomego to się tak nazywa.
1: Taka nazwa trochę przewrotna, ale wiadomo, o co chodzi. Po prostu są to szkolenia, podczas których opowiadam, jak pomagać, jak nie przeszkadzać niewidomym. I to zaczęło się bodajże 3 lata temu. Poszedłem kiedyś do jednego z bydgoskich urzędów. Bez litość nie powiem, o który urząd chodzi. Usiadłem przed biurkiem urzędnika i zapadła taka niezręczna cisza. Ja oczywiście słyszę, że ten urzędnik kręci się, wierci w tym krześle, aż w końcu wypalił: wie pan, ja nie mam doświadczenia z osobami niewidomymi. Czy pan będzie rozumiał, jak ja do pana będę mówił?
0: Oj, no.
1: No to tak. Ja na to mogłem odpowiedzieć równie głupio. Tak, ale musi pan mówić bardzo powoli i bardzo wyraźnie. I wiesz, i wtedy ten urzędnik zrozumiał, że planuł coś głupiego. Ja zrozumiałem, że coś jest nie tak na tym styku tego świata osób widzących i świata osób niewidomych. Że coś tu nie do końca gra, my się do końca nie rozumiemy i że trzeba w jakiś sposób to próbować przynajmniej zmienić. I stąd ten pomysł właśnie tej instrukcji obsługi niewidomego. Byłem z taką instrukcją już w kilkuset szkołach, tutaj w naszym regionie, poza naszym regionem. Szkoliłem w ten sposób policjantów, strażników miejskich, strażaków, czy wreszcie urzędników. I tak myślę, że nawet sam zauważyłem, że tego typu szkolenia jednak coś dają, bo miałem kiedyś taką historię tutaj, jak szedłem do światłowni. Ja jeszcze wtedy poruszałem się bez psa przewodnika i akurat przy przejściu dla pieszych no, wyłączyli klikacze. Ja byłem trochę zdezorientowany, bo starałem się ustalić, co się stało i czy ja jestem w tym miejscu, w którym myślę, że jestem. Po czym nagle tutaj obok mnie pojawia się jakiś mężczyzna. Dzień dobry, aspirant i taki. Czy mogę panu pomóc przejść na drugą stronę ulicy? No, bardzo chętnie, bo no, tutaj faktycznie tych klikaczy nie ma. Wolałbym się czuć pewnie. A on tutaj, proszę, jest mój łokieć. A ja wow, no to proszę pana, no, to widzę, że pan naprawdę fachowo podchodzi do sprawy, nie? A on do mnie, no wie pan, no to miesiąc temu, przecież byłem na tym pańskim szkoleniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji, nie pamiętam ja pana?
0: A więc jak widać, to się opłaca i to no, później ale, procentuje nie, nawet dla ciebie.
1: Trudno jako mi było go pamiętać, bo tam było 100 policjantów.
0: No oczywiście, że tak. Tymczasem zdaje się, że Marta opanowała swój mikrofon i jest z nami. Czy tak jest, Marto? Halo? O, teraz Marta się wyciszyła. Spróbujemy odciszyć i może się uda, bo przed momentem było słychać, że Marta z nami jest. O, halo? Słychać, jesteś, witaj.
1: Witaj.
2: Ktoś, Zoom się zbuntował i musiałam jeszcze raz się połączyć, bo w ogóle was nie słyszałam przez Zooma.
0: Ale już działa.
2: Ale już działa. Miło mi słyszeć Grzegorza, którego poznałam lata temu, mieszkając w województwie kujawsko-pomorskim. Pewnie mnie kojarzysz, Marta Woźniak z tej strony.
1: Oczywiście, że cię kojarzę. Witaj.
2: Tak, i ja pamiętam te początki i Grzegorz mnie zaprosił. Ja mówię, no tutaj właśnie sala ta barowa, to były takie zwykłe stoły, pamiętam takie metalowe nogi, blaty takie czarne były. Ja mówię, no dobra, no potem do toalety potrzebowałam. No mówi, no jeszcze tu nie jest tak zrobione, to wszystko będzie kiedyś zrobione, to od miasta mamy. No i w związku z tym mam pytanie, czy uważasz, że twoje marzenia się spełniły? I czy coś jeszcze chciałbyś jeszcze zrobić w tej światłowni? No jakie marzenia masz? Czy to już jest wszystko, to co wtedy planowałeś, czy jeszcze jakieś pomysły się tworzą?
1: Wiesz, ja cały czas marzę o takiej światłowni, która by była o wiele większa, jeszcze bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych. No takie...
0: O wiele większa, jak rozumiem, w sensie powierzchni, tak?
1: Tak, bo to jest no jednak mała salka, mała scenka, chociaż w zasadzie niby mała scenka, a już ośmioosobowe formacje też się na niej mieściły i jakoś tam nie pospadali. No oczywiście no, fajnie by było, żeby to było jeszcze większe, może w lepszym miejscu, może jakoś z jakimś parkingiem. Ja cały czas nie wykluczam tego, że kiedyś może jakieś dobre wiatry, jakieś kolejne pozytywne osoby pomogą w spełnieniu właśnie tych marzeń.
2: Teraz mieszkam daleko to do Bydgoszczy, nie będę na razie przyjeżdżać, ale kusiły mnie pewne koncerty związane na przykład z Antoni, jak ma nazwisko?
1: Muracki,
2: tak, z Nohawicą
1: tak
2: związane. To mnie tak kusiło, no ale nie mogłam. No i Daria Barszczyk, kawałek słucham. Ona i w ogóle muszę powiedzieć, że zdarza mi się podsłuchiwać online. I właśnie tutaj ta pandemia się przyczyniła do tego, że właśnie w tych koncertach trochę światłowni mogłam uczestniczyć. No i na pewno w zeszłym roku... Pamiętam tak, słuchałam Czerwony Tulipan, który właśnie zespół poznałam przy okazji festiwalu Widzących Duszą i bardzo ten zespół mi przypadł do gustu. No jak słyszałam, że będzie właśnie Czerwony Tulipan, to mówię, muszę tego posłuchać. Tak. Tylko no, powiem, że ten bilet na przykład na Darię Barszczyk widziałam 40 zł, więc już trochę kosztuje.
1: Nie, 20. Na Darię Barszczyk 20.
2: To może ci Banjo Boys, tak? Nie przekręcam nazwy?
1: Tak,
2: 40 zł.
1: W ciemnościach to jest właśnie koszt 40 zł.
0: Ale no to jest tak, że każdy, to od razu dopytam, to jest tak, że każdy koncert jest wyceniany indywidualnie, czy są jakieś konkretne stałe stawki biletowe?
1: Nie, raczej są konkretne stawki, czyli obecnie wejściówka na koncert to jest 20 zł. Taki bilet tak zwany normalny, a dla osób niepełnosprawnych i seniorów 18 zł.
2: Muszę przyznać, że ja tutaj, gdzie teraz mieszkam, to chodzę w takie miejsca, czasami się zdarza. To jest tutaj w Łodzi Papkeja lub Stara Szkutnia. Też jestem fanką muzyki szanty, takiej żeglarskiej. W Warszawie chodziłam do Gniazda Piratów, też to miejsce bardzo lubię, tylko właśnie jest problem w tych miejscach z taką dostępnością ich, bo to często są miejsca, gdzie jest ciemno, ponuro, gdzieś jakaś tylko świeczka świeci, do baru, żeby się dostać, jest hałas duży, no i najlepiej z kimś widzącym iść albo po prostu liczyć na pomoc obsługi, a to jest ciężko, tak?
1: Ja myślę, że światłowni nie ma takich problemów. Raz, że to jest mniejszy lokal niż Gniazdo Piratów. Bo akurat w Gnieździe Piratów tam śpiewałem też kiedyś, także znam ten lokal. Natomiast tutaj no, wszystko jest bliżej jakby. To, nawet widziałem takie sytuacje, że powiedzmy osoby niewidome bez problemu wszędzie docierały, bo na przykład pomógł ktoś siedzący obok, czy ktoś właśnie od nas z obsługi. Tutaj jesteśmy wyczuleni na to, także to się udziela też naszym widzom. Także myślę, że w światłowni z takim czymś nie ma problemu.
2: To właśnie kolejne pytanie, czy korzystasz, macie zainstalowany na przykład znacznik Tuto Point i takie pytanie pizza pizzą, a ile na przykład piweczko kosztuje i właśnie z alkoholi co, czy jest, no bo pizza pizzą, a pewnie ludzie, no przy
0: koncertach. Ale tak pizzę na sucho to nie bardzo.
2: Nie.
1: No to ja myślę, że najlepiej przyjść i sprawdzić, co jest, a czego nie ma, bo to będzie najprostsze. Natomiast tego punktu jeszcze nie założyliśmy. Nie wiem, czy w Bydgoszczy w ogóle ruszyła ta akcja. Wiem, że na południu Polski jest to popularne dosyć. Natomiast w Bydgoszczy nie mam pojęcia.
2: I mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj zanim się na Zooma przełączyłam, to słuchałam o nazwach pizz, tak? I to tak pół żartem, pół sercio, bo ja z moim przyjacielem czasami, jak nam się nudzi, to wymyślamy różne nazwy właśnie pizz. I pamiętam, że taki motyw był, takiej restauracji właśnie, czy pizzerii, gdzie właśnie nazwy pizz byłyby związane z dysfunkcją wzroku i pamiętam, że padły takie nazwy ślepa furia lub po omacku. No ślepa furia to była z czymś ostrym.
0: Z czymś ostrym, no tak, to...
1: No, w tym kierunku nie poszliśmy.
2: No to musisz zastanowić się.
0: Ale powiem szczerze, tak a propos tych nazw, że na przykład coś tam, nie wiem czy kurczak na trawce, ale coś na trawce to już gdzieś widziałem w jakimś menu, w jakiejś pizzerii, także...
1: A to nie wiem.
0: Więc to sobie tak skojarzyłem.
2: No ślepa kura by mogła być jeszcze, no. Ewentualnie z kurczakiem, nie? Nie, ale Grzegorz, wielki szacun i działaj dalej. Ja tutaj obserwuję i prywatnie cię na Facebooku i zawsze tam pochwały dostajesz, komentarze, bo takie działania trzeba pochwalać i wspierać.
1: Wiesz, a propos tych nazw, o których mówiłaś, to wiesz, my sobie tak żartujemy tutaj, bo generalnie mamy duży dystans do siebie. Nie? To jest myślę cenne i fajne. Ale głowę ci daję, że gdyby takie nazwy wprowadzić, to znalazłoby się całe grono osób poprawnych politycznie, które by zaczęły tutaj no, jakby wnosić swoje postulaty, że tak nie powinno się nazywać na przykład pizza.
0: I myślę, tak, że to tak, nie tylko byłyby. I myślę, że to nie tylko byłyby osoby widzące, ale też i niektóre osoby niewidome. No to jest wszystko kwestia jakiejś takiej, powiedziałbym, wrażliwości, czy jakiegoś takiego, no właśnie, poczucia dystansu do siebie, bo to też różnie bywa, tak? A poczucia humoru też. I z tym dystansem naprawdę różnie bywa i czasem naprawdę trzeba po prostu uważać. Ale.
1: No tak, dam taki przykład, że właśnie sama ta nazwa tego projektu, który robimy, instrukcja obsługi niewidomego, to też no, kiedyś głowę mi zmyła pewna no, wysoko postawiona w Polskim Związku Niewidomych osoba, widząca zresztą.
2: No z tego co wiem, to były różne tarcia na tej linii, o ta organizacja wspomniana przez ciebie, a ty i dobrze, że, no, że wziąłeś sprawy w swoje ręce, tak uważam.
1: Ja uważam, że to jest nasze wielkie nieszczęście właśnie osób niewidomych, całkowicie niewidomych, że my w zasadzie nie mamy swojego przedstawicielstwa. Bo w Polskim Związku Niewidomych jest według oficjalnych statystyk 5% tych naprawdę niewidomych. To myślę, że więcej w Polskim Związku Niewidomych jest cukrzyków niż tych naprawdę niewidomych.
2: Ja myślę, że wchodzimy na grząski teren, więc ja się rozłączę i słucham dalej was.
0: Okej, Marto, dzięki za telefon.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, dzięki. Pozdrawiamy cię serdecznie i oczywiście czekamy na wasze kolejne telefony albo na wasze komentarze, bo jest możliwość pisania pod transmisją na Facebooku albo na kontakt.tyflopodcast.net. Tam również bardzo serdecznie zapraszamy. No to wracamy do tej instrukcji obsługi niewidomego, nazwy kontrolowej. Kontrowersyjnej, jak się okazuje, tego akurat bym się nie spodziewał, powiem szczerze.
1: Ja też.
0: No ale to jak widać, różnie to bywa. Ktoś się mógł poczuć potraktowany przedmiotowo. No i cóż, jego prawo. To co do tych szkoleń. Czy każde z tych szkoleń odbywa się według jakiegoś takiego konkretnego schematu? Masz jakieś takie stałe punkty, o których opowiadasz? A jeżeli tak, to pokrótce, gdybyś mógł powiedzieć, co jest w trakcie takiego szkolenia omawiane? Czy też to wszystko to jest na zasadzie indywidualnych ustaleń?
1: Tutaj nie może być jednej sztancy do wszystkich, bo inaczej się przeprowadzi takie szkolenie, nie wiem, w klasach 1-3 na przykład, a inaczej wobec studentów czy urzędników.
0: To się też zgadza, natomiast bardziej chodziło mi o to, czy...
1: Każdorazowo musi być scenariusz przygotowany indywidualnie do danej konkretnej grupy odbiorców.
0: Ale czy są jakieś takie elementy wspólne, o których zawsze mówisz?
1: Tak, no oczywiście, że tak. No, na pewno takim elementem, od którego zaczynam, jest jakaś piosenka, którą wykonuję. No, muzyka łagodzi obyczaje i zbliża ludzi, także no, już jest zupełnie inny kontakt nawiązany z odbiorcami. Drugim takim elementem, również przybliżającym, no, jest mój wspaniały pies Lucek, pies przewodnik. Opowiadam tutaj o psach przewodnikach, o tym, jak one funkcjonują, jak się zachowują, co robią, ile jest tych psów w Polsce, jak długo trwa szkolenie, koszt takich szkoleń, no i generalnie w jaki sposób nie wolno podchodzić do psa przewodnika, czyli że nie wolno go rozpraszać podczas jego pracy.
0: Czyli nie ma, oj ładny piesek, jaki wspaniały, można pogłaskać. Tego nie robimy. Mhm.
1: No i przechodzę do jakby takiego uświadomienia trochę odbiorcom, że tych niewidomych będzie coraz więcej na naszych ulicach. Że to nie jest tak, że tych niewidomych nie ma, oni są, tylko po prostu siedzą w większości w więzieniu swoich czterech ścian, bo nie wychodzą na zewnątrz. Natomiast tutaj po pierwsze kwestie dostępności, które występują, które obecnie pojawiają się w przestrzeni publicznej, jak również te cudowne zdobycze techniki typu udźwiękowiony iPhone z różnymi aplikacjami, gadające komputery, inne sprzęty, to wszystko sprawia, że ci niewidomi mogą w większym stopniu odważyć się na to, żeby wychodzić na zewnątrz. I dlatego tutaj jest potrzebna taka profesjonalna wiedza, umiejętność właściwej pomocy. I te elementy wszystkie zawieram w poszczególnych jakby częściach tego spotkania.
0: Ile takie spotkanie zazwyczaj trwa?
1: To też jest bardzo indywidualne, bo może trwać na przykład, jak w Grudziądzu ostatnio byłem, miałem 3 bloki takie dla różnych roczników. I tutaj o wiele krócej trwały lekcje w tej szkole, czyli miałem do dyspozycji 30 minut. I w tych 30 minutach musiałem zmieścić wszystko i oczywiście zmieściłem wszystko. Natomiast są takie szkolenia, które na przykład mogą trwać powiedzmy 2 godziny. To jest już ustalane indywidualnie. A taką najciekawszą częścią takich spotkań, takich prezentacji są pytania ze strony właśnie uczestników.
0: No właśnie i do tego też...
1: To jest najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze właśnie, jeżeli chodzi o szkoły. Ja uwielbiam po prostu takie spotkania z dzieciakami, które są niesamowicie otwarte. Dla nich nie ma pytań, których nie wypada zadać. One tutaj nie mają jakby zahamowań, że coś jest niepolityczne albo że tego o to nie powinno się pytać. To są wspaniałe pytania i czasami no, trzeba się dobrze nagłowić, żeby odpowiedzieć.
0: A masz jakieś takie pytania, które bardzo zapadły ci w pamięć z jakiegoś powodu?
1: No, przykładowo, to było chyba w Łochowie bodajże, czy nie, w Kruszynie, taka miejscowość pod Bydgoszczą, mała szkółka i właśnie małe dzieciaki, czyli to były, to mogły być, nie wiem, mogły mieć 8-9 lat, bardzo małe dzieciaki. I jedna dziewczynka zadała mi pytanie, jak pan śni? No piękne pytanie, no, które świadczy o tym, że ta dziewczyna potrafi jakby wczuwać się w inną osobę w sposób bardzo plastyczny i no, myślę, że świadczy o takim sporym rozwoju tej dziewczynki, emocjonalnym. Tak mi się wydaje.
0: Tak, to się zgadza. To jest pytanie dość ciekawe, chociaż powiem szczerze, że wydaje mi się, że dosyć często się osoby widzące zastanawiają, jak niewidomi śnią, a to też może być no, uwarunkowane tym, czy dana osoba kiedyś widziała, czy nie, bo to też przypuszczam, że każda osoba no, w zależności od tego śni inaczej. Więc to jeżeli chodzi o instrukcję obsługi niewidomego, takie szkolenia prowadzisz, można się do ciebie zgłosić, żebyś się pojawił i żebyś opowiedział, jak to wszystko wygląda. Podejrzewam, że najchętniej to w okolicy Bydgoszczy, tak? Województwo kujawsko-pomorskie.
1: Nie tylko, bo już prowadziłem szkolenie w Szczyrku na przykład, prowadziłem w Warszawie, w Krakowie, w Koszalinie. Także bardzo różnie.
0: Cała Polska.
1: Jesteśmy mobilni. Ja nie widzę problemu. Możemy przyjechać.
0: Jasne. No to teraz kolejne działania Fundacji Światłownia. Niewidzialna linia.
1: Tak.
0: Niewidzialna linia, czyli co?
1: Czyli telefon zaufania dla osób tracących wzrok. Czyli nie tych, które już tam nie widzą jakiś czas, tylko właśnie dla tych, które znajdują się w tym najtrudniejszym momencie tuż przed utratą wzroku, w trakcie utraty wzroku, czy tuż po. Jest to strasznie trudny okres. Też rozmawiałem z wieloma osobami, które w wieku późniejszym straciły wzrok. I uważam, że tutaj nie ma mocnych na ten okres akurat, że to jest olbrzymia trauma, z którą każda z tych osób musi się zmierzyć samodzielnie i albo tę traumę przepracuje, albo nie. I to jest właśnie w tym momencie, myślę, warto porozmawiać z kimś, kto to przechodził, bo w momencie, jak ruszaliśmy z takim niewidomym Heniem, z tą propozycją takiej niewidzialnej linii, podniosła się wrzawa ze strony psychologów, że jak to osoby tutaj nie będące psychologami się biorą za coś takiego. No, ja uważam akurat inaczej. Raz, że całe życie zawodowe byłem dziennikarzem, a zatem no, jakby moja praca polegała na rozmowach z ludźmi. Natomiast nie to jest najistotniejsze akurat w tym momencie. Psycholog może wiedzieć o tym etapie utraty wzroku tyle, ile wyczyta z książek, albo dowie się od kogoś.
0: Ewentualnie, jeżeli ktoś jest niewidomym psychologiem, no to...
1: No, okej. Okay.
0: To może być taka sytuacja.
1: Mogą być takie sytuacje, natomiast na pewno nie jest to większość tych sytuacji.
0: Znaczy, ja tak sobie w ogóle myślę, że tak naprawdę takie wsparcie dla osób tracących wzrok, to powinno iść dwutorowo, bo przypuszczam, i tu jestem w stanie się z psychologami zgodzić, że osoba, która traci wzrok, no to przede wszystkim też no oczywiście potrzebuje takich wskazówek jakby typowo technicznych, jak sobie z tym w życiu poradzić. I na to, to ja z tobą się absolutnie zgadzam, psycholog nie odpowie na tak postawione pytania, na pytanie, jak ja mam, no nie wiem, chociażby wodę sobie zagotować na herbatę, jak ja tej szklanki nie widzę i tego czajnika zresztą też. Ale no, sytuację, jak sobie to poukładać w głowie, to ja powiem szczerze, ja, tak mi się przynajmniej wydaje, że tu jednak warto również skorzystać z pomocy specjalisty, skorzystać z pomocy psychologa, bo to są rzeczy, które nawet osoba przechodząca to wcześniej może odczuwać zupełnie inaczej niż ta osoba, która aktualnie się z wami gdzieś tam kontaktuje.
1: Oczywiście, że tak. Jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast może się wspaniale uzupełniać.
0: Oczywiście, że tak.
1: I tutaj właśnie... myślę, że takie coś jest potrzebne, bo raz, że co pewien czas bez żadnej specjalnej reklamy, bo po prostu ogłosiliśmy to coś takiego i takie telefony, pod które można zadzwonić, funkcjonują. I bez specjalnej reklamy co pewien czas ktoś dzwoni. Są to bardzo trudne rozmowy. Czasami trwają, nie wiem, 2-3 godziny. Dla przykładu, operując zupełnie ogólnikami, żeby tutaj w jakiś sposób...
0: wiadomo, żeby nie opisywać konkretnej
1: osoby.
0: Sytuacji.
1: Przykładowo dzwoni informatyk, który traci wzrok i z czego on utrzyma rodzinę. Jak będzie żył, jak będzie funkcjonował. Czy jakaś kobieta, która obawia się tego, że mąż od niej odejdzie, bo właśnie traci wzrok. Są to strasznie, strasznie trudne rozmowy i myślę, że taka rozmowa otwarta i nieoceniająca jest jak najbardziej potrzebna w tym momencie.
0: Czy to jest dla ciebie, jako dla osoby rozmawiającej z takimi osobami, które tracą wzrok, łatwe zadanie? Czy to jednak zostawia potem jakiś taki ślad w psychice gdzieś tam? Kiedy rozłączasz tę rozmowę, to jednak myślisz o tym, kurczę, no co ten człowiek tam, jak on sobie poradzi, jak to z nim będzie, no bo już jednak... po wysłuchaniu takich kilku godzin jego problemów, to wchodzisz poniekąd w to jego życie.
1: Na pewno w jakimś stopniu to pewnie zostaje. Czasami Są to długie znajomości nawet. Po takich właśnie telefonach, że po prostu jesteśmy znajomymi potem. I już jakby właśnie tak w normalny sposób po prostu komunikujemy się ze sobą, jak trzeba czymś pomóc, czy o czymś porozmawiać.
0: A otrzymujesz takie głosy później od tych osób? Spotkałeś się z takimi wypowiedziami, że super, że znalazłam ten telefon, bo mi to jakoś pomogło w życiu i naprostowało moje myślenie o tym, co dalej?
1: Ja nie wiem, czy jest sens, żeby to tak artykułować wprost, bo czasami są takie sytuacje, że ja wiem, że to wszystko pomogło, ale bym się głupio czuł, jeżeli by ktoś właśnie w ten sposób opisywał moją rolę w tym wszystkim.
0: No to teraz pytanie podstawowe i najważniejsze, bo myślę, że oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś będzie chciał, wejdzie na stronę, ale przypuszczam, że mogą nas też słuchać osoby, które mogą być w takiej sytuacji, że nawet na tę stronę za bardzo wejść nie będą mogły, to może warto, abyś Grzegorzu podał numer telefonu, za pomocą którego się można skontaktować i w jakich godzinach może też.
1: Jest to mój telefon 509-76-76-89. W godzinach w takich w miarę normalnych, no. Żeby to nie były, powiedzmy, telefony w środku nocy, a tak w ciągu dnia to, jeżeli nawet będzie sytuacja, że nie będę miał możliwości porozmawiania w danym momencie, bo na przykład będę, nie wiem, przy kasie w sklepie czy gdzieś w autobusie, to odzwonię i możemy spokojnie porozmawiać.
0: Okej. No to dobrze. To tak jeszcze przeglądając stronę Fundacji Światłownia, to widzę tu kilka interesujących elementów. Między innymi sklep, bo też sprzedajecie kilka rzeczy. Jeżeli ktoś miałby ochotę, jak rozumiem, was po prostu wesprzeć, tak? Bo to nie jest żadna działalność taka zarobkowa, tylko raczej na rozwój fundacji.
1: No na przetrwanie tego miejsca. Mamy koszulki z nadrukiem, z logotypem światłowni, mamy kubki właśnie z takimi nadrukami. Mamy też
0: To ja od razu zapytam. To skoro to jest audycja dla niewidomych, to jak wygląda logotyp światłowni? Pamiętasz może?
1: Pamiętam, bo sam go, że tak powiem, opisywałem, jak to miałoby wyglądać, bo jak na początku właśnie takie profesjonalne firmy nam porobiły logotypy. Ja jeszcze wtedy trochę widziałem. Jak je zobaczyłem, to po prostu, no nie. Bo to na przykład jeden z logotypów to był taki, że po prostu taki, jak mamy te znaczki kobiet i mężczyzn na drzwiach ubikacji, takie bardzo schematyczne sylwetki. To właśnie takie dwie sylwetki przed jakimś takim domkiem stały sobie i to był właśnie, to miało być logo światłowni. No nie wiem, dom start mi się skojarzyło to, nie? Inna propozycja też właśnie od takiej profesjonalnej firmy. To było z kolei jakaś taka kobieta tańcząca, wygięta do tyłu i tak jakoś z okolic jej brzucha taki dziwny pióropusz. Wytryskał. Nie wiem, co to miało znaczyć.
0: To światło może to właśnie.
1: No to już chyba bardzo ktoś powędrował w różne meandry.
0: Wizja artystyczna.
1: Tak, tak. No, ja tej wizji nie zrozumiałem widocznie. Może jestem zbyt ograniczony. Ale wymyśliłem sobie, że logo światłowni to powinna być pięciolinia z kluczem i nutki w pewnym momencie zamieniają się w ptaki i te ptaki wylatują ponad tą pięciolinię. I to właśnie, tak właśnie wygląda logo światłowni.
0: I można takie logo mieć na koszulce, można ją sobie zamówić. Jak rozumiem, w rozmiarach różnych.
1: Tak, oczywiście.
0: W jakiejś też różnej kolorystyce, czy to jest jedna?
1: Dobre pytanie. Nie przyglądałem się ostatnio kolorom koszulek. Nie, wiem, że na pewno są czarne.

0: No jest to możliwość obejrzenia jakby dokładnego światłowni. Jest to połączone, znaczy po każdym pomieszczeniu można obejść, można sobie kamerką przybliżyć i obejrzeć poszczególne miejsca. To już jest trochę nieaktualne, ponieważ no, już się trochę rozwinęliśmy. Ten spacer był robiony 2 lata temu. Od tego czasu no, nieco inaczej już wygląda światłownia. Do każdego pomieszczenia jest dołączony jakby trochę mój opis taki, gdzie opisuję to pomieszczenie.
1: Tak, opis właśnie znalazłem, natomiast szczerze powiedziawszy to zaskoczyłeś mnie tym, że tam się można poruszać, bo obawiam się, że chyba z klawiatury nie bardzo da się tam poruszać. Ja przynajmniej niczego takiego nie byłem w stanie osiągnąć, ale też byłem tam tylko chwilkę, więc jeżeli jest inaczej, to mnie popraw.
0: Można się przesuwać po prostu kursorem. Natomiast no, nie jest to idealne oczywiście rozwiązanie dla osób niewidomych. No tutaj jakimś takim próbą wyjścia z sytuacji jest właśnie ten mój opis głosowy.
1: Tak, bo opis rzeczywiście jest, tylko właśnie myślałem, że to się będzie później jakoś samo zmieniało, ale jednak nie, czyli trzeba tam po prostu no, spróbować strzałkami, tak? A nóż, widelec się uda gdzieś dotrzeć. Jasne. No i tak to powolutku zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, jeżeli chodzi o to, czym się zajmujecie, co robicie. O planach na przyszłość, no to już powiedziałeś, odpowiadając na pytanie naszej słuchaczki Marty. To moje pytanie, co jeszcze chciałbyś na koniec powiedzieć dla naszych słuchaczy? Czas dla ciebie, Grzegorzu.
0: No, chciałbym zaprosić serdecznie do światłowni, bo to jest miejsce, w którym mogą się dobrze poczuć osoby niewidome, bo no tutaj jakby stopień akceptacji dla niewidomych jest o wiele większy niż w innych miejscach, chociażby z racji tego, że no przez światłownię przewinęło się już bardzo wielu niewidomych. Dlatego też o wiele łatwiej mogą tutaj te osoby funkcjonować. Takim świetnym przykładem jest Karol, który w zasadzie dotarł do światłowni jakieś chyba 3 miesiące temu. Znaczy dotarł w ten sposób, że sąsiadka Karola zadzwoniła do mnie, żeby w jakiś sposób go spróbować ogarnąć, bo właśnie no, 3 lata temu stracił wzrok i jest kompletnie załamany, kompletnie no, nie wie, co ze sobą zrobić, w jaki sposób funkcjonować dalej. I tak stopniowo Karol zaczął przychodzić do światłowni. Udało się go wcisnąć na kurs właśnie taki szkoleniowy. I w tym momencie to jest zupełnie inny człowiek. On już w tej chwili ma dziewczynę. On w tej chwili potrafi na przykład w światłowni sprawdzać wejściówki. No, rzecz wydawałoby się paradoksalna, prawda? Niewidomy sprawdza wejściówki.
1: A w jaki sposób to robi?
0: No, wie, w którym miejscu dana wejściówka jest zaznaczona odpowiednio.
1: A, no, o ty wszystko.
0: O ty wszystko. Zawsze można znaleźć jakieś...
1: Grunt to po prostu patent na różne
0: Tak, można
1: sytuacje.
0: Zawsze znaleźć jakieś wyjście z każdej sytuacji, byleby się chciało. Tyle.
1: Przypomnijmy jeszcze adres strony internetowej światlownia.eu. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat fundacji, na temat planowanych koncertów, także audycje, także podcasty. Sporo już ich tam jest, też można sobie przesłuchać. No i cóż, Grzegorzu, życzę powodzenia w dalszych działaniach, bo robicie naprawdę sporo fajnych rzeczy.

0: o których warto mówić i no i róbcie tak dalej, i albo jeszcze więcej. I smacznej pizzy.
1: No to zapraszamy do Światłowni na taką pizzę.
0: Zapraszamy do Światłowni, a jak będę w Bydgoszczy, to z miłą chęcią się do was wybiorę. Przypomnę, Grzegorz Dudziński, prezes Fundacji Światłownia, był moim dzisiejszym gościem na antenie Tyfloradia. No i tyle w dzisiejszym programie. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania. A to spotkanie już we wtorek, już jutro po godzinie 20:00. Tyflo Przegląd na naszej antenie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Listopada 2023 roku, taka data widnieje w kalendarzu. Rozpoczynamy audycję Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, dobry wieczór wszystkim. Po drugiej stronie łącza Patryk Chojnacki. Cześć Patryku.
3: Witam ponownie, witam bardzo serdecznie.
0: Dziś znowu będziemy grać.
3: Oczywiście, dziś znowu będziemy grać. Taki troszeczkę cykl gier się tworzy.
0: Tak jest.
3: Ponieważ to są jest parę rzeczy, które moim zdaniem warto pokazać, warto zaprezentować. Są to tytuły, które może ktoś nawet zna, ale może być na przykład tak, że ktoś ich nie zna. A
0: to pozna.
3: Chciałby poznać, tak.
0: To pozna. Tak jest. Dziś będziemy grać w kolejny tytuł, który już w wersji pierwszej swego czasu, ja powiem szczerze, zupełnie o tym zapomniałem, że to lata temu na naszej antenie się pojawiło, to Tomek Tworek pokazywał tak. Grę Manamon, natomiast jest też wersja tej gry oznaczona jako 2. Zanim w ogóle przejdziemy do tematu to i tej gry i zademonstrujesz ją w praktyce, pokażesz jak grać w dwójkę, to myślę, że w ogóle warto powiedzieć naszym słuchaczom, bo być może nie wszyscy wiedzą, jak ktoś w grach nie siedzi, to może w ogóle nie wie, o co chodzi z tą grą Manamon, co to takiego jest, na czym cała rzecz polega. No i to jest też takie pytanie, które ja ci zadałem jeszcze poza anteną, czym się właściwie różni jedynka od dwójki, ale od początku. Co to właściwie jest Manamon?
3: Początkowo chciałbym sobie powiedzieć taką małą ciekawostkę, mianowicie ja ogólnie o pierwszych Manamonach dowiedziałem się właśnie z Tyfloradia. Nie wiem, czy pamiętasz tam x lat temu audycję o takim programie jak Weather Timeline.
0: No, coś było takiego.
3: Gdzie przed samą, i to nie było nawet, ja to widziałem w archiwum, nawet nie było to wycięte, przed samą audycją ty właśnie wspominałeś, że rozmawiałeś sobie chyba z Pawłem Masarczykiem, swoją drogą pozdrawiamy, właśnie o Pokemonach, ale jest gra Manamon, którą ja za jakiś czas zaprezentowana. I tak myślę, co to jest? Generalnie ja jestem dosyć dużym fanem Pokemonów. Tak myślę, co to jest? No jak coś w tym stylu trzeba zobaczyć. No i wchodzę, patrzę. No i tak wszystko się w sumie zaczęło z tymi Manamonami, no.
0: Czyli Manamon to jest po prostu wersja Pokemonów, tylko taka stworzona z myślą o osobach niewidomych.
3: I dlatego
0: to się nazywa pewnie Manamon, no żeby nie były jakichś problemów licencyjnych, tak? Bo ktoś by mógł sobie nazwać audio Pokemon w sumie, no ale...
3: No nie do końca, ponieważ w ten sposób idąc mamy coś innego, coś co jest... zabawnym faktem dokończone i niedokończone jednocześnie, czyli Brailmon, które zostały porzucone, co jest, moim zdaniem, bardzo trafstwem projektu, który był bardzo dobrym projektem. I generalnie gry da się przejść, natomiast przy końcu dzieją się fajne rzeczy, związane z tym, że gra jakby jest zrobiona, ale nie jest zrobiona jednocześnie?
0: Czyli Brailmon to są takie brailowskie albo audio Pokemony, tak?
3: Audio, to jest dosłownie port Pokemon Red, Green, Blue, Yellow. Aha. Z drobnymi oczywiście zmianami, ale niewielkimi. Port na komputer przystosowany dla nas, dla niewidomych.
0: Ale gdyby ktoś w ogóle nie wiedział, o co chodzi, gdyby komuś na przykład hasło Pokémon było totalnie obce, to gdybyś
3: oj,
0: mógł...
3: Oj, raczej nie.
0: No ale, ale dobrze, być może są tacy.
3: Oczywiście,
0: to,
3: tak.
0: Wiesz, albo starsi, albo młodsi, których ten fan na Pokémony ominął. Więc gdyby ktoś w ogóle nie wiedział, to może pokrótce powiedzmy, o co tu chodzi, na czym to wszystko polega. No to już może tak kręcąc się bardziej w uniwersum tych Manamonów, no bo o tym dziś będzie to, prawda?
3: Generalna
0: na czym cała gra polega?
3: Sama. Generalnie tak w ogromnej pigułce Pokémony to lata 90. jeszcze. Zobaczyliśmy o grach, anime powstało troszkę później, no ale właśnie. Generalnie o co chodzi z Pokemonami? Jest sobie świat, są tak zwane regiony, tak Pokemon się nazywa. Gracze mają bardziej generacje, ze względu na to, że oczywiście są to tworzone w różnych okresach czasowych. No ale dobrze, mamy taki region, czyli miejsce wzorowane na jakimś miejscu w świecie, jakimś kraju, jakiejś prowincji, zależy od regionu. No i w tych regionach żyją sobie różne Pokemony, czyli takie stworki, które łapiemy, tak zwane Pokebole, czy takie kulki, i je trenujemy. I generalnie te Pokemony mają swoje typy. Czyli na przykład są Pokemony ziemne, elektryczne, roślinne, trochę jak żywioły, ale nie do końca. Chociaż faktem jedne pokonują drugie i są przeciwko innym słabe.
0: A w jaki sposób je trenujemy?
3: Trenujemy je po prostu, że tak powiem, podnosząc ich poziom, walcząc z nimi, no bo one mają tak zwane swoje ataki związane z tymi typami. Poza podstawowymi rzeczami, jakieś tam kopnięcia, uderzenia, mamy jakieś na przykład ataki w stylu ataki piorunów, ataki liśćmi, ogniste promienie, no nie wiem, fale wody i tak dalej, zależne od typu. Więc te Pokémony mają swoje ataki, mają swoje typy, mają swoje ewolucje, czyli jakby przemieniają się w swoje inne formy. Powiedzmy, mamy sobie jakiegoś Pokémona robaczka typu Caterpie, który zamienia się tam w Metapoda, który jest kokonem, a później wyrasta z niego ładny motyl, Butterfree. Prosty przykład, ale moim zdaniem bardzo dobry.
0: Jasne.
3: Albo na przykład po prostu prostsza sprawa, która polega tylko i wyłącznie na przykład na tym, że Pokémon z czworonożnego staje się dwunożny i powiedzmy zwiększa się jego wzrost.
0: Ewolucja po prostu.
3: Tak, tak, taka przemiana. Mhm. I te Pokémony mają, że tak powiem, swoje różne, mają też jakby przedmioty, które mogą używać generalnie. Sama idea polega na tym, żeby, jak to mówią, zawsze złapie wszystkie, żeby wszystkie Pokémony wszystkie złapać, trenować, używać. Tak, mamy tak zwane sale Pokémon, gdzie specjalizują się tak zwani liderzy, którzy specjalizują się w konkretnym typie tych Pokémonów, a za pokonanie takiego lidera otrzymujemy odznakę. Potrzebujemy 8 odznak, żeby dostać się do tak zwanej ligi Pokémon, gdzie walczymy już z najlepszą czwórką trenerów świata, no i z samym mistrzem, żeby zająć jego miejsce i stać się najważniejszą postacią w całym regionie, prawda?
0: No to rzeczywiście, no, tak. Wygląda to na rzecz z jednej strony o zasadach dość prostych, z drugiej strony wytrenowanie takiego gangu Pokémonów, to podejrzewam, że nie jest rzecz trywialna.
3: No, zależy od sytuacji, gdzie jesteśmy, ale faktycznie na przykład trenowanie ognistego Pokemona na plaży jest raczej zadaniem dość ciężkim, żeby nie powiedzieć niewykonalnym. Mhm. Prawda, gdzie będzie miał główną styczność z jakimś typem ziemnym czy wodnym, jak ktoś logicznie mówiąc, że na pewno, że plaża, czy na odwrót, Pokemony, nie wiem, powiedzmy roślinne trenować w wulkanie, no to też raczej nie ma to sensu.
0: Czyli trzeba sobie dobierać odpowiednią lokalizację do typu Pokemona, tak?
3: Nie do końca. Bardziej powiedziałbym o to, że trzeba uważać, na czym się trenuje, ponieważ oczywiście wiele sytuacji jest takich, że faktycznie pokonamy nawet kogoś, co ma nadal przewagę typu. Tylko po prostu chodzi, żeby też nie porywać się z motyką na słońce, nie wystawiać, powiedzmy, typowo pokemonowym z folklorem Scizora, który jest typu robaczo metalowego, na ognistego Charizarda, który go spali jednym wciągnięciem ognia, tak?
0: No jasne. No okej, okay. To już wiemy. Czy to jest jedyna rzecz, którą się robi tak naprawdę w Manamonach?
3: Znaczy w Manamonach generalnie, jako tako Manamony są takim troszeczkę odpowiednikiem. Generalnie prawda jest taka, że tych tak zwanych, powiedzmy to, nazwijmy jak to nazwać, podróbek, klonów Pokemonów mamy bardzo dużo. Mamy właśnie Manamon specjalnie stworzony dla niewidomych. Mamy na przykład Teramony, czy tam właśnie Tieramony, które są też świeżynką swoją drogą dostępną. Mamy Temtemy. No tego generalnie jest bardzo dużo. Z samych Manamonów zasady są takie, że mamy Manamony, stworki, mamy region, chociaż on nie wydaje mi się, żeby był na czymś konkretnym wzorowany, szczerze mówiąc, w przeciwieństwie do Pokemonów. Te regiony są jakoś tak tworzone, myślę, bardziej z myślą fantastyczną autora, bo obecne dwa światy, no nie mówię, nie wydaje mi się, żeby one były na czymkolwiek wzorowane, specjalnym. Więc mamy ileś tam tych stworków, mamy, one mają też typy, mają swoje przemiany, taka drobna zmiana, ewolucja, przemiana.
0: Wiadomo, Patryku, odrobinkę mam wrażenie, że masz mikrofon za głośno, gdybyś mógł się od niego może
3: już,
0: troszeczkę odsunąć.
3: Tak, lepiej, bo...
0: wydaje mi się, że tak.
3: Tak, mają swoje przemiany, nie ewolucje, no ale wiadomo, że sens pozostaje ten sam. Mają swoje typy, mają tak zwane niby czary, zaklęcia zamiast ataków, ale sens nadal jest ten sam. Mają ekwipunek zamiast przedmiotów, liderów, sal, którzy nazywają się po prostu liderami stadionu, bo to są stadiony, mamy 7, nie 8. No, generalnie samo to jest bardzo podobne, sama zasada, sama mechanika.
0: A czym się różni ta jedynka od dwójki?
3: Jedynka od dwójki różni się tym, czym się na przykład różni Wiedźmin 1 od dwójki, czyli jest to gra osadzona w tym samym uniwersum, natomiast opowiadająca inną historię.
0: Aha.
3: Gdzie, tak jak ja mówię, na przykład Manamon 1 eksplorowaliśmy region Tangeria, gdzie strach budziła organizacja cieni, Shadow Organization. Tak w dwójce zmierzymy się z pustynnym, zniszczonym przez suszę regionem Kiarre, w którym dzieją się bardzo dziwne rzeczy, które są nie tylko magiczne, ale też związane z technologią. Także dzieją się naprawdę ciekawe sprawy. Różnorodność jest całkiem spora. I terenów, i stworków, jak i sam wątek historii jest naprawdę bardzo ciekawy, ponieważ nie jest taka sztampowa historia, że jest sobie czerwony ludzik, który idzie przez świat pokonując złego zielonego ludzika. Tylko to faktycznie, co mi się bardzo podoba, co też się zdarzało się w Pokémonach, ale rzadko, jakby, bo wiadomo, że w każdej grze jest jakiś zły, jakiś dobry, prawda?
0: No zazwyczaj.
3: Podoba mi się to, że nawet ci źli mają faktycznie, no w jedynce to może jeszcze nie, ale w dwójce ci źli mają faktycznie sens, żeby robić to, co robią. Mhm. Że nie robią tego tak po prostu, ja chcę być królem świata, ja chcę być cesarzem świata. Nie, nie, on ma jakiś konkretny powód, dla którego robi to, co robi.
0: Wszystko dzieje się po coś, z jakiegoś powodu,
3: tak,
0: z jakiejś przyczyny.
3: Tak, dokładnie. Nie jest to takie, a ja sobie świat opanuję, bo tak chcę.
0: Jasne.
3: Tylko faktycznie jest jakiś powód.
0: Gra jest, jak rozumiem, płatna.
3: Gra jest płatna, jedynka tak samo płatna. Ogólnie ten autor, deweloper, który tworzy gry, chyba stworzył tylko jedną grę, którą swoją drogą warto by też zaprezentować. Adventure at Sea Colon, generalnie człowiek nazywa się Aaron Baker. Tworzy gry pod szyldem Vigistorm. Na razie jakoś zaprzestał, nie wiem co się dzieje. Tak naprawdę człowiek, który jest dość enigmatyczny, dlatego że on tak naprawdę nie on bardzo rzadko ujawnia coś do mediów publicznych, dopóki ta rzecz nie jest już gotowa. Tak naprawdę o Manamonach 2, czy 1, czy jakich faktycznie jego grach, wiedzieli tylko jego beta testerzy z prośbą o nieujawnienie informacji światu. Czy jest to złe podejście? To nie jest złe podejście, bo to jest takie wow, prawda? No nic nie wiemy, nagle wow.
0: No tak, tylko z drugiej strony fajnie byłoby wiedzieć, że coś się dzieje, można gdzieś tam sobie czekać na coś. Z kolejnej strony też, no, jeżeli coś zostaje wypuszczone, to zazwyczaj jest wtedy dobrze dopracowane, bo jest na to po prostu czas, nie ma nacisków, to weź już wypuść tę grę.
3: No tak, oczywiście, że tak. Natomiast problemem to jest trochę co innego, mianowicie na przykład ja osobiście, że nie tylko ja, po premierze jedynki przejściu i pomyślałem, no dobra, była sobie gra, raczej no były jakieś drobne jakby nawiązania, że dwójka powstanie, ale tak pomyślałem sobie, że no dobra, to nie jest szaleństwo, nie musi takiego być i szczerze to żałowałem tego. No gdy dowiedziałem się od kolegi w 19 roku, w listopadzie, że słuchaj Patryk, bo to Manamon 2, ja sobie co? Jak? Ja muszę to zobaczyć, to powiem szczerze, moja radość była bardzo duża, nie tylko zresztą moja, odzyskałem wiarę, że tak powiem, w dewelopera. I powiem szczerze, teraz minęło już trochę czasu od premiery dwójki, gdzie jest sporo nawiązań, że powinna być trzecia część. Oczywiście ja chciałbym, żeby ona już była, niecierpliwie czekam na to. Natomiast teraz wiem, że ona prędzej czy później się pojawi.
0: Pozostaje czekać po prostu.
3: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, Patryku, to w takim razie, jak rozumiem, gra jest po angielsku.
3: Ta gra jest po angielsku. Generalnie od początku, zaczynając grę, pobieramy ze strony vgstorm.com, vgstorm.com. Zaraz to pokażę.
0: No to jeszcze tylko udostępnij dźwięk.
3: Oczywiście.
0: Jest.
3: Okej, okay, to już wchodzę na stres, zwolnimy sobie mowę. Przepraszam ponownie za trochę polowe warunki, ale niestety mam komputer, jaki obecnie mam. Czekam, aż mój komputer wróci z serwisu i muszę używać takiego trochę zapasowego.
4: Okej,
3: okay, wchodzimy na stronę. Dobra, mamy też szczęście, bo niestety strona co jakiś czas, mówiąc brzydko, pada i się odradza jak Feniks z popiołów. W sumie nie wiadomo dokładnie, czemu tak jest. Ona potrafi sobie być nieaktywna dzień, dwa, trzy i nagle tak się pojawić podobnie, więc w sumie dobrze, trafiliśmy na dobry okres. Okej. Stronka jest bardzo prosta tak naprawdę, ponieważ składa się z kilku linków i nagłówków. Mamy home, gry, order, czyli jakby nazwijmy to zamawianie, kontakt, tutaj możemy wesprzeć autora, tak, to jest coffee, czyli buy me a coffee, czyli dość popularna jakby metoda donate'ów, wspierania ludzi. Natomiast nas interesuje strona opcja games. Teraz nagłówki, a można dostać się do opcji. Manamon 2, The Eternal Requiem, ponieważ tak jest, to jest pełna nazwa gry. Manamon 2, The Eternal Requiem. czyli Manamon 2 Wieczne Requiem. Okej, okay, wchodzimy sobie w to. W tym momencie otwieram się nowa i tak naprawdę nas interesuje tutaj...
4: Tak,
3: tutaj generalnie gra kosztuje $40. Czy to dużo, czy to mało? No, ocencie sami. Ja nie żałuję zakupu. Oczywiście cena mogłaby być niższa, ja nie żałuję zakupu. Tu mamy link do zakupu gry. Tutaj mamy link do pobrania gry, w którego oczywiście klikamy, żeby grę pobrać. Następnie możemy albo przejść demo i zdecydować, co dalej, lub oczywiście od razu przejść do zakupu, gdzie obecnie mamy dwie metody zakupu. Możemy kupić przez PayPala, którego polecam, lub przez metodę Stripe. Może znasz coś takiego jak Stripe?
0: Tak, Stripe to jest taki pośrednik płatności, coś właśnie podobnego do PayPala, tylko że tu, chociaż no w przypadku PayPala też w zasadzie, podpinamy sobie po prostu naszą kartę płatniczą i realizujemy.
3: No, opartego w PayPala, możesz sobie konto doładowywać jak chcesz.
0: No tak, można teoretycznie, oczywiście.
3: Tak więc mamy do wyboru PayPal lub Stripe'a. Jeżeli kupimy grę, dostajemy na maila klucz i nasze imię. I teraz rzecz, która mi się bardzo nie podoba. Autor otwarcie mówi, jeżeli zgubisz swój klucz, to masz problem. Co mi się osobiście nie podoba strasznie, ponieważ w tej sytuacji to jest takie troszeczkę okej, okay, masz, ale jak zgubisz, to twoja sprawa.
0: Nie, czyli nie ma możliwości wysłania ponownego tego klucza?
3: Nie, bo to jest generowane przez serwer. Ja mam takie wrażenie, szczerze mówiąc, że autor nie ma do końca jakby, albo nie ma do końca dostępu do tego generatora, albo jest on, powiedzmy, na tyle zawalony różnymi rzeczami, że przy czymś po prostu nie chce tam wchodzić. No, moim zdaniem decyzja troszeczkę słaba, która jest tutaj podjęta.
0: Więc jeżeli zdecydujecie się na zakup, to pamiętajcie, żeby sobie gdzieś naprawdę w dobrym miejscu albo w kilku kopiach zachować te informacje o kluczu.
3: A znam człowieka, który klucz już jeden zgubił, no i w tym momencie musiał po prostu kupić drugi, nie ma wyboru. Mhm. Mówię, nie podoba mi się to dlatego, że nawet wielkie firmy po wysłaniu maila, no słuchajcie, ja to kupiłem, jeżeli jakby pokażemy, że faktycznie kupiliśmy to, co mieliśmy kupić, to dam ten klucz na z powrotem.
0: Zazwyczaj nasz adres mailowy to jest takim identyfikatorem i potwierdzeniem, tak, ale... że my stąd jesteśmy, kupiliśmy i każda, albo prawie każda firma, która zajmuje się dystrybucją oprogramowania, no właśnie używa tego adresu mailowego jako takiego podstawowego identyfikatora.
3: Tutaj niby też, natomiast no właśnie, nie do końca, bo nie i już. Nie wiem, no nie rozumiem tego, no ale dobra. Powiedzmy, że mamy już grę pobraną, zainstalowaną, instalator najprostszy z możliwych, next, next, next. I co dalej? Ja procesu rejestracji gry nie będę pokazywać dlatego, że po prostu po pierwsze nie chcę jawnić danych, po drugie musiałbym ją wyrejestrowywać, co mi się teraz nie opłaca, natomiast powiem, jak to się robi za chwilę oczywiście. Powiem, jakie są ograniczenia dema. Ale myślę, że możemy już przejść do odpalenia gry, prawda?
0: Oczywiście.
3: Więc... Menu EAA, Manamon 2 M35. Wciskam na Manamon 2 Enter.
4: Nieznane. Manamon 2. Speak pass for soft. Ten za pop
5: zjedzą
4: na czas wyzwalacie tym trwa. Manamon 2.
5: Manamon is loading. Please wait. Load complete. Press enter when you're ready to continue.
3: Co ja tego nie ruszam?

0: Chyba koniec.
1: Tak.
2: File menu, new game.
1: Teraz tak. Generalnie intro, tak samo jak zresztą w przypadku jedynki, tak naprawdę pokazuje nam w ogromnej pigułce nie wszystko, ale wiele rzeczy z gry, które się zdarzą. Kto rozpoznał coś, to w sumie może się odezwać. Taką może być malutką zgadywankę. Jeżeli ktoś coś rozpoznał, to zapraszamy.
0: Ja nic nie rozpoznałem, więc się poddaję od razu.
1: Spokojnie. Może coś.
0: Ale może ktoś coś skomentuje. Bo jesteśmy na żywo oczywiście, więc zapraszamy was serdecznie do tego, żebyście brali udział w tej audycji. kontakt.tyflopodcast.net, Facebook, YouTube. To są miejsca, gdzie możecie do nas pisać, a możecie też dzwonić. 663-883-600. Zapraszamy serdecznie. Jest też WhatsApp, jest FaceTime, więc no można się z nami kontaktować na kilka sposobów.
1: Tak, teraz znajdujemy się w menu głównym gry, gdzie ja troszeczkę będę porównywać do dwójka, do jedynki, dlatego że jest sens. Na przykład w jedynce nie było muzyki w menu, żadnej. No dobra, co my tu mamy? Generalnie od razu też powiem, ja mam wyczyste ustawienia, ja teraz je troszeczkę pozmieniam, ale pokażę, jak to wygląda przy starcie. Mamy sobie new game, czyli tworzenie nowej gry. Jeżeli mamy już zapis, to nad tym będzie od razu opcja czytania z gry.
2: Options.
1: Opcje.
2: Learn game sounds.
1: Jakby nauczyć dźwięków.
2: Tutorial.
1: To mamy uczek, którego też nie było w jedynce.
2: Read change log for version 1.3.6 and earlier.
1: Przeczytaj listę zmian, tego też nie było w jedynkach.
2: Exit.
1: I wyjdź z gry.
2: New game.
1: Dla osób, które gry nie kupują, jakby nie mają zarejestrowanej, będzie jeszcze opcja register madam, gdzie wpisujemy nasze imię i nasz klucz. Po wciśnięciu OK gra nam mówi dziękuję za rejestrację, odblokowuje pełen potencjał gry. No i w tym momencie mamy już pełną grę. Do czego nas ogranicza demo? Demo pozwala nam dojść do trzeciego stadionu. Nie pozwala nam w ogóle używać też opcji internetowych związanych z serwerem gry. Czyli wymiana walki między graczami, o czym zaraz powiem, i prezenty. I także nie pozwala nam używać tak zwanego Pocket Copter, czyli przedmiotu pozwalającego nam przenosić się do miejsc, które wcześniej już zostały przez nas odwiedzone.
0: Patryku, ta muzyczka trochę cię przygłusza, więc gdyby można było tę grę ściszyć lekko...
1: Oczywiście. O, tak. Tak jak mówię, demo nas ogranicza do tego, że możemy dojść tylko do trzeciego stadionu. Nie możemy używać żadnych opcji internetowych oraz nie możemy używać tak zwanego Pocket Coptera, który nam pozwala przenosić się do miejsc, które już poprzednio odwiedziliśmy. Ale żeby sprawdzić, czy gra jest dla nas odpowiednia, myślę, że demo nie jest złe.
0: No te trzy stadiony to i tak troszkę jest. A ile jest w ogóle stadionów?
1: Tak jak mówiłem, 7, ale pamiętajmy, że pomiędzy nimi też są różne wątki historii. A-a. Bo to nie jest tak, że idziemy liniowo, nie? Znaczy idziemy liniowo, ale za prosto nie jest. No dobra. Pokażę oczywiście opcję najpierw.
2: Options. Options menu. Text to speech settings.
1: Ustawienia zamiany tekstu na mowę. Chodzi o SAPI, którego ja osobiście używać nie będę. Z prostej przyczyny troszeczkę nas ogranicza. To znaczy nie pozwala nam pomijać wszystkiego, co byśmy chcieli. Na co nam pozwala NVDA?
2: Associate email address.
1: Jakby chodzi tutaj o ustawienie naszego maila, gdyż mamy przypisany mail do naszego klucza i możemy sobie ten mail tutaj zmienić lub po prostu na przykład zmienić lub w sytuacji, kiedy coś się stało, możemy go potwierdzić. Na przykład gdyby nam wyskoczyło powiadomienie, że panie, no coś tu się dzieje, nie jesteśmy pewni, czy twój klucz jest na pewno legalny, w tym momencie może go potwierdzić.
2: Allow Manamon substitution when a timer Manamon is defeated, currently on.
1: Opcja pozwalająca na to, że jeżeli pokonamy jakiegoś stworka przeciwnika, oczywiście walcząc z trenerem, który może być ich do 6 na raz, tak jak zresztą my też, i to jest też opcja, która dzieje się z Pokemonami. W sytuacji, kiedy Manamona pokonamy, pojawia nam się okienko. Czy chcesz, tam powiedzmy, że jakiś tam twój przeciwnik wystawia jakiegoś innego Manamona, czy chcesz zmienić swojego? No, możemy zmienić lub zostawić na polu walki.
2: Play attack sound effects, currently on.
1: Są to dźwięki ataków, które warto mieć włączone.
2: Switch to classic wall tones.
1: Zmień na klasyczne dźwięki ścian. Nie wiem, czy pamiętasz, Michale, czy wy pamiętacie taką grę Paladin of the Sky, też prezentowaną przez Lirina.
0: Była taka, owszem.
1: I tam, od tamtej gry, co mi się bardzo podoba, został wprowadzony do gier Bakera pewien patent. Mianowicie, jeżeli stoimy centralnie przy ścianie, troszeczkę dalej od ściany, im bliżej ściany jesteśmy, lewej, prawej, no przy ścianie, generalnie jeżeli możemy dotknąć ściany, mamy odgrywany ton. Jeżeli jest to lewa ściana, ma być dźwięk lewej słuchawce, jeżeli jest prawa, to jest prawy. Jeżeli mamy ścianę jakby po swoje, przy dole na strzałce, czyli na południu, dźwięk niski i na górze przy północy wysoki. Jest to bardzo proste, a zarazem bardzo skuteczne, gdyż zawsze wiemy, czy na przykład idziemy zgodnie ze ścianą. Lub barierą, no tak, bo zależy tak. to od tego, czy jest to ściana, na przykład budynek, czy ktoś sobie stoi. Naprawdę bardzo proste, aż dziwne, że nikt na to jeszcze nigdy nie wpadł, a jest to przyjemne nawet w użytku, gdyż te dźwięki są oczywiście proste, ale nie męczą uszu. I właśnie chodzi o to, że komuś się nie podobają te dźwięki, które są w Manamonach, tutaj można je zmienić. W przypadku Paladina trzeba było instalować specjalny patch, jeżeli chcielibyśmy mieć te dźwięki manamonowe. Dźwięków klasycznych, wybaczcie, pokazywać nie będę, dla mnie są one nieprzyjemne, chociaż znam osobę, która sobie je ceni. Jakby, no wiadomo, tak, dla każdego coś miłego.
2: Storyline text auto scrolls currently off.
1: Chodzi o to, że jeżeli używamy SAPI, może nam się tekst historii automatycznie przewijać bez naszej potrzeby wciskania klawisza akcji. Mamy trzy klawisze akcji: C, Enter i spację, które są do tego samego stworzone, czyli po prostu jakby działają jako potwierdzenie.
2: O tematykę liczek for updates when Manamon starts, currently off.
1: Automatycznie sprawdzi aktualizację przy starcie gry. Ja to mam wyłączone dlatego, że po prostu serwer nie spada i pojawiają się problemy. Generalnie po prostu chodzi o automatyczne sprawdzenie aktualizacji przy starcie gry.
2: Check for updates now.
1: Sprawdź aktualizację teraz.
2: Switch to screen reader, not recommended.
1: Tak, nie polecamy, ale możemy zmienić na screen readera.
2: Disable enhanced SAPI, cancel. Enhanced SAPI,
1: czyli po prostu ulepszone SAPI, które tam pozwala na parę dodatkowych rzeczy, natomiast ja i tak zmienię na screen readera.
2: Switch check for, switch to screen, before make, please.
1: Ja przypominam ten tekst, pozwolicie, bo to nic ciekawego.
2: No, yes.
3: You are not using a screen reader for text output.
1: Od razu lepiej, prawda?
0: No, options menu. Oczywiście.
3: Select an option from list. Text cancel. File menu, next panel.
1: Teraz pytanie jest takie, czy pokazujemy ten tutorial, czy nie?
0: Wiesz co, myślę, że warto go pokazać, bo od tutoriala to i tak podejrzewam, że wszyscy będą chcieli zacząć.
1: No dobra.
3: Jeszcze mam dźwięki. Landgame
1: Sounds. Tak, ale zobaczyć niektóre dźwięki używane w grze. Jest ściana przed tobą. Przepraszam, za tobą. Taki dźwięk, taki niski. Ściana po twojej lewej. Na po prawej. Ściana za tobą. Przepraszam, to dobrze mówię, to było przed tobą, to jest za tobą. Osoba. To jest dźwięk, jeżeli ktoś jest tam blisko nas, po prostu go możemy wysłyszeć. Łóżko. Na przykład łóżko służy do leczenia manamonów wszystkich obecnych. Jeżeli użyjemy łóżka, to manamony są wyleczone ze wszystkich statusów. Typu, nie wiem, paraliż, trucizna oraz zostają wyrzucone ich życie. I manamony, które zostały pokonane, jakby odzyskują przytomność. Drzwi. Brama, wrota. Połączenie między przestrzeniami, bo po prostu są miejsca, gdzie one są jakoś tak połączone, że nie ma jakiejś specjalnej jakby bariery, która nas łączy, po prostu przechodzi sobie jedno miejsce w drugie. Uderzyłeś w ścianę. Dźwięk uderzenia w ścianę. Uderzenie w budynek. Uderzenie w człowieka, w przedmiot, w coś po prostu, co jest obiektem, który możemy wziąć w interakcję, wejść. Uderzenie w przedmiot zrobione z kamienia. Trafiłeś przeciwnika atakiem, chodzi oczywiście o manamony. Uderzyłeś przeciwnika atakiem, którego typ jest na niego dobry. Uderzyłeś przeciwnika atakiem, na którego typ ataku był nieefektywny na przeciwnika. Tak, od razu wam powiem, te wszystkie dosłownie dźwięki są stosowane też w jedynce. Okej, no to co, tutorial?
0: Tak jest.
3: Hello Manamon player, welcome to tutorial sound receiver.
1: Witaj gracze Manamon, witaj w przestrzeni za samouczka. No nie wiem jak to przetłumaczyć do końca.
3: No more doing manuals for you, we're going to teach you and her send you as to get started with Manamon. Talk for a more thorough introduction and details on more in-depth mechanics, definitely with the manual area.
1: Koniec z nudnymi instrukcjami obsługi, podręcznikami użytkownika. Po prostu nauczysz się wszystkiego w praktyce, wszystkich mechanik, wszystkiego zasad, wszystkich zasad stosowanych w grze.
3: You're in a nice rural area, and I'm going to ask you to find your right road to the area using mountains.
1: Jesteś w bardzo fajnej przestrzeni i chciałbym, żebyś odnalazł się w tej przestrzeni, używając dźwięków ścian. Oczywiście tak wspominamy, tak jak mówiłem, Enter, spacja lub C. Opiszę wszystko, o co chodzi za chwilę, ale najpierw pochodź sobie tutaj troszeczkę. Jakaś muzyczka zacznie grać. Jeżeli ciebie jest za głośna, po prostu ją przycisz, używając klawisza Page Down. Page Down, Page Up to jest zmiana głośności muzyki, Home End, zmiana głośności gry. Okej. I teraz tak. Jesteśmy sobie już na tej mapie. Ja teraz opiszę, myślę, że w tym momencie to nie jest zły pomysł, opiszę skróty klawiszowe wszystkie. Co ty na to?
0: Jestem za.
1: Więc tak, strzałki służą nam oczywiście do chodzenia. Litera G. To jest informacja o tym. Informacja o tym, ile mamy złota. No bo oczywiście jakaś waluta w grze musi być. Litera R. Mówi nam naszą lokalizację, jakby gdzie jesteśmy, w jakim miejscu. Literą X. Możemy otworzyć lub zamknąć menu, co możemy zrobić też escape'em. I teraz tak. Jeszcze coś z klawiszy, które mam poznać teraz. Tak. Litera T to jest czas gry. Natomiast resztę klawiszy będę mógł opisać dopiero jak będziemy już mieli jakiegoś Manamona, gdyż no w tym momencie jest to niemożliwe. To jest tak. Mamy menu, które jest na razie bardzo podstawowe. Mamy tu nasz plecak, który wygląda w taki sposób. Mamy podzielone kategorie. Przedmioty i lewo prawo ruszamy po kategoriach, góra dół po przedmiotach danej kategorii. Przedmioty statusowe, czyli na przykład items, czyli na przykład powiedzmy jakieś przedmioty typu tak zwane nety, czyli sieci, w które łapiemy te stworki. Taka różnica względem Pokemonów, są sieci. Czy są to może jakieś, powiedzmy, przedmioty służące do ucieczki z jaskini, czy może jakieś klucze. No to są przedmioty, które nie mają konkretnego zastosowania tak od razu, ale są dość ważne. Są przedmioty lecznicze oraz podnoszące nam w jakiś sposób kondycję, na przykład leczące do statusów. Jakby wskrzeszające, nazwijmy to tak, Manamona, jeżeli straci całe życie lub leczące po prostu jego życie. Equipment, czyli to co powiedziałem, czyli przedmioty, które można sobie Manamon założyć, które dają mu jakieś bonusy. I przedmioty pozostałe, w których głównie są przedmioty typu nasze klucze, które zdobywamy stadionowe. Na przykład ten Pocket Copter, o którym powiedziałem wcześniej. Jakieś przedmioty, po prostu są to przedmioty, które są ważne dla gry, ale nie są one w jakiś konkretny sposób związane typowo z Manamonami, jak wiesz o co chodzi. Przedmioty, które po prostu są ważne dla samej gry, natomiast nie są one stworzone dla Manamonów. O, można
0: no tak jasne, powiem. Jasne. W międzyczasie Zuza napisała na naszym panelu kontaktowym, prosiła, żeby podać jeszcze raz numer telefonu do kontaktu, to proszę bardzo 663-883-600. 663-883-600. To jest nasz numer telefonu.
1: Tak, dobra. Więc w tym menu jak na razie wszystko. Oczywiście znaczy inaczej, kategorii nam nie przybędzie, natomiast oczywiście przedmiotów nam przybędzie z czasem. No mamy jeszcze opcję wyjścia z gry, opcję. No i w sumie to wszystko jak na razie. No to nawet nie mamy save'a, dlatego że jest to, no tutaj nie ma co zapisywać. Okej. Więc kazał nam iść. No to użyjmy sobie strzałek i pochodźmy po tym. Widać, tu jest ściana za nami. To jest w prawo. Się strzałkiem zatrzymać. Robię do góry. To jest przy ścianie. O tak. Dźwięki ścian mogą pomóc się zorientować w przestrzeni. Inne dźwięki są odgrywane, gdy ściana jest za tobą, przed tobą, po twojej lewej lub po twojej prawej. Tak, jest to bardzo dobry system, który pokazuje, czy ściana jest na przykład, czy możesz iść w danym kierunku, czy nie, ponieważ blokuje cię ściana. Nie martw się zapamiętaniem wysokości dźwięków, to nie jest tak ważne, jak może się wydawać. Jeżeli idziesz przy ścianie i nagle pojawi się mała dziura w tej ścianie, dźwięk ściany zatrzyma się w tym momencie. Wiedząc
0: tu
1: to...
0: Tu będziemy szukać tego otworu, tak?
1: Tak, wiedząc to, przejdź się wzdłuż górnej ściany i znajdź otwór, przez który możesz się przedostać. Jeżeli go znajdziesz, po prostu idź naprzód, przez niego. Jakby przejdziesz do kolejnej ściany północnej i musisz powtórzyć proces. Dobrze, zrób to. Pamiętaj, ta gra nie używa rotacji, obracania się, gdyż jest to tak zwany top down, czyli mówiąc wprost, widok z lotu ptaka, gdzie jakby widzimy całą mapę i idziemy sobie tak, gdzie idziemy, czyli lewo to faktycznie jest lewo, prawo to prawo, góra, dół. Nie jest to na przykład tak jak w A Hero's Call, gdzie musieliśmy się obracać, żeby iść w danym kierunku. No, że jest to może trochę mniej realistyczne, ale wygodniejsze.
3: If you press up, you'll go forward.
1: Tak, jeżeli idziesz w górę, no to idziesz w górę.
3: If you press left, you'll move left.
1: Tak, jeżeli idziesz w lewo, to idziesz w lewo.
3: Pressing right will make you go right, and pressing down makes you go backward.
1: Tak, przyciśnięcie w prawo spowoduje, że pójdziesz w prawo, teraz przyciśnięcie strzałki w dół spowoduje, że będziesz iść do tyłu. No to idziemy. O, widzicie? Tu jest ściana. Tu jest cisza.
0: I tu jest cisza, tak.
1: Więc ja teraz przejdę, tu zaciszam po bokach ściany i idziemy tak do góry. A tu musimy znaleźć znowu tę samą dziurkę. Znaczy, taką samą. Jest. I jeszcze raz. Oczywiście też musicie pamiętać o tym, że to nie jest tak, że te dziurki zawsze będą aż takie małe, tak? Bo to nie jest tak. Jakby dobra robota, widać, że wiesz o co chodzi. Tylko inny problem, którzy mają podstawowo gracze, jest bardzo prosty. Osoba będzie stać przy następnym przejściu. Chodzi o to, że musisz ominąć osobę. I często zapomina się o tym, że obok tej osoby może być przejście. Jest to bardzo podstawowy przykład, więc jeżeli znajdziesz się według siebie w ślepym końcu, w ślepym zaułku, poszukaj osoby jakiejś najbliższej, gdyż może być tak, że przy niej znajduje się przejście dalej. Idziemy. Do góry. Tu jest już takie zwykłe przejście, w sensie... jest tak, że jest taka dłuższa krawędź, że jest ściana. Po lewej jest już, jak widzicie, nade mną ściana się jakby kończy i muszę iść do góry, żeby znaleźć. No sobie co tu jest. Tak, dzisiaj jest piękny dzień. Nie zwracam na mnie uwagi, sobie po prostu stoję i cieszę się bryzą, czy tak właściwie wiatrem. Okej. Okay. To idziemy, jakby ona jest teraz po mojej lewej stronie. Nade mną jest ściana, idę w dół jeden krok w lewo, teraz ona jest nade mną. Idę jeszcze jeden krok w lewo i teraz mogę iść do góry. Tak, teraz idziemy sobie do góry. I w lewo. I w dół. No tutaj, jak pamiętam... Tak, tu jest, słuchajcie, ten sposób, że to jest osoba i jesteście w prawo. Jakby cieszę się, że tu jest, dobrze mi się tu widać. No. Dobra, więc ona po mojej prawej, idę teraz w dół i teraz prosto w prawo. Przy dolnej ścianie. I do góry. Świetnie. Mam nadzieję, że rozumiesz teraz, jak działają dźwięki ścian. Wiele przestrzeni, które jakby odwiedzisz, będą o wiele bardziej otwarte niż ta. To została stworzona tylko po to, żeby pokazać ci, jak działają dźwięki ścian i podstawowe zasady poruszania się. Dobrze, a teraz przejdźmy do innej ważnej rzeczy, która jest w tej grze. Walczenie. Dam ci manamona nazywającego się Frolop. Jest to mały manamon wyglądający jak zajączek. Będziesz musiał go użyć, żeby walczyć z innym manamonem nazywającym się Kakon. Zacznijmy, ja w trakcie walki będę ci mówić, co masz robić. Yeah. Teraz dwie rzeczy. Ciekawostka i ważna rzecz. Ten dźwięk, ten tu-ru-ru, pojawia się od czasu do czasu w grze. Jest to taki, nazwijmy to, support assistant, który po prostu nam pokazuje, jeżeli jest coś bardzo ważnego, co musimy wiedzieć, on nam o tym powie. Na przykład, powiedzmy, walczymy sobie, na przykład, nie, idziemy na pustynię i pojawia się to i nam mówi, słuchaj, jesteś na pustyni, wiadomo, na pustyni jest bardzo gorąco, więc będziesz się chciał pić. Więc i mówi nam, co mamy zrobić, żeby, że tak powiem, przetrwać. Mam nadzieję, że wszystko jest jakoś zrozumiałe.
0: Tak, oczywiście.
1: A druga sprawa, ciekawostka, ta muzyka pojawia się tylko tutaj. Nie ma już jej nigdzie indziej. I ta z jakby tej przestrzeni i ta z tej walki. A szkoda, no dobra. Mamy tego kakona. No dobrze, i mamy ten jakby ten samouczek. Idziemy. Możesz wciskać strzałki w górę i w dół, żeby poruszać się po swoich przeciwnikach, ponieważ oczywiście, to co nie powiedziałem, możemy walczyć. Może być to walka na przykład 1 na 1 Anamona, ale może być też na przykład walka 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4, 5 na 5 lub tak zwany full party brawl, czyli walka pełne 6 Anamonów kontra drugie pełne 6 Anamonów. W tej, jakby w tej sytuacji masz tylko jednego.
3: You can press self hand for suset on a target to mimic level, hat of head's held, and then to get up his hits on the street, you know, that's actually hat him and I'm on lob's like.
1: Możesz wcisnąć literę L, żeby dowiedzieć się o poziomie tego stwora, H, żeby zobaczyć jego życie, lub N, żeby zobaczyć, jak on mniej więcej może wyglądać.
3: To get back to his screen at any time, simply press V on the main after menu, you'll be getting to in use assets.
1: Żeby do tego ekranu zawsze wrócić, po prostu wciśnij literę V na podstawowym ekranie walki.
3: Then you'll get on a locking at your opponent, press enter to send out your frolop.
1: Jeśli już skończysz oglądać przeciwników, wciśnij Enter, żeby wysłać swojego frolopa. I teraz tak, ja powiem o jeszcze kilku klawiszach, które tutaj są niepowiedziane. Generalnie... tak, faktycznie, litera L. Widzę, że z poziomu 3, na poziomie trzecim, litera H. I teraz coś, co jest jednocześnie w Madamonach i Pokémonach. Życie naszego Madamona możemy zobaczyć bez problemu jako po prostu, powiedzmy, 5 na 10 czy 10 na 10. Ale zawsze przeciwnika widzimy jakby procentowo jego życie. Nie wiem czemu tak, ale tak jest, to już tak będzie. W porównaniu do zwykłych Pokémonów możemy podejrzeć, czy stwór ma coś założone. Jest to litera Q, która działa i w naszym przypadku, i w przypadku przeciwnika. Gdzie, tak jak powiedziałem, w Pokémonach możemy sprawdzić jakby tylko nasz przedmiot.
0: Coś chyba założone, że... czyli co, jakaś zbroja, czy to bardziej dodatkowa broń?
1: Czy zbroja, czy broń, czy na przykład jakiś, powiedzmy, element ochronny, czy może jakiś coś, co przyspieszy, jakieś kółka dodatkowe, jakiś silniczek, zależy.
0: Okej.
1: Okay. No, on nic nie ma. Literą M możemy sprawdzić jego imię, literą
4: Cocoon.
1: Shift M jest to jakby nauczenie się prawdziwej wymowy, po prostu głosu do stworów użył Philip Benefal, raczej znany społeczności. I przez Shift M możemy sobie sprawdzić, jak dane manamony należy się wymawiać, więc Cocoon powinien wymawiać tego stwora. Litera N faktycznie nam powie jego opis, jak on wygląda. W skrócie, po prostu kokon wygląda jak wielki cylindryczny kokon z nie do końca uformowaną osą w środku, która może nim poruszać przez toczenie kokonu i ten kokon generalnie wygląda jakby zbudowany z kory, ale jest o wiele twardszy od kory. Tak w dużym skrócie. Coś jeszcze? Tak, litera G może nam powiedzieć o płci stwora, czego też w jednej kalkule nie było. Litera K pokazuje nam, jaki atak został ostatnio użyty przez stwora. Którą U możemy sobie sprawdzić, czy stwór ma jakiś efekt na sobie założony, typu właśnie paraliż, trucizna, powiedzmy. Którą O możemy sobie zobaczyć, czy takiego stwora posiadamy w swoim składzie. Słychać mnie?
0: Słychać.
1: Nie, bo to mi jakaś orientacja poziomu, dlatego się dziwię, o co chodzi.
0: Wszystko jest okej.
1: Okej, to literą O możemy sobie sprawdzić, czy takiego stwora już mamy złapanego w naszej kolekcji. A co do statusów, powiem zaraz, o co chodzi głębiej, jak dojdziemy do jakiegoś konkretnego poziomu walki. I to chyba będzie wszystko, jak
3: powiedziałem.
1: A, literą Z możemy sobie skopiować do schowka informacje. Znaczy, ostatnio powiedziałam tę rzecz i to działa wszędzie. No dobra, wciskam Enter.
3: Frolop.
1: Teraz tak. Kolejna ważna rzecz. Przeciwnik zawsze jest po lewej stronie, my po prawej. I przy naszym stworze możemy wykonać troszeczkę więcej akcji, ponieważ, tak jak powiedziałem, tracha tutaj pokazuje nam faktycznie całe życie, w sensie jakby liczbowo. Level 5, tak samo Q i tak dalej działa normalnie. Natomiast literą, to robi S, D, E, T i F, możemy sprawdzić statystyki stwora. S to siła fizyczna. D to jest obrona fizyczna. T to jest specjalny atak magiczny, tak jak kto woli. E, obrona. Specjalna i F, szybkość. O to chodzi z tą specjalną fizyczną. Generalnie, tak samo jak w Pokémonach, mamy dwa typy ataków. Specjalne i fizyczne. Fizyczne, czyli po prostu na przykład jakieś kopniaki, uderzenia, jakieś rzuty ciałem. Wiadomo o co chodzi, tak? Po prostu coś jest zwarcie. To jest specjalne ataki. Czyli wszelkiego rodzaju, no powiedzmy, jakieś miotacze ognia, pioruny kuliste, jakieś fale wody, których nie wykonujemy jakby specjalnie naszym ciałem. Też do ataków fizycznych są dwa rodzaje ataków fizycznych. Są ataki kontaktowe i są po prostu ataki fizyczne. Atak fizyczny to jakby atak, który wymaga użycia ciała do jego wykonania, na przykład trzęsienie ziemi. Gdzie faktycznie na przykład musimy, no powiedzmy, na przykład z całej siły rzucić się na ziemię, żeby się chociaż trochę zatrzęsła. Gdzie atakiem kontaktowym na przykład będzie, powiedzmy, uderzenie, jakaś atak pięścią. Ma to znaczenie dla niektórych umiejętności, gdyż tak, każdy manamon, tak jak i w Pokémonach, posiada umiejętność. W jedynkach nie było tak, w dwójkach jest jeszcze każdy coś ma. I są to różne rzeczy, na przykład powiedzmy, że istnieje szansa, że jeżeli nasz manamon zostanie uderzony atakiem właśnie kontaktowym, zostanie przeciwnik zatruty. Nie wiem, powiedzmy, nasze ataki typu normalnego są mocniejsze, ale jeżeli mamy całe życie, nasz manamon nie może zostać sparaliżowany i tak dalej, i tak dalej. W manamonach umiejętności na stwora nie ma jakiegoś limitu, ile może mieć umiejętności dany stwór. W Pokémonach zawsze jeden stwór się da umiejętność. Z czego? Naraz. Chodzi o to, że jakby sam gatunek może posiadać kilka umiejętności. Tylko o ile w Pokémonach mamy zawsze trzy umiejętności, mamy umiejętność podstawową, umiejętność po prostu inną i umiejętność ukrytą. Powiedzmy, damy sobie przykład takiego, no nie każdy, znaczy inaczej, mogą być trzy umiejętności, mogą być też dwie, może być jedna. Damy sobie przykład, nie wiem, takiego Charmandera, który ma dwie umiejętności, też jest starterem. Ma umiejętność podstawową i umiejętność ukrytą, czyli ma umiejętność Blaze, czyli umiejętność podnoszącą moc jego ataków ognistych, jeżeli ma mało życia. Umiejętność ukrytą, czyli Solar Power, która sprawia, że jeżeli świeci słońce, czyli jest efekt pogodowy, o czym powiem później, jego statystyki są mocniejsze, natomiast traci on trochę życia z każdą turą, ale może być na przykład też tak, że ten Charmander ma umiejętność drugą, podstawową, na przykład Flame Body, czyli przy kontakcie. Jeżeli przeciwnik uderzy go atakiem kontaktowym, istnieje szansa, że zostanie on poparzony. Ale nie musi tak być. Może być tak na przykład równie dobrze, że Pokémon ma tylko jedną umiejętność podstawową i nie ma żadnych ukrytych nawet. Może mieć dwie podstawowe. Natomiast w manamonach działa to trochę inaczej. Nie ma limitu jako tako posiadanych umiejętności na stworze, ale stwór też może mieć na przykład jedną umiejętność, którą ma zawsze. Dajmy przykład sobie takiego Virolite, który ma zawsze umiejętność Super Dodger, czyli ilekroć jest uderzony, jego unikliwość się podnosi. Swoją drogą, unikliwości i celności nie da się sprawdzić jakby z panelu. Trzeba sobie troszeczkę na wyczucie, ale zawsze unikliwość i celność wynosi 0 na początku i ona zostaje po prostu zmieniana w czasie walki, jeżeli się tak stanie.
0: Ona się raczej zwiększa czy zmniejsza?
1: Zależy.
0: Aha.
1: Możemy na przykład ją zwiększyć przez użycie jakiegoś konkretnego ataku lub przedmiotu, ale na przykład można przeciwnika spać piachu w oczy i nam obniżyć celność.
0: Rozumiem.
1: Ważna kolejna sprawa, jak już przy tym jesteśmy, w manamonach statystyka może zostać podniesiona maksymalnie o 5 razy, czyli o 100%, gdzie każde zwiększenie jest o 20% jakby dodatkowej wartości, lub zmniejszona też oczywiście tak samo. W Pokémonach tych poziomów jest 6. Kolejna sprawa, jeżeli manamon jest na polu walki, zostanie on zmieniony i wróci z powrotem na pole walki, statystyki się zerują. Wracają do poziomu takiego, w jakim były przy wejściu do walki. Wszystkie statystyki, nieważne jakie. Tak samo jest zresztą w Pokémonach. Ja tak porównuję do Pokémonów, ale chcę, żeby po prostu ludzie wiedzący, o co chodzi z Pokémonami, mieli większy obraz, o co chodzi z manamonami, tak? Co jeszcze warto powiedzieć na tym etapie? Umiejętność, no właśnie. Więc Violite, ono oczywiście zawsze ma te same umiejętności, ale przykładowo, można mieć dwie umiejętności podstawowe. Można mieć, bo ma też umiejętność zawsze Miniature Body, czyli po prostu jeżeli wchodzi do walki, jego unikliwość zwiększa się o jeden stopień. Ale powiedzmy, że on może mieć też umiejętność Lecz możemy mieć na przykład hyperactive, czyli nie może być sparaliżowany. I teraz tak. On będzie miał albo hyperactive i super dodger, albo miniature body super dodger. Nie może być sytuacji, gdzie na przykład ma hyperactive i miniature body naraz. Czyli jest umiejętność, podsumowując, która jest zawsze jakaś, nie musi być, ale jest taka możliwość, ale jest też umiejętność, która może być zmienna dla kilku stworów z tego samego gatunku, czyli jeden może mieć właśnie na przykład hyperactive, a drugi może mieć ten miniature body. Mam nadzieję, że to jakkolwiek da się zrozumieć, bo jest to trochę pokręcone.
0: Znaczy jest tu dużo różnych zmiennych, ale no tak zazwyczaj jest w tych grach, gdzie mamy różne typy naszych bohaterów i gdzie musimy je sobie odpowiednio dobierać, żeby przeciwnika wykończyć.
1: Tak, gdzie tak jak no mówię, postaram się to jakoś może pokazać w trakcie gry, może się uda. Po prostu jedna umiejętność może być rzadsza, druga może być częstsza, a może na przykład też tak, że dwie są w ogóle pospolite i to jest w ogóle 50% szans na wylosowanie jakiejś umiejętności. No dobra. Nie ma też przedłużać. No może jeszcze po prostu pokażę
4: Frolop.
1: Tak się mówi tego stwora i jego opis N.
3: Frolop is a tantrum rabbit, like a man rabbit. It has long hairs. Frolop stares drop down slick the past tenets. Its style isn't mutotal cabot. It looks like a poof ball. Its fat se makes it a pair as if it's swimming happily.
1: Jest to malutki pokręcający zajączka. Jak każdy zajączki ma długie uszy, ale jego uszy opadają do poziomu mniej więcej szyi. Jego ogon wygląda jak ma kulka, a na twarzy wygląda jak miał uśmiech. Tak w skrócie. No dobra.
3: Invent attack.
1: No my tu mamy atak. Czyli możemy wybrać jakiś atak. Zaraz wytłumaczę też o co chodzi dokładnie z takami, jeszcze bardziej dokładnie.
3: Inventory.
1: Czyli ten sam plecak co był wcześniej.
3: Speed Manamon.
1: Mieli Manamona. Litera S swoją drogą.
3: Nie będę miał informacji o V.
1: Tak, to jest to o czym była Frolop mowa. Znaczy, że nie słyszę Manamon, to chyba X. C się zmienia Manamona w trakcie marki. Sprawdźmy informację o przeciwniku, to co było wcześniej, to zawsze też pojawia się na początku walki, samo z siebie. I ucieknij z walki, opcja niemożliwa, więc jest taki dźwięk, jeżeli coś jest niemożliwe, dźwięk jest...
3: komunikacji bez mowy.
1: Właśnie taki. A to jest zawijanie się menu. Okej, teraz ataki.
3: Oceanowe, klaskiwe, standard, defeat, effect points 40, upper mining 40.
1: Mamy tu trochę dziwnych informacji, prawda? Mamy, że jest atak close web, jakby przeciągnięcie pazurami. Typ standard, czyli no faktycznie jest to typ stand normalny. Physical, czyli jest atak fizyczny. Effect points 40, UP remaining 40. O co chodzi? Już tłumaczę. Każdy atak ma taki swój typ, swoją kategorię, swoją moc i ilość punktów, do których możemy go użyć. O co chodzi? No i swoją celność, ale to za chwilę. O co chodzi? Mamy ten właśnie, ten close wipe. Podstawowy atak typu normalnego. Czyli atak po prostu pazurami. No i na czym to polega? Polega wszystko na tym, że mamy ten atak, ma on typ normalny. Ma 40 punktów mocy. Czyli jest to jakiś wyznacznik po prostu jak ten atak jest silny. Tak? Jeden atak może mieć 20, drugi może mieć 50, a drugi może mieć 200. Trzeci. Dlaczego nie? Ten ma 40. Mamy właśnie też fizyczny, no czyli kategoria fizyczny specjalny. Czy atak jest kontaktowy? Niestety tego nam nie powiedzą, to musimy wydedukować sami, ale nie jest to trudne. No logicznym jest na przykład, jeżeli walnę kogoś pazurami, mam z nim kontakt fizyczny, tak? Więc jest to atak kontaktowy. I UP remaining 40. Usage points. O co chodzi? Chodzi o to, że żeby nie było tak prosto, danego ataku możemy użyć tylko jakąś ilość razy, po czym te punkty się nam kończą. I w tej sytuacji możemy zrobić dwie rzeczy.

0: czyli 100% celności. Oczywiście chodzi o bazową celność. Jeżeli celność mana mona zostanie obniżona, logicznym jest to, że ta celność ataku też zostanie w jakiś sposób obniżona. S, czyli typ ataku. D, ile punktów on ma tych mocy. I teraz U. Pokazuję, ile mamy nam pozostało punktów użycia danego ataku. Shift U natomiast. Pokazuje nam maksymalną ilość tych punktów. Litera N. Pokazuje nam opis tego ataku. Użytkownik jakby przeciąga sobie pazury po przeciwnika. Zapomniałem jeszcze? Dobra, wcisnąłem C, żeby użyć ataku. No to okej. Wcisnąłem C, żeby w tym momencie używamy tego ataku. Co się stało? Atak został, jak widać, użyty. Był dźwięk ataku, był dźwięk uderzenia w stwora po lewej stronie, był też jego dźwięk bólu. Każdy stwór ma trzy dźwięki. Dźwięk wchodzenia do walki, dźwięk bólu i dźwięk, nazwijmy to, pokonania go. Co tu się stało? Stwór, przeciwnik otrzymał 14 obrażeń i był też taki specyficzny dźwięk. Oznacza to cios krytyczny. O co chodzi? Po prostu jest zawsze szansa, że atak będzie uderzy krytycznie. Sprawia to, że po prostu zostaje jego moc podwojona na ten konkretny atak. Czyli jeżeli to ma 40 mocy, został uderzony przeciwnik za 80 mocy. I druga sprawa, krytyczny cios neguje wszystkie statystyki. To znaczy, nieważne, jeżeli nawet ja mam podniesioną obronę na maksa, to jakby on ominie tą obronę, on walnie mnie tak, jakbym tej obrony w ogóle nie miał.
1: A od czego zależy, czy dany cios będzie krytyczny, czy nie? To jest jakoś losowo dobierane?
0: Tak, tak, każdy atak ma jakąś szansę na cios krytyczny, no w tym momencie akurat to się stało. No dobra, enter. Okej, co się stało, żeby nie było? Właśnie weszła w grę umiejętność. Słuchajcie. Critical reaction. Ilekroć zostaniemy uderzeni atakiem krytycznym, podnosi nam to atak o dwa poziomy. Więc jest to całkiem użyteczne, gdyż jest to taki fajny mechanizm obronny, prawda? No dobrze. On używa teraz Ficken. Jest to atak statusowy, czyli coś ma zrobić. Wszystko poza zadaniem obrażeń. No w tym momencie było to po prostu podniesienie obrony, gdyż ten atak działa tak, że po prostu jakby utwardza skorupę i podnosi obronę o jeden poziom. Ale co jeszcze chciałem pokazać w tym ataku crosswipe? Litera R pokazuje nam właśnie ten krytyczny. I te litera pokazuje nam typ ataku.
1: Że tu mamy 7% szans na to, że dany atak będzie krytyczny.
0: Ten konkretny. Aha. Ten crosswipe, tak. Okej, okay, na przykład mamy jeszcze inny atak jakiś? Mrocze oczy, typ normalny, w ogóle nie ma opisu, że ile to ma mocy. Ma tylko, że 30 punktów, no dobra. Dlaczego? Wynosi 100%, okej.
2: Okay.
0: Atak specjalny, chociaż akurat to nie ma w ogóle znaczenia w tych atakach. Litera D nam nie pokazuje mocy. Gdzie tutaj by nam pokazała. A dlaczego tak jest? Tak, że użytkownik robi bardzo słodką minę, która rozprasza przeciwnika i obniża to jego szybkość o jeden poziom przeciwnika. Czyli mamy atak, który sam w sobie nic jakby nie zdaje obrażeń, natomiast tak jak powiedziałem, zmienia statystyki przeciwnika. I to są tak zwane ataki statusowe. No, bo krytycznej oczywiście reakcji nie może mieć krytycznego poziomu, no bo jak? Typ normalny i 30, żeby nie było teraz w tych pazurach. Jak widać się zmniejszyło, prawda?
1: No tak, bo już raz wykorzystaliśmy te pazury.
0: Tak, dokładnie. Mam jeszcze jeden atak na zdjęcie do obrażenia. Troszkę mocniejszy. Quick Blade, czyli szybki atak bym to nazwał. Czyli użytkownik bardzo szybko uderza przeciwnika i ma zagwarantowane, że następna tura jest jego. Ma to swoją konsekwencję, ponieważ wtedy przeciwnik też będzie, jakby inaczej, trochę zmieniamy obieg czasu, gdyż mamy dwie tury pod rząd, ale następna sprawa jest taka, że przeciwnik też będzie miał kolejne tury, dwie pod rząd dla siebie. No chyba, że go wykończymy przez ten czas. A, zapomniałem też powiedzieć, ale to chyba logiczne, no wiadomo, że walkę zawsze rozpoczyna stwór, który ma większą szybkość, prawda?
1: No tak, bo kto szybszy, ten lepszy.
0: Oczywiście. I czasem jest nawet tak, że jeżeli jesteśmy dużo szybsi od przeciwnika, możemy wykonać dwie akcje bez żadnej kary.

0: No dobra, no to tak naprawdę tutaj mamy
1: 7% critical rate, 45 effect points.
0: To jest 5 punktów, atak fizyczny, mniej punktów, bo 30, typ normalny. A teraz jeżeli pójdę do tego kokona i wtedy H, jak widać mam 13% HP już, więc sporo mu zabrałem tego życia. Dobra, użyjmy tego Quick Blade. Dostał za 8 i został pokonany, jak widać. To jest jakby taka informacja, że ktoś został pokonany. Znamy muzyczkę zwycięstwo. No właśnie, żeby wbijać poziomy, trzeba mieć doświadczenie. No więc nasz Frolop dostał 34 punkty doświadczenia. Jesteśmy 6 jakby sztuk złota za pokonaną walkę, za wygraną walkę. Złoto dostajemy w przeciwieństwie do Pokémonów i za walki z dzikimi stworami, i za walki z trenerami, gdzie w Pokémonach mamy tylko złoto za walki z trenerami. Dobrze, dobra robota. Myślę, że jesteś gotowy. Zacznij grać w Manamony.
2: A tymczasem mamy Patryka na łączu, więc zanim może przejdziemy już rzeczywiście do gry, to odbierzmy telefon od Patryka. Zobaczymy, co nam Patryk ciekawego powie. Witaj.
3: No, witam bardzo serdecznie. Witam cię, Patesie. Tak akurat się złożyło, że wyczułeś mnie, bo dokładnie w niedzielę znowu sobie odpaliłem Manamony 2 i zacząłem grać, a tu niespodzianka w poniedziałek informacja, że ma się audycja pojawić. No i się pojawiła i w ogóle tutaj chciałem powiedzieć, że dla mnie jako dla miłośnika gier RPG to jest po prostu cudo. Nie będziesz się ze mnie śmiał, Patryku, jeśli powiem, że nie udało mi się przejść Manamonów 2 i teraz to dopiero czynię.
0: Spoko, słuchaj, wiesz.
3: W szóstym stadionie i po prostu mi się to nie udało.
0: Już masz trochę z górki tak naprawdę teraz.
3: Natomiast ja chciałem po pierwsze przestrzec was przed jedną rzeczą. Nie dawaj, generalnie tak, jeżeli kupicie licencję, a na przykład no moja koleżanka, mój kolega no nie może sobie kupić licencji, no to ja mu no podaruję mu licencję. Nie, zapomnijcie o tym, już mówię dlaczego. Generalnie gra ma taki system i to już wiem oficjalnie od autora, jak to działa. Tam włącza się jakieś coś w systemie, jakieś czary-mary, które po prostu sprawdza, czy nasza licencja nie jest uruchomiona na kilku komputerach. Czym to się objawia? Jeżeli na przykład skorzystamy z usług serwerowych i druga osoba zrobi to samo, w tym momencie, a nawet jeśli tego nie będziemy robić, tylko po prostu odpalimy grę, w tym momencie nasz klucz zostanie skwalifikowany jako ten, który jest spiracony.
2: Który wyciekł po prostu
3: i
2: gdzieś, gdzie nie powinien.
3: A słuchajcie, jest taka, że owszem, my będziemy mogli grać na pirackiej wersji Manamonów, natomiast będziemy mieli problem z przejściem jednego z bossów, jednego z trenerów. Bo nagle się taki jakiś tam przeciwnik zrobi tak wielki, tak silny, że ja nie wiem, czy jego się da pokonać. Ten przeciwnik będzie mówić, że no jesteś głupi, bo masz piracką licencję, czy coś takiego.
0: To jest tak, da się to. Wiem z relacji człowieka, który faktycznie takiego czegoś, nie wiem czy się używał, czym próbował. Pokonać się da, bo nieraz czasem zdarza się, trafi się tak, że on ma normalne jakby stworki.
2: Ale to jest ciekawe swoją drogą, słuchajcie, takie zabezpieczenie. I to nie jest jedyne zabezpieczenie, nie jest ta gra jedyną tego typu. Też kiedyś słyszałem, już teraz nie pamiętam tytułu, jaki to był tytuł tej gry, ale to była gra raczej taka, no niekoniecznie audio, w której to zarządzaliśmy, zdaje się, jakimś przemysłem i jeżeli gra była pobrana skądś tam, z jakichś różnych dziwnych szemrad, źródeł, to w pewnym momencie nasz biznes przestawał dobrze iść właśnie przez różnego rodzaju piratów. Więc to taki easter egg przez twórców wrzucony do takiej gry, którą chyba nawet oni sami gdzieś tam porozprzestrzeniali na jakichś warezach, żeby po prostu o nich zrobiło się głośniej.
3: Ciekawe. No tak, no i właśnie tutaj Ja oczywiście grę kupiłem od... Pamiętam, że ja nawet zrobiłem tak, że kupiłem praktycznie ją tego samego dnia, jak wyszła, bo no po prostu stwierdziłem, że muszę to mieć. Taka z jedynki jeszcze takie coś. W jedynce mieliśmy aż tylko jeden stadion w dymie.
0: Natomiast nie dało się walczyć z drugim liderem. Ale dało się jakby przejść trenerów wszystkich.
3: Nie, no być może nie, chociaż nie. Tam po przejściu pierwszego stadionu powiedziało you end the demo.
0: No nie, no jeszcze nie. Mogłeś dojść do drugiego, mogłeś jakby przejść jego, tylko nie mogłeś walczyć z liderem, który mówił, że słuchaj, bo widzę, że masz wersję demo, to skontaktuj się z nami, napiszą pewną wersję.
3: Chyba, że to się, bo ja grałem w demo, przechodzimy w jedną z pierwszych wersji Manamonów w ogóle.
0: Może coś po prostu zmieniło, tak.
3: Natomiast ja chciałem tutaj się ciebie zapytać o jakieś takie porady, jeżeli chodzi o łapanie manamonów, bo generalnie ja się zastanawiam, czy jest dobrze na początku łapać w ogóle te pierwsze manamony w pierwszych lokacjach i w ogóle ćwiczyć. Dlaczego? O co mi chodzi? Taki dziwny paradoks, że pierwszy nasz manamon, którego zdobędziemy, będzie mieć 6 poziom, natomiast te inne będą tak miały 3.
0: Piąty poziom.
3: No piąty. Jakkolwiek mi się udało wczoraj rozwalić pierwszy stadion jedynym manamonem bez łapania, tak jak ja sobie pomyślę o tym, że muszę expić wszystkie manamony, na przykład mam pierwszego do 15 wylewelowanego, jak ja sobie pomyślę o tym, że muszę te na trzecim jeszcze levelować do 15, żeby mieć całą 6, to o Jezus Maria.
0: Dlatego... Albo właśnie, to jest to, żeby zachować balans między treningiem, żeby nie używać tylko jednego ciągle, natomiast trochę zmieniać sobie te stworki w trakcie walki.
3: Czyli jednak polecasz łapanie tych pierwszych takich...
0: Znaczy, słuchaj, to i tak trzeba zrobić, żeby uzupełnić całą tą manapedię, o czym później powiem swoją drogą, o co chodzi.
3: A i tak jej nie uzupełnimy całej.
0: Dlaczego nie?
3: Po przejściu... Nie, jeżeli chcemy przejść całą grę po prostu, to nie będziemy mieć całej. Jeszcze w grę chodzi handel.
0: No oczywiście, no tak.
3: Także to myślę, że pokażesz też, jak działają te funkcje takie serwerowe.
0: No właśnie, w sumie pytanie, bo w sumie jak jesteś, to chciał, może jakbyś chciał po prostu, jak masz pod ręką gdzieś manamony, właśnie żebyśmy pokazali to, jak działa na przykład walki, wymiany. To byłoby miło, nie powiem, to od razu by się zrobiło po przejściu tam tego kawałeczka gry, w którym jeszcze tego nie da się robić.
3: Tylko wiesz co, nie mam zarejestrowanej kopii, bo na razie gram na demie.
0: A, no to właśnie, no to nie zrobimy tego w tym momencie, no dobra, trudno.
3: Natomiast ja jeszcze tutaj chciałem jedną rzecz tutaj powiedzieć, właśnie a propos Pokemonów, bo jakżeś zaczął mówić o Pokemonach, to by też kiedyś trzeba pokazać, bo generalnie jesteśmy sobie w stanie pograć w oryginalne Pokemony.
0: Tak, ja już tutaj Michałowi mówiłem, żeby jakieś tam kiedyś coś ogarnąć w tym temacie, ponieważ jest to warte do pokazania, nie wszyscy wiedzą, a szkoda, bo... Jak ja się dowiedziałem po raz pierwszy, to powiem szczerze, że tak jak mówię, jestem wielki fan Pokemonów.
2: Oryginalne Pokemony, się... czyli mówisz o tej grze Brailmon, czy...
3: Nie.
0: Chodzi o oryginalne Pokemony. Red, Blue, Green, Yellow, Crystal, Gold, Silver, Emerald.
2: Okej.
3: Okay. Tą drogą, tą muzyka, którą słyszycie w tle, to ja ostatnio miałem okazję słyszeć w przypadku jakiegoś programu telewizyjnego i powiem taką ciekawostkę. Ja się spotkałem z jednym z utworów właśnie w Manamonach 2, który był w dzień, który zmienił moje życie. Centralnie po prostu.
0: Tak, ale słuchaj, na przykład w naszym nowym domu też coś było i kiedyś jeszcze jakaś reklama była, nie pytam czego dokładnie, na Polsacie i tam była muzyka z Brightonburga.
2: No słuchajcie, no bo to generalnie są różnego rodzaju gdzieś tam serwisy, gdzie kupuje się muzykę do różnych programów, to przecież nie jest tak, że każdy program ma komponowaną tę muzykę na swoje udziały, na swoje potrzeby i prawdopodobnie twórca Manamonów dokładnie z tych samych serwisów tę muzykę również wziął, opłacił odpowiednie
0: licencje. Na przykład chyba w gliniarzach też jest muzyka z walki tam z Octorosem z jedynki. Więc to tak, trochę tego jest.
2: No, można usłyszeć znajome dźwięki.
3: A co do walki, to obawiam się, że nie mielibyśmy chyba czym walczyć, bo ja w zasadzie przeszedłem pierwszy stadion, więc...
0: No tak, wiem, tak jeszcze... żeby w ogóle otworzyć to menu dostępnego trybu internetowego i tak trzeba pierwszy stadion przejść. Bo do tego momentu faktycznie tego jeszcze nie ma.
2: Dobrze, Patryku, to czy coś jeszcze Czy możemy przejść dalej?
3: Jeszcze powiem o zmianie, która jest względem jedynki. W jedynce niestety mieliśmy taki problem, że jeżeli chcieliśmy sobie handlować z innymi graczami, to musieliśmy się połączyć IP kontra IP. Tutaj mamy serwer dedykowany, który, no cóż, też może paść. Jak widać, jak pada strona, tak może paść i serwer. I podłączamy się do tego serwera i po to nam jest ten mail potrzebny. Musimy go podać, jeżeli go chcemy się połączyć.
0: I na przykład ja uważam, że moim zdaniem idealnym rozwiązaniem byłoby zrobić tak, że po prostu dać możliwość graczom tworzenia też własnych serwerów w razie W. Po prostu dać jakąś aplikację.
2: Jeżeli kiedyś na przykład gra miałaby, no, czy autor gry miałby zamiar zwinąć interes kolokwialnie.
0: Tak,
2: mówiąc.
0: Żeby można było mimo wszystko te handle i tak dalej, dalej praktyczniać. Mhm.
3: Dobrze, tyle.
2: No, okej, okay, pozdrawiam. To dzięki za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie. Do usłyszenia.
0: No dobra, to co, zaczynamy.
2: Tak jest.
0: Męski głos, moje marzenia zostaną zrealizowane. Właśnie teraz się realizują. Teraz jest to taka przestrzeń koszmarów nocnych, ale to nie będzie trwało długo. Naprawię to. Trzeba tylko więcej mocy. Los uśmiecha się do mnie lub to wszystko jest wynikiem mojego geniuszu. Straszne myśli, ale najważniejsze, że wszystko się udało. Ja jestem tutaj, ona jest tutaj ze mną, a my razem. Powinienem coś do niej powiedzieć. Słyszysz mnie? Męski głos jakby unosi się w przestrzeni. Jakby młoda dziewczyna ukrywa się w ciemności. Czy może się usłyszeć? Powiedział głos zaniepokojonym tonem. Słyszycie? Czemu mnie tu umieściłeś? Nie chcę tu być. I głos staje się wysoki i spanikowany. Wyciągnij mnie stąd.
4: No, i can't.
0: Nie mogę. Jakby głos krzyknął, ten męski, ja załadował się tak, jakby miał płakać. Nie jesteś na zewnątrz tego. Jesteś tylko w środku. Co masz na myśli? Tak, dziewczyna krzyknęła przez łzy. Proszę, tylko poczekaj. Będziesz to kochać. Będę tylko robić to, o co mnie prosiłaś. Prosiłam cię o coś? Tak, jakby nie jest pewna. Zatrzymałam się. Na pewno nic takiego nie miałam na myśli, jestem przerażona. Nie, za dużo już poczynienia postępu, za dużo roboty, żeby mógł cię po prostu opuścić. Teraz to tamten myśl, to też brzmi, jest to spanikowanego. Teraz jego głos jakby zmienia się na taki... miękki, taki...
2: błagalny.
0: Tak. Tylko poczekaj, wszystko co będziesz chciała. Zamki, służący, królestwa, wszystko będzie twoje. Będzie dla siebie niebem. Jakby ona tylko płacze i nie zwraca uwagi na co on mówi tak naprawdę. Po prostu tylko płacze tak naprawdę i tak. W końcu szepcze, nigdy nie posłuchasz mnie, twój umysł jest już za daleko. Teraz ten mężczyzna też odzywa się jeszcze raz, tak cichym szeptem, niskim głosem. Będziesz kochać to miejsce. Na pewno. To ma trochę znaczenie dla, słuchajcie, późniejszych zdarzeń. Jestem sama. Ale powiedział, że niedługo. Może jakoś mogę to przyjąć. Ale ciemność. Nie ciemność otacza mnie, tylko ciemność w jego sercu. Czuję, jak ona go pożera. I także mnie. Ten świat pełen mroku, pełen zła. Czemu jestem jego częścią? No i tak nagle, witaj! Powiem szczerze, ten początek ma bardzo duże znaczenie dla dalszej części gry. I to takiej solidnej dalszej części gry.
1: Melcome to te mortof manamon.
0: Witaj w świecie manamonów.
1: Manamon are similar to animals, except they have magnitsa amilities.
0: Manamony są podobne do zwierząt, ale potrafią też używać magicznych zdolności.
1: Some are cute and cuddly, some are fierce and monstrous, and many manamon fans some have in the middle.
0: Tak, niektóre są słodziutkie, niektóre są straszne, ale większość jest pośrodku.
1: Ja mam manamon researcher, a manamonologist in the man to be specific.
0: Jestem poszukiwaczem manamonów, manamonologistą. Żeby być dokładny.
2: Manamonologiem może.
0: Manamonologiem, no w sumie tak. Tak.
1: Och, puti thinki met for ten so metting.
0: A, oczywiście zapomniałem o czymś.
1: Im mama is doing that.
0: Zawsze to robię. Czyżby to było nawiązanie do profesora Oka z Pokémon Red i Blue i tak dalej? Możliwe.
1: Och, jest.
0: Oczywiście. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, generalnie zawsze podczas tworzenia nowej postaci w Pokémonach pierwszej generacji Oak pyta się o imię swojego wnuka, twierdząc, że tak zwykle go zapomniał, więc no...
1: Med.
0: Ja.
1: Schoami.
0: Kim ja jestem?
1: Ja Alozza.
0: Jestem Alozza. Ale myślę, że to nawet wystarczy. Za dużo by to opowiadać o mnie. Powiedz mi coś o sobie. Jesteś człowiekiem... chłopakiem czy dziewczyną. To jest pierwsza rzecz, którą została dana w dwójce. Tego nie było w jedynce. Niby nie dużo to zmienia, tam parę dialogów, ale fajnie, że jest wybór, prawda? Tu się boy.
1: Thanks.
0: Dzięki.
1: No, that's your name again.
0: To jak się nazywasz? Again. I to jest, nie wiem, to naprawdę jakieś nawiązanie jest do Pokémonów.
1: Typ your name.
0: To jest oczywiście Patez.
1: C-A-T-S. Your name is Patez. Yes.
0: Oj, no. nie.
1: C-A-T-S. Your name is Patez.
0: Tak.
1: Yes. Alvik. No, that's done. It was Alvik and is with your God looks cause your name on your name on adventure in Kiarre.
0: Świetnie, wszystko jest jakby gotowe, więc ja mogę tylko życzyć ci sukcesów w twojej przygodzie w Kiarre. To się to po Kiarre.
1: Hello.
0: Hello?
1: Hello, Patez. Mimo teraz.
0: Hello, Patez. Powiedziała moja mama. Zapytała moja mama.
1: Yes, i repliet.
0: Tak.
1: Il better to pitch your whoop in about 15 minutes. Will that be all right? Schrasket.
0: Za kilkanaście minut będę, tak zapyta się, że będę po ciebie, okej?
1: Okay? Sure, mom. No problem. I side.
0: Oczywiście, mama, nie ma problemu.
1: See you friends, he side. Making a kiss noise.
0: Tak, że widzimy się taki, wiecie, dźwięk pocałunku.
1: Mom, i side in gigantry.
0: Mama.
1: Bebe stetius, he side.
0: Tak, do widzenia, słodziutki.
1: Sorry about that. I side to the figure emerging from the back scroll.
0: Chyba bardzo co, powiedziałem do postaci, która wynurzyła się z pokoju, jakby za nami.
1: No problem, Patez, the figure side. Moving some boxes as even.
0: Nie ma problemu, powiedziała, przesuwając kilka pudełek do swojej drogi.
1: Your mother.
0: Twoja mama?
1: Yep, i answered.
0: Tak.
1: I she's her side.
0: Rozumiem.
1: I wanted to thank you again, Alozza. I side.
0: Chciałem ci jeszcze raz podziękować, Alozza.
1: I really appreciate your help.
0: Naprawdę doceniam twoją pomoc.
1: Well, you should have done on your manamon your years and years ago, Patez. Alozza side is approving.
0: To jest taka, że powinieneś już iść na swoją przygodę manamonową lata temu.
1: Tak,
0: ale matki lubią bardzo ochraniać swoich małych chłopców, podejrzewam. No, chciałem iść na podróż manamon, odkąd zacząłem chodzić, roześmiałem się. Tak,
1: że
0: naprawdę masz do tego dryk. Ale przypominam to o czymś. Generalnie o co chodzi? Tak, że za sekundkę pozwolę sobie wtrącić w 3 grosze. Tutaj mamy trochę nawiązania do Pokémonów. Generalnie w świecie Pokémon dziecko wyrusza w swoją podróż po ukończeniu 10 roku życia. No, moim zdaniem to takie jest, jakie jest, ale o co chodzi? Po prostu w świecie Pokémon jest podobnie. Natomiast nasza postać z różnych powodów ma około 15-16 lat, zanim może wyruszyć w swoją podróż. Co jest na pewno bardziej odpowiedzialne, prawda?
2: Ale się trochę spóźniliśmy.
0: A no, no, ale co zrobić, no. Świetnie, powiedziałem. Alozza położyła, wyciągnęła 3 te kulki, nazwać po prostu kulki, ze swojej torby. Naprawdę nie widziałeś nigdy wcześniej tych 3. Zatrzymałem się na chwilę. Dobrze? Dla mnie? Jeżeli spotkamy się jutro, to jeden z nich będzie twój.
1: Wow, cool. I side and push as he can.
0: Świetnie.
1: No, i man you to prac teach some of the general charities metal get about to dice side family.
0: No, ale teraz fajnie jakbyśmy, tak powiem, spraktykowali trochę tych rzeczy, o których rozmawialiśmy dzisiaj.
1: Don't think me kid.
0: Nie walcz jeszcze nimi.
1: The real very young can't not very strong yet, at least not as strong as the manamon men set a mindset of the remote test battles.
0: One są jeszcze bardzo młode i doświadczone, nie są tak silne, w szczególności jak te, których używaliśmy w naszych testowych walkach. Myślę, że chodzi o jakąś szkołę, co w sumie jest o tyle szkoda, że jakby... Moim zdaniem właśnie szkoda, że nie ma opisu takiego, jakby wiecie o co chodzi, że bohater faktycznie chodzi do jakiejś szkoły, tych manamonów na przykład uczy się jak walczy, a dopiero potem wyrusza w podróż, jakoś coś wie, wiecie o co mi chodzi. Byłoby to na pewno ciekawe. Dobrze, wybierz teraz jednego. Okej. Tak. No to słuchajcie, możemy wreszcie wybrać swojego Monamona. No i słuchajcie, tak damy sobie może minutkę, może ktoś podpowie mi, którego wybrać. Kto jest z was? Tak chwileczkę, myślę, że możemy poczekać, więc coś jeszcze opowiem parę rzeczy.
2: Będę, no ja tu będę przypatrywał się komentarzom, jak na razie żadnych nie mamy.
0: Od razu powiem, ja później pokażę, opisy mamy po prostu typ ognisty, wodny lub roślinny. Gdyż tak jak w Pokemonach mamy te startery i nie Pikachu nie jest starterem, w sensie chodzi o typ elektryczny, gdyż często mylnie się mówiło, że typ elektryczny też jest starterem. Też taka ciekawostka, chodzi o Pokemony. Teraz co do menu. Mamy opcję zapisu gry w końcu, no to trzeba to zrobić. I gra została zapisana. Teraz jeszcze powiem coś o jakby sytuacji społecznej w świecie Monamon, która jest też troszkę podobna do Pokemonów. Tak samo jak i w Pokemonach. Dobra, w Pokemonach tylko w trzeciej generacji było tak, że było jakby normalnie, ale w Monamonach jest tak jak w Pokemonach, czyli nasza postać ma tylko jednego rodzica. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. O ile w Monamon 1 zostało to fajnie wyjaśnione, że matka głównego bohatera po prostu miała, powiedzmy wprost, dosyć jednej rodziny i po prostu znalazła sobie innego, z którym użyła sobie życie, no później finalnie umierając. W dwójkach nie ma konkretnie powiedziane, dlaczego nasza główna postać ma tylko i wyłącznie mamę. No jest to dosyć dziwne, no ale okej, okay, powiedzmy, że tak jest. Gdzie na przykład nasza znajoma w jedynkach też nic nie wiadomo o jej ojcu, wiadomo, że jej matką jest tamtejsza profesor, czyli ten Risser, no powiedzmy Risser, poszukiwaczka, Monamonolog z tamtego regionu, czyli Stan Jerry z jedynek. W dwójkach nasza znajoma, która akurat jest naszym rywalem, a jest naszą znajomą, też ma ojca, który swoją drogą jest bardzo, bardzo luzackie podejście do życia, ale to zaraz się wyjaśni. O matce też nie za dużo wiadomo. Dobra, powiedz mi, Michale, czy ktoś coś napisał na temat startera?
2: Już zerkam, ale nie wygląda na to. Jeszcze się upewnię. Nie.
0: No dobra, nic, no to co? No to pokażę, co mamy, pojawiło. I coś wybierzemy. Może ty mi podpowiesz. Teraz tak, ciekawa sprawa. Mamy tą osobę, kto sobie stoi przy drzwiach. Tak, weź jednego, nie bądź śmiały. Teraz jakbyś chciał wyjść stąd. No to jest nie wychodź. Powinieneś wziąć jednego z tych manabonów. Jesteśmy ogólnie w jej laboratorium, które mogę teraz pokazać. Ono jest później też trochę ważne, ale mogę to pokazać. Mamy tu schodki. A mamy jakąś osobę tutaj. Tak, wolicie po swojego Manamona, no jak to tak możesz tego jeszcze nie zrobić? Ale to już schodki, to jest dźwięk schodów. Po to, zostałeś rozproszony zbyt łatwo. Wracaj tam, nie wejdziemy sobie na górę, jak widzicie. To trzeba wziąć tego Manamona, wybrać. Co mamy? Ten dźwięk. To jest dźwięk przedmiotu, to znaczy coś, co leży na ziemi. W sensie coś, co nie jest w jakimś kontenerze typu skrzynia, po prostu rzecz, która sobie leży. Zaczniemy od lewej.
1: Lavrog.
0: Jest Lavrog.
1: A flamy type.
0: Typ ognisty.
1: Lavrog is a small orange frog.
0: Lavrog to mała pomarańczowa żabka. Jeżeli otwiera usta, może zauważyć płomień w kształcie języka, gdzie powinien być praktycznie język. Czasami jakieś tam trochę małe płomyczki lecą z jego boków, z boków jego ust. Ma czerwone plamki na twarzy. Może wrzeć, tak? Więcej informacji, czyli jakby zachowanie stwora lub nie. A co jeszcze? Kidaddle.
1: Amater
0: type. Typ wodny.
1: Kidudle i sarabe doat.
0: Jest to mała koza.
1: It's short horns are blue and have bubbles at the end of them.
0: Jego krótkie rogi mają małe bąbelki. Mają bąbelki wody na końcu, na czubkach.
1: It's short time also has a bubble at the tip. Poked his bubble is larger than the bubbles at the end of its horns.
0: Jego krótki ogon też ma bąbelek na czubku. Jest on generalnie większy od tych z rogów.
1: It has slightly pupils feature and problem.
0: Ma... Jak to wytłumaczyć?
1: Tłumaczenie ma szczelinowate źrenice, które wydają się lśnić.
0: No tak, no właśnie, takie, może chociaż będzie pionowe.
1: It has longer hair on its back and stomach, he hopes to rest asleep, there is sunny body.
0: Ma dłuższe włosy na plecach i na brzuchu, które zakrywają jego śliskie, łuskowate ciało. Ma bardzo małe, ale bardzo wrażliwe uszy, które pozwalają mu wykrywać dźwięki z wody lub z lądu.
1: Okay.
0: Jeszcze jeden.
1: Greco.
0: Typ roślinny. Jest to wielki jaszczur z liściem na plecach, mniej więcej powyżej jakby, no jest to liść, który jest bliżej głowy niż bliżej powiedzmy tam dolnej części tułowia. Jego dziwnie ukształtowane stopy pozwalają mu się wspinać sobie po wszystkim. Ma duże oczy bez powiek. Ma małe żądło, które bardzo łatwo może być niezauważone. Ma bardzo duże nogi w porównaniu do jaszczurów. No to powiedz Michale, którego ty byś wybrał? Masz jakiś pomysł?
2: Aha, może tę wodną kozę.
0: No dobrze, no to bierzemy sobie kozę. Ctrl S, generalnie pomija tekst. No to bierzemy. Tak, po to zatrzymał kidadu. Tak, co dobry wybór, powiedziała Loza, wyrzucając 5 w górę. Kidadu, sama bym go wybrała.
2: Podejrzewam, że powiedziałaby to na każdego z tych stworów.
0: Oczywiście. Odpowiedź twoja mama, tak mi się wydaje. Oczywiście, wydaje mi się, że aż tak. Była chwila ciszy. Nie chciałem stąd opuszczać tego miejsca. Ten czas, kiedy uczyłem się w Manamonach, to był w sumie najlepsze, co miałem do tej pory. Tak, trzeba się wyruszyć swoją podróż. Nauczanie o teorii Manamon było jakby na drugim miejscu poza tym podróżą. Tak, wszystkie te prospekty, które zachęcały do podróży, jakby pokazywały tylko to, że jestem na przykład po prostu zbyt, no zbyt jakby nie mogę jeszcze wrócić w swoją podróż z różnych powodów. Ale moja twarz się rozjaśniła, kiedy przyniosła swoją pracę domową. Kidadu! Kiedy będzie powrót do normalności, tak w zupełności?
2: No, i cóż teraz?
0: Scenka.
2: Scenka, tak.
0: Jakby, cześć, witaj mały, nie wiem, mały, nie wiem, felan, to taki felon, czyli po prostu mały znajomy, no. Hej Pates, powiedziała dziewczyna nazywa się Crisel, zbliżając się do mnie. Cześć, co się dzieje? Czekaj, co jest twój własny Manamon? Oczywiście. Tak, ale zadała mi to jako pracę domową w sumie, można powiedzieć. Świetnie. Tak, że generalnie ona była 3,5 roku młodsza ode mnie i no generalnie miała dosyć duże te prospekty dotyczące.
1: Chryselle była o 3,5 roku młodsza ode mnie, a jej szanse na rozpoczęcie własnej podróży w odpowiednim czasie były dość duże.
0: No właśnie. Tak, jej mama wyruszyła sobie do jakiegoś miejsca, nie wiadomo dokładnie gdzie i kilka lat temu. Tak, jej ojciec za to w sumie pozwolił na wszystko, co chciał. Chciała, więc dostała reputację, no, chuligana, taki Trademarker, dosyć ciężkie słowo do przetłumaczenia. Tak, jesteś bardzo słodziutki, prawda? Powiedziała, zbliżając się, żeby pogłaskać mojego kidadla. No świetny. Jest słodki, nieprawda? O, pada. To jest bardzo dobra wiadomość. Generalnie tak, ponieważ tak jak powiedziałem, region jest suchy, jest pustynny, no jest po prostu dręczony suszami. No to mogłoby tak siedzieć cały czas. Tak, myślałem, że no, przecież my jesteśmy właśnie w suszy, tak jak powiedziałem. Oczywiście. Ale nie musiało to akurat padać dzisiaj, prawda? No się tak jednak się chyba musiało stać i lepiej, że tak się stało teraz niż później. Oczywiście, przypuszczam. Hej! Skoro masz swojego własnego Manamona, to chodźmy wyeksplorować jaskinię losu. Nie, Krizel, ja nie uważam, żeby walka przy boku Kidadla, bo walka nim właściwie była dobrym pomysłem. Nie jest jeszcze zbyt silny. Czartujesz sobie? Manamony w jaskini są bardzo słabe, przecież ten Kidadol ich pokona jednym uderzeniem. Swoją drogą, powiem szczerze, że taki do końca nie jest, gdyż ich poziom to około 20-25, więc tak jakby, no wiecie,
2: no,
0: co
2: ale chodzi. Ona bardzo chciała go zachęcić.
0: Tak. No dobra. Świetnie powiedziała skacząc do góry i na dół. Jakby gdzieś tu jest jeszcze jakieś zgniłe jajo. Nie do końca o co chodzi, dobra. Mamy w ogóle co czas dźwięk deszczu, jak widać. No i teraz jak nam się opcje party, czyli tu mam nasze stwory. Tu możemy robić z nimi to samo co na przyszłe walki, to znaczy D, S, D, E. A, że nie Y, który nam mówi o typie stwora. No i też o czym powiedziałem. Shift L pokazuje nam potrzebną ilość doświadczenia do następnego poziomu. Tak, mówiłem, level 5. I teraz tak, to czego nie pokazałem wcześniej, co możemy zrobić też na etapie walki, wchodząc w stwora. Overview, czyli jakby opis, zmiana pozycji, gdyż wiadomo, że głównie chodzi o to, że stwory wtedy jako pierwsze wchodzą do walki, czyli jeżeli mam jednego przeciwnika, to będzie to pierwszy z góry, no chyba, że został pokonany, więc będzie to kolejny z listy i tak dalej. W sytuacji, kiedy walczy na przykład 2 na 2, no to będą to dwa pierwsze stwory z naszej listy.
1: Train,
0: chodzi o tak zwane... Od P, literą mamy tzw. training points, czyli punkt treningu. Chodzi o to, że w ciągu, kiedy mamy sobie poziomy, dostajemy tzw. punkty treningu, które możemy możemy inwestować nimi w jakąś konkretną statystykę. I każda inwestycja w statystykę sprawi, że po pierwsze statystyka podniesie się teraz o jakiś tam powiedzmy 1-2 punkt, ale sprawi też to, że im będziemy bardziej levelowali, tym ta statystyka będzie się podnosić bardziej. Punktów ogólnie na setnym poziomie, ponieważ to jest maksymalny poziom, 500. Jedna statystyka może przyjąć ich 240, czyli możemy podnieść dwie statystyki na maksa, plus tam 40 punktów jeszcze gdzieś tam wrzucić. Lub wszystkie statystyki w miarę porówno balansować, jak kto woli.
1: Equipment,
0: czyli ten przedmiot, który możemy założyć. Gift item, przedmiot, który możemy się podarować. Są to na przykład rzeczy, które zwiększają nam ilość złota zdobywanego podczas walki, lub na przykład przedmiot, który sprawia, że pomimo tego, że on nie jest w walce, i tak dostaje jakieś doświadczenie. Tak to używać tego głównie do trade'u, gdzie na przykład mamy, powiedzmy, dałem swoim znajomemu Manamona, no, tak muszę pomyśleć chwilę, Lavalana, który do przemiany potrzebuje specjalnego przedmiotu, gdyż niektóre Manamony, no, są różne po prostu sposoby na przemianę, tak? Oczywiście powiedziałem. Jedne przez poziom, drugie przez wymianę, przez handel, jeszcze jedne przez przedmioty, jeszcze na przykład muszą trzymać coś konkretnego lub znać coś, jakiś konkretny atak. No więc powiedzmy, ten Lavalan potrzebuje przedmiotu zwanego się smoke element, czyli taki jakby coś z dymu, żeby przemienić się w swoją najwyższą formę, czyli magma zire, więc mogę na przykład dać swojemu znajomemu tego Lavalana, który trzyma ten przedmiot, żeby on sobie na przykład go przemienił u siebie, żeby od razu uzupełnił sobie wpis, że tego Manamona posiadał i Lavalana, i magma zire'a. Cure, czyli możemy wyleczyć ten Manamona, co jest trochę głupie, stosowną opcją, dlatego że tak samo możemy zrobić to przecież przez inwentarz.
1: Cancel.
0: I cancel. W opcji overview mamy najwięcej fajnych rzeczy. General, czyli ogólnie. Ataki. Umiejętności. Statystyki.
1: General.
0: To od początku.
1: General information. Type. Mater.
0: Typ wodne.
1: Specjalne. Kidudle.
0: Nazwa gatunku. Kidadlo.
1: Description.
0: Opis.
1: Kidudle i
0: salary dot. To co było wcześniej.
1: Gender. Male.
0: Płeć. Samiec.
1: Original tamer. Pates.
0: Oryginalny trener, czyli ten kto go jakby no to otrzymał, złapał.
1: Origin, received from Aloza.
0: Jakby skąd się pojawił u nas? No to został otrzymany przez Alozę. Od Alozy.
1: Obtained at level 5 on November 14, 2023, at 8.29 pm.
0: Tu mamy ładnie pokazane dokładny
2: cała
0: czas i datę.
2: Cała historia.
0: Tak, kiedy został u nas uzyskany.
1: Typę, mater.
0: Moves, czyli ataki. Ma bounce, czyli coś takiego jak ten close wide. I to mniejsza celność, 95% celności, 45% ataku. Za to trochę mocniejsze, bo 45. Z tym normalnym, 40 punktów. 1% punktów krytyki, znaczy czas na kryta, przepraszam. Zresztą już koniec rzucać na przeciwnika. I tail wag. Obniżający obronę przeciwnika o jeden poziom. Umiejętności. Tak, jakby no drobnet heart, czyli takie mokre serce, jak to wytłumaczyć. Jeżeli przeciwnik ma, jeżeli stwór ma 1/4 lub mniej życia, moc jego wodnych ataków jest zwiększona. I statystyki, które mamy też, tak jak powiedziałem, pod tym klawiszami. Natomiast tutaj jest mała zmiana. Bo to też nam pokazuje, jakby ile danej statystyki zawdzięczamy tym treningom. Tym punktom, które są tutaj włożone. O co chodzi z tym, że obecna i bazowa? Chodzi o to, że możemy mieć na przykład też ekwipunek, który podnosi nam, powiedzmy, statystykę. Więc to jest na przykład speed, base 20. Ale, znaczy tak, bez 20, ale obecnie 35, dlatego że to coś, co trzymamy, nam podnosi go o 15 punktów. Możemy ją podnosić, trenować na nią punkty, ale przez menu train, które jest generalnie dostępne. O, tutaj jest jeszcze opcja, żeby trenować. Taka opcja, która pojawia się w dwójkach, czyli możemy sobie jakby zrobić na sztywno, ustawić taki preset. Na przykład, że daje zawsze 20% punktów w atak, 10 w obronę, 10 w obronę tą specjalną. Specjalnego ataku nie robię, ponieważ no, z reguły powinieneś robić stwora, tylko pod jeden atak, powiedzmy, daje jeszcze resztę, 30 w prędkość i 30 w życie. I możemy sobie ten plan używać go lub rozdysponowywać je wedle uznania, lub używać po prostu wszystkich, żeby to jakoś równomiernie się rozłożyło. Okay. Jesteśmy teraz w Lapol Village, która jest jakby lokacją startową, jest to jakby miejsce urodzenia naszego głównego bohatera. No i rozejrzymy się, co mamy. Widzisz budyneczek, jakaś trawka w ogóle. Ale trzeba, spaćcie. Jest problem, bo tu jest ściana, więc trzeba go obejść. O! Od tej strony. To jest nasz dom. Co my tu mamy? Drzwi do okna mamy. No ale co zawsze mówiłem, jak dobrym jesteś uczniem, jestem z ciebie dumna. Mamy łóżko. Tak jak mówiłem, kontakt z łóżkiem powoduje leczenie melomanów. I mamy też przedmiot. Możemy wziąć. Jest to zioło, czyli coś, co leczy na melomana. Aha. I od razu też ważna rzecz, a propos przedmiotów, są też przedmioty ukryte, które nie mają dźwięku. Po prostu są w niektórych miejscach, jeżeli je znajdziemy, to są często fajne rzeczy, które są raczej bardziej rzadkie niż takie, które znajdujemy widoczne. Tak jak tutaj, przyszedłem dwa kroki w lewo, wcisnąłem Enter. Jest to Rare Jewel, czyli po prostu klejnot, który możemy sprzedać za dosyć dużą sumę pieniędzy. I on już jest do item w pokoju, czyli przedmiotami. No dobra, idziemy z tego pokoju po ukradnięciu maski.
2: A taka z nas dumna była.
0: Tak, no to teraz szkoda, jeszcze nie powinna być. Z wyjścia, ale jeszcze jest pokój mój. A, słuchajcie, to schodki. No przecież. No, już mamy na górze pokoiko. Już bardzo piętro drugie. O, jest skrzynka. O, jest skrzynia. Niektóre skrzynie są zamknięte na klucz, trzeba mieć do nich klucz, ale niektóre nie są. Ta raczej nie jest. Prawie 50 zł, generalnie zaczynamy z 1500 zł. Takie dźwięki z otwartej skrzyni już. Tak, jest otwarte. Jest łóżko. Jest wentylator. Jest to pudełko z jakimiś tam dziwnymi rzeczami.
1: You can push it by pressing control plus C, space or enter.
0: Tak, można go poruszyć przez ściśnięcie kontrol i klawisze akcji. Chodzi o to, że możemy je przesunąć i przesunamy je w kierunku, w którym się jakby obróciliśmy. Znaczy, jeżeli teraz stoję względem do pudełka, że nas po mojej na północy, to wtedy pudełko idzie na północ. Jeżeli będzie po mojej lewej, to będę ją przesuwać w lewą stronę. Nie trzeba tego robić, ale wam pokażę pewien easter egg.
1: The television is displaying the next channel.
0: Jest telewizja, prawda? Widzę telewizor. Dam go do końca. I teraz w prawo. I zobaczcie, co stanie. Rozbiję sobie telewizor. Nie ma telewizora.
2: Och.
0: Takie coś.
2: A mógł nam się ten telewizor do czegoś przydać?
0: Nie, on po prostu wybył. Idziemy z tego domu, bo to nasz tak nic nie ma. Więcej.
1: Davidson Residence.
0: Rezydencja Davidsonów.
1: MS Davidson, nothing good will come of handing out with Chryselle, mark my words.
0: Tak, nic dobrego się nie spotka, że będzie dalej się zadawać z Chryselle. Pamiętam moje słowa.
1: That family is trouble, every last one of them.
0: Ta rodzina wywołuje tylko problemy. No cóż, nie jest zbyt przychylnie widać ten pan nastawiony do nich. On tu jest tylko po jedną rzecz, ale też wam pokażę po co. Zresztą dowiecie się tego teraz, po co on tu jest. Ten człowiek został stworzony w tej grze tylko po to, żeby zrobić jedną rzecz. No dobra, no. Oby przejście. Lepiej, żeby nie opuszczał wioski na razie. Opuszczam wioski. Przyznał się małe przejście. No i mamy jaskinię, do której byliśmy iść, to idziemy. Wow, powiedziała Chryselle Passant wszystko. To jest normalna jaskinia. Kamienne ściany, kamienna podłoga. Ale jakie dziwne światełka pojawiają się na ścianach, które jakby trochę dają temu miejscu tęczości. Jedna sprawa, że jest to dziwna, jest taka, że te światła się poruszają, te kamienie, które się świecą. Wolno, natomiast przy ruchu trochę przyspieszają, bo to żeby potem z powrotem zwolnić. I to daje właśnie jakby takie wrażenie, że światła się ruszają. Świetnie, powiedziała Chryselle, wyciągając dłoń, żeby dotknąć jednego z kamieni. Nie dotykaj tego, powiedziałem tak, żeby no... trochę przestraszony. Czemu nie? Czemu się boisz?
1: No, seriously, Chryselle, I don't think you'll hold to hit, it's like a dime.
0: Nie, Chryselle, naprawdę nie wydaje mi się, żebyś powinna tego ruszać, tego dotykać.
1: Why not? I had harm sold it, though, Chryselle asked skeptically.
0: Czemu nie? Co to może mi zrobić?
1: I don't know, even you've got a hard feeling about it, that's all, it's like...
0: Nie wiem, po prostu mam wrażenie, że takie miałem złe przeczucia, że i to wszystko.
1: And we're not even supposed to be here.
0: Co, nie powinniśmy tu być?
1: Lick them up, we are here, Chryselle said, zipping.
0: Spokojnie, jesteśmy tutaj już przecież.
1: Let's go for the win.
0: Chodźmy dalej. Co się dzieje? Nie masz uszu? Myślę, że mam uszy. Więc cicho, głupko, i słuch, użyj ich. Ten dźwięk, coś się jakby zniszczyło. Nie boję się go, nie jestem zaniepokojony z powodu tego dźwięku, tak? Kto teraz się boi? Zamknij się, powiedziała, kładąc swoją dłoń na moich ustach.
1: It's coming to Martus.
0: Idzie do nas. Tak, złapałaś mi jego ramienia bardzo mocno.
1: Lord, can you see it?
0: Patrz, możesz to zobaczyć? Tak, widzę to, tak.
1: It's a manamon.
0: It's manamon.
1: A Pixor's side.
0: Pixor.
1: Is it a nice dog? Yasket. Knowing the negative answer.
0: Jest to fajny, miły pies? Zapytałem się już, spodziewając się złej odpowiedzi.
1: Uch, no he's hiding it, think his question must be on 3D to lose.
0: No nie.
1: What are we going to do? If he said that.
0: Co teraz zrobimy?
1: Maybe it won't see us. Chryselle looked at it.
0: Może nas nie zobaczy.
1: It's the move. Chrysler Sighting and Uploader Voice.
0: Zobaczył nas, powiedziała głośniejszym głosem.
1: You'll have a chance, you'll keep up the topic tip.
0: Będziesz musiał użyć swojego kidadla, żeby z nim zawalczyć.
1: But Alosa Sight was interrupted.
0: Ale Alosa powiedziała, ale zostałem przerwane.
1: T-Rex Pet, Schedronet.
0: Pupilek nauczyciela.
1: Are you going to do hat Alosa Sight or some of our limits?
0: Będziesz robić to, co ci kazała Alosa, czy chcesz ratować nasze życia?
1: It won't kill us.
0: Nas nie zabije.
1: It might not, but well be in serious problems here asserted.
0: No pewnie nie, ale może by być w poważnych kłopotach.
1: Och, well I'm with Chrysler, is I reluctant.
0: No dobrze, Chrysler.
1: How do you get me into these things?
0: Jakby, jak to sprawia się dzieje, że ty wprowadzasz to wszystko?
1: Stop yapping, Chrysler demanded.
0: Przestań.
1: A teraz level 3 Pixor attacks
0: get you. Mamy Pixorka.
2: I co, walka.
0: Tak, dokładnie walka. Żeby nie było klawisze dokładnie takie same.
4: Pixor.
1: A small, fierce-little creature, its legs are very stumpy and close to the ground. You can barely see its legs hold to a top hem of fur on its body. The majority of its fur is a cramped heated solar, but its legs and fats are blasked. There are a fair bull path has unblasked throat out the rest of its so as well his creature's fats lobs at her misketing. Its snout is used barely rised from the rest of its fats. Its ears are long and floppy. They are barely distinguished handle from the rest of its so at finale. It has a stumpy cramped solar tile.
0: Tak, jest taki malutki stworek z krótkimi nóżkami, bardzo porośnięty futrem, ma długie uszy i mały ogonek. Tak w skrócie dużym, no wiadomo co chodzi. Teraz tak, oczywiście my się nie dowiemy jaki to ma typ, ja oczywiście wiem, że jest to typ normalno-mroczny. No ale tego normalnie nie wiemy, dopóki go nie będziemy mieli w waszym posiadaniu, ale o tym za chwilę.
1: Okej.
4: Kedaddle.
0: Pokazano, no to walczymy, no co tu zrobić.
1: Kedaddle uset punce. Kedaddle has dealt 6 namage to for a pixor uset punce. For a pixor has dealt 5 namage to Kedaddle. Oset Kedaddle. Kidudle has dealt 6 for a pixor uset malof.
0: No właśnie. To ten atak sprawia, że obecnie, z racji na to, że on ma, takie, ma typ normalny, mroczny, co sprawia, że w tej sytuacji atak walczący by na niego zadał 4 razy efektywnie, więc miałby moc 400%, więc na przykład atak, który ma 20 mocy, już zadałby z mocą 80, co już trochę by zabolało, prawda? Ten atak sprawia, że na jakiś czas otacza się on jakby błotem i zmniejsza swoją podatność na typ walczący.
1: Kidudle has dealt 6 damage to 4 pixel. 4 pixel has been defeated. Victory. Kidudle gained 28
0: XP. Obtained
1: 3 rolls.
0: 3 pomysły z sztuki złota.
1: Ikes, Isaid, drink top sat with bread.
0: Powiedziałem, próbuję złapać oddech.
2: Udało się.
1: You're only coming about to bet your pants. Chrysler Sight asks to sing.
0: Byłeś blisko, żeby zmoczyć spodnie.
1: Even never been at Tatsket by a feral manamon before. Isaid.
0: Nie byłem nigdy zaatakowany przez dzikiego manamona.
1: Antim not supposed to be using Kidudle in Atlas.
0: I nie jestem pewien do używania Kidudla w walkach. I w ogóle nie robię tego też nigdy wcześniej.
1: Yeah, yeah, yeah. Lick the boob. Chrysler Sight in a red tone.
0: Cyak. Powiedziała wznudzonym tonem.
1: You wouldn't be saying that if it was your manamon coming licensed at mass attack. Isaid defensively.
0: Na pewno nie mówiłabyś to, żeby to była sprawa twojej licencji trenowania z manamonów.
1: Super Emotes has I trolling her ears.
0: Oczywiście, że zrobiła, powiedziała przewracając oczami.
1: Well yeah, i for of how I must talking to, Isaid.
0: No tak, zapomniałem z kim rozmawiam.
1: Och, come on, imported mit his lat senofs has I matter of fastly.
0: No chodźmy stąd, już się znudziłam tym miejscem. Szybko.
2: Okej, ale jak rozumiem, to nie jest zawsze tak, że na przykład jak pokonamy jakiegoś stworka, to możemy go sobie złapać.
0: No, ja to wam pokażę, jak już będziemy mogli, że tak powiem, łapać. Jeszcze nie możemy, więc ja to do tego przejdziemy z czasem.
2: Okej.
0: Co wy zrobiliście w tym miejscu, powiedziała starsza kobieta, to się Mr. Davidson. Co to tyle śmieszne? Nie, Miss, przepraszam, MSMR mi się trochę tam myli. Miss.
1: You're looking around. Chrysler sighting no centry.
0: Oglądaliśmy się tylko dookoła.
1: Children aren't meant to not have a sight hardly.
5: Dzieci nie powinny wchodzić do takich miejsc.
1: Unless you have a manamon.
0: Dopóki nie macie, dopóki nie masz stwora. Ale on ma jednego.
5: I licencję trenowania.
0: Tak, ona się ucieszyła.
5: Wiem, że wam nie zostaliście zaatakowani.
1: No mam, Chrysler Sight.
0: Nie mamo. Dobrze.
1: No harm done ten.
0: Nic się nie stało. Ale nie chcę was tu widzieć przy jaskini.
1: It isn't safe.
0: To nie jest miejsce bezpieczne. No sobie idzie.
1: Schesz, w hatan old meat, Chrysler Sight loves healing.
0: Co za stara wiedźma.
1: I don't really want to stay here and chat salt, Isaid.
0: Nie chcę naprawdę tutaj stać i złapać przeziębienia.
1: I'm going to head back home.
0: Lepiej pójdę do domu.
1: Fine meet me, see you later, Chrysler Sight.
0: Tak samo ze mną, widzimy się później. No widzicie, wiesz jak to jest. W ogóle teraz muszę tu wejść. Tak, lepiej tu nie wchodzić. Po prostu. Proszę, wróć do domu. Trzeba wrócić sobie do domku. I mieć nadzieję, że mama się niczym nie dowiedziała, prawda?
2: Zdecydowanie, a teraz będzie okazja, żeby naszego stworka podleczyć, jak rozumiem.
1: Nie, kidu w lechast 21, a to 21.
0: Nie leczony, on coś go wyleczył.
2: A, okej.
1: Jonghausen. I notice ta noca emerging from my mother's room.
0: Tak, zobaczyłem Alosę wychodzącą z pokoju mojej mamy. Tak, to się zgadza, wszystko Fran. Swoją drogą, jedyne miejsce, gdzie poznałem imię swojej matki, mało tego niepełne imię swojej matki, no ale lepsze to niż nic. Pewnie jest nazwa się tak obstawia Francesca po prostu. Byłoby to najbardziej prawdopodobne. W sumie ciekawe, dlaczego nie możemy poznać jej imienia tak po prostu. Na przykład w Manomanach Jedynkach też, ale tutaj jest jeszcze ciekawiej. Na przykład tutaj też nie znamy imienia swojego ojca. W Jedynkach znaliśmy imię matki. Ale ojca nie znaliśmy imienia. No, dziwny paradoks, no ale cóż. Pewnie też trochę z Pokemonów, gdyż w Pokemonach nasza matka zazwyczaj nie ma imienia, natomiast w jedynej grze, gdzie mieliśmy ojca, czyli Pokemon Ruby, Sapphire, Emerald, trzecia generacja, mieliśmy ojca faktycznie mającego imię, nazywającego się Norman, ale nasza matka nadal była niestety bezimienna.
1: Aha.
0: Tu jesteś, Pates. Nie no, zapomniałem, szczęśliwy. Co robisz tutaj? Tak, że no twoja matka miała rozmowę właśnie z Mr. Davidson i ona powiedziała o wszystkim, co się działo w jaskini. Walczyłeś, prawda? Słowa zaprosiła się szybko, powiedziała, spuszczając wzrok. Nie wiem, no, jakby ochoty walczyć, nie o to chodziło. Pixor mnie zaatakował. Co, i Kidaddle był spokojnie zdolny, żeby z nim walczyć? Pracowaliśmy dobrze jako drużyna. Mogę powiedzieć, że macie już coraz lepszą więź, tworzy się między wami więź. Tak, był gotowy, żeby seksować naprzeciwko wrogiego Manamona w tej jaskini losu. Wiesz co, Pates? Myślę, że jesteś gotowy do otrzymania własnej licencji trenowania stworów. Co? Powiedziałem zaskoczony. Nie masz sensu w kontynuowaniu naszego treningu. Już za długo byłeś powstrzymywany od swojej podróży. Ale ja... Tak, wiem. Jakby...
1: Nie, że byłem nieposłuszny.
0: Tak, byłem nieposłuszny. Ale to nie o to chodzi. Po prostu jakby potrafisz zawarć moc w swoim Manamonie. To jest oznaka dobrego trenera. Tylko proszę o jedną rzecz. Wszystko,
1: gdzie?
0: Nigdy nie idziesz do jaskini losu, okej?
1: Okay?
0: To jest deal. Powiem wam szczerze, no i tak trzeba tam iść, więc to jest tak trochę oszustwo, bo... Nie teraz oczywiście, ale trzeba będzie tam pójść swego czasu, więc no jakby wiecie, o co chodzi.
2: Może Aloka się nie dowie.
0: Tak, no może. No dobrze, powiedziała Loza, klaskając dłońmi. Jakby jedyne co zostało, to zrobienie tego wszystkiego oficjalnym. Tak, chodź do mojego laboratorium w Alicia City i tam zrobimy wszystko papierkową robotę. Wiem, że zawsze jeździłeś samochodem z mamą, ale teraz trzeba to zmienić. Musisz zacząć przystosowywać się do chodzenia na piechotę razem ze swoim przyjacielem Kidaddlem. To jest za ścieżką Elysia. Będziemy się tam, zobaczymy się tam, okej? Dobrze. Generalnie możemy nazywać stwory, ale ja tutaj tego nie będę robił, bo to i tak jest tylko pokaz. No dobra. Możemy iść. No idę na tą ścieżkę. I jeszcze ma na modu, jak to się łapać nie możemy.
2: Czyli możemy je łapać wtedy, kiedy mamy licencję, tak?
0: No nie, chodzi o to, że nie mam jeszcze sieci do łapania.
2: A, okej.
0: Okay. Licencja to jest tylko formalność, tak powiem. W ogóle, żeby nie było w jedynkach, na przykład jej nie było. Dobra.
1: Jesteś
0: na ścieżce. I tu już mogą nas zaatakować stwory. Oczywiście na danej ścieżce występują różne stwory, natomiast od szczęścia, od losu zależy, jaki nam się wylosuje. Każdy ma jakąś szansę procentową na wylosowanie się. Chyba jak woda. Woda zbyt głęboka, żeby w niej chodzić. No i nic nie zrobimy, co mi na razie, gdyż nie możemy pływać jeszcze. O. Skoczył jakiś dowing, jakiś ptaszek. Nawet z dźwięku taki gołąb, prawda?
2: No, coś tego typu.
0: No i jest to gołąb. Dowing. Ja będę trochę się pokazywał opisy, ale nie będę wszystkich tłumaczył, bo za dużo by to zeszło po prostu czasu, żeby wszystkie opisy stworów tłumaczyć. No po prostu jest to skrzyżowanie gołębia z Oj Lovebird. Ja wiem co to jest, ale nie wiem jak to przetłumaczyć. Tak, i po prostu jest to stwór, który ma tam serce na koło oczu, ma krótki dziób, ma trzy palce na stopie, z przodu jeden z tyłu.

0: treningu. Set normalny. Oj. O, mamy poziom.
1: Kidup the Hasin Treaset to level 6. Health Hasin Treaset by 2. Strength by 1. Defense by 2. Magic Substance by 1. Magic Defense by 2. And Speed by 1.
0: No i nam się podniosły statystyki.
1: Kidup the Nof has 2 training points after training for training points.
0: No i to są 2 punkty treningowe, o których opowiadałem wcześniej. I z poziomem może nam się pojawić na przykład nowy atak do nauczenia się. Natomiast w tym momencie jeszcze ataku nie będzie. Ataków możemy mieć 5. W pokonach są to 4 ataki. Na raz. No i w przypadku, kiedy mamy na przykład mniej niż 5, to oczywiście uczymy się wszystkiego jak leci. Jeżeli mamy więcej niż 5, mamy pytanie na przykład, że Kidale chce się nauczyć tego i tamtego, ale ma już 5 ataków. Czy chcesz zapomnieć jakieś poprzedni, żeby nauczyć się tego nowego?
1: Obtajnet ma rol.
0: Poprzednio.
1: Pates Fountain Antidote.
0: Antidote. Na razie ucieknę z walki. Tą opcją. Czyli, która oczywiście ucieczka tam nie zawsze może wyjść, trzeba to pamiętać.
2: A czy jeżeli uciekamy, to nam na przykład coś zabiera wtedy?
0: Nie.
2: Jakieś punkty? Aha.
0: Nie. O, nowy stwór.
1: Rookroom.
0: Rookroom. Typ roślinny.
1: Rookroom.
3: Rookroom.
1: Rookroom is a rat zone with humus chrome on its head in greenliness, locking adipic stems, extend from head of tomb of humus chrome at 4 legmalis facet points. It has black square around its ASP contrasts with its facet feet is mostly fitter. It has alternating clicked and dark rings on its style. It has realness short legs, but is still some of a let or unantium without issue.
0: Tak, jest to taki shop praż z grzybem na głowie.
2: Naprawdę okay. Zastanawiam się, co inspirowało twórców do wymyślania opisów.
0: Nie wiem.
1: Okej,
0: no to pokonajmy go. On na szczęście na tych poziomach jeszcze jest bardzo słaby. Podnosi ten moc ataku roślinny, tak na razie nie ma. Tak typu duchowego, ale słaby mnie dowiedz. Nawet będzie taki ptaszek, nie? A nie szop. Okej.
1: Pates Fountain Herb.
0: Zioło kolejne.
1: A teraz level 3
0: Pixor. Jest Pixor.
3: Pixor.
0: Tak jak tamten. Bardzo fajny z tego, polecam. Jeden z pierwszych poziomów jest warto łapania. Dobra. Mamy.
1: Mamy
0: miasto, Elysia City. Wiedźmy ja.
1: Mana Hotel.
0: To jest Mana Hotel, czyli miejsce, w którym możemy wyleczyć Mana Mony lub.
1: Al Mana Mon Hamed in Complete Healed.
0: Po lewej stronie. Takie coś. To jest tak zwany transportal, czyli miejsce, w którym możemy sobie zmienić team, ponieważ na programowe manamony powyżej 6 trafiają do tego komputerka. I w tym momencie możemy tu je po prostu zmieniać. Jeżeli chcemy na przykład zmienić jakiegoś manamona za innego lub na przykład wypuścić tę wolność, bo nam przeszkadza, blokuje miejsce.
2: Czyli to jest taki jakby nasz magazyn na manamony.
0: Tak. W tym miejscu możemy też mieć dostęp do naszego konta w banku, jeżeli oczywiście to konto założymy. Ale to trochę później. I raczej tam nie dojdziemy się, bo to za dużo byłoby po prostu zachodu. Już jest to miejsce już daleko po pierwszym stadionie, no przy drugim.
1: Jakby
0: odzyskaj manamona, jeżeli mamy jakiegoś schowy manamona.
1: More
0: info, no tak jak powiedziałem, to jest to miejsce, gdzie chowamy, więc tutaj tego będzie. Takie dosyć proste. On zawsze jest w tym lewym górnym rogu obok łóżka. Po prawej stronie natomiast.
1: Terrible sobie to bruski of flicked his, put him pussy making some rapper some hair.
0: Tak.
1: Come nuts can't see me some team of hell in less busy.
0: Kobieta, która po prostu zarządza tym centrum walk i wymiany online. No na razie to jest jakby niby nie działa. Więc nic z tym nie zrobimy. W tych hotelach czasami są ludzie. Tutaj powiem losowi ludzie, którzy nie dają nic specjalnego, ale są. Tu nikogo nie ma.
1: Elatio
0: to jeszcze w tym mieście mamy.
1: Manamon Market
0: Place. Mamy sklep.
1: Hit her, how can we help you, bull?
0: Możemy kupić,
1: sell.
0: Sprzedać. Oczywiście sprzedajemy po połowie ceny rynkowej danego produktu, natomiast jeżeli coś jest nam niepotrzebne, to i tak warto sprzedać.
1: Cancel, bull.
0: Dobra, my sobie możemy kupić. Mamy...
1: Select item you miss to bull. 1000.

0: 3560
1: zł. Zioło to leczące. A właśnie, zapomniałem powiedzieć, literą N możemy też sprawdzić opis przedmiotu. Tak, liście rośliny mające lecznicze właściwości, czyli leczą do 35 punktów zdrowia. W jedynkach było to 50, ale też było to droższe.
0: Antidot
1: leczące struciznę. Coś takiego, co jakby gasi poparzonego patenale manamana.
0: Paralysis machine, 50
1: zł. Szczepionka przeciwko paraliżowi.
0: Smelling salts, 50 zł.
1: Stole trzeźwiące, które budzą stwora.
0: Flyer, 30 zł.
1: Flyer, czyli taka kartka.
0: A small, blank place of papyrus to advertise something. It can be left on the ground and pitch to patany time.
1: Jest to po prostu kartka, którą możemy napisać coś na niej, położyć na przykład jako taki drogowskaz. I potem na przykład ją użyć jako drogowskaz do jakiegoś miejsca. Nie wiem, po co jest, ale jest.
0: Cancel.
2: To takie do zapisywania notatek, ale to jak rozumiem dla siebie.
1: Tak, to po prostu kładź na ziemi w jakimś miejscu i sobie
2: aha.
1: Jest. Okej, okay, można sprzedać.
0: Items, prawie level, jeden.
1: To jest...
0: A big sparkly level, to isn't chamber for anything.
1: To jest do niczego nieużyteczne, a to sprzedanie jest dobre.
0: His item will sell for 3500
1: gold. 3,5 tysiąca to dostanę, więc warto to sprzedać.
0: Items, cancel.
1: No właśnie.
0: 5060 gold.
1: Dlaczego w sklepie nie ma jeszcze mananetów, czyli sieci? Dlatego, że nie mamy jeszcze licencji, ale to zaraz będą.
0: Dobra.
1: Czy ktoś jest? To dziecko wkurzające z dowingiem wraca. Trzymaj swoje sieci, manamany w sieciach.
0: Sorry,
1: co chcesz? Taki. Nic nie doszący, ale przecież śmieszny dialog. Z ciekawszych miejsc mamy tu jeszcze laboratorium, w którym już byliśmy w pewnym
0: momencie.
1: Hej Pates.
0: Wiesz,
1: że udało ci się dojść w jednym kawałku, tak? Jest dobrze, dzięki. Nigdy nie myślałem, że rozpocznę swoją podróż dzisiaj. Jestem podekscytowana dla ciebie, jakby z ciebie. To dzień jest w ogóle, no wiecie, taki inny. Przepraszam, to takie dziwne coś, ale to jest mój słownik, to jest fałda. Stadium Challenge, to co wam mówiłem, musi być 7 liderów, żeby pójść na ścieżkę zwycięstwa i zwierzyć się najlepszymi trenerami, więc... Coś nie wiem, to sensie, że nie, ja wiem, że tak, zresztą to będzie to, co już powiedziałem. Tylko się upewniałam. Tak, jestem podekscytowany wszystkimi wyzwaniami, które będą mnie czekać w mojej podróży. Dobrze, widzę, że rzeczywiście faktycznie mógłbyś już wyjść i zacząć swoją podróż, więc będę tak szybko, jak to tylko możliwe. Tak, wzięła, podeszła do stosu papierów, wzięła z niego małą kartę. To jest twoja licencja. Ta muzyczka...
0: Pojawia
1: się zawsze, kiedy jakiś ważny bardzo przedmiot pojawia się na gry.
2: No typu, to zdecydowanie to... jest ważne.
1: Tak, typu klucze, typu... O, nawet ten pokaz kopter. Tak, i w tej kieszeni za inne przedmioty. Tak, podeszła do szuflady, otworzyłam, wyciągnęłam mały komputer.
0: Mały
1: chłopcze, jest manapedia. Zbiera informacje na temat stworów, które spotkałeś, złapałeś i ogólnie na temat tego, co widziałeś. Weź, to jest twoje. I to jest... Taka muzyczka. Tak, to będzie niesprawiedliwe, jeżeli nie dam ci kilku sieci do uzupełnienia twojej drużyny.
0: Zostawi
1: 7. Więc to powinieneś to wystarczyć, żeby zacząć. Tak. Możesz mieć maksymalnie 6 stworów w drużynie, więc 5 ogólnie wystarczy, żeby wypełnić drużynę. Tak, dałem ci trochę więcej, gdyż rzucenie sieci nie jest wcale pewne, nie jest jakby pewność, że stwórca jest złapany. Oczywiście sieć po jakby nieudanym złapaniu się zużywa. Tak, musisz obniżyć jego życie w walce do jakiegoś poziomu i wtedy rzucić sieć. I to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie. W walce obniżamy życie stwora do na przykład tam 20-30% i wtedy rzucamy siecią, żeby wszedł w dział. Mamy różne rodzaje sieci, oczywiście na początku są tylko zwykłe. No, tak samo jak inne przedmioty. Tak, wiadomo, nie gwarantuje to złapania manamona, zwłaszcza kiedy jest silny. Tak, już z tą wiedzą mogę ci dać wyjść. Dzięki ci, Aloza, naprawdę. Nie ma problemu. Tak, sprawdź, żebym była dumna. W tym laboratorium mam jeszcze parę osób, ale to wam już zostawię do odkrycia waszego, ponieważ są to rzeczy takie niezbyt, nie są najważniejsze, więc generalnie, żeby was zachęcić, jest na przykład miejsce, w którym jeżeli zbawię określoną ilość złapanych stworów, dostajemy za to różne nagrody. Czyli im więcej stworów złapanych w naszej manopedii, tym ciekawsze nagrody dostajemy. Ale to już musicie odkryć sobie sami.
0: Teraz inwentarz.
1: Co możemy zrobić z przedmiotem? Mogę zobaczyć jego opis. Tak, dziwnie stworzona sieć skompresowana w kulkę. Jeśli sobie rzucona, ma czas złapać stwora. Co możemy zrobić z przedmiotem? Użyć, dać go stworowi. Zostawić jako szybki przedmiot, ponieważ pod klawiszami od 1 do 0 możemy mieć jakieś ulubione przedmioty. Zmienić jego pozycję w sztorbie. To wyrzucić możemy też. Teraz tak. O, tu jakiś stwór.
0: Ar.
1: Po prostu mówię ar. Jest to manamon, to się Artisol. Są to naprawdę rzadkie stwory. Tak, muszę dać trochę, musimy trochę z nim ćwiczyć, żeby był zdrowy. Okay. To jest taki budynek fajny. Nieobowiązkowy, ale to pójdę. Tak, tutaj po prostu zbudowano ten domek, żeby trochę kontrolować przepływ ludzi, którzy wychodzą tą drogą. Tu tak naprawdę nie ma nic specjalnego, natomiast jest taki miejsce spacerowania, w którym możemy zobaczyć sobie parę fajnych manamonów. Wszystko jest pokazać na manamona.
2: Bo tak naprawdę te manamony to mogą na nas czekać wszędzie, co zresztą pokazałeś, że na tej ścieżce był.
1: A to się w miastach raczej nie ma. O, jest szybszy i nam wzrost sandwich, czyli obniżenie celności. Wiecie, powiem, dobra. O, właśnie sala trzeźwiące do obudzenia stwara. Oczywiście, znaczy w mieście raczej nas nic nie zaatakuje, no ale chyba, że jest zrujnowane. Ale na takich miejscach oczywiście, że jakieś drogi, lasy, wszystko jest. Prawda? Oj, nie udało mi się odwiedzić, jak widać. To się już udało. To jest jakiś człowiek. Michael, złapałem Slothinga, ale być szczery, to trochę się go boję. Ludzie, że on są dosyć rzadkie, więc może będziesz zainteresowany wymianą, gdyż oczywiście wymieniać się możemy też jakby z postaciami z gry. No ale są to takie bardziej ustawione wymiany, które są takie... No wiecie, co chodzi. Chciałbym coś słodkiego, jak na przykład Jimmy Knight. No, stwór, którego obecnie nie możemy mieć, ale później tak. Swój Jimmy Knight dla mojego 20-stopniowego Slothinga, no to muszę wziąć nie, gdyż dlatego nie mam tego Jimmy Knighta. No dobrze, mam nadzieję, że ktoś z słodkim manamonem typu Jimmy Knight się pojawi.
0: Kamień.
1: Jeśli miałbyś dobre narzędzie, mógłbyś go zniszczyć, oczywiście, gdyż w tej grze mamy narzędzia służące do na przykład właśnie kamieni pływania, czy wspinania się po drzewach, no ale oczywiście jeszcze ich nie mam. O, Frollo. To szukam jednego konkretnego manamona, słuchajcie. O, jeszcze przedmiot. Kolejne zioło, mam trzy, darmowe. Tak, jest to taki misio koala, który ma torbę na brzuchu, w której trzyma węgiel. Jego chciałbym złapać. I ma ona tak poison dart. To jest takim strującym, chociaż on jest ognisty. Dobra, ma swoją obronę, więc muszę ostrożnie z nim. Na tak w ogóle może poparzyć, chociaż jest trujący.
2: Przegraliśmy?
0: Jonos 759.
1: Straciłem trochę kasy i jestem w hotelu. Tak jak wypłacić Pokémon. Dobra, stało się. Pokazałem, a teraz co do statusów. Gdyż pojawiło się podpalenie. Są dwa rodzaje statusów. Są statusy główne i statusy poboczne. Może być aktywny naraz, jeden maksymalny status główny i jeden poboczny. Nie mogą być dwa główne, dwa poboczne na przykład. No główny zalicza się sen, sparaliżowanie, zatrucie czy poparzenie, z czego sen schodzi sam, reszta nie. O ile sen i paraliż nie pozwalają się ruszyć, znaczy paraliż ma szansę, że się nie ruszymy. Sen zawsze, no chyba się obudzimy. Tak trucizna i poparzenie po prostu zabierają nam jakieś życie. W przeciwieństwie do Pokémonów, poparzenie nie zmniejsza ataku fizycznego.
2: Czy jeżeli przegramy, to w ogóle tracimy tego naszego Manamona, czy nie?
1: Nie, tracimy tylko trochę pieniędzy, wracamy do ostatniego miejsca, gdzie jest leczenie.
2: Aha, no to tyle dobrego.
1: Do statusów pobocznych, zaliczam się. Konfuzja. Jakby to nazwać szał. Czy na przykład zamrożenie. To zamrożenie chyba jest głównym, szczerze nie, zamrożenie jest poboczne. Zamrożenie działa jak sen, ale po prostu jest zamrożeniem, czyli jesteśmy zamrożeni, musimy odtajać. Co do konfuzji, możemy walnąć sami siebie lub walnąć przeciwnika. Szał sprawia, że nie mamy kontroli nad stworem. Takie rzeczy jak szał czy konfuzja po zmianie stwora znikają. Nie są trwałe. Tak jak te statusy główne. Tak w skrócie mówiąc. Okej. Okay. Dobra, ponieważ są problemy, pójdziemy sobie już do nowego miejsca. Dam sobie spokój z wychowania tego miśka, bo to jest zupełnie niedobry pomysł. I próbujemy złapać coś na ścieżce. To jest ta, gdzie byliśmy. Tu jest ten jeżyk, bo to jest jeż. Manamon jeż. Nartisol. Dobra.
0: Let me see your coming licencja, kid.
1: Pozwól zobaczyć twoją licencję, dzieciaku.
0: A, fatal text out, comment roll.
1: A wszystko się zgadza, możesz iść. Tak, zabezpieczenie.
0: Cicitas Road.
1: Jesteśmy na tak zwany Cicitas Road. I jakaś droga. No i tu są oczywiście stwory. Są też trenerzy, ale za chwilę. No oczywiście trenerów będziemy spotykać, o!
0: Afera level 4, cacone at tackę
1: dio. Pamiętacie jeszcze tego kakona? No możemy sobie takiego złapać tutaj. No to nie chcę, ale jest fajny generalnie. Mamy skrzynkę.
0: Patest phone task search ointment.
1: Search ointment, czyli takie coś, co nas jakby leczy przez poparzenie.
0: Afera level 4,
1: Gwirmunk. Czyli coś z jedynki, gdyż oczywiście w dwójce doszło nam 147 nowych stworów, w jedynce było 158, ale one nadal jakoś są, egzystują. Dostaję też nowe po prostu. Ten przedmiot. Wzięło już kolejne.
0: Fenebel,
1: to jest bardzo przyjemny typ dźwięk. O, typ, który nie ma w Pokémonach, a mógłby być dźwiękowy. Jego warto by złapać, więc spróbuję złapać. Tak, jest to taki lisek z wielkimi uszami. Siedzi.
2: Sukces.
1: Tak, no i teraz.
0: Pozwał
1: dzikiego Fenebela. Jest to on samcem i ma umiejętność Steadfast. No to sam powiem, o co chodzi. Typ dźwiękowy, tak jak mówiłem. No i mamy teraz opis zachowania stwora, którego tłumaczyć akurat nie będę. Dlatego pominę, bo już to dobra. Po prostu zawsze przy złapiemy stwora, mamy jego opis. No i mamy jakby zachowania. No i mamy pole do wpisania na nim imienia. Nie chcę robić tego, więc tego nie zrobię. Mamy już, słuchajcie, dwa stwory. Steadfast, co robi Steadfast? Chyba nam on nie może zostać nigdy oszołomiony. Okej. Mamy dwa stwory. Słuchajcie, ja też mam za marno traf stwory, to jest wyraźnie tego Fenebla ziołem, mógłby się wrócić, ale pewnie nie chcę. Pójdźmy go na pierwsze miejsce, żeby trochę O, gdzieś sobie chodzi. Nie oczywiście, ale to chodzi. Jeżeli go wyjdę w drogę. Tak, Frolop jest słodki i zabawny. No jest to trener, mogę oglądać się cały czas. Jakiś szło chłopak na imię Alan. Tak jest Frolopem. A właśnie, i każdy stwór, który był w walce, jeżeli nie zginął, dostaje doświadczenie, więc teraz zmienię na kibla. Trafiaj. Mój biedny Frolop, tak, dobra, no trochę złota.
2: A czy jeżeli na przykład jakiś trener wypuści nam na nas takiego stwora, to czy my możemy go zabrać, łapiąc go w sieć?
1: No nie, no to by było złodziejstwo. Jest to nie, już to jest niemożliwe. No,
2: szkoda.
1: Wiem, no, tak jest życie.
2: Czyli łapiemy tylko dzikie.
1: Tak, Marin z Rukrumem. On może nam zrobić trochę więcej, bo ten startle... A, nie wlewa ręcznie. Tutaj wam coś pokażę, generalnie typ duch jest super efektywny na typ dźwięk, więc jego atak zaskoczenia będzie trochę mocniejszy. No ale nadal słaby, bo... Uwaga! To jest dźwięk taki specjalny, to jest właśnie dźwięk super efektywności. No ale tak były tylko dwa obrażenia, więc jakby to jest nic. Piąty poziom dla Fenebela. Doving. To jest właśnie, i to jest to okienko, o którym mówiłem. Trener wysyła coś. Czy chcesz zmienić stwora? Tego mogło nie być. No chcę zmienić stwora. Leży. Też level poziom 7 i uwaga. Mamy atak nowy Flurry Claws. Ten atak jest typu normalnego, ale działa tym lepiej, im go używamy, jeżeli trafia. W sensie, jeżeli trafi nam 3 razy pod rząd, nie musimy go używać cały czas, ale chociaż jeżeli nie trafi, wraca do mocy bazowej, tak, to staje się silniejszy z każdym uderzeniem. Teraz spotkamy, słuchajcie, jedną z ważniejszych postaci w grze. Chodźcie tutaj. Nie, uciekaj mi stąd. Uciekaj, powiedziałem. Muszę mieć taki dół dla widoczności. Teraz, dobra. O, to jest przedmiot, który sprawia, że dopóki trwa, przez jakąś konkretną liczbę kroków nie spotykamy dzikich stworów. Bardzo fajna rzecz.
0: Hej, kid, a mam sajt.
1: Hej, dzieciaku, powiedział mężczyzna.
0: Hello, ketlike, he masinki, se arlet hit, yes.
1: Wygląda jak miał, no, około 30.
0: Long problem here, prine, yes, and locket omen preset for astral under ten lasing sun.
1: Tak, długie, długie brązowe włosy, zielone oczy, wygląda jakby ubrał się dziwnie na tą pogodę. Jakby ubrał się na takie bardzo wielkie słońce.
0: Tell me hat yon si here, kid, he sajt.
1: Powiedz mi, dzieciaku, co tu widzisz?
0: Sand, i sajtun certainly.
1: Piasek?
0: Sand, he and red.
1: Piasek. A wiesz, co to było wcześniej?
0: No, sorry, i side team.
1: Nie, przepraszam. To był po prostu, to było pąbelkujące źródełko. To jest to, co susza robi z Kiare. No i mamy kilka jest takich miejsc, gdzie możemy wybrać odpowiedź własną. Możemy wybrać, że pewnie jest dużo więcej strumieni. Tylko co za problem z małym strumyczkiem? Reakcje jakie to straszne. Myślę, że wiemy, że co ma znaczenie jeden mały strumyk w stosunku do wielu. Mały strumyczek. Mały strumyczek. Tak, mały strumyczek, powtórzyłem.
0: Nie
1: o to chodzi, mój młody przyjacielu, nie o to chodzi. Ten strumień był, to źródełko właściwie było piękne. Tak, po prostu coś ze sztuki, sztuka natury, coś co nigdy nie powstało bez rąk człowieka. Piękno, susza usuwa piękno z naszego świata. Tak, no kiedy wszystkie strumyki i tak dalej wziął nam ducha, to... Rozumiem. Nazywam się Ouma. Ale nazywam się Ogi. Dobrze, Ogi, powiedziałem krótko. I słuchajcie, to jest postać bardzo ważna dla gry. Jedna z ważniejszych postaci, którą będziemy, tak powiem, mieć do czynienia w dalszych momentach gry. Ale czy jest pozytywna czy negatywna, to sami się już dowiecie. Jestem poetą, artystą i... Boże, jak się nazywa?
2: Autorem piszę piosenki. Tekstów.
1: Tak, piszę piosenki, no. Tak. Ty jesteś trenerem manamonów. Tak, to się zgadza. Trenowanie manamonów. To też jest sztuka, prawda? Jakby w sposób, w który trener i manamon pracują razem, żeby uzyskać swój cel. Tak, wiadomo, że duża część ich odpadnie, część się uda. Oczywiście, to przypuszczam. Pokaż mi sztukę, która się rozwija. Tak, że arcydzieło nie jest dla każdego arcydziełem, ale pokaż mi, co tu się tworzy. No, mamy walkę z tym człowiekiem. Jak widzicie, ma specjalną muzykę walki, więc tym bardziej pokazuje to, że to jest człowiek, z którym raczej będziemy się jeszcze spotykać. Ma on jak Shina. Malutkiego stworka typu świętego, którego bardzo ciężko swoją drogą dostać, bo do tego wymagane jest dosyć trudne zadanie. Dobra. Aż tam ryk. Czyli atak podnoszący nam siłę. Ten stwór ma wkurzającą umiejętność. Progressive defense. Im mniej ma życia, tym mniejsze sobie obrażenia. Po prostu im ma więcej życia, tym jakby... Im więcej traci życia, tym więcej ma większą obronę, więc będzie go tracił mniej w następnych turach. Dosyć ciężko to wytłumaczyć, ale...
2: Czyli po prostu na początku łatwo go zranić, a potem coraz trudniej.
1: Tak. Najfajniejsze kombinacje tego stwora są takie, że jest taki specjalny ekwipunek, który sprawia, że na odwrót, im masz więcej życia, tym trudniej ci zranić. Więc w sytuacji, kiedy on to ma, jest bardzo ciężki do pokonania, gdyż no... Jego zranienie wtedy jest dosyć ciężkie, gdyż jeżeli ma dużo HP, to traci mniej, jeżeli ma mniej, też traci mniej. Konden, atak święty, obniżający nam obie obrony. W analach jedynkach każda statystyka obniżała się osobno. Chodzi o to. Obecnie mieliśmy atak, który nam podnosi atak, obronę i szybkość. To mieliśmy trzy osobne dźwięki. A teraz mamy po prostu jeden, ja sobie powiedziałem, że tam swoje statystyki podniosły tam atak, obrona i szybkość podniosły się o jeden. No w jedynkach było to rozdzielone, moim zdaniem teraz jest najlepiej. Prądem kolejny. Jeszcze jeden atak, najpierw go zmienię.
2: Mogę zacząć
1: smugi na twoim portrecie, ale myślę, że będzie z tobą lepiej z czasu do czasu. To była jedna z swoich pierwszych walk, nieprawdaż? Oczywiście. Większość moich walk była z Alozą, kiedy uczyłem się jak zostać trenerem. A tak to, no teraz to są ten, walki z dzikimi stworami. Rozumiem. Tak, myślę, że zmierzasz w stronę Conduan City. To jest miejsce, w którym żyję. Myślę, mam nadzieję, że spotkamy się tam jeszcze. Tak, pozwól, że pomogę ci wyleczy nasze malamony. O. No i sobie idzie. No i możemy iść dalej. Mamy trenerów. No cóż, to jest jeszcze... Książę się nie niszczy. Źle powiem. Mamy Squirmunka.
2: Ktoś znowu nas wyzwał na pojedynek?
1: Tak, jakaś Peggy. Specjalny atak Exorcise. Obniżenie specjalnego ataku 2. Znowu to samo Exorcise. Leży. Level. Mamy Sonic Boom, mamy pierwszy dźwiękowy atak, czyli w sumie pod nasz typ. Atak specjalny. Senti, ty probacz, ja zmienię sobie na mojego koziołka. Pokażę tak Flurry Claws.
0: Flurry Claws, standard, defeat,
1: 15
0: mocy, ale...
1: Tak, jeżeli jest używane bez pudła, no to... Aha, albo atak w sumie... Jakby takie kąsanie robacze. Jak widać, rozkręca się, prawda?
2: Tak jest.
1: O nie. Tak, jeszcze zgubię wiatraczek. Fiddlesticks.
0: Mm,
1: Aha.
0: In not potemet about temres, it will come out in temas.
1: Aha, po prostu jakiś głupi przyjaciel rzucił we mnie błotem. Nie, nie chodzi o ubranie, które tak się pewnie wyczyści w praniu. Tak, ale przestraszenie malutkiego Senti, którego obserwowałem. Nigdy wziąłem tak malutkiego Senti wcześniej. No Senti jest stonogą, więc no może być sobie dosyć mały. Mój Senti jest o wiele większy. Jakaś zbieraczka robaków, no. Dobra. Obronę, tak jak tam, w treningu. Pokażę ten atak Sonic Boom. Też niego być słaby. To jest trochę lepsze, dlatego że... ...35 punktów.
0: Dźwiękowy.
1: Specjalny, on sobie podnosi obronę fizyczną, więc wiadomo, że atak specjalny zada mu więcej obrażeń. Tak, on zmieni sobie na kozioł. Oj, coś trzeba mi uderzyć. Tak, wow, to nie trafił. Teraz już trafił. Trochę przyspieszam, bo no wiadomo, nie ma, trochę nie ma to sensu tak
0: wydłużać.
1: Level.
0: Sensi.
1: Mówiła, że ma sensi, no to ktoś się go ma. Było już na tyle mocne, że musiało go zabić. Jeszcze jeden Senti, no to jeszcze jedno uderzenie pazurem. Ładnie, nie?
2: No, to już jest ładny atak.
1: Oczywiście w przesadnej walce ten atak będzie od początku zaczynał, wiadomo, ale i tak jest dobrze. Zużyłem mój limit wody. No wiecie, susza to muszą być limit wody, tak? Ma to sens. Stoję tu bramę.
0: Skąd mam ten level?
1: To? To jest tabliczka.
0: Skąd mam city?
1: Kochamy sztukę. Jest jakiś tam obrazek różowego Dowinga, który siedzi na tronie w kształcie serca i generalnie ma jakąś koronę na głowie. To jest stadion. Jest to zablokowane. Tak, wygląda jak stadion. Tak właśnie jest.
2: Czyli to byłby ten nasz pierwszy stadion.
1: Tak, i to będzie nasz pierwszy stadion, ale nie od razu. Ciekaw jestem, czy ktoś w ogóle rozpozna muzykę, która tutaj gra. Bo to jest normalna piosenka. Słuchaj, do hotelu. Oj, to za chwilę, to za chwilę. To też w sumie... Dobra, to za chwilę. Dobra, spróbujemy. Co, to, czego ty szukasz? Powiedział chłopak. Tak, jest, wygląda na drogę młodszego ode mnie, jego króciutkie czerwone włosy były bardzo krótkościęte. Nic, tylko wygląda się po mieście. Chciałbym iść do Muzeum Sztuki. Jesteś młodym trenerem? Tak. Co za przegryw. Jestem przegrywem. Ile ty masz? 14, 15, 16 lat? Dopiero zacząłeś. A ty jak długo trenujesz? Tak, jego arogancja po prostu oburzyłaś mnie. Nie jestem trenerem. Oczywiście mam manamony walczy nimi, ale żadnie uczestniczę w żadnych wyzwaniach stadionów. Mam lepsze jeszcze do roboty.
0: anti-spamming to better than anything chatting till after that threat on your.
1: Taki na pewno stać się lepszy.
0: Let me promise on your chatting after that threat on your bizarre.
1: A pokażę ci co.
0: Come to your man to respond, I'll be drinking on. I'm really not interested in that drink with no.
1: No to radzimy.
0: Byron has challenged your to ask.
1: Jest to Byron, z którym też będziemy mieli trochę do czynienia później, no. Później się okaże kim on jest. Powiem tylko, że to będzie bardzo ciekawy plot twist, ale to już odkrycie sami. Ma Greco, czyli po prostu startera, który jest na nas odpowiednio super efektywny. Gdyż oczywiście roślina jest lepsza, dobra na wodę, woda na ogień, ogień na roślinę. Snir, obniżenie obrony. Ma headbat. Obniżenie głową.
0: Ten level has built 4
1: po... Obniżam to, obniżam dane.
0: Ten level has 3 na... Ten level...
1: Oj, kryt. Oj, ma
0: jakieś zioło?
1: Mam zioło, dobra.
0: Ten... Dobra,
1: ten level has 7 na...
0: Ten level... Ten level has 7 na... Ten level has 26...
1: Dobra, mam nadzieję, że zginie, ale zmierzmy to na kidadla. Na wszelki wypadek. Poziom dla Fenebela. Trzy kropeczki. Pokonałeś mnie. Powiedział nadal brzmiąc arogancko. Wiedziałeś, że wyglądasz na szczęśliwego. Ale ty jesteś przykrzywem. Nigdy nie wygrałeś wcześniej walki, prawda? Tak, nie wiedziałem co powiedzieć.
0: Idiot, hesaj, rolling kisejes.
1: Idiota, powiedział kręcąc
2: oczami.
1: Tak, kręcąc oczami, no dokładnie tak. No i sobie idzie. Co, idziemy do Muzeum Sztuki, nie?
2: No, no, to by wyglądało.
0: Artusel. Hello, welcome to the... Do you want to buy a ticket? Yes.
1: Chcesz kupić bilet? Tak.
0: Alik, tattle bety są troll.
1: To jest 1000 złota. Tak, to się działo z jej stamtąd, powiedziała kobieta, z którą rozmawiałem przed chwilą.
0: Cok. I can't see a thing.
1: Nic nie mogę zobaczyć.
0: It's a smoke bomb.
1: To bomba dymna.
0: Open up the door, let some of the smoke out.
1: Otwórzcie drzwi i ten dym ucieknie.
0: After 20 seconds more, we were able to see again.
1: Po około 20 sekundach byliśmy w stanie widzieć ponownie.
0: There were several men in masks running around.
1: Było tu kilku mężczyzn w maskach poruszających się. Zostawcie ten bezcenny obrazek w spokoju.
0: Był to
1: Ogma, ten ekscentryczny artysta, którego spotkał wcześniej, rzucił się na jednego ze złodziei, powalając go na ziemię. Ogi! Krzyknąłem.
0: Pates
1: odpowiedział szczęśliwy. Chodź, pomożesz mi z tym człowiekiem. No i słuchajcie, to jest miejsce, w którym łączymy siły z kimś, więc będziemy walczyć podwójną walkę. Jego stwór z naszym kontra ich stwory. Oczywiście.
2: Nowa muzyczka.
1: I Ogma dołączył do naszej drużyny. No i... Walczymy z tym Owenem. Ma Sansuren z Bata. Sansuren z typu trującego z Inbata jest magiczno-powietrzny. Jak coś. Jest to Fenebelo, on wystawia jak Shaina. Suffocate, czyli takie przygnieśnie ciałem. Działa to w taki sposób, że teraz on nie może go zmienić, nie może uciec i co jakiś czas będzie zadawał mu to obrażenia i to po kilku turach mija. Dobra, myślę, że możemy załatwić... teraz tak, Sansurana nie będę bić fizycznie, bo on ma atamiętość poison body, czyli po prostu jeżeli ja go walnę kontaktowo, jest szansa, że zostanę zatruty, a tego nie chcę, więc po prostu dać go atakiem dźwiękowym specjalnym. No nie powiedziałem o tym, a to ważne. Jeżeli używamy ataku naszego typu, czyli ja używam ataku dźwiękowego, mając dźwiękowego stwora, mam dodatkowy bonus do obrażeń, dlatego że używam właśnie ataku swojego typu. Jest to jakieś 25% albo 50% dodatkowych obrażeń. Więc warto używać ataku swojego typu, co wcale nie znaczy, że nie warto mieć ataków innych typów, bo warto mieć ataki różnych typów. Tylko trzeba pamiętać po prostu o tym, że ataki naszego typu są mocniejsze.
2: Bo też ataki różnych typów, jak rozumiem, działają różnie na różne stwory.
1: Dokładnie, Fangryn, a ten typu robaczego? Jak
0: Shina.
1: Ten święty jest podatny na tym robaczy. On do świętej wody. Od świętej właściwie. No i chciał mnie, chciał kogoś przygnieść znowu, natomiast mi to nie wyszło.
0: Nie mogę.
1: To znowu na sensu znajdzie ten pocisk dźwiękowy. Oj, nie trafiłem. Ten kieł jest, generalnie ten kieł przywraca, jakby, jeżeli zadała 5 obrażeń, to przywróci 2. Chodzi o to, że ten kieł przywraca połowę z tych obrażeń zadanych przeciwnikowi nam. Na szczęście użytkownika temu, kto użył tego kła. Jest woda przyczyna. Zimba, czyli nietoperz, bo to jest nietoperz, gryzie Ferbela. I mojego stwora kątem. Co nie obniżenie prędkości jak Shaina. Tak typu trującego z Fendrogo. Obniżenie celności jak Shaina, ale też lawa dalej. I zabija Sansurana. Raz się pokonuje właściwie.
0: No.
1: Nie jest już też przygnieciony przez niego, no bo wiadomo, że skoro go już nie ma, no to nie może. Oczywiście całe doświadczenie idzie do mnie, ponieważ wiadomo, że on nie XP, więc wszystko idzie do mnie. No to został tylko ten nietoperz. Ten obrazek jest brzydki. Dzięki, Pates. Zrobiliśmy artystyczne duo. To nie było jakby robota jednego mężczyzny, są złodzieje wszędzie dookoła. Pomóż mi ocalić sztukę. Chodźmy razem i znajdźmy tych złodziei. Tak, jeżeli byś zraniony podczas walki, wleczę twoją drużynę po walce. Chodzi o to, że po każdej walce jesteśmy faktycznie leczeni. No to...
0: I'm freaking out. Get out of my scope to fund hit your boy.
1: Tak, że złodziej pokonać.
0: His art is red. It will set a niche creature on the black market.
1: Tak, na żadnym rynku chcę sprawdzić to wszystko.
0: Jemes Maren and Lillian
1: Hamex. Warren and Lillian.
0: Maren sent out as Inat. Lillian sent out a Ratsal.
1: Ratsal normalno trujący szczurek. A Sansuran to był taki w ogóle taki szlabowaty coś. Ciężko to pisać. Chciałem tego nie zapytać tego szczura.
0: Go.
1: Co? I teraz tak, ten Ratsal na pewno ma poison wody. On też może mieć tą umiejętność, więc ja tylko nie będę do niego się zbliżał z pazurami, bo bije dźwiękowym specjalnym atakiem. Jeżeli nam Ogma leczy manamony, to przy okazji też oczywiście przywraca punkty ataku. O, obniżałem mu celność.
0: Level. Lillian sent out as Inat.
1: Zimbabwe, Lillian.
0: For a Inat to set Sandemir.
1: tego. To są dwa zimbaty, więc nie wiadomo, którego walnęło. Znaczy wiadomo, ale... Nie ma mało HP, więc... I level kolejny. Speed Attack. Fear Feed, atak typu mrocznego, który też przywraca nam część z tych obrażeń, które zadamy przeciwnikowi jako nasze życie. Tak, okej. Okay. My sama na pierwszego. Idę. Wycamy teraz drzwi po bokach. To złodzieje. Tak, oni chcą ukraść, słuchajcie, statuły.
0: I work out three times, Atalanti can't get it to move. Can't. Move. His. Boom. Statue.
1: Tak, nie mogę statu zabrać, bo są to chce ciężkie.
0: Dominico sent out a pixel. Kelly sent out a pixel.
1: Dobra, pixelki.
0: Go. Twoje pixel uset malo.
1: Święty jest dobry na pixelę, więc ja nic nie mam na pixela.
0: Twoje pixel ma uset malo.
1: No, obaj sobie robią wallą.
0: Impact of time point. Fluxel.
1: O, kryt. Jeden pixel został oszołomiony przez gryzienie. Tak. O, znowu. Tak, to jest efektywne. Widać. Jeszcze raz zbiłem tego oczka znowu.
0: Kidut le has felt 11 kidut.
1: Level dla kozy.
0: Dominik.
1: Partner miał skinę uset chory matet. Święta woda. Dobrze. Kelly.
0: Twoje kruma. Twoje kruma. Twoje kruma. Twoje kruma.
1: Kidut. Twoje kruma. Twoje kruma. Twoje kruma. Twoje kruma. Twoje kruma. Twoje kruma. Twoje kruma. A tak duchowy na tym święty nie jest dobrym pomysłem. No. Level kolejny.
0: Nie
1: chcecie, no to jest.
2: No i tak naprawdę, Patryku, tu się widzę, że już przede wszystkim pojawiają no, kolejne stworki do walki. Pytanie, czy my coś możemy jeszcze pokazać naszym słuchaczom?
1: Myślę, że jako tako to już nie. No, dalej mamy stadion, ale w stadion może... No, czy bo to jeszcze to jest chwila tych złodziei, więc pytanie, aha, czy robimy tych złodziei i potem pokazujemy pierwszy stadion, czy stadion zostawiamy jednak dla słuchaczy?
2: To wiesz co, myślę, że stadion zostawimy dla słuchaczy, żeby też z tego coś mieli. Gdybyś mógł jeszcze powiedzieć, na czym tak naprawdę ten stadion polega. To jest po prostu duże jakieś nasilenie różnych manamonów, z którymi musimy walczyć,
1: nie,
2: czy coś
1: zależy
2: innego?
1: Zależy od stadionów. Pierwszy stadion jest bardzo prosty, wystarczy po prostu pokonać kilku trenerów i zawalczyć z liderem. To wszystko. Lider ma dwa manamony i to wszystko. No, inne stadiony mają różne, na przykład tam jest stadion wody, gdzie musimy pływać łódkami i znajdować przyciski, a na przykład ognisty, gdzie musimy uważać na ściany ognia, które są po bokach, więc to są różne wyzwania, ale pierwszy jest typu robaczego i jest bardzo prosty do zrobienia.
2: Czyli po prostu no mniej więcej wygląda to tak jak to, co już mieliśmy okazję, czego mieliśmy okazję doświadczyć przed momentem.
1: Dokładnie.
2: Walczymy, wygrywamy albo nie.
1: Idziemy dalej. Dokładnie.
2: Gra Manamon 2 dziś na antenie Tyfloradia była prezentowana. No cóż, myślę, że rozgrywka rzeczywiście bardzo fajna i mogąca dostarczyć nam przyjemnych doznań na długie, długie godziny.
1: Dokładnie tak, zgadzam się.
2: Także jeżeli was ta gra zainteresowała, to myślę, że nic prostszego, jak tylko najpierw może pobawić się wersją demo, a potem, no cóż,
1: kupić.
2: Pograć, kupić i cieszyć się rozgrywką. Patryk Chojnacki
1: dokładnie
2: prezentował tę grę dziś. Dziękuję ci bardzo.
1: Na drugie dziękuję, zapraszam was do gry, do komentowania, do wdzielenia się wrażeniami, prawda, do pytania w komentarzach.
2: Dokładnie, komentarze są wasze, zapraszamy bardzo serdecznie. No i cóż, dziękuję również za uwagę, Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 21 dzień maja 2018 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tyfloradia. Po drugiej stronie dziś Paweł Masarczyk, współprowadzący ten program. Witaj, Pawle.
4: Witajcie.
2: Dziś taka audycja wspomnieniowa, refleksyjna i chyba jednak poniekąd smutna, chociaż w zasadzie to można było się tego prędzej czy później spodziewać. Mianowicie 24 maja bieżącego roku coś się skończy. Skończy się mianowicie Klango. Klango oficjalnie zostanie wtedy zamknięte. Taki komunikat pojawił się jakiś czas temu z ramienia firmy Simplito, która to jest producentem oraz administratorem Klango Network. No i trzeba przyznać, że to było do przewidzenia, bo Klango to już taki projekt, który od dawna nie był jakoś specjalnie utrzymywany, nie był zarządzany, żył tak sobie, bo po prostu serwery działały. Jeszcze nawet miał jakichś tam użytkowników, a my sobie powspominamy trochę te czasy, kiedy to Klango jednak żyło pełnią życia, a kiedy miało naprawdę wielu, wielu użytkowników, użytkowników z całego świata nieomalże, i dla części osób na pewno Klango to kawał historii. Chyba Pawle, dla ciebie też, tak nawet dziś obserwując Facebooka, to widziałem taki twój wpis na temat tej naszej dzisiejszej audycji i tam co nieco również na ten temat pisałeś.
4: Tak, no przede wszystkim bez Klango myślę, że poniekąd, chociaż to pewnie przesadzone, bo w Tyflo Podcaście już wcześniej się pojawiałem, ale no nie byłbym dziś tu z wami, chociażby po pierwsze dlatego, że nie mielibyśmy powodu, żeby odbyć tą dzisiejszą audycję, ale z drugiej strony ta moja bytność na Tyflo Podcaście z początku była taka jednostronna, to znaczy znałem ludzi z TikToka, rozmawiałem w Tyflo Podcaście, ale tak na dobrą sprawę nie miałem kontaktu z tymi, którzy tak naprawdę mnie słuchali, przynajmniej tych moich początkowych odcinków. Dopiero potem pojawiło się Klango, a gdzieś dopiero później Tyflos i różne inne środki komunikacji ze środowiskiem. No i to na Klango, tak jak pisałem na Facebooku. Pierwsze moje próby tak naprawdę pisania po angielsku, co dzisiaj robię każdego dnia i z radością. Pierwsze próby jakichś tłumaczeń programu. Pierwsze takie rzeczywiście, pierwszy udział w jakichś zamkniętych beta testach, gdzie rzeczywiście czekało się na każdą betę, na tylko jakąś wiadomość od Maćka, że coś się pojawiło, że jakieś nowe funkcje trzeba testować. I później zadaniem naszym było skontaktować się z jak największą liczbą testerów, a testerzy byli z całego świata, i sprawdzić, bo te funkcje były często społecznościowe. Czy w takiej kombinacji działa, czy w takiej nie działa. Jak można tą funkcję wysypać. Czy w takim przypadku zadziała, czy będzie jakiś nieznany wyjątek. I ja się tego wszystkiego, mając wtedy lat, bodajże 15, uczyłem. I gdzieś to dziś mi zostało, bo lubię testować aplikacje. Zresztą co tydzień prawie tutaj ostatnimi czasy o jakiejś opowiadam. Fakt, o mobilnych, ale zawsze są te aplikacje i te same procedury stosujemy przy testowaniu, co w przypadku Klango.
2: Zresztą Klango też miało taki swój epizod, chyba niedokończony trochę, ale były plany, żeby Klango doczekało się aplikacji mobilnej jeszcze wtedy na system Symbian.
4: Tak, to była aplikacja Javowa, więc nie tylko na Symbiana, aczkolwiek osoby niewidome mogły skorzystać tylko na Symbianie. I tak jak powiedziałeś, no za daleko to nie doszło, natomiast bywały takie momenty, w których ta aplikacja okazywała się ze swoją ograniczoną funkcjonalnością, ale jednak przydatna, bo dało się przeczytać forum, dało się odpisywać na wiadomości i może to w zasadzie tyle, ale to były te najważniejsze funkcje, które momentami się najbardziej przydawały.
2: Oczywiście.
4: Jak nie było dostępu do komputera.
2: Zgadza się. No, Klango, taki start Klango, tego przynajmniej społecznościowego, to 2008 rok. Dobrze pamiętam?
4: Chyba tak to było. Mhm.
2: Tak.
4: Wtedy się wszystko zaczęło i Tyflo Podcast tak. się zaczął w tym roku i Klango. Ja i muszę, TikTok.
2: Tak,
4: i,
2: tak dokładnie.
4: Taki, nasz
2: więc,
4: rok.
2: Taki można powiedzieć bardzo społecznościowy, no bo TeamTalk, ten pierwszy serwer TeamTalka, który stawiałem i który cały czas jest dostępny pod adresem tt.tyflopodcast.net. Ten adres się nie zmienił, tam cały czas za pomocą tego adresu można wejść i można porozmawiać. Obecnie to jest serwer na Tyflonecie. Natomiast ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast, to Klango bardzo Tyflo Podcastowi pomogło. Chociażby dlatego, że jedną z funkcji Klango było również odczytywanie, odtwarzanie podcastów. I za pomocą Klango, z tego co wiem, to nawet jeszcze do niedawna bardzo dużo osób, no może nie bardzo dużo, ale były osoby, które słuchały Tyflo Podcastów, bo to po prostu było wygodne, bo kanał RSS tam z wszystkimi podcastami zdaje się na Klango nawet

0: z którego to było finansowane.
1: Niewidomych. Tak, przy czym to były czasy, musicie o tym wiedzieć. Ci pewnie, którzy już nas trochę słuchają, to wiedzą. Gdzie rynek screenreaderów nie był jeszcze tak do końca ułożony jak dziś. To znaczy, były na nim uplasowane komercyjne rozwiązania i ten, kto był w stanie sobie na to pozwolić, miał JOSa, Windowsa, jakąś supernową czy HALA. NVDA już istniał, ale nie potrafił zbyt wiele. To był bardziej taki koncept, wtedy program koncepcyjny, niż coś, czego dało się rzeczywiście używać. I Klango miało do takich najbardziej podstawowych zadań wypełnić tę lukę. Żeby to było coś za darmo, coś, co daje niewidomym dostęp do takich funkcji komputera i internetu, z których oni by najbardziej chcieli korzystać, i coś, co by do nich mówiło. I mówiło samo od siebie, bez konieczności... Znaczy, konieczność instalacji syntezy była tak czy siak, ale bez konieczności inwestowania w jakieś drogie programy. Programy, które były trudne w instalacji i trudne w nauce i w obsłudze. No i koniec końców mieliśmy bardzo rozwinięty, zwłaszcza w Klango 3, portal społecznościowy, zwany przez wielu Facebookiem dla niewidomych. Tam było wszystko. Tam były fora, tam były blogi na WordPressie, każdy mógł założyć sobie bloga. Tam były grupy, każdy mógł założyć grupę, w ramach grupy własne forum, własny blog. Tam były wiadomości prywatne, wizytówki, awatary, więc można było poznawać ludzi do woli. Te fora były dzielone na różne języki, więc była tam społeczność, i to bardzo rozwinięta, z najróżniejszych krajów. Tam chyba takim najbardziej egzotycznym użytkownikiem, i to nie tylko gdzieś tam w angielskiej części znanym, był Ming z Hongkongu, którego do dzisiaj mam gdzieś na Facebooku. To chyba taki najdalszy nasz użytkownik. Był czat, który działał różnie, muszę przyznać, bo bazował na peer-to-peer, więc tam kwestia odblokowanych portów, jakichś tam IP publicznych, niepublicznych. Były gry, co prawda nie multiplayer, ale gry, z których wiele osób się bardzo cieszyło i lubiło sobie w nie pograć. Był wspomniany już odtwarzacz plików multimedialnych, które mamy na dysku, filmów nawet z napisami, dało się posłuchać napisów czytanych przez syntezator. Katalog multimediów dało się wyszukać dowolnej prawie stacji radiowej, bo wtedy katalog mediów był bardzo dobrze zadbany. Byli moderatorzy, którzy sprawdzali, czy to, co użytkownicy wrzucają, jakkolwiek się zgadza. No, był wspomniany YouTube, były podcasty, były nawet kanały RSS i prosta przeglądarka. Oczywiście taka prosta, że można było tylko coś tam czytać, klikać w jakieś linki, przeglądać. I niewiele osób chyba tego używało, ale była.
0: Wiesz co? Ja powiem ci, że mam wrażenie, że część osób takich mniej zaawansowanych, którzy używali internet, przeglądarek internetowych do pozyskiwania informacji, to naprawdę całkiem intensywnie korzystało z tego. Ja pamiętam niektórych użytkowników z Klango, którzy na swoich blogach wręcz, jak czytali o jakiejś informacji, czytali na jakiś temat, to czuli taką konieczność podzielenia się całym artykułem, który przeczytali, z resztą społeczeństwa na tym blogu. To takie było dosyć charakterystyczne dla blogów na Klango, bo tam zazwyczaj się nie linkowało do tych źródeł, tylko bardziej właśnie do, po prostu wklejało się całość. I mam wrażenie, że to przede wszystkim właśnie za pomocą tej wbudowanej przeglądarki. Ja jeszcze nie wspomniałem, że można do nas dzwonić, a można, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu i z tej okazji już ktoś skorzystał, odbieramy telefon, halo?
2: Witam, tu Patryk z tej strony.
0: Cześć Patryku.
2: Tutaj nie wspomnieliście o bardzo, myślę, istotnej rzeczy, bo Klango to nie było tylko coś, co było znane wcześniej za czasów Klango 2 jako Klango Player, a później jako Klango 3. Zapomnieliście wspomnieć o tym, że na samym początku, nie wiem dokładnie, który to był rok, Klango
0: właśnie
2: to były
0: chciałem
2: gry
0: audio. Właśnie chciałem o tym wspomnieć, że firma Simplito wcale to nie wzięła się znikąd, bo oni już mieli pewne doświadczenie we współpracy z niewidomymi. Oczywiście były te gry takie jak Piracka Pamięć, chociażby, czy Nawiedzona Fabryka.
2: Piracka Pamięć.
0: Tak, oczywiście.
2: Ale moim zdaniem, o wiele lepiej im to wychodziło, to robienie tych gier, i szkoda właśnie, że ja myślę, że to wszystko zepsuło to, że oni jednak poszli w to, że chcieli robić program dla wszystkiego. Myślę, że gdyby robili dalej gry audio, to myślę, że lepiej by to

0: lepiej by to im wyszło. Takie jest moje zdanie, a przez to, że oni poszli tutaj w jakieś tam społecznościowe rzeczy, to no właśnie, jak się chce robić program o wszystkim, to tak później jest. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj warto o tym powiedzieć, bo o Klangosie jest, można by powiedzieć, coś się kończy, coś się zaczyna. To, że się kończy Klango, to nie znaczy, że kończy się pewien projekt, o którym to już było na Tyfloradio mówione. Myślę, że nie wiem, czy chcecie o tym na końcu powiedzieć.
1: Tak, no, myślę, że można by było. O Eltenie oczywiście. Tak. To na pewno o tym też, powiemy, bo Elten także... ewidentnie, koncepcja Eltena bazowana jest na Klango. I sam zresztą autor wcale tego nie kryje.
0: Autor wcale tego nie kryje, dokładnie. Natomiast no już jak tutaj zadzwoniłem, to już chciałem trochę powiedzieć o tym.
1: No właśnie, Patryku, Klango, jakie są twoje wspomnienia z Klango związane?
0: No ja myślę, że takim, no tutaj tak jak i wy, gdyby nie Klango, to Tyflo Podcast to by nie było, nie poznałbym Mirandy dla niewidomych, która wtedy bardzo rozreklamowana również na Klango. To też miłe wspomnienia dotyczące tego, jak pisałem bloga, pisałem na nim swoją parodię Harry'ego Pottera, z którą się działy różne rzeczy. Tam się ktoś włamał na konto kiedyś i coś tam napisał sobie, bo ja przez nieuwagę hasło podałem pewnej osobie i ta osoba mi się tam wpisała na blogu, ale na szczęście potem żart z tego się taki zrobił. No, także myślę, że najbardziej korzystałem z forów, z grup, no i Klango było wykorzystywane przeze mnie do słuchania stacji radiowych w ogóle. Podobało mi się w nim to, że można tą stację radiową było sobie zapauzować, że można sobie było przewinąć na przykład strumień.
1: A to wtedy prawda, Klango miało bardzo duży bufor. Tam można było naprawdę cofać dość porządnie te stacje. Ile tam ten bufor miał? Chyba nawet około godziny. Także bardzo można było się cofnąć, jeżeli ktoś miał taką potrzebę.
0: No i pamiętam jeszcze w ogóle, nie tak ostatnio, Patryku, nawet jak tak sprawdziłem, okay, była, słuchajcie, słucham?
2: Nie, powiedz najpierw ty, potem ja ci zadam pytanie, bo wszedłem do słowa.
0: Dobrze, to...
2: Nie wiem, czy Patryk tam jeszcze jest?
1: Jest.
2: To mów.
0: A co, nie słychać mnie?
1: Słychać. Tu Paweł ma trochę dziś problemy z internetem, wiesz, ale jesteś słyszalny, spokojnie.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć taką ciekawostkę a propos gier w Klango. 2010 rok bodajże to było. To wielką moją frustrację wtedy wywołało i myślę, że nie tylko moją, ale też wielu osób. Pojawienie się pewnej gry audio, która nazywała się, ja to muszę tak wymówić, bo tego wymaga ten tytuł, Mole no More, czyli gra, której po prostu pacaliśmy młotkiem krety albo mole, ja już teraz nie pamiętam, co to było w ogóle. W każdym bądź razie one se tam wołały hello, a my musieliśmy młotkiem i coś tam zgniatać, ja nie wiem co. W każdym bądź razie, jaka była moja frustracja? Tam były chyba dwa poziomy za darmo. Potem oczywiście trzeba było płacić właśnie rzeczą, o której pewnie powiecie, czyli walutą, bo Klango miała swoją walutę, Klango punkty. I to na złotówki się ileś tam płaciło, tylko nie wiem, ile to kosztowało, ale wiem, że jak na taką grę to strasznie to dużo kosztowało. No i taka ciekawostka, logowałem się tam ostatnio. No i myślałem, ciekawe, czy będzie się to dało pograć, jak oni to usunęli. Przeszedłem te dwa poziomy i znowu nie masz wystarczającej ilości Klango punktów, żeby w to pograć. Kup je teraz. Ale oczywiście już Klango punktów się kupić nie da od jakiegoś czasu. Także widać, jak Simplity dba o ten projekt. raczej nie, już nie dba, jak dbało.
1: Simply to ten projekt nie dba od pewnego czasu, bo po prostu no, najzwyczajniej w świecie to działało jeszcze jakąś tam siłą rozpędu, jak się komuś przypomniało o tym, że trzeba, nie wiem, podnieść serwer, bo jeszcze czasem ktoś z tego korzystał, no to oczywiście zostało to zrobione, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, to już nie jest projekt przez Simply to w jakikolwiek sposób rozwijany, a w tym momencie zostanie on unicestwiony. Oczywiście mam takie dziwne wrażenie, że tu chodzi o RODO też, które od 25 maja zacznie obowiązywać i po prostu no, lepiej się gdzieś tam to tymi danymi, w których to też mogą być dane osobowe, po prostu nie zajmować, bo i tak ten projekt nie był planowany, jego dalszy rozwój.
0: No niestety.
2: Patryku, a takie jedno pytanie do ciebie. Czy ty żałujesz, że Klango powstało? Bo tak powiedziałeś, że lepiej jakby Simply to zajmowało się grami audio, a nie bawiło się społecznościówki, ale koniec końców chyba dobrze się stało, że powstało Klango Player i późniejsze Klango 3, Klango 2, Klango 3.
0: Znaczy tak.
2: Dużo dobrego się dzięki temu stało, wbrew pozorom.
0: No wiesz co, znaczy i tak i nie. Ja gdzieś tam nie wiem dlaczego, jak to Klango zaczęło wychodzić, no jak było Klango 3, już bety nawet z tej trójki, ja gdzieś miałem z tyłu głowy taką właśnie myśl, że to długo nie potrwa. I jak zaczęły się te rzeczy z tym właśnie Mole, no More wypuścili, zaczęli pisać, że to niby jest początek czegoś wielkiego, że ta gra coś tam, to w pewnym momencie ja już zaczynałem przeczuwać, że to jednak nie dojdzie do skutku. Tym bardziej, słuchajcie, zauważyłem taką jedną rzecz, że pewne osoby, które korzystały z Klango, znam takie osoby, które są przerażone, jak one sobie poradzą, bo przecież jak one sobie posłuchają podcasta, jak one sobie pobiorą podcast, jak one sobie posłuchają radia. Także moim zdaniem właśnie program Klango, który... Znaczy powiem w ten sposób, no nie oszukujmy się, gdyby oni... To wszystko się zaczęło od tych Klango punktów nieszczęsnych, bądźmy szczerzy. Gdyby oni poszli trochę w inną stronę i zrobili naprawdę jakąś aplikację płatną, czy jakąś grę na przykład, choćby mi dali piracką pamięć, czy nawiedzoną fabrykę, dwie gry, które były świetnymi produkcjami na przykład, jako płatne, przeportowali je do Klango trójki. Nie uciekaliby się w Klango punkty, uwierzcie mi, na pewno byłoby tak, że sporo ludzi by to kupiło i lepiej by na tym zarobili.
1: No to wiesz, Patryku, to można gdybać, to można już w tym momencie gdybać, co by było gdyby, jakby to wyglądało, a tak naprawdę na temat Klango punktów i w ogóle całej monetyzacji tego projektu, no to też ja mam jakieś swoje pewne wnioski, którymi się na pewno podzielę. Jak rozumiem, wspomnień twoich o Klango to tyle. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
0: Wspomnień moich o Klango tyle, jakby... To, że Klango się rozpada, to właśnie nie czuję, jest trochę to przykre, ale jakby nie czuję jakiejś tam strasznej rozpaczy właśnie dlatego, bo nadzieja w Eltenie, no i oni pisali w ogóle, co to znaczy, że kod zostanie zarchiwizowany. Też nie wiem, dlaczego na przykład firma Simply to nie chce udostępnić choćby kodu na GitHubie. Nie wiem dlaczego.
1: Wiesz
0: co, to znaczy, że oni archiwizują ten kod.
1: Całkiem możliwe, że po prostu pewne części tego kodu są wykorzystywane na przykład w jakichś innych ich aplikacjach, to czasem też tak bywa i udostępniając ten kod, no musieliby uwolnić część swojego własnościowego kodu. Nie każdy sobie tego życzy i nie każdy ma na to ochotę i ja tu akurat jak najbardziej rozumiem, że nie chcą tego udostępniać, bo nie mają takiego obowiązku. Byłoby miło oczywiście, ale no nie każdy musi.
0: No nie. Jeszcze pamiętam a propos, jak w ogóle robiłeś podcast kiedyś o aplikacjach Twittera i tak mi się właśnie przypomniało, jak jeszcze pokazywałeś Twittera na Klango. No
1: tak,
0: i tak,
1: bo był.
0: Ta refleksja. Tam była taka muzyka orkiestrowa. W ogóle ty w ogóle szkoda, że nie można, nie wiem, jakoś tak pokazać w ramach wspomnień. Nie wiem, czy to byłoby tutaj na audycji akurat możliwe właśnie, żeby pokazać jakiś taki temat dźwiękowy z tych pierwszych Klango, że wy tak już jakoś tak wspominamy, to
1: szczerze mówiąc,
0: słynny momencik pokazać.
1: Szczerze mówiąc, nie mam przygotowanych tych dźwięków, ale każdy, kto ma ochotę, zawsze może wejść sobie na tyflopodcast.net i wpisać słowo Klango w wyszukiwarkę. Jest kilka podcastów. No i posłuchać, co tam się działo, jak to wtedy wyglądało. Także polecam bardzo serdecznie, bo to jest rzeczywiście kawał historii też i związanej z Tyflo Podcastem. Dobrze, Patryku, to ja ci bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dobrze,
1: za wypowiedź.
0: Ja również dziękuję.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia. Jeżeli wy również macie ochotę swoje wspomnienia związane z Klango na antenie Tyflo Radia przekazać, zapraszamy. 123 834 835. No to wracamy, Pawle, w takim razie do naszych wspomnień. Sieć społecznościowa, funkcje multimedialne. No i tu Patryk zahaczył jeszcze, oprócz oczywiście tej przeglądarki, o której to mówiliśmy przed momentem, również o serwisy zewnętrzne. A trochę tego było, prawda? Był Twitter, przez chwilę był Facebook. Co tam jeszcze było? Wikipedia miała swoją zewnętrzną aplikację?
2: Wikipedia, Amazon... Shopping, dało się wyszukiwać produkty na Amazonie. I w zasadzie to tyle, co pamiętam. No był czat, były gry.
1: Tak.
2: I to chyba było tyle.
1: I to chyba tyle.
2: Może o czymś zapomniałem, ale.
1: Tak,
2: ale mimo to było to imponujące.
1: No ale wiesz, klient do Facebooka, klient do Twittera, tak naprawdę można było korzystać z sieci społecznościowej w zasadzie nie wychodząc poza Klango. To było coś, a jeszcze wtedy to pamiętam, że Facebook to wcale nie był jakoś tak bardzo powszechny. Myślę, że więcej osób w tamtych czasach ucieszyłoby się i chyba nawet gdzieś były takie postulaty, żeby Klango spiąć z naszą klasą.
2: Tak, to prawda, ale też fakt jest taki, że tam się pojawiło sporo osób z zagranicy, gdzie Facebook był jednak tym dominującym medium społecznościowym.
1: Zgadza się.
2: I sporo ukłonów było robionych. Zauważ, że Amazon,
1: no
2: kto
1: tak,
2: by w tamtych czasach marzył o tym, żeby Amazon był w Polsce?
1: My to byśmy bardziej Allegro chcieli, żeby tam było zintegrowane, ale prawdopodobnie łatwiej dało się Amazona zintegrować. Mamy kolejny telefon, kogo witamy tym razem?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: A właściwie dobry wieczór. Marcel z tej strony.
1: Witaj, Marcelu.
3: Ja co do Klango mam kilka wspomnień i też takie nowe informacje z dziś właściwie.
1: Słucham.
3: Mianowicie zacznę może od informacji. Do wszystkich użytkowników, którzy eksportowali datę swoją, bo Klango umożliwiło wyeksportowanie swoich danych, całego spisu wszystkich naszych wpisów, blogów i tak dalej, no ale te blogi były niestety eksportowane niepoprawnie. I teraz sytuacja taka. Udało mi się nawiązać kontakt z Simplito, z autorami Klango, poprzez Twittera. Odpisali mi na wzmiankę, tyle że odpisali mi wiadomością. No i poinformowałem ich o problemach występujących właśnie z eksportem i w ciągu godziny, dwóch, na ich Twitterze pojawiła się informacja, że do wszystkich użytkowników, tych, którzy mieli problem z eksportem, mogą podjąć próbę eksportu następnego dnia, czyli jutro właśnie, ponieważ problem znaleźli i go rozwiązali, tudzież rozwiązują.
1: No to polecamy próby, może się uda, ale tak jak właśnie wspomniałeś, to dopiero jutro. I to będzie 22 maja bieżącego roku. Czasu niewiele.
3: Dwa dni przed końcem.
1: Tak, bo dwa dni przed końcem, więc trzeba się spieszyć. Marcelu, natomiast dokładnie. Jakie są twoje wspomnienia z Klango? Ty chyba dość późno zacząłeś korzystać z tego serwisu,
3: tak,
1: prawda?
3: Ja do Klango dołączyłem dokładnie 6 września 2014 roku, lub nawet 5 września, to pamiętam. Ogólnie zaczęło się od tego, że kolega mi polecił, sam chciał zacząć korzystać, a słyszał o tym programie dobre opinie, no i tak to się zaczęło. Ja dzięki Klango przede wszystkim rozwinąłem się tak technicznie, bo naprawdę dużo bezsensownych moich pytań się tam pojawiło w tamtym czasie, bo komputerów nie ogarniałem zbytnio. No i, że tak powiem, dużo rzeczy poznałem, dużo aplikacji, na przykład takiego TikToka, z którego korzystam do dziś, i ogólnie po prostu nauczyłem się dzięki temu programowi wiele, konkretnie nawet nie dzięki samemu programowi, co społeczności. Ale z takich typowych wspomnień to nie zapomnę kilku takich naprawdę odpałowych rzeczy, typu jakieś grupy, jakieś posty, czasami bez sensu, po prostu pisane dla śmiechu, gdzieś tam w gronie znajomych, nie?
1: No jasne.
3: Pamiętam jedyną taką sytuację, kiedyś jak serwery całkowicie padły na 3-4 dni, jak ja się później ucieszyłem, jak te serwery wstały o 4 w nocy.
1: No to nie mów, że cały czas próbowałeś się połączyć z tymi serwerami, cały czas próbowałeś.
3: Raz na parę godzin, bo swego czasu Klango było takim programem, który u mnie działał cały czas po prostu. Ja, jak pobrałem swoje archiwum, to ono miało 1,1 GB, więc no...
1: To się nazywa wierny użytkownik, no po prostu.
2: No. I to zwłaszcza jak dołączyłeś w momencie, kiedy to już się praktycznie przestało dziać.
1: Dokładnie. No ty byłeś, Marcelu, jednym chyba z takich użytkowników najbardziej aktywnym już pod koniec, no bo w 2014 roku to ja pamiętam, że tam na Klango to naprawdę działo się coraz mniej. Jeszcze od czasu do czasu ktoś na forach zabierał głos, ale jak ty te tysiące postów natrzaskałeś, to chylę czoła.
3: W grupach się działo też. Natomiast inna kwestia, że ja byłem najbardziej aktywnym, może jednym z najbardziej aktywnych, ale też spamerskim użytkownikiem, nie ukrywając, bo trochę moich wątków bez sensu się pojawiło jednakowoż.
1: Rozumiem.
3: Ale ta liczba postów bardzo zmalała od jakiegoś 2016, bo ogólnie się już później całkowicie teraz na ekranie prawie przerzuciłem, jednakowoż na Klango zaglądałem raz na jakieś 2-3 tygodnie, gdyż po prostu sentyment, nie?
1: Sentyment, no pewnie.
3: Ale teraz...
2: Mówisz, teraz się tam spamujesz tam.
3: Bo... nie, teraz już nigdzie nie spamuję, przynajmniej się staram. Natomiast okay. Sentyment po prostu pozostał, a teraz jak kończą, to wróciłem tak bardziej, się uaktywniłem. No bo... nie wiem, jakoś tak po prostu wyszło, nie?
1: Jasne. A powiedz, co właściwie dla ciebie taką największą wartością było w Klango? Te funkcje społecznościowe, katalog mediów, czy jeszcze coś innego? Co dla ciebie takie było najważniejsze w korzystaniu z tego programu?
3: Na początku to w ogóle u nas w szkole w informatycznej sali było zainstalowane Klango 1.35 z grami i generalnie od tego się wszystko zaczęło. Ja po prostu, jak miałem wolną lekcję informatyki, to siedziałem przy tych grach wszystkich, nie? Na początku. A później, jak już zainstalowałem sobie Klango i włączyłem się w tą społeczność, to najważniejsze właśnie były chyba fora dla mnie i grupy. To, że mogłem gdzieś podzielić się jakąś nowością, którą odkryłem, tudzież, która czasami nie była wcale nowością, bo była rzeczą, o którą wszyscy wiedzieli, ale tego mogłem nie wiedzieć. No i blogi też swego czasu, bo dużo ludzi pisało. Ja ogólnie lubię bardzo czytać blogi. Jak właśnie na Eltenie teraz jest dużo blogów, tak ja potrafię spędzać, nie wiem, godzinę dziennie na nadrabianie tych treści, jak ich jest dużo. Po prostu lubię czytać, co piszą ludzie. I najbardziej do programów tego typu przyciągają mnie właśnie funkcje społecznościowe. Nawet gdyby Klango nie miało tych mediów, tych wszystkich programów, to sądzę, że I tak bym go używał ze względu na tą społeczność.
1: Jasne.
3: No i fora głosowe. Bardzo, bardzo, bardzo lubiłem kiedyś fora głosowe. Po prostu tam spędzałem godziny na słuchaniu i nagrywaniu. No bo właściwie jak dołączyłem w Doc14, to tych treści trochę do nadrobienia było. I do dzisiaj wszystkiego jeszcze nie przeczytałem. Tak na dobrą sprawę.
1: No to już ci niewiele czasu zostało, żeby przeczytać.
3: No, takie najważniejsze, najciekawsze treści przeczytałem już z tego czasu, więc...
1: Okej, okay. Dobrze, Marcel.
3: Raczej to już takie typowo niedobitki.
1: Jasne. Dziękuję ci bardzo za głos w naszej dzisiejszej audycji. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja przypominam 123 834 835, jeżeli macie ochotę, to dzwońcie. Ja widziałem, że już w międzyczasie ktoś kolejny dzwonił, żeby się z nami podzielić. No właśnie, dobrze. No to jest dziś czas dla was. Ale mam nadzieję, że z Pawłem jeszcze też zdążymy porozmawiać. Kolejny telefon mamy. Halo?
4: Witam bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz.
1: Witaj, Łukaszu.
4: Więc ja bym chciał przede wszystkim również sięgnąć czasów na przełomie roku 2006, kiedy właśnie po raz pierwszy styczność miałem z klangą 1.30. Przez zupełny przypadek, ponieważ mój taki znajomy, który też w sumie dużo się kiedyś uaktywnił na klango, powiedział mi kiedyś o grach dźwiękowych. No i tak na początku zacząłem grać w te gry, kosmiczne lotki, których jakoś nigdy całych nie przeskoczyłem tych czterech plansz. No i potem jakoś minęło w sumie 3 lata, to był potem rok 2009. Pamiętam 21 marzec, koleżanka mi dała na pendrive'ie Klango Player i się tam właśnie zarejestrowałem. I na początku również u mnie Klango było bez przerwy praktycznie włączone. Zawsze jak włączałem komputer, to pierwsze co to Klango i patrzyłem, co nowego w wątkach jest. W miarę możliwości starałem się jakoś tam uaktywniać. Bardzo mi się ten projekt przede wszystkim spodobał pod tym względem, że przede wszystkim YouTube tam był również. Pamiętam nawet te czasy, kiedy właśnie nie można było pobierać serwisów, znaczy z YouTube'a plików przez Klango i był taki klawisz R, którym nagrywałem sobie różne materiały właśnie z YouTube'a. Jeszcze to było w mono, pamiętam, więc jakoś
2: to... Oj, do dziś mam kilka takich plików na swoim telefonie.
4: Tak, ja tego bardzo dużo nagrywałem właśnie swego czasu. Pamiętam, tam czasami do kogoś się pisało wiadomości, ale też parę osób takich bardzo wartościowych poznałem. I pamiętam właśnie, już potem był czerwiec, jakieś 3 tygodnie przed premierą Klango 3, bo premiera Klango 3 odbyła się 3 lipca 2009 roku. Właśnie ty, Paweł, napisałeś właśnie w tym wątku odnośnie beta testów, co będzie. I pamiętam, że każdy dzień czekałem i odliczałem z niecierpliwością, kiedy będzie 3 lipca, kiedy będzie 3 lipca. I pamiętam, wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy był 3 lipca, godzina 14, bo chyba wtedy jednak, bo miało być chyba, premiera miała być chyba o 12, ale jednak...
2: Tak, ale w Simplito to wysiadł prąd. I tak. Śmialiśmy się, pamiętam, bo to był dzień, w którym ruszała ta sieć telefoniczna, nie pomnę już nazwy, ale sieć powiązana z Radiem Maryja i się śmialiśmy, że po prostu ojciec dyrektor odłączył prąd w całym Toruniu i dlatego Simplito nie miało dość, żeby puścić update'a Klango.
1: To w rodzinie było, zdaje się.
2: Tak, chyba tak.
1: Ale słuchajcie, ale to ja tak jeszcze wam powiem, że jeżeli chodzi o prąd i Simplito, to oni mieli często z tym problemy, bo przecież kiedyś jak robiliśmy audycję z Maćkiem Muszytowskim na temat Klango, to również by ta audycja prawie się nie odbyła, bo dzwoni do mnie Maciek, gdzieś tam, nie wiem, chyba 20 minut przed wejściem na antenę. Słuchaj, Michał, tej audycji chyba dziś nie zrobimy, bo prąd nam wysiadł. Także to nie było nic dziwnego i nie była to wcale rzadkość.
4: Tak, dokładnie. Pamiętam też o tej audycji, właśnie też kiedyś ją słuchałem, ale w każdym razie kontynuując, była ta beta. Pamiętam, że ta orkiestra była na początku, co się włączało. To niektórym to się nie podobało. No i tam były testy, Klango Chat, ojeju, co tam się wypisywało, pokoje się zakładało. Ja całymi nocami siedziałem, pamiętam, i na Klango Chacie z kimś tam zawsze pisałem. Twitter potem był, pamiętam. No i tak mijały miesiące i pamiętam październik 2009 rok. Akurat tak się niefortunnie złożyło, że premiera Klango, już stabilna wersja, miała być 20 października. A ja niestety musiałem 2 dni wcześniej gdzieś wyjechać i też takie oczekiwanie, bo już miało być więcej funkcji, wtedy weszły te powiadomienia co nowego, tam można było już, jakieś różne powiadomienia były, pamiętam. To się po prostu czekało też niesamowicie, pamiętam. No i co? I wtedy właśnie 20 października 2009 roku właśnie weszło możliwość odtwarzania muzyki w YouTube, z YouTube'a właśnie stereo, pamiętam. No i co? W końcu się korzystało z tego bardzo dużo i bardzo długo, tak jak już wspomniałem. Pamiętam też 1 grudnia 2010 rok, wtedy właśnie wyszła kolejna wersja Klango 3, właśnie z możliwością zainstalowania głosów Iwona for Klango. Pamiętam jeszcze, że cały dzień serwery nie były dostępne, bo trzeba było przenosić to wszystko na nowe serwery szybsze. No i potem tak już tak te aktualizacje zaczęły się sporadycznie pojawiać, tak coraz rzadziej. W końcu ostatnia aktualizacja Klango nastąpiła 11 kwietnia 2011 roku, to której tylko dodano...
1: Się, to pojawienie się tych głosów Iwony, to też, jak dobrze pamiętam, jakoś było dość mocno połączone z odświeżeniem strony internetowej Klango jako takiej.
4: Tak, dokładnie. Tak, bo w momencie, kiedy pojawiła się właśnie ta wersja umożliwiająca właśnie zainstalowanie tychże głosów, pojawiła się odświeżona strona internetowa, na której można było dosłownie zrobić wszystko. Można było wizytówkę napisać, bardzo wiele funkcji właśnie na niej było. Selekcje można było tam wybrać, linki wstawiać i właśnie wtedy się ściany pojawiły, pamiętam. No i co? I dopiero, żeby nie skłamać, no YouTube przestał działać, dokładnie pamiętam, 1 sierpnia 2011 roku. Potem mieliśmy... Bynajmniej duża garstka użytkowników, pamiętam, bo też miałem kontakt z takim jednym moim kolegą, który też miał konto na Klango i czekaliśmy, czy autorzy coś zrobią z tym, czy nie, no bo tak generalnie nikt nie wiedział, na czym stoimy, nikt nic nie wie, dopiero nie pamiętam już w tym momencie, czy to był październik, czy listopad. W każdym razie administratorka Klango Danuaria napisała, że firma Simplito zajmuje się czymś innym, że oni wiedzą, że to nie działa, ale to nie zostanie naprawione. Dopiero dzień później pamiętam, że Maciek umieścił na forum Klango właśnie komunikat, że Klango Player ma przejściowe problemy, ale że się nie zanosi na wyłączenie serwerów. Umieścił tam jakiś link, chyba Tyflo, tak się nie mylę, gdzie było dokładnie szczegółowo napisane, że właśnie poszukują kogoś, kto ten projekt wydzierdziawi i tak jest właśnie tam, tak to wyglądało. No ale wiadomo, że potem nic się z tym nie działo, pamiętam. Tak nie wiadomo dokładnie, przez parę lat było, co dalej z tym Klango było. Będzie, przepraszam, ja tam czasami się kogoś pytałem, czy ktoś coś wie, no nikt nic nie wiedział. I dopiero nie wiedzieć czemu, bo też w 2010 roku tam jakoś się tam uaktywniałem na forum, aczkolwiek bardzo rzadko, dopiero w 2014 roku właśnie z poprzednikiem Marcelem, oboje bardzo często się uaktywnialiśmy na forum głosowym, pamiętam, że często tam jakieś dyskusje prowadziliśmy, często jakieś tam wątki się tworzyło, chociaż wiedzieliśmy już, że coraz mniej osób to czyta, że coraz mniej osób tam w ogóle zagląda, a jednocześnie wtedy pojawił się też Elten, bo Elten się pojawił 24 chyba bodajże sierpnia 2014 roku, no ale wtedy to ja miałem, szczerze powiedziawszy, problemy, żeby Eltena zainstalować, więc tak czy owak siedziałem cały czas na Klango. A te serwery, no faktycznie, był taki czas, że serwer nie chodził przez 4 dni i to było Boże Narodzenie 2014 roku, pamiętam to, że przez całe święta nie chodziły serwery Klango. Też co do Klango punktów się tutaj odniosę. Ja pamiętam, że użytkownik, który ma na imię Patryk, przez jakiś czas umożliwiał jakby możliwość wysyłania SMS-ów, żeby te Klango punkty zamówić. Ja raz tylko z tego skorzystałem właśnie w 2010 roku. Wykupiłem sobie mega awatara, wykupiłem sobie jakiś tam transfer Klango Storage. I na tym tak to mniej więcej wyglądało. Jeszcze poważniejsza awaria, pamiętam, była w listopadzie 2000, 2016 roku, również poprzedzona całym dniem niedziałaniem klango, po czym w nocy zaczęło działać, ale od tamtego momentu przez półtorej roku aż do 3 maja 2018 roku, czyli obecnego, forum głosowe i klangoblogi nie działały w ogóle. A natomiast parę dni temu, jak się
2: to
4: dowiedziałem,
2: to
4: że klango mają wyłączyć...
2: Tam była zawsze jedna część serwera, która padała. Zawsze i wtedy tak. Działało i głosowego, i działały blogi.
4: Tak, to miało jakąś zbieżność właśnie. I pamiętam właśnie... W sumie generalnie powiem tak, że ja już tak nie wchodziłem na te klangoblogi, aczkolwiek sytuacja była tego typu, że Dawid Pieper w listopadzie zeszłego roku wystosował pismo do firmy Simplito właśnie z zapytaniem, co z dalszym rozwojem klango. Zaznaczył tam właśnie, że klangoblogi nie działają i fora głosowe. I pamiętam, że w sumie właśnie 3 maja przypadkowo się kapnąłem, że forum głosowe działa, ponieważ do 3 maja, jeśli się wchodziło w klangoblogi, wyskakiwał komunikat, że serwer nie zwrócił żadnych nagłówków, żadnych danych. A wieczorem 3 maja tak wyszło, że wszedłem w te klangoblogi, ale kazało mi wysłać raport o błędzie. I wysłałem ten raport, chociaż nie wiem po co, ze swoją drogą, mniejsza o to. W każdym bądź razie wszedłem na forum głosowe i doznałem szoku, jak zobaczyłem, że forum głosowe nagle zaczęło działać. Po czym parę dni później znowu była awaria praktycznie całodniowa klango, to było w tym miesiącu. No, wieczorem znowu nie działało forum głosowym, po czym następnego dnia zaczęło działać z powrotem, a dosłownie 3 dni temu właśnie w sumie się dowiedziałem, że 24 maja właśnie klango zostanie wyłączone. I tak powiem szczerze, że przez chwilę troszkę mi się smutno zrobiło, bo jednak nie patrzeć ten projekt, no tak naprawdę to był pierwszy projekt, z którego korzystałem, jak dostałem komputer i on wiele mnie też nauczył, ten projekt, więc ja będę wdzięczny i zawsze klango w jakimś stopniu będzie dla mnie ważne i będę z sentymentem do tego projektu wracać.
1: Łukaszu, a co dla ciebie w klango było najważniejsze? Jakieś takie narzędzia, które ta aplikacja oferowała, typu właśnie YouTube, jakieś media albo zewnętrzne aplikacje, czy jednak ta społeczność? Co było istotniejsze?
4: Dla mnie najistotniejsze to właśnie była społeczność, poznawanie nowych ludzi. Czasami tam blogi czytałem. Ja swojego bloga nie prowadziłem, bo szczerze powiedziawszy jakoś nie miałem weny twórczej do tego. Najważniejsza była dla mnie społeczność, w miarę możliwości uaktywnianie się na forach, jakieś zainteresowania nowe, ludzi poznawać zainteresowania. I tak to wyglądało, no. Aż do samego końca.
1: Jasne. Aż do samego końca, aż do teraz, bo już dni klango...
4: No w sumie aż do teraz.
1: No to już są dni tak naprawdę, są policzone.
4: 2 dni zostało. 2 dni, jutro o 12 będzie równe 48 godzin. I niestety tak się już to wszystko zakończy. Trochę szkoda, ale no... Wspomnienia zawsze pozostaną.
2: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, Łukaszu, jak ty masz w głowie całą oś czasu, co się
1: Ja to też miałem powiedzieć. Naprawdę, jeżeli w tym momencie słucha nas albo Maciek, albo Waldek, albo ktokolwiek z firmy Simplito, no to słuchajcie, takich mieliście użytkowników wiernych i takich mieliście fanów. Tak myślę, że można powiedzieć. Którzy wszystko pamiętali. To jest naprawdę niesamowite, jak bardzo w głowach ludzkich, przynajmniej niektórych, te wszystkie takie najdrobniejsze szczegóły potrafią się gdzieś tam zagnieździć i być zapamiętane. To jest coś bardzo interesującego.
4: No, skoro się siedziało bez przerwy na klangu, no właśnie, i się wszystko śledziło, no to zawsze odpalało się komputer, pierwsze co klango i dopiero potem coś innego. Z racji tego, że było się o wszystkim poinformowanym, to od razu wskocz do pierwszego nowego i czyta się. Ja akurat mam tendencję do zapamiętywania dat, no i tak wyszło po prostu.
1: Jasne. Łukaszu, dziękuję.
2: Może jeszcze na koniec, Łukaszu, zanim się odłączysz, to powiedz jeszcze, bo nie pytaliśmy o to poprzednich użytkowników, a może tak dla zapamiętania to będzie jakieś lepsze. Jaki był twój nick na klango? Bo pewnie wiele osób będzie kojarzyć się bardziej po nickach niż po imionach tu w audycji. Tak. Ja byłem Piciokiem, generalnie... Michał był Midzim.
4: Tak. Generalnie u mnie sytuacja była dosyć niezręczna, bo pierwszy mój nick był Artur. Dlatego nie
2: wiem,
4: dlaczego...
2: Tak, pod tym byłeś najbardziej znany.
4: Tak, ja byłem najbardziej znany. Potem to był 3 stycznia 2012 roku, jednak stwierdziłem, że po co mam to konto, skoro ja tak naprawdę mam na imię Łukasz i utworzyłem konto Łukasz1993. No i no, wstyd się przyznać, prawie rok temu, nie no, rok temu, w tamtym roku, przez swoją, no że tak powiem, też troszkę tam spamowałem i to konto zostało zbanowane. Więc teraz i na Eltenie, i na Klango jestem pod nickiem Łukasz1993258. Wiadomo, że na Klango jeszcze przez 3 dni. Także tak to wygląda. Oczywiście na sam koniec też chcę tym użytkownikom, którzy jeszcze nie wiedzą, znaczy słuchają nas, a nie wiedzą, chciałbym serdecznie polecić Eltena. Naprawdę projekt się rozwija, masz dużo bardzo ciekawych funkcji, społeczność też się rozrasta. Także z mojej strony chyba raczej to tyle.
1: Okej, dziękujemy Ci bardzo, Łukaszu, za telefon i głos w dyskusji. Ja przypominam nasz numer telefonu 123 834 835. Czekamy na kolejne Wasze telefony. Pawle, to może teraz, skoro przez chwilę do nas nikt nie dzwoni, to może Ty kilka słów na temat tego, jaka to była Twoja historia z Klango i co Ty tam robiłeś, bo robiłeś dla tej społeczności całkiem sporo.
2: Ja o Klango się dowiedziałem poniekąd od Was, od TeamTalka, bo TeamTalk był takim moim pierwszym medium, które mnie połączyło ze środowiskiem poza moją szkołą, poza Tyniecką, poza Krakowem. Trochę też przez to, że działałem, na początku robiłem Mirandę dla niewidomych, paru moich znajomych z Tynieckiej rozprzestrzeniało w moim imieniu ten program tam, gdzie ja nie miałem zasięgu.
1: Miranda dla niewidomych, to jeszcze od razu może przypomnimy, to taka była specjalnie przygotowana przez Ciebie paczka komunikatora Miranda, to jeszcze wtedy było Miranda IM, która była łatwiejsza w obsłudze dla osób niewidomych.
2: Tak, tam wbrew pozorom nie trzeba było aż tyle robić. To była kwestia po prostu wyszukania odpowiednich wtyczek i rzeczywiście ta wiedza no, była dostępna, tylko trzeba było chcieć i umieć grzebać. Ja postanowiłem tą robotę za społeczność wykonać i no, tą drogą właśnie rozprzestrzeniania Mirandy trafiłem na osoby, które mi przedstawiły najpierw TeamTalka, potem o TeamTalku dowiedziałem się o Tyflopodcaście i o Klango i o Tyflosie. No i tak wkroczyłem 10 lat temu, jakby to nie było też 10? 10 lat temu.
1: 10, tak.
2: Wkroczyłem w środowisko, więc taka okrągła rocznica dla wszystkich, bo i dla Tyflo Podcastu, dla Klanga, dla TeamTalka i dla mnie. Więc taki ciekawy rok w tym roku. No i eksplorując tak różne funkcje Klango, testując, poznając ludzi, zaangażowałem się. Z czasem Maciek zaczął wysyłać jakieś prośby o to, czy ktoś by chciał pomóc przy tłumaczeniu. Później były rozsyłane do osób, które tłumaczyły i do osób, które w jakiś inny sposób się angażowały, zapytania, czy nie chcieliby potestować bety zamkniętej. Ja się na to wszystko wtedy zgadzałem, mając lat 15 i powiem Wam, że to była jedna z takich najbardziej fantastycznych przygód mojego życia, bo do dzisiaj muszę się przyznać, chociaż testuję wiele aplikacji i też w zamkniętych betach, nikt nie stworzył, może fakt jest też taki, że te inne aplikacje, które testowałem, nie są społecznościowe, więc każdy działa sam, każdy testuje sam, ale nikt z tych innych deweloperów nie stworzył takiego środowiska do testów, jakie stworzyło Klango, gdzie ja oprócz tego, że byłem testerem, to też poznawałem ludzi i testowałem z ludźmi, testowałem dla ludzi i testowanie wymagało kontaktu z człowiekiem, więc ja rzeczywiście czułem, że jestem członkiem zespołu, czułem ten team spirit tak zwany i od tego momentu polubiłem pracę w zespole. I to jest takie moje chyba jedno z największych wspomnień, jakie mam z Klango, że rzeczywiście mając te 15 lat, będąc w jakiejś drugiej czy trzeciej gimnazjum, miałem to poczucie, że jestem częścią zespołu, który jest za coś odpowiedzialny i efekty pracy, którego będą mogli podziwiać wszyscy użytkownicy za parę miesięcy. I za to Maćku i ekipo wielkie dzięki. Mam nadzieję, że to się kiedyś przyda też zawodowo, bo byłoby naprawdę super, bo bardzo ten charakter pracy polubiłem.
1: Ty zajmowałeś się tłumaczeniem Klango na język angielski, tak?
2: Na język polski, bo to było trochę śmieszna historia polegająca na tym, że mimo, że autorzy byli Polakami, to kod pisali, powiedzmy, i komunikaty pierwotnie po angielsku, znaczy kiedyś po angielsku i po polsku oczywiście, tam te początkowe fazy, ale potem stwierdzili, że oni będą pisać tylko po angielsku, skupią się na tym, natomiast do tłumaczenia na polski oddelegują sobie już społeczność. I my wtedy pamiętam z Danuario, nie wiem czy ktoś jeszcze trzeci, Luel, nie wiem czy ktoś jeszcze, to się zmieniało z czasem. My w trójkę tłumaczyliśmy Klango na język polski. najpierw poeditem, z czym pracuję do dzisiaj. I też właśnie dzięki Klango nauczyłem się poedita, a później tym Klango Translation Tool, tym takim własnościowym narzędziem Simplito do tłumaczenia właśnie Klango. I pamiętam, że nasze pierwsze testy tego narzędzia polegały na tym, że tłumaczyliśmy Pana Tadeusza z angielskiego na polski. Inwokacje, we fragmentach przynajmniej. I potem wymyślaliśmy jakieś alternatywne tłumaczenia tego, więc to była też świetna zabawa. Byłem też moderatorem polskiej społeczności Klango, do dziś nim w zasadzie chyba jestem. Po dwóch dniach czy trzech to wszystko upadnie, więc już nie, ale do dziś gdybym się zalogował na moje konto, to dalej mógłbym moderować tą społecznością. No i miałem też swój zastęp moderatorów, którymi tam na różnych etapach to się zmieniało też. Pomagał w moderacji forum. No i to w zasadzie chyba wszystko. Byłem też członkiem Klango Senatu. To był taki twór, który powstał już pod sam koniec, kiedy poniekąd już się zacierał ten pomysł na to, co tam się będzie dalej działo. Próbowaliśmy jeszcze ratować Klango z chłopakami z Simplito, tworząc Klango Senat. To był takie ciało doradcze w zamyśle, które miało pomóc Simplito w wynalezieniu jakiegoś sposobu, jak dalej przepchnąć Klango, jak je finansować, komu zlecić wydawanie jakichś poleceń, komu zlecić jakiś roadmap, co ma się dalej dziać, jakie funkcje mają być wprowadzane. Były poszukiwania jakiejś organizacji, fundacji zajmującej się stricte problematyką osób z dysfunkcją wzroku, która by przejęła jakby te różne, przejęłaby po prostu władzę na zasadzie rozkazów, że teraz robicie to, teraz robicie tamto. I wtedy Klango Senat miał takie zadanie, żeby się jakoś międzynarodowo między moderatorami różnych społeczności językowych zastanowić, kto to mógłby być. Szkoda, że nic z tego nie wyszło, natomiast też tam byłem, też tam swojego zdania użyczyłem, udzieliłem. I też było to takie właśnie po raz kolejny próba współpracy międzynarodowej, żeby tą międzynarodową społeczność poratować.
1: Jasne. Powiedz mi, praca, rola moderatora na forum. Do czego tak naprawdę się to sprowadzało? Co ty na tym forum musiałeś tam robić? Pilnować porządku, nie wiem, banować użytkowników, kasować ich posty, czy po prostu raczej doglądać tego wszystkiego, żeby tam to działało jak trzeba?
2: Pewien zakres władzy mieliśmy, natomiast on był mocno ograniczony. My mogliśmy oczywiście usuwać posty, mogliśmy je, zdaje się, edytować, żeby dodawać jakieś notki moderatorskie. Mogliśmy banować i wyrzucać użytkowników. Przy czym polegało to na tym, że tak naprawdę mogliśmy jedynie usunąć użytkownika z grupy, bo każda społeczność językowa, mimo że wyświetlała się w sekcji forum jako tam polska społeczność, angielska społeczność, to była tak naprawdę po stronie infrastruktury Klango tylko i wyłącznie grupą. Więc w momencie, gdy mieliśmy na przykład sytuację, że jakieś konto spamerskie powstało i zaczęło rozsyłać wiadomości prywatne do użytkowników i jakoś ich tam nagabywać, nachodzić, jakieś tam czynić szkodę, w tym momencie my nie mieliśmy, mieliśmy związane ręce, bo nie było możliwości zbanowania takiej osoby z całej platformy Klango. Ja jedynie mogłem jej zabronić dostępu na fora. No mogłem też wysyłać wiadomości do całej grupy, co się czasem przydawało, jak były jakieś takie sprawy, które wymagały tego, żeby cała społeczność wiedziała. No mogłem też sobie mianować nowych moderatorów, więc jakby porządek na forum dało się w miarę nad nim zapanować. Natomiast takie bardziej zaawansowane narzędzia typu ban po jakimś identyfikatorze komputera, do czego wiem, że Klango miało chyba jakieś tam prawo i funkcje do tego stworzone, bo w pewnym momencie zgłaszali użytkownicy, którzy się tam bardzo narazili, że nie mogli tworzyć już nowych kont z tego samego komputera. My takich narzędzi nie mieliśmy i był problem zaczynał się w momencie, kiedy jakaś szkoda wychodziła poza forum. Ale forum mogliśmy spokojnie moderować.
1: Jak wspominasz ten czas tej moderacji i opieki nad forum?
2: Bywało różnie, bywało ciężko, mieliśmy słabsze momenty, mocniejsze momenty. Coś, czego się na pewno nauczyłem dzięki temu, chyba jednak mimo wszystko nie jestem dobrym przywódcą, szefem. A nie byłem w stanie często podjąć jakiejś palącej decyzji. Nie byłem w stanie, miałem problem z podjęciem działania wobec kogoś, kogo znałem dobrze. Nie chodzi tylko tu o jakieś czyste znajomości, tylko zawsze starałem się jakoś, znając tą osobę gdzieś bardziej prywatnie, usprawiedliwiać to działanie, w jakiś sposób zmiękczać sytuację i tak dalej. Ja jestem zbyt chyba dyplomatyczny na to, co było tam trzeba robić. A jednak Klango było społecznością międzynarodową, społecznością dla osób w każdym wieku, I mimo, że regulamin wspominał, że tam minimum 13 lat, no to nie było żadnego sposobu na to, żeby to zweryfikować i tak naprawdę wiele rzeczy tam się działo bez kontroli. Tam mógł każdy założyć konto, podać się za kogokolwiek i w momencie, kiedy tam jest młodzież poniżej 18 roku życia, mógł być z tym rzeczywiście problem i mógł być też problem ze strony rodziców, ze strony nauczycieli w ośrodkach, bo były też sytuacje, że sobie folgowano po właśnie nauczycielach na przykład, czy gdzieś tam w sposób nawet nie tyle, że krytyczny na zasadzie wspomnień, tylko wręcz taki nieuprzejmy, powiedziałbym nawet chamski, wyrażano się często o pracownikach konkretnej instytucji czy ośrodka. No i potem no, bywały takie problematyczne sytuacje, w których jakieś zgłoszenia, może nawet nie tyle do nas, co też do Simplito do góry płynęły odnośnie tego, że tu jakiś tam użytkownik obraził kogoś albo obrażono moje dziecko. I to jest coś, co jest naprawdę bardzo ciężkie w momencie, kiedy prowadzi się tak globalną społeczność dla tak zróżnicowanej wiekowo i uwarunkowaniowo społeczności, gdzie tak naprawdę jest targetem jest każdy, no ale koniec końców największą grupą odbiorców jest też młodzież i są też osoby nieletnie.
1: Dokładnie.
2: I tu jest duża odpowiedzialność moderatora, żeby to miejsce było przyjazne dla osób nieletnich.
1: Oczywiście, tam bardzo dużo osób młodych było. Oczywiście nie tylko, bo też pojawiały się osoby starsze, użytkownicy, którzy już swoje lata na karku mieli. Natomiast rzeczywiście ja mam takie wrażenie, że na Klango zawsze najwięcej było młodzieży i no i też dzieci wtedy, bo tak mi się wydaje, że te wszystkie miejsca typu jakaś na przykład lista dyskusyjna, właśnie wspomniana przez ciebie Tyflos, to czy nawet nasz serwer TeamTalka, to zawsze było jednak takie miejsce, gdzie nie każdy się odnajdywał i też nie każdego zawsze mile widziano. Po oczywiście uprzednich jakichś tam zachowaniach, bo to wiadomo, że to nie tak, że od razu się kogoś skreślało, natomiast no, nie wszystkie zachowania były tolerowane, a Klango i forum Klango to jednak było takie miejsce, gdzie ta atmosfera faktycznie starała się być przyjazna i te zasady były jednak luźniejsze, ale bardziej w tym kontekście, żeby po prostu każdemu było tam w miarę miło, no co pociągało też za sobą pewne konsekwencje.
2: Ja myślę, że duży problem było też to, że ciężko było sformułować taki treściwy i rzeczowy regulamin. Że tam się wszystko działo na zasadzie przypadku do przypadku. Jeżeli coś się podziało po prostu źle, to trzeba było po prostu opracować, że następnym razem tego nie robimy. Były próby, oczywiście był regulamin Klango, taki ogólny. Chyba nawet był po polsku, teraz nie pamiętam, czy on był przetłumaczony nawet na polski. Każdy go musiał zaakceptować, chyba był. Może nie był? Nie pamiętam, żebym go ja tłumaczył. Ani nikt z naszego zespołu. Nie wiem, czy może Simpli to tłumaczyło. Więc no jedna rzecz, że być może był właśnie regulamin, który był tylko dostępny po angielsku. Plus, no wiadomo, regulaminów takich długich, jak się instaluje programy licencyjnych umów, nikt nie czyta. W związku z czym chcieliśmy opracować taki regulamin naszej społeczności wewnętrznej, który byłby w miarę zwięzły, natomiast który by ujmował też wszystkie możliwe warianty zachowań, o których już się nauczyliśmy i o których się dowiedzieliśmy, że możemy się ich spodziewać na forum. I podjęliśmy taką próbę, to nam się też nie udało, bo były różne koncepcje, jak do tego podejść, albo coś było zbyt rozwlekłe, albo coś było zbyt zwięzłe. I to jest też tak właśnie, jak w grupie właśnie moderatorskiej jest za dużo osób, że po prostu każdy ma swoją koncepcję, każdy szarpie w swoją stronę. I potrzeba takiego głosu, którego przyznaję, ja nie miałem, ja nim nie byłem, żeby powiedzieć temu stop i w końcu zdecydować się na jakąś wersję, może troszeczkę pomieszać kawałek koncepcji jednej, kawałek koncepcji drugiej i zrobić z tego spójne zasady, które są jasne dla wszystkich i równe dla wszystkich.
1: No tak, z tym faktycznie był problem. Natomiast fora to jest jedno. Takim drugim elementem Klango, moim zdaniem, który był ważny też i z takiego społecznościowego punktu widzenia, to były blogi. Bloga mógł mieć każdy i bardzo dużo osób z tej możliwości korzystało. Nie wiem, czy pamiętasz.
2: Owszem, ja też swojego bloga próbowałem prowadzić i ciężko powiedzieć, czym ten blog miał być, bo mój blog na początku był blogiem osobistym, takim typowo, gdzie ja, nie mając pojęcia o blogowaniu, próbowałem wtedy jakoś się odnaleźć w pisaniu, pisać w ogóle o tym, co się dzieje w moim życiu, co się dzieje w szkole, co się dzieje u mnie w domu ciekawego, co mnie dzisiaj spotkało. Z czasem stwierdziłem, że to chyba jednak nie jest mój cel i to chyba jednak nie jest to, co ja lubię najbardziej. Przez chwilę była przerwa i potem moim drugim podejściem do bloga było pisanie wierszy, co się ograniczyło do jednego jakiegoś takiego wiersza, który w przypływie gdzieś tam fantazji mi przyszedł do głowy. Wtedy też próbowałem jakoś pisać po angielsku, miałem wrażenie, że mogę pisać teksty piosenek i próbowałem coś tam pisać, to nawet jeszcze do dziś powinno tam wisieć. I potem kompletnie się poddałem, do dziś nie wróciłem, jakoś bardziej mi przypadł do gustu microblogging. Natomiast wiem, że sporo osób pisało tam o różnych rzeczach, o recenzjach książek, fanfiki były tam pisane na blogach.
1: Oj, fanfików to było bardzo, bardzo dużo. Harry Potter to tam tak królował na blogach, Klango.
2: Jak najbardziej, to o czym już Patryk wspomniał chociażby. Była parodia Harry'ego Pottera, ale były też różne inne fanfiction. Były próby jakieś omawiania różnych ulubionych zespołów czy wykonawców muzycznych. Jakieś też opowiadania z nimi związane, czy wręcz nawet jakieś informacje o nowych wydaniach płytowych. Jakieś technologiczne bardziej blogi. Każdy miał jakiś pomysł na to, jak siebie wyrazić. I funkcjonowało to do tego stopnia, że te osoby po jakimś czasie przeniosły się na bardziej, powiedzmy, znane platformy blogowe, takie jak WordPress. I tam kontynuują swoją działalność. I tam piszą o tym, co im na sercu leży. I fajnie, że przez Klango te osoby się przekonały do blogowania.
1: Wiesz co, dla mnie najbardziej taką poruszającą gdzieś tam grupą blogowiczów na Klango były te osoby, a też było tych osób kilka, które traktowały te blogi jako takie miejsce, gdzie mogą się wykrzyczeć, mogą napisać gdzieś tam, jak może wyglądać sytuacja życiowa osoby niewidomej. Były takie osoby, które pisały bardzo otwarcie o tym, jaka jest u nich na przykład sytuacja rodzinna, jaka jest sytuacja w domu, co jest nie tak. Pisały dość otwarcie o właśnie jakiejś nadopiekuńczości, czy na przykład nietolerancji wręcz rodziców na ich niepełnosprawność, że rodzice też się nie mogli z tym za bardzo pogodzić. I to było takie naprawdę bardzo, bardzo poruszające, powiem szczerze. Te pewne wpisy tak się czytało i taka myśl przychodziła, no kurczę, są ludzie, którzy naprawdę nie mają w życiu lekko, są ludzie, którzy naprawdę no źle trafili na tym świecie. Tam pamiętam, że jedna użytkowniczka to nawet tego bloga chyba skasowała, bo no nie przewidziała tego, że taki blog będzie czytał ktoś z jej rodziny i tam chyba jakieś w ogóle problemy były po pewnym czasie z tego powodu. I potem blog zmienił temat i tematykę już w ogóle. Także no też była taka grupa użytkowników.
2: Tak, to jest też to, że potem wiesz, czytasz tego typu blogi i chcesz tym ludziom pomóc i nie bardzo wiesz jak i nie bardzo wiesz, najlepiej to był też okres właśnie tych blogów, no to był też okres mojego gdzieś takiego dojrzewania, kiedy ja byłem w technikum, okres skądinąd dość w moim życiu burzliwy, więc wspominam o tym dlatego, że był też gdzieś tam ściśle powiązany z Klango. Klango było dużą, dużą częścią mojego życia wtedy. I chciało się tym ludziom wszystkim naraz pomóc, na zasadzie takiej zupki chińskiej, w 5 minut gotowe. No teraz już wiem z perspektywy czasu, że jest to niemożliwe,
1: że to się
2: natomiast
1: nie da.
2: Też mam wrażenie, że części tych osób, jakie tak śledzę gdzieś prywatnie, się poodmieniało i chyba na lepsze.
1: Tak.
2: I cieszę się i bardzo im tego gratuluję. I fajnie, że dalej jesteście z nami i że wam się polepszyło.
1: Tak, ale to też rzeczywiście Klango było takim miejscem, gdzie ludzie mogli się wykrzyczeć. Byli też ludzie, którzy po prostu pisali taki dziennik ze swojej aktywności życiowej. Wstałem, zjadłem śniadanie, posłuchałem radia, dziś w radiu było to, to i to. Albo nawet byli wręcz ludzie, którzy pisali te blogi po to, żeby napisać, a u mnie nic specjalnego i na tym kończę dzisiejszy wpis. Też i tak się zdarzało. Ludzie, którzy na przykład nie wiedzieli, gdzie jest spacja na klawiaturze, bo

0: Ja tutaj chciałem, a propos jeszcze, jeżeli mogę wrócić do tematu moderatorów,
1: Oczywiście.
0: To chciałem podziękować tutaj właśnie Pawłowi czy też Piciakowi za zaufanie, za to, że mogłem razem z nim pomóc w moderowaniu. Dziękuję tobie, Pawle, bardzo za zaufanie. Na Klango się moderowało, pamiętam również spotkania na Zello. Nie wiem, czy Pawle również pamiętasz takie jedno, mieliśmy spotkanie na Zello moderatorskie Klango.
1: Tak, to dziś chyba istnieje w moich kontaktach na Zello kanał.
0: W moich też, w moich
1: moderatornia chyba nawet się nazywał.
0: Tak,
1: tak.
0: Moderatornia.
1: I wiem, że tam był kiedyś taki moment, że się spotkaliśmy wszyscy i omawialiśmy szczegóły, to prawda.
0: W sierpniu 2013 roku to było, albo 12. No w każdym razie, tak a propos Klango, powiem tak, ja zrezygnowałem z moderowania forum. Dlaczego? Dlatego, że się też przez bardzo długi okres czasu tam nie udzielałem. Bardzo długi okres czasu. Pamiętam, że już w 2013 roku przestałem się logować na Klango, a to z różnych przyczyn, no głównie z przyczyn osobistych, bo też nie miałem czasu na Klango, już też porzuciłem, ale Klango z powodu braku czasu i stwierdziłem, że już nie będę też moderatorem i zrezygnowałem w tym chyba roku z moderowania, bo i tak konto było nieaktywne, wysłałem wiadomość do wszystkich w społeczności Klango, polskiej społeczności, ale jeszcze raz dziękuję bardzo za to, że za okazanie zaufania, prawda, i że mogłem moderować razem z tobą i z innymi osobami.
1: Więc cała przyjemność Klango, po naszej stronie. Cieszę się, że ci się podobało.
0: Czy coś mi Klango, powiem tak, czy coś mi Klango dało. Ja Klango traktowałem jako taką rozrywkę. Jako miejsce spotkań z ludźmi, jako miejsce, prawda, pisania. Tak to bardziej Klango traktowałem. Klango, ja już jestem no, dosyć zaawansowany, jeżeli chodzi o komputery i Klango to mówię. Dla mnie Klango było to miejscem takim, miejscem towarzyskim. Teraz to już, bo wtedy Facebook, pamiętam, za czasów Klango, jak powstawało, to nie było aż tak rozwinięty. Mało, no mniej ludzi miało tego Facebooka, więcej ludzi miało Klango i siłą rzeczy, dlatego też sobie konto założyłem na Klango, ale później przyniosło się to wszystko na Facebooka i teraz właśnie z tego Facebooka korzystam. Jak naj... tak jak większość
2: w
0: ludzi.
2: W czasach Klango, to tak jak mówiliśmy o Olafie na samym początku, tak. To bardziej nasza klasa była popularna.
0: Nasza klasa. Pamiętam. No więc, jeżeli chodzi o Klango, to tak, historia, coś się kończy, jak to się mówi, coś się zaczyna, jak to mówi tytuł pewnej powieści i trzeba iść dalej po prostu. Wspomnienia będą zawsze jakieś, kontakty z ludźmi będą. I no, pozostaje tylko podziękować za to wszystkim, podziękować ludziom, których poznałem na Klango, z którymi kontakt utrzymuje się do dzisiaj. Także no, fajnie, że coś takiego było, ale jak to się mówi, nie ma co się załamywać, trzeba iść dalej. No i to ode mnie chyba tyle, także ja jeszcze raz dziękuję bardzo za
1: to jeszcze pochwal się swoim nickiem, jak wszyscy to wszyscy.
0: No, o, przepraszam. Maksiore. Nick to był.
1: Maksiore, okej. Okay. Tak, potwierdzam, taki był twój nick.
0: No.
2: Dobrze, Olafie, to tak,
1: dzięki za podzielone wspomnienia.
0: Ja również.
2: Dzięki.
0: Ja również dziękuję.
2: Trzymaj się i do usłyszenia. Ja przypominam nasz numer telefonu 123 834 835. O, ktoś do nas dzwoni znowu. Zaraz zobaczymy, czy uda się odebrać, bo już prawie się ktoś rozłączył, ale jest. Halo, kogo witamy?
3: Rozłączył się i czekał do cierpliwie do samego końca. Witam serdecznie, Przemysław Rogalski.
2: Cześć, Przemku.
3: Rogalski na Klango, witam. Przepraszam, jeżeli przerwałem jakiś wątek, ale ucięło mi trochę transmisję, bo akurat jadę pociągiem. Mam nadzieję, że teraz się nie przerwie. W każdym razie, jeśli mogę, chciałbym powiedzieć o swoich wspomnieniach i doświadczenia związanych z Klango, bo faktycznie ta audycja taka wspomnieniowa i sam program Klango bardzo wspomnieniowym projektem jest. Myślę, że to jest właśnie kawał historii, kawał takich właśnie przeżyć z tamtych czasów. U mnie to się zaczęło w 2005 roku jeszcze od gier Klango, od gry Piracka Pamięć, którą pamiętam, że jak się zapoznałem, to graliśmy z kolegą w akademiku po prostu od godziny 21 do 7 rano kiedyś prawie, bo tak nas

0: ciągnęło. Taki sobie turniej zrobiliśmy. No i faktycznie była to też taka pierwsza gra, ale taka wyjątkowa audio na komputer pod względem dźwięku przestrzennego.
1: No i to w dodatku jeszcze Polska.
0: Miało też wyobraźnię. I to w dodatku polska gra, bo angielski już trochę istniała, a polska była taka pierwsza, dlatego też żałowałem później, że tych gier więcej nie powstało niż te, które powstały. A tak jako ciekawostkę powiem, że do tej pory jeszcze czasami grywam z piracką pamięci, to na Windowsie 10. Jeszcze się da zainstalować, da się grać. I to takie fajne. Natomiast no później, jak już tych gier weszło trochę więcej, jeszcze taka nawiedzona fabryka była chyba jedną z tych popularniejszych, i kosmiczne lotki, które też były trochę innowacyjne, bo wtedy się na touchpadzie palcem przemieszczało i generowane były wszelakie potrzebne do gry dźwięki. To też było takie, myślę, nietypowe. Natomiast jeszcze bardziej nietypowe było same Klango Player jako aplikacja społecznościowa, bo nie zapominajmy, że wtedy jeszcze nie było tych wszystkich WhatsAppów, Voxerów i innych tego typu programów, które w tej chwili troszeczkę przyjęły tę rolę forów głosowych obecnych w Klango, dzięki którym można było usłyszeć głosy tych osób, które się tam udzielały aktywnie. No, była aplikacja mobilna Klango, zresztą poniekąd dzięki tej aplikacji trochę poznałem swoją miłość, bo ona była testerką tej aplikacji mobilnej, więc to taki był też trochę pretekst, żeby tą znajomość jakoś nawiązać i trochę o tym pogadać. Natomiast jeżeli chodzi o sam Klango Player, to taką ważną tutaj funkcją dla mnie zawsze były fora głosowe i fora tekstowe, dzięki którym można było wielu informacji się ciekawych dowiedzieć, powymieniać poglądami, powymieniać wiedzą na różne tematy, mniej lub bardziej poważne. Także no, to było takie wyjątkowe, rozwijające się przez wiele lat. Do tej pory słyszę też głosy, że szkoda, że nie ma Klango, bo fajnie się odtwarzało stacje radiowe, bo fajnie się odtwarzało wszelakie pliki multimedialne, nagrywało z radia, odtwarzało YouTube'a i tak dalej. Więc myślę, że to też jest takie ważne tutaj i pomagające wielu użytkownikom. Jak był Facebook, epoka Facebooka i Twittera, które weszły do Klango.
1: No i chyba niestety, ale nam Przemek odpadł z łącza. O, jesteś, Przemku?
0: Nie wiem, ale mówiłem o tym, że jak weszła epoka Twittera i Facebooka, to też w Polsce nie było to jeszcze zbyt popularne.
1: No niestety, to cały czas cię, Przemku, cały czas cię przerywa, więc ja myślę, że podziękujemy za twoją wypowiedź, bo po prostu jest już coraz mniej zrozumiała, ale fajnie, że też wspominasz Klango, fajnie, że gdzieś tam jest dla ciebie to aplikacja interesująca, która już się nam powoli kończy. Dziękuję,
0: no
1: dziękuję bardzo.
0: Jest ciekawa i pozdrawiam wszystkich.
1: Do usłyszenia, przypominam.
2: No to cześć.
1: 123 834 835. Kolejny telefon. Odbieramy. Halo, kogo witamy tym razem?
3: Dobry wieczór. To jest energetyk znany z Klango, czy radowe znany z Cintoka, czyli Aleksandr z Rosji.
1: Dobry
3: ja nie
1: wieczór.
3: Mogłem nie zadzwonić do tej audycji.
1: Dobry wieczór.
3: Dobry, nie mogłem nie zadzwonić. Ponieważ dzięki Klango zacząłem uczyć się mówić po polsku. Dzięki Klango poznałem Tyflo Podcast, dzięki Klango poznałem większość społeczności polskiej i po prostu nie mogłem ominąć tą audycję. Dla mnie Klango to była taka wielka ciekawostka, bo nic do tej pory nie było. Prowadziłem bloga, byłem jednym z moderatorów rosyjskiej społeczności, robiłem wszystko, żeby ten projekt propagować i propagowałem go. No do tej pory, póki autory go nie porzucili tak naprawdę, bo starałem się o to, żeby jakoś to działało i żeby ludziom było jakoś komfortowo. Ale w każdym razie, jedyne co mogę sam go powiedzieć, że ten projekt naprawdę, no jeżeli tak można powiedzieć, zmienia losy ludzkie, bo tyle ludzi się przez niego poznało, jak już było mówiono, tyle związków się zrobiło, tyle po prostu wszystkiego odbyło się tam, że no to będzie w serce u każdego, kto z tego projektu korzystał. więcej, mniej. Teraz jest Celten i mam nadzieję, że będzie coś ciekawego dziać się i tam. Jeszcze czegoś temu projektowi troszeczkę brakuje, ale on jest bardzo fajny, naprawdę. I ja zachęcam tych, kto korzystał z Klango, skorzystać i z Eltena też, bo to, no, fakt faktem, że to kontynuacja Eltena. Gdzieś lepsza, gdzieś gorsza, ale kontynuacja i mam nadzieję, że autor będzie przedłużał to wszystko.
1: No i miejmy nadzieję, że starczy mu zapału na dłużej niż Simplito. Chociaż no Simplito to przede wszystkim też mam wrażenie, że oni jednak prędzej czy później, no jak to każda firma, tak, chciała zarobić na tym. No a tu się nie udawało. Klango punkty ze względu na to, że użytkownicy Klango to były w większości osoby młode. No i powiedzmy to sobie szczerze, nie miały dostępu do pieniędzy nawet. No i mówienie tu, mama, tato, daj mi jakieś tam pieniądze na jakieś klangopunkty. No często mogło skutkować po prostu odmową i tam dlatego przypuszczam, że to nie wyszło.
3: No właśnie, jak wspominaliśmy tu niedawno na antenie Klango, to większość ludu powiedziało, że dobrze, byłoby, jakby było stać na te pieniądze. Troszeczkę Simplito nie pomyśliło, że no, że nie da się, że ludzie nie będą płacili. Także, no co już zrobić? No, każdy popełnia błędy, komuś można to nawet darować, komuś mniej, komuś więcej, ale fakt faktem, że no, zmieniło się dużo. Ale ja mam nadzieję, że takie społecznościówki, jak chociażby ten Elden, będą mieć swoje grono użytkowników i że te, którzy naprawdę lubili Klango, teraz będą lubili także i Eltena, bo Dawid robi kawał dobrej roboty i można na to mieć nadzieję.
1: Oczywiście, że tak. Aleksandrze, jeszcze tak zapytam, a co dla ciebie najważniejsze było w Eltenie? Właśnie ta społeczność?
3: W Klango oczywiście.
1: Właśnie,
3: tyle
1: w Klango.
3: Ludu poznałem.
1: W Klango,
3: tak, oczywiście, że społeczność, tyle ludu poznałem, z tyloma ludźmi gadałem, z tyloma ludźmi pisałem. W sumie i Flow Podcast oczywiście jeszcze był ważny, bo przez Klango o tym wszystkim się dowiedział. A plus wiecie co, ja skończę, bo już chyba niedługo mnie i tak raz wyłączę ten mój telefon, ale ja powiem na końcu, że u nas w Rosji nie było aż takiej wielkiej technicznej wiedzy, którą posiadali wtedy użytkownicy Klanga tak naprawdę. I dlatego Klango też było fajne.
1: No tak, można było.
3: Bo można było sporo dowiedzieć się.
1: Tak, można było sporo się dowiedzieć i to jest prawda. Te fora to swego
2: A wasza
1: czasu...
2: społeczność też była jedną z większych, jedną z bardziej takich widocznych społeczność rosyjskojęzyczna, bo tam i Rosjanie, i Ukraińcy, i nawet Gruzini,
3: ja
2: i Kazachowie,
3: nadzieję,
2: więc to była naprawdę...
3: Będzie tak. Ja mam nadzieję, że ten też będzie
2: fajnie
3: teraz.
2: Fajnie było was mieć w ogóle, to było tak ciekawe doświadczenie.
3: Tak było.
1: I miejmy nadzieję, że tak będzie.
2: Życzymy powodzenia.
1: Dokładnie. Pozostaje życzyć powodzenia i pozostaje trzymać kciuki i za społeczność, i za Dawida, żeby Eltena rozwijał. To się pomyliłem przed momentem, mówiąc o Eltenie w kontekście Klango, ale powiem szczerze, że czasem naprawdę mi się mylą te dwa programy. No Elten, Klango, no to tak. Jest po prostu jedno. W tych dwóch programach chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby łączyć niewidomych, żeby ta społeczność była. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Aleksandrze, za telefon. Do
3: Również
1: usłyszenia.
3: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy Cześć. Serdecznie. Ja teraz próbuję odebrać kolejny telefon, bo znowu dzwonią, po prostu jest naprawdę mnóstwo telefonów.
2: Niebywałe.
1: Dokładnie, niebywałe, ale
2: musimy
1: jest.
2: Częściej takie audycje robić.
1: Dokładnie, zobaczymy, może uda się odebrać teraz. Halo, kogo witamy?
4: Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa. Oskar Słodkowski, znany przez niektórych jako Johnson.
1: Witaj.
4: Cóż. Witam serdecznie wszystkich. Też oczywiście warto podwspominać. Też usłyszałem, że audycja ma być dzisiaj, to czemu nie wspomnieć tej dawnej społeczności?
1: No to słuchamy twoich wspomnień w takim
4: razie. Dla mnie oczywiście Klango, znaczy wiadomo, tak jak też było wspominane, usłyszałem też a propos starej jedynki, parę tam gier demo pograłem, no i tak mówię, czy to będzie się dalej rozwijać, czy coś. I tutaj nie pamiętam dokładnie, gdzieś jakieś słuchy mnie doszły, że będzie Klango 2. No dobra, ściągam to, instaluję, rejestruję się, I tak naprawdę to w zasadzie Klango otworzyło mi drogę na świat ogólnie. Wszedłem w świat komunikatorów, poznałem właśnie Mirandę. Tu gratulacje Spiciaku za zrobienie Mirandy dla niewidomych. I w ogóle, że mogłem...
2: Cieszę się zwłaszcza, że pamiętam mój pierwszy wątek o Mirandzie. Jeden z pierwszych postów w tym wątku od Maćka, i tutaj uśmiech do Maćka i pozdrowienia, bo nie pamiętam, jaka wtedy była moja reakcja, jak się z tym czułem, chyba kibicowałem bardzo z całych sił. Maciek napisał: o, my taką Mirandę zaraz będziemy mieć w Klango. I po prostu czekałem na tą Mirandę przez cały czas trwania Klango. Szkoda, że się nie doczekałem, bo bardzo kibicowałem temu, żeby w Mirandzie, Boże, w Klango był też komunikator. Taki z prawdziwego zdarzenia, komunikator wspierający no to... popularne protokoły.
1: Właśnie, jakiś Facebook, jakieś gadu no to... tutaj... i inne tego typu.
2: To by tak, było a teraz widzę, fajne. Że sporo osób to wspomina, że dzięki Klango poznałem Mirandę, więc cieszę się, że to była efektywna reklama.
4: Tak. To autentycznie poznałem, poza tym słyszałem też na przykład, że istnieje coś takiego jak Skype i ten, ale bardziej jakoś w to wszedłem przez Klango, co się też podowiadywałem. Niektórzy ludzie właśnie już mieli Skype'a gdzieś, oczywiście w mojej szkole, także teorię tylko znałem, ale w praktyce jeszcze nie. No i to niektórych praktyk właśnie Klango umożliwiło mi właśnie wejście w te praktyki. No co, podcasty, nie podcasty, poznanie nowych ludzi, rozprzestrzenienie także Klango w swojej szkole, co pewnie niektórzy tutaj, niektórych ludzi znają i po prostu rozpowszechniłem trochę to Klango. No cóż, trochę pisałem, były różne dziwne rzeczy na forum. Najbardziej nie zapomnę pewnych miesięcy, jakie były oczywiście kawałowe, i tworzenie różnych dziwnych kont. Po prostu tego no, nie mogę nie zapomnieć. Też dobrą rzeczą, i to mi się podobało, że weszły właśnie te grupy, gdzie w końcu wiele osób tak naprawdę, podejrzewam, chciało pogadać na swoim forum, na swój sposób. Tak akurat, no, czasami no, odłączali się od publicznego, no ale mieli możliwość stworzenia po prostu grupy dotyczącej danego tematu. Nic poza tym, nie? No to akurat mi się podobało. Ja parę grup miałem. W ogóle też się zdziwiłem, że sporo ludzi weszło w grupę LVDA. Trochę spróbowałem to rozpowszechnić tam ten gadat, że tak to nazwę.
1: No tak, bo to wtedy to no jeszcze ogólnie, były czasy, forum... gdzie Window Eyes i JOS to były screenreadery, których używali wszyscy.
4: Dokładnie,
1: a NVDA...
4: Ja tam się w ogóle dziwię, jak ja się... Tak, NVDA to się dowiedziałem chyba na screenreaders.pl, ale no cóż, jak to go dalej rozprzestrzenia, nieważne. Dla mnie też po prostu nowością było wprowadzenie forów głosowych. No oczywiście, no fora, wszystko znało się, piszemy, okej. Okay. Były różne strony i tak dalej, nieważne, i to elektroniczne, nieelektroniczne. Na żadne forum w ogóle nie wchodziłem, w jakichś takich po prostu ogólnie dostępnych stronach w internecie. Chociaż wiedziałem, że coś istnieje, ale właśnie na Klango się tutaj co do forów rozkręciłem, że tak powiem. Co do tego niku, właśnie nie wiem dlaczego, po prostu co mnie wzięło, że nazywałem się jako Johnson. Pierwsze co mi po prostu przyszło takie na myśl, może przez to, że lubię jakieś angielskie nazwy, nie wiem. O ile się nie mylę, prawdopodobnie ktoś w szkole się chyba ze mnie śmiał, że Johnson's Baby, ale to już mogę się teraz sam z tego śmiać. No i... co, no, były pewne grupy, żartowało się z ludźmi. To też tego nie zapomnę. To może kiedyś poza podcastem, akurat o tym nie ma co opowiadać chyba na publice. No, media, oczywiście sporo też. Oglądanie YouTube'a, to też mnie, to właśnie też przez to wszedłem w ten serwis. Też już wybierało się, przeglądało się różne katalogi, właśnie ten cały katalog mediów. Przy okazji właśnie też o tym podcaście się dowiedziałem, co nie powiem. Lubiłem i do dzisiaj lubię słuchać nawet czasami jakichś archiwalnych podcastów już teraz ze strony internetowej.
1: A z ciekawości zapytam, jak dla ciebie użyteczne były, kiedy działały oczywiście, aplikacje Twitter, Facebook? Tak. Korzystałeś z tego, czy nie bardzo?
4: Tego to tak naprawdę nie pamiętam, żebym korzystał. Raczej nie korzystałem. Twittery, takie rzeczy, to już bardziej zacząłem od zewnętrznych apkach typu TVBlood i tak dalej.
1: Rozumiem.
4: No, także no, pograłem chwilę tam, parę jakichś gierek. Klango Chat dla mnie w zasadzie to też było takie wejście, ogólnie poznanie, chociaż to trochę, tak jak tutaj wspomnieliście, opierało się na innej metodzie, ale powiedzmy dla mnie takim właśnie wejściem w dzisiejsze messengery, wszystkie Mirandy i tak dalej. Takie pisanie właśnie
1: na
4: w ten
1: żywo.
4: Sposób. Mhm. No i potem też na żywo, tak. No i potem też jeszcze od innych ludzi właśnie w szkole i tak dalej, to trochę mnie też namówili, więc co naprawdę mi to się spodobało właśnie a propos tej Mirandy, założenie sobie właśnie konta na Gadu, no potem Facebook i tak dalej, więc po prostu twoja prekonfiguracja rozpowszechniona na Klango, no wywołała naprawdę duże poruszenie. No i co jeszcze?
2: Dobrze wiedzieć.
4: W zasadzie, no widzisz, no po prostu umiałeś to zareklamować i inni ludzie jeszcze ci wtedy pomogli.
1: A przede wszystkim to było po prostu także, użyteczne narzędzie.
4: Oczywiście. Jak teraz w takim gronie widzę, no co prawda może teraz nie DN, tylko NG, to po prostu ludzie, każdy człowiek prawie no teraz może na LT nie bardziej, ale praktycznie każdy tam człowiek ma Miranda.
1: No tak, bo czegoś innego w dzisiejszych czasach tak
2: dużo mówić, Miranda właśnie nie ma sobie niestety oczywiście równych póki co, jeśli chodzi o komunikatory i nadal mimo swoich błędów oferuje, ale no nie o tym audycja, więc...
4: Okay. Tak no, samo oczywiście dobrze, poznałem też dzięki TikTok, ci wielkie, też się dowiedziałem o
1: no tym. Tak, Team Talk to też gdzieś tam...
4: Ja też dziękuję, pozdrawiam słuchających innych też w Anglii, pozdrowienia z Anglii dla wszystkich.
1: Pozdrawiamy również
4: Anglię. I zapraszam na Eltena oczywiście, wspominających Klango, zapraszam na ten serwis.
1: Tak, bo Elten to tak naprawdę kontynuacja Klango. Myślę, że tak możemy ten serwis z powodzeniem określić. Tak jeszcze, ja chciałem coś powiedzieć. Nie dadzą.
2: Kolejny telefon? Czy
1: oczywiście, kolejny telefon. Kto tym razem jest z nami? Halo?
5: Witajcie.
1: Witamy.
5: Tym razem tu Angelika z tej strony, z Klango, znana jako Monika Lisiecka od WA. Do tej pory nie wiem, skąd mi się to wzięło.
2: No, ale nareszcie kobiecy głos na antenie, witamy.
5: Ale się w końcu dodzwoniłam, bo tak słucham, usiłuję się dobić i się w końcu dobiłam.
1: W takim razie słuchamy twojej historii.
5: Moja historia z Klango zaczęła się 10 lat temu, dokładnie 10 lat temu, niedługo będzie. Jak przeglądałam ostatnio mojego bloga ze strony, to się załamałam swoimi wpisami, swoim poziomem i tak dalej, ale Klango dało mi bardzo dużo, bo ja też właśnie wtedy, 13 lat wtedy miałam, uwierzycie?
1: Uwierzymy.
5: No, więc...
2: Regulamin pozwalał.
5: No, więc Klango dało mi bardzo dużo ludzi poznałam, wiadomości prywatnych z niektórymi to się powymieniało, jak ostatnio patrzyłam, 40 tysięcy.
2: Czy to wszystko trzymasz? Jakieś... O Boże.
5: Nie, ja broń Boże. Znaczy na stronie tak, ale bo potem się już do tego nie dało dopchać w żaden sposób i nie dało się tego pousuwać, bo wyskakiwał błąd. Ale Klango dało mi bardzo dużo, mówię, bardzo dużo ludzi poznałam. Pamiętam, że przecież w Warszawie podczas konkursu był zlot klangowiczów. Paweł, ty to pamiętasz? Bo ty też
2: oj, pamiętam. Ilu ja was wtedy spotkałem na żywo? Bożeż ty mój.
1: A jaki to był konkurs?
2: Wtedy był nawet warsztat. To był konkurs czytania Braille'em. Chyba, kto potrafił lepiej, czy tam szybciej czytać Braille'em teksty. Wygrał to wtedy chyba... W kategorii podstawówkowej wygrała Julitka, znaczy Julita Bartosiak, bo teraz już to nie jest Julitka, tylko studentka filologii na UW. Potem ludzie w konkurencji, któreś miejsce zajął Mateusz Basista, też nasz kolega z Klangowy. Już zapomniałem, jaki on sam miał nick na tym Klango. Ale też Mateusz, Emil był tam wtedy ze mną, Emil Emlus.
5: Tak,
2: Juliara, Julia Dzierżek z nami też była. Boże, i wtedy był warsztat, który Danuaria zorganizowała po konkursie dla wszystkich konkursowiczów, gdzie Obecni użytkownicy Klango mogli się spotkać z nią i sami ze sobą, a nowi mogli poznać, czym jest Klango. Więc my poniekąd z Danuarią wdrażaliśmy tych nowych w tajniki Klango, a sami się bawiliśmy dobrze, po prostu się ze sobą spotykając. I jej, jak ja miło wspominam, to było pierwsze moje spotkanie takie z klangowiczami na żywo. I to było coś pięknego, naprawdę. Do dziś miło wspominam.
5: No ja też bardzo miło wspominam, tym bardziej, że chyba nawet były dwa takie spotkania, bo było też właśnie chyba drugie, gdzie też kilka osób się zjawiło, ale wtedy dużo mniej, bo jedni się pochylowali, Kraków chyba wtedy zalało, też było coś takiego. I wiem, że nie dojechali.
2: Tak, bardzo możliwe.
5: No, tak, było coś takiego i właśnie Klango bardzo dużo mi dało. Właśnie bardzo dużo ludzi się poznało na żywo i w ogóle dla mnie społeczność to było coś niesamowitego, że w ogóle istnieje coś takiego, że w ogóle jest taki sentyment teraz, jak się tak to wspomina. YouTube,
2: ja teraz tak przeglądało. Mi się przypomniało, że to, co wspomniałaś, że miałaś taki wtedy poziom i tak dalej, kurczę, minęło 10 lat, dla mnie to jest i wiele, i niewiele czasu, bo ja zaczynałem przygodę na Klango będąc w gimnazjum, teraz jestem już praktycznie, będę bronił moją magisterkę, jak dobrze pójdzie za miesiąc. Boże mój, ile się zmieniło, po prostu kwestia tego typu, że Klango poniekąd gdzieś uchwyciło nasze dorastanie. I to, że my formowaliśmy gdzieś się jako ludzie, że wykształcaliśmy swój charakter, gdzieś swoje preferencje, jeśli chodzi o to, co chcemy robić, kim chcemy być. Uczyliśmy się poniekąd życia i Klango było tego świadkiem, więc gdybym teraz, ty miałaś odwagę spojrzeć na swojego bloga, ja na swoje wpisy dawno chyba bym nie miał odwagi spojrzeć.
1: Ale wiecie co, to jest jeszcze też, jeszcze też jedna kwestia taka, że warto sobie prześledzić fora głosowe. Tam na przykład można zaobserwować, jak się ludziom głos zmieniał.
2: Głosy zmieniał. No. Tak, ale to już wiesz. Ja nawet... Fora głosowe to już jest ta późniejsza faza,
1: tak.
2: Ja już troszeczkę przestałem być aktywny na przykład, więc dla mnie to nie ma aż takiej wartości dodanej, ale masz jak najbardziej rację. Rzeczywiście można posłuchać ludzi przed i po mutacji na Klango w forach głosowych, czy teraz różnica jest na Eltenie, czy gdzieś tam teraz w waszych telefonach, że rzeczywiście pozmieniały się ludziom głosy. Mi chyba aż tak nie, bo ja słyszałem kiedyś, pokazywano mi na TikToku jakieś moje stare nagrania, ale wielu osobom jak najbardziej.
5: Ja nie pamiętam, czy ja się kiedykolwiek udzielałam na forum głosowym, ja nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, a jeśli tak, to ciekawe, no. Ale właśnie Klango bardzo dużo, co do YouTube'a, tak ktoś wspominał o YouTube'ie, o pobieraniu z YouTube'a, o przeglądaniu z YouTube'a, to ja do dzisiaj mam folder na dysku, który się nazywa YouTube i są tam wszystkie rzeczy, które pobrałam z klangowego YouTube'a.
2: No to tak jak mówiłem, ja też mam jeszcze trochę takich utworów. Niechętnie ich niestety słucham, muszę przyznać, bo od tamtego czasu się dowiedziałem, czym jest jakość 320 kilobitów i wolę, i stereo, czym jest i dlaczego jest ważne, ale z drugiej strony zawsze jak słyszę taki monofoniczny kawałek jakiejś gorszej jakości, a Klango.
1: Ale pamiętajcie też, że wtedy w 2008 roku to jeszcze YouTube wcale takiej dobrej jakości nie miał jako YouTube. Była taka dokładnie. Bardzo charakterystyczna jakość tych filmików, które czasem jeszcze można też spotkać gdzieś tam w internecie. Ona jest taka bardzo charakterystyczna. To
2: ale Midzi, ja mam czasem w tagach recording 0001, więc...
1: No to jest inna sprawa, no.
2: Więc to widać, to od tego się nie ucieknie tak łatwo.
1: Tak, no. Wiadomo.
5: Nie, tak, oczywiście, że wiadomo. Także Klango było i zostanie, to pewnie jeszcze przez długi czas zostanie w sercach ludzi, użytkowników, ale na Eltena też zapraszam, jak najbardziej.
1: Tak, bo to jest tak naprawdę przyszłość, przynajmniej jeżeli chodzi o społeczność niewidomych. To też zapytam, Angeliko, czy jakoś na te społecznościówki wtedy, kiedy używałaś przede wszystkim Klango, te takie społecznościówki zewnętrzne jakoś ciągnęło cię za pomocą tych aplikacji, typu właśnie jakiś Twitter, Facebook?
5: Mówisz o Twitterze Ja wtedy zaczynałam przygodę z Twitterem, pamiętam. Capron mnie wtedy jakoś tam uczył tego, powiedzmy, użyjmy tego słowa. No więc trochę z tego Twittera się korzystało, natomiast mało, bardziej w ramach testu niż jakiegoś używania sensownego. no, później się przeniosłam na zewnętrzne aplikacje, a z Facebooka w sumie chyba nie korzystałam wcale. Ale instrukcje mi się podobały.
1: Bo pamiętam, że i z tego Facebooka to się nawet za bardzo nie dało skorzystać. To znaczy, dało się korzystać z części funkcji, ale one były... Część funkcji było bardzo wyeksponowanych, na przykład jakieś wydarzenia były, pamiętam, bardzo mocno wyeksponowane, a tak naprawdę no, tych wydarzeń to się aż tak bardzo często nie używało. Jeszcze kilka takich rzeczy było. Dlatego też ta aplikacja Facebooka mi się niespecjalnie podobała, a liczyłem, że będzie to jednak coś użytecznego. Trochę się zawiodłem, szczerze
5: powiedziawszy. Ale musicie powiedzieć, że gry były fajne. Jakieś Long Jump, Skid,
1: tak,
5: Dive Poker.
2: Znaczy, nigdy nie byłem jakimś wielkim graczem, więc mnie one aż tak nie pochłonęły. One były fajne, w nie się ciekawie grało. Tylko wiesz, że jestem takim graczem, że ja zawsze liczę na multiplayer, liczę na element rywalizacji z żywym przeciwnikiem, bo to jest też poniekąd ta funkcja społecznościowa gier, jakby nie było. Więc no, tego nie, mi troszkę oczywiście brakowało, no ale te gry dla tych, dla których one były rozrywką, to jak najbardziej. Ja sam grałem w mole, dopóki mi się levele nie skończyły.
5: Mole były fajne.
2: Wiem, że... No mole tak. Chociaż były obiekcje. Ja pamiętam, że z molami była kontrowersyjna historia, że któraś z użytkowniczek się doszukała, że mole, i to jest w sumie prawda, to jest tak naprawdę kret. A krety są pod ochroną. Więc Klango, tworząc taką grę, zachęca czy propaguje zabijanie zwierząt, które są pod ochroną, i nagle wyrósł cały wątek proekologiczny o tym, czy Klango w ogóle jest etyczną platformą, więc tam przez chwilę się zrobiło mało ciekawie.
1: Zieloni pamiętam. Doszli do głosu po prostu.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Okej, okay, dobrze, Angeliko, to dziękujemy Ci bardzo za głos w dyskusji, bo widzę, że tu jeszcze w międzyczasie jakieś telefony nam się pojawiały. No dziś to po prostu linia...
5: No dzisiaj macie urwanie głowy, słuchajcie, więc tak, ja tak, nie to... wiem, czy wy skończycie
2: jak
5: tę
2: nigdy
5: audycję.
1: Nie, no myślę, że...
2: Ale nas to cieszy, tak.
1: To znaczy, myślę, że ta audycja skończy się wcześniej niż Klango.
2: Tak, okay. Są na to szanse, aczkolwiek jak tak dalej będziecie dzwonić, to
1: różnie z tym może być, ale w każdym razie dziękujemy Ci bardzo za telefon i pozdrawiamy.
5: Ja też, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, hej. No to spróbujmy odebrać kolejny telefon, może się to uda. Kogo witamy tym razem, halo?
6: Dzień dobry, mówi Hryniek z Klango.
1: Witaj.
2: Cześć.
6: Mówi Krzysztof, tak żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Jak to się u mnie zaczęło? Ja się dowiedziałem o Klango albo w 2008, albo 2009 roku, mniej więcej, znaczy na pewno się to zdarzyło przez osobę, która już dzwoniła tutaj wcześniej, czyli przez Oskara, i chciałbym mu za to z tego miejsca podziękować i pozdrowić. No i czym dla mnie to Klango było? No, na pewno była to aplikacja, no, dzięki której poznałem wielu ciekawych ludzi. Mogłem jakby otrzymywać od nich wiedzę i swoją jakby przekazywać. W ogóle wcześniej takiej aplikacji społecznościowej nie było, bo te Facebooki to wszystko raczkowało. Było niby GG, no ale to nie było to, tak?
1: No jasne.
2: Pewnie tak, pewnie nie spełniało to jakichś funkcji dla niektórych użytkowników, no trzeba przyznać.
6: Właśnie, dzięki Klango też poznałem projekt Miranda IM, zacząłem właśnie od tej piciokowej paczki. To chyba jest też jedna z większych rzeczy, których w ogóle ktoś zrobił dla społeczności, bo no pewnie by tak trochę by potrwało, zanim to by się tak rozpropagowało. I pewnie bym się ogólnie, jeżeli, no, gdyby nie Klango, to ja bym się na pewno o tym dużo później dowiedział.
1: No tak, bo to rzeczywiście taka informacja w odpowiednią grupę docelową została puszczona. I to faktycznie tak przyspieszyło. A co dla ciebie? No
2: pamiętam,
1: wątek
2: Mirandy był dość długi, on się zawieszał przy ładowaniu potem. Z tą ilością postów, która tam była.
1: Tak.
2: Aczkolwiek nie był to najdłuższy wątek w całym Klango. Tam były dłuższe wątki po 2000 postów,
1: które... A pamiętasz, co było najdłuższym?
2: Chyba ten wątek Talmadge'a Wellsa ze Stanów, który po prostu zaczął się od tego, że gość się przywitał ze społecznością, po czym społeczność sobie urządziła mini czata, gdzie opisywali, co się u nich dzieje konkretnego dnia, poruszali różne tematy i powstał taki ogólny wątek czatowy. I on z czasem urósł do takich rozmiarów, że samo najechanie na wątek wymagało kilku sekund, żeby został odczytany tytuł.
1: Nieźle.
2: Więc tam sobie poradzili z systemem bardzo dobrze.
1: Zhakowali Klango. Można no, powiedzieć.
2: Poniekąd.
1: No, ale okej, okay, Krzysztofie, co dla ciebie taką najważniejszą funkcją? Ta społecznościowa, tak? To była.
6: Zdecydowanie społecznościowa, gdyż jakoś nie przypominam sobie, żebym jakoś namiętnie korzystał z tego YouTube'a. Nie wiem, czy ja w ogóle korzystałem z tego YouTube'a, bo jakoś wolałem jeszcze po tych stronach z MP3-kami sobie chodzić i u mnie to jakoś, nie pamiętam tak naprawdę, jak to się zaczęło. No na pewno z czata korzystałem, który działał jak działał, to każdy wie. No oczywiście się udzielało w różnych grupach, różne się tam rzeczy robiło i no to był program, no, gdzie się mogłem i wyżyć i no jakby no pokazać swoją wiedzę, no ale wyżywania się raczej nie robiłem na forach publicznych, przynajmniej starałem się nie urządzać.
1: A zapytam o taką rzecz, bo szczerze powiedziawszy, to była kwestia, która najbardziej mnie zniechęcała do Klango. Nie przeszkadzało ci to, że ten program nie komunikuje się bezpośrednio z czytnikiem ekranu i że mówi ci zupełnie inną syntezą niż tam sobie wybrałeś w ustawieniach twojego własnego czytnika?
6: To pierwsze w ogóle nie było... Po prostu się chyba przyzwyczaiłem, no bo wiadomo, to były jeszcze czasy Windowsa, NVDA też dopiero tak wchodziło i u mnie to był tak 2012 rok, 13, jak zacząłem na poważnie go używać. Nie było tych bibliotek do komunikacji ze screenreaderem, więc no jak była taka aplikacja, która sobie gada, przecież audiogry też gadają, no to no nie stanowiło to jakiegoś większego problemu.
1: Ja pamiętam, że mnie to strasznie denerwowało, a szczególnie, że ja używałem i zresztą używam do dziś sprzętowego syntezatora, że ja korzystam nadal z Apolla, więc po prostu...
2: No ja, widzisz, to dlatego.
1: Ja tu cały
2: to
1: czas...
2: To nie przeszkadzało wtedy.
1: Ja tu cały czas...
2: Syntoka tam syntoka, mhm. Jest okay.
1: No tak, ale to właśnie to mnie, pamiętam, bardzo irytowało. Zresztą w ogóle dla mnie dziwną była koncepcja, że to Klango to nie jest na jakichś standardowych kontrolkach oparte, że tu mamy jakiś w ogóle własny interfejs całkowicie wymodelowany, że zachowuje się to zupełnie inaczej niż wszystkie aplikacje, z których na co dzień korzystam. Zresztą podobne uwagi, to żeby nie było, mam do Eltena w tym momencie, natomiast no, on akurat całe szczęście z czytnikiem ekranu się komunikuje, bo tak jak wspomniałeś, jest biblioteka odpowiednia, dzięki której można to zrobić. I teraz jest to zwyczajnie prostsze.
6: Ja byłem w tym Klango zafascynowany tym, że mamy tą społeczność, że mamy to wszystko i te formy możemy się udzielać no, jakby w swoim gronie. No bo wiadomo, widzący no, nie zawsze nas zrozumieją, jakby tego, to co doświadczamy, czy tam jakieś różne nasze perypetie z komputerami, czy coś. I no, takie programy, mimo że tam się słyszy głosy, że to są getta, one gdzieś tam są potrzebne jednak.
1: I getta, i nie getta, bo ja kiedyś też miałem trochę inne zdanie na temat Klango, ale powiem szczerze, zmieniły mi się poglądy, jak zacząłem szkolić. Bo mam za sobą trochę szkoleń komputerowych, mam za sobą trochę pracy również z ludźmi zdecydowanie mało doświadczonymi technologicznie i tak sobie uświadomiłem nagle, że hej no, nie każdy tego komputera tak naprawdę aż tak bardzo chce się nauczyć i w sumie ludzie mają do tego prawo. I jeżeli komuś wystarczy obsługa komputera na zasadzie jakiegoś takiego zamkniętego interfejsu, gdzie ma jakieś tam, nie wiem, forum dyskusyjne, że może sobie pogadać, może wyrazić się jakoś literacko za pomocą blogów. No blogi przecież w Klango to było naprawdę bardzo łatwe narzędzie do udostępniania treści. Ktoś...
6: No ja akurat na Klango nie blogowałem, dopiero teraz, jak już na Eltenę przeszedłem, to zacząłem, ale rzeczywiście też zauważam problem, że te programy szkodzą, bo no widać, co się dzieje, że Klango się kończy i teraz ludzie rozpaczają, bo no jak ja sobie,
1: co zrobić,
6: jak ja sobie
1: jak
6: to
1: żyć?
6: Rozwiążę, jak ja...
1: Mhm.
6: Tak.
1: Tak, to jest właśnie problem niestety, taki największy i... Tak naprawdę to firma Simplito to się w tym momencie trochę powinna tak nieco więcej odpowiedzialności wykazać z tą rezygnacją z Klango. Na przykład tak jak, no nie wiem, twórcy Windowsa, kiedy zamykali program, to zrobili serię podcastów opisującą, jak przejść na przykład z Windowsa do JOSa, tak? No wiadomo, że teraz to jest jedna firma, ale gdzieś tam przydałoby się jakieś takie chociaż informacje,
2: do mnie co można zrobić. Argument getowości Klanga o tyle nigdy nie trafiał, że osoby, które gdzieś tam narzekały na to, że to jest getto, były osobami, które po prostu mogą nacisnąć dwa razy escape, strzałkę w prawo, enter i wychodzą do tej reszty świata, gdzie funkcjonuje ich screen reader, gdzie można wejść na każde forum dla osób widzących, jeśli tylko ma się na to ochotę. Ja zanim trafiłem na Klango, funkcjonowałem na kilku forach symbianowych dla osób widzących. Byłem tam stałym gościem i stałym posterem.
6: Była też taka fajna aplikacja.
2: Klango mi nigdy nie odebrało tej możliwości, aczkolwiek nie ukrywam, że mnie gdzieś rozleniwiło i teraz już nie mam nastroju, czy powiedzmy nie mam takiego zacięcia do śledzenia forów ogólnych na zasadzie, że każdego dnia wchodzę na stronę, przeglądam wszystkie działy, bo były takie fora, gdzie po prostu każdego posta musiałem przeczytać. Ale to samo mam z listami dyskusyjnymi, też już nie czytam wszystkich wątków. Natomiast kiedyś rzeczywiście byłem aktywny na forach ogólnodostępnych i nie wiem, dlaczego Klango miałoby być gettem. To jest jeden z wielu kanałów komunikacji poświęcony osobom niewidomym. Jeżeli masz jakąś sprawę do osób niewidomych, czy odnośnie osób niewidomych, wchodzisz tam, wrzucasz posta, czekasz na odpowiedź, przeprowadzasz interakcje, które chcesz tam, po czym zamykasz Klango i używasz tego, czego używałeś do tej pory. Że ma taką formę, jaką ma, okej, ale świat poza Klangiem dalej istnieje dla tych,
1: Którzy chcą. I właśnie w tym momencie nam się Paweł rozłączył. I wrócił. I wrócił
2: tak,
1: na całe szczęście.
2: Tak jestem. Więc nie ma problemu. Nie ma problemu z tym, żeby wrócić do tego regularnego użytkowania.
1: Słuchamy, Krzysztofie.
6: Znaczy ja powiem tak. Bo u mnie to był to program idealny, nie mógł mi zaszkodzić, gdyż ja już zanim zacząłem używać tego programu, ja już umiałem sam sobie rozwiązywać wszelkie problemy i w ogóle. Jednak myślę, że dla takich osób, które nie miały styczności z komputerem i tylko jakiś Klango czy coś i wszystko i oczekują, że wszystko będzie rozwiązane, to jest niestety bardzo krzywdzące.
1: To znaczy, wiesz, jest to na pewno problem i ten problem oczywiście może być, ale też jest ta trzecia strona, o której mówię. Ja na przykład pamiętam doskonale, że kiedyś pokazywałem kilku osobom, jak obsługiwać komputer. Pokazałem pewne podstawowe rzeczy, do których zobowiązywało mnie szkolenie. Wiadomo, poruszanie się gdzieś tam po pulpicie, tworzenie jakichś folderów, podstawy korzystania z internetu i tak dalej. I na sam koniec pokazałem Klango. Reakcja była taka. Kurczę, przecież ja tu w zasadzie wszystko mam, po co mi ta cała reszta? Przecież tu wszystko jest. To oczywiście można w ten sposób korzystać z komputera i myślę, że ludzie też mają do tego gdzieś tam powiedzmy prawo. To nie jest w moim odczuciu najrozsądniejsze, ale nie każdy musi być specjalistą, a powiedzmy sobie szczerze, że niewidomy musi zdecydowanie więcej wysiłku włożyć, żeby z komputera skorzystać, bo komputer, interfejs jako taki jest przystosowany przede wszystkim dla widzących. Czytnik ekranu to jest jakaś nakładka. I tyle.
2: Ale pamiętajcie, że Klango powstało w trochę innych czasach, kiedy, tak jak już wspomnieliśmy, NVDA raczkowało.
1: Oczywiście.
2: I dla wielu osób, zwłaszcza w tej grupie wiekowej, o której mówiliśmy, załatwienie sobie jakoś JOSa czy Windowsa, to był poniekąd problem.
1: To był problem, oczywiście.
2: Bo nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić. Dofinansowania, sami też o to dofinansowania wtedy nie wnioskowali, więc najprościej było korzystać z Klango. Teraz trochę się to zmienia, dla niektórych przynajmniej osób, bo jest NVDA na takim poziomie, na jakim jest i na bardzo dużo tak naprawdę pozwala.
1: Dla pewnej
2: grupy osób to już też jest pozmieniane.
1: A też i kilka osób na Klango było właśnie takich starszych wiekiem, prawda? Którzy po prostu stracili gdzieś ten wzrok w późniejszym czasie i chcieli mieć jakieś narzędzie do pracy na komputerze.
6: Takie Klango, to jest taka jakby pseudonakładka na system operacyjny.
1: No tak, można to tak powiedzieć.
2: Niektórzy się śmiali, że to miał być system operacyjny.
1: Dobrze, Krzysztofie, czy coś jeszcze a propos tych twoich wspomnień, bo tak tu się rozgadaliśmy, a jeszcze może ktoś chciałby do nas zadzwonić.
6: Nie wiem, czy ktoś wspominał o tej aplikacji symbianowej, która tam sobie działała na...
2: Mówiliśmy, tarczowa.
6: To chyba już z mojej strony będzie wszystko w takim razie.
1: Dobrze. Także dziękujemy ci bardzo serdecznie za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja przypominam 123 834 835. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę do nas zadzwonić, to zapraszamy serdecznie. Na razie nie ma telefonu, ale coś czuję, że niedługo to się może jeszcze zmienić. Jeszcze może ktoś będzie chciał do nas zadzwonić i swoimi wspomnieniami się o Klango podzielić. Co jeszcze? No właśnie.
2: Już. Jak tylko chcesz zadać pytanie.
1: To znaczy, że nie powinienem go zadawać, tylko nacisnąć tu ten przycisk na naszej konsolecie i odebrać telefon. Jednak nie. Ktoś się rozmyślił. No to okej. Okay. Może za chwilę do nas ktoś zadzwoni. I właśnie dzwoni. No to odbieramy. Kogo witamy tym razem? Halo?
7: Dzień dobry, ja dzwoniłem, ale mnie rozłączyło. Z tej strony Dawid Pieper.
1: Witaj, Dawidzie.
7: Cześć. Jeżeli chodzi o moją historię z Klango, to ja nie wiem. Ja próbowałem się teraz, słuchając poprzednich tutaj dzwoniących, doliczyć, kiedy to było. Ja nie wiem, to był rok 2008 bądź 2009. Pamiętam, że już od jakiegoś czasu byłem użytkownikiem Klango, kiedy świętowaliśmy na nim pierwszy rok. I to chyba była wersja 2.04, ale nie wiem, jaka to była data. Więc należy do starszych użytkowników, choć niekoniecznie najstarszych Klango na pewno.
1: Mm-hmm. A co dla ciebie w Klango było takiego najbardziej interesującego?
7: Dobre pytanie. Ja pamiętam, z początku mnie zainteresował katalog mediów, głównie dlatego, że go nie rozumiałem po prostu. Pamiętam, że jak odkryłem YouTube'a, a w ogóle wcześniej nie wiedziałem, czym jest YouTube, to jest dość śmieszne, bo jednak jakąś tam wiedzę o komputerach miałem i pamiętam, że już pierwsze wersje Klango z NVDA testowałem, ale pamiętam, że zrobiłem taki wow, ci użytkownicy naprawdę tyle tu wrzucili, dopiero później się dowiedziałem, czym jest YouTube tak naprawdę. To wspomnienie, które do dziś mam, że jak ja widzę sobie tysiące materiałów, oni naprawdę nie mają życia, tylko wrzucają to wszystko na Klango. Natomiast potem zaczęły się liczyć też funkcje społecznościowe. Ja nigdy nie byłem jakoś strasznie związany z żadnymi programami zewnętrznymi czy grami, za wyłączeniem Wikipedii, którą przeglądałem długo przez Klango, nie wiedząc, że istnieje strona internetowa, prawdę mówiąc. Pamiętam, że kiedyś...
2: A czy Klango cię jakoś zainspirowało do programowania?
7: Niekoniecznie. Wchodząc na Klango już znałem podstawy HTML-a, więc nie, to nie tędy. Chociaż pamiętam, że w Klango pierwszy raz spotkałem się z błędem SQL Injection, który zresztą do dziś nie jest poprawiony. Ja wtedy zrobiłem wielkie oczy, nie znając SQL-a i zastanawiałem się, dlaczego tu mi zrzuca jakieś dziwne dane i o co właściwie chodzi. I zrozumiałem, co widziałem dopiero wiele lat później.
2: Aha. No, czyli taki trening miałeś. A jak się czujesz, powiedzmy, jako, no nie, jako, to już byłeś wspomniany, jako kontynuator tej tradycji Klango. Co wyjąłeś dla siebie z tego doświadczenia, jakim było Klango, co przelałeś w Eltena, albo co jeszcze zamierzasz? Jakie założenia tej, powiedzmy, idei Klango masz gdzieś tam w sercu, tworząc Eltena? Jakieś może błędy, których byś nie popełnił, a może na coś jeszcze inaczej patrzysz?
7: Dla mnie, kiedy tworzyłem Eltena, prawdopodobnie najważniejsze było przeniesienie społeczności, ponieważ w czasie, może dzisiaj mówi się, że jest era Facebooka, era Twittera. Mnie nigdy ani Facebook, ani Twitter nie przekonały z kilku przyczyn. Przede wszystkim jakoś nie umiem się przekonać do Facebooka. Niby tam jestem. Nie byłoby mi, gdyby nie to, że był to przymus pod tytułem nie będziecie mieli Facebooka, nie dowiecie się, kiedy będzie termin bierzmowania, bo w naszej parafii wszystko na Facebooku działało. Więc dość zabawna sytuacja. Na Twittera mnie zaciągnięto znowu tylko przez Eltena, żeby założyć tam konto eltenowskie, informować o Eltenie. Później się bardziej zżyłem z tym serwisem, ale nigdy mi nie zastąpiły Klango. I nie chodzi tu o kwestię otwartości, bo ja zawsze bardzo na forach wielu się udzielałem. Do dziś się udzielam na forach typowo informatycznych czy fizycznych, więc Elten nie jest jedynym moim portalem, ale nie potrafi mnie przekonać wielka społecznościówka typu Facebook. I podejrzewałem, że nie jestem jedynym człowiekiem, który ma takie odczucia.
1: Ale Dawidzie, też w twoim przypadku tak sobie myślę, bo ja mam podobnie, tylko że no, siłą rzeczy ja internet... poznałem nieco wcześniej, a tak mi się przynajmniej wydaje, też w twoim przypadku, bo ty, jak dobrze kojarzę, chodziłeś do szkoły masowej zawsze, tak? Ty nie miałeś zbytniego
7: tak,
1: takiego kontaktu
7: z niewidomymi. Tak, to jest inna sprawa związana z klango. Ja chciałem do tego przejść, ja z klango po raz pierwszy w ogóle zamieniłem słowa z inną osobą niewidomą, ja nigdy nie znałem. Mhm.
1: To jest też, to jest też ciekawa historia. To jest też ważne, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy ta integracja jest coraz bardziej powszechna, kiedy coraz więcej niewidomych, którzy nie mają jakichś dodatkowych sprzężeń, uczy się w szkołach masowych, to też wcale nie jest już takie oczywiste, że niewidomi znają innych niewidomych, że mają z nimi styczność, że mogą wymieniać się w łatwy sposób różnego rodzaju doświadczeniami i to wcale też już nie jest tak, takie do końca oczywiste. Jeszcze w czasach Klango na samym początku, no to oczywiście, jasne, tam bardzo dużo osób było z różnego rodzaju ośrodków, no ale teraz myślę, że mogłoby to wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Są oczywiście Facebooki, grupy na Facebookach, ale też nie wszyscy na tych Facebookach się jakoś bardzo udzielają i na takich otwartych portalach społecznościowych, jak sam wspomniałeś.
7: To jest słuszna uwaga. Przy czym tutaj problem jest taki, że Klango miało świetną promocję, ale ten ja wątpię, czy wiele osób chodzących do szkół masowej się dowie, głównie dlatego, że brakuje tu materiałów informujących o nim. Natomiast na pewno to, co nie chciałbym powtórzyć, jakiego błędu Klango, który był bardzo dużym błędem i który moim zdaniem był jednym z tych, które przesądziły o końcu tego projektu, ten program zaczął stawać się programem do wszystkiego i niczego. Niby była tam jakaś przeglądarka plików, ale tak naprawdę prawie nic nie umożliwiała, bo nawet zwykłego kopiuj nie mogłem wykonać. Niby było na Klango aplikacji do Facebooka, do Twittera, ale działały tak, jakby twórca po napisaniu pierwszych 100 linii kodu stwierdził, że mu się w sumie nie chce. I takie trochę odnosiłem wrażenie, widząc te bardziej zewnętrzne i społecznościowe funkcje na Klango.
1: Ja mam też takie wrażenie, że to nawet chodzi o jeszcze co innego, bo nie tyle po iluś tam linijkach kodu, że się komuś odechciało, co bardziej zmieniały się API, zmieniały się metody dostępu i integracji z tymi usługami zewnętrznymi i najzwyczajniej w świecie nie było czasu, żeby to nadzorować i monitorować. Jeżeli zmieniła się jakaś metoda dostępu, to trzeba byłoby siąść, znowu ten kod rozgrzebać, coś poprawić i w końcu zaczęłoby to ponownie działać. No ale no niestety.
2: A to jest inna sprawa. Myślę, że to jest też trochę tak, że z tym, czym Klango miało być, z tym takim rozmachem, że tam ma być wszystko, wszystkie możliwe usługi, jakie tylko się da obkodować API, tam był po prostu też za mały zespół programistyczny, żeby tym wszystkim się zajmować, bo nawet jeżeli ta firma przez długi, długi czas dedykowała całą swoją działalność Klango, to ja z tego co wiem, tam było parę osób i nawet dałoby się ich policzyć na palcach jednej, może dwóch rąk i znaliśmy ich z ników. I te wszystkie osoby, to jednak chyba za mało, żeby wypuszczać update'y, wypuszczać poprawki, kontrolować jakkolwiek społeczność na tym takim wysokim poziomie, wyższym niż mogli moderatorzy, użerać się z mailami od użytkowników w jakichś tam bardziej skomplikowanych sprawach, naprawiać API w każdym programie, który nagle się zaczyna sypać, i tak dalej, to trzeba być po prostu poinformowanym na wszystkich frontach, wczytywać się w dokumentację, co tam się zmienia w każdej aplikacji, w każdym portalu, w każdym API. I to jest chyba jednak trochę za dużo na tak mały zespół, jakim był zespół tworzący Klango.
7: Pewnie tak. I jeszcze tutaj trzeba pamiętać, jeżeli patrzeć na problemy Klango od tej strony, że Klango powstawało w czasach dość wczesnych, kiedy też technologie pewne się dopiero rozwijały i nagle się okazało, że rozwiązania wykorzystywane w Klango już nie są tym, czego też trzeba, bo Klango już w ostatnich latach swojej działalności, to był rok 2011, ja myślę, że też przybrało trochę zły kierunek. Ja myślę, że twórcy kompletnie się pogubili. Tu niestety też problemem był fakt, że za bardzo nie docenili faktu, który tu był wspomniany. Jeżeli mamy społeczność, której ja miałem ile lat, kiedy Klango było zamykane, w sensie został porzucony 12, czyli teoretycznie byłem nadal poniżej wieku regulaminowego, to trudno było oczekiwać tutaj jakichś wielkich wsparć finansowych. I z innej strony ja też będę przekonywał, że jeżeli podawali, że koszty utrzymania serwerów to jest 500 zł miesięcznie, to nie bardzo chce mi się wierzyć w takie kwoty, ale
1: No wiesz, w dzisiejszych czasach to może kosztować mniej. Pamiętaj, że to tam jeszcze było wcześniej ileś lat, a poza tym tak naprawdę utrzymanie firmy jako takiej to i znaczy, to zapłacenie tam jeszcze pozostałym programistom, to myślę, że to jeszcze znacznie, znacznie większe koszty niż nawet te 500 zł miesięcznie, które to ewentualnie generowali na serwery.
7: Ja tutaj jestem pewien, że w tych kosztach problemem było też nie tyle utrzymanie serwerów, co utrzymanie firmy. Ja jestem tego pewien, ale tu było pewne niedoinformowanie i myślę, że niestety tak działają ludzie, że jeżeli widzą, że coś działa, to po co wspierać? I...
1: No tak.
7: No a poza tym do Klango punktów pamiętam od samego początku było bardzo negatywne podejście. Ja w tej chwili pewnie miałbym na koncie trochę tych Klango punktów, bo je po prostu pamiętam kupowałem, żeby projekt wspomóc. Ale niewiele osób na pewno z nich korzystało. Pamiętam, że bardzo ludzi rozdrażniła funkcja, którą ja bardzo dobrze rozumiem. To była funkcja VIP, czyli można było kupić za nie pamiętam ile, ale wiele tych Klango punktów usługę, która podawała, że przy niku na forum jest wypowiadane VIP. I pamiętam, że doszło do bardzo cierpkich słów pod kątem firmy Simplito, choć ja ten ruch jak najbardziej rozumiem. I myślę, że tu był problem też od strony uzasadnienia i wytłumaczenia, dlaczego ta funkcja jest. Pojawiły się Klango punkty, to od razu się wiadomo, jak się pojawia pieniądz, gdyby teraz Facebook powiedział, że każdy użytkownik ma im zapłacić złotówkę rocznie, to jest tylko złotówka rocznie, ale od razu by się rozdrażniło społeczeństwo.
1: No tak i na pewno sporo osób by zrezygnowało. A też
2: innym problemem z Klango punktami było też to, oprócz tego, że rodzice mogliby nie chcieć tam dzieciom dać pieniądze, powiedzmy, nawet gdyby chcieli, mimo wszystko jeszcze w tym pokoleniu, które teraz, czy wtedy wychowywało nas, nasze pokolenie, było duża dezinformacja i niska świadomość tego, jak dokonuje się zakupów internetowych, bo ci rodzice może nawet by dali pieniądze, gdyby Klango punkty się dało kupić w sklepie za gotówkę, ale jak trzeba już wprowadzać dane karty, bawić się jakimś PayPalem, czy nawet innym jakimś systemem płatności, tam chyba tylko PayPal działał, i tłumaczyć takiemu rodzicowi, że tu jest numer karty, tu CVV, tutaj data ważności. Dla mnie teraz to są proste rzeczy, ale wtedy ja też obawiam się, że gdybym prosił moich rodziców, to najpierw byłoby, że a po co ci takie pierdoły? Może bym to nawet jakoś przeforsował, kwestia jakichś urodzin, coś, ale potem kwestia, nawet technicznie to może nawet by sobie poradzili, bo moi rodzice już raczej robią zakupy internetowe, więc to nie jest problem. Ale kto te moje informacje przejmie o tej mojej karcie, czy mi tego nie zhakują, czy mi nie ściągną całej gotówki?
1: Dokładnie, a PayPal...
2: To jest jednak taki proces, gdzie...
1: A PayPal to gdzieś tam nawet i w dzisiejszych czasach, no mimo tego, że znany procesor płatniczy, to jednak niekoniecznie w Polsce. No w Polsce mamy Payu przede wszystkim, albo jakiś DotPay.
7: Ja myślę, że też problemem był fakt, że gdyby firma Simplito zadbała o utrzymanie Klango, dzisiaj sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Ja pamiętam, ja prosiłem o wsparcie, to nie były żadne punkty, ja prosiłem o wsparcie Eltena, to ja w ciągu 6 miesięcy praktycznie sfinansowałem serwery na cały rok, więc wiem, że dzisiaj sytuacja wyglądałaby inaczej, szczególnie, że to była tylko prośba o wsparcie przy aktywności użytkowników dużo mniejszej. Ale to było za szybko i ja myślę, że problemy pojawiły się już po prostu po stronie utrzymania firmy. Inna sprawa, że Simplito niby wyrażało chęć oddania Klango, a wiem, że kilka osób informowało o takiej chęci, ja też, i nie otrzymaliśmy odpowiedzi, prócz jakiegoś niejasnego pod tytułem zastanowimy się.
1: Wiesz co, ale to może chodziło bardziej o oddanie Klango na zasadzie, tak jak ty, Pawle, wspominałeś, że jakaś instytucja miałaby zająć się rozwojem tego, a oni mieli być programistami. Dobrze kojarzę? Taki był
2: Że taki był też pomysł wtedy.
1: Tak, no tak. A wiadomo, że tego programowania nie wykonywaliby pro publico bono. Fundacje i inne instytucje tego typu mogą pisać różnego rodzaju projekty, które są dofinansowywane. No tak jak chociażby nasz Tyflo Podcast jest współfinansowany ze środków PFRON-u. I przypuszczam, że tu też o to chodziło, że Simplito chciało tą drogą, żeby nie zmuszać użytkowników do jakichś mikropłatności albo innych rzeczy tego typu, zapewnić sobie jakąś tam, jakieś funkcjonowanie. I przypuszczam,
7: prawdopodobnie
1: że to
7: tak trudno dziś ocenić. Fakt jest faktem, że już pod sam koniec zaangażowania twórców Klango, czyli w roku 2011, problemem było też ogromne niedoinformowanie. To już wyglądało na zasadzie, że jedna mówiła danuaria, Drugie mówił Maciek, mówił, że się nie przejmować, że Klango będzie rozwijane. Trzecie mówili inni użytkownicy i zrobił się ogólnie chaos pod tytułem nikt nic nie wiedział. I to też na pewno szkodliwie wpłynęło na ten okres.
2: Czwarte jeszcze pisałem ja, tak, to była inna fakt, kwestia, że też się starałem zawsze jakoś załagadzać te konfliktowe sytuacje i nie wiem, czy to też nie tworzyło jeszcze więcej zamieszania. Aczkolwiek reakcje były pozytywne, więc chyba nie było aż tak źle.
7: Ja pamiętam ten dzień, ja pamiętam, że...

0: ponieważ gdyby nie oni, to byśmy Eltena już nie mieli, albo mielibyśmy Eltena w postaci wchodzę na forum, polska społeczność Eltena, inny temat. Cześć wam, wpisy 5 274 000. Natomiast mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie radzić też, korzystając z różnych doświadczeń, które można odnaleźć w internecie, różnych historii, nie tylko Klango, trudno mi powiedzieć. Fakt jest faktem, że w końcu nadejdzie ten czas, kiedy będzie to więcej niż raz na miesiąc, tudzież raz dwa tygodnie jakiś mail z kilkoma wyzwiskami pod naszym punktem, bo na razie to tak wygląda. Ale wiem, że sprawa może się skomplikować, jeżeli społeczność się rozrośnie i wtedy pewnie będę dzwonić do Piciaka, ratuj, mów co robić.
1: No ale całe szczęście, że
2: ja
1: są
2: nie wiem,
1: już...
2: czy będę ci w stanie aż tak dobrze odpowiedzieć, ale...
1: Ale całe szczęście, że są już jakieś doświadczenia, z których można czerpać i no fakt jest jeden i myślę, że to potwierdza zarówno to, co się obecnie dzieje na Eltenie, bo Elten ruszył, użytkowników przybywa, to, co się dzieje na Facebooku, chociażby w grupie Niewidomi i Niedowidzący Bądźmy Razem, to, co się dzieje na liście Tyflos, po prostu,
2: czy na
1: grupach WhatsAppowych, istnieje potrzeba, i to duża potrzeba wśród niewidomych, żeby do jakiejś takiej swojej społeczności należeć i żeby gdzieś tam sobie rozmawiać o różnych rzeczach, bo tak jak powiedziałeś, Pawle, na ogólnotematycznym forum, czy to ty powiedziałeś, czy któryś z naszych słuchaczy powiedział, na ogólnotematycznym forum to możemy się nie spotkać ze zrozumieniem, że na przykład coś nie jesteśmy w stanie odczytać jakiejś informacji z jakiejś strony internetowej, albo że jakiś program nam nie działa. No tam tego nikt nie zrozumie, czy na Eltenie, czy na Facebooku, czy na Tyflosie, czy gdziekolwiek indziej istnieje szansa, że nas zrozumie i nam coś podpowie. Albo,
0: tak,
1: albo chociaż napisze, mam to samo.
0: W tej chwili największe zagrożenie moim zdaniem Eltena i nie bardzo jestem w stanie coś z nim zrobić, to jest to, o czym pisał Hryniek. Tutaj nie wiem, czy Picioku śledziłeś, pewnie już nie, bo przygotowanie do audycji i praca magisterska, którą życzę ci obronić. Natomiast w wątku o końcu Klango na forum Eltena, które w tej chwili liczy kilkaset wpisów już, więc szybko się zrobiło, ludzie zaczęli panikować, jak zaczną przeglądać internet bez Klango, bo używają przeglądarki Klango w czasach, kiedy Firefox i Chrome są dostępne naprawdę. Zaczęli panikować, jak będą odsłuchiwać muzykę z dysku. I nie chciałbym, żeby Elten wprowadził ten stan. Tutaj wiadomo, użytkownicy mają prawo, są chociażby pliki Eltena, ja sam czasem ich używam. I z jednej strony użytkownicy mają prawo do wyboru, z drugiej nie można tak bardzo uzależnić się od jednej usługi. Bo pokazuje to, jak koniec Klango wpływa w tej chwili na przerażenie i jakieś zamieszanie wśród użytkowników, a Elten nie miał i nigdy nie będzie miał przeglądarki swojej chociażby, bo ja uważam, że teraz już takiej potrzeby nie ma.
1: Dokładnie. Mamy NVDA, no. Mamy darmowy czytnik ekranu, który jest w stanie nam to zapewnić. To się zgadza. Dobrze, Dawidzie. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź w dzisiejszej audycji i zapraszamy tych wszystkich, którzy być może jeszcze nie wiedzą, że coś powstało nowego, że powstało coś po Klango. Zapraszamy na Eltena. Może podaj adres strony internetowej, gdzie można pobrać aplikację i gdzie można wszystkiego się dowiedzieć, a przy okazji też się zarejestrować.
0: www.eltenmyślnik.net.eu.
1: Tak, i tam wszystkiego się dowiecie. Elten, no niewątpliwie program, tak jak i wspomniałem na początku audycji, otwarcie o tym piszesz. Wzorowany na Klango, taka też społeczność osób niewidomych. No miejmy nadzieję, że przetrwa dłużej. Masz poprzeczkę 10 lat, to by było więcej.
0: W sumie, jakby nie patrzeć, ale wspierany już jest dłużej. Wspierany jest dłużej niż Klango, wspierany to mi ostatnio ktoś na forum uprzytomnił. Elten już ma prawie 4 lata, teraz będą 4 w wakacje.
1: No tak, a wsparcie dla Klango to jakieś 3 lata było, to prawda.
0: Tak.
1: Dobrze, Dawidzie, dzięki za telefon, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Czekamy jeszcze przez chwilę na wasze telefony, 123 834 835. Jak powiedziałem, że przez chwilę, to pewnie zaraz znowu ktoś zadzwoni. Pawle, czy czy coś jeszcze warto

0: warto dodać a propos Klango, a propos tego, co tam się działo.
1: Znaczy ja myślę, że skoro jesteśmy już w takiej końcowej fazie audycji, o ile jeszcze nikt nie będzie dzwonił, to chciałem wyrazić taką nadzieję. Znaczy przede wszystkim, to jeszcze raz, bo już to wyraziłem tysiące razy, ale nie mogę przestać. Dzięki Maćku i dzięki ekipom, mimo tego, że tutaj było też trochę słów krytyki pod kątem Klango, pod adresem Klango, to dzięki za to, że daliście mi taką szansę i takie doświadczenie, bo gdyby nie Klango, to prawdopodobnie nie robiłbym tego, co robię teraz. Nie studiowałbym anglistyki, nie podróżowałbym, bo nie znałbym tylu ludzi za granicą i nie motywowałoby mnie to, żeby podróżować i próbować gdzieś tam za granicą moje pierwsze kroki stawiać. Prawdopodobnie bym nie interesował się tłumaczeniami, nie miałbym tego doświadczenia z pracą zespołową, nie poznałbym tylu ludzi niewidomych w Polsce i za granicą, a jestem bardzo zadowolony z tego, jaką mi się udało sieć kontaktów zbudować w różnych miejscach, co się bardzo często przydaje. Wiedza, którą tam posiadłem, to, że mogłem swój produkt, czyli Mirandę, wypromować. Wiele, wiele różnych doświadczeń, przede wszystkim ludzie, których też poznałem, bo do dziś z wieloma z nich utrzymuję kontakty, przyjaźnimy się. I tam też wiele takiego dobra od ludzi otrzymałem, za co też jestem wam wszystkim wdzięczny i cieszę się, że to, co dla Klango robiłem, miało dla was wartość, bo też to wyrażaliście wielokrotnie w telefonach, ale to, na co najbardziej mam nadzieję, to mam nadzieję, że to doświadczenie z Klangiem w was jako Simplito, jeżeli będziecie mieli okazję tego posłuchać, jakoś odmieniło, jakoś na was wpłynęło, bo przygodę z środowiskiem osób niewidomych zaczęliście od gier audio. I gry audio są fajne, ale jedyny kontakt, jaki jest wtedy z osobami niewidomymi, to jest de facto feedback, że ktoś wam zgłosi, to nie działa, to działa, w to się fajnie gra. A tworząc portal społecznościowy, poniekąd weszliście w tą społeczność. Nie wiem, czy mieliście taki plan, żeby ona się aż tak rozbudowała, tam było chyba 10 tysięcy ludzi pod koniec z różnych krajów. I wiem, że Maciek i ekipa wpadli trochę w ten wir i tworzyli sami dyskusje, prowokowali dyskusje na forum, byli ciekawi naszych opinii na różne tematy, na pewno też nieraz czytali, a wątki były różne, od kawałów o niewidomych, przez śmieszne sytuacje, po różne rzeczy, które nas też bolą. I mam nadzieję, że wyszliście z tego doświadczenia z bogatszym doświadczeniem, z bogatszym takim, z bagażem doświadczeń odnośnie nas, odnośnie naszego środowiska, problematyki, jakie są tu mocne strony, jakie są tu słabe strony i że to nie jest tylko tak, że to był program, który rozwijaliście, on potem sobie wisiał i teraz go zamykacie i to jest koniec, tylko że my jako wasza społeczność, jako wasi oddani użytkownicy w wasze życie też coś wnieśliśmy i jakoś to życie ubogaciliśmy. Taką mam nadzieję, było mi naprawdę miło, jakby to rzeczywiście było prawdą, no bo ja się cieszę, że mogłem być użytkownikiem Klango i też zaangażowanym członkiem tej społeczności.
0: Prawda też jest taka, że Klango było doceniane nie tylko w Polsce. No, jeszcze kiedy był Blind Kultek, to pamiętam, że pojawiały się też zagraniczne podcasty na temat Klango, na temat tego, jak to działa i że działa fajnie i że jest to tam, jest całkiem prężnie rozwijająca się społeczność i ludzie byli z tego naprawdę zadowoleni, więc to... Faktycznie bardzo międzynarodowy projekt, który no myślę, że sporo dobrego zrobił.
1: Tam była ogromna społeczność polska oczywiście, anglojęzyczna, niemieckojęzyczna. Byli Hiszpanie i Latynosi, byli Rosjanie i obywatele rosyjskojęzycznych krajów. Była społeczność bałkańska, nie aż tak duża, ale działo się na ich forum też sporo. Byli Węgrzy i też nie było ich mało. Byli... Zdaje się, Czesi i Słowacy, to była też taka duża społeczność na Klango, wiele osób z Czech i Słowacji używało. Dużo by tu wymieniać, że tak naprawdę to nie jest tylko polski i tam reszta świata angielski, tylko to się rozprzestrzeniło do ludzi, którzy nie mówili ani po polsku, ani po angielsku i polegali poniekąd na swoich tłumaczach i liderach swojej społeczności. Więc to jest to, że dotarło Klango do ludzi, którzy nie rozumieją żadnego z języków, którymi mówiliście. I to jest dla mnie moim zdaniem i dla mnie i dla was chyba największy sukces, że niewidomi gdzieś tam nawet w RPA, właśnie w Hongkongu, w jakiejś Tajlandii dowiedzieli się o Klango, oni nawet nie znali ani słowa po angielsku, ale ktoś im ten program przetłumaczył na ich język i oni się tam też świetnie bawili i poznawali społeczność swojego kraju. No może też trochę przekonywali się, że warto inwestować w języki. I to jest, myślę, bardzo fantastyczna wartość dodana tego programu.
0: Z biznesowego punktu widzenia, no myślę, że niezbyt udany projekt, ale z takiego typowo społecznościowego jak najbardziej. I Klango była aplikacją, która łączyła ludzi, tak naprawdę. Jeszcze zwłaszcza wtedy, w tych czasach, kiedy Facebook, tak jak wspomnieliśmy, to były początki tego serwisu. O tym się jeszcze nie mówiło jakoś tak. A już wtedy Klango było takim portalem międzynarodowym, tak jak powiedziałeś. I tam pojawiali się ludzie z różnych miejsc.
1: Tak, nawet jeżeli nie mieli swojej oficjalnej społeczności, to jakąś mniejszą grupkę językową sobie założyli i w tej grupce funkcjonowali. Wiele się dzięki temu na temat różnych kultur nauczyłem, czytałem o jakichś językach afrykańskich powiązanych z religiami, które nawet do dziś nie wiem, czy naprawdę istnieją, czy ktoś sobie to wymyślił.
0: Czy swego czasu nie było tak, że Klango miało jakieś nawet automatyczne tłumaczenie tekstów? Czy...
1: Automatyczne nie, ale był wbudowany tłumacz i dało się skrótem go wywołać, więc tam nie było problemu. Też się tłumaczyło te posty i się pisało na forach, nawet jak się języka nie znało. To się gdzieś tam pozdrawiało użytkowników z tych innych krajów.
0: Tak, i to też było naprawdę fajną sprawą. Jeszcze z takich aplikacji mi coś w głowie się kołacze, że była jakaś taka zewnętrzna aplikacja, która też mogła jakoś nawet w matematyce pomóc, prawda? Jakiś wykres funkcji dźwiękiem narysować.
1: Tam był jakiś prosty dźwiękowy wykres, tak, i coś tam jeszcze. Było coś takiego, tak.
0: Także nie tylko takie...
1: projekt, który musi ciekawie rozwinąć.
0: Nie tylko takie gry i zabawy, ale te aplikacje zewnętrzne no, miały opcję stać się również i narzędziami jakimiś tam edukacyjnymi. No i Klangopiano jeszcze było też przecież.
1: Tak, ja przecież na tym grałem. Tam był chyba domyślny pakiet dźwiękowy z Harder, Better, Faster, Stronger.
0: Tak, Daft Punk. Oczywiście.
1: Tak, i tam się... tą piosenkę w sumie poznałem. Jakby wcześniej już ją gdzieś słyszałem, ale dopiero tam zacząłem te sample układać po kolei. No, to było bardzo ciekawe doświadczenie, muszę przyznać. Mm-hmm. No i tematy dźwiękowe. Nie wiem, czy mieliście jakieś ulubione tematy dźwiękowe, czy ty, Michale, miałeś. Ja do dziś wspominam temat Dawid chyba się nazywał ten użytkownik, z Bośni i Hercegowiny, o ile pamiętam. Bo to był taki temat bardzo muzyczny. On tam wykorzystywał motywy z I Wanna Love You, Icona. I miał na przykład jako muzyczkę na oczekiwanie w jednej swojej wersji jakiś taki, do dziś nie pamiętam co to jest, jakiś lokalny bałkański utwór. Więc to jest też to, że te tematy dźwiękowe i też, znowu, mnóstwo nowych programów, bo TV Blue i Chicken Nugget i różne inne mają te programy dźwiękowe, ale nigdzie, tak jak w Klango, ta tradycja się nie rozwinęła i ludzie doszli już do takiego poziomu gdzieś tam perfekcji, że zaczęli właśnie tworzyć jakieś tematy dźwiękowe z elementami specyficznymi dla ich kraju. Jakieś ścieżki dźwiękowe, jakaś muzyka właśnie lokalna była wykorzystywana. I to też pokazuje tą potęgę Klango jako projektu międzynarodowego, jak dla mnie.
0: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie czułem jakoś tego zafascynowania tematami dźwiękowymi. Ja wszędzie, gdzie tylko mogłem i jak tam się tylko dało, to wyłączałem te wszystkie dźwięki. Tam chyba był nawet jakiś taki temat, że dało się wyłączyć i nie było...
1: Silence.
0: Tak, silence i nie było dźwięków. I to był mój ulubiony temat, szczerze powiedziawszy.
1: A widzisz, to ja ten i Nintendo miało też ciekawe dźwięki i Braille Note Millennium, czy któryś tam Braille Note, któryś z tych notatników, tam był też taki temat z dźwiękami z tego, też mi się podoba, bo miał dużo tych dźwięków, jak ja lubię, czyli takie krótkie, komputerowe, takie jakie dźwięki te powiadomienia powinny być, bez przesady, bez jakichś fajerwerków, ale funkcjonalne, to był mój ulubiony, no.
0: I tak myślę, że powoli będziemy kończyć dzisiejsze nasze spotkanie na antenie Tyfloradia. Jak ostatnie kilkanaście sekund dla kogoś, kto ma ochotę zadzwonić. 123 834 835. Przypominamy, że jeżeli pobraliście swoje dane i czegoś wam tam brakuje, to jutro warto się rozglądać, bo jutro będzie można pobrać to jeszcze raz, te paczki, i będzie wtedy możliwe, że tam część tych danych wróci. Tych, których obecnie nie ma. To jest taka ważna kwestia.
1: No i no cóż, i to chyba tyle,
0: tak. Jeszcze Milena mi tu pisze w międzyczasie na gadu akurat, a propos prompterów, bo o tym nie mówiliśmy. Co to były promptery w ogóle? Ty pamiętasz, o co tam chodziło?
1: Można było ułożyć, były też ankiety, o tym też nie mówiliśmy, ale ankiety to wiadomo. Natomiast promptery, funkcja, która miała w założeniu pozwolić na układanie takich tutków, tutoriali, takich instruktaży, krok po kroku. Na przykład, nie wiem, jak ugotować tam makaron, albo jak zainstalować jakiś program, który się tam trudniej instaluje. I to działa na tej zasadzie, że się zaczytywało taki prompter i się przełączało jakimiś klawiszami między krokiem a krokiem.
0: Aha.
1: Można było sobie ten krok przeczytać, wykonać, następny przeczytać, wykonać. To jakoś nie widziałem nigdy, żeby zdobyło dużą popularność, ale było.
0: No, to rzeczywiście, też dość fajne. Ja szczerze mówiąc nigdy się tym nie bawiłem. Nigdy jakoś nie zajrzałem do żadnego promptera, więc dlatego może i średnio je pamiętam. Ale faktycznie teraz
1: ja też dzięki awatarom, na przykład awatary były
0: taką właśnie, awatary jeszcze,
1: tyle, że dzięki awatarom ja na przykład odkryłem wiele utworów muzycznych, które później sobie albo zapytałem właścicieli awatarów, co to za utwór, albo gdzieś tam już później, na późniejszym etapie jakimś Shazamem rozpoznałem. I pamiętam też, że przez jakiś czas eksperymentalnie leciało radio awatarowe, które w zapętleniu puszczało całą playlistę dostępnych awatarów na Klango.
0: Było, w katalogu mediów było to dostępne.
1: Tak, i tam co chwilę po prostu był odtwarzany jakiś inny awatar i to był bardzo dobry sposób na to, żeby odkryć wszystko. Od jakichś znanych produkcji muzycznych, po jakieś autorskie samych użytkowników, przez jakieś ciekawe wycinki z seriali, z filmów, z jakichś słuchowisk radiowych, z radia. To było też bardzo, to miało dla mnie też ogromną wartość edukacyjną.
0: No i mamy telefon jeszcze. Kogo witamy tym razem? Halo?
2: Witam, to jest Krasia. Jeszcze w kwestii tej informacji, bo przypomniało mi się, że
0: szczerze, powiedzmy ja, czyli autorzy jak Klango... po głosie poznaję, to Marcel do nas dzwoni.
2: Tak, tak.
0: Witaj ponownie.
2: Przypomniało mi się, że autorzy Klango napisali na Twitterze właśnie, że oni poinformują, gdy te nowe archiwum będzie dostępne. I była jeszcze omawiana tutaj kwestia kodu źródłowego. Ktoś mówił o kodzie źródłowym.
0: Że będzie zarchiwizowany.
2: Była tutaj podana hipoteza, że być może oni po prostu nie chcą udostępnić tego kodu, ponieważ coś w nim jest takiego, co wykorzystywane jest w innych aplikacjach. Natomiast ja czytałem, bo zaktualizowali ten dokument, którym informują o końcu Klango i tak dalej.
0: Aha.
2: Teraz będzie jeszcze jedna śmieszna rzecz przypomniała a propos tego dokumentu. I napisali tam, że nie udostępnią kodu, jeżeli udostępnią, to jakieś fragmenty, ponieważ nie nadaje się on do publikacji. A śmieszna rzecz jest taka, że wysłali newslettera do wszystkich użytkowników Klango, tylko. Ja parę kont ludziom różnym tworzyłem, którzy nie mieli maila, bo ogólnie w mojej szkole zacząłem rozpropagowywać z tego czasu Klango. No i co? I sytuacja wygląda tak. Dostałem maila na jedno konto, na drugie, a na trzecie już nie. I domyślam się dlaczego, ponieważ Fenderbert od razu po odczytaniu mi nazwy wiadomości informuje: alert, ta wiadomość może być próbą oszustwa. Bo wysłali to z jakiejś dziwnej listy mailingowej. Nie wie z klango@klango.net, ale adresy wskazują do jakichś dziwnych miejsc.
0: Rozumiem.
2: Jakieś generowane dziwne linki.
1: Nie nam to osądzać.
0: Dokładnie,
1: w tym momencie.
0: To już
1: nie nam
0: po
1: to
0: prostu
1: osądzać. Trzeba wierzyć w dobre intencje Simplito. Chyba
0: dokładnie.
1: Już nie zależałoby im
2: tak,
1: raczej na
2: ja to wiem, że raczej nie zrobili czegoś złego w tej kwestii, tylko po prostu skorzystali z jakiejś listy mailingowej, która no nie do końca jest poprawnie rozpoznawana przez programy pocztowe.
0: Jasne.
2: I przez serwery pocztowe.
0: Mhm, rozumiem. Dobrze, Marcelu, no to dzięki za doprecyzowanie tego wszystkiego. Może faktycznie gdzieś tam jeszcze zobaczymy Klango, a przynajmniej jakieś fragmenty kodu tej aplikacji gdzieś w świecie. W ogóle Klango to było w dość ciekawym języku pisane, takim dość nietypowym, bo to w Lua było, jak pamiętam.
1: Tak, to był język skryptowy Lua i tyle mogę powiedzieć, bo programistą nie jestem i nie bardzo wiem, jakie są tego zalety i wady.
0: Jeszcze coś...
1: Michale, zdaje się, że ja będę musiał już też chyba kończyć.
0: Okej, okay. Więc... no to będziemy kończyć.
1: Bardzo możliwe, żeby...
0: To w takim razie będziemy kończyć, bo już myślę, że faktycznie omówiliśmy większość rzeczy. Jeszcze coś takiego jak myboard było na Klango, tak?
1: No, czyli ściany, czyli ja de facto nie zrozumiałem nigdy przeznaczenia tej funkcji, bo dla mnie nie różniła się niczym od bloga. Miała być to replika tej
0: tablicy na Facebooka,
1: że można zamieścić na moim profilu jakiś komunikat, ja mogę go zamieścić i można go, właśnie to chyba tylko ja mogłem zamieszczać, a inni mogli komentować.
0: Jakoś tak to było. Tak, te statusy nasze.
1: Dlatego
0: takie.
1: Też nie widziałem do końca jakby sensu troszkę tej funkcji, no ale istniała, tak, była taka funkcja też.
0: Tak. Przypomnijmy, 24 maja Klango zostanie oficjalnie zamknięte. Więcej się już tam nie dostaniecie, zatem jeżeli macie jeszcze ochotę sobie poużywać Klango, no to ostatnie godziny wam zostały, a potem Elten.net.eu, strona, na której Dawid rozwija aplikację inspirowaną Klango. Można ją pobrać, można się zarejestrować i korzystać, jeżeli ktoś ma na to ochotę. W dzisiejszej audycji Paweł Masarczyk wspólnie ze mną wspominał Klango. Paweł, bardzo aktywny uczestnik społeczności. Ja no zdecydowanie mniej, bo Klango nie było to nigdy żadną jakąś wielką moją fascynacją, ale korzystałem jak najbardziej, znajdziecie mnie tam jako użytkownika MIDI. Jeszcze jest szansa. Dziękuję ci bardzo, Pawle, za udział w dzisiejszej audycji.
1: I ja dziękuję. Myślę, że stworzyliśmy jak na to pożegnanie, jak na ten smutny dość charakter, bardzo fajną atmosferę, taką wspomnieniową. Tak jakbyśmy sobie właśnie siedzieli wokół takiego stołu i wspominali, i tak naprawdę życzyłbym sobie jak najwięcej takich audycji. Było naprawdę super. Dzięki wam wszystkim za wspomnienia, dzięki za telefony i raz jeszcze dzięki za ten czas wspólnie spędzony jako członkowie społeczności Klango. To jest coś, czego na pewno nigdy w życiu nie zapomnę. Dzięki raz jeszcze.
0: I ja również.
1: Michale, za to, że mogliśmy taką audycję przeprowadzić.
0: Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Tu Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. A jak w każdy poniedziałek o tej porze, czyli po godzinie 19, spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że Tyflo Podcast to pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Podcast to są takie audycje, które zupełnie za darmo możecie pobierać z internetu. Na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net piszemy www.tyflopodcast.net. Zebrała się już ich całkiem pokaźna ilość. No a tych audycji będzie jeszcze przybywać, na pewno, łącznie z dzisiejszą. Z dzisiejszą audycją Tyflo Podcast w Radiu N. W każdy poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się tu na żywo, żeby porozmawiać o różnych tematach, o różnych zagadnieniach związanych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, ale tak to już w życiu jest, że niewidomi czy słabowidzący są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, takie same jak i zresztą osoby widzące zupełnie dobrze. Jednym z takich zagrożeń są niebezpieczeństwa płynące z sieci, czyli różnego rodzaju wirusy, konie trojańskie, robaki i cała ta reszta tego internetowego paskudztwa, o którym dziś sobie porozmawiamy. Porozmawiamy, cóż to takiego jest, jak się przed tym bronić. Ja witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Kamil Żak. Witaj, Kamilu.
1: Witam, dobry wieczór wszystkim.
0: No i z racji tego, że dziś będziemy właśnie mówić o tych różnego rodzaju zagrożeniach sieciowych, to może powiedzmy najpierw naszym słuchaczom, czemu tak na dobrą sprawę zabraliśmy się za ten temat. W końcu, no, sporo już o tym się mówi, sporo materiałów można znaleźć w internecie, jak się przed tym bronić, ale chyba osoby niewidome z pewnego względu i z pewnego punktu widzenia, no, są szczególnie poszkodowane, jeżeli gdzieś tam na komputer, do systemu operacyjnego dostanie im się jakieś złośliwe oprogramowanie, prawda?
1: Tak, no, temat jest bardzo ważny, dlatego że jeżeli już niewidomemu, takiemu jak ja, czy na przykład padnie system, no to mamy problem i bez osoby widzącej sobie nie poradzimy. No i bezpieczeństwo jest bardzo ważne, no, tak samo dla nas, jak i dla osób widzących, ale mamy ten szczególny problem, że jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji, kiedy już jest za późno.
0: Dokładnie, jeżeli nasz komputer zostanie zainfekowany jakimś nieprzyjemnym oprogramowaniem, oczywiście nie zawsze tak musi być, ale ja ostatnio właśnie spotkałem się z taką sytuacją, akurat w swojej pracy zawodowej, i to też muszę powiedzieć, że zainspirowało mnie do tego, aby tę audycję dzisiejszą poprowadzić. Otóż przyszedł do mnie komputer, który, no, akurat dobrze się stało, że w sumie akurat klientowi nie zależało specjalnie na danych, bo tam nic się nie działo specjalnie. Tam po prostu on, no, wszedł nie tam, gdzie powinien i złapał wirusa, ale wirus ten był na tyle wredny, że w zasadzie, no, można było system operacyjny odpalić tylko i wyłącznie w trybie awaryjnym i próbować coś tam ratować. Ewentualnie można było zainstalować jakąś, właściwie nie zainstalować, tylko uruchomić jakąś udźwiękowioną dystrybucję Linuxa i jeżeli trzeba by było, to odzyskiwać dane. Natomiast, no, akurat niestety w tym przypadku nie byłem w stanie dostać się do normalnego systemu operacyjnego, bo przypomnijmy, że programy odczytu ekranu nie działają w ogóle w trybie awaryjnym. Czy spotkałeś się z jakimś naszym screenreaderem, który jednak coś by umożliwiał? Bo ja nie, szczerze mówiąc.
1: Nie, jest to niemożliwe, dlatego że w systemie Windows wyłączone są w ogóle sterowniki dźwięku. Można je włączyć, ale oczywiście to też bez oka jest niemożliwe. Jeżeli to już się stanie, jeżeli jest jakaś awaria, to po prostu trzeba właśnie albo poprosić kogoś widzącego, albo użyć zewnętrznego systemu operacyjnego, albo przenieść dysk do innego komputera. No, samemu jest to raczej trudne, albo prawie że niemożliwe.
0: Wszystko się zgadza. I o tym dziś będziemy mówić, o tym, jakie zagrożenia na nas czyhają w internecie. No i zresztą nie tylko w internecie, bo w końcu wirusy nie tylko się przez internet rozprzestrzeniają, ale od pewnego czasu, no, przede wszystkim właśnie internet to jest źródło różnego rodzaju zagrożeń i nieprzyjemności, jakie gdzieś tam możemy mieć. Oczywiście internet to nie jest zło, teraz proszę mojej wypowiedzi w ten sposób nie odebrać. Z wszystkiego można korzystać, tylko trzeba to robić z głową. I jeżeli będziemy dbać o naszą higienę, tak jak mówi się o bezpieczeństwie i higienie pracy, w jakimkolwiek zakładzie pracy, tak i przy komputerze, no to będzie wszystko w jak najlepszym porządku. To może teraz, Kamilu, powiedzmy na dobry początek naszym słuchaczom, szczególnie tym początkującym, jakie zagrożenia mogą na nich czyhać w internecie? Cóż tam w ogóle można podłapać z różnych źródeł, bo tak mówimy o tych wirusach, ktoś tam mówi o robakach, ktoś tam mówi o jeszcze czym innym, a czym to się tak na dobrą sprawę różni? Oprócz tego, że każda taka złośliwa aplikacja no, nie jest miłym gościem w naszym systemie.
1: No tak, no wirusy, no to ich zadaniem jest głównym, że tak powiem, dostać się jak na jak największą liczbę komputerów i po prostu zniszczyć dane zepsuć programy, nie wiem, uszkodzić, jakkolwiek zepsuć, no... Konie trojańskie to takie programy, które często instalują się na przykład z jakimiś, nie wiem, bo są że tak zwane kraki, czyli klucze do aplikacji nielegalnie instalowanych, które często ludzie właśnie pobierają i nie zwracają uwagi na to, co pobierają, jak to wygląda. Natomiast są to takie małe programy, których nie zauważymy przy normalnej instalacji, natomiast mogą wpływać destabilizująco na działanie naszego systemu, przechwycić jakieś dane i tak dalej. Także działanie nie do końca takie samo jak działanie wirusów, aczkolwiek cel jest podobny,
0: uszkodzić. Koń trojański przede wszystkim właśnie powinien być niewykrywalny, prawda? Tak jak w tej mitologii, jak w mitologii greckiej.
1: Greckiej, dokładnie.
0: Dokładnie, kiedy mówiono o tym, jak Grecy Troję zdobyli, no to po prostu wprowadzili tam takiego konia, a właściwie sami Trojanie wprowadzili konia do miasta, no i później okazało się, że było to coś zdecydowanie niedobrego, co zrobili. I właśnie takie konie trojańskie to są przede wszystkim aplikacje, które po prostu szpiegują nas. No tak to myślę, że możemy powiedzieć. Szpiegują, potrafią różne rzeczy robić. Potrafią sczytywać nawet znaki, jakie wprowadzamy na klawiaturze. Są już takie, które potrafią nawet korzystać z mikrofonu i kamery wbudowanej w nasz komputer, jeżeli jest to komputer przenośny, więc jesteśmy podsłuchiwani i podglądani, można powiedzieć. To wszystko gdzieś tam jest wysyłane, powiedzmy, do operatora takiego konia trojańskiego. Mamy jeszcze, no, na przykład takie konie trojańskie przeczesują nasze dyski twarde w poszukiwaniu jakichś numerów seryjnych do programów. Bo...
1: Albo chociażby danych do kont bankowych, czy czegokolwiek. Po prostu dane wszelkie.
0: Dokładnie. Więc taki koń trojański, mimo tego, że z pozoru szkód nam nie czyni, tak jak wirus, no bo wirus, no to wiadomo, zainfekuje nam jak najwięcej plików, no i okej. Trzeba go tam jakoś się pozbyć. Zresztą już takich wirusów coraz mniej się pojawia. Właśnie mam takie wrażenie, że coraz więcej jest takich aplikacji, które po prostu zachowują się właśnie jak konie trojańskie, czyli...
1: Znaczy nie tylko aplikacji, no te czytniki do kart bankomatowych, kiedy gdzieś tam ktoś instaluje w bankomacie, żeby przechwycić kody PIN i tak dalej.
0: Skimery tak zwane, jak dobrze pamiętam, to się nazywa, tak?
1: Tak, to jest to. Więc to już nie tylko w tych wirusów jest tak naprawdę coraz mniej, coraz więcej danych jest w sieci, a nie lokalnie, to znaczy one są lokalnie na serwerach, natomiast one, ruch sieciowy jest dużo, dużo większy niż kilka lat temu, czy nawet kilkanaście, więc te wirusy jakby już nie są tak częste, takie, które na przykład paliły dyski, bo i o takich słyszałem, podkręcają mocno procesor. Teraz właśnie wszystkie te złośliwe oprogramowanie, wszystkie wysiłki hakerów kierują się na sieci, na komputery, na rozsyłanie, na największą liczbę komputerów, żeby właśnie takie dane wykradać, bo to jest często wartościowe.
0: Są jeszcze robaki, prawda? To jest jeszcze inna grupa złośliwego oprogramowania.
1: Tak.
0: No i co to jest? Może powiedzmy kilka słów?
1: Ja powiem tak. Na robaka nigdy nie potrafię scharakteryzować do końca jego dokładnie działania. One jakoś ingerują w system, natomiast... nie wiem, jak dokładnie one w tym momencie działają. To znaczy... nie potrafię odróżnić do końca tych koni trojańskich na przykład od takich robaków, które na przykład nie wiem, mają jakiś jeden cel. Z tym, że je na przykład widać, ich działalność jest widoczna, podobnie jak wirusów.
0: No ich działalność jest widoczna przede wszystkim w taki sposób, że po prostu komputer nam zaczyna znacznie spowalniać, bo zadaniem takiego robaka przede wszystkim jest właśnie to, żeby rozesłać się do jak największej ilości użytkowników, czy to z naszej książki adresowej, czy to rozesłać jakiś tam powiedzmy spam, czy jeszcze inne rzeczy robić, to są przede wszystkim robaki. No tak jak się mówi, że się robactwo mnoży, no i one się rzeczywiście mnożą i to bardzo
1: dokładnie,
0: mocno.
1: Dokładnie, dlatego po prostu one, w zasadzie możemy dla uproszczenia mówić o wirusach, natomiast dzieli się właśnie na takie poszczególne kategorie, właśnie jak tam typowe wirusy, właśnie robaki i konie trojańskie. Dlatego jest ten podział. Ale coraz więcej programów już w zasadzie chroni kompleksowo tych nawet darmowych przed oprogramowaniem szpiegującym, przed szpiegami, przed wirusami zwykłymi, przed robakami właśnie takimi sieciowymi, które gdzieś tam na przykład z plików albo z serwerów P2P chociażby mogą się do naszego komputera dostać.
0: No właśnie, bo kiedyś jeszcze mówiło się o tak zwanym spywareze, prawda? Czyli o tym takim oprogramowaniu szpiegującym, ale może nie nawet na zasadzie wykradania naszych poufnych danych, takich jak numery kart kredytowych, jak jakieś, nie wiem, hasła bankowe, czy chociażby hasło do naszego konta pocztowego, ale szpiegujących i obserwujących nasze zachowanie w internecie. Na przykład gdzieś tam, na jakie strony wchodzimy, co lubimy oglądać, jakiej muzyki słuchamy. No, tego typu oprogramowanie kiedyś było bardzo popularne i dosyć często dołączane nawet do aplikacji. Był taki okres czasu, teraz to może powiesz za momencik, czy z twoich obserwacji jest tego więcej, czy jest tego mniej, ale kiedyś po prostu właśnie, jeżeli chciało się korzystać darmowo z jakiejś aplikacji, no to można było
1: wysyłać statystyki używania.
0: Tak, trzeba było oglądać reklamy też na przykład.
1: Albo oglądać reklamy, albo właśnie zezwalać na wysyłanie statystyk używania w ramach licencji. Było często coś takiego. Teraz chyba już nie, natomiast teraz jest coś takiego, że po prostu są strony, okienka wyskakujące, które no jeżeli użytkownik się dobrze nie pozabezpiecza, nie poinstaluje do dobrych dodatków, a nie chce tego oglądać, bo to nawet nie chodzi o właśnie o jakieś tam zrobienie szkody, tylko po prostu pozyskanie informacji, na przykład marketingowej, to otwierają się nam właśnie takie strony typu, nie wiem, no ten megapanel często się otwiera chyba. Mhm. Ja tego na przykład już od dawna nie mam, bo mi się to po prostu nie otwiera, bo poinstalowałem sobie dodatki, które to w przeglądarkach blokują.
0: No zgadza się.
1: Teraz to przechodzi bardziej na sieć. Kiedyś było więcej tych programów faktycznie lokalnie instalowanych, które gdzieś tam zbierały te informacje i można było mógł gdzieś tam je wysłać, na przykład do firmy. Teraz jest inaczej.
0: Teraz po prostu nawet strony nas gdzieś tam obserwują, chociażby przez ciasteczka podrzucane użytkownikom przez tak zwane pliki cookie. A jeszcze a propos różnego rodzaju sieciowych zagrożeń, to jeszcze myślę, że warto by powiedzieć o jednym, o tak zwanym ransomware. To jest chyba dosyć nowe zagrożenie i ja nawet ostatnio właśnie przy okazji tego problemu, o którym mówiłem na początku audycji, właśnie zetknąłem się z taką aplikacją, z takim, nie wiem jak to nawet nazwać, wirusem, bo to chyba można określić mianem wirusa, prawda?
1: W zasadzie można to tak określić, natomiast nie jest to do końca taki typowy wirus, ponieważ nie uszkadza on na przykład komputera, ale żąda, nie wiem, na przykład zapłaty jakiejś tam kary. Ostatnio był taki właśnie wirus, który po prostu straszy ludzi, bo nie wiem, miał logo policji w swoim obrazku, w tym okienku, z tym komunikatem.
0: Zgadza się. I to chyba nawet właśnie te aplikacje gdzieś tam dane mi było zobaczyć, pojawiła się informacja, że komputer został zablokowany z powodu naruszenia prawa polskiego, no i tam cała lista różnego rodzaju przewinień, jakich rzekomo ten użytkownik dokonał. Podejrzewam, że no, z żadnym nie miał nic wspólnego, no ale w każdym razie wyglądało to groźnie. No a o co chodziło? Teoretycznie, bo ja tego nie sprawdziłem.
1: Ja się z tym osobiście nie zetknąłem, ja to oczywiście przeczytałem.
0: No ja właśnie się zetknąłem i muszę powiedzieć naszym słuchaczom przy okazji, że jeżeli coś takiego trafi w wasze komputery, no to niestety jest bardzo duży problem, bo po prostu ten wirus, czy to oprogramowanie ransomware, ono po prostu ubija ważne pliki systemowe i nawet nie umożliwia uruchomienie programu odczytu ekranu. Nie mamy dźwięku, więc no niestety jesteśmy bezradni, tak na dobrą sprawę. Nie możemy nic zrobić. Tak, on wyłącza program Explorer Exe na przykład w systemie Windows, czyli no, nie możemy się nigdzie dostać, bo to jest podstawowy plik. Więc jeżeli na takie coś trafimy, no to jest dosyć duży problem. Natomiast no czego ta aplikacja od nas żądała? Żądała tego, żeby po prostu zapłacić pieniądze. Trzeba było wykupić odpowiedni kupon o wartości 500 zł. No i teoretycznie wtedy, kiedy byśmy podali informację o tym kuponie, tam w odpowiednim okienku aplikacji, no to teoretycznie usunęłaby się i odblokowałaby nasz komputer. Natomiast praktycznie nie wiem, czy by to zrobiła.
1: Ja też nie wiem i chyba dobrze, że tego nie sprawdzałeś, natomiast...
0: No nie no, szkoda mi było pieniędzy po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie, bardzo dobrze, dlatego mówię, to jest... No, takich rzeczy się nie sprawdza, po prostu trzeba to zneutralizować. Jeżeli nie możemy sami, właśnie tak jak powiedziałeś, bo są wyłączane usługi, no to trzeba kogoś poprosić, ale myślę, że dobre oprogramowanie, bo to nie było na twoim komputerze, to było na jakimś...
0: Nie, to było na komputerze mojego klienta, który poprosił mnie o to, żebym coś z tym zrobił, bo... No bo się przestraszył w ogóle, no nic dziwnego, wiesz, tam ten komunikat brzmiał dość groźnie w ogóle, wiesz, no naruszenie prawa polskiego, jakieś pobieranie filmów pornograficznym z udziałem małoletnich dzieci, na przykład tam była taka informacja, że popełnił takie przestępstwo i jeszcze kilka innych, więc no sam komunikat dosyć taki groźnie brzmiący dla osoby niewtajemniczonej.
1: Tak, jak ktoś używa komputera tylko do pracy i nie wie o właśnie tego typu rzeczach, to może faktycznie spanikować.
0: Dokładnie.
1: I nie ma się tutaj czemu dziwić. Natomiast właśnie posiadanie takiej aplikacji zabezpieczającej, o której tam za chwilę powiemy, to może przynajmniej, no bo nie ma, trzeba to powiedzieć, nie ma idealnego zabezpieczenia, natomiast profilaktyka, o której za czas jakiś będziemy mówić, potrafi właśnie, pozwoli nam uniknąć takich sytuacji w większości.
0: Oczywiście, bo nie we wszystkim, trzeba przede wszystkim myśleć, no ale o tym to powiemy już za chwileczkę. Ja przypominam, że dziś na antenie Tyflo Podcastu w Radiu N wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, o tym, jak unikać różnego rodzaju zagrożeń, no i jakie te zagrożenia właściwie są. Za momencik do waszej dyspozycji będzie nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Ja jeszcze przypomnę nasz numer telefonu 223988027, wewnętrzny 938. Za momencik uruchomię zarówno telefon, jak i naszego Skype'a. Będzie można do nas zadzwonić, może o coś zapytać, a może podzielić się jakąś ciekawą przygodą związaną z takim jakimś wirusem, który wam się gdzieś tam przydarzył, przytrafił, którego złapaliście i może co nieco opowiecie, jak sobie z nim radziliście. Tobie, Kamilu, tak z ciekawości dużo infekcji się przydarzyło komputerowych w życiu?
1: Powiem tak, na szczęście w zasadzie nie takich, które by mogły mi poważnie zaszkodzić. Znaczy ja już od dawna korzystam z płatnych rozwiązań antywirusowych i to mimo wszystko chyba mnie jednak uchroniło przed jakimiś poważnymi zagrożeniami. Ale bywało tak, że kiedy dostawałem od kogoś na przykład jakiegoś pendrive'a czy dysku, no to było tych zagrożeń 300, 400, nawet się na 1000 zdarzyło, no ale to był 100-kilku gigowy dysk, który był leczony przez jakąś całą noc chyba, zdaje się.
0: A wyleczony?
1: Więc tak to... Znaczy część plików została niestety stracona, natomiast nie były one moje, no, ale ta osoba, która te pliki straciła, natychmiast kupiła program antywirusowy, więc to jednak nie było takie znowu całkiem złe, że po prostu ktoś się przekonał, że trzeba jednak.
0: No ja powiem szczerze, ja powiem szczerze, że mi się z infekcją to w ogóle przydarzyło dosyć ciekawie, bo infekcji komputera doznałem w trakcie pisania próbnej matury. Bo ja pisałem maturę na komputerze, no i w trakcie pisania matury z angielskiego, w międzyczasie między tam jedną częścią, czyli testem, a jakimś tam wypracowaniem, które trzeba było napisać, ujawnił się po prostu jakiś wirus, no i trzeba było go zneutralizować. Także nie odpoczywałem, tylko starałem się jak najszybciej wyczyścić ten komputer, żeby móc dalej pracować. No i bardzo dobrze, że mi się to nie przydarzyło na tym egzaminie takim już rzeczywistym, bo no, wtedy myślę, że stres byłby znacznie większy. 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net są już teraz do waszej dyspozycji. Wracamy za moment, teraz odrobina muzyki. Radio N! To jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, o wirusach, o programach szpiegujących nas, no i o tym, jak się przed tym bronić. Przypominam, można do nas dzwonić 223988027. Wewnętrzny 938, jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. No więc teraz, Kamilu, proponuję, abyśmy co nieco o profilaktyce powiedzieli, bo oczywiście wiadomo, antywirus to jest potrzebna rzecz i jeszcze kilka innych dodatkowych narzędzi, o których na pewno powiemy w dalszej części naszego dzisiejszego programu, ale no, trzeba czasem troszeczkę pomyśleć i się zastanowić, co się robi, prawda? Jest kilka takich złotych zasad.
1: No tak, ponieważ program za nas nie zrobi wszystkiego, żaden program.
0: No więc co robimy, a czego nie robimy? Na co zwracamy uwagę?
1: No przede wszystkim na jakie strony wchodzimy. Nie wolno po prostu wchodzić w jakieś tam linki. No dobra, coś znalazłem, nie wiem do końca gdzie wchodzę, ale wejdę. Tylko jeżeli nam ktoś coś polecił, to raczej starajmy się z tego korzystać. Nie szukajmy na własną rękę rzeczy, które generalnie jakoś są zagrożone w większym stopniu. Na przykład, nie wiem, jakieś aplikacje i tak dalej. Gdzie chcemy coś po prostu pobrać, trzeba uważać na serwisy. Najlepiej właśnie wybierać tych uznanych, tych, które nam ktoś polecił.
0: Z tych znanych, no jest trochę tak. Portali z oprogramowaniem, jakieś powiedzmy dobreprogramy.pl czy podobne. PL, tak. To są strony, które są raczej pewne, tam nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa. No a jak będziemy chcieli pobrać aplikacje z jakiegoś mniej zaufanego źródła, najlepiej w ogóle to pobierać ze stron producenta, tak myślę.
1: To znaczy ja powiem w ten sposób. Dobre programy mają taką zasadę, że jeżeli jest producent udostępnia pliki do pobierania takiego zewnętrznego, no to oni dają link do bezpośredniego linku na stronie firmy, więc to jest akurat u nich w ten sposób zrobione. Część tylko programów jest u nich na serwerach.
0: Rozumiem.
1: Natomiast stamtąd można śmiało pobierać, bo to jest ze stron producenta, te same linki zaprowadzą nas na stronach producenta do tych samych plików.
0: Rozumiem, więc no to rzeczywiście to jest jedna z takich zasad. Oczywiście no nie radzimy tu bynajmniej, żeby w ogóle nie korzystać z wyszukiwarki, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu no trzeba robić to z głową. O, widzę, że Kamil jest gdzieś w takim miejscu, gdzie bardzo rozrywkowo się dzieje, no ale wakacje, więc mamy dodatkowy podkład. Ja nawet wyłączę podkład nasz radiowy, bo po co mają dwa brzmieć? To i tak dobrze słychać, więc mamy dziś nietypowy podkład, proszę państwa, w Tyflo Podcaście. Przynajmniej na razie. Dobrze.
1: Tak.
0: Proponuję, abyśmy powiedzieli o kolejnych jakichś takich złotych zasadach bezpieczeństwa w sieci.
1: No, maile i załączniki w mailach. Najpierw trzeba sprawdzić adres nadawcy, czy nie jest on jakiś podejrzany, czy mamy tę osobę w kontaktach, a nawet jeżeli jej nie mamy, czy po prostu wiemy, kto do nas napisał. No, maila można otworzyć bezpiecznie przy posiadaniu programu antywirusowego, natomiast nie można z niego nic tam kopiować, nawet z niektórych maili kopiować tekstu, ponieważ często są one w HTML-u i mogą zawierać jakiś tam kod, który tam coś tam wygeneruje sobie po drodze gdzieś tam w schowku i tak dalej, więc to jest też... Tego też nie polecam, natomiast możemy go przeczytać i teraz sprawdzamy nadawcę. Jeżeli znamy i są tam załączniki, otwieramy, nie ma problemu. Jeżeli, Jeżeli się nie spodziewaliśmy, to najpierw zawsze warto takiego maila przeskanować w programie antywirusowym. Większość takie moduły do skanowania poczty i plików w poczcie już posiada bardzo zaawansowane. To tyle tak ode mnie na temat maili.
0: No ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo powiedzmy, no na przykład nasza ciocia, dajmy na to Jadzia, lubi nam wysyłać zdjęcia. No i wszystko jest fajnie, wysyła nam sporo załączników, ale jeżeli ciocia Jadzia nagle pisze do nas po angielsku albo jakąś łamaną polszczyzną i wysyła do nas też zdjęcie, to tego zdjęcia od cioci Jadzi lepiej nie otwierać. Lepiej do niej napisać, czy ona nam na pewno coś wysłała.
1: Tak, dlatego mówię, jeżeli się nie spodziewaliśmy, no to lepiej w ogóle nie otwierać takiej wiadomości. Jeżeli ona właśnie ma jakieś podejrzane treści w temacie, w treści polu temat, czy w samym nawet później tekście, albo w ogóle w adresie, jeżeli na przykład adres jest... Trzeba też przeczytać dokładnie adres, bo na przykład często jest tak, że widzący, patrząc na adres, od razu powie, coś jest nie tak. Natomiast wielu z nas, użytkowników screenreaderów, wyłącza interpunkcję. Jeżeli adres będzie na przykład, nie wiem, ktoś tam 1@domena.pl, a adres ktoś tam _1@domena.pl i ten drugi będzie z wirusem, nie rozróżnimy tego. Czytajcie adresy, od kogo dostajecie maile i co jest w treści tematu. To są dwa najważniejsze pola, które pozwolą określić dalsze postępowanie.
0: Więc tyle o poczcie. No jeszcze jeżeli chodzi o pocztę, to myślę, że to działa w dwie strony, o czym powiedziałeś, Kamilu. Bo tak. My mamy nad widzącymi też jedną zasadniczą przewagę, bo jest coś takiego jak tak zwany, nie wiem, czy akurat w dobrym kontekście tego użyję. Nie, chyba nie, więc nie będę używał tego słowa, bo chodziło mi o typo squatting, ale to jest jeszcze co innego, kiedy jakieś literki są blisko siebie, ale nie o to mi chodzi. Dajmy na to, mamy sobie taki, powiedzmy, bank, który się nazywa Inteligo. No i na przykład jeżeli dostajemy wiadomość od banku Inteligo, a dostajemy wiadomość od banku Intelig0, nasz program odczytu ekranu, bez problemu nam to rozróżni, bez problemu nam to powie i nas o tym poinformuje. Ale osoba widząca może już tego zera od litery O tak łatwo nie odróżnić.
1: Bo to jest odruchowe. Czytamy Inteligo, osoba widząca patrząc, faktycznie nie zawsze musi to zobaczyć. Jeżeli tak się nie przypatrzy, jeżeli czyta rutynowo, więc to też jest bardzo ważne.
0: Więc tu akurat mamy trochę łatwiej.
1: Tak, ale to jest też, mówię, tak jak powiedziałem, trzeba patrzeć na obie strony, to co powiedziałem o interpunkcji, o znakach. Ostatnio właśnie pojawiła się strona dobreprogramy.pl. Ja powiem szczerze, że nie przeczytałem, nawet na nią nie wszedłem, nie wiem, jaki ma adres, ale informacja się pojawiła na oficjalnym portalu Dobre Programy i ona właśnie miała taką różnicę, jakąś właśnie taką znakową, którą z kolei my mamy problem pewnie interpunkcyjne.
0: Gdzieś tam powiedzmy pewnie z myślnikiem albo przez dwie literki B. Na przykład. Albo coś w tym stylu.
1: Na takie rzeczy też trzeba zwrócić uwagę, na co otwieramy.
0: No i oczywiście, jeżeli chodzi o pocztę, to ja jeszcze powiem, że ostatnio jest dosyć taką dużą plagą, jakieś na przykład maile dotyczące lotów. Nie wiem, czy ty też to zauważyłeś, ale ja dostaję co chwilę informacje o tym, że mi wysłali bilety do wydrukowania z jakichś linii lotniczych, na które oczywiście nigdy się nie rejestrowałem i nie rezerwowałem sobie tego lotu, albo przysyłają mi jakieś faktury w załącznikach. Więc ja bym proponuję w ogóle czegoś takiego nawet nie odpisywać na tego typu maile, bo to nie ma sensu.
1: Nie ma to sensu, natomiast to też zależy od dziedziny, bo ja z kolei po otwarciu kont na przykład w Liberty Reserve, w Just BitBait, tych finansowych rzeczach, dostaję maile typu: wygrałeś $200, nie wiem, na Liberty Reserve, tam zaloguj się i tutaj jest link podany. To jest to, o czym mówiłem, że właśnie przychodzą takie różne dziwne maile, które właśnie, i tutaj ten mail miał ten sam adres pocztowy. No reply, liberty reserve.com. Tylko że mail w zasadzie był podejrzany, więc jeżeli nawet nie jesteście pewni, a wiecie skąd mogliście tego maila dostać, bo mogliście faktycznie dostać tego maila, na przykład od firmy czy banku, czy coś takiego, zalogujcie się na stronę, bo zwykle takie właśnie alerty, to się nazywa security alerts, important announcements, różnie to się nazywa, jeżeli to jest angielska strona, na polskich też tak jest. Po prostu sprawdźcie, czy faktycznie taki mail został do użytkowników wysłany, aczkolwiek w regulaminach właśnie, o których będę teraz mówił za jakiś czas, które też warto czytać, jest napisane, w jaki sposób, dokładnie w jaki sposób nie wiem, dana firma, tam strona, czy tam spółka będzie się z nami, użytkownikami, z klientami kontaktować, więc nawet na takie rzeczy, jeżeli nie jesteśmy pewni, to nawet warto sprawdzić na samej stronie właściwej, bo adres też może być taki sam.
0: Oczywiście, tym bardziej, że no wcale nie jest tak trudno podszyć się, szczególnie w poczcie elektronicznej pod jakiegoś nadawcę. Teraz no administratorzy serwerów już o to dbają, ale ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu nie było żadnego problemu, żebym na przykład mógł do kogokolwiek wysłać maila jako, no powiedzmy, nie wiem, Bill Gates z domeny Microsoft.com.
1: Pewnie. Tak, bo w nagłówku wiadomości jedno, czego najczęściej nie widzimy, bo te pole w programach pocztowych trzeba sobie odkryć gdzieś tam w widoku, a na stronie raczej tego nie pokazują. Natomiast w nagłówku swoje, a w aliasy adresów inne.
0: Właśnie nie. Kiedyś to działało w ten sposób, że mogłeś sobie jakąkolwiek nazwę użytkownika podać w polu from, bo pamiętaj, że przecież serwery wysyłkowe, pocztowe nie miały w ogóle żadnej autoryzacji. Ja jeszcze pamiętam te czasy, że można sobie było wysyłać w zasadzie co chciałeś i gdzie chciałeś. No ale no, w końcu administratorzy zaczęli z tym walczyć, bo po prostu zaczął się pojawiać bardzo duży nawał spamu. Ale ja pamiętam jeszcze właśnie te czasy, że ja naprawdę mogłem sobie skonfigurować dowolne konto pocztowe, chociażby na serwerze Onetu, i mogłem to robić i nie było wielkiego problemu. Teraz no już z tym nie jest tak łatwo, ale także można, więc warto na to zwracać uwagę, bo po prostu no poczta elektroniczna, mimo tego, że już teraz mamy szyfrowane połączenia, no to nie jest bezpieczny kanał komunikacyjny. Tu się stosunkowo łatwo podszyć pod kogokolwiek, więc jeżeli nie stosujemy jakiegoś PGP albo certyfikatów S/MIME, no, czyli tych takich podpisów cyfrowych do naszej wiadomości.
1: Podpisy cyfrowe są takie, tak?
0: Można sobie taki...
1: Wiem do dziś, że rzadko to kto jednak ma.
0: Dokładnie, rzadko kto z tego korzysta, ale jeżeli...
1: Przeważnie duże firmy. Przeważnie duże firmy, właśnie banki jakieś takie...
0: Ale jeżeli prostu nie mamy takiego czegoś, no to na pewno nie ma sensu załatwiać bardzo jakichś takich ważnych rzeczy tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Bo po prostu, no, możemy wcale nie rozmawiać z tym, z kim wierzymy, że rozmawiamy.
1: Tak, z kim się spodziewaliśmy, że będziemy w ogóle pisać. Jeszcze jedna sprawa, komunikatory internetowe, na które w zasadzie przechodzimy troszeczkę z maili teraz, bo tych maili się wysyła jednak chyba mniej.
0: Komunikatory internetowe i Facebook i jego czat.
1: No tak. Tak, czat Facebook. Chociaż ostatnio chyba wprowadzili jakieś zabezpieczenia, ale i tak mimo wszystko trzeba uważać. Bo na przykład ktoś może mieć na komputerze wirus. Ten wirus wykradnie login do Facebooka i wyśle nam jakąś wiadomość z jakimś linkiem. Fajnie, mamy link od znajomego, tylko teraz co to jest? Jeżeli na przykład nie spodziewaliśmy się, no tak jak w poczcie, podobnie jak w poczcie, trzeba sprawdzić, czy ktoś coś do nas wysyłał, jeżeli na przykład dostajemy wiadomość nagle, tylko z samym linkiem. Albo z jakimś tekstem, który po prostu, nie wiem, nie jest w stylu tych osób, z którymi korespondujemy i tak dalej. No bo zawsze się znajdzie coś, co te szkodliwe linki zatrzyma, co je odróżni, co nam pozwoli odróżnić od tych, których byśmy się w końcu spodziewali, ale...
0: Całe szczęście tak jeszcze tak jest,
1: tak,
0: ale...
1: Jeszcze tak jest, ale trzeba przy tym pomyśleć, bo to nie jest takie wcale oczywiste na pierwszą myśl. Często właśnie tak jest, że coś kliknęliśmy, to ja nie sprawdziłem tego albo tego, więc po prostu... Więc dlatego teraz o tym mówimy.
0: A jeszcze jedna rzecz. W dobie Twittera mamy coraz więcej...
1: Którego nie mam.
0: No tak, no ale, ale w dobie...
1: Ja na szczęście nie mam.
0: No to wiesz, to akurat czy na szczęście, czy na nieszczęście dobrze używany Twitter to jest całkiem przydatne źródło informacji, no ale to inna bajka. Natomiast ja chciałem powiedzieć o czym innym, że w dobie Twittera mam wrażenie, że pojawiło się jeszcze więcej serwisów do tak zwanego skracania linków. Czyli wygląda to na przykład tak, że mamy jakiś link typu go.gl na przykład, albo bit.ly/grym123.
1: Co to jest bit.ly? Skąd się wzięło? Bo ja powiem szczerze, że ja tych skracanych linków nie otwieram i nigdy nie ufałem i na razie chyba się tego nie przełamię.
0: No to są po prostu, to są serwisy skracające. Taki nasz polski to dosyć znany serwis skracający, to jest chociażby 42.pl, jak dobrze pamiętam. No, a jeszcze jest tego sporo, natomiast fakt jest faktem, że coraz więcej linków, szczególnie z Twittera, przechodzi przez takie serwisy skracające. I tak na dobrą sprawę, bez jakiegoś tam narzędzia, które nam rozszyfruje... Co to jest? Bo są jakieś, są jakieś takie bodajże wtyczki do przeglądarek.
1: Szczerze, Facebook fajnie to czyta. Facebook fajnie, ktoś wkleił takiego właśnie linka z Twittera, czytam http, bit.ly, jakieś numerki, co to jest? A poniżej faktycznie był tytuł artykułu.
0: Tytuł, tak.
1: I tak, bo to tak można faktycznie zrobić. Natomiast wtyczki do przeglądarek też jakieś są.
0: Też są i są, no tak, ale jeżeli dostaniemy taką wiadomość na gadu-gadu na przykład, no to nie ma szans, żebyśmy odcyfrowali.

0: To znaczy... Musiałbym robić wyjątek często, bardzo musiałbym robić.
1: No ja muszę robić często wyjątki, to się zgadza, ale po prostu to jest też jakiś sposób, jeżeli koniecznie chcemy wszystko otwierać i sprawdzać, co tam jest. No to można w ten sposób, jeżeli mamy wyłączony JavaScript, no to raczej nie powinno nam się nic stać. Czysty HTML nam większej krzywdy nam nie zrobi. Co najwyżej może poprosić o pobranie jakiegoś pliku, no a wtedy no to już wiadomo, trzeba być ostrożnym, bo jakieś pobranie pliku i uruchomienie z nieznanego źródła, no to jest proszenie się o kłopoty.
0: Dokładnie. I teraz jeszcze trzecia chyba ważna rzecz, bo to powiedzieliśmy o właśnie mailach, o stronach i o komunikacji generalnie takiej błyskawicznej. Natomiast teraz sama jakby kondycja przeglądarki i systemu, bo już wspomniałeś o wtyczkach, więc teraz czas przejść do tych wszystkich pasków, narzędzi, dodatków, upiększaczy i tak dalej, które teoretycznie pomagają. Znaczy, widzący chyba je lubią, więc dużo osób to ma, natomiast dla nas nie są wcale one przyjazne, więc warto zostawić tylko te, które faktycznie będą używane przez przeglądarkę. To ma dwie zalety. Nie dość, że po prostu ją nie tyle przyspiesza, co jej nie spowalnia, to druga rzecz, po prostu może nam się zainstalować jakiś pasek, który nas przekieruje w jakieś nieciekawe miejsce, otworzy nam jakąś stronę, albo nawet nie stronę, tylko jakieś takie mini okienko, bo te programy są teraz dosyć tak rozbudowane, że te paski mogą tak robić. Albo chociażby, nie wiem, pasek do Skype Click to Call, bardzo dziwny, który często zniekształca programom odczytu ekranu numery telefonów ważne na przykład bardzo na stronach. Więc to jest ważne.
1: I na to trzeba uważać. W ogóle też trzeba uważać na sam wygląd strony. Jeżeli już koniecznie otwieramy jakiś link z maila, którego do końca nie jesteśmy pewni, co już jest dosyć ryzykowne. Natomiast, no tak. Okej, załóżmy, że to zrobiliśmy i to jest strona naszego znanego portalu aukcyjnego, czy konta bankowego, czy coś. Ja w ogóle bym radził, to już zresztą rozmawialiśmy poza anteną na samym początku, żeby co jak co, ale adresy kont bankowych to wprowadzać z palca albo z zakładek naszych własnych.
0: Albo z naszych własnych zakładek, które mamy najlepiej w przeglądarce, jeżeli w niej pamiętamy zakładki, hasła i różne inne dane. Nie tyle je szyfrować, co mieć główne hasło, które będzie tylko w naszej głowie. Bo nawet jeżeli tych haseł jest, nie wiem, 100, bo są i takie przypadki, to jedno główne hasło do przeglądarki nam załatwi sprawę i gdzieś jeszcze inny plik zaszyfrowany oczywiście z tymi.
1: Tym bardziej,
0: gdyby jakieś problemy wyszły.
1: Tym bardziej, Kamilu, że domyślnie Firefox i to taka informacja dla naszych słuchaczy, którzy być może na jednym profilu w kilka osób korzystają z Firefoxa, no to Firefox, proszę Państwa, wszystkie te zaszyfrowane hasła bez problemu są do odcyfrowania jawnym tekstem. Wystarczy tak sobie wejść w ustawienia przeglądarki i tam na odpowiedniej zakładce, teraz z pamięci nie powiem gdzie, ale jest taki magiczny guziczek, pokaż hasła, no i wszystko mamy, jak na dłoni.
0: Tak, tak, to jest chyba w zakładce prywatność. Albo bezpieczeństwo. Nie jest to takie ważne, gdzie to teraz jest, ważne po prostu jest, żeby to o tym wiedzieć w tym momencie.
1: I mieć tego świadomość, bo to też może gdzieś tam być jakieś zagrożenie bezpieczeństwa. Akurat fakt faktem, że przeglądarki są na tyle mądre, że na przykład ja się nigdy nie spotkałem nawet z propozycją zapamiętania hasła do konta bankowego.
0: Tak, ja też nie, natomiast na przykład w moim banku nie da się tego zrobić, ponieważ hasło jest maskowane, czyli na przykład składa się ono z pewnej liczby znaków, ale ja mam wpisać tylko na przykład znaki 1, 4, 7 i 11. A na inną sesję, nie wiem, 2, 4, 7, 9 i tak dalej. Więc w niektórych bankach jest tak, a w niektórych faktycznie te, które słyszałem, gdzie tam ktoś się logował, czy tam mi coś pokazało, czy demonstrował, to faktycznie przeglądarki nie proponują pamiętania haseł do banków. Chociaż wiesz co, ja myślę, że to jest rozwiązane na zasadzie, że to właśnie są certyfikaty, o których rozmawialiśmy i przeglądarki wiedzą, że właśnie tego typu certyfikaty na przykład wyłączają takie funkcje albo dają od razu przeglądarce odpowiedź, żebyśmy nie widzieli niepotrzebnych komunikatów.
1: Dokładnie. Jeszcze taka jedna rzecz. To już zupełnie nawiasem, ale ja miałem parę takich przypadków, że ktoś do mnie dzwonił kiedyś, pytał, dlaczego mu pojawia się komunikat, że certyfikat

0: certyfikat jest nieważny w jego banku. No i teraz tak, może to być spowodowane kilkoma czynnikami. Oczywiście, wiadomo, może się zdarzyć tak, że weszliśmy na jakąś stronę nie taką, jaką byśmy chcieli. I to jest właśnie rzecz, na którą warto zwracać uwagę. Jeżeli już koniecznie weszliśmy z jakiegoś linka w wiadomości pocztowej, w wiadomości mailowej, to sprawdźmy, czy ta strona przypomina nam wyglądem, układem, w przypadku niewidomych to bardziej układem, tą stronę, na której się zwykle znajdujemy.
1: I tutaj uwaga dla tych wszystkich, którzy lubią układ ekranu i dotykają sobie na tych urządzeniach wspaniałych, jakże dotykowych. Nie wiem, jak to się sprawdza, natomiast warto mieć tak zwany układ spłaszczony, prosty układ strony, i żebyśmy wiedzieli, co jest pod jakim linkiem, jak się ten obrazek nazywał, jak był zaetykietowany. W ROSie na przykład można sprawdzić zaawansowane informacje na temat elementów HTML, czy to jest poprawna strona. No ja nie mówię, żeby robić to za każdym razem, gdy wchodzimy na jakiś link z maila albo po prostu na jakiś link, który gdzieś tam dostaliśmy, ale żeby od czasu do czasu takie ważne dla nas, takie newralgiczne strony, od czasu do czasu zwrócić na nie większą uwagę i sobie ją przeczytać od góry do dołu strzałkami, a nie zawsze na pamięć, bo to się nie zawsze opłaca.
0: Dokładnie, może być po prostu tak, że trafimy na jakąś stronę fałszywkę, padniemy ofiarą tak zwanego phishingu, aczkolwiek powiem ci, że bezmyślność ludzka nie zna granic. Jakieś pamiętam, dzwoni do mnie jedna osoba, która mówi, że ma jakiś problem, bo dostała maila z banku i no i się nie może zalogować. No i teraz tak, nie mogła się zalogować, ale dlaczego? Najciekawsze jest dlaczego.
1: Bo to nie była strona banku.
0: Wiesz co, to jeszcze pół biedy. Problem był taki, że ta osoba miała konto w zupełnie innym banku, a wtedy była taka akcja phishingowa, ludzie złośliwi podawali się za zupełnie inny bank niż ten, gdzie ona miała konto. No ale mail z banku, no to z banku, no to się trzeba zalogować, prawda?
1: Z linku podanego w mailu.
0: Oczywiście. Ja już po prostu, ja to zawsze przytaczam jako taki przykład kuriozum już naprawdę totalnego. Już większej bezmyślności nie widziałem w swoim życiu. No ale i tacy ludzie są i trzeba im o tym mówić i trzeba na to zwracać uwagę, no bo to już nawet nie jest to, że nam się jakieś pliki gdzieś tam poginą z naszego dysku, ale po prostu możemy stracić pieniądze, no, na które pracujemy ciężko.
1: Tak, ale prawda jest z drugiej strony też taka, że nie można znowu być paranoikiem i to się każdemu z nas może zdarzyć, i dlatego trzeba po prostu o tym przypominać.
0: Dokładnie.
1: I tak naprawdę o to tu chodzi.
0: Dokładnie. Więc złota zasada, sprawdzamy układ strony. Ja jeszcze taki mam, ale to taki mój sposób, który nie każdemu może się spodobać, i na maile. Jeżeli mam jakieś podejrzenia. Ja zazwyczaj mniej więcej pamiętam, przez jakie komputery, przez jakie serwery przechodzi taki oryginalny mail od jakichś tam najbardziej znanych, no powiedzmy, korespondentów moich, czy jakichś instytucji. Więc jeżeli mam jakieś podejrzenia, to ja sobie sprawdzam nagłówki i trasę, jaką ten mail przeszedł. Jeżeli widzę, że coś jest nie tak, to znaczy, że jeżeli przez jakieś inne komputery, przez jakieś inne hosty, które nazywają się inaczej, no to już wiadomo, że może być coś na rzeczy. Ale to jest taka, to jest taka trochę zabawa dla hardkorów, jak to mówią.
1: Ja obawiam się, że dla większości osób będzie to na pewno kłopot.
0: No też się tak obawiam, ale to podaję po prostu taki przykład, który ja niekiedy stosuję w życiu i się parę razy przydał.
1: Zdarzało mi się, aczkolwiek nie ten. Teraz jest to tak, że po prostu różne osoby logują się z różnych miejsc i tam zawsze się jakiś element zmienia.
0: A to się zgadza. No ale o tym to można by było długo, bo jest parę sposobów, żeby przynajmniej częściowo gdzieś tam rozpoznać. Taki chociażby prosty przykład, jeżeli ktoś korzysta z Outlook Expressa, to zawsze widać, jakiego komputer się nazywa. Już na przykład Thunderbird wysyłając maile tego nie pokazuje.
1: Ja nie wiem, czy mój ten Outlook 2020...
0: Ja właśnie nie pamiętam, jak to jest, ale ja zawsze właśnie to był jeden powód, dla którego lubiłem Outlook Expressa, bo wtedy zawsze było widać, z jakiego kto komputera wysyła. No i czasem było śmiesznie, bo okazywało się, że sobie ludzie bardzo dziwne nazwy komputerów nadawali.
1: Tak, mam nielegalny Windows, tak?
0: Ja bym powiedział, że jeszcze gorsze, ale nie będę cytował na antenie.
1: No nie, to się pewnie nie nadaje.
0: No właśnie, no. Zgadłeś. 223988027, wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. tyflopodcast.net to jest nasz Skype radiowy. Można dzwonić, ja bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam, że dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci. No i co, Kamilu, jeszcze jakieś zasady takie bezpieczeństwa, o których warto powiedzieć, przytoczysz dla naszych słuchaczy?
1: To znaczy... zasadniczo nie tyle dotyczące komputerów, co na przykład telefonów. Po prostu jeżeli właśnie mamy teraz coraz lepsze smartfony, coraz więcej się z nich korzysta z internetu, jeżeli nie korzystacie z jakiegoś tam trybu komunikacji, na przykład z internetu, wyłączajcie go po prostu w telefonie. Jeżeli na przykład nie korzystacie z Bluetootha, a macie powiązane urządzenia, to włączcie ten tryb ukryty, bo różnie może być, bo dostajemy na... Możemy też dostać czasami jakiegoś na przykład SMS-a, który na Nokiach, z tego co wiem, to kiedyś był z tym problem i to jakoś było blokowane, oni coś wymyślili na Symbiana, ale teraz mamy Androida, który no nie da się ukryć, jest dziurawy, niestety, bo to na Linuxie oparte, więc jednak może być dziurawy, jak się ktoś postara, jakiś haker, który po prostu nam... Dostaniemy takiego SMS-a, który nam może nieźle zaszkodzić, na przykład gdzieś zadzwonić, wygenerować duże koszty rozmów, SMS-ów i tak dalej, przesłać się do kogoś innego, do wykraść dane naszych kontaktów z telefonu, co na pewno by nie było dla nich miłe. Także nie tylko myślmy o sobie, ale też, jeżeli nam zależy, to o innych, bo to dla nas wszystkich, dla naszego dobra jest.
0: Zresztą wiesz, no nie tylko Android, ostatnio tak zawsze było mówione o tym, że App Store to jest tak super bezpieczne miejsce, nie. Bo tam jest to wszystko sprawdzane, mówię tu o sklepie Apple'a, że tam jest tak fajnie. Okazało się, że no ostatnio była jakaś aplikacja, która się rozsyłała, później wysyłała jakieś SMS-y do ludzi z naszej książki adresowej, to raz. A ostatnio czytałem o jakiejś aplikacji, do której był dołączony wirus dla Windows. To tak w ramach ciekawostki. Oczywiście on był niegroźny dla użytkowników iPhone'ów, ale no... Był, nie został odfiltrowany przez Apple'a.
1: Aha, czyli ktoś sobie widocznie testował, czy to jest faktycznie dobre. Także, no, zamknięty system też...
0: Też ma swoje dziury i też ma swoje wady i nie zwalnia z myślenia, proszę Państwa. Nie,
1: dokładnie, bo po prostu wszyscy teraz używają chmury i te konta konfigurują, łączą, przekierowują to wszystko, ale jak w jednym momencie ktoś nie pomyśli, może stracić właśnie wtedy wszystko.
0: Właśnie dziś czytałem dosyć ciekawy artykuł na Niebezpieczniku i swoją drogą polecam wszystkim tym, którzy się interesują bezpieczeństwem komputerowym, portal niebezpiecznik.pl. Bardzo fajna strona, dużo informacji, ciekawostek związanych z bezpieczeństwem komputerów, z bezpieczeństwem sieciowym. No i dziś właśnie czytałem a propos urządzeń iOS i urządzeń w ogóle Apple'a, że jeden z użytkowników i były pracownik serwisu Gizmodo, który też zresztą to serwis ma swoją polską wersję językową, padł ofiarą przestępców. Otóż, pierwszą rzeczą, jaką zrobili, było zadzwonienie na infolinię Apple'a i podanie się za niego. Pracownik infolinii zresetował hasło Apple ID do Apple ID. Oni później połączyli się z tym kontem, wyczyścili mu dane z iPhone'a i bodajże jeszcze z komputera osobistego, z Maca. Następnie, bo to konto to był jakiś zapasowy adres do jego głównej skrzynki gmailowej, i tam się włamali i stamtąd wyczyścili mu wszystkie dane. No i jeszcze przy okazji zaatakowali oficjalne konto twitterowe Gizmodo, bo jeszcze było tam połączone z tym kontem gmailowym właśnie tego pracownika, no i zaczęli tam wysyłać różnego rodzaju rasistowskie treści przez weekend. tak to wyglądało.
1: Zastanawiam się, czy to była w zasadzie jego wina, tego właściciela tych urządzeń.
0: No nie, mógł pomyśleć troszeczkę i gdzieś tam, powiedzmy, nie uaktywniać sobie tej usługi kasowania danych na przykład, bo to ja wiem, że to brzmi fajnie, ale ja szczerze mówiąc, 10 razy bym się zastanowił, zanim umożliwiłbym z jakiegokolwiek miejsca zdalnego wykasowanie swoich danych.
1: Tak. Ja w ogóle jestem być może troszeczkę już nie nowoczesny, aczkolwiek powinienem być. Jestem w ogóle przeciwnikiem jakiegoś automatycznego, nie wiem, łączenia się z internetem mobilnym, telefonu samoczynnie, kiedy my o tym nie wiemy albo nie jesteśmy świadomi, że coś takiego się dzieje, stąd też do tych urządzeń sympatią nie bałam, mimo tego, że słyszę argument, że to można wyłączyć. Ja chcę, żeby tak było na przykład domyślnie, gdzie w Nokiach tak jest, bo na przykład nie chcę wyłączać internetu w sieci, bo czasami jest potrzebne, ale ja chcę o tym decydować, więc to mnie też niepokoi niestety, że coraz częściej po prostu ludzie nie wiedzą, że to jest włączone nawet.
0: No i się później można zdziwić, kiedy się za granicę wyjedzie na przykład. No ja wiem, że roaming coraz tańszy, ale...
1: Tak. Właśnie. Jeszcze trochę.
0: Jeszcze trochę nas będzie kosztował, niestety.
1: Złoty 60 chyba, czy 50 teraz jakoś tak.
0: Za megabajt?
1: Nie wiem jak za megabajt, mówię o zwykłej minucie połączenia, ile będzie kosztował GPRS, czy tam nawet ten UMTS, gdzie jest jeszcze szybszy i jeszcze więcej tych danych możemy...
0: No można było przeczytać jakiś czas temu o jednym z użytkowników, który wybrał się gdzieś tam za granicę, no i miał ustawione w telefonie ściąganie automatyczne z sieci swojego ulubionego serialu telewizyjnego. No, kilka odcinków ściągnął, ale kosztowała go ta przyjemność niemało pieniędzy.
1: Aha. No tak, to jest właśnie to. Dlatego ja nie chcę się tak do końca uzależnić od tego, że coś ktoś za mnie zrobi zdalnie, z zewnątrz i tak dalej.
0: Więc też na to radzimy po prostu zwracać uwagę, ogólnie zwracać uwagę na to, co się dzieje z naszym komputerem, jeżeli...
1: Z telefonem.
0: Tak, z telefonem też, jeżeli zaczyna pracować dziwnie, na przykład, leży... Taka prosta rzecz, na jaką ja bym zwrócił uwagę. Leży sobie mój telefon gdzieś tam w okolicy głośnika, wiadomo, że parę razy na dobę, to może tam zrobić jakieś sobie tam pere, ale...
1: Tak, bo on szuka sieci.
0: Tak, bo on szuka sieci, ale jeżeli zacząłby robić to co chwilę, no to znaczy, że coś już jest ewidentnie nie tak. Jeżeli nie mamy połączenia z internetem, nie autoryzowaliśmy tego połączenia, to znaczy, że coś może się dziać nieprzyjemnego w tym naszym telefonie, że on może na przykład teraz gdzieś dzwonić, a propos dzwonienia, to tam ktoś gdzieś dzwoni. No, ale to chyba nie był telefon nawet, więc...
1: Nie, to był domofon.
0: No właśnie, więc po prostu wtedy można nabrać już podejrzeń, że coś się dzieje, a są antywirusy dla telefonów komórkowych, nawet dla smartfonów.
1: Właśnie, i ja tutaj się przyznam, nie używałem, mam na tyle telefon już nie nowy, że nie sądzę, żebym potrzebował, bo jedyne co robię na tym telefonie to jest tak naprawdę pisanie SMS-ów i rozmowy.
0: Nie używasz internetu?
1: Czasami, jeżeli jadę gdzieś na wyjazd, gdzie po prostu faktycznie nie biorę laptopa, to zaloguję się na Facebooka i tam wejdę sobie, nie wiem, zaloguję się tam do banku, ale w tym momencie to trwa chwilę i to jest przez tą stronę mobilną i tam urządzenie mam zidentyfikowane, więc to tak działa.
0: Na tej zasadzie, to rzeczywiście, to myślę, że specjalnie nie masz się czego obawiać, a naszym słuchaczom, jeżeli korzystają intensywnie z mobilnego internetu i w ogóle z tych bardziej zaawansowanych funkcji smartfona, to zalecamy po prostu ostrożność. Czekamy na wasze telefony. Ja przypominam, że wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie sieciowym. Przede wszystkim o bezpieczeństwie sieciowym, ale ogólnie o bezpieczeństwie naszych elektronicznych urządzeń. 223988027, wewnętrzny 938, nasz Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. Na razie cisza. Mam nadzieję, że nie dlatego, że wszystkich jakieś wirusy zainfekowały, co?
1: Chyba ciężki temat.
0: Właśnie, może po prostu ciężki temat. Teraz sobie zresztą posłuchamy piosenki o komputerowym wirusie. A do was wracamy już za chwileczkę. To jest cały czas Tyflo Podcast w Radio N. już do was wracamy. Wracamy z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat bezpieczeństwa komputerowego, szczególnie bezpieczeństwa sieciowego, a moim i waszym przede wszystkim gościem jest w dzisiejszej audycji Kamil Żak. 223988027 wewnętrzny 938 oraz tyflopodcast.net. To są nasze namiary telefoniczno-skajpowe. Można do nas dzwonić. Przy okazji Skype'a też lepiej pobierać ze strony zaufanej, takiej jak Dobre Programy, albo po prostu ze skype.com, piszemy skype.com. No i na Skype'ie też niejednokrotnie ja się spotkałem z jakimiś dziwnymi linkami. Nie wiem, Kamilu, ty się spotkałeś z wiadomościami dziwnej treści?
1: Mówisz o stronie, czy o wiadomościach z czatu?
0: Nie, o wiadomościach z czata.
1: Tak, przychodziły do mnie, to znaczy ja mam teraz ustawiony ten status, że tylko mam ustawione, że przyjmuję wiadomości tylko od znajomych i tak dalej, więc to mam tak zrobione, ale faktycznie jak się włączy ten status publiczny, dostępny i wiadomości od wszystkich, to może być nieciekawie, bo przychodzą maile po arabsku, znaczy maile, informacje na czacie po arabsku na przykład, albo takie różne dziwne komunikaty. Właśnie w stylu mailowego spamu.
0: Dokładnie, chcą nam sprzedać środki na potencję na przykład, no ale to w najlepszym wypadku, bo niekiedy też po prostu to są wirusy. To są wirusy czy jakieś inne robaki, po prostu złośliwe oprogramowanie nam gdzieś chcą różni źli ludzie podrzucić za sprawą linków, które gdzieś tam rozsyłają po sieci. Więc to tak jeszcze króciutko a propos Skype'a. Też warto uważać i nie klikać we wszystko, co nam ktokolwiek podsyła, szczególnie spoza naszych kontaktów, a jeżeli nawet i ktoś z kontaktów, no to też warto zobaczyć, czy on jest dostępny w ogóle i czy jeżeli do niego coś napiszemy, to nam odpowie. Bo to też tak może być, że po prostu nawet bez jego wiedzy Skype coś tam rozsyła, a właściwie jakieś złośliwe oprogramowanie podczepiające się pod Skype'a.
1: Dokładnie, bo nawet jeżeli my nie mamy tych antywirusów czy innych zagrożeń, to mogą inni mieć i nawet będą tego nieświadomi. Natomiast poruszył się jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. Nie wszystko, co instaluje program, jest dla nas zawsze dobre. Tak jak już powiedziałem o tym Skype'ie, który po prostu modyfikuje tym swoim paskiem narzędzi do przeglądarki numery telefonów, tak po prostu wszystkie programy mają coś, co doinstalowują, a nie jest nam to koniecznie potrzebne, także nie należy klikać tylko dalej, ale warto też czytać, co jest w tych oknach, a jeżeli nie wiemy, gdzieś tam obok otworzyć przeglądarkę, przeczytać coś na temat tej instalacji, poczytać, co to jest, co znaczy dana funkcja. Na przykład Winamp ma dużo takich niepotrzebnych dla nas elementów, a ich odznaczenie w czasie instalacji ułatwia nam pracę, po prostu ją przyspiesza, jest ona mniej, nie tyle bardziej bezpieczna, chociaż te oczywiście też, co po prostu bardziej komfortowa, bo instalujemy faktycznie to, z czego korzystamy, a nie to, co jest nam niepotrzebne, które gdzieś tam może generować jakiś ruch sieciowy albo spowalniać nam komputer, pamięć i procesor, generalnie zasoby systemowe.
0: Inna sprawa, że jeżeli już mowa o instalacji aplikacji, to warto te aplikacje uaktualniać, oczywiście o ile tylko możemy, bo jeżeli decydujemy się na przykład na korzystanie z takich czy innych powodów ze starszego programu odczytu ekranu, no to wiadomo, że nie będzie nam działać na przykład z najnowszą przeglądarką, chociaż tu może nam przyjść z pomocą darmowe NVDA do korzystania, z którego serdecznie namawiamy. Natomiast no, starsze programy odczytu ekranu, JAWS czy Windows Eyes, mogą mieć problemy z nowymi przeglądarkami, mogą sobie nie radzić, a wiadomo, że nowa przeglądarka, no to jest jednak zwiększenie bezpieczeństwa. Bo przez przeglądarkę także sporo brzydkich rzeczy może nam do komputera wejść.
1: Właśnie, i teraz bo mówiliśmy o przeglądarkach, mówiliśmy o poczcie e-mail i o komunikatorach. Teraz właśnie o tych aktualizacjach, że nie tylko sam system, oczywiście system też, bo wiele osób go nie aktualizuje, co jest bardzo niepoprawne, bo ja kiedyś faktycznie myślałem, że dobra, aktualizować nie trzeba, ale jak przeczytałem informacje o kilku lukach w tym systemie, jak się wczytałem bardziej szczegółowość w te komunikaty, co się może stać przy jakichś czynnościach, to faktycznie jeżeli tam producent systemu znalazł jakieś dziury, które faktycznie łata tymi aktualizacjami, to warto je instalować i dotyczy to właśnie każdej aplikacji.
0: Więc jeżeli tylko możecie, to aktualizujcie wszystko. Oczywiście przede wszystkim program antywirusowy.
1: Chociaż on to przeważnie robi sam.
0: Na szczęście. Kiedyś pamiętam jeszcze za modemowych czasów, to się ściągały jakieś bazy osobno do antywirusa i wtedy podawało się z katalogu konkretnego pliki definicji wirusów, no i dopiero się zaczytywało najnowsze jakieś tam aktualizacje. Teraz całe szczęście jest to już robione w sposób automatyczny w większości przypadków. No i właśnie, a propos tych antywirusów, co moglibyśmy polecić, Kamilu, naszym słuchaczom? Bo ewidentnie coś, no, po prostu trzeba mieć.
1: Tak. Z darmowych to chyba moim zdaniem najlepiej AVG, o którym pewnie opowiesz, bo używasz, ja nie. Natomiast ja polecam w tej chwili albo Asset Note 32, jeżeli ktoś ma dobry router z firewallem, z zaporą, o której też za chwilę, albo Asset Smart Security w tej chwili w wersji 5. Może nie jest to idealnie dostępne, ale jest to dostępne, także z tego się korzysta wygodnie. Internet Security jest troszeczkę bardziej złożony, ma te opcje inaczej poukładane, nie ma takiego zwykłego paska menu, ale chodzi się po tym interfejsie klawiatury podobnie. Programy to generalnie czytają. Co ciekawe, NVIDIA i tak najlepiej. Mimo wszystko, bo rozróżnia pewne linki w takich grupach, gdzie JOSTAM czy Windows tego nie widzą, ale właśnie te trzy programy i jeszcze jeden, ten GData Antywirus, chociaż ja bym tutaj wolał jednak GData Internet Security. Cena jest dosyć podobna w zależności od ilości komputerów i lat na ile i na jakie kupujemy.
0: Jeszcze dosyć popularną aplikacją wśród osób niewidomych jest Avast. Natomiast ja szczerze mówiąc nie wiem, skąd ta popularność się wzięła. Ty może wiesz?
1: Ja wiem, skąd ona się wzięła. Avast 4 to był dobry antywirus, który nie miał takich problemów. Natomiast później popularność robi swoje automatycznie. No dobra, jest nowy Avast, no gorzej działa, no ale zainstaluję, bo znam tamtą wersję, wiem, o co chodzi. I tak to moim zdaniem zostało do dziś. Natomiast wersja 7 jest już niedostępna. Przy włączonym, to się nazywa, jak to jest, autoochrona aplikacji w Kasperskim to była, a właśnie nie wiem, jak się nazywa ta funkcja, która no po prostu utrudnia odczytywanie screenreaderom, odczytywanie tego antywirusa i jego okien. Przez to nie możemy nic w nim zrobić. W dodatku teraz w nowym Avaście przy deinstalacji po prostu trzeba albo po prostu na wyczucie, na to albo, że się uda, na chybił trafił, że się uda albo lub nie uda, trzeba wcisnąć odpowiednio tam literkę tak, żeby go odinstalować, albo nawet w trybie awaryjnym, bo niektórzy już próbowali, nie wyszło im, po prostu bez oka się nie obejdzie, jak to się popularnie u nas ostatnio mówi.
0: Ale w ogóle z Avastem to już chyba wcześniej były takie problemy, że dosyć często trzeba było sobie radzić za pomocą tego narzędzia z trybu awaryjnego. I właśnie dlatego ja się tak dziwiłem, skąd taka popularność, bo ja od lat wielu korzystałem właśnie z AVG. Jakoś nigdy mnie do Avasta nie ciągnęło i nie wiem, no dla osób niewidomych to ten Avast to nie jest takie najlepsze rozwiązanie. Ja wiem, że jest on darmowy, ale moim zdaniem no po prostu chociażby przez te problemy właśnie, że nie możemy tak łatwo się go pozbyć, bo wiadomo, no czasem może się zdarzyć tak, że nam się coś tam uszkodzi w tym oprogramowaniu antywirusowym. Chociaż powinno być ono niezawodne, to jednak różnie jest i trzeba je przeinstalować, czy jakoś tam naprawić. No i jeżeli nie możemy tego zrobić, no to mamy duży problem.
1: Tak, dlatego tak jak powiedziałem, no są te dyski ratunkowe różnych tych aplikacji, no Asset ma taką funkcję, wiem, że Kasperski ma też taką funkcję, Rescue Disk to się nazywa, albo jakaś inna funkcja, taka startowa, gdzie jest po prostu nieuszkodzony, niezainfekowany taki podsystem, który tam skanuje ten dysk, natomiast my go nie obsłużymy i dlatego jest ważne, żeby taki program dobrze sobie dobrać, zainstalować go, ustawić go tak jak trzeba, bo domyślne ustawienia też nie zawsze są dobre.
0: Oczywiście. Trzeba pogrzebać zawsze gdzieś tam w ustawieniach. Przynajmniej no, co jakiś czas warto.
1: Tak, i później, bo wiele już z tych programów posiada taką funkcję, zapisać sobie plik i chyba INI to jest, albo tam, nie wiem, CFG, chyba teraz niektóre tam mają gdzie tam na przykład ja mam w zasadzie taki plik już chyba od 2 lat, gdzie mam wszystkie po prostu reguły dla wszystkich programów, dla IP, dla moich sieci, gdzie często się przemieszczam, jeżdżę z laptopem i tak dalej. Ja nic nie muszę już od tych 2 lat ustawiać, odkąd mam ten program. To jest też ciekawe bardzo.
0: Poustawiasz po prostu raz i to działa.
1: Tak, i to po prostu działa, bo się plik importuje i ustawienia są takie, jak trzeba. Bo trochę tej, żeby ten komputer chodził optymalnie, to w każdym programie jest to troszeczkę inaczej. I dla każdego komputera też inaczej trzeba go ustawić. No tak jak właśnie Robert Łabęcki pokazywał GData Antivirus, mówił o swoim komputerze, że tamtym, że jest po prostu wolniejszy i tam wyłączał jeden skaner. Tak samo na przykład nawet na nowych komputerach, tych takich, które ja mam, nie są one oczywiście najnowsze, ale są w miarę nowe, to po prostu trzeba racjonalnie dobrać to korzystanie z zasobów przez program. Kiedy na przykład, kiedy ma skanować pliki z poczty, kiedy otwierane pliki, kiedy wykonywane i czy jak ma wykonywać skanowanie automatyczne, archiwa do jakiej wielkości, bo na przykład no wiadomo, że nie będziemy skanowali jakiegoś pliku RAR, który ma 300 GB, a nasz dysk ma na przykład 1,5 TB, bo będzie to trwało, powiem tak, bardzo długo. Ile? Nie wiem. Na pewno kilkanaście do kilkudziesięciu godzin, co może nam mocno życie utrudnić. Dlatego na takie rzeczy jak właśnie parametry skanowania, sposób działania, na przykład blokowanie różnych zagrożeń, trzeba sobie dostosować indywidualnie, bo to nam ułatwi reakcję na zagrożenia.
0: Oczywiście, że tak. I to zawsze gdzieś tam warto się temu przyjrzeć. Natomiast właśnie powiem ci szczerze, że ZVG, ja akurat niespecjalnie musiałem zbyt wiele ingerować. Po prostu ten program instalujemy. Wiadomo, że gdzieś tam warto sobie trochę pogrzebać w opcjach, ale nie jest to jakieś dużo, nie jest to wiele konfiguracji. No i można sobie w zasadzie zapomnieć o tym, że mamy antywirusa zainstalowanego, ten program po prostu sobie gdzieś tam w tle chodzi i go praktycznie nie zauważamy. Niestety, co muszę powiedzieć, to instalator AVG od pewnego czasu stał się mało przyjazny dla nas i instaluje jeszcze takie paski do przeglądarek. Z jednej strony to jest bezpieczne, ale mnie na przykład denerwuje, że on mi tam podmienia wyszukiwarkę, więc ja szczerze mówiąc z tego osobiście zrezygnowałem. Może to nie było najrozsądniejsze, no ale tak po prostu zrobiłem i to już każdemu użytkownikowi pozostawiam decyzję, co z tym zrobi. Mamy telefon, Paweł się do nas dodzwonił, witaj Pawle.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie panowie, witam Michał siebie, witam Kamila.
1: Witam.
2: Tak... Dzisiaj może za wiele nie wniosę, w sensie takim stricte jakimś, powiedzmy sobie, jakąś poradą czy coś takiego. Przepraszam, dzwoni mi telefon, który wyłączę. Natomiast chciałem się z wami podzielić dwiema informacjami. Czyli pierwszą, czyli sam, czego ja używam. Oczywiście nie jest to w żadnym razie reklama, więc tutaj możemy się posługiwać nazwami. A mianowicie, ponieważ jestem za routerem, jak tutaj właśnie wspominał Kamil, to ja jako antywirusa używam Noda 32 właśnie, który się bardzo fajnie sprawdza. Z tym, że oczywiście tylko w wersji, że tak powiem, jako antywirus. Przy czym powiem, że jakoś firewalla w routerze szczególnie nie konfiguruje, on po prostu sobie jest. Ale, że no umówmy się, gdyby był jakiś program doskonały, antywirusowy czy firewall, no to po prostu nie byłoby tyle różnego rodzaju aplikacji, w związku z czym co jakiś czas okresowo, przy czym nie jest to jakiś stały okres, no bo wiadomo, po prostu to jest w zasadzie jak mi się przypomni, więc korzystam sobie z tak zwanych skanerów online i albo jest to MKS Vir Scanner Online, bądź też Arkavir, przy czym ten Arkavir jest o tyle fajny moim zdaniem, że po prostu ściągamy sobie aplikację na komputer, która na bieżąco pobiera sobie tam bazę danych, czyli silnik najpierw, a później bazę danych wirusów, no i sobie skanuje. Jest to dostępne w przypadku JAWS-a, gdyż ja tego screenera używam spod poziomu myszki.
1: I muszę tak, przyznać, tylko spod myszki, niestety.
2: No
1: niestety
2: właśnie.
1: Ten Arkavir tak ma, ale da się go obsługiwać, ja miałem wersję pełną, także jest okej.
2: Że parę razy coś, czego Eset nie wykrył, to ten Arkavir znalazł, więc nie było to może coś, co nie wiem, jakoś tam mogło doprowadzić do dezintegracji systemu, czy powiedzmy danych posiadanych, ale coś, co gdzieś tam sobie się działo. i, że tak powiem, w jakimś sensie było szkodliwe. Natomiast druga sprawa, z którą tutaj do was w jakimś sensie się zgłosiłem, to jest o wirusie, który ostatnio nie był może moim udziałem, ale mojej dobrej znajomej i pomagałem, że tak powiem, w reanimacji komputera, przy czym skończyło się na formacie. A mianowicie, i później jeszcze powiem, że śledziłem trochę w sieci, jakoś bardzo dużo informacji na temat nie było i nie jest to jakaś plaga, ale jakiś taki wirus, który spowodował, powiedzmy, takie skażenie komputera, że na ekranie pojawił się komunikat dotyczący o naruszeniu praw autorskich i tak dalej, no i oczywiście...
0: No to Pawle, to widzę, że jest to samo, o czym ja mówiłem na samym początku. Ja miałem identyczny problem.
2: Nie słuchałem od początku.
0: A widzisz, a to jest właśnie to, co mnie tak na dobrą sprawę natchnęło do zrobienia w ogóle tej audycji. Powiedz mi, czy w twoim przypadku w ogóle mogłeś uruchomić program odczytu ekranu?
2: Dało się uruchomić wszystko w zasadzie, dla osoby widzącej, ponieważ to się stało osobie widzącej, no nie było nic, bo był cały czas ten komunikat i wyglądało to w ten sposób, że pierwsze 2-3 sekundy jeszcze jak system się ładował, a nie załadował się w pełni, ale już był, powiedzmy, widoczny pulpit i tak dalej, to było właśnie widać, na przykład jak się nacisnęło menu start, że ono się pojawiało i w ogóle. Natomiast właśnie później pojawił się ten komunikat, o którym tutaj wspomniałem. Dało się uruchomić StreamReadera. No ale że znajoma chciała, powiedzmy sobie, ja już sugerowałem, że... Bo da się to odkręcić, z tym, że procedura jest dosyć skomplikowana, bo jest kilka narzędzi, które trzeba pobrać, na przykład gotowy już jakiś właśnie, jak wspomniał Kamil, jakiś podsystem z odpowiednim programem, mam na myśli na CD, tak? Z odpowiednim programem, tak. Który no pomoże to usunąć, ale po pierwsze, trzeba mieć jakieś tam... Nawet nie takie podstawy, ale trochę bardziej, może nie zaawansowane, ale jednak pewną znajomość języka angielskiego, to jest raz. Dwa, trzeba mieć jednak sporo wiedzy na temat, no po prostu komputera, tak, jako takiego, no bo jednak sporo czy tam trzeba, mimo tego, że jest napisane step by step, co trzeba zrobić, to jednak czasami może być tak, że ten komunikat, który nam się pojawi...
0: A z ciekawości, Pawle, jeszcze zapytam, jaki to był system operacyjny? To był Windows XP czy Windows 7?
2: To była Vista.
0: A, to była Vista.
3: Aha.
0: To jeszcze mogło być też troszeczkę inaczej, bo na XP, z tego co wiem i próbowałem tam zrobić, to tam się w ogóle nie dało nic uruchomić, nawet właśnie menu start się nie dało nawet...
2: Dało.
0: Tam się dało, tak. Z tego co właśnie czytałem, to na siódemce to już było z tym mniej problemów, a podejrzewam, że i na... Wiście też.
2: Ale umówmy się, że tutaj nie będę jakoś tam się rozdrabniał i tam szczegółowo opowiadał, jak to tam wyglądało, natomiast umówmy się, że po prostu bez, znaczy taki zwykły zjadacz chleba, oczywiście tutaj nikomu nic nie ujmując, ale myślę, że ma małe szanse sobie z tym poradzić. No i właśnie znajoma, pragnąc zabezpieczyć dane, które tam chciała, no wiadomo, jakieś tam zdjęcia, muzyka, etc., no to po prostu uruchomiła komputer w trybie awaryjnym, zadziałało wszystko bez problemu, tam komputer uruchomił w trybie awaryjnym z obsługą sieci bodajże, czy coś takiego, jest tam taka opcja?
0: Dokładnie,
3: jest takie coś.
2: No właśnie, i skopiowała sobie dane potrzebne na pendrive'a, zrobiliśmy format, a biorąc pod uwagę, jak powiedziałem, że była to osoba widząca, to jakby jakoś tam większego problemu nie było, także reasumując tę moją wypowiedź, no nie jest to absolutnie tak, że jeśli mam jeden program antywirusowy nawet w jakichś tam rankingach wysoko się plasujący, nie oznacza to wcale, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, także pamiętajmy po pierwsze o jakimś tam firewallu, no po drugie po prostu czysto tutaj taki czynnik ludzki, tak? Także nie dajmy się zwariować i nie klikajmy bezmyślnie we wszystko, co nam przychodzi w e-mailach i na każdą stronę, gdzie nam ktoś zachęci, że wygrałeś jakiś tam produkt o wysokiej cenie i jest, powiedzmy, link do kliknięcia czy coś takiego. No, zdroworozsądkowe podejście, myślę, tutaj jest bardzo istotne. No i właśnie też pamiętajmy o tym, żeby od czasu do czasu przeskanować jakimś zewnętrznym narzędziem komputer. Ja przyznam raz, w mojej karierze, powiedzmy, około takiej no 12-letniej, 10-letniej, gdy sam posiadam komputer na co dzień, a wcześniej, powiedzmy, używałem go sporadycznie. Tylko raz mi się zdarzyło jeszcze na Windowsie 98, gdzie na tyle miałem zawirusowany komputer, przy czym moja wiedza wtedy jeszcze była, powiedzmy, znikoma, że potraciłem autoryzację z Jonesa, i jakieś tam inne kwestie i rzeczywiście to była masakra. Od tamtego czasu, po co nauczyłem tym przykrym doświadczeniem, nie powiem, że spędzam godzinę czytając jakieś tam informacje o nowych wirusach i tak dalej, no ale staram się właśnie cokolwiek na podorędzie mieć. Tutaj powiem, że bardzo żałuję, że niestety Kasperski stracił na swojej dostępności dla nas ze Slenderem, bo do czasu, kiedy był dostępny, to używałem tego firewalla wraz z antywirusem i bardzo sobie chwaliłem, no ale no to już po prostu tego problemu dostępności myślę, że nie przeskoczymy. Ciekawy program, fajnie się słucha, myślę, że coś tam jeszcze ciekawego powiecie, także z mojej strony byłoby tyle, a poza tym muszę, że tak powiem, podążyć do tej osoby, która tak się niecierpliwiła dzwoniąc do mnie, także panowie dziękuję za to, że mogłem zabrać głos w audycji. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękujemy do usłyszenia. Ci również, dziękujemy. Pawle, za wypowiedź. 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Te namiary są w dalszym ciągu do waszej dyspozycji. Więc co do programów antywirusowych, jeszcze Maciek napisał, że po wyborze języka instalacja AVG jest mało dostępna. Maćku, ja się z tym zgadzam, ale to się da zrobić, przynajmniej z poziomu czy JOSa, czy Windowsa. Z NVIDIA nie próbowałem, szczerze mówiąc, ale z poziomu myszki no, da się tam wyklikać, a interfejs programu już po instalacji jako taki jest dostępny. Nie ma problemów z obsługą tego, przynajmniej z poziomu programu odczytu ekranu.
1: To znaczy, ja chyba wiem, co nie jest dostępne w tym AVG. Tam są takie znaczniki przy tych listach elementów do instalacji. Jak wiesz, kiedy to jest odznaczone, a kiedy nie? Bo pewnie
0: to znaczy, tam jest co innego. Tam jest co innego. Tam jest wybór wersji, bo AVG jest w dwóch wersjach. W darmowej i płatnej. I przy instalacji dokonujemy wyboru, której chcemy użyć. Mhm. I tam no to w to po prostu się...
1: Droga jest ta płatna wersja? Bo tak...
0: Szczerze mówiąc, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile kosztuje. Mi zawsze wystarcza darmowa wersja AVG. Działa dobrze. No chyba, nie, że no działa. Chyba, że działa tak źle, że mam już całkiem zawirusowany komputer, a po prostu o tym nie wiem. No też tak może być.
1: Nie, no to jest właśnie to, co Paweł powiedział. Ja doskonale wiem, że w tej chwili. Powiem tak, coś na pewno mamy, aczkolwiek pewnie jest to niegroźne. Bo jest właśnie tak, jak mówił, że po prostu kiedy używałem Kasperskiego, skończyła się jego dostępność, zainstalowałem Esseta, coś znalazł. Więc to jest tak, że nie, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie ma tego idealnego niestety rozwiązania.
0: I jeszcze jedna rzecz. O której warto powiedzieć. Antywirusy nie zawsze mają rację.
1: Tak, fałszywe alarmy to jest coś, z czego słynie Avast.
0: AVG zresztą też. Na przykład jest taka aplikacja do wykrywania haseł z sieci bezprzewodowych. Paskiwiu, czy jakoś tak ona się nazywa. Kiedyś mi to się kilkukrotnie przydało, bo miałem komputer, no i do przeinstalowania system. I tylko była prośba... wiesz co, bo ja tam mam sieć, ale ta sieć jest od 3 lat, a nie pamiętam, jakie jest do niej hasło. No i jest zapisane w systemie. No to okej, no trzeba to było jakoś wyciągnąć. No i okazało się właśnie, że AVG te aplikacje uznawał jako podejrzany program, który się nazywał hack, który był zaliczony do grupy Hack Tool, czyli narzędzi hakerskich. No,
1: poniekąd słusznie.
0: Tak, no ale bez przesady, no.
1: No tak, jeżeli dostajesz komputer, no to faktycznie. Natomiast z drugiej strony właśnie ten takie podejście, no wiesz co, tu masz dobry antywirus, on ci zabezpieczy wszystkie hasła, wysyłasz komuś taki program i po prostu masz hasła do jego sieci, więc też tak można, nie?
0: No można w ten sposób, to wiadomo, można by do tego tak podejść. No w każdym razie skończyło się na tym, że wyłączyłem po prostu AVG na pewien czas, zrobiłem co trzeba było, no później tak system trzeba było zreinstalować. Tak samo AVG, pamiętam, że swego czasu burzył się na taki program, który się nazywa Unlocker. No ale to jest program, co do którego ja się wcale nie dziwię, że on ma do niego jakieś ale, bo on służy do uwalniania tak zwanych haków systemowych z plików. Czyli po prostu czasem jest tak i zresztą antywirusy też w ten sposób się bronią przed zamknięciem ich przez wirusy. No bo przecież jedną z podstawowych rzeczy, jakie robi część wirusów czy jakichś innych złośliwych narzędzi obecnie przychodzących do nas, tak, to jest po prostu dezaktywacja programu antywirusowego. Dokładnie. No więc Unlocker to był program, co do którego także AVG miał ale, no poniekąd słusznie, no ale ja akurat chciałem z niego korzystać, a mi nie pozwolił. No.
1: Ja już Unlockera nie mam od dawna i właśnie to jest to, czego mi brakuje w niektórych programach. Zdefiniowane reguły pracy dla konkretnych aplikacji. I to mamy w esecie Note 32 w tej wersji antywirusowej i w tym Smart Security też, tym, że są wtedy dwa okienka, dwie niezależne grupy ustawień. Jest reguła połączeń wychodzących, połączeń przychodzących i reguła wewnętrzna pracy aplikacji, co może robić dana aplikacja.
0: Ale w AVG też możesz dodać wyjątki. Też można dodać, więc to tam... Wiesz co, kiedyś próbowałem, ale wtedy to było mi potrzebne raz, więc już sobie dałem spokój. Natomiast gdyby mi było potrzebne częściej, no to zapewne dodałbym wyjątek, bo wiem, że to swego czasu jak było mi potrzebne, to skorzystałem i działało.
1: Ja kiedyś zainstalowałem w tak zwanym trybie interaktywnym Assetak, którego nie polecam osobom nie będącym jakoś szczególnie zainteresowanym bezpieczeństwem. W trybie interaktywnym zainstalowałem Nokia, ten Ovi Suite w tej chwili, to się nazywa. 200 ileś razy kliknąłem przycisk zezwól.
0: Tyle razy pytał o zmianę, czy chcesz na pewno tak, zezwolić na zmianę.
1: Jakąkolwiek zmianę w systemie, także czułość programu można dostosować i uważać też na fałszywe alarmy, bo takie się oczywiście zdarzają każdemu antywirusowi i to jest... Nie ma
0: szczególnie jeżeli w grę wchodzi coś takiego jak heurystyka, czyli po prostu jakby program próbuje być inteligentny i analizuje to, co dana aplikacja robi. Jeżeli robi coś podejrzanego, no to w tym momencie zgłasza alarm, że może być z tym problem, bo antywirusy działają tak naprawdę na dwa sposoby, prawda? Porównują sobie wzorce.
1: Mają tak zwane sygnatury wirusów, to znaczy fragmenty kodów lub podobne jakieś konstrukcje programowe, które jakoś tam się zachowują, mają tak, to właśnie to są te tak zwane bazy, o których mówiłeś, które teraz się pobiera albo w chmurze, w serwerze, albo po prostu na system lokalny co jakiś czas i jest ta tak zwana heurystyka, która albo też ochrona proaktywna, to się różnie w różnych programach nazywa. W każdym razie właśnie zachowanie proaktywne, takie behawioralne, czyli analiza behawioralna aplikacji, co ona robi, co tak program próbuje przewidzieć, co ten dany wirus czy aplikacja, bo to nie zawsze jest wirus, będzie próbował osiągnąć w przyszłości na naszym systemie, po prostu przewidując jakieś działania i właśnie ostrzegając o takich programach i z tego często się generują te fałszywe alarmy.
0: A powiedz mi, ostatnio takim popularnym mechanizmem antywirusów jest tak zwana piaskownica, sandbox. Coś możesz o tym więcej powiedzieć?
1: Nie używam tego trybu. To znaczy program mój chyba robi to jakoś automatycznie, że jeżeli coś jest podejrzane, to sprawdzi, uruchomi i zadziała. Natomiast generalnie działa to w ten sposób, że program antywirusowy symuluje środowisko uruchomieniowe systemu dla aplikacji, którą uważa za podejrzaną, gdzieś tam ją chce przenieść do kwarantanny czy coś. I na przykład jeżeli program się kłóci, a ta aplikacja dobrze pracuje w tym trybie sandbox, w tej tak zwanej piaskownicy, to właśnie możemy też tak pracować i zapisywać pliki, bo część funkcji wtedy działa, albo właśnie stworzyć sobie regułę do takiej pracy, bo to też jest dobre, bo właśnie wiele programów symulując takie właśnie zachowania aplikacji takich często używanych, zaczęło się podszywać tych złośliwych pod takie aplikacje, stąd powstał właśnie ten tryb ochrony sandbox, żeby to sprawdzić dokładniej.
0: Czy aby nam coś złego się nie przydarza? Paweł wspomniał o firewallach, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że warto korzystać z firewalli, oczywiście. Pytanie tylko, no jakich? Bo tak naprawdę co robi firewall? W ogóle powiedzmy sobie jedną rzecz. Firewall to nie jest narzędzie, które tak jak antywirus, no jest gdzieś tam, powiedzmy, broni nas przed złośliwymi atakami. To jest po prostu, tak na dobrą sprawę, zwykły filtr. Zwykły filtr,
1: tak.
0: Który filtruje pakiety.
1: Pakiety przesyłane przez sieć. To tak naprawdę jest pierwsza linia, bo to antywirus jest w zasadzie drugą linią obrony, bo to firewall decyduje o tym, co właściwie przejdzie dalej, a co na przykład dalej nie wyjdzie.
0: No przede wszystkim firewall zabezpiecza nas przed jakimiś lukami w usługach systemowych. Bo
1: w usługach systemowych, dobrze, w sieci nawet.
0: Dobrze jest mieć po prostu nasz komputer nie bezpośrednio wystawiony na widok publiczny. Ja pamiętam, taką ciekawostkę mogę ci powiedzieć i słuchaczom zresztą też. Swego czasu, nie wiem, Kamil, czy ty Windowsa 2000 używałeś kiedyś?
1: Nie.
0: Nie używałeś.
1: To był skok DOS Windows 98 2000, tak jak już w naszej innej audycji powiedziałem.
0: To żałuj, bo Windows 2000 to był ciekawy system pod względem różnego rodzaju dziur. Powiem w ten sposób. Instalując system z oryginalnej płyty, z takim pierwszym wydaniem, bez jakichkolwiek service packów, nie miałeś czasu na to, żeby ściągnąć service packa.
1: To znaczy, jak nie miałeś czasu?
0: Nie miałeś czasu, bo po zainstalowaniu systemu i podłączeniu komputera do internetu, szybciej doznawałeś infekcji w takiej liczbie, że po prostu w zasadzie nie byłeś w stanie zrobić nic, niż zdążyłeś pobrać service pack.
1: Aha, i stąd 6 service packów dla Windows 2000.
0: 4, jak dobrze pamiętam.
1: To do któregoś było nawet 6, ale nie pamiętam do którego.
0: No ja pamiętam 4 service packi do Windowsa 2000, przynajmniej na tylu się zatrzymałem, później już się przerzuciłem na XP. Być może jeszcze coś tam gdzieś było później, ale to właśnie pamiętam, że to był wyścig z czasem. Powiem szczerze, bardzo ciekawie zwalniał internet, bo ja miałem wtedy Neostradę, tam 640 kilo, no i tak przez pierwszą minutę, może pół, no to działało to pełnym łączem. Później, jeżeli powiedzmy te 7 kilobajtów był transfer, to było dobrze.
1: Aha, no nie, to faktycznie ciężko.
0: Dlatego no i oczywiście usługa jest... posłaniec, to też, co chwilę jakieś informacje, no i słynny Sasser, który restartował komputer. Komputer zostanie wyłączony za ileś tam czasu przez dziury w usługach RPC. Jak dobrze pamiętam, no, nawet na infolinii Neostrady wtedy wiedzieli, że trzeba to wyłączyć. Ale rzeczywiście, no gdyby firewall był, to podejrzewam, że nie byłoby takich problemów.
1: Chciałem to pytanie zadać. Jak to by było, gdyby ten program właśnie, ta program albo sprzętowa zapora, bo są przecież różne, gdyby taki by istniał, ile z tego dałoby się jakby odwlec? Chociażby odwlec w czasie, bo wiadomo, że coś w końcu się przeciśnie.
0: No myślę, że sporo by się dało wtedy odwlec, bo to były przede wszystkim błędy w usługach różnego rodzaju systemu. To nie było pobieranie jakiegoś programu, to nie była interakcja z jakąś stroną, tylko po prostu no, komputer dostawał publiczny adres IP, był widoczny na świat, miał otwarty pewnie większość tam portów, bo te usługi pracowały na różnych portach przecież, no to te robaki sieciowe grasowały gdzieś tam w internecie, no i szukały, o, coś jest, dobra, to tu sobie wejdę, no i wchodziły.
1: Ciekawe, czy teraz by tak było, gdyby użyć takiego systemu.
0: Kiedyś może będzie można sprawdzić, zainstalować to na jakiejś, na przykład, nie wiem, czy maszynie wirtualnej, czy mam tu pod stołem taki komputer. Jak kiedyś będę miał trochę wolnego czasu, to postaram się postawić takiego tak zwanego honeypota, czyli taki system, na którym tak naprawdę nic nie ma, ale służy właśnie do łowienia wirusów. Do łowienia wirusów i różnego innego złośliwego oprogramowania, żeby można było sobie zobaczyć, jak to wygląda. No taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, że kiedyś postawiłem na swoim domowym komputerze serwer www. No to tak po kilku godzinach już miałem w logach sporo różnych ciekawych wpisów, szczególnie z Chin i z Rosji, z tych regionów. Już się bardzo wiele osób próbowało dobić do tego serwera, zobaczyć, co ja tam mam ciekawego, poprzeglądać sobie, także no, było to dosyć ciekawe. A co do firewalli, szczerze mówiąc, ja programowych nie używam, mam sprzętowy w routerze.
1: Tak, i to w zasadzie wystarczy, bo to znaczy co plus to, co ma Windows, ta Windowsowa komunikatami nie sypie, co najwyżej odblokuj program, jeżeli jakiś tam jest, ale generalnie ona działa jakoś tam w miarę automatycznie, ale to, co jest w routerze, uzupełnia te braki, które ma firewall Windowsa. Aczkolwiek Windows 7 ta zapora nie jest już głupia, natomiast jest bardzo, bardzo skomplikowana i powiem szczerze, ja się poddałem przy konfiguracji tego elementu systemu Windows 7.
0: Ja powiem szczerze, ja nawet specjalnie, no nie, jakąś tam chyba zaporę Windowsową mam uaktywnioną, ale kiedyś nawet miałem ją wyłączoną i też się tam nic nie działo, ale no wiadomo, router i firewall, no to musi być. Coś nas musi chronić, żebyśmy nie byli wystawieni na bezpośrednio na działanie sieciowe, bo po prostu wtedy, no jeżeli mamy jakąkolwiek usługę na jakimkolwiek porcie, no to w tym momencie ona jest dostępna z zewnątrz i ktokolwiek, kto chce i zna jakąś dziurę w tej usłudze, jest w stanie ją wykorzystać. Jeżeli mamy router, jeżeli jesteśmy za routerem, jeżeli porty mamy poblokowane, a przekierowane porty mamy tylko te, które nam są rzeczywiście potrzebne, no to w tym momencie działa to zdecydowanie lepiej. O ile oczywiście router nie ma sam jakiegoś błędu w oprogramowaniu, a to też się zdarza, są co jakiś czas informacje o tym, że na przykład można się dostać w jakiś prosty sposób na konto administratora części routerów. No niestety, no, tak to bywa.
1: Hasło admin, login admin, znaczy.
0: Dokładnie. Ale całe szczęście routery.
1: Tak jest.
0: Ale całe szczęście routery mają dosyć często wyłączoną domyślnie opcję zarządzania, wyświetlania panelu administracyjnego z zewnątrz. Czyli jeżeli nawet wpiszemy gdzieś, będąc poza naszym miejscem zamieszkania, poza naszą siecią lokalną, jeżeli wpiszemy adres IP naszego routera, no to wtedy dostaniemy komunikat, że nie można wyświetlić strony. To musimy sobie włączyć i to jest bardzo dobre, uważam, bo po prostu no w tym
1: czyli
0: momencie...
1: Czyli w tym momencie tylko sprzęt podłączony lokalnie do wyjść, tak. RJ otworzy tę stronę.
0: Tak, albo po Wi-Fi, albo podłączony fizycznie za pomocą kabla do routera.
1: Aha, to tak jeszcze a propos firewalli, bo mi się przypomniało, że próbowałem kiedyś używać i mi się udało 3 dni tylko z tym programem popracować, bo był on dostępny. To był Agnitium Outpost Firewall Pro w wersji 3. Ale to był program gigant.
0: A ja Outposta pamiętam. Tak, bardzo, bardzo ciekawy program.
1: Natomiast ja, moim zdaniem, takim skromnym zdaniem, to jest program dla ludzi, którzy pracują w środowiskach niebezpiecznych, typu laboratoria antywirusowe i tak dalej. Dlatego, że to program dla użytkownika takiego domowego chyba jest troszeczkę za duży. Ja wtedy miałem jakieś 8 lat. Może dlatego też mam takie zdanie, ale to było jednak ciężkie do ogarnięcia.
0: To znaczy nie, ja powiem ci, ja takiego wrażenia nie miałem. On był dosyć prosty, on tam się pytał co jakiś czas, co się dzieje, że na przykład jakaś aplikacja próbuje się połączyć z internetem i było wyświetlone ruch, czy to wychodzące, czy to przychodzące, no i mogłem to albo zezwolić, albo odmówić i to było tak naprawdę tyle. I bardzo jedna fajna rzecz była w tym programie.
1: Ale właśnie ludzie nie lubią tych, lubią tak zwany tryb cichy, który w zasadzie jest. Nie syp komunikatami, jak się nic strasznego nie dzieje.
0: No tak, tylko nagle się może okazać, że nam jakaś aplikacja nie działa bez i nie wiadomo czemu. A okazuje się, że ją blokuje po prostu program. Mhm. No to ja już wolę, żeby mnie zapytał, co on chce zrobić. I tam jeszcze była w tym outpostie jedna dosyć fajna rzecz, mianowicie po prostu w dowolnym momencie, kiedy ja sobie otwierałem okienko tego programu, to miałem podgląd na to, jaka aplikacja na jakim porcie, z jakiego IP w danym momencie korzysta, jaki plik wykonywalny, bardzo, bardzo fajna rozpiska, dostępna. To było akurat ciekawe, można sobie tam było zobaczyć, co gdzie się dzieje.
1: Która to była wersja?
0: Nie pamiętam, ale też wydaje mi się, że 3.
1: Właśnie 3, ale ja próbowałem z niej korzystać, być może byłem faktycznie za młody, żeby tam wszystko zrozumieć. Ale no, tych reguł było za dużo. Ja myślałem, że to będzie program, który zainstaluję. Owszem, zada mi parę pytań, ale to nie będzie, on nie będzie mnie pytał przez 3 dni w zasadzie, co się dzieje. Chyba, że będę chciał po prostu na żądanie i tyle.
0: No może jeżeli byś jeszcze trochę wytrzymał, to miałbyś z niego pożytek. No ale mówi się...
1: Dlaczego go odinstalowałem?
0: No mówi się trudno, dokładnie. I co jeszcze? Czy jeszcze coś a propos takich narzędzi, które nam mogą pomóc w walce z programami, których byśmy nie chcieli?
1: To znaczy nie tyle programami, których byśmy nie chcieli, co po prostu... które nam ułatwią pracę z systemem, żeby po prostu było porządnie, wiadomo. Windows to można taki pulpit porównać do biurka, jak to piszą w pomocy pewnego screenreadera. Tak samo i tutaj możemy odkładać różne papierki i tak dalej, o nich zapomnieć, albo nawet nie wiedzieć. Tak samo w komputerze odkładają się pliki, te właśnie ciasteczka, cookies, o których powiedziałeś, niepotrzebne, czasami wygaszone i tak dalej.

0: Warto powiedzieć, że jeszcze o jednym zjawisku, które jest dosyć popularne i wcale nie wynika z jakichś szkodliwych aplikacji. Była taka swego czasu książka Kevina Mitnicka, w której to ona była zatytułowana Sztuka podstępu. I tam właśnie Kevin Mitnick we wstępie, zresztą on zawsze to powtarzał, on powtarzał jedną rzecz. Łamałem ludzi, nie hasła. Zawsze się mówi i zawsze się tak wydaje, że żeby gdzieś dostać się do jakichś danych, no to trzeba mieć jakąś naprawdę tajemną wiedzę, że trzeba znać różnego rodzaju sztuczki komputerowe. Poniekąd racja.
1: Ale nie zawsze.
0: Ale nie zawsze, bo trzeba jednak czasem coś tam wiedzieć. Ale nie zawsze. Ten przykład, o którym mówiłem dziś, o tym byłym pracowniku Gizmodo. No to przecież to by się nie wydarzyło, gdyby pracownik infolinii Apple'a nie był tak łatwowierny. Nie dał się oszukać. I tu przechodzimy do takiego ciekawego zjawiska, którym ja się swego czasu bardzo interesowałem, mianowicie inżynieria społeczna, social engineering z angielska. Co możemy o tym, Kamilu, powiedzieć naszym słuchaczom? Jak się przed tym bronić? Bo ja może powiem tylko tyle. Ktoś, kto po prostu stosuje inżynierię społeczną, będzie nas za wszelką cenę chciał nakłonić do tego, żebyśmy podali, podali hasło, albo na przykład, żebyśmy zainstalowali jakiś program, chociażby jakiegoś konia trojańskiego.
1: Znaczy, najważniejsze to jest to, żeby mieć po prostu ustalone jakieś tam z tym instytucją, której mam jakieś strategiczne dane, tak jak na przykład u mnie w banku, gdzie dzwoni konsultant. Jest coś takiego jak hasło imienne właściciela w przypadku dokonywania jakichś najważniejszych zmian, czyli jest telefon, no nie wiem, ma pan tutaj takie i takie ubezpieczenie, czy chce pan je mieć, tam kosztuje tyle i tyle. I teraz tak, normalnie musiałbym iść do oddziału banku, albo właśnie włączyć taką usługę, jak ten pan, który stracił wszystkie dane swoich i urządzeń, że tak powiem. No ale jest coś takiego jak hasło imienne i przed wykonaniem tej procedury odpowiednio to hasło muszę gdzieś tam podać, gdzie tam jest system, rejestruje głosowo. Jeżeli się zgadza, to procedura przejdzie, jeżeli nie, to nie. Natomiast właśnie trzeba mieć po prostu takie jakby... Trzeba mieć sprawdzone ścieżki i nie ulegać po prostu takim argumentom, gdzie tam po prostu nie wiemy, trzeba sprawdzić jakąś informację, popytać ludzi, poszukać na stronach. To nie dotyczy właściwie tylko komputerów, ale w ogóle całego życia, bo na przykład inwestujemy gdzieś pieniądze i tak dalej. Po prostu nie należy być jakimś paranoicznie zamkniętym, nie, ja mam swoje rozwiązania, tylko po prostu uważać na to, co nam ludzie proponują i na przykład sprawdzać to, zanim jakiś krok wykonamy. Tak się moim zdaniem trzeba przed tym bronić, a nie po prostu ulegać, bo ktoś do nas dzwoni i tak dalej. Zawsze trzeba to jakoś tam zweryfikować samemu.
0: No i jeszcze jedna ważna rzecz, to akurat dotyczy pracy, co też myślę, że może być istotne. No chociażby w tej książce Kevina Mitnicka był taki przykład, kiedy używało się po prostu jakiegoś autorytetu, odwołania do autorytetu, żeby uzyskać jakąś informację. Dajmy na to, dzwonił ktoś do jakiegoś pracownika i wspominał o tym, że jakąś informację potrzebuje jego szef. No i teraz właśnie typu jakieś tam, czy jakieś hasło, czy coś, bo na przykład szef zapomniał, jest w delegacji, powiedzmy, a musi się gdzieś tam dostać, a ten pracownik akurat znał to hasło. No i teraz, że musi to temu szefowi podać. Oczywiście sam szef nie dzwonił, a tylko ktoś inny. Ale jeżeli nie poda, to będzie miał jakieś tam kłopoty i tak dalej. No i tu jest sytuacja niebezpieczna. Bo po prostu, no, każda firma, która korzysta z rozwiązań informatycznych, powinna mieć coś takiego jak taką politykę bezpieczeństwa opracowaną i tej polityki się trzymać i wszyscy pracownicy powinni mieć świadomość tego, czego nie robić, w jakim zakresie można co robić, no i przede wszystkim także zwierzchnicy powinni uczyć pracowników, żeby kwestionować ich decyzje albo polecenia, jeżeli nie są tego pewni, że wychodzą od nich. No a to jest niestety chyba jeden z większych problemów, no bo wiadomo, każdy chce jakąś tam pracę

0: chce zachować, a kiedy słyszy informację, no, że tu jakiś tam, powiedzmy, dyrektor prosi o podanie tego hasła, no to co, no, nie pomoże, no... Pomoże.
1: Nie, no, w tym momencie pomoże, ale właśnie może się to okazać fatalne w skutkach dla firmy i przede wszystkim dla nas, dla tych, którzy to chcieliśmy tak naprawdę pomóc, a nieświadomie zrobiliśmy, znaczy świadomie i nieświadomie, jeżeli mamy jakąś politykę bezpieczeństwa, okej. Jeżeli nieświadomie, no to niestety. Tak się po prostu może zdarzyć.
0: Tak samo, jeżeli gdzieś poznajemy kogoś, na przykład w sieci i no jest wszystko fajnie, rozmawiamy sobie gdzieś tam z kimś, chociażby o naszych komputerowych problemach, no i ta osoba stwierdza, że nam jest w stanie bardzo fajnie pomóc. Okej, jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba rzeczywiście chce nam pomóc, ale może być też tak, że po prostu, szczególnie jeżeli nakłaniać nas będzie do instalacji jakiegoś programu, może być tak, że po prostu ten program, do którego instalacji nas nakłania, to no, będzie oprogramowanie niebezpieczne. Jakiś trojan na przykład.
1: Albo jeżeli na przykład właśnie też chce jakiegoś hasła, no słuchaj i tak dalej. Takie rzeczy lepiej robić, załatwiać z osobami, które znamy, mieliśmy z nimi wcześniej kontakt i tak dalej.
0: Dokładnie. I tego się naprawdę lepiej trzymać dla, no, po prostu naszego bezpieczeństwa, no bo nie chcemy przecież stracić danych. Ja pamiętam kiedyś był taki film na YouTubie, który pokazywał, jak bardzo niektórzy są zdeterminowani, żeby po prostu przejąć kontrolę nad czyimś komputerem. Jacyś ludzie dzwonili do człowieka, podając się za pomoc techniczną producenta jego komputera chyba przez 3 dni. Tak, i próbowali go nakłonić do tego, żeby sobie tam zainstalował bodajże no, jakąś aplikację do zdalnego dostępu, do zdalnego dostępu do komputera, no i wtedy wiadomo, co już by tam mogli robić z tym jego sprzętem. Także on po prostu udawał kogoś, kto się nie zna zupełnie na tym. No i nagrał to i gdzieś tam właśnie wyświetlił. Później na YouTubie można sobie było posłuchać, jak rozmawiał z nim. A trzeba przyznać, że ludzie byli naprawdę cierpliwi i można by sobie życzyć, żeby wszyscy konsultanci wszystkich infolinii byli tak cierpliwi jak ci złoczyńcy komputerowi.
1: Aha, no tak, to bywa. Ja akurat tej książki nie znam, więc się nie mogę odnieść.
0: No to polecam tobie i słuchaczom naszym, jeżeli kiedyś wam w ręce wpadnie książka Kevina Mitnicka Sztuka podstępu, to ja polecam, bardzo fajna książka, przyjemnie się czyta, powiedzmy 1-2 dni i jeżeli mamy trochę czasu, to można sobie poświęcić na lekturę. A przy okazji czegoś się dowiedzieć się dosyć ciekawych rzeczy. Tak już powoli nasza audycja dzisiejsza dobiega końca. Co można, Kamilu, jeszcze na koniec gdzieś naszym słuchaczom zasygnalizować? Znaczy,
1: po prostu pomyśleć, tak najprostsza rada, pomyśleć zanim cokolwiek zrobimy, tak chociaż przez chwilę czasami, jak nie jesteśmy pewni, dłużej pomyśleć. I wtedy na pewno jakieś rozwiązanie przyjdzie do głowy, które może faktycznie nas uchronić w różnych dziedzinach, nie tylko właśnie w internecie, ale w ogóle w życiu, bo przecież całe życie się uczymy i wiadomo, nie ma idealnych rozwiązań, ale jednak powiedzieliśmy tu kilka rzeczy, które jednak warto gdzieś tam sobie zachować w głowie.
0: Dokładnie. Warto o tym pamiętać, warto mieć na uwadze to, że internet jest naprawdę fajny i to jest wszystko dla ludzi, ale po prostu trzeba być ostrożnym, trzeba zwracać uwagę na to, gdzie wchodzimy, trzeba zwracać uwagę, czy wchodzimy tam, gdzie rzeczywiście chcemy, czy mamy, jeżeli połączenie jest szyfrowane, to czy nasz certyfikat SSL jest ważny i podobne rzeczy, na podobne rzeczy trzeba zwracać uwagę, a nasze życie będzie, myślę, że bezpieczniejsze. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Gościem moim i waszym był Kamil Żak. Dziękuję ci bardzo, Kamilu.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc wszystkim.
0: Do usłyszenia. Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem już za tydzień po godzinie 19. Ja także dziękuję za uwagę. Spotkamy się, tak jak już wspominałem, za tydzień. Audycję poprowadziłem ja, czyli Michał Dziwisz. My słyszymy się jeszcze w niedzielę po godzinie 20 w mojej autorskiej audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Katarzyna Bury, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Na moim małym stoisku, na moim małym kramie prezentuję różne rzeczy, które można zobaczyć w Muzeum Historycznym i które są dostępne dla osób niewidomych. Przede wszystkim prezentuję tutaj nasze największe przedsięwzięcie, czyli udostępnioną trasę zwiedzania w fabryce Schindlera. Mam tutaj MP3, na której są nagrane audiodeskrypcje. One są też dostępne na stronie internetowej. Przywiozłam też ze sobą tyflografiki, które pokazują wybrane elementy wystawy. Zapraszamy do fabryki Schindlera i też do naszych innych oddziałów, w których organizujemy wydarzenia, spotkania, zapraszamy na oprowadzania. Przywiozą tutaj ze sobą takie rzeczy, które wykorzystujemy w czasie zajęć. My staramy się, jeśli to tylko możliwe, pokazywać oryginały. Tu oczywiście nie mogą oryginalnych eksponatów przywieźć, dlatego mam różne kopie, repliki. Mam na przykład replikę broni z XVIII wieku. Koledzy z działu pożyczyli mi tutaj właśnie taki pistolet pojedynkowy, z którego strzelano do osoby, która została wyzwana na pojedynek. Zbyt wiele o nim nie potrafię powiedzieć. Wiem, że jest to pistolet skałkowy, to chyba specjaliści bardziej by się tutaj orientowali. Przywiozłam też na przykład zegarek kieszonkowy. On jest podobny trochę do brajlowskiego. To był zegarek, który dawniej eleganccy panowie nosili przypięty do marynarki, schowany w kieszonce kamizelki. Ma on jakieś różne wytłoczone sceny, więc łatwo je wyczuć pod palcami. Jak temu towarzyszy dodatkowa opowieść, to myślę, że scena jest w miarę czytelna dla osoby niewidomej. Przywiozłam też trochę rzeczy z mojego miejsca pracy, czyli z kamienicy Hipolitów. To jest taki mieszczański dom. Pokazujemy, jak dawniej żyli mieszczanie, na czym spali, na czym siedzieli przy obiedzie, z jakich naczyń korzystali. Ja przywiozłam akurat rękawiczki, jakieś przybory do pisania, pióro, kałamarz, pióro ze stalówką. Co ja tu jeszcze mam? Muszę zerknąć. Aha, i foremki, ponieważ zbliża się Boże Narodzenie. Przywiozłam foremki do ciastek albo do pralinek, które swoim kształtem odtwarzają różne zwierzęta. Rybę, raka, żabę, jakąś szyszkę. W takich foremkach można było piec ciasteczka i później powiesić je na choince, bo takie rzeczy najczęściej wieszano właśnie kulinarne, jedzeniowe. Właściwie jest to takie muzeum, opisali mi, jedno muzeum udostępnili, więc czerpiemy z ich doświadczeń. No i zapraszamy. Najwięcej grup, najwięcej osób zwiedza oprócz fabryki Schindlera kamienicę Hipolitus, dlatego że to jest właśnie ten mieszczański dom. Tam właściwie cały ten oddział wygląda tak, jak gdybyśmy się przenieśli w czasie. Nie ma tam żadnych gablot, są tylko takie sznurki, które oddzielają widzów, ale te sznurki jest łatwo zdemontować. Więc gdy przychodzi taka grupa albo indywidualny zwiedzający, zdejmujemy sznurki, odstawiamy słupki i po kolei, pokój po pokoju oglądamy każdy eksponat. Tam mamy 10 sal i z doświadczenia wiem, że trzeba podzielić to zwiedzanie minimum na dwa razy, bo zwiedzenie jednego piętra zajmuje jakieś 3 godziny. Przerabialiśmy to z uczniami szkoły dla niewidomych masażystów w Krakowie. Oni do nas przychodzą dość często, więc oni minimum na dwa razy, bo każda jedna rzecz jest ciekawa. To są różne sprzęty, które już wyszły z użytku, na przykład samowar, jakiś gramofon, zaparzaczka do kawy zupełnie inna niż dziś, więc staramy się też tłumaczyć, jak te sprzęty działały. Nie mówimy tylko o stylu, o historii, nie wymieniamy wyłącznie dat, tylko bardziej staramy się pokazać, jak się żyło w takim domu, jak ten dom funkcjonował. Natomiast taka wystawa bardzo multimedialna to na przykład rynek podziemny, który w tym momencie raczej nie jest dostępny, tylko niektóre elementy. Staramy się usilnie, żeby w drugiej kolejności udostępnić właśnie rynek, ale to jeszcze musi trochę potrwać.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: 21 dzień listopada, to wskazuje kalendarz. My startujemy z naszym spotkaniem na żywo. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy na żywo nas słuchają oraz tych wszystkich, którzy będą później tej audycji słuchać z podcastów, bo przecież te nasze wszystkie programy dostępne są potem na stronie www.tyflopodcast.net. Dziś temat, który już kiedyś na naszej antenie się pojawił, ale ten temat to był dawno temu, więc myślę, że warto go sobie odświeżyć, tym bardziej, że takie pytania się pojawiają od czasu do czasu. Czy iPad dla osoby niewidomej, i tu myślę, że nie ma sensu mówić, czy jest dostępny, bo dostępny to jest. Wszystkie produkty Apple są dostępne, więc z tym nie ma absolutnie żadnych kłopotów. Natomiast pytanie jest bardziej takie, czy iPad dla osoby niewidomej ma sens? I na to pytanie dziś będziemy starali się odpowiedzieć z moim gościem, Wojtkiem Dulskim. Witaj, Wojtku.
5: Czołem, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Czołem. Dziś właśnie na ten temat będziemy rozmawiać, na temat iPadów, o tym, jak się z nich korzysta, troszkę sobie też poopowiadamy. Podzielisz się jakimiś swoimi refleksjami. No i oczywiście czekamy także na wasze komentarze. 663-883-660, a właściwie 600, 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, za pomocą którego możecie się zarówno do nas dodzwonić, to po prostu tak zwyczajnie telefonem. Możecie też skorzystać z FaceTime'a albo WhatsApp'a. Możecie też nam nagrać wiadomość głosową. Bardzo serdecznie zachęcam do tej formy kontaktu, bo dzięki temu możemy sobie te wiadomości emitować w trakcie programu i to są takie, myślę, że dosyć fajne przerywniki też dla nas i dla was, więc jeżeli macie ochotę nagrać nam taką wiadomość, to śmiało. Jest oczywiście kontakt.tyflopodcast.net, jest Facebook, jest YouTube. To są nasze metody kontaktu, jeżeli słuchacie nas na żywo, a jeżeli słuchacie tego później z Tyflopodcastu, to oczywiście komentarze polecają się waszej uwadze. Jeżeli macie coś do dodania albo chcecie się podzielić jakimiś swoimi refleksjami, no to śmiało, ta sekcja jest dla was. Wojtku, to pierwsze moje pytanie. Co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby po iPada sięgnąć, żeby sobie iPada kupić? iPhone'a masz, Maca masz, to co potrzebowałeś? Dodatkowego klocka do ekosystemu, czy jakieś konkretne powody były?
5: No właśnie, dobrze to ująłeś. Mam Maca, mam iPhone'a, mam też Apple TV, mam HomePod'a, więc rzeczywiście ta układanka, te puzzle tak się jakoś fajnie sklejają, zapełnia się to miejsce. No i właśnie brakowało mi tak naprawdę takich sensownych, wydaje mi się, urządzeń, tylko właśnie iPada. Troszkę się zastanawiałem, jaki by to miał być ten iPad. Czy R, czy Pro. Jeśli Pro, to jaka jego wersja, z którego roku. Padło na iPada Pro czwartej generacji 11-calowego.
0: Nie, no okej, jakiego, to my sobie porozmawiamy o tym za chwilę. Właśnie, czym się kierowałeś przy wyborze tego konkretnego urządzenia. Natomiast jakby właśnie mnie też ciekawi, co w ogóle spowodowało to, że chciałeś tego iPada kupić.
5: Okej. Myślę, że drążysz. Dobrze.
0: Oczywiście.
5: Trzeba dążyć do tego, aby te pytania były i odpowiedzi na nie były wyczerpujące. Przede wszystkim to, że to jest właśnie jakby dopełnienie tego ekosystemu Apple, tak? Ja większość rzeczy do momentu zakupu właśnie iPada robiłem na iPhonie. Mówiąc większość rzeczy, no czyli słuchanie wszelkiego rodzaju muzyki, podcastów, YouTube'a, to tak jak to się mówi ładnie, konsumowanie treści multimedialnych, to wszystko odbywało się na iPhone'ie i za jego pomocą. Słuchanie książek, tak naprawdę wszystko robiłem na iPadzie, czy na iPhone'ie oczywiście. Jeżeli jakieś notatki szybkie trzeba było zrobić, to wszystko odbywało się za pośrednictwem iPhone'a. W moim przypadku dochodzi jeszcze kwestia sportu, czyli wszelkiego rodzaju oglądanie, tak, no, czy też słuchanie części sportowych. Wszystko to odbywało się na iPhone'ie i generalnie iPhone mi do tego wystarczał. Natomiast no, były takie momenty, kiedy chciałem gdzieś szybko wyjść, no, a bateria iPhone'a się już poprzez właśnie te rzeczy, o których mówiłem, albo jeszcze inne, o których też mogłem po prostu zapomnieć, wyczerpywała, nie? Ja chciałem gdzieś wyjść, nagle się okazywało, że mam mało prądu w tym akumulatorze i jest problem, tak? Więc stwierdziłem, że fajnie będzie mieć takie urządzenie, na którym będę mógł robić te same rzeczy właśnie na iPhone'ie, a iPhone'owi dać po prostu odpocząć i wykorzystywać go tak bardziej, no może nie jak zwykły telefon, to już bez przesady oczywiście, bo iPhone to iPhone. Natomiast jakby więcej rzeczy chciałem przerzucić na iPada. Więcej tych takich rzeczy, które robiłem na iPhone'ie, chciałem na iPada przerzucić. To jest jedna kwestia.
0: Nie myślałeś, jak rozumiem, żeby sobie po prostu kupić drugiego iPhone'a?
5: Nie. A, okej, okay, dobra. Ty na to patrzysz tak. Nie. Ja stwierdziłem, że jeżeli już właśnie mam coś robić poza iPhone'em, co do tej pory na tym urządzeniu się odbywało, to chcę mieć coś innego. No i tu też chciałem tak. Jeżeli to ma być oglądanie, słuchanie meczu, książek, nie wiem, muzyki, etc., to takie właśnie szeroko pojęte konsumowanie tych treści multimedialnych, to niechaj to już będzie w jakimś przyzwoitym wydaniu. No okej, okay, no głośniki iPhone'a są spoko. Zgadzamy się co do tego, że one brzmią fajnie. Już
0: Jak na takie małe urządzenie, to fakt nie są złe.
5: Nie są złe i no, oczywiście, jeżeli ktoś ma iPhone'y już, gdzie są dwie pary tych gdzie jest para tych głośników, tak? Czyli są one stereofoniczne, bo tam, gdzie był jeden głośnik, to było też no, dość słabe. Te odczucia były tego
0: tak,
5: dnia.
0: Tak, chociaż ta stereofonia to też jest taka nie. Krzywa, mam wrażenie trochę jednak.
5: Ja tutaj, jak właśnie to powiem ci o tym iPadzie, że no, on ma cztery głośniki, tak? Natomiast no. Ja bym nie popadał w jakiś hura optymizm i zachwyt niektórych YouTuberów, którzy twierdzą, że dźwięk cię otacza. Nie no, umówmy się, dźwięk to mnie otacza w kinie, tak? Jeżeli chodzi o głośniki.
0: Albo jak sobie soundbara jakiegoś na przykład kupisz, albo zestaw kina domowego.
5: Zestaw kina domowego. Nie, soundbar to też. No ja mam właśnie HomePoda. Okej, okay, dźwięk jest fajny, ale no on słychać, że on się wydobywa z jednego miejsca, z jednego punktu. Rzeczywiście mam też kino domowe i tutaj no rzeczywiście to już słyszymy, zwłaszcza gdy ta muzyka, gdy ją tutaj podgłośnimy, no to jest różnica w odbiorze. No, natomiast no co cztery głośniki, to nie dwa. Więc jakby zdecydowałem się właśnie, żeby to było urządzonko też trochę większe, żebym na przykład mógł ze znajomymi, tak? Czasami są takie sytuacje, że jestem gdzieś u znajomych, chcemy puścić jakiś mecz, ja mam dostęp do różnych tam, do różnych usług, do różnych platform streamingowych, oni nie mają. No i żeby gdzieś tam się nie bawić, jakieś udostępnianie na telewizorze, bo to też z tym różnie bywa, puszczałem na telefonie.
0: Zwłaszcza jak ktoś nie ma Apple TV. To...
5: Znaczy, tam jest pewne rozwiązanie, bo da się na przykład, jeżeli ktoś ma Samsunga, tak, no to na przykład Samsunga, bo chyba też inne telewizory mają to, Smart, że one mają funkcję AirPlay. Telewizory firmy Samsung mają funkcję AirPlay, aha, natomiast no to musimy się połączyć przez sieć Wi-Fi, żeby móc jakoś po tym AirPlayu ten ekran, ten obraz przerzucić. Ale no, jakby to bywa różne. No,
0: więcej
5: no,
0: jest kombinacji, nie każdy ma takie konkretne urządzenie, no żeby to wszystko ze sobą działało. No,
5: a jeszcze dostać się do sieci Wi-Fi, wiesz, to też bywa różnie. No i do tej pory puszczałem to, pokazywałem to tym ludziom, tak, no, odtwarzaliśmy to na iPhone'ie. I o ile, wiesz, mi wystarczy sam dźwięk i spoko, no to osobie widzącej czy kilku osobom, no to już jest trochę trudniej oglądać na iPhone'ie, tak?
0: Zwłaszcza jak kilka osób siedzi gdzieś tam przy stole, no to taki no telefon właśnie. Malutki, to...
5: Coś tam widać, ale tu z naciskiem na coś.
0: No dokładnie. I ten dźwięk też w takim przypadku to już nie jest taki szałowy.
5: No jasne, kiedy się gada, kiedy się coś tam, wiesz, jakby cały ten pogwar, szum. A poza tym, no wiesz, no i tutaj mamy właśnie, bo odnośnie tej wielkości, no to tu jest przekąt na prawie 30 centymetrów, tak? No 28 niecałe, z tego co pamiętam. Więc no nieporównywalnie większa jest ten komfort odbioru tego obrazu. Jeszcze kolejny powód to jest to, że moja żona, osoba widząca, będzie sobie coś na tym iPadzie, taką mam nadzieję, w przyszłości działała i używała go jako po prostu takiego tabletu do rysowania, tak?
0: No tak, a w przypadku akurat rozwiązań Apple, no to bardzo fajne jest takie dzielenie się tego typu urządzeniem w przypadku osoba widząca i niewidoma, bo to jest tak naprawdę kwestia naciśnięcia trzy razy home'a, czy tam...
5: No, w tym przypadku Powera,
0: no, Powera, czy Powera właśnie. No i już po prostu albo mamy voiceovera, albo tego voiceovera nie mamy. I naprawdę nie jest to żaden problem, żeby komuś takie urządzenie dać, nic tam nie trzeba kombinować z wchodzeniem w ustawienia, przełączaniem. To się konfiguruje raz i o tym można zapomnieć.
5: To prawda. No i też nie ukrywajmy, że pewnie są różne rozwiązania, różne firmy mają tablety, które umożliwiają takie rysowanie i tak dalej, tworzenie różnych tam rysunków, obrazków.
0: No tak, to już są takie specjalne tablety graficzne też na przykład, tak, które, do których jest takie piórko, to wygląda jak długopis, taki gruby długopis i potem się po prostu rysuje, tak, po powierzchni.
5: No ale właśnie
0: tableta.
5: w przypadku iPadów ogólnie, no to jest naprawdę ponoć fajnie rozwinięte i korzysta się z tego bardzo przyjemnie. No tu mam Apple Pencil i też co... No jest to pewien bajer, tak, że na przykład możemy sobie rysować czy pisać już, nie dotykając w ogóle ekranu. On łapie gdzieś tam z kilku milimetrów, chyba gdzieś, nie wiem, 12 milimetrów. Nad powierzchnią po prostu umieszczamy sobie tego pensila i on już łapie, tak?
0: No, też ciekawa sprawa. Go wykorzystywać jako na przykład jakieś urządzenie wskazujące, on jakkolwiek dla nas jest użyteczny?
5: Tego nie wiem, bo jeszcze go nie mam. Jest to ciekawe, jakby to rzeczywiście z voiceoverem pracowało. Natomiast też fajne właśnie dla osób widzących jest to, że no, można sobie pisać coś, na przykład notatki, to zwłaszcza studenci sobie chwalą, albo osoby, które w swojej pracy dużo piszą właśnie na tablecie, że piszą sobie, a iPad to, system to przekształca w takie zwykłe... W taki zwykły tekst, tak? Po prostu.
0: Czyli z tych liter pisanych tworzy czarnodruk pisanych, tak naprawdę, no, tak?
5: Tak zwany czarnodruk, tak. I wtedy można to też, nie wiem, wysłać, przesłać, etc., nie?
0: No i jest to przede wszystkim potem przeszukiwalne.
5: Dla nas tak, jak najbardziej. No, dla osób widzących pewnie też.
0: Też, oczywiście.
5: No i wiesz, gdybym sobie kupił drugiego iPhone'a, no to jednak bateria w iPhone'ie i bateria w iPadzie, no to są rzeczy nieporównywalne, mi się wydaje. Jednak.
0: No okej, to tak jednak spróbujmy porównać. Na ile czasu starczy bateria w iPadzie? Może teraz już powiedzmy, jaki to jest iPad w twoim przypadku?
5: iPad Pro 4. generacji, 11-calowy. Szczerze, to jest mój pierwszy iPad, więc ja po prostu jeszcze gdzieś tam też sam mam, muszę się zastanowić, tak? O ile w przypadku iPhone'ów to już ta nomenklatura jest nam tak znana, jakby odruchowo, nie? A tutaj no to rzeczywiście trzeba jeszcze zastanowić.
0: No dobra, to jak z tą baterią?
5: No, więc tutaj oczywiście Apple nam tylko podaje... że ona ma pojemność 20 bodajże, prawie 29 WH, czyli watogodzin, tak by to się jakoś chyba czytało. Z tego, co gdzieś czytałem, bo oczywiście wiecie, jak to jest, ktoś te urządzenia bardzo chętnie zawsze rozbiera na części pierwsze i sobie sprawdza, jaka rzeczywiście jest ta pojemność w przełożeniu na mAh, to jest... chyba 8000 niecałe mAh. coś takiego, ale nie chcę tutaj kłamać, do sprawdzenia to jest. No i w takim normalnym użytkowaniu, no to iPad wytrzymuje drugi raz tyle, co najmniej.
0: Czyli tak powiedzmy ze dwa dni.
5: No, myślę, że tak, spokojnie. Wiadomo, że też zależy, co robimy na nim, jaka jest jasność wyświetlacza i tak dalej. No to jest jakby wszystko oczywiste. Natomiast powiem tak, ja ostatnio gdzieś tam pod wpływem różnych tekstów, różnych podcastów zacząłem inaczej troszkę ładować baterie swoich urządzeń i ładuję je do 80%. Nie do 100%. No i ostatnio gdzieś tam przeważnie właśnie iPada używam do odtwarzania muzyki strumieniowego właśnie przez AirPlay na HomePoda. No to i naprawdę tej muzyki dużo odtwarzam, bo na przykład w Spotify jest bardzo fajna funkcja, że ta muzyka tak naprawdę sobie gra przez cały dzień, bo tam następna playlista, następna, on tam coś dobiera fajnie pod kątem. Także tak naprawdę u mnie muzyka ostatnio leciała przez kilka dni z rzędu, jak sobie pracowałem. No i ładowałem tego iPada chyba 3 dni temu. Aha. Z tych 80%. Jest duża różnica. Ale wiadomo, no, każdy używa inaczej. Nie? No, nie będę tutaj mówił, że tak, będzie trzymał 3 dni, bo ktoś będzie go używał intensywnie, powie, kurczę, no, trzymał tylko jeden dzień, nie?
0: No, dokładnie.
5: Bo jasne jest, że inaczej już on się zachowuje. Powiem tak, kiedy na przykład oglądałem mecze właśnie jakieś, oglądałem dużo YouTube'a, czy jakiś film się puścił, to spokojnie to był jeden cały dzień. Ale nie na zasadzie, że już o tej 16 było 20%, tylko gdzieś tam w okolicach północy jeszcze było spokojnie ze 30%, tak?
0: No to faktycznie, rzeczywiście tutaj ta bateria jest lepsza. Jest.
5: Oczywiście, też wiadomo, no ona jest nowa. Jakby mój iPhone ma już prawie 2 lata. Ale i tak, no jest rzeczywiście tutaj większa ta pojemność. No i też inny procesor, tak? Więc to też pewnie ma wpływ na to wszystko.
0: No ale też i inny system operacyjny, który inny jednak potrafi operacyjny. Troszkę więcej. To już jest takie... iPad to jest coś pomiędzy Maciem a iPhone'em.
5: No właśnie, więc... ja ci mówiłem też, że on mi przypomina właśnie wizualnie właśnie przypomina mi iPhone'a i tą, Boże, Maca i tą swoją jakby strukturą czy właśnie hierarchią, tak, bardziej może strukturą, tak, tych plików właśnie przypominam bardziej Maca, nie? Maca czy ogólnie macOS-a, no.
0: No bo taki był chyba też zamysł Apple'a, żeby coraz więcej dać użytkownikom jednak na iPadach możliwości poczucia tego, że mają w ręku pełnoprawny komputer albo prawie pełnoprawny komputer, niż taki tablet, czyli troszkę lepszy telefon.
5: I większy. No wiesz, jeżeli na przykład ktoś sobie chciałby wybrać iPada Pro 12,9, tak, z taką przekątną, czyli prawie 13 cali, no tylko sobie dorzuca klawiaturę tą, no bo nie, ale tą powiedzmy ten Magic Keyboard, no to tak naprawdę ma prawie, że Maca.
0: No tak, to jest ta taka 13... klawiatura, gdzie tego iPada wkłada się jakby w taką ramkę, tak?
5: To... Tak, i od spodu ma jakby klawiaturę, to sobie można zamknąć jak Maca i...
0: Aha, i działa.
5: No tak, i natomiast ja zupełnie pod... Nie, na to akurat nie patrzyłem, bo mi się bardzo fajnie korzysta z iPada właśnie dotykowo, bo to jest o wiele większa powierzchnia niż na iPhone'ie.
0: No właśnie, o to też chciałem cię zapytać. Czy tobie to nie przeszkadza?
5: Nie, właśnie jest to super.
0: Bo ja powiem szczerze, być może też nigdy o tym nie mówiłem, albo mówiłem może o tym dawno, dawno, dawno temu. Ja z iPadem to miałem tak trochę taki roller coaster jakichś takich doświadczeń. To znaczy, kiedy iPada nie miałem, to wydawało mi się, że będzie super używać większego ekranu.
5: A, okej.
0: Tak. Kiedy iPada miałem, a miałem go dawno, to od razu powiem, to ja miałem bodajże iPada 2, to był tam 2011 rok, czy 12, jakoś tak, więc to już zamierzchłe czasy. Natomiast kiedy ja tego iPada miałem, to okazało się, że tak naprawdę jak ja chciałem coś zrobić, to szybciej mi było sięgnąć po iPhone'a.
5: Po iPhone'a.
0: I to jedna rzecz. A druga rzecz to, że ten duży ekran to naprawdę mi po prostu przeszkadzał. Bo ja mam taki często sposób robienia czegokolwiek na iPhone'ie, że ja z tym telefonem, to ja sobie potrafię na przykład iść do kuchni, coś tam sobie dłubać, tu sobie włączyć w międzyczasie na przykład ekspres do kawy, tu mi się kawa robi, tu odpiszę na maila, bo ktoś coś chce, tutaj jeszcze coś tam sobie sprawdzę na fejsie, w międzyczasie coś tam zrobię i powiedzmy w trakcie wycieczki po mieszkaniu, to nagle okazuje się, że kilka rzeczy zdążyłem już po prostu załatwić z użyciem tego telefonu.
5: Z iPadem byłoby
0: i rzeczywiście było trudniej. Ja po tego iPada coraz rzadziej sięgałem, aż w końcu okazało się, że tak naprawdę on mi jest po nic. Bo on mi jakby nie dawał niczego w zamian, a przynajmniej nie dawał mi niczego na tyle takiego innowacyjnego, żebym ja po prostu chciał po niego sięgać, a stwierdziłem, dobra, jak mi w sumie bateria się kończy, a korzystam z tego w domu, no to ja sobie po prostu mogę go podłączyć, tak? No dobra, i koniec końców tam chyba rzeczywiście była sytuacja taka, że ten iPad gdzieś mi leżał na przykład na stoliku nocnym i do jakiejś tam konsumpcji multimediów, to rzeczywiście on się przydawał, bo to i lepszy dźwięk i faktycznie ta bateria dłużej działała, ale to nie było to i to nie było takie wykorzystywanie tego, jak ja się spodziewałem, że ja po prostu z tego iPada będę rzeczywiście korzystał, iPhone będzie sobie siedział na ładowarce i będę miał zawsze prawie 100% baterii. No to mi się nie sprawdziło totalnie.
5: No jasne, że na przykład wiesz, z racji swojej wielkości ten iPad jest inaczej, czy będzie inaczej wykorzystywany. No nie weźmiemy go sobie na przykład, nie wyciągniemy go sobie stojąc w autobusie na przykład i nie zaczniemy sobie maila pisać. No ja z iPhone'em to bezproblemowo, jakby sobie biorę iPhone'a w dwie ręce i sobie piszę, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie zastosowania w domu, to nie wiem, no jak dla mnie to nie jest problem. No ale to pewnie każdy jakoś tam inaczej to odbiera. Mi się właśnie fajnie z tego dużego ekranu korzysta, oczywiście no nie trzymając go znaczy inaczej, kiedy trzymam iPada, to przeważnie właśnie trzymam go nie w pozycji pionowej, tylko poziomej.
0: Aha.
5: Kiedy sobie coś przeglądam, czy coś. No i tak samo właśnie, kiedy piszę Braille'em, tak? Bo tutaj też właśnie bardzo fajnie pisze się Braille'em. Oczywiście to wymaga jakby też nauczenia się takiego jakby przestawienia się na tę większą powierzchnię. To jest oczywiste, nie? Natomiast rzeczywiście fajnie się tym Braille'em pisze. I on też właśnie leży w pozycji poziomej na ten. Ja sobie kupiłem do niego takie zwykłe etui za kilka złotych, za 6 dyszek. On ma, to etui jest taką, jest zamykane na klapkę, ma jakby to być ta klapka, którą się zamyka, którą się nakłada na ekran naszego iPada, to jakby ona jest łamana w kilku miejscach i dzięki temu można sobie tego iPada jakby...
0: Potem postawić.
5: Tak, postawić w różnych konfiguracjach.
0: Pod różnym kątem.
5: Kątem.
0: Mhm. Bo a to kojarzę takie tu i miałem podobne.
5: No i właśnie, to też może warto o tym powiedzieć, że on może jakby stać sobie, że w tym momencie jakby oglądamy czy słuchamy coś, ale może też tak jakby leżeć i to jest kąt, ja wiem, 30 stopni chyba, tak bym to określił, 30 stopni chyba będzie najwłaściwsza miara i wtedy możemy sobie spokojnie pisać na tym iPadzie, przeglądać właśnie różne rzeczy. No albo całkowicie płasko też może leżeć.
0: Tak, bo w tym etui, w tej klapce jest kilka takich wyciętych rynienek i po prostu wkładamy w te rynienki brzeg tego iPada, tak?
5: No, to znaczy...
0: I tworzy się kąt.
5: Znaczy inaczej, no to pewnie każde etui jest inne. Moje jest takie, że jakby ja sobie tą... czekaj, powiem ci tak. Mam... ta klapka jest podzielona na raz, dwa... na trzy takie paski.
0: Tak.
5: Dwa z tych pasków są takie grubsze, a ostatni jest taki dość grubszy, czyli chodzi mi o to, że o szerokość.
0: Tak, ale to właśnie mówię te wycięcia, tak? W te wycięcia wkładasz brzeg krawędzi iPada. Po prostu.
5: Nie. Ja to, kurczę, jakby to państwu wyjaśnić sensownie. O, mam iPada zamkniętego, otwieram go, wkładam tą klapkę pod iPada i iPad leży płasko.
0: Tak.
5: W tym momencie. Unoszę sobie iPada właśnie do góry, klapka cały czas leży na jakiejś tam powierzchni. Unoszę iPada w górę, biorę ten ostatni, najwęższy paseczek z tej zamykanej części i po prostu stawiam na nim iPada. I tyle.
0: A, okej, w ten sposób.
5: I tyle. A jeżeli chciałbym go postawić, i tu mamy kąt 30 stopni. Gdybym go chciał postawić, tak jakby frontalnie do mnie, żeby on stał, to muszę go sobie postawić, jakby biorę go za tą dłuższą krawędź, tą, na której mamy w tym momencie przyciski regulowania głośności. Mam tego iPada tak jakby przed sobą, trzymam go w ręce i sobie jakby z tyłu te podkładki zaginam do środka. Tam jest też magnesik, łapię
0: i jest.
5: I on teraz sobie stoi. Tak naprawdę. Więc tak to wygląda. To etui naprawdę można sobie zobaczyć tam w różnych sklepach.
0: Tak, ja podejrzewam zresztą, że tych etui jest sporo różnych i to sporo. Każdy sobie coś tam będzie mógł wybrać, bo to i też materiał różny jest. Są takie jakieś zwykłe materiałowe, plastikowe.
5: To jest taka ala skóra, powiedzmy, taka.
0: Tak, rzeczywiście. To Wojtku, to chciałbym cię teraz zapytać o to, właśnie wrócić do tego pytania, na jakie próbowałeś odpowiedzieć na samym początku. Naszego dzisiejszego spotkania, czyli właśnie jak to z tym wyborem iPada u ciebie było. No bo iPad Pro to jest jednak urządzenie drogie, są tańsze. I mam wrażenie, że dla niewidomych to chyba jednak, jeżeli ktoś rozważa iPada, to pierwszym wyborem będzie jednak coś tańszego, chyba że się mylę.
5: Znaczy... No to trochę racji w tym masz, ale z drugiej strony w ogóle urządzenia od Apple są drogie.
0: A nie, no to...
5: Więc wiesz, na ten problem można spojrzeć pod różnymi kątami. Ja powiem w ten sposób, że ten iPad tak naprawdę kosztował mnie tyle, co jakiś czas temu jeszcze kosztował mnie iPhone. Więc stwierdziłem tak, okej, cena ceną, natomiast stwierdziłem, że właśnie, to może powiedzmy czemu iPad właśnie Pro, tak?
0: Jakby no połączymy dokładnie, to, dokładnie.
5: Bo cena ceną, ja teraz nie pamiętam jak te ceny się wahały, spróbuję to sobie przypomnieć, bo generalnie tak, jakby rozważałem zakup, czy wybór mój skupiał się albo na iPadzie R, tym najnowszym piątej generacji iPadzie, sprzed roku też, tak, chyba, o ile dobrze pamiętam, albo właśnie na iPadzie Pro. Od razu odrzucałem tę wersję 12,9, bo to było dla mnie za duże już. Ta przekątna była za duża, to już jakby bez przesady, nie?
0: Jasne.
5: W moim przypadku przynajmniej. iPad Pro tej czwartej generacji jest też sprzed roku. No ale teraz tak, co mnie przekonało, to przede wszystkim... mnie przede wszystkim przekonało obecność Face ID na pokładzie iPada Pro. W tym iPadzie Ergo nie mamy cały czas, jest biometria za pomocą odcisku.
0: Jest Touch ID. Tak, jest Touch ID. W tym momencie podejrzewam, że co niektórych to właśnie to przekona, że taki iPad z tym Touch ID będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. No ale oczywiście to wiadomo, ilu użytkowników tyle potrzeb.
5: Tak, i właśnie to jest też z drugiej strony fajne, że...
0: Ja powiem szczerze, ktoś... ja też naprawdę już w tym momencie ten iPhone, którego ja używam, to już jest mój drugi iPhone z Face ID. I tak, naprawdę dla mnie absolutnie nie jest jakimś problemem korzystanie z tego Face ID. I...
5: No ja nie cierpię już Touch ID, wiesz, to mokre nie, palce, to, zimne palce.
0: To, wiesz co, ty, nie, ja już tak dawno używałem tego Face ID, Touch ID, że już nawet nie pamiętam, jak to jest nawet, powiem szczerze.
5: I no ja pamiętam, bo gdzieś tam...
0: Jakoś nie tęsknię.
5: No i wiesz co, ja mam styczność tutaj jakiś czas, czas z iPhone'em jeszcze szóstej generacji, no ale to po prostu nie, no to nie, mi to się właśnie nie podobało, że miałem brudne palce gdzieś tam, miałem zimne palce, miałem mokre palce na z deszczu od choćby, no już był problem. No, ale jakby powracając do tematu, mnie przekonało Face ID w bardzo dużym stopniu, ale też procesor, bo tu mam już M2 w erze jest M1. To, że gdzieś tam, no wiadomo, to dla mnie to pewnie nie ma aż takiego znaczenia, ale właśnie bardziej pod kątem właśnie osoby widzącej to może mieć, to wszystko pewnie będzie miało jakieś większe znaczenie tam przy, nie wiem, renderowaniu filmów, etc., nie? Co tam jeszcze było takiego, co mnie... Aha, no i właśnie głośniki. No tak, bo właśnie w erze mamy tylko dwa głośniki. Ja stwierdziłem, że jeżeli już iPad, jeżeli coś takiego większego niż iPhone, no to niegoż to będą cztery głośniki, tak? A nie dwa. Bo jeżeli chodzi o kwestie pojemnościowe, to warto też wiedzieć, że iPady Pro mają tam do 2 TB. Ja sobie wziąłem 256. Bo aż tyle miejsca nie jest mi potrzebne. A na przykład gdyby ktoś chciał więcej, no to w erze już tylko się zatrzymujemy na tych 256 gigach. Tam nic więcej nie osiągniemy.
0: No jasne.
5: Tutaj możemy do 2 TB sobie rozszerzyć. Co ciekawe, do 512 gigabajtów pamięci RAM mamy 8 giga tej pamięci operacyjnej, a powyżej mamy już 16 giga RAM, tak? I to jest też ciekawe na przykład. Ale ja stwierdziłem, że gdzieś tam na te dane wystarczy mi spokojnie 256 i tak.
0: No tak, ale tej pamięci operacyjnej znowu też aż tak wiele nie będziemy potrzebować, no jednak mimo wszystko iOS czy iPad OS
5: dobrze
0: sobie
5: zarządza.
0: Tam zarządza. Tak, dokładnie, więc to też nie będzie
5: spoko?
0: Jakiś problem.
5: No i co? I też z tego co pamiętam, różnica nie była aż tak duża cenowa. Nie chcę teraz gadać głupot, ile to było, ale to nie była aż taka dla mnie duża różnica, żebym skusił się na tego era.
0: A co z łącznością? No bo mamy iPady z modemem i bez modemu, prawda?
5: Tak, ja też sobie wziąłem na przykład iPada bez cellular i bez GPS-a, no bo jakby łączność, wystarcza mi łączność Wi-Fi, która na ogół, jak dobrze wiemy z poprzedniego podcastu, na ogół nie szwankuje u mnie w domu. No jeżeli już zastrajkuję, no to mam tego hotspota. No, ja nie używam tego iPada gdzieś tam w trasie, w sensie, znaczy nawet jak go będę używał, nie wiem, gdzieś tam w pociągu czy coś, to tam i tak się nie łączę, bo wiadomo, jak to jest z internetem w pociągu czy gdzieś tam, tak? To bywa też różnie. Więc, no a nie będę na nim też, nie wiem, chodził z nim jako GPS-em, tak? No bo to średnio takie wygodne trochę jest.
0: No trochę za duże to na spacery.
5: Trochę, no właśnie, nie? Znaczy, no teoretycznie mógłby on być w torbie i tak dalej, ale do tego typu zadań to ja mam iPhone'a. Tutaj w zupełności mi wystarczyło to Wi-Fi.
0: No tak, a za modem dodatkowo się jakoś tam jednak płaci, prawda?
5: Tutaj pamiętam, bo to mnie jakoś tak zapadło w pamięć, to był 1000 różnicy, więc no kurczę, sporo. Za
0: dokładnie.
5: To pewnie mógłbym sobie kupić większą pojemnościową wersję, ale też jakby mówię, no nie było mi to gdzieś tam potrzebne.
0: Tym bardziej, że ta karta SIM to naprawdę w iPad.
5: Aha, no i właśnie, konieczność opłacania kolejnej karty SIM.
0: No właśnie, no to...
5: Internet, no to trzeba...
0: To oczywiście.
5: Albo eSIM, okej, ale no to trzeba...
0: Ale też trzeba.
5: Jednak co miesiąc płacić.
0: Tak, też trzeba za to zapłacić i ta karta jest jakaś taka, no jednak ograniczona, tak? Tam nie ma pełnego jej wykorzystania. Tam na iPadzie nie odbierzemy sobie telefonu. No okej, więc już wiemy, na co się zdecydowałeś i dlaczego. To teraz może kilka słów o konfiguracji takiego naszego pierwszego iPada.
5: Możesz o... dobra, bo o wymiarach, bo żeby też jakby uzmysłowić naszym słuchaczom te wymiary tego iPhone'a, tego iPada, nie?
0: No mówisz coś o przekątnej 30 centymetrów,
5: no,
0: tak?
5: No, to jest niecałe chyba 28, bo to jest 11 cali, więc cal ma 2,40... Ile? 4 chyba? Czy coś w tych okolicach? No to jak sobie to przetegowałem, jak sobie to przełożyłem na centymetry, to jest 20 chyba niecałe 8 centymetrów przekątnej. No to jest dość sporo, nie?
0: No taki mniejszy laptop bym powiedział, tak?
5: No, jeżeli ktoś na przykład ma właśnie, czy miał iPada, Maca 13,3, tak? Bo to takie są Maki. I jak ja teraz sobie przykładam tego właśnie.
6: Orientacja pozioma na zewnątrz.
5: Okej. Okay. To na okej. Okay. On tam będzie mówił, że coś się... A, właśnie.
6: Orientacja pozioma
5: się też zmienia. To powiem tak, jak sobie go przyłożyłem do klapy Maca, no to tak naprawdę, jeżeli chodzi o wysokość, to była prawie cała, on tam brakowało może 2 centymetrów, to była cała jakby szerokość, cała szerokość tego Maca, a jeżeli chodzi o długość, no to już brakowało więcej, nie wiem, tak z 5 centymetrów. Ja pamiętam, że ja potem mogę te wymiary sprawdzić. Pokażę, jak się z Safari na przykład korzysta, to sobie sprawdzimy, bo szczerze wszystkiego to nie pamiętam, ale pamiętam właśnie, że grubość to jest 5,9 mm chyba. No czyli niecałe 6 cm, tak?
0: To znaczy, to jest dużo. Czekaj, 50 chyba, czy czekaj. Bo centymetr, no to jest 10 milimetrów.
5: W sensie pół centymetra grubości, tak by to chodziło?
0: Pół centymetra, tak, no bo 6 centymetrów, to by było dość grube.
5: To by było trochę dużo, tak, masz rację. To chyba starsze iPady, tak, dużo starsze. No, więc tak to, ale mówię, sprawdzimy sobie, jak będzie ten. Pokażemy, jak też się w tym Safari pracuje, myślę, i sobie sprawdzimy te dokładne wymiary. Natomiast tak, ty pytałeś, Michale, o to, przypomnij, o co pytałeś, jak...
0: Pytałem konfiguracja. O pierwszą konfigurację. I czy jeżeli my mamy tego naszego iPhone'a na przykład, to czy z niego jakiś na przykład backup nam się do czegoś przyda? Jakieś...
5: Nie.
0: Te dane, czy wszystko trzeba ustawić od nowa?
5: Ja powiem tak, ja w ogóle tego iPada sobie aktualizowałem, znaczy konfigurowałem go sobie w Macu będąc, w McDonaldzie i wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że oczywiście jak go sobie włączyłem, załączyłem VoiceOvera, trzeba było wybrać tam, co tam trzeba było, on tam zaczął gadać po...
0: W różnych językach świata.
5: Tak, w różnych właśnie, dokładnie. Więc trzeba sobie było wybrać nasz język, nasz region, jak tutaj Polskę, Europę. I potem iPhone wykrył, że jest właśnie włączony iPad i przebiega konfiguracja. Zapytał, czy chcemy skonfigurować. Ja dałem, że tak. I część rzeczy z iPhone'a się jakby przeszła na iPada, tak? Jakieś tam ustawienia voiceovera na przykład się zapisały, co tam jeszcze było, jakieś hasła, wszelkiego rodzaju hasła, pęk klucz i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy przeszły, tak? Natomiast w momencie, kiedy miałem właśnie do wyboru, czy chcę przenieść dane z innego iPada, czy tam i tak dalej, no to nie, to jak kliknąłem sobie otwórz z backup, no to pokazało mi tylko backup iPhone'a, no więc nie było możliwości jakby, żeby sobie tego, ten backup iPhone'a wgrać na iPada.
0: No tak, bo to już też inny system operacyjny.
5: Inny system, tak. Inny, więc po prostu jakby dałem, że go sobie sam skonfiguruję. Natomiast tak jak mówię, tam jak już sobie wszedłem, to okazało się, że pęk kluczy, wszystko było przyniesione, że hasła Wi-Fi, to wszystko było zapamiętane.
0: Lista aplikacji?
5: Nie. Nie, aplikację sobie musiałem sam zainstalować z poziomu App Store'a. No nie wiem, co tam jeszcze takiego. Co tam jeszcze? Musiałem też sobie dodać konta pocztowe, tak? No, ale to chyba wszystko. Tak bardzo to fajnie przecież. Nie było to dużo roboty. Znaczy, no więcej może, najwięcej chyba właśnie zajęło mi to pobieranie aplikacji.
0: No tak, pobieranie i też jakieś tam powiedzmy konfigurowanie, bo skoro te ustawienia nie przeszły...
5: Wiesz co, powiem ci na przykładzie Spotify'a, bo teraz go sobie instalowałem, tylko go zainstalowałem i to było wszystko. Jakby nie musiałem się w ogóle logować, nigdzie ten...
0: Aha, czyli nie musiałeś się logować.
5: Nie.
0: Czyli jakieś pewne dane gdzieś tam...
5: Tak, przenosiły się między tymi urządzeniami, no. Właśnie, te kwestie w VoiceOverze, oczywiście nie wszystko, bo też warto tu powiedzieć, że tutaj mamy na przykład możliwość konfiguracji gestów dla większej ilości palców. No bo tutaj na iPadzie możemy nawet 5 palców używać, więc siłą rzeczy na iPhone'ie nie miałem tego, więc nie miało się co skopiować, tak, jeżeli chodzi o ustawienia. Była taka rzecz, która mnie zaskoczyła niemile, że przez chwilę nie miałem w głosach, nie miałem innych głosów poza Zosią. I pomyślałem sobie, no kurde, nie, co to ma być? Nie ma tutaj głosów Krzysztofa ani Ewy. Niemiła niespodzianka. Natomiast okazało się, że po prostu on tam sobie jeszcze dociągał coś i za chwilę to się pojawiło, wskoczyło i wszystko było okej, okay, tak? Co mnie jeszcze zaskoczyło, tak, to jak już o tym mówimy, że na przykład no tutaj na iPadzie nie ma haptyki, tych odpowiedzi haptycznych. I to jest to coś, do czego się już przyzwyczaiłem, ale na początku tak czułem się dziwnie. I z tego tytułu, ponieważ ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja dźwięków nie używam, tych nawigacyjnych, ale z tego tytułu niektóre sobie dźwięki załączyłem. Niektóre sobie dźwięki włączyłem, bo...
0: Jednak się przydają.
5: Przydają się, tak. Tutaj rzeczywiście trzeba oddać, że się przydają. No, ale właśnie nie ma tej haptyki i to jest dziwne. Nie wiem, czemu tak jest, czy to może będzie wprowadzone w jakichś tam następnych wersjach. No tylko pytanie, czy jest silnik,
0: czy to w ogóle jest silniczek wibracyjny, bo no może właśnie. Po prostu nie ma.
5: No właśnie, bo jeszcze w ogóle... No to może zamknijmy ten temat pierwszej konfiguracji, żeby była prosta. Tak naprawdę, jeżeli ktoś już ma iPhone'a jak już ktoś konfigurował sobie iPhone'a wcześniej z innego iPhone'a, to jest bajka. To jest naprawdę... Nie trzeba się przy tym za dużo natrudzić, tak? To jest naprawdę łatwe, proste i przyjemne. Natomiast może powiedzmy też o tym, jak ten iPad wygląda, co on gdzie ma.
0: Ma, dokładnie, bo też te iPady się różniły na przełomie swoich wersji. Ja pamiętam że on miał tak naprawdę, miał przyciski do regulacji głośności, miał taki jeszcze jeden dodatkowy przełącznik, miał ten przycisk Power i przycisk Home. To pamiętam. A jak to wygląda teraz?
5: No właśnie, ja też pamiętam, że ten przełącznik, taki suwak, tak, gdzie na iPhone'ie...
0: Był dwupozycyjny, więc tam...
5: No suwak.
0: Bardziej taki przełącznik po prostu.
5: Ten, który na iPhone'ie wycisza nam jakby, włącza nam wyciszenie, tak?
0: Tak, a tu pełnił rolę przede wszystkim blokady...
5: Dźwięk w ogóle też.
0: Blokady orientacji.
5: A, obroty ekranu.
0: Tak.
5: Okej. No, to na iPadzie, jeżeli go sobie trzymamy pionowo, w takim właśnie jakby ułożeniu, jak go, no nie wiem, no to wszystko zależy, jak go wyjmiemy, ale jeżeli go trzymamy w ten sposób, w ułożeniu pionowym, port USB-C, dodajmy, co ciekawe, co ważne, znajduje się na dole, tak? To prawa krawędź iPada, w jej górnej części są dwa przyciski do regulacji, do zmiany poziomu głośności. Tak? U góry i w dół. Aha. Na górnej krawędzi mamy przede wszystkim przycisk właśnie power, czyli ten zasilający przycisk, którego jak sobie wciśniemy trzy razy, no to się włączy, bądź wyłączy voice over. Oczywiście, w zależności jak sobie ten, bo też to można jakby sobie przepisać, tak?
0: No,
5: mogą też się inne rzeczy wydarzyć, o tym też warto pamiętać.
0: Na przykład dalej dla słabowidzących powiększenie można sobie.
5: Na przykład może się włączyć zoom albo jakaś inwersja kolorów, co tam sobie chcemy. Dalej mamy maskownicę właśnie od głośnika. Później są takie jakby trzy wejścia, takie trzy dziureczki. One właśnie, to jest ten, zapomniałem nazwy, ale tam jest taki port, do którego się podłącza jakieś urządzenia, na przykład klawiaturę zdaje się, tą właśnie.
0: I jakiś dok taki. Tak,
5: mam to w Safari zapisane, jak będziemy to sprawdzimy, bo to jest taka dziwna nazwa, która mi jeszcze w pamięć nie zapadła, przyznam się szczerze. I później mamy kolejną maskownicę od głośniczka. I teraz i to jest tak, czyli mamy już ten i znowu krótszy bok na tym, ten na którym jest port USB.

0: stacji głośności, byłaby też tacka.
1: Czyli ten jeden bok, ten lewy bok iPada, tak jak opisujesz, no, to tam nie ma nic, tak?
0: Czy... Nie. Moim zdaniem nic tam nie ma. Tam by właśnie wchodziła ta klawiaturka. Ta klawiaturka by wchodziła keyboard, ten na przykład Magic Keyboard, tak?
1: Aha.
0: Gdyby.
1: Czyli teraz już nie mamy tego dodatkowego przełącznika.
0: Nie. Nie ma tak naprawdę, tutaj nie ma żadnych przełączników. Aha. Są tylko tak naprawdę trzy klawisze, tak? No bo głośniej, ciszej.
1: I power.
0: Jasne. Czyli na przykład, jeżeli sobie chcemy wyciszyć iPada, dźwięki w iPadzie, te dźwięki, które na przykład właśnie odpowiadają za przychodzące połączenie, za co tam jeszcze, jakieś tam, no dźwięki w iPadzie, tak? Nie te dźwięki nawigacyjne.
1: Tylko po prostu, dzwonek, powiadomienia, alarmów.
0: Powiadomienia, tak. No to musimy sobie wejść do centrum powiadomień i wtedy sobie tamto na ikonce przełączyć, kliknąć.
1: Okej. Okay. To w takim razie teraz zapytam, co z Home'em? Czy jest podobnie jak w przypadku iPhone'a? Podobne gesty, czy jakoś inaczej?
0: Aha, no jeszcze tak, bo Home'a nie ma, w sensie nie ma tego jakby fizycznego przycisku tak?
1: No, mamy ani, ani fizycznego, ani haptycznego, jak rozumiem.
0: Tak, znaczy...
2: Dom, ekran zmiany aplikacji.
1: Aha.
0: Okej, okay, dobra.
2: Audioteka, Roborock.
0: Dodajmy jeszcze, bo to jest też ważne dla osób niewidomych. Ja sam się na tym złapałem, słuchajcie, że kamera Face ID, kamera i te czujniki Face ID są umieszczone na górnej, krótszej krawędzi. Jeżeli trzymamy, tak jak opisałem, jeżeli iPada trzymamy portem ładowania do dołu, tak, w pozycji pionowej, czyli tak, to wygląda tak, jak w waszych iPhone'ach z Face ID. Okej?
1: Okay? No okej, okay. Czyli po prostu, czyli jest tam na tej, w tej górnej części.
0: Tak, w tej górnej części, na tej górnej krawędzi. Co to oznacza? Jeżeli sobie obrócimy, tak jak ja teraz, tego iPada, w ten sposób, to jest pozycja pozioma, wyjście USB jest po prawej stronie, tak? Mhm. No to kamera jest po mojej lewej stronie, tak? Na krótszym boku. Tak. Kamera, Face ID. Mhm. I ja na początku, na przykład jak sobie iPada odblokowałem, czy zatwierdzałem coś, to mnie, kurczę, chyba coś to Face ID oś tak dziwnie działa. Nie działa.
1: Gorzej, na iPhone'ie lepiej.
0: A żona mówi, no tak, bo je ręką zakrywasz.
1: Pamiętajcie, odsłonięta kamera zawsze łapie więcej.
0: Tak, tak. Ale to jest tylko kwestia, no już jakby uświadomienia sobie pewnych faktów. I potem jest spoko. I teraz właśnie, pytałeś o gesty. No jeżeli chodzi o te takie gesty, o których ty mówiłeś, no to ja teraz wykonuję gest od dołu.
2: Ekran zmiany aplikacji.
0: I mamy ekran zmiany aplikacji.
1: Czyli po prostu ten
0: tak
1: gest wykonujemy dokładnie tak samo. I żeby żeby odblokować, to musimy najpierw wcisnąć power, tak?
0: I tak, i nie, bo możemy sobie w opcjach zaznaczyć, że stuknięcie nam wybudza ekran.
1: Aha.
0: I kamera szczytuje, tak, naszą twarz i tyle.
1: Jasne.
0: I ja tak mam, bo szczerze, ja bardzo rzadko używam tego bocznego przycisku. Chyba że coś kupuję, to wtedy muszę, tak?
1: No tak, Apple Pay.
0: Albo płacę, to wtedy zatwierdzam i to jest tyle, słuchajcie. Jeszcze troszkę... Aha, jak już jesteśmy przy tym ekranie...
2: Red Slider. Ekran zmiany aplikacji.
0: To tutaj warto powiedzieć, że to wygląda trochę inaczej niż na iPhone'ie, bo na iPhone'ie my sobie jakby ten ekran wywołując, przerzucamy aplikację w lewo i w prawo. Nie wiem, czy Michale, wiesz, o co chodzi. Może ja to pokażę. Mam to iPhone'a, więc może od razu zaprezentujemy.
1: No jasne.
0: Że... O. I teraz ja się będę po prostu palcem przesuwał tak swoje, pójąc lewo, prawo. I tylko tyle możemy zrobić, tak? No możemy jakby tylko sobie lewo-prawo.
1: Jest po prostu lista.

0: No nie, to nie jest... To nie jest chyba moim zdaniem lista, bo my po prostu te aplikacje przerzucamy w lewo bądź w prawo. Taki bardziej, nie wiem, to znaczy, slider?
1: To czy... znaczy, wiesz, no przerzucamy, po prostu tak, wiesz, lista, powiedziałem to na zasadzie takiej umownej, że no mamy jakiś zbiór tych aplikacji i po prostu palcem przesuwamy się, tak, po kolejnych elementach tej
0: listy. Bo one, Michał, listy wyglądają w ten sposób, jakby to były, na iPhone'ie ta aplikacja wtedy jest na cały ekran, tak jakby prawie, że.
1: Aha.
0: I wygląda to jakbyś, nie wiem, przerzucał kartki.
1: Okej, okay, bo ty mówisz z perspektywy wizualnej. Dla mnie to po prostu, wiesz, z perspektywy voiceovera.
0: A, no tak.
1: To mam, wiesz, no to mam listę i po niej sobie lecę, tak? Pyk, pyk, pyk, pyk.
0: A, okej, okay, dobra,
1: i
0: rozumiem.
1: Już. No, no to, tak, to, o, widzisz, o to mi chodziło.
0: O, widzisz, no. Natomiast tutaj na iPadzie to wygląda, że też oczywiście możesz sobie...
2: Safari, poczta, przychodzą, Safari, tyfla, zoom,
0: swajpować.
2: Safari, poczta, Spotify, poczta.
0: Ale warto wiedzieć, że możemy też sobie eksplorować, ponieważ...
2: Spotify, aktywne.
0: Ja teraz sobie jeszcze palcem...
2: Poczta, przychodzące, aktywne.
0: Spotify, w górę, aktywne. W dół, Safari, w lewo, w prawo.
2: Zoom, aktywne. YouTube, aktywne. Flask, sorry.
0: Ponieważ te ikonki są takimi dużymi kafelkami, takimi kwadracikami i mogę sobie... One są jakby wyświetlane, tak, w tym ekranie ostatnich aplikacji. Tutaj już nie przerzucamy jakby kartek w książce, tylko mamy na ekranie chyba 6. Mamy raz,
2: YouTube
0: aktywny,
2: poczta, przychodzące, Zoom aktywny, Flask Store aktywny, Spotify aktywny, Safari
0: i 6.
2: Podcast, kropka, net i 4 inne karty.
0: Aktywne. Tak? Nie wiem, czy to jest jakby jasne.
1: To jest jasne, ale wiesz co?
0: I to jest fajne. No,
1: ale,
0: no, no.
1: Ale wiesz co ci powiem? Na iPhone'ie też masz, tylko mniej. Masz, zdaje się, 3.
0: No nie.
1: No,
0: masz tylko jedną.
1: Ja to teraz sprawdziłem.
0: Znaczy, no czekaj, odpalam sobie. No i mam tylko pocztę. Muszę przerzucić palcem w lewo albo w prawo.
1: Ale, no, a to zaraz ci pokażę. Zaraz ci pokażę, jak to
0: chyba
1: wygląda.
0: Chyba, że o czymś nie wiem.
1: No właśnie,
0: się nauczę.
1: Ja się też dziwiłem. Nie to, powiem tak, nie to, żebym jakoś to chciał wykorzystywać, bo... Tak szczerze powiedziawszy, to jest to taka trochę sztuka dla sztuki.
0: Dla sztuki, okej, okay, no.
1: Ale już sobie tutaj tylko przełączę. O, proszę bardzo. I patrz, i mam teraz... O, mam teraz... chodzę sobie, powiedzmy, palcem tam lewo-prawo, ale kładę też palec na ekranie i...
3: Facebook, aktywny. Ustawienia, aktywne. Facebook, aktywne.
0: Dostęp... I jak rozumiem, możesz sobie eksplorować ekran, tak?
1: Tak.
0: A jak to zrobiłeś, bo to jest ciekawe.
3: Facebook, aktywne.
1: W sumie...
3: Facebook,
0: bo to jest, jakby pytanie, jak to...
3: Dostępne czynności. Facebook, aktywne. Ustawienia, telefon, aktywne.
0: Jak ty to...
1: No po prostu położyłem palec i przesuwałem, jakby wiesz, w lewo i prawo.
0: No tak, ale ja też tak robię i... Ty masz iPhone'a jakiego?
1: 13. 13.
0: No to tak jak ja, no i ja tak nie potrafię zrobić.
1: No to widzisz, ciekawe. Ciekawe, bo to zależy, jak ktoś ma jakiś pomysł, to dajcie znać.
0: Robisz gest, tak?
1: Tak.
0: Przeciągasz sobie...
1: Nie, po prostu no, palcem. Jednym palcem przesuwam po...
0: Nie, ale poczekaj. Masz ekran główny. Tak, przykładowo.
1: No.
0: Przeciągamy sobie w górę od dolnej krawędzi.
1: Aha.
0: Tak?
1: Tak.
0: I mamy ekran zmiany aplikacji.
1: Tak.
0: Okej, okay, no i teraz... No ja mówię, no i jeżdżę po ekranie i cały czas, tylko poczta aktywny.
1: A ja sobie jeżdżę po ekranie.
3: Facebook, aktywny. Facebook, ustawienia, aktywny. Facebook, aktywny.
1: I mam co najmniej dwie.
3: Facebook, aktywny. Ustawienia.
0: O, to wiesz co, on mi tam wyłapuje z boku. O, on mi tam wyłapuje z boku WhatsAppa. Ale to cały, tego WhatsAppa tam nawet nie widać chyba z tego, co mi się wydaje.
1: A to wiesz,
0: to jakby boczna krawędź.
1: No to po prostu być może to zupełnie przypadek, może, że da się
0: może
1: tak
0: o tym
1: zrobić.
0: Mówimy, może...
1: Tak,
0: A masz iPhone'a 13 Pro, czy...
1: Nie,
0: czy,
1: zwykłego, czy... zwykłą...
0: Małego, tak, w sensie,
1: zwykłą,
0: okay.
1: Zwykłą 13. No być, może każdym... być może jest to przypadek i na pewno na iPadzie działa to lepiej. Bo jest po prostu większy ekran.
0: Jest większy ekran, działa to inaczej, o tyle, że właśnie, że mamy 6 aplikacji, w kafelków i wiesz, po pierwsze, no oczywiście dla osób widzących to jest szybciej,
1: jasne,
0: ale my też sobie możemy na przykład, wiesz,
2: Flask Store, aktywny.
0: Troszkę szybciej dużo wydaje mi się czasami na coś najechać, zwłaszcza jeżeli sobie ten układ gdzieś tam zapamiętamy. A co ważniejsze,
2: kontakty,
0: że na dole mamy dock. To jest też to,
1: nawet
0: co różni...
1: kiedy jesteśmy w tym app switcherze, tak? W tym ekranie zmiany aplikacji.
0: Tak. To jest właśnie to, co różni chyba właśnie iPhone'a od iPada, że mamy dock.
1: Tak, to na pewno.
0: I w tym docku ja sobie tak zrobiłem, że większość aplikacji poprzypinałem i...
2: App Store.
0: Mam.
2: Ustawienia. Kontakty. Wiadomości. Safari.
0: Takie rzeczy.
2: Poczta.
0: Najczęściej używane.
2: Skype. Outlook. Notatki. Voice Reminder. Sugestie. YouTube.
0: No i oczywiście są tam też sugestie, nie?
2: Zoom. Spotify.
0: A teraz już jestem na tych Spotify, dużych kafelkach.
2: Safari.
0: Więc gesty są podobne. Jest Zoom. Tylko, jeżeli chodzi o ten taki gest wywoływania tego ekranu, tego od tego przyciągania od dolnej krawędzi, no to jest gest, którego nie wiem, czy jest na iPhone'ach, ale ja go nie potrafię jakoś ogarnąć, bo chodzi tutaj o to współdzielenie ekranów. Tak? To, o czym też kiedyś chyba chwilę tam sobie mówiliśmy, że możemy sobie, będąc na przykład w aplikacji Safari, zrobić taki split view, chyba tak to się nazywa, i podzielić sobie ekran na pół i wtedy na lewej stronie mamy na przykład Safari, a na prawej mamy notatki na przykład, bo sobie coś chcemy notować, tak? Aha. I wtedy, żeby właśnie to zrobić, no to musimy troszkę inny gest wykonać, bo musimy przejechać sobie od dołu i potem w oddolnej krawędzi w górę i potem znowu w dół, żeby właśnie wywołać tą tak zwaną wielozadaniowość w iPadzie.
1: To może pokaż, jak to działa w praktyce.
0: Dobra, tylko jeszcze zanim jeżeli chodzi o gesty, to sobie można je przypisać. Ja także jakby się też proszę nie sugerować tym, co ja tu będę robił, bo ja dużo gestów mam po prostu skonfigurowanych pod siebie, tak? Aha. I to jest fajne, że tą personalizację sobie można dokonać, także jakby się tym proszę nie sugerować.
2: Polsat Box Go.
0: Patrzę sobie, w tym ja sobie policzyłem, ale sobie przypomnę, bo generalnie w takim właśnie ułożeniu, czy to pionowym, czy poziomym, zmieści nam się, słuchajcie, raz... Chyba tak, 30 ikonek. Także też dość sporo w ogóle.
1: Na jednym ekranie.
0: No
1: to już jest tak, sporo.
2: Telegram.
0: Tak, myślę, że 30. I to właśnie niezależnie od tego, czy on będzie pionowo, czy poziomo. Aha, właśnie. I jeszcze co jest fajne, bo nam to przez przypadek wyszło, że niezależnie jak obrócimy naszego iPada, to on się dostosuje. Ta orientacja ekranu. I to mogę pokazać zaraz, że niezależnie jak on będzie odwrócony, zawsze będzie ok. Na iPhone'ie to już tak nie wygląda, bo chyba z tego co pamiętam, a mogę się mylić, ale tutaj jest jakby, w tym momencie jest poziomo.
2: Wrócona, nocne niebo.
0: Teraz jest pionowo, w ten sposób, że port USB jest u góry. Teraz jest po prawej. Teraz jest klasycznie, czyli na dole. Tylko nie wiem, czemu nie mówi. Przestał.
2: Spotify, strona 1.1, regulacja.
0: A teraz port USB jest po prawej, po lewej stronie. I niezależnie od tego on się przedstawia i wszystko jest jakby dopasowywane do tego układu.
1: I za każdym razem zachowuje się tak, jakbyś go miał w jednej konkretnej pozycji, tak?
0: Aha, dokładnie. Wszystko się przestawia. Dlatego też warto mieć w tym momencie, jak ktoś korzysta z Braille'a, to warto wtedy mieć odblokowaną tą orientację, bo ona nam się też przestawiła. Bo jak nie, no to spotka nas niespodzianka, nie mimo, tak?
1: No tak.
0: Jeszcze nie wiem, czy Michale, zanim może pokażemy to współdzielnie, właśnie pokazałbym, jak to wygląda z tą... bo mówiliśmy, że na iPadzie troszkę to wygląda tak, jakbyśmy już Maca, już taki właśnie komputer, nie?
1: No tak, mówiłeś, że masz takie skojarzenia, że to już jest w zasadzie Mac, a nie przerośnięty właśnie, iPhone.
0: Że ta struktura plików właśnie jest podobna, więc pokażmy może.
2: Dok, ustawienia, kontakty, ustawienia.
0: Na przykład ustawienia.
2: Ustawienia, to urządzenie, ustawienia.
0: Na iPhone'ie mamy wszystko w jednym drzewku. jeśli tak się mogę wyrazić, tak?
1: No, zgadza się.
0: A tutaj na, mamy po lewej stronie jedno drzewko.
2: Wiesz o jednym. Tryb samolot. Wojciech Dulski. Apple ID. Rodzina. Przycisk. Tryb samolot. Przełącznik. Wi-Fi. Odcisk.
0: I to sobie cały czas jakby palcem w prawo swajpuję sobie.
2: Bluetooth. Włączone. Powiadomienia. Przycisk. Dźwięki. Przycisk. Tryb skupienia. Przycisk.
0: I tak dalej, i tak dalej. Natomiast po prawej stronie ekranu, to drzewko po lewej ma, nie wiem ile centymetrów, ale zajmuje mniejszą część niż to, co jest wyświetlane po prawej. A co jest wyświetlane? Ano to, co my sobie zaznaczymy. Bo tutaj to się odbywa w ten sposób, że nie wchodzimy do elementu z tego drzewka, tylko...
1: Tylko go wybieramy.
0: Tak.
2: Włączone. Na przykład... Przycisk. Tryb skupienia. Czas przedek. Zaznaczone. Centrum. Zaznaczone.
0: O, już są.
2: Zaznaczone.
0: I teraz ja klikam i na tym drzewku nic się nie zmienia. Muszę sobie palcem przejść na prawą stronę. I okazuje się nagle, że mam te rzeczy, które te elementy wewnątrz tego...
1: Wewnątrz tego drzewka, tak, który wybrałeś na tym drzewku, to tak, tu tak, się to pojawia. Powiem szczerze, mnie to właśnie w iPadzie zawsze irytowało.
0: Wiesz co, ja raz kiedyś miałem styczność z iPadem też dawno temu u kolegi, jak go pomagałem konfigurować i miałem dokładnie takie same odczucia. Ale jako, że mam już Maca chwilę, nie robię na tym Macu szczególnie dużo, ale coś tam robię i pierwsze moje skojarzenie było, kurczę, fajnie, to jest tak jak na Macu.
1: Jak na Macu.
0: I to też pomaga mi jako osobie, no, niewidomej praktycznie, coś tam jeszcze widzę, ale mało, zdecydowanie, ale to mi pomaga jak gdyby sobie dotykając, odwzorować, wiesz, ten układ na Macu. No bo co innego, gdy masz takie drzewko na Macu i masz elementy tego drzewka po prawej i musisz tam sobie klawiaturą przechodzić, tak?
1: No tak.
0: Zupełnie inaczej to wygląda, gdy go dotykasz, tego wszystkiego, tego rozkładu jakby, tak?
1: Nie, no jasne, bo to jest elementów. Generalnie do przyzwyczajenia się. Ja akurat miałem tak, że zacząłem od w sumie iPoda, potem był iPhone, więc w zasadzie no systemy bliźniacze, a potem był iPad i właśnie ja bardziej sobie wszystko porównywałem z tego iPhone'a do tego, co zostałem na iPadzie, więc dla mnie na przykład, dla mnie to było bardziej irytujące niż pomagające w czymkolwiek i gmatwało po prostu ten cały obraz. Oczywiście dało się do tego przyzwyczaić, ale to nie było jakieś takie, no nie było to coś, czego bym uznał i co bym uznał za rzecz, która jest fajna. O tak powiem.
0: No tak, nie było to intuicyjne, mi się wydaje też.
1: A zgadza się.
0: A teraz jakby dla mnie właśnie jest to fajne i to pomaga właśnie takim łatwiejszym przestawieniu się na Maca. No więc tak to wygląda, że mamy tutaj po prawej te wszystkie rzeczy.
2: I możemy sobie odświeżanie aplikacji, data i czas, klawiatura,
0: możemy
2: przycisk.
0: Chodzić. Czy coś tu jeszcze... Aha, no to pokażmy właśnie tę wielozadaniowość.
2: Dźwięki, przycisk. Tryb skupienia, czas przed ekranem, zaznaczone, centrum, zaznaczone, ogólne, przy centrum, ekran jazd, ekran początku, wielozadaniowość, dostęp, wielozadaniowości gesty, przycisk.
0: O!
2: Wielozadaniowości gesty, nagłówek, wyłączone, przycisk, wielozadaniowość, nagłówek, wyłączone, przycisk, zaznaczone, SpeedWiff i SpeedOver, Stag Manager, przycisk. W widoku SpeedWiff dwie aplikacje są wyświetlane obok siebie, a ich rozmiar możesz zmieniać, przeciągając sumek wyświetlany między nimi. W widoku SpeedOver jedna z aplikacji jest wyświetlana w mniejszym oknie swobodnym, które możesz przeciągać na lewą lub prawą stronę ekranu. Więcej informacji. Łączę.
0: To jest rzecz, która wydaje mi się na początku może nie być jakaś łatwa do ogarnięcia.
1: Czyli mamy trzy tryby, tak? Split mamy wyłączone przede wszystkim, czyli że tej tak. wielozadaniowości
0: nie ma.
1: W ogóle nie mamy. Mamy split view i, tak. I slide over chyba, tak?
2: Stag manager, przycisk. Stag manager, przycisk. Wyraz szybkości mówienia. Wyrazy. Stag. Manager.
0: Tak to się nazywa.
1: A stage manager.
0: Stage manager. Nie,
1: bo tam
0: tak.
1: W tych, później w tej pomocy i w tej podpowiedzi to było jakoś tak inaczej, mam wrażenie.
2: Widoku split view dwie aplikacje. Obraz w obrazie. W widoku split view dwie aplikacje są wyświetlane obok siebie, a ich rozmiar możesz zmieniać, przeciągając sumek wyświetlany między nimi. W widoku split over jedna z aplikacji
1: jest wyświetlana
2: w mniejszym
1: split view, split over.
2: Na lewą lub prawą stronę ekranu. Więcej informacji.
0: Aha, okej.
1: Okay. To są jakby dwa. Ja tu jest jeszcze ten stage manager. To...
2: Stage manager, przycisk.
0: Jaką mogę zaznaczyć?
2: Zaznaczone. Ustawienia. Aktywne. Dostępne czynności.
0: Teraz się przekonamy.
2: Ustawienia. Aktywne. App Store. Zoom. Aktywne. Safari. Ustawienia. Aktywne. Ustawienia. Aktywne. App Store, aktywne. Ustawienia, aktywne. Ustawienia, aktywne. App Store, aktywne. Ustawienia, aktywne. App Store, aktywne. Zoom, aktywne. Safari, aktywne. Ustawienia, aktywne. Audioteka. Ustawienia. Ustawienia, aktywne. Dostęp, ustawienia, aktywne. Ustawienia, aktywne. Ustawienia, App Store, Zoom, aktywne. Safari, aktywne.
0: Coś poczta, mi się aktywne. Się podziało, dostęp, dobrego, ale zaraz.
2: Safari, aktywne. Ustawienia, aktywne. Dostęp do czynności, ekran zmiany. Zoom, aktywne. App Store, aktywne. Ustawienia, dok, ustawienia, aktywne. Ustawienia, aktywne. Dostęp do czynności. Dodaj do centrum uwagi. Aktywuj domyślna. Wyłączone. Przycisk. Speed view. Zaznaczone. Ostatnie aplikacje. Przełącznik. Włączone. Dok. Przełącznik. Włącz obraz w obrazie. Wyłączone. Przycisk. Speed view. Explore obrazek. Wyłączone. Przycisk. Wyłączone. Speed view. Lead over. Przycisk. Zaznaczone. Stage manager. Przycisk.
0: O. I teraz tu mamy już zaznaczone. Znajdujemy się w tym oknie.
2: Ostatnie aplikacje. Przełącznik. Włączone. Dok. Przełącznik. Włączone. Stage manager pozwala z łatwością wykonywać wiele zadań. Możesz grupować, zmieniać rozmiar i porządkować okna, a następnie przełączać się między aplikacjami, stukając w ekran. Jeśli do iPada jest podłączony wyświetlacz zewnętrzny, Stage Manager pozwala przenosić okna między oboma urządzeniami. Więcej informacji.
1: Aha. A okej, okay, tak czyli to... tam ten tryb to był jakby niby jeden, ale tak naprawdę dwa widoki mogliśmy za jego pomocą zrealizować. A tu tak. Mamy jeszcze jeden tryb, czyli ten manager scen, tak? Stage Manager. To taki tak. Bardziej do jakiejś prezentacji, coś mam
0: albo
1: wrażenie.
0: Albo właśnie, wiesz co, nie, jak ktoś pracuje na właśnie podpiętym iPadzie do wyświetlacza. Albo aha, do aha. Po prostu monitora zewnętrznego, to wtedy sobie może jakby grupować właśnie okna. Wiem, że moja żona tak pracuje na Macu, że ma jakby Maca podpiętego pod taki duży wyświetlacz i jakby inne okna ma na Macu, inne ma jeszcze na ekranie, na wyświetlaczu zewnętrznym. I ja sobie pozwolę w ogóle odesłać. Ja to pokażę, natomiast rzeczywiście to może być skomplikowane. Ja was odsyłam, słuchajcie, do... Nie wiem, czy mogę, Michale, do mojej szuflady? Chyba
1: oczywiście,
0: tak,
1: no tak.
0: Jak najbardziej do szuflady Piotrka Witka. Słuchajcie, moja szuflada to jest jego blog. I on tam właśnie w bardzo fajny sposób to opisuje, jak to wygląda. Ale i tak, szczerze, trzeba sobie to też gdzieś tam ewentualnie poćwiczyć, bo to chwilę zajmuje. Ale my sobie przestawimy na ten
2: speed over, przycisk.
0: O właśnie. Zaznaczone. Dobra.
2: Wyłączone. W widoku Speed View dwie aplikacje są weź. W widoku Speed View dwie aplikacje są obraz w obrazie.
1: No tak, bo on to nazywał Split View i Slide Over. O, tak, tak dokładnie.
0: Tak. I mamy jeszcze pod tym jakby konfigurację pewnych...
2: Obraz w obrazie, nagłówek. Automatyczny obraz w obrazie, przełącznik, włączone.
0: No i to jest coś, co znamy, myślę, z iPhone'a, tak? Że obraz w obrazie pojawia się, kiedy na przykład mamy... kiedy oglądamy na przykład mecz. I minimalizujemy sobie gestem na pulpit, to kiedy aplikacja wspiera ten obraz w obrazie, no to...
1: To i tak ją mamy odpaloną, możemy sobie ten mecz oglądać, a sobie tam gdzieś w międzyczasie coś jeszcze robić.
0: Bo jakby w takim małym okienku, przeważnie w prawym górnym rogu, ten podgląd jest zachowany, są tam też przyciski, możemy z nimi też wejść w interakcję, tak, żeby sobie ten obraz potem ukryć. Nawet albo zwiększyć, zmniejszyć, wszystko tam jakby jest, nie? To co jeszcze mamy?
2: Przesunięcie palcem w górę w celu wyświetlenia ekranu początkowego lub przełączenia aplikacji nie będzie zatrzymywało odtwarzania wideo ani połączeń FaceTime. Będą one kontynuowane w trybie obraz w obrazie. Gesty, nagłówek.
0: No ale to myślę, że obraz w obrazie jest, że tak powiem, znany. I teraz, okej, okay, czyli mamy...
2: Audioteka.
0: Mamy to włączone, ten tryb jeden z dwóch. No jest tak jak mówiłem, mamy na przykład Safari.
2: Dok, notatki,
0: otwarty.
2: Voice Reader, Outlook, Skype, poczta, jeden, Safari, jeśli dzwonisz do nas z innego kraju niż Polska.
0: Tak, to jest otwarta strona Tyflo Przeglądu, Tyflo Podcastu. Bo to jeszcze w sumie taka ciekawa sprawa, że chcieliśmy się, słuchajcie, połączyć z wami z iPada, ale okazało się, że coś... się nie da. Zoom jakoś na iPadzie nie za bardzo chce współpracować.
1: Tak, jakiś problem był z systemem audio po prostu. Wojtka było słychać, słuchajcie, fatalnie, bardzo źle. Nie wiem, co tam się stało, co spowodowało ten problem, ale no, no niestety, nie nadawało się to absolutnie do niczego, a chcieliśmy pokazać, jaki ten iPad ma mikrofon, jak to w ogóle słychać, jaki jest dźwięk.
0: Tym bardziej, że można podpiąć sławki zewnętrzne, tak? No, bo tak. To jest jednak USB-C.
1: USB-C, dokładnie, to byśmy podpięli te twoje słuchawki.
0: To właśnie. Może ktoś wie też przy okazji, co tam się z tym Zoomem w przypadku jego działania na iPadzie tam podziało.
1: Na całe szczęście można iPada bez problemu podłączyć do Maca i dzięki temu słyszycie teraz dźwięk.
0: Właśnie. Ale jak ktoś wie, to też może się z nami tą wiedzą podzielić. Więc mamy Safari. I teraz tak, no oczywiście będąc w Safari, załóżmy, że coś tam sobie notujemy, albo coś tam sobie chcemy właśnie skopiować, etc., przepisać, mamy dwie opcje. No, albo się możemy przesuwać na sąsiednie okno gestem, na przykład, chyba jest domyślny gest, że cztery palce w lewo bądź w prawo. Spróbujmy. O, taki dźwięk. I mamy ustawienia.
2: Centrum sterowania.
0: Jeszcze w lewo.
2: Zaznaczone. App Store. Pasek kart.
0: App Store.
2: Dziś karta. Jeden.
0: No, ale jest to troszkę skomplikowane, wydaje mi się. No albo możemy sobie powracać do ekranu ostatnich aplikacji, tak? I tam sobie szukać notatek. Też czasochłonne, znaczy, zwłaszcza dla osób niewidomych, wydaje mi się, mało wygodne. A możemy sobie właśnie zrobić tak, że mamy sobie otwarte Safari, ustawiamy się na dolnej krawędzi, tak mniej więcej po środku, tak jak to już macie wypraktykowane w przypadku iPhone'ów, ustawiamy się na dolnej krawędzi wyświetlacza.
2: Kropka.
0: O, taki dźwięk się też pojawił. Podciągamy sobie palec.
2: Jeśli kliknij tutaj, by sprawdzić, jeśli z aplikacji są dostępne na licencji. Są dostępne na licencji.
0: O.
2: Dok, wiadomości.
0: Nie wykonujemy tego gestu do końca, tak żeby nam się pojawiły ostatnie aplikacje, tylko kiedy usłyszymy ten taki pierwszy dźwięk, nie wiem, czy to Michał było słychać.
1: Tak, było.
0: Bo ten, to nie kontynuujemy tego przeciągnięcia w górę, tylko znowu powracamy w kierunku dolnej krawędzi i wtedy było takie bl, i to oznaczało, że wyskoczył nam dok. I mniej więcej, i też między innymi, dlatego te dźwięki się przydają, bo jak tych dźwięków nie ma tu haptyki, nie, no to tak naprawdę nie wiemy, czy ten dok nam od razu wyskoczył. A jeżeli mamy te dźwięki, no to już jesteśmy w stanie od razu mieć informację, że okej, okay, gest się udał. Może ja go jeszcze raz wykonam.
2: Publikowa kropka.
0: Mamy Safari, ustawiamy się na dolnej krawędzi. O.
2: Dok, App Store.
0: Czyli takie przeciągnięcie w górę i w dół.
1: I teraz możesz sobie po prostu uruchomić jakąś inną aplikację.
0: Tak, i teraz tak, co się stało?
2: Dok, ustawienia.
0: Wyskoczył nam w dolnej, no, przy dolnej krawędzi, tak jak to zwykle bywa, dok.
2: Kontakty.
0: Gdzie mamy różne aplikacje.
2: Wiadomości.
0: I moglibyśmy je sobie ten otworzyć.
2: Safari. No.
0: Ale my sobie musimy.
2: Dok, wiadomości i kontakty. Wiadomości.
0: Jak sobie klikniemy, to wejdziemy do wiadomości, tak?
2: Witchen,
0: nie tego chcemy. Chcemy sobie.
2: Dok, wiadomości. Jeden nie przeczyt, kontakty. Wiadomości. Jedna poczta. Jeden nie czyt, Safari.
0: Chcemy sobie zrobić właśnie Safari. Te wiele zadaniowe.
2: Jesteśmy dostępni za pomocą platformy Zoom. To bardzo dostępne na ustawienia. App Store. Safari. Nasz. Dok, ustawienia. App Store. Creative Commons logo. Obrazek. Dok, App Store. Creative Commons logo. Obrazek. Więcej dostępnych treści. Wszystkie. Nagrania. Dok, wiadomości. Jedna Safari. Poczta. Kontakty. Ustawienia. App Store. Safari, narzędzia, Safari, narzędzia, Safari, narzędzia wielozadaniowości.
0: O właśnie. I
2: dostępne czynności.
0: Tego sobie szukamy.
2: Dok, App Store. Safari, narzędzia wielozadaniowości, przycisk.
0: To jest ostatnia ikonka, dostępne, bo jak sobie pójdę w lewo,
2: Safari,
0: to już słyszę takie przycisk. To takie właśnie pyknięcie, dostępne, które nam jakby takie odbicie sugeruje dojście do krawędzi.
2: Dok, Safari, narzędzia wielozadaniowości, przycisk.
0: I w to sobie klikamy.
2: Dostępne czynności. Pełny ekran, przycisk. Safari, tyflo pod, zamknij menu kontekstowe, przycisk, zamknij.
0: Okay.
2: Speed VF, zaznaczone, pełny ekran, przycisk.
0: I wyskakuje nam takie menu zwykłe w formie listy.
2: Zaznaczone, pełny ekran, przycisk. Speed VF, przycisk. Speed Over, przycisk. Zamknij, przycisk.
0: No i tu właśnie możemy sobie określić, co będziemy chcieli robić.
1: Czy ten split view, czy slide over?
0: Tak, dostępne tak, czynności. Tak. No i dajmy sobie właśnie ten rzeczony już.
2: Speed VF, przycisk.
0: Tak.
2: Dostępne audioteka.
0: I teraz wybieramy sobie aplikację ze aplikacji wszystkich, tę, którą chcemy podzielić, tak? Dodać do tego współdzielenia.
1: Aha.
0: No i niech to będą te rzeczone właśnie, no...
2: Dok, outlook, notatki.
0: I teraz co się stało?
2: Po lewej, notatki po prawej, notatka, nowy wiersz, pole tekstowe.
0: Było to słychać przez chwilkę, że Safari po lewej, notatki po prawej. Nie wiem, czy to
1: było słychać, tak,
0: wybrzmiało,
1: tak.
0: Ale zobaczmy sobie to, że...
2: Moje UP, wróć, Tyflo Podcast, łączę. Z aplikacji mobilnej lub klienta komputerowego.
0: Jestem w oknie Safari. Przesuwam się jakby eksploracją w prawo.
2: Logo PFLN, łącz separator split view.
0: Słyszymy, że mamy ten separator i ciągnę sobie palca dalej.
2: Notatka, pusty wiersz.
0: I mam pusty wiersz, czyli okno notatki tak naprawdę. Wizualnie to wygląda po prostu tak, jakbyście no mieli po prostu kartkę papieru i po lewej stronie była jedna aplikacja, potem krecha i po drugiej stronie druga aplikacja.
1: Czy jest jakiś gest, Wojtku, za pomocą którego można się przełączać pomiędzy tymi aplikacjami tak w miarę szybko? Czy trzeba po prostu szukać?
0: Wiesz co, chyba jest, natomiast ja po prostu dotykam sobie prawej części bądź lewej.
2: Jeśli chcesz zadzwonić do nas, przyłożyć notatka, pusty wiersz.
0: Jakby wiesz, o co chodzi, nie?
1: No aha, bo jasne.
0: Mi tak jest wygodniej, szczerze mówiąc, niż jeszcze iść gest wykonywać, ale...
2: Safari, jeśli chcesz zadzwonić do nas przy użyciu linii telefonicznej... Wiadomości, edycja, przycisk. Jeśli chcesz zadzwonić do nas przy użyciu linii telefonicznej, podczas audycji na żywo jesteśmy w wiadomości.
0: No jak się przesunę właśnie tym gestem w prawo, przerzucenia stron, czyli... jak wykonam gest czterech palców w lewo bądź prawo, to mnie przerzuca na inne okno, ale ja po prostu sobie klikam na... Notatka, lewą bądź prawą stronę i...
2: Twój telefon powinien automatycznie rozpoznać i ładniej połączyć cię z naszym...
0: I jest. I teraz tak, mamy ten...
2: Logo Firer. Łączę. Separat notatki. Notatki. Separator split view.
0: O właśnie.
2: Dostępne czynności.
0: I z nim też możemy sobie wejść w pewną interakcję, na przykład...
2: Zmniejsz notatki. Rozwiń Safari.
0: I ja teraz przesuwam się palcem na tym takim wirtualnym pokrętle w górę bądź w dół. No teraz idę akurat w dół.
2: Zmniejsz Safari. Rozwiń notatki. Utwórz SpeedOver, Safari. Utwórz SpeedOver, notatki. Usuń aplikację Safari ze SpeedWF. Usuń aplikację notatki ze SpeedWF. Aktywuj domyślna. Zmniejsz notatki.
0: Wydaje mi się te opcje w miarę jasne. Nie wiem, czy mam coś
1: tutaj... Tak, one są jasne, natomiast... Czy ty na przykład masz jakieś takie praktyczne doświadczenie, czy warto sobie na przykład jakąś aplikację, nie wiem, tu zwiększać, zmniejszać, bo to nam coś daje, czy raczej po prostu tak jak to jest ustawione w tym momencie, to jest najbardziej optymalne dla nas?
0: No jeżeli tak, jeżeli... Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. Spróbujmy sobie...
1: No teraz jest równo pół na pół, jak się domyślam.
0: Tak.
1: Tak. Tu możemy sobie te proporcje zmieniać.
0: Tak, a spróbujmy sobie, mamy tutaj...
2: Notatki. Notatki. Podwójna strzałka w prawo. Pasek narzędzi. Aparat. Pismo ręczne. Nowa notatka. Przycisk.
0: Okej, mamy nową notatkę.
2: Pole tekstowe. Edycja. Tryb wyrazów. Punkt wstawiania na początku.
0: I w tym momencie klawiatura tej notatki wyskoczyła nam na cały ekran. Mamy jakby tak, klawiaturę klawiatury mamy na cały ekran od lewej do prawej, tak?
1: Aha.
0: Nie wiem, czy to jest jakby...
1: No tak,
0: jasne.
1: Tak.
0: Okej, dobra. U góry mamy
2: tekstowe wersje audycji.
0: Tutaj łącze. Jakby takie dwa okienka, po lewej i po prawej mamy Safari z zawartością i w prawo mamy
2: notatki. Pole tekstowe.
0: No i teraz mamy pole tekstowe. Możemy sobie
2: wejście ekranu Braille'a
0: normalnie pisać. I to wejście ekranu Braille'a nam normalnie wychodzi na cały ekran, tak? To nie jest tak, że ono jest jakoś zawężone czy coś.
1: No i tu jednak opłaca się używać tego trybu pulpitu w pisaniu Braille'a.
0: Zdecydowanie. Prawda? Zdecydowanie, bo tak jak powiedzieliśmy, ten iPad jest teraz mniej więcej, powiedzmy, pod kątem 30 stopni.
2: Spacja M O Z N A spacja można S O B I E spacja sobie S W O B O D N I E spacja swobodnie P I S A C
0: czynność. Tak, więc jakby pisze się fajnie. Tu i tak jest właśnie opóźnienie, to o czym ci mówiłem, że ja słyszę to z opóźnieniem wszystko, ale jakimś tam, ale.
2: I można sobie swobodnie pisać.
0: Wydaje
1: ale
0: mi się,
1: działa.
0: Że to,
1: ale
0: że
1: to
0: jest
1: działa,
0: fajnie.
1: Rzeczywiście.
0: Pewnie każdy tego będzie używał trochę inaczej. Domyślam się, że to tak może być, bo dla niektórych na przykład, zwłaszcza dla osób słabowidzących, może być tak, że będą sobie chcieli zmniejszyć notatki, bo tam tylko piszą, a zwiększyć sobie na przykład pole...
1: Przeglądarkę chociażby.
0: No właśnie, tak? Mhm. Dla mnie to nie ma znaczenia generalnie. No.
1: No tak, ważne, żebyś po prostu był w stanie dotknąć interfejsu zarówno jednej, jak i drugiej aplikacji. Jak rozumiem, tylko dwie aplikacje da się naraz.
0: Tak. Z tego, co ja wiem, to tak. Gdybym się mylił, to przepraszam. Przypominam, że Piotrek to wszystko fajnie opisał, ale z tego, co ja wiem, to możemy sobie zrobić to pół na pół. No i możemy sobie jeszcze odpalić...
2: Separator Split View.
0: I możemy sobie jeszcze odpalić ten tryb.
2: Zmniejsz notatki. Rozwiń Safari. Zmniejsz Safari. Rozwiń notatki. Utwórz slideover Safari.
0: No. Slide. Czyli możemy sobie... Mhm. Tak, tak, tak. Albo dla aplikacji Safari po lewej.
2: Utwórz slideover notatki.
0: I teraz co się stanie? Jak sobie kliknę...
2: Safari.
0: Na przykład.
2: Notatki. Notatki. Separator Split View. Zmniejsz notatki. Aktywuj domyśl. Zmniejsz Safari. Rozwiń notatki. Utwórz slideover Safari. Utwórz slideover notatki.
0: Klikam sobie. I wtedy... Te notatki stają się takim wąziutkim paskiem po prawej.
2: Notatkę można sobie swobodnie pisać. Notatki. Cofnij okno slideover. Notatki. Left slideover.
0: I mamy okno tego właśnie slide over.
2: Notatki. Nasze okno slideover. Notatki. Left slideover. Logo tyflosfiat.pl. Łączę. Obrazek. Przywróć. Wygaszam. Okno slideover. Notatki. Left slideover. Notatki. Narzędzia wielozadaniowości. Notatkę można sobie z orkistr. Trzy notatki. Udostępnij przycisk.
0: I wtedy tutaj możemy sobie to okno też nim manipulować, ale większą część ekranu zajmuje
2: poprzez telefon podczas audycji
0: nam Safari.
2: Notatki. Safari. Kliknij tu. Notatki. Notatki. Kliknij tutaj, by sprawdzić z aplikacji mobilnej lub...
0: Zniknął nam ten taki pasek, który był wcześniej. I tu, gdybyśmy chcieli powrócić do tego stanu pierwotnego, już się musimy trochę więcej naszukać w prawym górnym rogu.
2: I można udostępnić przycisk. Okno orkistr, okno slideover, notatki.
1: O, tutaj.
2: Przesuń notatki w lewo, przenieś notatki do SpeedWiew.
0: I tak.
2: Przesuń notatki w lewo.
0: Znowu, na takim pokrętle, jakby swajpując w górę bądź w dół.
2: Przesuń notatki w lewo. Przenieś notatki do SpeedWiew. Zamknij notatki. Otwórz ekran zmiany aplikacji SpeedOver. Następna aplikacja. Aktywuj domyślna. Przesuń notatki w lewo. Przenieś notatki do SpeedWiew.
0: Więc, jak sobie to klikniemy, to znowu powinno być tak, jak było przedtem.
2: Notatki, notatki. Notatki, przycisk, notatkę można sobie separator SpeedView.
1: No tak i znowu mamy ten podział równy.
2: Zmień na pół ekranu. Zmniejsz
0: zakres. Jeszcze nie, bo zobacz.
2: Zmień na pół ekranu.
1: A, tego wcześniej nie było, faktycznie.
0: I wtedy, teraz już jest. Dla osób niewidomych to chyba może być, takich całkowicie niewidomych to może być niezauważalne, ale teraz rzeczywiście jest na pół ekranu, jest ten separator.
2: Notatka można z separator Split View.
0: O właśnie.
2: Dostępny.
0: No i tak to wygląda. Na początku to jest, no, to nie jest intuicyjne, tak mi się wydaje na początku. Ale jak ze wszystkim, tak? Im dalej...
1: Kwestia przyzwyczajenia i znalezienia przede wszystkim, mam wrażenie, pomysłu na wykorzystanie tego.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Bo oczywiście, jest tak w sumie, no, jeżeli ktoś nie znajdzie pomysłu na to, to wiadomo, zawsze można sobie to wyłączyć, mieć odpaloną jedną aplikację i wtedy się przełączać tym gestem przesunięcia czterema palcami, tak? Jeżeli ktoś tak woli.
0: Ja pamiętam, jak odpisywałem na maile i musiałem mieć dwa okna i coś przepisywać z jednego okna do drugiego, tak? No to wtedy to była mordęga. Teraz możemy sobie to podzielić, że w jednym oknie mam, załóżmy, otrzymanego maila, bo chcę komuś odpowiedzieć, cytując jakby jego fragmenty, tak? Bo z czymś się zgadzam, bądź tam z czymś się nie zgadzam. W drugim oknie mam wiadomość tworzoną, tak? I tylko sobie przeklejam, tak? I dopisuję ewentualnie to, co chcę. Więc...
1: No jasne.
0: Więc to tak wygląda, ten właśnie split view, jeżeli sobie to chcemy...
2: Safari, logo Firer, łączę, obraz, separator split view. Zmniejsz notatki, rozwiń Safari. Zmniejsz Safari, rozwiń notatki. Utwórz slideover, Safari, utwórz slideover, no usuń aplikację Safari ze SpeedWiew. Usuń aplikację notatki ze SpeedWiew.
0: I my chcemy notatki usunąć, co Safari. By zostało nam samo Safari. Tak właśnie się stało. Łączę. Jak już przy temacie Safari jesteśmy... To rzecz, która mnie troszkę też wkurza, ale też się do niej przyzwyczaiłem. Czyli mianowicie pasek adresu. Czy u ciebie ten pasek jest na dole, Michale, czy ty jak używasz go na przykład?
1: Bo to jest też ciekawe, że każdy... jest u góry. U mnie on jest...
0: Aha, a widzisz, no to właśnie kolejny przykład na to, że każdy sobie inaczej pewnych rzeczy używa. Ja na iPhone'ie mam pasek na dole, ten adresu, no a tutaj niestety tylko on może być u góry, póki co. Nie wiem, czemu tak jest, drążyłem temat, ale jakoś, no po prostu tak póki co jest.
1: Ja się przyzwyczaiłem do tego, że do tego paska u góry.
0: Wiesz co, tylko że w przypadku iPada szybciej go znaleźć na dole, wydaje mi się.
1: No tak, bo bliżej, bo masz,
0: bo, bliżej,
1: bo tu jest rzeczywiście kwestia rozmiaru tego ekranu. I
0: rozmiaru, o
1: u góry,
0: właśnie.
1: U góry, gdzie już musisz dalej tą ręką sięgnąć,
0: tak
1: no
0: jest.
1: To jednak jest większy wydłuża. Problem. Tak.
0: Dlatego ja mam taki gest, ja sobie tak przypisałem, że przesuwam sobie dwoma palcami w lewo.
2: Zakładki. Przycisk.
0: Jestem w lewym górnym rogu.
2: Wróć, dalej, wygaszone, ustawienia strony, przycisk, zaznaczone, adres, tyflopodcast.
0: No i już mam adres, bezpieczny. Tak?
2: Przycisk.
0: Więc parę machnięć i do tego adresu w miarę szybko powiedzmy, że się mogę dostać, ale jest to takie, no, deczko jeszcze irytujące.
2: Dok, kontakty.
1: Klawiatura też się chyba troszeczkę różni, prawda?
0: No wielkościowo, tak. No to wielkościowo się różni. Pokazać?
1: Pokaż może, tak. Dobra. Bo tam są jakieś dodatkowe też klawisze do naszej dyspozycji.
0: I są, z prawej
1: tak?
0: Bądź lewej, jeśli dobrze pamiętam.
1: Przełączać aż tak
2: jeden
1: bardzo.
2: Jeden nieprzeczytana wiadomość. Outlook, notatki.
0: No jasne.
2: Notatki. Notatka i można sobie swobodnie. Notatka, pole tekstowe, edycja i można.
0: No
2: sobie
0: jest tak, mamy oczywiście klawiaturę.
2: Wielka A, tabulator.
0: Ale mam też właśnie tabulator po lewej stronie.
2: Duże litery.
0: Idąc w dół, duże litery.
2: Zaznaczone, shift, MOI. Cyfry.
0: W prawo.
2: Dyktuj. Odstęp.
0: Się przesuwam cały czas.
2: Cyfry.
0: Znowu cyfry.
2: Cyfry, kropka, cyfry.
1: Szczerze mówiąc, to mnie akurat trochę irytuje, że nawet na tak dużym
0: nie ma osobnego tego, tak?
1: Nie, że po prostu nie ma cyfr razem z literami.
0: A, tak, rzeczywiście, to wkurza, że...
1: Klawiatury na Androidzie i to jest jedna moim zdaniem naprawdę z nielicznych rzeczy, którą...
0: Z lepszych rozwiązań, tak.
1: Którą Google zrobiło lepiej, to chociażby właśnie klawiatura googlowska, która ma cyferki
0: panel.
1: Jako dodatkowy rząd nad literami i można było i nie ma problemu i też posługując się czytnikiem ekranu można te cyferki sobie wprowadzać, a tu się trzeba przełączać nawet na takim dużym urządzeniu.
0: No to prawda, to irytuje, aczkolwiek no, jak wszystko to kwestia przyzwyczajenia. Po prawej stronie mamy też taki jakby pionowy blok i tam jest
2: return. Usuń.
0: Usuń.
2: Return.
0: Czyli enter.
2: Shift. Dostępne czynności. Ukryj klawiaturę.
0: O, na przykład.
2: Ukryj shift. Return. Usuń.
0: A poza tym...
2: Odstęp. Cyfry. Kropka.
0: No to tak jak
2: L.
0: Mówiłem.
2: Krop cyfry.
0: Cyfry są po dwóch stronach, także możemy sobie przełączyć wtedy na...
2: Symbole.
0: Symbole.
2: Do litery.
0: I tak dalej, nie?
2: Litery. Cofnij.
1: No jasne.
2: Tablator.
0: No ale rzeczywiście klawiatura jest większa, tak? Wygaszone. Więc też jakby są osoby ponoć te niewidome, które tej klawiatury używają, więc rzeczywiście w tym momencie da się teoretycznie jakoś tam pisać przy pomocy dwóch rąk. No. Ja nie wiem, bo ja tylko Braille'a używam, szczerze mówiąc, więc...
1: No jak w końcu ileś tam lat temu załapałem, jak pisać Braille'em, to też. To robiłem ileś, pamiętam, podejść do pisania Braille'em, w końcu załapałem. To też jakoś nie przyszło mi to, powiem szczerze, tak bardzo łatwo,
0: tak, aha, no
1: żeby się tego nauczyć. Natomiast rzeczywiście potem, jak już człowiek opanował tę sztukę, to się zastanawia, jak w ogóle można było...
0: Tego nie wiedzieć.
1: Tak, tego nie wiedzieć i bez tego funkcjonować, no to wiesz.
0: Tak,
1: wiedzieć,
0: no nie
1: wiedzieć,
0: no,
1: to,
0: no. Braille
1: ale Braille tak, w naszej sytuacji
0: życie.
1: Naprawdę jest rzeczą wygodną. Też jeszcze zdaje się, że niektóre aplikacje, tak jak pokazywałeś ustawienia, ale to nie jest jedyna aplikacja, która ma taki widok podzielony, że tam przełączamy się pomiędzy kategoriami ustawień, a w drugim panelu wybieramy sobie konkretne ustawienia. Zdaje się, mail też tak ma, prawda? Że mamy listę wiadomości i podgląd.
0: Mail tak ma, Outlook tak ma. Mhm. Wygląda właśnie w ten sposób, że mamy drzewko i po prawej jest podgląd. Wiadomości tak mają Tak na szybko. Co tam jeszcze? W YouTubie też tak jest, że nasze subskrypcje też nam się wyświetlają jako taki pasek z góry do dołu.
2: Dok, App Store. Ustawienia. Kontakty.
0: No, w kontaktach, a to nie wiem nawet.
2: Kontakty. Anna Szefaczyk, indeks sekcji, Facetime.
0: Nie,
2: zdjęcie tutaj, kontaktu.
0: No nie, też tak jest. No, więc tutaj jest tak samo. Więc dużo takich miejsc jest, gdzie właśnie ten taki właśnie podzielony jakby ekran, no, trzeba się z nim jakby tak nauczyć funkcjonować i wchodzić w interakcję. Może jeszcze powiedzmy o aplikacjach, jakie są też na iPada, bo może się niektórym wydaje, że mało tych aplikacji jest, a jest ich całkiem sporo. I ja powiem wam szczerze, że byłem zaskoczony, ile ich jest tak naprawdę w doku z aplikacji.
2: Dok, Skype, Outlook, Skype.
0: No to Skype na przykład.
2: Poczta, właśnie. Jeden nie czytam, Skype, Outlook, notatki, Voice Dream Reader.
0: O, no oczywiście Voice Dream Reader. I tutaj co jest fajne w Voice Dream, chociaż nie od razu to... Przyznam się szczerze, że chciało zadziałać z jakichś tam tajemnych powodów. Natomiast fajne jest to, że jeżeli mamy Voice Dream na dwóch urządzeniach, typu właśnie iPhone bądź iPad, to możemy sobie synchronizować nasze dane. Czyli jeżeli w książce czytałem książkę na iPhonie, skończyłem, później przechodzę na iPada, bądź odwrotnie, to te dane się po prostu synchronizują, miejsce, w którym skończyłem i tak dalej. To jest fajne. No i na szczęście też się zastanawiałem, jak to jest, jak to będzie. Na szczęście Voice Dream na iPada nie jest płatny, nie ma tam żadnej subskrypcji. Znaczy, jest płatny, jeżeli go kupujemy, płat pierwszy. Ale
1: jak ty już go kupiłeś, to ta licencja za tobą poszła.
0: Poszła. No w przypadku Maca tak nie jest na przykład, tak? No, tutaj się ucieszymy. To co my tu mamy takiego ciekawego? Na przykład...
2: Audioteka.
0: Na przykład, o właśnie, audioteka. Przy czym dodam, że niektóre aplikacje są dostępne, ale nie są do tego iPada jakby przystosowane, od choćby do właśnie do rozmiaru tego iPada. I tak było na przykład z aplikacją Impostu czy Taurona, że no owszem, ona działała dla nas, jako dla, w sensie dla osób niewidomych wszystko było ok, ale wiecie, to była taka, cały ekran był czarny, na fragmencie ekranu po środku była ta aplikacja widoczna, tak? No,
1: czyli ona się tak po prostu nie skalowała.
0: Nie skalowała się, wyglądała rozmiaru. To w ten sposób, Michał, jakbyś nagrywał, wiesz, film w pionie, a odtwarzał go w poziomie, tak?
1: Rozumiem.
0: Tak śmiesznie, tak to właśnie...
1: Inna rzecz, że ciekawe, czy na iPadzie nie da się, chociaż podejrzewam, że gdyby tak było, to ta opcja byłaby domyślnie włączona, ale czy na przykład nie można sobie tego jakoś rozciągnąć, tej aplikacji? Czy to musi być jednak dostosowana zawsze
0: przez twórców? No musi być, bo ja to... musi być. Niektóre po prostu nie są, no.
1: No dla nas to nie jest problem, dla osoby widzącej chyba większy. No
0: już raczej tak. Już raczej tak.
1: Chociaż też podejrzewam, że jak na przykład korzystasz z Fliku, z eksploracji, a nie z Flików właśnie, to jest różnica.
0: A no tak, no jest.
1: Z kawałeczka ekranu, a całego.
0: Tak, słuszna uwaga, widzisz. Ale audioteka jest
2: dok,
0: ok. Abst-
2: strona 1, dok, App Store, audioteka. HBO Max.
0: HBO, no to oczywiście też jest okej, okay, no to jakby wiadomo, że no trochę dziwnie byłoby oglądać filmy na iPadzie, tak? Nie na całym ekranie, to byłoby, no.
2: Outlook
0: też, tak, jak najbardziej.
2: Zegar, 20:46, no Flash Score.
0: Flash Score, co ciekawe, słuchajcie, też jest bardzo fajnie dostosowany i to mnie zdumiało.
1: Do czego jest ta aplikacja? To jest jakaś taka...
0: Flash Score?
1: Wyniki, Flash tak?
0: Tak.
1: No to wiesz, ja się sportem tak interesuję, to nawet nie znałem.
2: Messenger.
0: Messenger też, spoko.
2: YouTube,
0: no to wiadomo, że też jakby jest okej, wszystko.
2: Easy Reader.
0: Easy Readera szczerze jeszcze nie odpalałem, ale podejrzewam, że może być kiepsko. Chociaż nie chciałbym tutaj nikogo obrażać, ale...
2: Google, trzy nowe rzeczy.
0: No, Google to wiadomo, że jest...
2: Google Maps.
0: Tak.
2: Voice Dream Reader. Radio Kraków. Facebook.
0: Te aplikacje to tak średnio, tego radia właśnie.
2: Facebook.
0: W Facebooku jest wszystko ok, natomiast albo ja tego nie potrafię jeszcze włączyć, albo tego nie, bo szukałem, przyznaję się, nie znalazłem nigdzie opcji, słuchajcie, żeby sobie włączyć ciemny motyw. Na iPhone'ie oczywiście już jest, od dawna, a to był klub, tu jest kłopot z tym.
2: Dyktafon. Broadcast.
0: Broadcast jest ok.
2: Radio Katowice. Viaplay.
0: No Viaplay, no to wiadomo, że te też musi być, no bo...
1: A może Wojtku, skoro mamy dyktafon i skoro on działa, to może spróbuj nagrać jakiś fragmencik i spróbujmy odtworzyć, żeby pokazać, jaki ten iPad ma mikrofon. Może się uda.
0: Co, tylko nie wiem, czy to się uda, jak mamy połączonego go z... Ale możemy spróbować.
1: Zobaczymy. Zobaczmy, może wyjdzie.
0: Dobra, to tylko jeszcze pokażę.
1: Okej, okej. Okay.
0: Mamy.
2: Receiver. Recorder haku. Skype. FTP Manager. Squid. Telegram. Squid.
0: O, Squid. To jest ta aplikacja do przeglądania newsów, powiedzmy tak, wiadomości.
2: Telegram.
1: Właśnie. Jak się Telegram na iPadzie zachowuje?
0: A to pokażemy za chwilę. Bo właśnie, pytałem tutaj na waszej antenie w Tyflo przeglądzie, co tam z tym WhatsAppem. No nie wiem, ja codziennie próbuję się do Bety dostać. Nie mam szczęścia póki co. No i w związku z tym postanowiłem sobie właśnie, że się na Telegramie ponownie pojawię.
1: O, to ja już no otwieram sobie rozmowę z tobą i zaraz mogę coś napisać.
0: Aha, o widzisz.
2: Radio Kraków.
0: Dobra.
2: Polsat Box Go.
0: O, Polsat Box Go też jak najbardziej działa.
2: Roborock.
0: Roborock też działa elegancko.
2: UPC TV Go.
0: UPC TV Go.
2: Test Fleet.
0: Tak.
2: Spotify. Strona 1.1.
0: Więc no, Polsat jest tych aplikacji trochę. No to ten Telegram.
2: Telegram.
0: Dobra. Jak najbardziej sobie otwórzmy.
2: Telegram, Mateusz Duchny, Piotr Macher, Jacek Rogalski, wiadomość.
0: I tu mamy też, po lewej stronie jest drzewko, po prawej stronie nie wyświetla się nic, bo to jest chyba taka opcja Telegrama, takiego bezpieczeństwa, że dopóki nie klikniemy, no to ten podgląd się nie włącza.
2: Ja, Michał Dziwisz, jeden nie przeczyta na wiadomość. Okay. Wiadomość, Michał Dziwisz, jeden nie przeczyta na wiadomość.
0: I w tym momencie wiadomość już... W tym momencie już sobie przechodzimy na prawą stronę.
2: Napisz wiadomość, poletek, wiadomość głosowa, przycisk. Wyślij multimedia, przycisk, wiadomość, Michał, zamknij, przycisk, Michał Dziwisz, cześć Wojtku, testujemy, 21.11.2020.
0: No to testujemy, to co, to może ja nagram wiadomość głosową po prostu, Michał, do ciebie?
1: Wiesz co, tylko nie wiem, czy ja będę ją w stanie tutaj otworzyć, czy mam, wiesz, ustawione, chyba.
0: To ja mogę otworzyć w sumie też, nie?
1: A no tak. Tak,
2: też fakt. Otwórz profil, przycisk, Michał Dziwisz, online, zamknij, przycisk, wiadomość głosową. Wiadomość głosowa. Przycisk.
0: No i tutaj właśnie tak, nie ma haptyki. Do tej pory, z tego co wiem, chyba że coś się zmieniło, nie ma żadnego dźwięku, takiego sygnału zwrotnego, że my nagrywamy. To jest akurat coś, co mi się nie podoba w Telegramie, no ale dobra, zobaczymy.
2: Wyślij wiadomość głosowa, przycisk.
0: No to testujemy, Michale, zobaczymy, jak ta wiadomość się nagra. Dobra, chyba powinno pójść.
2: Michał Dziwisz, online, otwórz profil, przycisk, Michał Dziwisz, twoja wiadomość głosowa, czas trwania, 4 sekundy, 21.11.2020-20, wyświetlone przez odbiorcę, nie odtwarzany przez odbiorców.
0: Aha. Dobra, no jest tam, są tam informacje, to nie coś można powiedzieć. Jest, tak? Klikam sobie. Nie wiem, Michale, zobaczymy, jak ta wiadomość się nagra.
1: No, to dźwięk całkiem... Całkiem niezły.
0: A zaraz możemy sobie też...
1: Może jakąś taką dłuższą być.
0: Tak, jakąś dłuższą, nie wiem, czy na Telegramie może, że rzeczywiście sobie wejdźmy w dyktafon.
2: Polsat Box Go, Receiver. Recorder Haku.
0: A ja akurat używam właśnie aplikacji Recorder HiQ.
2: Plik 2023-10, nagraj, przycisk.
0: Sobie nagramy.
2: Nagraj, przycisk.
0: I ona też właśnie, co ciekawe, jest bardzo fajnie zaadaptowana do dla potrzeb właśnie dużego ekranu na iPadzie, bo tu mamy po prawej...
2: Plik, folder, plik, 2023-10.
0: Listę nagrań.
2: Nagraj, przycisk.
0: Po prawej stronie mamy właśnie ekran służący
2: nagraj,
0: do...
2: przycisk, nagraj, przycisk, minus 50 dB, iPad mikrofon.
0: Ustawień różnych.
2: Stereo, metr 4A, 48.0K, 0.
0: Możemy też sobie sprawdzić jeszcze.
2: Pasek narzędzi. Wyszukiwanie. Przycisk. Zarządzanie usługami w chmurze. Przesyłanie przez Wi-Fi. Nowy folder. Przycisk. Plik. Dwa typy plik, czyli folder. Edycja. Lista odtwarzania. Zaznaczone. Plik. Ustawienia. Przycisk.
0: Jaką tu mamy, jaką tu mamy, wiesz, Michale?
2: Automatyczne generowanie nazw plików. Kanał. Format pliku. Metr. Częstotliwość. Format pliku. Częstotliwość próbkowania. 44100 Hz.
0: Przycisk. No okej, nie?
1: No okej.
2: Nagrywanie. Nagłówek. Częstotliwość, format pliku, met, kanał, stereo, przycisk, automatyczne generowanie nazw plików. Po nagraniu, pytaj, gest magic tap na ekranie, domyślny folder, domyśl, po nagraniu, pytaj o nazw, e-mail after recording, źródło, domyśl, ręczne ustawienie, źródło, domyślne ustawienie systemowe, przycisk.
0: To tu możemy nagrać?
2: Zaznaczone, domyślne ustawienia, przycisk wróć, ustawienia, zaznaczone, domyślne ustawienie systemowe, iPod mikrofon, iPod mikrofon. iPod mikrofon.
1: No chyba tylko to, bo nie masz podpiętego.
0: No nie, no właśnie, ale gdy były sławki, no to... aplikacja też ciekawa, nie wiem, czy może kiedyś ją pokażemy też, myślę, bo jest też taka ciekawa.
2: Ręczne ustawienie wzmocnienia mikrofonu. Przełącznik wyłączone. Źródło, domyślne monitorowanie. Przełącznik, utrzymuj monitorowanie. Przełącznik, wyłączone. Utrzymuj wyłączony ekran podczas nagrywania. Zdjęcia. Przełącznik. Tagi. Przełącznik. Pilot zdalnego sterowania. Wyjście audio. Pomiksuj z innymi aplikacjami. Przełącznik. Włączony.
0: Bardzo fajna ta opcja.
2: Wyjście audio. Domyślne ustawienie systemu. Odtwarzanie. Wyjście audio. Liczba powtórzeń. Przewijanie. 5 sekund. Mowa na tekst. Język. Domyślne ustawienie systemu. Nagraj. Przycisk. Wstrzymaj. Przycisk.
0: Dobrze. No i teraz. I właśnie po to są te dźwięki, Michale, przydatne, no bo mówię, no nie mam tego, tej
1: środki haptycznej. Tak.
0: Właśnie, no. Teraz już do tego się przyzwyczaiłem, zwłaszcza, że i tak tego iPada nie trzymam w ręku. Często, gęsto on sobie na biurku leży, więc nawet te dźwięki są fajne. Poza tym nie wszystkie dźwięki muszą być włączone. Da się tak jakby sobie na tyle to konfigurować, że jest, naprawdę bardzo fajnie jest. No i teraz warto zaznaczyć, że ja mówię do słuchawek, które mam na uszach, ale iPad sobie leży. Tak, więc jakby iPad ma w ogóle 5 mikrofonów, z tego co wyczytałem. No i teraz mam go od twarzy, o ja wiem. No nie wiem, ile to będzie, ze 40 centymetrów, myślę. No, iPad sobie leży na biurku, a ja siedzę po prostu przed biurkiem, tak? Więc o, w tym momencie zbliżam swoją twarz do iPada. Możemy jeszcze taki stuknąć sobie w krawędź tą, o właśnie, tą, gdzie mamy regulację głośności, tą, gdzie mamy port USB-C, tą, gdzie tutaj nam się będzie Apple Pencil zapinał, czyli tą pod ekranem w tym momencie. I jeszcze właśnie krawędź, gdzie mamy przycisk Power. Tak to wygląda. No i co? To co? Wystarczy tyle?
1: Chyba wystarczy. Posłuchajmy.
2: Wstrzymaj przycisk. Wstrzymane. Zatrzymaj przycisk. Znów zatrzymaj przycisk.
1: No i tak,
2: jak ci się podoba aplikacja? Wspaniała. Nie za dobra. Przycisk. Wspaniała.
0: Wspaniała.
2: Uwielbiam. Twoja opinia. Uwaga, drogi użytkowniku. Twoja opinia jest dla nas niezwykle. Może później. Powiedz, oceń teraz. Powiedz znajomemu. Może później. Przycisk. Ustawienia.
0: Dobra.
2: Plik. Folder. iCloud. Przycisk. Plik. 2023. 11. 2120534 metry 4a, data, justa momentago, długość, 1 minuta,
1: to zdaje
2: 40
1: się sekundy.
0: Puszczam.
1: Tak jest.
2: Dostępne czynności. Pasek narzędzi, odtwórz, 0, pasek narzędzi, przewin 5 sekund do tyłu, odtwórz, 0 sekund, wstrzymaj, odtwarzanie, plik,
0: dobrze,
2: wstrzymaj,
0: no teraz, dwie. Ja właściwie po to są te dźwięki, Michale, przydatne, no bo mówię, no nie mam tego, tej zwrotki haptycznej, właśnie, no.
1: No może Wojtku, wycisz swój mikrofon.
0: Przyzwyczaiłem, zwłaszcza, że i tak tego iPada nie trzymam w ręku, często, gęsto on sobie na biurku leży, więc nawet te dźwięki są fajne. Poza tym nie wszystkie dźwięki muszą być włączone, da się tak jakby sobie na tyle to konfigurować, że naprawdę bardzo fajnie jest. No i teraz warto zaznaczyć, że ja mówię do słuchawek, które mam na uszach, ale iPad sobie leży, tak? Więc jakby iPad ma w ogóle 5 mikrofonów, z tego co wyczytałem. No i teraz mam go od twarzy, o ja wiem. No nie wiem, ile to będzie, ze 40 centymetrów, myślę? No, iPad sobie leży na biurku, a ja siedzę po prostu przed biurkiem, tak? Więc o, w tym momencie zbliżam swoją twarz do iPada. Możemy jeszcze taki ten stuknąć sobie w krawędź tą, o właśnie, tą, gdzie mamy regulację głośności, tą, gdzie mamy port USB-C, tą, gdzie tutaj nam się będzie Apple Pencil zapinał, czyli tą pod ekranem w tym momencie, i jeszcze właśnie krawędź, gdzie mamy przycisk power. Tak to wygląda. No i co? To co? Wystarczy tyle? Posłuchajmy.
1: I tu warto jeszcze tylko dodać, że ten szum, który tam się pojawiał, to nie był wcale szum iPada, bo i tak, tak, tak. To był szum Maca.
0: To był szum, tak, mojego starego, kochanego Makusia z 2018 roku.

0: jest to, że w tych iPodach Pro, znaczy w iPodach, w tym najnowszym iPadzie R też to jest, piątej generacji, podążanie za twarzą. Czyli w momencie, kiedy mamy jakąś konferencję, nie wiem, gadamy z kimś przez FaceTime'a, wideo, to kamera podąża za naszą twarzą. I to mi się wydaje, że jest sensowne, bo my nie zawsze wiemy, czy nasza twarz jest dobrze, że tak powiem, skadrowana, tak?
1: Ja bym powiedział, że przeważnie tego nie wiemy.
0: No właśnie. No, więc to jest fajna. No tylko, że właśnie trzeba pamiętać, ażeby tego Face ID, tej kamerki po prostu nie zakrywać, nie? To jest... No Apple to Apple.
1: Jak ona daleko jest w stanie podążać za nami, tak?
0: Z ciekawości to tylko to ja nie wiem niestety, ale no nie wiem, nie chcę gadać głupot, bo tego jeszcze nie testowałem, w jakichś tam nagraniach pewnie będę też sobie to ogarniał, ale aparaty są, słuchajcie, znowu, jeżeli mamy tego iPada pionowo z portem USB-C w dół, to są po prawej stronie, w prawym górnym rogu.
1: Z tyłu, tak?
0: Tak, oczywiście z tyłu. Tak jak w przypadku iPhone'ów też. I mamy taką kwadratową wyspę. Mamy dwa takie oczka wypukłe. Jedno na drugim po prawej stronie, a po lewej takie dwa wklęsłe. No tam jest dioda. Coś tam jeszcze jest pewnie. Nie wiem, co tam jeszcze może być. Dioda chyba po prostu takie... Dioda.
1: Mikrofon jakiś może tam być jeden.
0: Może i o tym też zapomniałem, że mamy tutaj też skaner LiDAR w Pro iPadzie. I to jest, myślę, ważne, bo ja tego nie mam skaneru w iPhone'ie, ale właśnie o jakby sposobach, o możliwościach wykorzystania tego skanera, no już się coraz więcej pisze, mówi. I myślę, że to może być fajna funkcja, tak? Też dla nas.
1: Tak, chociaż no może niekoniecznie w przypadku iPada, no bo tak jak wspomniałeś, chodzić z tym...
0: Ale po domu można, a to jakby no na zewnątrz chyba bym aż tak temu nie ufał. Natomiast w domu? No czemu nie? To jakby myślę, że już nie jest takie najgorsze. Tak... Cóż jeszcze, Michale, chciałbyś wiedzieć? Coś?
1: Wiesz co, no w zasadzie wydaje mi się, że to większość rzeczy...
0: Może te wymiary jeszcze pokażemy.
1: No właśnie, te wymiary.
0: No szczerze, ja nie pamiętam takich rzeczy często, gęsto.
1: O, ja też nie.
0: No, więc sobie zobaczymy, jak to...
2: Skype, poczta, Safari. Safari. Okay. I zatwierdź krzyżyk, jeśli klik zaplik zakładki, wrób da, ustaw, zarządzaj rozszerzeniami, odśwież stronę, udostępnij, nowa karta, przycisk, karty, przycisk, karty, przełącz moje UPC, logować, połącz się z nami w trakcie aut, początkowa, karta, 3, iPad Pro 11 cali, 4 generacji, dane techniczne, PL, karta, 4 z 5.
0: Okej, już zakładki, sobie przygotowałem, tylko musimy teraz sobie znaleźć.
2: Szerokość, 100, biały punktor, wersja Wi-Fi znak plus cellular, okay. Biały punktor, szerokość, 178,5 mm.
0: Dobra. Bądź tak łaskaw, Michał, i przetłumacz mi to jakoś na, czekaj, 17, nie, 27? Dobrze mówię,
1: czekaj? Czekaj.
2: Szerokość, 178,5 mm.
1: No to jakieś 17 centymetrów.
0: I pół, tak chyba, no. Bo...
2: Szerokość, 178,5 mm.
0: Okej, okay, czyli to jest szerokość tego iPada. Przypuszczam, że, no tak, no chodzi o to, kiedy znowu trzymamy go w pionie, portem ładowania w dół, tak?
2: Biały no tak. Punktor. Wysokość 247,6 mm.
0: Czyli 24,5 niecałe, tak? No.
2: Biały punktor. Grubość 5,9 mm.
1: No właśnie, 5 mm, czyli no cieniutki, pół centymetra.
0: No tak. No. Nie 6, spokojnie, słuchajcie.
1: Poczułem się tak trochę oldschoolowo, powiem.
0: Tak, jakiś...
1: Jakiś laptop stary taki.
0: No albo jakiś jakby nie, cofając jakiś, jeszcze tak powiem, z epoki PRL, taki iPad jeszcze, produkcji jakiejś tam. Ostatnie mieliście audycję o latach 90., tak?
1: Więc to tak, to może no, wtedy, właśnie. Tak, to może wtedy to takie iPady by były.
0: No, więc...
2: Biały punktor. Masa. 400 przyciski. Masa. 468 gramów.
0: O, no czyli, to kurczę, no chyba taki...
1: Taki niecały pół kilo. Wydaje.
0: No tak, no to jak dla mnie jest, to dość lekki on.
2: Przyciski i złącza. Jeden. Początek listy.
0: A, i tu mamy też właśnie ten...

0: aparat przedni. 2. Przycisk górny. 3. Przyciski głośności. 4. Aparaty tylne. 5. Lampa błyskowa. 6. Skoner lidar. 7. Złącze smart connector.
1: O, smart connector. Smart connector,
2: okej.
1: Pewne rzeczy jeszcze muszą wejść człowiekowi do głowy po prostu. I to tak, to tak to właśnie wygląda. W centrum sterowania...
0: Centrum sterowania. Tryb samolot. Przełącznik.
1: Mamy
0: tryb samolot.
1: Od lewej.
0: Wyłączone. Airdrop. Tylko kontakty. Przełącznik Wi-Fi. Orkistr. Bluetooth. Przełącznik włączone.
1: No, więc nie mamy tutaj tego, tej kontrolki z danymi komórkowymi, no bo tutaj danych komórkowych po prostu nie możemy... Tak, dokładnie.
0: Przechw. Głośnik. Przycisk. Narzędzia odtwarzania. Przechwytywanie. Poprzednia ścieżka. Wygaszone. Odtwarzaj. Przycisk.
1: No, tu możemy sobie
0: dostępne
1: tak...
0: czynności.
1: To są standardowe takie rzeczy.
0: Następna ścieżka. Zablokuj obrót. Przełącznik. Wyłączone.
1: No i właśnie, ja mam to właśnie odblokowane, bo w różnych konfiguracjach zdarza mi się korzystać, więc... Ale gdyby ktoś nie chciał, to sobie to można bardziej zablokować.
0: Klonowanie ekranu. Przycisk. Jasność. 50. Głośność. 100%. Zaznaczone. Tryb skupienia. Nie przeszkadza. W tym miejscu pojawią się akcesy. Kino domowe. Wycisz. Przełącznik. Przycisk. Wycisz. Przełącznik. Włączone.
1: A, no i tu właśnie to, o czym mówiliśmy. Nie ma suwaka, więc po prostu jest kontrolka, tak? No i...
0: Przycisk. Nocne niebo. Apple TV Remote. Przycisk. Tryb nisk. Złóż. Tryb nisk. Złóż. Energii. Przycisk.
1: No aha. I tak to...
2: Jasne.
1: Tak to
0: wiadomości.
1: Słuchajcie...
0: Jeden przeczytana wiadomość.
2: Tak to wygląda. No to Wojtku, tak podsumowując tę naszą dzisiejszą rozmowę, zadowolony jesteś?
1: Ja jak najbardziej. Natomiast mam świadomość, że wiesz, gdyby iPad to miało być moje pierwsze urządzenie, to w życiu. Gdyby ktoś się właśnie zastanawiał, czy kupić iPada jako pierwsze urządzenie z tej stajni Apple, swoje i-urządzenie, nie, no to nie, po prostu nie. No
2: bo wtedy bez, nie wykorzystamy tego potencjału przenośności tego urządzenia i tego, że możemy zabrać je ze sobą wszędzie, no bo umówmy się, to jest dość duże urządzenie, okej.
1: Jeżeli, to jest tablet.
2: Tak, jeżeli gdzieś będziemy sobie szli z jakąś torbą, no to wtedy to tak, ale to nie jest coś, co wrzucimy sobie do kieszeni i z czym wybierzemy się wszędzie. To nie jest tego typu gabarytowy sprzęt.
1: Ale właśnie, jeszcze a propos tego, co mówiłem, tak mi właśnie przyszło na myśl, że żeby właśnie powiedzieć, że tu mamy właśnie Wi-Fi 6e, mamy Bluetootha 5,3. Takie protokoły, także to też... ale powracając, jakby, że no, gdyby to było moje pierwsze urządzenie, to w życiu bym tego nie kupił. Natomiast jako, że jest to moje urządzenie jest już któreś tam z kolei, no to jak najbardziej jestem zadowolony.
2: No więc w takim razie to już pozostawiamy naszym słuchaczom do decyzji, czy waszym zdaniem iPad to będzie urządzenie dla was, czy wam się to urządzenie do czegoś przyda?
1: A, jeszcze Michale, bo też w sumie o tym zapomniałem, a przecież to jest bardzo fajna funkcja. Okej, nowe iPhony mają już USB-C i dzięki temu, że w iPadzie już to od dawna chyba jest to USB-C z tego, co ja kojarzę.
2: No tam od paru wersji ono już
1: no
2: jest.
1: No i dzięki temu możemy sobie przecież podpinać dyski zewnętrzne. I to jest również bardzo fajna opcja, jak sobie przynajmniej jakieś dane chciałem przenieść, tak?
2: Aha.
1: Czy książki, czy muzykę. Po prostu podpinamy sobie w port dysk i już.
2: Jest wideoczyny widzialny przez aplikację pliki.
1: Tak, dokładnie. No, więc super.
2: Nie trzeba już wtedy kupować żadnych pendrive'ów z lightningiem na przykład, tak jak to...
1: No i to jest właśnie dziwne, jakby, że okej, teraz Apple będzie zmuszony do wprowadzania tego portu w iPhone'ach, USB-C, ale co stało na przykładzie przed tym, żeby to jakoś zintegrować, tak? No to takie...
2: Jak nie wiemy, o co chodzi.
1: O co chodzi, tak, to o to, o co chodzi zawsze, no to jakby oczywiste.
2: Tak, i tego, o co chodzi, to trzeba też wydać, wiadomo, troszeczkę.
1: To właśnie, to jeszcze może powiedzmy o tych cenach tych iPadów. Więc tak, generalnie teraz w ogóle są promocje. Przypominam, że jest Black Friday, są Black Week,
2: tak jest. Cyber Monday,
1: tak. Generalnie listopad to jest taki miesiąc, kiedy coś tam się da ciekawego wyrwać, więc zobaczymy. Nawet ostatnio prezes Walkie napisał, że w końcu, bo może będzie jakiś sensowny ten okres cenowy. nie będziemy oszukiwani, że jest tanie, ja wcale nie jest. No więc tak, teraz jak sobie sprawdzałem, to w takich sieciówkach typu na przykład Aula AGD, no to ten iPad w tej konfiguracji, czyli 8 GB RAM-u i 256 dysku, kosztuje 4800. Tak to wygląda.
2: No tanio nie jest.
1: No powiem tak, no tak jak powiedziałem na początku. Jakiś czas temu jeszcze kupowałem w tej cenie telefon, tak?
2: No tak, oczywiście. Nie, natomiast wiesz, ja patrzę na to też jako na kolejne urządzenie, tak? Które nie jest naszym podstawowym urządzeniem, a które jest takim swego rodzaju dodatkiem, tak?
1: No tak.
2: Bardziej
1: no tak.
2: Na tej zasadzie.
1: To się zgadza. No, ale pewnie też...
2: Są też tańsze oczywiście. Pamiętajcie, że jeszcze
1: ale
2: są
1: iPady Air. Ale właśnie, o tym mówię, że mamy... Są iPady takie zwykłe, tak? Mm-hmm. Są Airy. I to naprawdę...
2: Nie trzeba kupować sobie... Pro.
1: Dokładnie. Tutaj jakby każdy może sobie coś wybrać. A, co ciekawe, iPad Pro ten jest tylko w dwóch kolorach. Srebrnym i gwiezdnej szarości. A na przykład Airy piątej generacji mają bodajże 5 kolorów.
2: To dla nas na pewno ważna kwestia, ale...
1: No. No wiesz co, ja na przykład powiem ci, lubię czarne rzeczy. Wolałbym mieć na przykład, okej, w ostateczności mógłby być różowy iPad, ale aha, jakoś lepiej się czuję z takim ciemniejszym, na przykład powiem ci, tak ja osobiście. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Jasne. No oczywiście, wiadomo, niektórzy nawet mimo tego, że nie widzą, to jakoś tam zwracają uwagę na kolory, więc to też jest dla niektórych na pewno istotne. No i cóż, to chyba tyle, jeżeli o iPady chodzi. Dajcie znać w komentarzach, czy to też na przykład sprzęt dla was, czy korzystacie.
1: Pamiętam, że w jakimś tym podcaście ja też dzwoniłem i chyba Agnieszka się wypowiadała, że ona też korzysta z iPada.
2: Tak, zresztą ostatnio w Tyflo Przeglądzie też nam znowu ten temat wrócił. Więc jak najbardziej, ta dyskusja cały czas jest i myślę, że ta nasza audycja pozwoliła dziś troszeczkę albo rozwiać wątpliwości, albo namnożyć kolejnych wątpliwości dla tych, którzy się wahają. Na pewno warto sobie potestować, pobawić się takim tabletem, jeżeli tylko macie możliwość. Chociaż i tak naprawdę... to w pełni się o tym wszystkim przekonacie, kiedy to urządzenie trafi w wasze ręce, bo ja tak jak mówiłem, ja miałem na przykład wrażenia bardzo, bardzo takie mieszane odczucia. Kiedyś na samym początku, tak jak mówiłem, wydawało mi się, że to będzie urządzenie, które będzie w sam raz, potem jednak okazało się, że zupełnie nie.
1: Powiem tak jeszcze, Michale, że w przypadku urządzeń od Apple zawsze możemy je w miarę łatwo i w miarę w miarę dobrej cenie sprzedać.
2: Oczywiście, że tak, a to jest akurat...
1: Więc tutaj nie tracimy aż tyle. A ja miałem tak samo z Apple Watchem, że kupiłem go właśnie wiedziony takimi właśnie też przekonaniami, że będę miał taki fajny zegarek na rękę i tak dalej. Okazało się, że jakoś tak...
2: Nie trafione w twoim przypadku.
1: Nie. Aha. Nie do końca to było tak. No więc tak. Tak to właśnie jest z tymi iPadami.
2: Tak, i dziś właśnie o iPadach rozmawialiśmy na antenie Tyflo Radia. Wojciech Dulski opowiadał o swoich wrażeniach z użytkowania tego urządzenia, konkretnie iPada Pro, ale myślę, że to spokojnie może dotyczyć się ta nasza rozmowa innych również modeli tabletów od Apple. A ja zadawałem różne pytania. Dzięki Wojtku raz jeszcze za udział w audycji.
1: Dzięki również.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Witamy Was bardzo serdecznie w piątek 21 listopada 2014 roku. Dziś ponownie zaglądamy do tematyki sieciowej, która od czasu do czasu, rzecz jasna, przewija się również i na naszej antenie. Mówimy o routerach, mówimy o różnego rodzaju technologiach łączności bezprzewodowej, oczywiście z punktu widzenia osób niewidomych czy też słabowidzących i z punktu widzenia dostępności różnego rodzaju urządzeń, jak i oprogramowania, dzięki któremu możliwa jest łączność sieciowa. A dziś porozmawiamy sobie na temat wyciągania różnych informacji dotyczących sieci bezprzewodowych. I dziś będziemy przedstawiać Wam, a właściwie będzie to robić mój gość, czyli Patryk Faliszewski, aplikację zatytułowaną i nazywającą się Wi-Fi InfoView albo Wi-Fi InfoView, jak kto woli, tak kto nazywa tę aplikację. Witaj, Patryku.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Na dobry początek, zanim przejdziemy do szczegółów, dodam, że jeżeli ktoś słucha nas w tym momencie na żywo, to będzie mógł do nas zadzwonić i zadać pytanie na temat prezentowanej dziś aplikacji. Już za momencik uruchomię nasze środki łączności. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Piszemy tyflopodcast.net. Telefon 123 834 835. Numer z krakowskiej strefy to jest połączenie stacjonarne. A teraz, Patryku, pierwsze i zasadnicze pytanie, po co właściwie jest ta aplikacja, czyli Wi-Fi InfoView? Czemu ona może służyć, do czego możemy ją wykorzystać, po co właściwie?
1: De facto ja widzę dwa zastosowania dla tej aplikacji. Pierwszym zastosowaniem dla osób ciekawskich jest zobaczyć, kto jaki ma router, jeżeli jest to pokazywane, gdyż ta aplikacja to potrafi. Drugie, bardziej przemawiające do mnie zastosowanie, to na przykład badanie środowiska sieciowego. Moja ciocia, babcia dostała nowy router, synek potrzebuje jej skonfigurować, synek jest niewidomy. Synek chce wiedzieć, jakie sieci są w okolicy, z jaką mocą one nadają, a przede wszystkim na których kanałach wirtualnych one nadają na przykład. To jest, gdzie tę swoją nową sieć umiejscowić. Tak, aby nie interferowała możliwie z innymi, bo na przykład mieszkamy w zatłoczonym mieście. W centrum jest to 9-piętrowy blok. No dobrze, tu akurat ciężko będzie o jakikolwiek wolny kanał. Ale załóżmy, że taki jest. Wszak dużo routerów zasadza się na 1, 6, 11 kanale. Też zawsze gdzieś tam można sobie ten taki fragmencik pasma znaleźć. Kolejne to na przykład jaki adres MAC ma nasz router względnie w jakiej technologii sieciowej, to jest 802.11abg, czy może N, ten nasz router nadaje. Na
0: no i tu wchodzimy już w taką, technologiczny, w taki technologiczny żargon, więc może troszeczkę wyjaśnijmy słuchaczom, którzy są mniej biegli w tej materii, co to jest na przykład adres MAC, o co w tym chodzi, po co nam to w ogóle wiedzieć?
1: Adres MAC jest adresem fizycznym karty sieciowej, czyli de facto takim unikatowym identyfikatorem naszego urządzenia, czy to naszej karty sieciowej w komputerze, czy to naszego access pointa, naszego routera w domu.
0: I w założeniu każdy taki adres to jest adres unikalny, tak? Niepowtarzalny. W założeniu, w teorii.
1: W założeniu, tak.
0: Bo w praktyce różne są środki na to, żeby sobie na przykład taki adres podmienić, bo niektórzy też tak robią z różnych przyczyn i tak sobie stosują tak zwane klonowanie adresów MAC i podobne rzeczy.
1: Względnie takim narzędziem typu Wi-Fi InfoView patrzą sobie na adres routera, a następnie jako ten router łączą się do innej sieci, tak aby go zaakceptowała, co średnio jest zgodne z prawem, ale tak się robi, niestety.
0: Z różnych, też z różnych jakichś tam
1: względów i przyczyn.
0: Tak, dokładnie. Więc tak to wygląda, taka jest aplikacja. Aplikacja, jak rozumiem, jest darmowa.
1: W pełni darmowa, nie jest aplikacją open source, tym niemniej jesteśmy upoważnieni do dystrybuowania jej na wszelkich nośnikach. Miło by było podać źródło, skąd ona jest, skąd ją wzięliśmy.
0: Więc skąd?
1: A bierzemy ją ze strony nirsoft.net. nirsoft.net.
0: To jest jedyna aplikacja, jaką można znaleźć na tej stronie, czy jest
1: Nie,
0: tego więcej?
1: Pan Nirsofer, właściciel tej strony, de facto zmotywował mnie do zrobienia chyba większej ilości audycji, takich właśnie krótkich, podręcznych, o takich małych podręcznych narzędziach, gdyż on udostępnia coś koło 200 tych narzędzi. Są to różnego autoramentu narzędzia. To są malutkie narzędzia do odzyskiwania na przykład kluczy do sieci Wi-Fi z naszej lokalnej bazy. To jest, zapisaliśmy sobie sieć, z którą łączyliśmy się kiedyś w hotelu. Chcemy przypomnieć sobie jej hasło.
0: Bo znowu jesteśmy w tym hotelu.
1: Takie szczegóły. Bo znowu jesteśmy w tym hotelu, a Windows z jakiegoś powodu nam się jednak nie łączy z tą siecią. Tak, system Windows pamięta takie rzeczy o nas. System Windows bardzo dużo rzeczy pamięta.
0: Zresztą nie tylko Windows. Nie wiemy.
1: I jesteśmy sobie w stanie na przykład takie hasła wyciągnąć. Jesteśmy sobie w stanie zobaczyć, do kogo, do jakiego dostawcy należy adres IP za pomocą innego z takich małych narzędzi. Jeszcze inne narzędzie pozwala na przykład na zobaczenie, jakiej komputery, jakich firm i jakie mają adresy IP są podłączone w naszej sieci lokalnej. I tych narzędzi różnych, bo są to zarówno narzędzia pomagające na przykład zdebugować pliki zrzutów blue screenów, czyli jeżeli nam się komputer wysypie, tak, system zawsze zostawia taki plik, który jest śladem, można go sobie zanalizować, co nam dokładnie przeszkadza lub co prawdopodobnie nam przeszkadza w tym systemie i go wywołało.
0: Jaki plik na przykład powoduje dany problem?
1: Tak. Tych narzędzi jest koło 200. Chyba nie o wszystkich zrobimy audycję, bo byśmy zasypali po prostu.
0: A tym bardziej, że te narzędzia są dość proste, przynajmniej w założeniu, więc pewnie będziemy je jakoś tak grupowo pokazywać może, albo coś w tym stylu. Mhm. Natomiast fakt faktem, że
1: Są one na tyle warte pokazania, tak, że są darmowe, małe i przede wszystkim jedna rzecz. Wszystkie te narzędzia, poza kilkoma chyba najstarszymi, zapisują ustawienia do pliku CFG, pliku konfiguracyjnego, nie zostawiają nic w rejestrze i są w pełni przenośne.
0: Więc można sobie nawet skompletować takiego pendrive'a z różnymi aplikacjami i sobie ją przenosić, chodzić. Na przykład jeżeli coś na różnych komputerach robimy albo zajmujemy się jakąś tam diagnostyką, naprawą, podobnymi rzeczami, a to się też czasem może przydać i możemy sobie stworzyć takiego przenośnego pendrive'a z zestawem.
1: Narzędzia na przykład systemowe, czyli jakieś informacje o baterii, jakieś informacje o właśnie błędach niebieskiego ekranu, o blue screenach, informacje o podłączonych urządzeniach do komputera. Bardziej systemowe niż sieciowe narzędzia są spakowane w jednej takiej paczce spakowanej w folder zip. I tam jest 20 parę egzeków plus 20 parę plików pomocy od wszystkich tych narzędzi. I to jest od razu taka przenośna mała paczka.
0: No to bardzo fajnie i tu chylić czoło autorowi, że po prostu zrobił coś takiego i udostępnia za darmo.
1: W pełni dostępne dla niewidomych.
0: O, to jest też istotne i to z naszej perspektywy bardzo istotne, bo no coraz więcej osób niewidomych gdzieś tam chcę używać tego komputera nie tylko ze względu na to, żeby po prostu móc z niego korzystać, ale ze względu też, ja mam takie trochę wrażenie i to jest taka moja teoria, którą już kiedyś się dzieliłem ze słuchaczami. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że osoby niewidome ze względu na to, że korzystają z komputerów za pomocą różnego rodzaju takich technologii pośredniczących, czyli właśnie takich jak chociażby czytniki ekranu, muszą mieć na temat zwykłej nawet obsługi komputera nieco większą wiedzę niż osoby
1: czasami
0: widzące.
1: Dużo pojęcie i wiedzę.
0: Tak,
1: dokładnie.
0: Że no chociażby osoba niewidoma nie musi wiedzieć, co to jest, nie wiem, że na pulpicie jest jakiś widok listy, albo że jest coś takiego jak zasobnik systemowy, albo podobne rzeczy, albo że mamy jakieś tam kontrolki takie jak pole kombi, czy przyciski opcji. To w ogóle...
1: Przycisk opcji.
0: Tak, w ogóle...
1: Przycisk radiowy z angielskiego, to już w ogóle
0: dokładnie.
1: Ta nazwa może zmylić.
0: To w ogóle nie muszą sobie zdawać ludzie z tego sprawy. My musimy, jeżeli chcemy chociażby w takiej podstawowej formie korzystać z komputera. No i dzięki temu, że nabieramy stosunkowo dużo tej wiedzy, to możemy także i pomagać osobom w pełni sprawnym, w pełni widzącym, jeżeli coś tam się z komputerem stanie. I wiem, że coraz więcej osób to próbuje robić z lepszym lub gorszym skutkiem. No i tu rzeczywiście takie różne narzędzia diagnostyczne dostępne dla nas będą na wagę złota. Dobrze, Patryku, po tym takim wstępie to może przejdźmy do prezentacji, ale skoro ta strona jest taka rozbudowana i tam mamy dosyć dużo tych aplikacji, to może zaprezentuj, bardzo cię proszę, jak w ogóle pobrać tę aplikację Wi-Fi InfoView, która jest bohaterem dzisiejszego odcinka Tyflo Podcastu.
1: Ja już tu jestem na stronie nearsoft.net.
2: Format string, format adres pola edycji, zaznaczone http, www.nearsoft.net.
1: Mam nadzieję, że syntezę mowy słychać.
0: Słychać, głośno i wyraźnie.
2: Nearsoft.net. Nearsoft framework utilities, password redsomery, system utilities, desktop utilities, document, odmiedzony link. Pust, pusta.
1: Jak widzimy, tych kategorii jest ileś, one są już wpisane jako tytuł pust, strony pusta. Nawet, więc to samo zachęca pusta. I
2: link.
1: Mówi za siebie. Szukamy sekcji Network Tools, czyli narzędzia sieciowe.
2: Ramka, ramka, lista elementów, jeden link, trowing, starela, entab, pro.
1: Tak, tu jest pusta. Troszkę reklam.
2: Koniec, main page, upload link, search link, FAQ link, teopedia, links link, alerts link, padfiles link, contacts link, about, link, donate link, all utilities of, password tools link, system tools of, browser tools link, programmer tools link, network tools of, miedzony link.
1: Network tools.
2: 1%, 100%, network monitoring and inventory tools, adskage document, it support both generates domains and countries of them. Pusta, pusta, pusta, odmiedzony link.
1: I tu posłużę się, szczerze mówiąc, skrótem, mianowicie Ctrl Insert F znajdź.
2: Znajdź dialog, wpisz szukany tekst, pole edycji, pusta.
1: Wpisałem Wi-Fi.
2: I, F, I, W. Wi-Fi. Network link, Wi-Fi info.
1: Od razu pierwszy rezultat, który nam znalazło. Wchodzę zatem
2: Wi-Fi
1: w link.
2: Wi-Fi info, Wi-Fi scanner for Windows 7, 8, lista dokument, pusta, 0%, 100%.
1: Jak słyszymy, to jest skaner sieciowy dla Windowsa 7, 8 lub Visty.
2: Pusta. Odmiedzony link.
1: Dlatego,
2: pusta.
1: Że korzysta z nowego API programistycznego udostępnionego w Windowsie Vista i wyżej do odczytu informacji sieci.
2: Zjazo na dłubek po description na dłubek poziom 4. Wi-Fi info news sans de VLS network in your area and displays extensive information about.
1: Wi-Fi InfoView skanuje informacje na temat sieci znajdujących się wokół ciebie i wyświetla na ich temat rozszerzone informacje. Szukam zatem komendą znajdź download.
2: Wi-Fi link download link sare on the bottom of this page odmiedzony połączone. Na dłubek poziom 4 versions history. Xofer.com link znajdź pole edycji zaznacz Wi-Fi InfoView znajdź. Wi-Fi link znajdź dialog. Wi-Fi link download. Download 64 bitix 64 utilities adskage for wi- pusta, odmiedzony link. Pusta, pusta, pusta, pusta, od ramp, wybrał brak następnego brak, pust, pu, link, koniec, ramka, htt, koniec, mednet, to 20, roman, def, futil, ma, fifi, informatio.
1: Reklamy.
2: Forensic, pusta, link panel, pust, odmiedzony link 60, pusta, link outlook office. Znajdź dialog, wpisz szukany te, wifi, odmiedzony link download. Pusta, link panel, pust, odmiedzony, pusta, link outlook office. Zjazo na dłubek poziom description na dłubek poziom list. Link Wi-Fi solet store sole. Link koniec list Wi-Fi info news sans de VL tem ink mality for row pusta. Wchen yo select Wi-Fi link pusta. Wi-Fi info news also hat row na dłubek lista elementów. Dwa operating system. TISUP 2008. Post 32 militant x 64 system are supported. Pusta. Windows XP is not supported. That's how set install is asset on new Wi-Fi API that doesn't exist on. Windows XP, if your link VLS network adapter and VLS start drive link.
0: No i tu jest ważna informacja, że Windows XP nie jest wspierane. To dla
1: nie
0: tych, którzy
1: tak
0: korzystają ze starszych
2: systemów. Link are on the bottom of this page. Na dłubek pod lista elementów. Jeden adet new summary mode company router model. Com 4 hat com com tabe tate trang lang lage kolumna je linia tate trang lang linia ta li li la li li tate trang lang linia tate trang lang linia
1: tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang
2: lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate trang lang linia tate.
1: I tu mamy download Wi-Fi InfoView.
0: I tu się trzeba naprawdę przekopać nieźle przez te
1: tak,
0: strony, tak?
1: Niestety.
0: Ale tam jest taki link, download link on the bottom of this page.
1: On the bottom of this page.
0: I to jest chyba jakiś taki skip link.
1: Wizualna zabawa, dlatego aha. Że to jest link do tej samej strony, jakby tak.
0: Powinien nas przenieść teoretycznie, ale szkoda, że nie przenosi w takim razie.
1: Download Wi-Fi InfoView, naciskam Enter.
2: Pobierania pliku dialog, czy chcesz otworzyć plik, czy zapisać go, nazwa.
1: Od razu działa.
0: Dobrze, to skoro już jesteśmy na tym etapie, to teraz odbierzmy może telefon, bo dzwoni do nas Ewelina, która pewnie ma jakieś pytanie dotyczące prezentowanej dziś aplikacji. Witaj Ewelino, czy nas słyszysz?
3: Tak, słyszę, bo słuchacie mnie dobrze, bo ja dzwonię z iPhone'a.
0: Tak, słychać cię dobrze, głośno i wyraźnie. Słuchamy cię.
3: Ja mam pytanie, bo czy ta aplikacja, którą Patryk pokazuje, to czy jest ona dostępna właśnie na iPhone'a?
0: No nie jest.
1: To jest aplikacja...
0: Ona jest dostępna na Windows tylko.
3: Nie, bo ja tak myślałam, że przez iPhone'a też można sobie takie aplikacje, takich przy pomocy aplikacji konfigurować właśnie sieć Wi-Fi, żeby mieć, znaczy dostęp jakby w jednej dłoni, nie?
0: To znaczy, ale co byś chciała konkretnie zrobić?
3: Znaczy nie chodzi mi o to, czy zrobię, tylko jestem ciekawa, czy jest w ogóle...
0: To znaczy są takie, to od razu powiem, że są aplikacje na iPhone'a, nawet gdzieś taką mam, tylko teraz nie pamiętam nazwy niestety, ale są takie aplikacje, które zbierają informacje na temat sieci Wi-Fi. To polega na tym, że on sobie po prostu skanuje tę sieć, pokazuje na przykład urządzenia, które są podpięte i rzeczy podobne w naszej sieci, do której się podłączyliśmy. Natomiast dotyczące bezpośrednio Wi-Fi jako takich, to szczerze mówiąc się nie spotkałem, bo wydaje mi się, że Apple nie za bardzo zezwala na aż takie niskopoziomowe odczyty dotyczące transmisji pakietów i podobnych rzeczy z karty sieciowej. Ale te aplikacje, o których ja mówię, które takie jakby takie skanery trochę sieciowe, które pokazują komputery wpięte w naszą sieć na przykład, są darmowe. Tak, są tego typu. Są tego typu narzędzia.
3: A gdzie je można
0: znaleźć,
3: żeby sobie...
0: W App Store.
3: App Store, tak?
0: Tak.
3: Dobrze, to ja bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy również. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Czekamy oczywiście na kolejne pytania, jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić i o coś zapytać. A teraz, Patryku, proszę bardzo, już wracamy.
1: Przypomnijmy jeszcze raz, aplikacja jest dostępna dla Windowsa 7 i wyżej.
0: Chyba nawet dla Visty i wyżej.
1: Visty i wyżej, i nie jest aplikacją do konfigurowania sieci, jest aplikacją zbierającą dane pomocne nam w konfiguracji ewentualnej sieci Wi-Fi na przykład. Tymczasem uruchomię plik.
2: Pusta, folder, lista, Wi-Fi info, nux, mbm, pieta, Wi-Fi info, nux, 25 z 26.
1: Niestety na pulpicie zrobił mi się plik CFG, gdyż odpalałem przed chwileczką program.
2: Wi-Fi info, nux, lista. Get off Inter get off my clothes, MAC address 6466B354A.
1: Pojawiła nam się lista. To jest widok listy. Pole listy z kolumnami w zasadzie. Fachowo mówiąc. Pod tabulatorem mamy jeszcze pole edycyjne do odczytu, którym się zaraz zajmiemy. Lista przedstawia nam wszystkie dostępne sieci w kolejności ich wykrycia. Opcje sortowania można sobie zmieniać. Domyślną jest albo kolejność ich wykrycia, nie, domyślnie jest alfabetycznie w ogóle.
0: A kolejność ich wykrycia ma coś wspólnego z sygnałem, z mocą sygnału, czy to zależy jeszcze od jakichś innych warunków?
1: To zależy od mocy sygnału, to zależy od częstotliwości ramki beacon, czyli ramki takiej identyfikującej, tak, to ja jestem ta konkretna sieć. To zależy jeszcze od tego, w jakim miejscu i na którym kanale była wcześniej karta, od szybkości po prostu. To są kwestie paru milisekund, dosłownie.
0: Rozumiem.
1: A tam mamy sieci. Przykładowy odczyt.
2: Inter get off my clothes, MAC address 6466B354A800, wytyp 8211N, RSI, -83, signal quality 34, amerage signal quality 273, frekwency 2,462, channel 11, information size 403, element sound 17, company TP-Link Technologies Co. Ltd, router model, Ralink VLS access point, router name, Ralink APS, security, plasma PSK, cipher, kit, CCMP, maximum speed 300 Mbps, PSS typ, infrastrukturę, WPS support, configured, first detection, 2014-11-21-19-18-46, last detection, 2014-11-21-19-20-00, detection sound, 55, start time, 2014-11-17-10-1-33-1-3, get off my clothes, dymek.
1: Tyle informacji jesteśmy w stanie naraz usłyszeć z jednego odczytu strzałką.
0: Całkiem sporo. I to takich dość szczegółowych.
1: No, robi wrażenie. Tak też zrobiło na mnie, jak pierwszy raz bawiłem się tym programem. Natomiast, no, jest tych informacji dużo i ja, jako osoba, która lubi słuchać ciurkiem informacji, czyli nie sortować sobie ich kolumnami, no, chciałbym to jednak sobie jakoś przesortować troszeczkę. Więc może przejdźmy do opcji sortowania według kolumn. Dlatego, że przy okazji wyjaśnię, która kolumna za co odpowiada.
2: File rozwijane.
1: Mamy menu plik.
2: Edit rozwijane. Options rozwijane. Max address for xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx router, router, sign, RSS, SWPS, sort, automatical, scroll, down, on, shop, read, out, of, in, process, columns.
1: Choose columns, columns menu set, widok to jest, nie w menu.
2: Seek, pole wyboru. Moment, out, sieci, lista, seek, pole wyboru, oznaczone, zaznaczony.
1: SSID, nazwa sieć.
2: MAC adres, pole wyboru, oznaczone, zaznaczony.
1: MAC adres, czyli nasz unikatowy identyfikator karty, o którym rozmawialiśmy na początku.
2: Moment, przycisk, moment, out, przycisk. Przycisk, default, przycisk,
0: i tu mamy jeszcze przyciski do przesuwania tego,
1: ich,
0: tak?
1: I do szerokości w pikselach okay, tej
2: pole, default, keep, moment, out, przycisk.
0: Czy dla NVDA ma to jakieś znaczenie?
1: No właśnie, niestety dla NVDA z jakiegoś powodu, przynajmniej w ostatniej wersji, nie miało to znaczenia. Parę dni temu wyszła aktualizacja, więc przy okazji zobaczymy, czy może, bo ja zasugerowałem to panu Nirowi, aby to jednak zmienił. I zobaczymy, czy to w praktyce coś nadal, czy to w praktyce coś daje NVDA, czy nadal nie, bo pokazuje program za pomocą screenreadera NVDA.
2: Ciśnięty. Moment, lista, MAC address, last text, MAC address, moment, moment, down, ci.
1: Jeszcze move down.
2: Solum, moment, przyci, list, cancel, lista, MAC, seat, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
1: Zatem SSID.
2: PHY, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
1: Physical type. Dość ciekawie nazwana kolumna dotycząca de facto standardu tej sieci. Czy to jest 802.11b, 802.11g, czy n. Te standardy różnią się zarówno szerokością kanału, jak i maksymalną prędkością możliwą do osiągnięcia w standardzie Wi-Fi. Wymaga to dość szerszego omówienia jeszcze potem, ale jest to szczegół typowo
0: najkrócej mówiąc, to po prostu im dalsza literka, tym szybciej, tak?
1: Tym szybciej.
0: Mhm. B jest najwolniejsze, N jest najszybsze.
1: AC jest najszybszy.
0: AC, ale z takich, wiesz, domowych routerów standardowych.
1: Domowych,
0: tak, bo tak. Rzeczywiście AC, ale jeszcze niewiele urządzeń.
1: Jakiś telefon
0: z
1: Ericssona
0: AC.
1: A propos szpiegowania i jeżdżenia po trasie z takim skanerkiem odpalonym, któryś telefon Sony Ericssona, czy w zasadzie Sony, pomimo 72 megabitów maksymalnej szybkości, udostępnia standard AC.
0: Aha, można i tak. Chociaż nie wiadomo po co.
2: Seek, pole wyboru,
1: zatem SSID to nazwa sieci.
2: PHY, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
1: Tak, niech będzie, że czy to jest 802.11b, g, będzie jako druga informacja.
2: RSSI, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
1: Albo nie, RSSI, czyli Received Signal Strength, siła sygnału, będzie jako
2: moment, przycisk.
1: Trzecia.
2: Lista, RSSI, pole wyboru, PHY, pole wyboru, RSSI, pole wyboru, seek, pole wyboru.
1: Zatem mamy SSID, RSSI,
2: pole wyboru, PHY, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
1: Physical type.
2: Signal quality, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
1: Signal quality. Przeliczenie minimum i maksimum RSSI na procenty, czyli taka subiektywna, bardziej obrazowa jakość w procentach.
2: Average signal quality, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
1: Średnia jakość. Wiadomo, gdy sygnał się waha lub jedziemy i różne sieci mijamy, to wskazanie nam się ewentualnie może przydać.
2: Frekwencje, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
1: Częstotliwość, czyli de facto który kanał sieci. Częstotliwość centralna kanału.
2: Channel, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
1: Szczerze, channel chciałbym wiedzieć na
2: moment, przycisk.
1: W samym początku, gdyż ustawiam sieć. Muszę ustawić taki kanał, aby nie interferował z niczym innym.
0: Albo w miarę możliwości przynajmniej.
1: Information size. Jak dużo informacje o sieci, takie jak obsługiwane prędkości, takie jak dodatkowe specyficzne dla danego dostawcy routera informacje, ile zajmują w bajtach. Tam słyszeliśmy kolumnę Information Size 350, czyli 300 bajtów w każdej ramce zajmują informacje producenta.
2: Element sound, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
1: Ilość elementów. Ta 360-bajtowa informacja jest podzielona na ileś elementów. Element Network Name, element Maximum Supported Rates, czyli maksymalne wspierane, wszystkie wspierane po kolei szybkości, które może wynegocjować router z kartą sieciową. To jest typ zabezpieczeń, to jest szyfrowanie, to są informacje takie jak PIN do WPS, czyli Wireless Protected Setup.
2: Kompany, pole wyboru, oznaczone, zaznaczone.
0: Może jeszcze od razu powiedzmy, co to jest to WPS, bo to się dosyć często pojawia ostatnio w różnego rodzaju routerach od kilku lat.
1: WPS to jest opcja ułatwiająca nam teoretycznie konfigurację sieci poprzez dołączenie nowego urządzenia, czy to wpisując 8-cyfrowy PIN znajdujący się na obudowie urządzenia, najczęściej z tyłu, czy to naciskając przycisk WPS i trzymając go przez parę sekund, podczas gdy na drugim urządzeniu wciskamy przycisk połącz. Aby nie musieć podawać hasła.
0: Dokładnie, bo
1: sieciowego.
0: Niekiedy nawet jest tak, że w niektórych urządzeniach nie dałoby się tego podać, bo na przykład nie mają żadnego mechanizmu wprowadzania. I to chyba po to przede wszystkim zostało zrobione.
1: Tak, a potem zostało to wprowadzone jako ułatwienie, udogodnienie.
0: Dokładnie. A czasem też jako jakaś tam źródło luk. Tak, źródło luk niestety.
1: Tak.
2: Element kąpany, pole wyboru oznaczone, naznaczony.
1: Firma, która wyprodukowała nasz router. Takie informacje nie są brane znikąd. Instytut IEEE, czyli ten zajmujący się standaryzacją technologii Wi-Fi i innych technologii bezprzewodowych, certyfikując produkt logiem Wi-Fi, logiem Wi-Fi, musi wpisać pierwszy człon każdego MAC adresu do swojej bazy, gdyż MAC adresy są de facto rozpoznawalne. Każdy, powiedzmy, router Huawei będzie miał taki, a nie inny początek MAC adresu i po tym się to da poznać. Lista tych początków jest w bazie tego instytutu i mały pliczek tekstowy możemy sobie dołączyć. On się musi nazywać UOI albo OUI.txt, teraz nie pamiętam. Jego jakaś wersja na czas kompilacji programu jest wbudowana, więc jeżeli jest jakiś nowszy, no to musimy się o to martwić, jeżeli nie, no to nie ma o co.
0: A jak rozumiem, tak, te pliki są, program jest w ogóle często uaktualniany? To tak jeszcze zapytam.
1: Co 2, co 3 tygodnie, aha, czasem co miesiąc.
0: No to rzeczywiście, to chyba dosyć jest to wszystko aktualne, jeżeli oczywiście aktualizujemy samą aplikację.
1: Mhm. Aplikacja nie ma mechanizmu auto-update'u.
0: Więc trzeba o to się ręcznie postarać.
1: Security. Ogólny typ zabezpieczeń. Czy to jest none, bez zabezpieczeń, web, wired equivalent privacy, czyli jeden z najsłabszych typów szyfrowania, WPA, czyli Wi-Fi Protected Access, czy WPA2. W zależności, czy WPA2, czy WPA2 PSK. WPA oraz WPA2 PSK może być albo WPA2, albo WPA, albo WPA2 PSK. Chodzi o to, czy dostajemy jeden konkretny klucz, na przykład ABCDEF, który musimy wprowadzić, czy używamy bardziej rozszerzonej, tak jak na uniwersytetach, metody uwierzytelniania, gdzie mamy użytkownika i hasło, na przykład, gdzie użytkownikiem jest PESEL, a hasłem jakiś unikatowy ciąg znaków.
2: Cipher, pole wyboru oznaczone, naznaczony.
1: Cipher to jest typ szyfrowania wewnątrz standardu WPA lub WPA2 PSK. Dlatego, że jest starsza metoda TKIP, która zmienia tam raz na jakiś czas funkcję skrótu klucza, względnie metoda AS, wykorzystująca znany już kryptograficzny algorytm.
0: Czyli lepiej używać tej drugiej tak w ogóle, tak? Jeżeli ktoś by się decydował.
1: Mhm. Przy okazji, jeżeli ktoś by się interesował, lepiej użyć drugiej, raczej nie TKIP łamane na AS, czyli obydwu naraz, raczej tej drugiej.
2: Maksimum speed, pole wyboru oznaczone, naznaczony.
1: Maksymalna szybkość dostępna. Bo oto to, że mamy sobie urządzenie w standardzie 802.11n, który zapewnia 300 megabitów. Wcale nie oznacza, że nasze urządzenie jest w stanie maksymalnie osiągnąć 300 megabitów. Na to składa się technologia multiple input, multiple output, same zasady działania standardu 802.11n, na przykład. To też mobilne telefony komórkowe, smartfony, które deklarują obsługę 802.11n. Z racji swoich małych rozmiarów mają tylko jedną niewielką antenę, więc maksymalnie są w stanie obsłużyć na przykład 72 megabity na sekundę. Z drugiej strony 802.11b, czyli standard, który obsługuje 11 megabitów maksymalnie, dla sieci mającej obsłużyć całą dość dużą wieś jako publiczny hotspot z anteny zawieszonej na dachu kościoła, należy maksymalizować zasięg przez obniżenie prędkości. I możemy na sztywną ustawić na przykład 2 megabity. I co z tego, że sieć pokazuje 802.11b, jak maksymalną surową prędkością, z angielskiego raw data rate, czyli nie uwzględniającą zapasu na właśnie takie dane jak wspierane szybkości, jak nazwa sieci, jak zabezpieczenia, jak klucz zabezpieczeń. Taka surowa prędkość będzie ustawiona na 2 megabity na sekundę.
0: Ale zasięg będzie większy.
1: Dokładnie, ale zyskujemy na zasięgu. Więc to też jest czasem przydatna informacja.
0: No i jeszcze jest jeszcze tak, skoro już wchodzimy w takie szczegóły, że kiedy pozbywamy się szyfrowania, tak, też możemy zyskać na zasięgu.
1: Też zasięg może nam wzrosnąć, szczególnie w starych urządzeniach starszego typu. Choć de facto troszeczkę w każdym.
0: Okej, okay, to przejdźmy dalej.
1: BSS Type. Rozróżnia, czy sieć jest infrastrukturą. Fachowo tak to się ładnie nazywa topologia gwiazdy. Jest jeden centralny router, access point i urządzenia do niego podłączone. Czy jest to sieć tak zwana ad hoc typu komputer-komputer, to się ładnie nazywa topologią kraty, gdzie jedno urządzenie podłączone jest do drugiego, drugie do trzeciego i pierwszego, trzecie do czwartego i drugiego i one wzajemnie tworzą jedną wielką sieć. Nasze routery domowe są najczęściej infrastrukturą.
2: WPS support pole wyboru oznaczone, zaznaczony.
1: Czy obsługiwany, dostępny jest system WPS? Czy jest obsługiwany, ale nieskonfigurowany? Czy jest niedostępny, nieobsługiwany? Czy jest dostępny i skonfigurowany?
2: Fixed detection pole wyboru oznaczone, zaznaczony.
1: Kiedy pierwszy raz wykryto?
2: Last detection pole wyboru oznaczone, zaznaczony.
1: Ostatnie
2: wykrycie? Detection sound pole wyboru oznaczone, zaznaczony.
0: Ilość wykryć.
1: Szczerze, te informacje mnie nie interesują.
2: Last detection pole wyboru zaznaczony, nie detection sound pole wyboru oznaczone, zaznaczony.
1: Ile razy wykryto?
2: Start time pole wyboru oznaczone, zaznaczony.
1: Kiedy uruchomiliśmy program?
2: MAC address pole wyboru oznaczone, zaznaczony.
1: No i MAC address.
2: Moment, hidden pole edycji, ok, przycisk, wifi info blue.
1: Te kolumny nam się teraz powinny posortować. A zatem odczyt dla tej samej sieci powinien wyglądać tak.
2: 3.11, seed, get off my clothes, rsi, minus 86, wytypę, 802.11n, signal quality, 28, average signal quality, 25.9, frekwency, 2.462, company, TP-Link Technologies Co, LTP, router model, running wireless access point, router name, running KPS, information fine, 403, element sound, 17, security, 2 PSK, cipher, kit, CCMP, maximum speed, 300 Mbps, PSS type, infrastructure, WPS support, configured, fixed detect. 2014-11-21-19-18-46 Last detection 2014-11-21-19-34-29 Detection sound 650 Start time 2014-11-17-10-1-33 MAC address 6466B354-8001-3 Get off my clothes.
0: Mam dziwne wrażenie, że...
1: Tym samym moja prośba działa połowicznie. Bo odznaczyłem first detection i last detection. One nadal są przez NVDA czytane, ale kolejność sortowania jest już uwzględniona. To mi się podoba. On teraz tu powiedział, że CCMP. CCMP to jest inna nazwa na szyfrowanie AES. Zatem ten ktoś od sieci Get Off My Clouds używa obydwu szyfrowań naraz. To zobaczmy na przykład inną sieć.
2: 13, seed, internet sluza, rsi, minus 77, wytypę, king ATS, signal quality, 46, average signal quality, 46, frekwency, 2.472, company, Huawei Technologies Co, LTP, information fine, 104, element sound, 8, security, 2 PSK, cipher, CCMP, maximum speed, 11 Mbps, PSS type, infrastructure, WPS support, no, fixed detection, 2014-11-20.
1: Tak, to jest na przykład inna sieć, tak może wyglądać.
0: No to rzeczywiście całkiem sporo informacji i tu teraz już widzimy, dane... szczególnie jak posortowałeś po kanałach, że znaczy nie posortować, tylko skoro numer kanału wystawili sobie jako pierwszy, tak, to już mamy jakiś ogląd, gdzie by coś można było umieścić, żeby nam się tu nie gryzło to wszystko ze sobą.
2: 13, 11, seed, get off me.
1: Tak. Teraz zajmiemy się może elementami menu.
2: File rozwijane.
1: Menu plik.
2: Same selected items control S.
1: Save selected items. Ten program ma bardzo unikatowe możliwości, ale zresztą wszystkie programy pana Niersofera mają takie możliwości, jeżeli coś prezentują w formie listy. Na zapisanie czy to całej listy, czy to jej wybranej pozycji w kolejności sortowania kolumn. Na wiele sposobów, zaraz się tym zajmiemy.
2: Click Networks List Control X.
1: Mogę wyczyścić listę.
2: Properties Alt Enter.
1: Właściwości.
2: Properties Dialog Seed, get off me close.
1: Jeżeli niewygodnie nam jest czytać z tabelki i słuchać wszystkich kolumn.
2: Start time, pole edycji, ok, shift seed, pole edycji tylko do odczytu, zaznaczone get off me close.
1: Mamy wszystko jak na dłoni w polach do odczytu.
2: EMAC address, pole edycji tylko do odczytu, zaznaczone 64.
0: Ty teraz przechodzisz tabem, tak?
2: 74, 8,
1: tak, poruszam się tabulatorem.
2: Wytypę, pole edycji tylko do odczytu, zaznaczone 802.11n. N odznaczanie 81.1.2.8.8.0.2.1.1.n.
1: Wszystko ładnie da się przeczytać.
2: Rski, pole edycji tylko do odczytu, na 6.8.-8.6. Signal quality, pole edycji tylko do odczytu, zaznaczone 28.
1: I tak dalej, i tak dalej.
2: Refilling for new list.
1: Naciskam teraz Ctrl A.
2: Select style.
1: Zaznaczyłem wszystkie trzy sieci, które wykryło.
2: File rozwijam, file metric network, sleep properties, alter exit. Same selected items, Ctrl S.
1: Save selected items.
2: Select a file na metos. Napisz jakoty, nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte, poza. I wy. Napisie, nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji, zaznaczone sieci Wi-Fi. Widok elementów lista, dola, widok elementów lista. Widok elementów lista, biblioteki nienaznaczony, 1 z 9, linia 1, kol. Grupa domowa, mas, Patryk, 3. Komputer, 4 z 9, linia, widok elementów, dysk, C, 1 z 6, linia 1, kolumna 1, mybog. Widok elementów, nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji, zaznaczone sieci Wi-Fi.
0: A w jakiej formie napisie, można to zapisać? Właśnie.
1: Właśnie do tego dojdziemy.
2: Rozwinięty, napisz tekst, tam tekst, file txt.
1: Zwykły plik.txt, kolumny w kolejności takie jak zaznaczyliśmy w sortowaniu.
2: Tam delimited tekst, file txt.
1: Nazwa, tabulator, wartość, przypominająca Excela, taka, że niby tabelka.
0: Że można to sobie do Excela dosyć łatwo zaimportować, to nawet chyba tak. Przede wszystkim o to chodzi. Za pomocą polecenia tekst jako kolumny.
2: Tam delimited tekst, file txt, tabular tekst, file txt.
1: Rozdzielany kreskami pionowymi plik tekstowy.
2: Comma delimited text file CSV.
0: CSV, tak.
1: Tak.
2: HTML file horizontal, HTML.
1: HTML file horizontal. I HTML file vertical zaraz będzie. Te dwa tryby od siebie różnią się tym, że w jednym każda sieć jest w osobnej tabelce, a w drugim jest jedna wielka tabelka, która ma na górze kolumny, pod spodem wartości dla wszystkich wykrytych sieci.
2: HTML file vertical, HTML.
1: To jest to, o czym mówiliśmy, oraz
2: XML file XML.
1: Jeżeli ktoś by chciał,
0: to można do XML-a też zapisać i wczytać sobie
1: możliwości
0: do jakiegoś.
1: Możliwości jest naprawdę wiele.
2: HTML file horizontal, HTML.
1: Na przykład wybiorę HTML file horizontal.
2: Select a file name to same dialog, nazwa pliku, nazwa pisz przycisk, wciśnięty. Refilling for new lista 11, seed, get off my clothes.
1: No i już, gotowe.
2: Na
1: jestem na dysku D.
2: System volume sieci Wi-Fi HTM 10 z 10, linia 10, kolumna 1.
1: Naciskam na tym Enter.
2: Refilling for new Wi-Fi scanner for Windows 7, 8, Wi-Fi. Adres pole edycji, zaznaczone W, sieci Wi-Fi. Format blink pole, format wyszuk pasek pole, wireless networks list, nagłówek pusta.
0: O, nagłówek i mamy. Nagłówek
2: poziom 3, wireless networks list. Pusta. Nagłówek poziom 4 created browsing. Nagłówek poziom 4 odniedzony link Wi-Fi info new.
1: Link do strony producenta, taka niewielka, nieszkodliwa reklama, że od razu można sobie to narzędzie stamtąd pobrać.
2: Tabela z 4 linii 20 kolumn, linia 1, kolumna 1, channel. Kolumna 2 seed. Kolumna 3 ski. kolumna 4 PH typ, kolumna 5 signal quality, kolumna 6 AMEG signal quality, kolumna 7 frekwencji, kolumna 8 kompany, kolumna 9 router model, kolumna 10 router AMEG.
1: Wszystko to, tak jak posortowaliśmy, mamy dostępne w tabelce.
2: Kolumna i kolumna 17 WPS support, kolumna
0: i tu chyba
2: 20 MAC
0: adres. Nie ma tych pól, które
2: nie ma,
0: ukryłeś.
1: Nie ma, tu nie ma tych pól, które oznaczyłem i ukryłem,
2: tak. Kolumna w Maget of my clothes. Kolumna 3-87.
0: I tu się bardzo przydaje, bo to jest ten tryb, w którym wszystkie sieci są w jednej tabelce, czy wielu?
1: Tak.
0: I tu się przydaje, moim zdaniem, nawigacja po tabelach. Po tabelach,
1: oczywiście,
0: za pomocą programu odczytu ekranu. W przypadku NVDA to jest prawy alt i strzałki. Chodzimy sobie po kolumnach i po wierszach, bo no, takie odczytywanie tabeli idąc strzałka w dół, strzałka w dół, strzałka w dół, no to ja dziękuję bardzo, ale jest nieprzydatne.
1: Ja teraz celowo pokazuję.
0: Tak, wiem, tylko od razu chciałem o tym wspomnieć, żeby nasi słuchacze też mieli świadomość.
1: Bardzo przydatne w tym wypadku.
0: Tak, jak po tych tabelkach nawigować.
1: Teraz może troszeczkę o tym polu edycyjnym do odczytu.
2: 13, seed, internet z plusa.
1: Wybiorę sobie sieć na przykład internet z plusa. Naciskam tabulator.
2: Pole edycji nielomierzone tylko do odczytu, zaznaczone 1011 znaków.
1: Tak, aż tyle o tej sieci mamy napisane.
2: Element IP.
1: Zaczynamy od góry. Wszystko jest w języku angielskim.
2: Element IP, 0 seed.
1: Pierwszym elementem jest SSID, czyli nazwa.
2: 69, 74, 65, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77
1: Aha. Odczyt konkretnego pakietu, nazwy i jego ewentualne tłumaczenie na słowo Internet z plusa.
2: Pusta, pusta. Element IP, jeden subported address.
0: I tu znowu będziemy mieli, pewnie...
1: I tu nie będziemy mieli już żadnej translacji, żadnego tłumaczenia. Tu jest po prostu stek 16, 0 i 1.
2: 80, 84, 86.
1: Tyle. Jakie to są szybkości?
0: To już trzeba wiedzieć.
1: Niestety należy sobie samemu wiedzieć i wyliczyć.
0: Tak.
1: Robota bardzo niewdzięczna, nie polecam.
2: Pusta, pusta, element IP, 3DS parameter set. 0B. Pusta, pusta, element IP, 5 traffic initiation map. 0001000. Pusta, pusta, element IP, 127 extended capabilities. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Pacific. 0010180202000000.
0: No i tu są już rzeczywiście takie wartości.
1: Inżynieria pakietów sieci Wi-Fi.
0: To proszę bardzo, może sobie poczytać. Jeżeli ktoś na przykład studiuje kierunek związany z informatyką, jeszcze jakąś specjalność sieci, to myślę, że ma tu czym się bawić i co czytać i co studiować.
1: I zrozumie, tak, o co chodzi, w przeciwieństwie do mnie, bo ja niektórych z tych parametrów po prostu nie rozumiem. Nawet nie wiem, jak je liczyć. I niestety Shift tabulator
0: nie przenosi nas z powrotem.
1: Nie przenosi nas. Rozwiązaniem jest Alt-Tab i wtedy wszystko działa. W menu kontekstowym dostępne mamy
2: 11, Seed, Get off the cloud. Context menu, same selected items control S, copy selected items control C, HTML report all items, HTML report selected items, offset columns, out of offset columns control plus, properties alt enter.
1: Czyli możemy sobie auto wyrównać kolumny, możemy zapisać różne typy raportu, czy to dla wybranej sieci, czy to dla wszystkich sieci. Raport dla wszystkich sieci z góry zapisywany jest w jednej dużej tabeli dla wszystkich elementów. Teraz może troszeczkę o tym menu w końcu, bo ono zawiera kilka

0: co znajduje się w niższym panelu, żadna osoba widząca nie była mi w stanie powiedzieć.
1: A ten lower pan to nie jest ten to pole edycji właśnie?
0: A zaraz zobaczymy.
2: Lista 11, pasek narzędzi, same selecte, tip lista 11, pasek narzędzi, same lista 11, filer edit, nu, rozwij, szoflomer, markop, temen, rows, szoflomer, panel.
0: Ja go jednak wolę widzieć.
2: Pole edycji mielomierszome tylko.
0: No właśnie. Zaznacz wiersze parzyste, nieparzyste. My z tego nie skorzystamy niestety. Zmiana koloru.
2: HTML report items. HTML report selected items.
0: Wybrane lub wszystkie elementy i ich raport.
2: Offset columns.
0: Wybierz kolumny.
2: Autofillet Columns Control Plus.
1: Autoskalowanie.
2: Shift Plus.
0: Tak.
2: Shop Completeness.
0: I to w zasadzie tyle.
2: MAC Address Format rozwijane.
0: Format wyświetlania MAC adresu.
2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1: No tu ze względu na to, że nie czytać interpunkcji, to nawet nie za bardzo wiadomo, o co
0: chodzi. Nie wiemy. Chodzi o rozdzielone myślnikiem, dwukropkiem, bez wiodących zer, jeżeli takowe występują, lub z. Prędkość aktualizacji, odświeżania listy sieci i ich danych.
2: Medium, ping, medium ping oznaczone. Low, medium, update rate rozwijane, full details mode oznaczone.
1: Wszystkie szczegóły.
2: Kompanie summa wymowę, PHY type summa wymowę, MAX type summa wymowę, router model summa wymowę.
0: Wszystkie summary mode to takie tryby, w których on na przykład pokazuje, że
2: MAX speed summary mode.
0: MAX speed summary mode, powiedz.
2: Info.
0: I nagle lista wygląda tak.
2: Pasek stanu. Lista. 11 Mbps, counter 1%, 33, signal quality average, 14.0, min signal quality, 14, max signal quality, 14.1.2. 300 Mbps, counter 2%, 66.
1: Aha, i nam tu pokazuje, ile urządzeń pracuje z daną prędkością.
0: Dokładnie. Też może być potwornie przydatne.
1: Dokładnie.
0: Czego szukamy? Jednak wolę full details mode. Możemy patrzeć według kanałów. Możemy patrzeć, jakich producentów routery. Typów.
2: Max speed summa wymowę.
0: Maksymalnej szybkości.
2: Router model summa wymowę.
0: Model routera.
2: Router name summa wymowę. Signal quality summa wymowę. SSTP summa wymowę.
0: Jakość. Czy infrastruktura, czy ad hoc.
2: Security summa wymowę.
0: Po zabezpieczeniach.
2: UPS summa wymowę.
0: WPS, czyli Wi-Fi Protected Setup.
2: Sortuj name update oznaczone.
0: Sortuj przy każdym uaktualnieniu.
2: Automatically scroll down on item.
0: Automatycznie przewijaj, gdy znaleziony będzie nowy element. Dla nas niewygodne, bo nie zdążymy doczytać, a już nam się coś zmieni. Zmiana czcionki. Użyj domyślnej czcionki. Advanced Options, skrót klawiszowy F9, bardzo miło nam zakomunikował.
2: Pole wyboru nieoznaczone.
0: I to jest w zasadzie jedyna zaawansowana opcja.
2: Pole wyboru nieoznaczone. Oznaczone. Lista rozwijana.
1: Być może dlatego, że sam program jest dosyć zaawansowany już nawet w swojej podstawowej konfiguracji.
0: Wybrałem sobie tę konkretną kartę. Tak.
2: Menu start.
0: W razie czego.
2: Wifi info new lista 11. File rozwijane. New options rozwijane. Advanced options wiemy. About.
0: No i już jest tylko menu pomocy.
2: Help rozwija about.
0: Jedyne co widzimy to jest about.
2: Wifi info new dialog. Wifi info new A165.2012.2014. Nixofer HTTP. www.nixof.net. OK. Przycisk.
0: I w zasadzie tyle.
2: Wifi info new lista 11. Seed.
0: Zatem program, myślę, przydatny no właśnie w tych konkretnych, specyficznych, bardzo technicznych zastosowaniach. Tak?
1: To dokładnie. Jest program, zresztą ty, Patryku, robiłeś ostatnimi czasy taki dosyć fajny eksperyment. To możesz co nieco na ten temat powiedzieć za pomocą tej aplikacji, tak? Mam na myśli ten
0: za pomocą tej aplikacji,
1: raport dosyć mając, duży.
0: Mając na kolanach komputer przenośny, laptopem zwany, drogę z Wrocławia do Krakowa opisałem w sieciach Wi-Fi. Wyszedł plik HTML o rozmiarze 3 MB. Sieci było

0: ponad 1400 znalezionych różnych producentów, co by mieć taką próbkę statystyczną, czego używa się w dużych miastach, jakich routerów, jak one są pokonfigurowane wstępnie, jak sprawa ma się w małych hotspotach, czy takich, u takich małych dostawców, którzy dla danej wsi czy miasteczka udostępniają internet za pomocą publicznej sieci Wi-Fi. Dość ciekawe doświadczenie, muszę przyznać. Kilka śmiesznie skonfigurowanych routerów względnie dziwnych producentów, których bym się w ogóle nie spodziewał, włącznie z jakimiś lokalnymi polskimi producentami.
1: No proszę.
0: Znalazłem.
1: No i nawet polska myśl techniczna tu bierze udział.
0: Tak, polska myśl techniczna robi na przykład routery VDSL.
1: No nieźle.
0: Dla telekomunikacji polskiej.
1: No nieźle. Czyli już nie Francuzi, bo kiedyś tam Francuzi, zdaje się, coś robili przy tym. A teraz...
0: Francuzi też robią.
1: Aha.
0: Firma Sagemi. Mhm. Ale jest też firma TGD, czy DGT spółka z OO. I nawet w MAC adresie jest po prostu company name DGT spółka z OO, czy tam TGD, nie pamiętam kolejności literek. No niestety nazwa routera już jest troszkę mniej polska, bo jest Broadcom Access Point, ale...
1: No ale wiesz, polska myśl techniczna gdzieś tam...
0: Broadcom się używa.
1: Gdzieś tam dawał ale... o sobie znać. Swoją drogą to chyba taki raport to nawet więcej by ci dał pożytku i dobrze, że taka możliwość jest, wyeksportowany do jakiegoś CSV i zaimportowany do Excela, bo wtedy można sobie to fajnie pofiltrować na przykład, czy posortować taki surowy HTML, mimo tego, że przeglądać się go pewnie da, to jest to funkcjonalnie trochę zubożony, bo można sobie co najwyżej kolumnami albo wierszami to przeglądać. A trochę o statystykę ciężko.
0: No tak. W sumie nie pomyślałem wyeksportować tego do CSV, ale może z HTML-a da się zrobić CSV w jakiś sposób.
1: Być może tak, no ale to już w tym momencie jakby kwestia
0: trochę
1: na zupełnie...
0: Za późno.
1: Tak, i kwestia na zupełnie inną audycję. Chociaż może też warto kiedyś zrobić. Jak z CSV zrobić... Jak z HTML-a zrobić CSV?
0: Czy CSV.
1: Się da? No pewnie się da. Pewnie się da. Dobrze. I to tak naprawdę chyba tyle. Czy jeszcze
0: dokładnie
1: coś tu warto przy okazji tej aplikacji?
0: Zdaje mi się, że nie.
1: Nie. No to dobrze. To w takim razie nie ma co sztucznie przeciągać tej audycji. Myślę, że dla wszystkich tych, którzy interesują się sieciami bezprzewodowymi w różnych technologiach, to aplikacja Wi-Fi InfoView okaże się przydatna. A dla tych, którzy się nawet nie interesują, ale życie ich będzie zmuszało do pogrzebania komuś w routerze, bo na przykład internet mi się często rozłącza albo wolno działa, albo coś, no to też aplikacja będzie również przydatna i będzie okazja, żeby z niej kiedyś tam skorzystać. To jeszcze na koniec, Patryku, proszę cię bardzo, abyś przypomniał adres strony internetowej, skąd można ten program pobrać.
0: www.nearsoft.net, tam zakładka Network Tools i aplikacja Wi-Fi InfoView.
1: Dokładnie. Piszemy Wi-Fi InfoView i to jest jeden wyraz. To tak jeszcze.
0: Tak.
1: Na koniec. Dobrze. A zatem to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Ja ci, Patryku, bardzo serdecznie dziękuję. Patryk Waliszewski był waszym oraz moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do kolejnego spotkania na antenie Tyflo Radia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam zademonstrować, jak w bardzo prosty i szybki sposób stworzyć sobie z dokumentu cyfrowego książkę audio. Wiele osób spośród Was jest namiętnymi czytelnikami książek i wśród tych osób znakomita większość preferuje słuchanie książek audio. Niestety, jak już zapewne zdążyliście się przekonać, nowości wydawniczych wersji audio jest jak na lekarstwo. Radzimy sobie więc w ten sposób, że kupujemy książki w czarnodruku i je skanujemy. Niestety, nie wszyscy lubią być przywiązani do komputera i nie wszyscy mają różne czytniki e-booków w rodzaju Elektora czy BookSense. Ci, którzy lubią słuchać na przenośnych odtwarzaczach zeskanowanych przez siebie książek w wersji audio, radzą sobie w ten sposób, iż instalują w komputerze różne aplikacje, które umożliwiają im konwersję plików tekstowych do np. plików MP3. Ten sposób oczywiście działa bardzo dobrze, ale ma swoje minusy. Przede wszystkim musimy najpierw kupić sobie taki program, potem musimy się nauczyć jego obsługi. To oczywiście nie jest zbyt skomplikowane, a i koszta takich programów są obecnie niezbyt wygórowane. Ale po co to wszystko, skoro dokładnie to samo można zrobić znacznie prościej, wygodniej i zupełnie za darmo. Pomoże nam w tym projekt RoboBraille. Czym tak naprawdę jest RoboBraille? RoboBraille jest serwisem mailowym, który pozwala nam przekształcać dokumenty cyfrowe na Braille'a lub na pliki audio MP3. Aby jakoś specjalnie nie przedłużać dzisiejszej audycji, skupimy się tylko na tworzeniu plików audio. Posiadacze drukarek lub notatników brajlowskich, jak i osoby zainteresowane tworzeniem książek w formacie DAISY, odsyłam do strony projektu www.robobraille.org, czyli www.robobraille.org. Witryna posiada polską wersję językową, więc myślę, że nikt nie powinien mieć problemów z poruszaniem się po tej stronie. Jak to właściwie działa? Mówiąc w największym skrócie, aby skorzystać z serwisu RoboBraille, musimy wysłać na jeden z adresów e-mail pustą wiadomość, do której dołączymy załącznik i w tym załączniku będzie oczywiście znajdował się plik, który chcemy przekonwertować. W naszym przypadku na plik audio MP3. Skąd będziemy wiedzieć, na jaki adres wysłać maila? Jeśli wysyłamy dokument cyfrowy w języku polskim, piszemy na adres mowa@robobraille.org. Czyli jeszcze raz, mowa@robobraille.org. W projekcie RoboBraille dostępnych mamy wiele języków, z których możemy skorzystać. Oczywiście wszystkie pozostałe znajdziecie na stronie samego projektu. Po wysłaniu maila musimy odczekać jakiś czas, aby nasz plik został oczywiście przekonwertowany. Czas oczekiwania uzależniony jest od wielkości pliku, jaki wysłaliśmy do przekonwertowania. To może być kilka minut, ale także zarówno kilka godzin. Po upływie tego czasu na nasze konto e-mail otrzymamy wiadomość, w której znajdziemy bezpośredni link do pobrania naszej nowo utworzonej książki audio. Tak oczywiście wygląda sama teoria, zatem tyle optymistycznych wiadomości, pora kończyć Ewangelię i zmierzyć się z rzeczywistością. Jak wspomniałem, do korzystania z serwisu RoboBraille potrzebujemy nasze konto pocztowe, więc już sobie tutaj otworzyłem program pocztowy. W tym przypadku jest to Outlook Express i zabieramy się do tworzenia nowej wiadomości. Przypominam adres mowa@robobraille.org. Wpiszemy go sobie, chociaż ja go oczywiście sprytnie sobie dodałem już do książki adresowej. mowa@robobraille.org, żeby nie było wątpliwości, na jaki adres. Pole temat zostawiamy puste, przynajmniej na razie. Podobnie jest z treścią wiadomości. W treści maila nie może znajdować się żaden napis, więc jeśli posiadamy jakieś stopki, jakieś super błyskotliwe cytaty, wszystko usuwamy z treści naszego maila. Możemy sobie w Outlooku zaznaczyć Ctrl+A i potem klawisz Delete, aby skasować to wszystko. Teraz do maila musimy dodać załącznik. Więc dołączamy sobie załącznik, wstaw plik.
5: Plik załącznika.
4: Ja oczywiście przygotowałem sobie tutaj kilka plików, które będziemy mogli wysłać. Może wyślemy sobie najpierw plik
5: Tyflopodcast RTF.
4: Tyflopodcast RTF.
5: Enter. Edit.
4: Plik został dołączony, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wysłać naszego maila. Więc go wysyłamy.
5: Outlook Express Dialog. Ta wiadomość nie ma tematu. Aby mimo to ją wysłać, kliknij przycisk OK. OK button. To
4: My nie chcemy, żeby temat był jakikolwiek, więc dajemy klawisz Enter.
5: Enter.
4: OK. I w tym momencie nasz pierwszy tekst został wysłany do serwisu RoboBrain. Żeby pokazać wam, jak to jest prosto i szybko, jeszcze raz wysyłamy inny fragmencik. Wpisujemy.
5: A, RoboBrain.
4: Mowa, już mi się adresik uzupełnił.
5: Temat edit. Type in text.
4: Temat bez
5: edit.
4: Tematu. Dodajemy wiadomość. A czy załącznik?
5: Tekst. Plik załącznik. Folder
4: tak. I w tym przypadku wstawimy sobie fragment książki w formacie RTF. I wysyłamy wiadomość. Znowu protestuje tutaj program, że nie ma tematu. My się na to zgadzamy. I wiadomość poszła bez tematu. Jak widzicie, jest to bardzo proste, bardzo szybkie. Oczywiście sam RoboBrain ma kilka dodatkowych opcji i kilka dodatkowych możliwości. Może zwróciliście uwagę, że wysłałem plik RTF, a przygotowanych tam miałem nieco więcej plików w formacie na przykład wordowskim DOTS. Oczywiście serwis RoboBrain konwertuje na mowę i na Braille'a o wiele więcej formatów. Jak podają osoby zajmujące się projektem, możemy taką informację znaleźć na stronie projektu. Serwis konwertuje pliki wordowskie, te najpopularniejsze, czyli DOTS, DOCS. Także konwertuje pliki RTF, takie jak przed chwilą wysłałem. Konwertuje dokumenty tekstowe w formacie Windows, jak i w formacie DOS, ASCII. Konwertuje pliki internetowe, takie jak HTML, XHTML. I to, co najciekawsze, konwertuje pliki PDF, konwertuje pliki graficzne w rodzaju GIF, TIFF czy nawet JPG. Jeśli nie mamy możliwości na przykład zeskanować sobie dokumentu, mamy jakiś dokument w formacie na przykład JPG, bo ktoś nam zrobił skan i go wysłał szybciutko, no to możemy go wysłać do serwisu RoboBrain i przekonać się, jak RoboBrain nam go przekształci na książkę audio. Jak widzimy, już pierwsza odpowiedź z serwisu RoboBrain do nas dotarła. Oprócz tych możliwości konwertowania samych plików w różnych formatach, możemy tutaj sterować mową, która tworzy nam plik audio. W tym celu, aby później już tylko sobie przejrzeć, utworzymy sobie nowy plik, nową książkę audio. Więc znowu piszemy mowa. RoboBrain.org. I teraz w polu temat możemy sterować prędkością mowy. Jeśli wpiszemy plus, mowa będzie nam przyspieszać. Możemy wpisać trzy plusy, więc jak gdyby od standardowej wiadomości możemy trzykrotnie zwiększyć tempo, analogicznie wpisując minus, ja na przykład wpiszę minus.
5: Myślnik.
4: Wpiszę trzy minusy, czyli maksymalnie zwolnię nasz fragment, edit, który będziemy chcieli sobie odsłuchać.
5: Edycja. Widok.
4: Więc proszę bardzo, jeszcze wstawimy sobie
5: plik załącznika. To
4: plik załącznika.
5: Folder.
4: I nasz fragmencik, powiedzmy.
5: Fragment RTF.
4: No, fragment RTF. Niech będzie najwolniej. I wysyłamy. W tym momencie program pocztowy już nie krzyczy, że coś jest nie tak, że nie ma tematu wiadomości. Zobaczymy, ile nam tu wiadomości przyszło. Już przyszły dwie wiadomości, jak widzimy, przyszły one błyskawicznie. Więc otwieramy sobie wiadomość. To może najpierw pierwszy plik, który wysyłaliśmy, króciutki. Otwieramy wiadomość i przeglądamy ją po kolei, strzałeczką w górę.
5: Dokument został PRZEKSZKACON na polską mowę syntetyczną.
4: Widzimy,
5: że ZAONCZONY dokument by dokumentem MS Word RTF przed konwersją dokument został
4: jak widzimy, są tutaj pewne problemy z polskimi znakami w samym mailu, ale dostajemy informację, że dany dokument został przekształcony z takiego a takiego formatu
5: na inny format.
4: I także jest informacja.
5: Tekst przekształcono na mowę z pliku źródłowego Tyflo Podcast RTF. Utworzono w rezultacie plik audio.
4: No jak widzimy tutaj, druga informacja jest już poprawna. I teraz mamy tutaj link, który jest linkiem do bezpośredniego pobrania naszej książki audio. Możemy oczywiście kliknąć w niego, wchodząc na stronę i dopiero wtedy rozpocznie się jak gdyby automatyczne pobieranie, jeśli mamy tak ustawiony program. Ale równie dobrze możemy sobie stanąć na tym mailu, na tym linku i z menu kontekstowego wybrać
5: kopiuj skrót. Zapisz element docelowy jako
4: Zapisz element docelowy jako. Wybieramy tą opcję.
5: Ukończono 0% ZRB.
4: I w tym momencie prosi mnie kreator zapisywania plików, gdzie ma zapisać nasz plik.
5: RTA6.
4: Ponieważ ma już wskazane miejsce domyślne, ja daję tylko klawisz Enter. I plik jest w tym momencie pobierany. Usłyszeliśmy, że plik został pobrany, więc zajrzymy, jak taki plik wygląda.
5: RBA6/16/10/20/10/857/33/MP3.
4: On ma takie dziwne oznaczenia, ale spróbujemy go odtworzyć. Zobaczymy, jak serwisowi RoboBraille udało przekształcić się nasz plik tekstowy.
5: Enter.
6: Specjalnie dzisiaj, na potrzeby słuchaczy Tyflo Podcastu, prezentujemy przetwarzanie tekstu na mowę syntetyczną. Teraz nie musisz już wydawać pieniędzy na dodatkowe oprogramowanie, aby przerobić zeskanowaną książkę na książkę audio. Chętnie wyręczy cię w tym skomplikowanym zajęciu testowanym dzisiaj RoboBraille.
4: Jak słyszymy, głos jest całkiem przyjemny. Oczywiście każdy ma różne tam preferencje odnośnie danych głosów, danych syntezatorów itd., itd., ale teraz mogliśmy posłuchać naszego przerobionego tekstu na książkę audio w tempie standardowym.
5: Skrzynka odbiorcza.
4: Spróbujmy zatem zapisać drugi może fragment.
5: RoboBraille, wynik PRZEK. RoboBraille, wynik PRZEKSZKACANI. A na mowę tekstu z pliku fragment RK.
4: Dobra,
5: Enter.
4: Otwieramy maila.
5: Sensus. Puste.
4: Znowu sobie schodzę strzałeczką.
5: Puste. Tekst przed link.
4: Odnajduję link, który mnie interesuje.
5: Ewentualnie można.
4: Ustawiam się na nim z menu kontekstowego. Wybieram zapis element docelowy jako.
5: Enter. Learning menus.
4: Jak już mam wskazane miejsce zapisu, daję tylko Enter.
5: Plik
4: jest pobierany. Usłyszeliśmy, że został ściągnięty. Więc możemy sobie sprawdzić, jak taki plik brzmi. Zatem odpalamy go i sprawdzamy.
5: Enter.
6: Co takiego, panie Swallow? Ryknął, wspierając się na kole sterowym. Zaczyna brakować nam wody, ser. A niby to dlaczego ma nam braknąć wody? Kiedy kapitan był wściekły, jego niemiecki akcent stawał się wyraźniejszy. To przez ten pośpiech w Somerset, ser. Ludzie opróżnili wszystkie beczki z batawijskiej wody, ale zdążyli napełnić tylko jedną. Mieli skończyć rano, tylko że w zamieszaniu wypadło im to z głowy. Wypadło im z głowy. Cóż to za bretnie? Czy zapomnieli też podnieść kotwicę? Albo postawić żagle? O rumie jakoś zawsze pamiętacie.
4: Tak wygląda głos w wersji standard, więc może teraz przekonajmy się, jak
5: skrzynka
4: wygląda
5: Express.
4: W tym najwolniejszym tempie. Najpierw otworzymy
5: Enter.
4: Sobie wiadomość.
5: Sensus robo. Puste. Dokument. P. Puste.
4: Ponownie ustawimy się na pierwszym linku.
5: Ewentualnie. Zawierającą łącze linka. Można.
4: H. Jeden. H. T. T. Pierwszy link.
5: Kopiuj skrót. Zapisz element docelowy jako A.
4: Zapisz element docelowy.
5: Ukończono.
4: I zapisujemy go.
5: Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania.
4: OK. E-maila zamkniemy. I w międzyczasie może jeszcze wyślijmy sobie jednego
5: N. Nowa wiadomość.
4: Mowa. RoboBraille.
5: D.
4: I sprawdźmy sobie, zamówmy sobie najszybszy fragment.
5: Plus.
4: Dajemy trzy plusy w polu temat.
5: Edit, typ in text.
4: Dołączymy nasz
5: widok. Wstaw.
4: Załącznik.
5: Plik załącznika. Folder wierzy.
4: Ten sam oczywiście.
5: Fragment RKF. Enter. Edit.
4: I wyślijmy go do RoboBrain. A teraz sprawdźmy, jak wygląda najwolniejsza wersja tego samego fragmentu z tą samą syntezą.
5: Enter. Media player.
6: Co takiego, panie Svalov? Ryknął, wspierając się na kole sterowym. Zaczyna brakować nam wody, ser. A niby to dlaczego ma nam braknąć wody?
4: No jak słyszymy,
6: tempo
4: jest
6: kapitan był wściekły,
4: jego niemiecki spowolniony.
6: Akcent stawał się wyraźniejszy.
4: I myślę, że dla osoby początkującej, która zaczyna słuchać książek audio, takie tempo byłoby naprawdę wcale nie za szybkie, ani nie za wolne. Oczywiście ciągle mamy te plusy i minusy, które umożliwiają nam regulację. Tempa, tak jak każdemu z nas odpowiada jakość głosu. W międzyczasie, zanim dotrze do nas e-mail z najszybszą wersją tego samego fragmentu, przyjrzyjmy się samemu samej wiadomości e-mail. Z tym jednym linkiem już wspominałem, że wystarczy kliknąć w niego, otworzy nam się strona i tam będziemy mogli sobie albo pobrać bezpośrednio link, albo przeglądarka sama rozpocznie odtwarzanie naszej już przerobionej książki audio. To wszystko zależy od tego, jak mamy ustawioną naszą własną przeglądarkę internetową. Ja zademonstruję, jak to wygląda u mnie. Sam nie mam pewności, co będzie się działo, czy będzie się coś odtwarzało, czy program zapyta się mnie, czy pobrać plik. Na razie się mnie o to nie pyta, więc zaczekamy chwilkę, czy rozpocznie jakieś odtwarzanie.
6: Nowa poczta.
4: Przyszedł już nam e-mail, ale nie.
5: Robo Braille, lepiej.
4: Nie rozpoczęło się odtwarzanie, więc teraz możemy poszukać sobie tutaj linku. Tak, mamy link bezpośredni do pobrania i w tym momencie, jak tutaj kliknę Enter, powinno otworzyć się okienko pobierania.
6: Co takiego, panie Svalov?
4: Nawet nie. Robi się dokładnie to, o czym
6: się mówiłem.
4: Przeglądarka zaczyna odtwarzać automatycznie. Moja przeglądarka ustawiona jest właśnie w ten sposób, po to, aby móc odsłuchiwać się m.in. podcastów na stronie, nie musząc ich gdzieś tam pobierać i zapisywać. Przeglądarka je gdzieś tam sobie domyślnie zapisuje. No ale to jest, tak jak mówię, kwestia ustawień i każdy z Was może mieć inaczej ustawioną swoją przeglądarkę. Stąd też prezentowałem ten wcześniejszy, według mnie prostszy, wygodniejszy sposób do pobierania plików. Zamykamy sobie e-maila i patrzymy, gdzie jest ten nasz najszybszy fragment. Ponownie wybieramy sobie
5: linka
4: pierwszego
5: ewentualnie
4: linka
5: zawierającą
4: ustawiamy aktywica na nim
5: kopisk. Zapisz element docelowy jako
4: i tutaj dajemy enter, jak zwykle otwiera nam się kreator, więc dajemy enter ponownie i programik pobrał nam już naszą kolejną próbkę najszybszej syntezy. Sprawdźmy, jak to brzmi.
5: Enter.
6: Co takiego, panie Svalov? Ryknął, wspierając się na kole sterowym. Zaczyna brakować nam wody, ser. A niby to dlaczego ma nam braknąć wody? Kiedy kapitan był wściekły, jego niemiecki akcent stawał się wyraźniejszy. To przez ten pośpiech w Somerset, ser. Ludzie opróżnili wszystkie beczki z batawijskiej wody, ale zdążyli napełnić tylko jedną. Mieli skończyć rano, tylko że w zamieszaniu wypadło im to z głowy. Wypadło im z głowy. Cóż to za brednie? Czy zapomnieli też podnieść kotwicę? Albo postawić żagle? O rumie jakoś zawsze pamiętacie.
4: Wydaje mi się, że prędkość mowy oczywiście nie jest jakoś powalająca. Osoby, które są przyzwyczajone do używania syntezatorów, szczególnie tych lżejszych, SAPI 4, które potrafią rozwinąć, że tak powiem, o wiele większą prędkość, no mogą czuć pewien niedosyt, aczkolwiek myślę, że dla przyjemnego słuchania książki audio taka prędkość jest wystarczająca. Teraz niestety muszę powiedzieć o czymś, co po prostu jest minusem RoboBraille. Wspominałem już dzisiaj o tym, że RoboBraille przerabia różne formaty, także formaty graficzne, PDF, GIF, TIFF, JPG itd., itd., ale niestety ma z tym niejakie problemy. Specjalnie dla Was wcześniej zostawiłem taki sam fragment książki, tylko że przerobiony z pliku tekstowego TXT w formacie Windows, abyście mogli razem sobie ze mną posłuchać, że ten plik przy konwersji z pliku tekstowego do audio nie posiada polskich diakrytyków.
6: Co takiego, panie Swallow? Rykn, wspierając się na kole sterowym. Zaczyna brakować nam wody, ser. A niby to dlaczego ma nam braknąć wody? Kiedy kapitan by wciekł, jego niemiecki akcent stawa się wyraźniejszy.
4: Niestety taka sytuacja nie dotyczy tylko plików tekstowych, ale także dotyczy ona plików zarówno PDF, jak i JPG.
6: Wypada im z głowy. Co to zabraknie? Czy zapomnieli te podnie kotwic? Albo postawi jagle? Orum jako zawsze pamiętacie.
4: No, niestety jest to dość duży minus RoboBraille i trzeba brać pod uwagę, jeśli chcemy jakiś większy dokument przekonwertować sobie z jakiegoś formatu, to albo sprawdźmy najpierw, wysyłając jego fragment w danym formacie i przekonwertujmy, albo na wszelki wypadek konwertujmy te dokumenty do, najpierw importujmy do jakichś takich formatów bardziej przyjaznych, typu pliki DOTS, Wordowskie, czy na przykład pliki RTF. Posłuchaliśmy, jak w praktyce działa duński projekt RoboBraille. Możemy zatem pokusić się o jakieś podsumowanie plusów i minusów tego projektu. Niezaprzeczalnym plusem będzie jego darmowe użytkowanie, tylko przy komercyjnych zastosowaniach należy wykupić licencję. Przypominam, że jeśli chcemy używać RoboBraille, wystarczy nam tylko posiadać konto poczty elektronicznej i już nic więcej nas nie interesuje. Korzystanie z projektu, jak i sterowanie tempem mowy syntezatora jest wręcz nieprzyzwoicie proste. Projekt dostarcza nam kilku dodatkowych komend, o których dzisiaj nie wspomniałem, w rodzaju dzielenia plików wynikowych na mniejsze pliki audio, które później oczywiście wygodniej nam odsłuchiwać na naszym przenośnym odtwarzaczu MP3. Te dodatkowe komendy znajdziecie na stronie projektu pod adresem, przypominam, www.robobraille.org. To są te główne plusy, ale oczywiście jak ze wszystkim są także i minusy. Według mnie ten najważniejszy minus to niemożność wyboru syntezatora mowy. Nie każdemu ten zaprezentowany dzisiaj głos może się podobać. Identyczna sytuacja dotyczy niemożności regulacji wysokości głosu syntezy. Każdy z nas stara się swój syntezator przystosować do własnych potrzeb i oczekiwań. Oczywistym minusem są także problemy przy konwersji dokumentów cyfrowych z niektórych formatów, jak TXT, PDF, JPG. Wspominam tylko o tych trzech, ponieważ nie wszystkie pokusiłem się przetestować. Możliwość tworzenia książek w formacie DAISY, o której wspomniałem na początku audycji dzisiejszej, wygląda bardzo kusząco i obiecująco, aż do momentu, w którym zerknąłem do instrukcji tworzenia takich książek. Niestety, pomimo tego, że instrukcja na stronie jest bardzo jasna i klarowna, to ilość formatowania, jakie trzeba zastosować w pliku wejściowym, nie zniechęci chyba tylko prawdziwych miłośników formatu DAISY. Skoro już wiecie, jak to działa, znacie plusy i minusy RoboBraille, zachęcam Was do własnych testów. Ten projekt może być przydatny nawet tym, którzy na co dzień używają czytników e-booków czy innych aplikacji konwertujących tekst na mowę. Z RoboBraille można przecież skorzystać zawsze i wszędzie, nawet gdy jesteśmy poza domem, przy nie naszym komputerze, a wystarczy, żebyśmy mieli tylko dostęp do internetu i naszego konta e-mail. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania dotyczące tej lub innych moich audycji, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A konkretnie mamy piątek, w kalendarzu to 9 dzień sierpnia, minęła godzina 19. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie na antenie Tyflo Radia, czyli radia przeznaczonego przede wszystkim i traktującego o osobach niewidomych i słabowidzących. To radio to składowa część pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych, dostępnego pod adresem www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Tam jest radio, ale tam także znajdują się wszystkie audycje, które w tym radiu się pojawiają. Jeżeli jakaś audycja jest na żywo, a ostatnio tych audycji coraz więcej, to oczywiście również pojawi się ona na naszej stronie internetowej do ściągnięcia i do odsłuchania w dowolnym czasie całkowicie za darmo, gdyż przypominam, że publikowane przez nas materiały wszystkie co do jednego są na wolnych licencjach Creative Commons, zatem można z tymi materiałami robić naprawdę sporo, można je kopiować, rozdawać swoim znajomym, komu tylko chcecie, nie ma tu żadnych ograniczeń, wystarczy po prostu chcieć. My nie robimy z tym żadnych, ale to żadnych problemów. Tematem naszej dzisiejszej audycji jest aplikacja, o której szczególnie w zagranicznych mediach dotyczących osób niewidomych i słabowidzących było ostatnio dosyć głośno. Wszyscy się zastanawiali, cóż to takiego będzie, bo GW Micro, czyli autor tego programu, już jakiś czas temu ogłosił, że stworzy dostępnego klienta dla serwisu Facebook. Natomiast no, nikt nie wiedział jeszcze, jak to dokładnie będzie wyglądać. Chociaż no, wiedzieli, być może beta testerzy, ale oni za dużo nie mogli powiedzieć, bowiem no niestety blokowała ich polityka firmy GW Micro, tak samo zresztą jak i pozostałych firm tworzących programy odczytu ekranu chociażby, które to tak jakoś niechętnie pozwalają na to, żeby w ogóle mówić coś publicznie o nawet i nowych wersjach programów udźwiękawiających, które są aktualnie testowane. No taka jest polityka i na to się wiele nie poradzi, natomiast fakt jest faktem, program Social Eyes, bo tak nazywa się ta aplikacja, powstał, już jest do pobrania, jest do zakupu, do kupienia. Jest na razie tańszy niż można się było spodziewać, bo krążyły takie plotki, że będzie droższy, będzie kosztował na dobry początek, jak dobrze pamiętam, około $50. Okazuje się, że jest taniej. Na chwilę obecną program jeszcze można kupić po cenie promocyjnej, która wynosi $25 i od razu chciałbym rozwiać ten mit, bo z takim się spotkałem również, że ten program mogą kupić tylko Amerykanie. Proszę Państwa, nie. Amerykanie nie tylko. Polacy też mogą kupić, jeżeli ktoś ma kartę kredytową albo kartę przedpłaconą kredytową, to bezproblemowo może dokonać zakupu. Ja kupowałem za pomocą karty Visa, zwykłej przedpłaconej karty Visa z Brebanku i transakcja poszła bez problemu. Już właśnie w tym momencie uruchamiam nasz telefon, zarówno ten lepszej, jak i gorszej jakości, czyli naszego Skype'a i telefon standardowy. Właśnie w tym momencie włączam Skype'a. Skype nasz to, przypomnę, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, można dzwonić. No i oczywiście nasz numer telefonu także jest do Waszej dyspozycji, 123 834 835. Zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, no to proszę śmiało. Jak wspomniałem, dziś postaram się zademonstrować aplikację Social Eyes firmy GW Micro. Mam tę aplikację na swoim komputerze. Kupiłem ją po prostu, bo byłem zainteresowany, zaciekawiony tym, jak też taki dostępny klient Facebooka będzie się sprawdzał. No i o swoich wrażeniach także będę mówił w trakcie tej dzisiejszej audycji. Ale do rzeczy. Jak wspomniałem, aplikacja nie jest darmowa, to znaczy za darmo możemy ją pobrać z centrali skryptów firmy GW Micron, natomiast żeby ta aplikacja działała, musimy dokonać procesu aktywacji. Jeżeli nie zapłacimy, to oczywiście aplikacji nie aktywujemy. A jak to w ogóle wygląda? Otóż w momencie uiszczania opłaty, kiedy podamy wszystkie niezbędne dane, łącznie oczywiście z danymi naszej karty kredytowej, i kiedy oczywiście autoryzacja transakcji przebiegnie prawidłowo, zostaniemy przekierowani na specjalną stronę, za pomocą której możemy pobrać niewielki pliczek, który to zapisujemy na naszym dysku twardym i uruchamiamy. To jest klucz programu Social Eyes, który jest dostępny dla nas przez okres jednego roku, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, a być może nie wszyscy wiedzą, że to nie jest tak, że kupujemy sobie licencję na używanie klienta Facebooka od GW Micro na wieczność, tylko będziemy musieli te licencje odnawiać. Szczerze mówiąc, sam się zastanawiam, jak to będzie. Czy jeżeli kupiłem tę aplikację na rok za $25, to czy będę mógł na następny rok ją przedłużyć również za $25, czy też będzie to droższe? Na razie nic o tym nie wiem, ale na chwilę obecną stwierdziłem, że czemu nie, $25 mogę sobie na ten zakup pozwolić i mogę potestować, jak też działa klient dostępny dla Facebooka, bo klientów dostępnych dla Twittera, który jest no jednak nieco mniej popularny w Polsce niż Facebook, jest kilka, jak chociażby The Cube. Natomiast dla Facebooka jakoś nikt nie stworzył klienta. Ja przypuszczam, że to może dlatego, że no niestety API Facebooka jest nieco bardziej rozbudowane, a nawet bardziej niż nieco i nikomu nie chce się w to bawić. No ale GW Micro stworzyło, a co stworzyło, o tym za moment. Więc wracając do tematu aktywacji. Pobieramy sobie ten niewielki pliczek, uruchamiamy, no i następnie musimy zainstalować klienta Facebooka, czyli Social Eyes. W momencie pobrania instalki, która jest niewielka, bo waży tam około 400 kilkadziesiąt kilobajtów, okazuje się, że jeszcze musimy dociągnąć jeden komponent, no, mianowicie jeden z elementów nowoczesnych bibliotek Microsoft Net Framework. To jest pobierane automatycznie, natomiast to trochę trwa. Pobieranie i instalacja trochę trwa. Jeżeli tego nie mamy, na przykład użytkownicy Windowsa XP mogą tego nie mieć. Ja na komputerze wyposażonym w Windows 8 już to miałem, zainstalowało się wszystko bardzo szybko, natomiast na komputerze wcześniejszym, na którym to testowałem, wyposażonym w Windowsa XP, sama instalacja jednak troszkę trwała. Zatem teraz myślę, że skoro już omówiłem proces instalacji i co jest nam potrzebne i wspomniałem, że oczywiście za to trzeba zapłacić, to mogę przejść już teraz do prezentacji samej aplikacji Social Eyes. Przypominam telefony tyflopodcast.net oraz 123 834 835. To pierwsze to był Skype, to drugie to nasz telefon stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej. A teraz do dzieła. Mam nadzieję, że synteza jest dostatecznie głośna. Teraz uruchamiam aplikację Social Eyes. Jest Social Eyes na pulpicie. W tym momencie korzystam z darmowego programu odczytu ekranu NVDA.
7: If you have no, you can manually activate by selecting the activate option in the help menu. Tak, przycisk Alt-T.
1: Specjalnie zwróciłem aktywację na serwer, żeby pokazać to od samego początku. Możemy w ramach naszego opłacanego abonamentu zainstalować Social Eyes na 5 maszynach. Oczywiście tymi aktywacjami możemy żonglować, możemy je zwracać na serwer, możemy z tego serwera je pobierać, możemy z tym robić co chcemy. Aktywacji jest 5. W tym momencie mam pełen komplet. Chcę aktywować oczywiście aplikację Social Eyes, bo bez tego nie mógłbym niczego pokazać. Zatem naciskam literę T, aby to potwierdzić.
7: Miranda M, lista, my, piemu social AS dialog activation was successful. You have 4 activations remaining, ok, przycisk.
1: Właśnie, 4 aktywacje pozostały, tu odzywa się taki komunikat, zatem akceptuję go naciskając ok.
7: Miranda M, list.
1: Dobrze,
7: piemu social AS,
1: i teraz.
7: Login, przycisk, alt L.
1: Właśnie, mamy na razie informację, że jesteśmy wylogowani z naszego Facebooka. Zatem, aby się zalogować, mam tu przycisk domyślnie podświetlony, opisany jako login, zatem aktywuję go za pomocą spacji.
7: Pusta, pusta, facebook, dokument, facebook, link logo facebooka, przycisk rejestracja, nagłówek, poziom 2 logo.
1: I teraz pokazuje nam się taka jakby strona, to jest prawdopodobnie wykorzystany komponent Internet Explorera w tym miejscu, muszę się przemieścić klawiszem tab. Mam nadzieję, że mi się to uda teraz. O, musiałem przejść z okna do okna, żeby NVDA to załapał.
7: Rejestracja
1: mnie nie interesuje.
7: E-mail
1: lub numer telefonu. Mam wpisany mój adres poczty elektronicznej. Hasła nie mam wpisanego. Oczywiście muszę to hasło teraz wpisać. No właśnie, tylko coś tu się... podziału niedobrego. Gdzieś...
7: O!
1: NVDA załapał to, że jest to strona internetowa tym razem. On czasem nie chce tego załapać, więc teraz wpisuje już swoje hasło. Okej.
7: Ja wylogowuj mnie z pole wyboru.
1: Nie wylogowuj mnie, to jest domyślnie nieoznaczone, ja to zaznaczę.
7: Przycisk HTTPS.
1: Tu jest jakiś dziwny przycisk. Kolejny przycisk to jest przycisk o nazwie zaloguj się, więc klikam w ten przycisk, a właściwie naciskam na nim spację.
7: Spacja niedostępne, dokument classified.
1: No to czekamy. Dobrze. I teraz mamy tu już główne okno aplikacji Socialize. To okno podzielone jest na 3 części, po których możemy przemieszczać się za pomocą tabulatora. W tym momencie naciskam sobie strzałki.
7: Co wszyscy mamy takie samo? Pyta dziś Rubanacja z Nowej Zelandii.
1: O właśnie, na przykład mamy post z czwórki, z programu czwartego Polskiego Radia, czyli tu jest nasz strumień informacji z Facebooka. Na tym lądujemy domyślnie zawsze w momencie, kiedy się znajdziemy w oknie programu Socialize. Wyświetla się tu 25 pozycji. Na samym końcu mamy
7: More 26 z 26.
1: Coś takiego jak More. I od razu muszę powiedzieć, że to działa bardzo dziwnie. I to jest moim zdaniem jeden z minusów programu Socialize. Niestety, domyślnie, kiedy zalogujemy się do Facebooka, nie zobaczymy więcej niż te 25 pozycji. Później, kiedy będziemy już zalogowani w programie Socialize, to oczywiście tych pozycji będzie więcej. Natomiast działa to na zasadzie takiej, że te pozycje zbierane są w momencie, gdy program Socialize jest aktywny. Kiedy wylogujemy się z Facebooka, a na nasz strumień przybędzie więcej niż 25 informacji, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tych informacji po prostu nie dostaniemy, nie będziemy w stanie się z nimi zapoznać. Zatem możemy coś interesującego przeoczyć. Po liście przemieszczamy się standardowo za pomocą strzałek, naciskając Enter możemy zrobić jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, natomiast o tym może za moment, póki co zaprezentuję główne okno programu. W tym momencie przeniosłem się na listę moich znajomych. Tu mam wyświetlonych znajomych wszystkich, mogę wyświetlać, jeżeli miałbym takie życzenie, tylko i wyłącznie znajomych dostępnych. Można tak zrobić, o tym za chwileczkę opowiem. To jest druga część programu Socialize, jego okna głównego. Jest jeszcze trzecia.
7: Update status. Pole edycji nielomierzone, altu pusta.
1: Mamy tu takie pole, które nazywa się Update status. W tym polu możemy wpisać jakiś nasz status i ja w tym momencie pokażę, jak to dosyć szybko zrobić.
7: WLA.
1: I właśnie, WLA, i teraz chciałbym napisać literę si. No i niestety, nie napiszę. Powód tego jest prosty, mianowicie Socialize rezerwuje sobie do wychodzenia na pierwszy plan skrót klawiaturowy Ctrl-Alt-S. Producenci z GW Micro zapomnieli, zdaje się, że w układzie polskim Ctrl-Alt-S to jest wstawienie litery S w układzie polskim programisty. No i niestety musimy to poprawić. Jak to poprawić? O tym za chwilę, na razie to obejdę. Dokładnie, napisałem coś takiego.
7: Właśnie na antenie Tyflo Radio prezentuje aplikację SocialES i to właśnie z niej pisze ten status.
1: Okej, okay. Wspomniałem o tym, że okno Socialize ma trzy elementy, po których możemy się przemieszczać tabem i tak jest rzeczywiście, ale kiedy wpiszemy coś w to pole, pojawiają się jeszcze dwa dodatkowe. Mianowicie...
7: Primaki, lista rozwijana, emeryone, zwinięte, alt-p.
1: Mamy tu tak zwane ustawienia prywatności. Domyślnie nasz post może widzieć każdy.
7: Alt-friends.
1: Możemy skierować go tylko do naszych przyjaciół.
7: Just me.
1: Możemy skierować go tylko do siebie. Ta ostatnia rzecz naprawdę nie wiem po co. Dobrze, ustawmy na everyone, czyli wysyłamy to do każdego i mamy jeszcze jeden przycisk, do którego skaczemy tabem.
7: Post, przycisk Alt-P.
1: Post, skrót Alt-P, spacja.
7: Spacja, wciśnięty. Niedostępne, post update, post complete, status, lista, more 20.
1: Okej, okay, zobaczmy czy się pojawił. Na razie nie ma. Odświeżmy może klawiszem F5.
7: Refreshing, radio.com.
1: No i coś się nie pojawiło. Nasz post na Facebooku. Być może pojawi się za chwilę, bo to czasem tak jest. Spróbujmy może, żeby uwiarygodnić, że to rzeczywiście się dodało. No chyba, że się rzeczywiście nie dodało. Przejść do mobilnego Facebooka. Czyli mfacebook.com.
7: Sprawdźmy.
1: O, dodało się.
7: Właśnie na antenie Tyflo Radio prezentuje aplikację SocialES i to właśnie z niej pisze ten status.
1: Tylko dlaczego ja musiałem wejść tu za pomocą przeglądarki i dopiero to odczytać? Może już na Socialize się coś uaktualniło? Zobaczmy. Na razie nie. Być może moje posty się tu nie wyświetlają. Też tak może być, bo to jest kwestia różnego rodzaju ustawień. No ale zobaczymy. W każdym razie post się dodał i to by było na tyle, jeżeli chodzi o główne menu, a właściwie o główne okno programu Socialize. Teraz przejdę może po menu i pokażę o co chodzi, a później postaram się to jakoś zademonstrować w praktyce. Więc tak, wchodzimy najpierw altem. Mamy tu menu file, które jest po prostu tak zwanym menu plik, bardzo częstym, które się pojawia w różnych aplikacjach. A co my tu mamy? Wchodzę tu strzałką w dół.
7: New.
1: Tu także możemy dodać post, ale do tego posta możemy dodać link, obrazek albo film wideo.
7: Logout niedostępne.
1: Logout.
7: Exit X.
1: Albo exit. Mamy tu jeszcze kilka takich opcji. Tylko dlaczego logout jest niedostępne? No to też jest ciekawe. Ale dobrze.
7: O,
1: proszę państwa.
7: Aplikację SocialES i to właśnie z niej pisze ten status.
1: W końcu się dodało. To w tym momencie powiedziała sama aplikacja Socialize. No trochę jej to zeszło się z tym, ale dobrze. Ważne, że powiedziała. To wszystko mamy w menu file. Teraz mamy menu...
7: Find.
1: View, tak? Mamy menu view? Tak, mamy menu view. I teraz zobaczmy, co tu mamy. Find, czyli znajdź. Mi, czyli pokazuje to, co my publikujemy, tylko i wyłącznie. Events to są wydarzenia. Akurat nie mam żadnego wydarzenia, żeby pokazać. Friend requests to jest prośby o dodanie do listy znajomych. Mam akurat jedną taką prośbę, więc pokażę, jak to działa. wiadomości. Zero nieprzeczytanych.
7: Notifications 9.
1: Notifications 9, czyli te tak zwane powiadomienia. Mam 9, więc będę mógł pokazać, jak to działa.
7: Timeline.
1: Timeline, czyli to, co się dzieje u nas. To, co się dzieje u nas, właśnie. Timeline to jest to, co się dzieje u nas, a mi to są informacje o naszym profilu. O, przepraszam bardzo, bo to jest dosyć mylące czasami w tej aplikacji, ale ja to wszystko będę pokazywał, więc proszę się nie obawiać. Groups to są nasze grupy, do których się zapisaliśmy, bo tym wszystkim, którzy na niezbyt często używają Facebooka, przypominam, że w Facebooku jest coś takiego jak grupy. Możemy się tam zapisać i toczyć dyskusje na różnego rodzaju tematy. Likes to są polubienia. Wyświetlone są informacje o polubieniach różnego rodzaju naszego autorstwa. Hide offline friends. Za pomocą tej opcji możemy nakazać programowi Socialize, aby na tej liście w głównym oknie nie pokazywał osób naszych znajomych, które aktualnie są niedostępne. No i znowu jesteśmy przy find. Przechodzimy do kolejnego menu, tym razem menu tools. A tu mamy tylko i wyłącznie options. Documentations, teraz przeniosłem się kolejny raz, naciskając strzałkę w prawo do menu pomoc, tu mamy dokumentację. Activate niedostępne, bo i po co, skoro już Socialize jest aktywny. Deactivate, za pomocą tej opcji możemy zwrócić nasz żeton autoryzacyjny na serwer. Check for updates, czyli sprawdź uaktualnienia. I about, takie standardowe okienko informujące o tym, co się właściwie dzieje z tą aplikacją, kto jest jej autorem, ile aktywacji nam jeszcze pozostało i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, więc teraz może zobaczmy, co możemy zrobić na przykład ze statusem.
7: Dobrze,
1: przejdźmy sobie tutaj. Na przykład mamy czwórkę. Co wszyscy mamy takie samo? Pyta Ruda Nacja z Nowej Zelandii. Dobrze, wejdźmy w to, naciskam Enter.
7: Message from czwórka 1842, comments, lista, Victoria Accelerate, niebo, hahaha, 18.
1: I właśnie, wylądowaliśmy na liście komentarzy. Ale wcześniej mamy jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim mamy właśnie pole edycji. Ja się w tym momencie cofnąłem dwa razy, naciskając kombinację klawiszy Shift-Tab. Pojawiła się wcześniej informacja, ile osób to polubiło, a tu mamy pole edycji z tą wiadomością. To się przydaje wtedy, kiedy ktoś udostępni link. Jeżeli ktoś udostępni link w danej wiadomości, no to możemy ten link uaktywnić. Oczywiście ten link nie otworzy nam się w aplikacji Socialize, tylko w naszej domyślnej przeglądarce. Teraz skoro już jestem tu, to przechodzę klawiszem Tab dalej. No właśnie, jestem znowu w tym miejscu informującym o liczbie polubień, 6 likes. I teraz mamy listę komentarzy. Lista komentarzy, tu jakaś pani Wiktoria coś napisała, że nie, bo mamy wszyscy takie same. Więc ja, powiedzmy, teraz naciskając strzałki, o, mogę się przemieszczać po komentarzach. Tu na przykład Artur napisał, że mamy taki sam skład białka. I teraz mogę sobie czytać te komentarze, a mogę dalej przejść klawiszem Tab, żeby zobaczyć, co my tu jeszcze mamy. Like post, czyli możemy polubić ten pierwotny post, który wysłała redakcja czwartego programu Polskiego Radia z pytaniem, co mamy wszyscy takie samo, a możemy polubić też za pomocą tego przycisku ten właśnie komentarz, na przykład komentarz Artura, czy komentarz Wiktorii, albo jeszcze jakiś inny, który byśmy sobie wybrali. Mam jeszcze tu przycisk o nazwie Add Comment, czyli służący do dodania naszego własnego komentarza. W momencie, kiedy uaktywnię ten przycisk, pojawi się pole edycji, w którym będziemy mogli wpisać jakiś komentarz na przykład. No ja w tym momencie nie będę chciał dodawać komentarzy, bo musiałbym wysilić swoje szare komórki i się zastanawiać, co wszyscy mamy takiego samego, a przecież ja wolę poprowadzić dla was tę dzisiejszą audycję i na tym się skupić. Zatem escape, tu jeszcze mamy, czy coś jeszcze mamy? Tak, mamy przycisk close umożliwiający zamknięcie tego właśnie miejsca. Więc to mamy pod klawiszem Enter, a teraz naciśnijmy tu klawisz menu kontekstowego i zobaczmy, czy my coś jeszcze mamy dodatkowego. Open, czyli to samo, co po naciśnięciu klawisza Enter. Od razu możemy polubić ten post. Możemy obejrzeć status. No to zobaczmy, co się stanie, jak to nacisnę. No tylko właśnie problem jest taki, że czasami niestety NVDA nie wszystko chce dokładnie czytać, ale w tym momencie możemy

0: Możemy tu tylko i wyłącznie za pomocą danego filtra zablokować, możemy zablokować aplikację, czyli pierwsza opcja, filter app, filter name i filter keyword, więc możemy blokować także jakieś słowa kluczowe. To są te trzy opcje. Gdybym nacisnął na przykład na czwórce Polskiego Radia filter name, to żadne posty od czwórki by mi się nie wyświetlały. Musiałbym to później odwoływać, wchodząc do ustawień Socialize, o czym zresztą też opowiem. Przypominam, że można dzwonić do naszego studia, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, czegoś by się chciał dowiedzieć, czy coś umożliwia aplikacja Socialize, to zapraszam serdecznie. 123 834 835 to nasz numer telefonu stacjonarnego, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej, natomiast Skype o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, również jest do waszej dyspozycji. Tyle o głównym ekranie aplikacji Socialize. Przejdźmy zatem do menu File. New. Tu jest tak naprawdę jedyna opcja, która nas interesuje, ale chciałbym to pokazać, bo być może komuś to się kiedyś przyda. Zatem New, ta opcja wywoła w zasadzie takie samo okienko jak w przypadku dodawania jakiegoś posta.
1: Post update status. Pole edycji nielomierzone, altu pusta.
0: Właśnie. W tym momencie mamy takie okienko. Tu mamy pole edycji na wklepanie naszego posta.
1: Cancel.
0: I mamy na razie tylko przycisk cancel, bo nic nie wpisałem. No to zobaczmy. Na przykład spróbujemy dodać jakiś link. Więc teraz wpiszę
1: A-O-T-O-T-S-T-S-A-C-J-O-O-L-I-N-K-A.
0: A oto test linka. I teraz... cóż ja tu powinienem zrobić? Otóż naciskam Alt.
1: Alta.
0: Mamy menu, które się pojawiło. Menu Attach.
1: Link. L.
0: Link.
1: Foto.
0: Foto.
1: R. Video.
0: I video. W momencie, kiedy wybierzemy foto albo wideo, zostaniemy poproszeni o wskazanie pliku na dysku twardym naszego komputera, jeżeli będziemy chcieli to dodać. Ja będę chciał dodać link.
1: Link. L.
0: Naciskam Enter, no i teraz wpisuję. Tyflopodcast.net, naciskam Enter.
1: Postlink, postlink, przycisk Alt-P.
0: Postlink, teraz domyślnie pojawia się taki przycisk. Mogę jeszcze się cofnąć Shift-Tabem i ustawić prywatność oraz mogę jeszcze zmienić opis tego linka. Ja tego nie będę chciał zmieniać, więc naciskam tutaj po prostu przycisk postlink. Widzę, że mamy telefon, zatem już spróbujemy go odebrać. Dodzwonił się do nas Mateusz. Witaj, Mateuszu.
2: Witam, ale chyba coś przerywa i napiszę chyba pytanie na tekstowe, ale nie wiem, czy przerywa, czy nie.
0: Nie, teraz nie przerywa, słyszę cię dobrze.
2: Aha, mam takie dwa pytania, bo nie wiem, czy jeszcze o tym wspominałeś, a słucham audycji na bieżąco. Czy na przykład jak dana osoba napisze posta, jak ty na przykład prezentujesz aplikację, to czy aplikacja o tym nam automatycznie powie, że osoba, pomimo że my nie przeglądaliśmy listy postów, to aplikacja nam o tym powie, że napisała teraz posta?
0: Tak, aplikacja nam o tym powie, że napisała dana osoba post. Zresztą nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Kiedy napisałem ten testowy pierwszy post, w momencie, kiedy mówiłem jeszcze coś, to później już się pojawiła pojawiła ta informacja. NVDA przeczytał te informacje o tym, że Michał Dziwisz coś tam napisał, jakiś post, jeszcze jakiś fragment kolejnego posta, tym razem, który napisał niebezpiecznik. Także tak, te informacje są czytane automatycznie, możemy na to zezwolić w ustawieniach aplikacji.
2: Mhm. A drugie moje pytanie jest takie, czy aplikacja Socialize posiada czat, żeby z kimś na czacie można było pisać?
0: Tak, właśnie w tym momencie, nie wiem, czy ty to, Mateuszu, słyszysz?
2: Tak, słyszę.
0: No właśnie. I tu mamy, to jest odpowiedź jeszcze taka potwierdzona na twoje pytanie, a już odpowiadam na twoje drugie pytanie, tak, jest możliwy czat.

0: za pomocą Socialize. Natomiast ten czat jest... ja się zastanawiałem na początku, dlaczego on mi nie chce działać, ale później się okazało, że trzeba było się wgłębić w dokumentację i o tym też będę mówił. Także jest czat, czat działa, można z tego korzystać.
1: A czy na przykład można dodać sobie nie na przykład takich znajomych, typu nie wiem, po imieniu i nazwisku, albo jak, a na przykład jakieś profile, nie wiem, typu Fine Reader Polska, albo jakieś profile typu, nie wiem, Kasperski, ale jakieś inne, ale nie znajomych, tylko jakieś profile, gdzie...
0: Jest opcja do wyszukiwania i będę próbował za moment z niej skorzystać. Różnie to wyszukiwanie działa, ale mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć w tym momencie na twoje pytanie. Jest opcja wyszukiwania i powinniśmy móc to dodać. Będę próbował, bo szczerze mówiąc, tak, ja korzystam z tego Socialize, natomiast też jeszcze wszystkich jego funkcji nie testowałem tak dogłębnie, ale będę chciał to sprawdzić, mam nadzieję, że się uda.
1: Mhm.
0: Bo wyszukiwać na pewno można.
1: Tak, tak, tak, dzięki. A mam jeszcze jedno pytanie. Jak ty kupowałeś tą aplikację? Bo ja słyszałam od Michała Kasperczaka, tutaj od naszego redakcyjnego kolegi, że aplikację się kupuje za pomocą karty kredytowej, a ja z tego co wiem, bo sam wchodziłem też do katalogu, katalog jest zablokowany dla mieszkańców spoza USA.
0: No to nie wiem, jakim cudem. Dla mnie nie był zablokowany, a jestem w Polsce. Bez problemu zakupiłem zakupiłem roczną licencję na Socialize, podałem po prostu swój adres, podałem swoje dane karty kredytowej i transakcja przebiegła naprawdę błyskawicznie. Także nie ma problemu, absolutnie nie ma problemu.
1: Po prostu na maila ci przychodzi plik autoryzacyjny, ale jak na przykład...
0: Przychodzi odnośnik ze strony, którą dostaję. Mogę pobrać taki plik autoryzacyjny. Ta sama informacja wysyłana jest jeszcze na maila, a później jeszcze na sam koniec dostaję fakturę.
1: Mhm. A na przykład, bo na przykład zdarzy nam się taka informacja, bo wiadomo, maile opróżniamy i przez przypadek ten e-mail zgubimy. Czy na przykład na stronie GW Micro, nie wiem, po podaniu twojego adresu albo jakichś innych danych jest możliwość odzyskania tego pliku autoryzacyjnego, czy niestety musimy ten e-mail gdzieś trzymać z tym?
0: To znaczy inaczej, Mateuszu. Jeszcze jedna ważna rzecz. Ten odnośnik, o którym ty mówisz, jest ważny tylko przez 24 godziny. Zatem w ciągu 24 godzin musisz pobrać plik i musisz zapisać go na dysku. I tego pliku lepiej strzec jak oka w głowie, gdzieś tam sobie go zachować, bo to jest nasz klucz do Socialize'a. Jeżeli my ten plik zgubimy, to już wtedy tylko i wyłącznie od firmy GW Micro zależy i od ich dobrej woli, czy oni nam ten plik będą w stanie jakoś przywrócić, czy też nie. Wtedy trzeba się z nimi kontaktować. Nie ma żadnej automatycznej metody, żeby taki plik sobie na przykład jeszcze raz wysłać.
1: Mhm. Moim zdaniem, jeszcze tak wracam do aktywacji. Bardzo fajna ta aktywacja jest, bo właśnie na przykład jak ktoś nie korzysta na przykład z Socialize, to mogę na przykład komuś ten plik autoryzacyjny dać, żeby on go sobie przetestował i następnie ten plik autoryzacyjny, znaczy zwrócił autoryzację na serwer i plik ten sobie i potem jakby zdjął tą autoryzację i plik ten usunął, także fajna rzecz.
0: No wiesz, teoretycznie tak, natomiast podejrzewam, że umowa licencyjna miałaby tu coś do powiedzenia, bo kupuje to jedna osoba, więc teoretycznie taki program powinien tylko i wyłącznie przez jedną osobę być używany.
1: No ja wiem. Dobrze, to tyle i dzięki, że chciałeś odpowiedzieć na moje pytanie. Pozdrawiam.
0: Nie ma sprawy, jeżeli będziesz miał jeszcze jakieś pytania, dzwoń śmiało. To samo dotyczy oczywiście pozostałych naszych słuchaczy. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Przypominam, że dziś prezentuję aplikację będącą dostępnym klientem dla serwisu społecznego Facebook, czyli aplikację Socialize od firmy GW Micro. To ta sama firma, która jest producentem czytnika ekranu Windows Eyes. Więc teraz może przejdźmy dalej. Mamy tu, ja już pokazałem, jak się dodaje link, więc teraz przejdźmy do widoku.
2: Find F.
0: Find.
2: Find Search for. Pole edycji Alt S. Pusta.
0: Search for. Pole edycji, w którym możemy wpisać jakąś frazę. Mateusz pytał na przykład o Kasperskiego, więc zobaczmy. Na przykład wpiszemy Kasperski.
2: K-S-P-R-S-K-Y-N. Lista rozwijana, event zwinięte alt.
0: I tu mamy taką wyszukiwarkę. Tu mamy kryteria wyszukiwania. Mamy możliwość szukania w events, czyli wydarzenia.
2: Friend.
0: Przyjaciele, nasi znajomi. W grupach możemy szukać.
2: Page.
0: Możemy szukać także na stronach.
2: Place.
0: Place, czyli miejsca.
2: Post.
0: Post możemy szukać w postach.
2: User.
0: Możemy szukać tu także w użytkownikach. Więc spróbujmy, prawdopodobnie to będzie w page. Więc spróbujmy nacisnąć teraz Enter.
2: Kasperski.
0: Mamy Kasperski.
2: Results. Lista. Kasperski Lab. Software 1 z 25. Kedaj Kasperski Burach. Software 2 z 20. Kasperski V i litera 1 C7. Kasperski Tai. Software 4.
0: Oho, ho. Jest trochę tego.
2: Kasperski,
0: a czy ja mogę coś polubić? Przejdźmy sobie. Dajmy na to. Na
2: Results. Lista. Kasperski.
0: Tu naciśnijmy Enter. Na tym pierwszym Kasperskim.
2: Page, lista, Kasperski Lab, photo, laptops, smartphones, tablets and other devices are important places for storing sensitive data and...
0: No właśnie, i tu się pojawiła zawartość strony.
2: Name, pole edycji, Kasper,
0: mamy name,
2: kategory,
0: kategoria,
2: pole edycji,
0: likes,
2: miliony, http, slash,
0: jest strona, ja się cały czas przemieszczam teraz tabem.
2: Close, przycisk,
0: close,
2: lista, Kasperski.
0: A prawym mogę polubić.
2: Drop down menu, open, like, L.
0: Like, jest, mogę polubić, także odpowiadam już Mateuszu na twoje pytanie, mogę polubić, tylko
2: filter,
0: z tego co ja
2: open.
0: Widzę, to jest Agen. Polubienie,
2: Kasper.
0: Ale konkretnego statusu,
2: system rozwija,
0: więc mogę polubić konkretny status, natomiast nie bardzo widzę tu opcji, za pomocą
2: Kasper.
0: Której mógłbym polubić daną stronę, chyba że to działa inaczej, zaraz to sprawdzimy,
2: bo
0: to jest ciekawe pytanie.
2: Open.
0: Więc spróbujmy ten pierwszy status polubić. Zrobimy like.
2: Post like oznaczone.
0: No właśnie, post liked.
2: Page, Kasperski
0: czyli
2: lab.
0: Niestety,
2: Kasperski,
0: czyli niestety nie możemy polubić całej strony.
2: Down,
0: więc
2: open, like oznaczone.
0: Like oznaczone, odznaczymy.
2: Page, lista, Kasper.
0: Tego lajka. Także tak to wygląda. Możemy lubić posty jakoś. Opcji na polubienie stron nie widzę. Teraz nacisnę Escape, znowu się przeniosłem do pola wyszukiwania. Możemy tu szukać różnego rodzaju rzeczy, możemy szukać w postach, możemy szukać w wydarzeniach, znajomych też możemy szukać, natomiast z tymi znajomymi to jest o tyle problem, że jeżeli ktoś ma jakieś nietypowe nazwisko, to ciężko będzie nam go rozpoznać, bo na standardowej stronie Facebooka pojawiają się takie informacje jeszcze pomocnicze. Na przykład często się jeszcze jakiś opis pojawia albo jakaś informacja, gdzie kto uczęszczał do jakiejś szkoły i podobne rzeczy. Natomiast tu, jeżeli byśmy wpisali na przykład, dajmy na to, wpiszemy sobie Jan Kowalski, takie popularne imię i nazwisko. I teraz chcę szukać w users, to w użytkownikach. Naciskam Enter.
2: Lista. Jan Kowalski 1 z 25.
0: I mamy tych Jadów Kowalskich 25.
2: Jan Kowalski 20. Jan Kowalski 20.
0: I w tym momencie no nie bardzo wiadomo, który jest który. Podejrzewam, że na stronie Facebooka byłoby trochę to może łatwiejsze do wyszukania, natomiast też pewnie niewiele bardziej przy tak popularnym imieniu i nazwisku. W każdym razie wyszukiwarka działa, można z niej korzystać, natomiast z polubieniem stron może być pewien problem w momencie takim, kiedy wyszukamy daną stronę. Zobaczmy, co jest jeszcze. Mi otwiera nasz profil, w którym będziemy mogli zobaczyć różnego rodzaju informacje o nas samych. Ja to pokażę pokrótce, jak to w ogóle działa. W tym momencie wyświetliła mi się taka lista, na której to mam różnego rodzaju informacje o mnie, o sobie samym. Groups, czyli informacje o grupach, w jakich uczestniczę.
2: Details, lista,
0: i tu mamy details.
2: Web system, boxy, offer, mending, dostępność, web,
0: i mamy listę select, tych grup.
2: Mutual, friend.
0: Mutual Friends to jest opcja, która jeżeli w naszym przypadku ją wyświetlimy, to będzie to dotyczyła wszystkich naszych znajomych. Jeżeli, bo tu muszę jeszcze od razu dodać, takie samo identyczne okno pojawia się przy każdym użytkowniku, o kim będziemy chcieli zaczerpnąć informacji, więc ja to okno pokażę raz, ale powiem o różnicach. A to jest jedna różnica tak naprawdę. Mutual Friends, jeżeli wywołamy to okno na jakimkolwiek użytkowniku, pokaże nam wspólnych znajomych z tym użytkownikiem. W przypadku nas samych, to pokaże nam wspólnych znajomych z nami samymi, czyli naszych wszystkich znajomych, tak?
2: Likes.
0: Likes, czyli polubienia.
2: Details, lista, mamy shop, shop.
0: I tu mam informację o tym, kogo polubiłem, jakie strony polubiłem.
2: Likes, lista, likes, posts.
0: Post, czyli moje posty.
2: Check-ins.
0: Check-ins, czyli różnego rodzaju informacje o tym, gdzie się zameldowałem.
2: Family.
0: Tu informacje o rodzinie.
2: Activities.
0: Activities.
2: Interests.
0: Zainteresowania.
2: Music. Box.
0: Muzyka, książki, Box. Filmy, telewizja, Games. Gry,
2: Questions.
0: Jakieś pytania.
2: Links.
0: Tu są linki, odnośniki, które udostępniam. Zobaczmy, czy już ten najnowszy jest. A oto test linka. Jest links. Najnowszy link. Dobrze.
2: Notes.
0: Notatki, bo
2: Marcin,
0: na... Link, o, właśnie. Jakiś kolega mój, niejaki Marcin, udostępnia jakieś prezenty wirtualne. Okej, okay, może się zgłoszę po taki prezent. Właśnie. Tu są linki, tu są też jeszcze notatki. O, notatki, są notatki. Możemy sobie te notatki przejrzeć, bo kiedyś tam pisałem takie dwa dłuższe teksty, które mi się nie mieściły w statusach. Z notatek ja zauważyłem, że mało kto korzysta. Szkoda, bo to jest fajna rzecz, takie trochę jakby blogowanie, bo tu możemy sobie na nieco więcej pozwolić niż w statusie Facebooka. Albumy.
2: Events.
0: Ze zdjęciami oczywiście. Wydarzenia.
2: Videos.
0: Filmy wideo.
2: Friend lists.
0: Listy przyjaciół, bo na Facebooku ostatnimi czasy, no już nawet nie tak ostatnimi, ale od pewnego czasu są te listy przyjaciół. I to jest wszystko. Takie samo okienko pojawia się w momencie wywołania informacji o znajomym jakimś. Zaraz pokażę, jak to zrobić. A może nawet od razu. W tym momencie dajmy na to, poszukam naszego redakcyjnego kolegi Michała Kasperczaka. Gdzie tu jest Michał? Jest Michał Kasperczak. Naciskam na nim Enter.
2: Michał Kasperczak, Wal, lista, Beata Moga.
0: W momencie wywołania naszego użytkownika, którego wywołałem za pomocą naciśnięcia klawisza Enter na liście użytkowników, o której mówiłem wcześniej, w głównym oknie programu Socialize, domyślnie pokazuje nam się jego tablica. Czyli po prostu to, co jego strumień informacji, to co się dzieje, to, co ktoś tam mu napisał.
2: Michał Kasperczak, wszystkiego najlepszego.
0: Na przykład Michałowi ktoś składał życzenia. Teraz, kiedy nacisnę klawisz Shift-Tab, to w tym momencie mam przycisk, który nazywa się Connections. Naciskam ten klawisz. Naciskam Connections i mamy dokładnie to samo. Groups,
2: Mutual Friends,
0: Likes,
2: posts
0: i tak dalej. Co my tu jeszcze mamy? Przy okazji mamy tablicę. Mogę... akurat Michał chyba nie zezwolił na wyświetlanie jego znajomych, albo po prostu to jest błąd aplikacji, bo różnie to jest. Czasami po prostu Facebook ma taką politykę, jaką ma prywatności i można sobie tam to ustawiać, więc nie wiem w tym momencie, od czego to dokładnie zależy. Tu mamy informacje o użytkowniku w takim polu.
2: Post, przycisk,
0: mam przycisk post, mogę napisać coś na tablicy Michała.
2: Close,
0: i mogę to okienko zamknąć co niniejszym czynie. tak to wygląda. Oczywiście to nie wszystko, jeżeli chodzi o możliwości programu Socialize. Za momencik będę kontynuował dzisiejszą prezentację tej aplikacji. Teraz odrobina muzyki, a jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście proszę śmiało dzwonić. 123 834 835. Na Skype'ie też jestem. tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Zapraszam do kontaktu. Wracamy za chwilę.
3: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
0: To jest cały czas Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz. Dziś mówię o aplikacji Socialize, a właściwie GW Socialize, która to aplikacja jest, przypomnę, dostępnym klientem serwisu społecznościowego Facebook. Przechodzimy do kolejnych opcji. Zatrzymałem się na menu View, więc do tego menu powracam. Mam już za sobą omówienie wyszukiwarki, czyli opcji Find. Mi także już za mną. Events Zero. Żadnych wydarzeń nie ma. Wydarzenia to takie specjalne rzeczy na Facebooku, które się organizuje. My możemy potwierdzać swoją obecność w tych wydarzeniach. Możemy także się nie decydować, albo nie być zdecydowani, czy w danym wydarzeniu weźmiemy udział. Nie mam niestety żadnej informacji na temat tego, jakie by tam wydarzenia się działy, więc tego nie pokażę, ale mam za to dwie prośby o dodanie do kontaktów. Zobaczmy. Friend Requests, tak nazywa się ta pozycja.
2: Friend Requests. Lista Altef, Magda Szukalska, 2013-08-09.
0: Magda Szukalska i Katarzyna Piotrowska mnie proszą o dodanie do kontaktów. Więc na początku jest Magda, zobaczmy co tu mamy.
2: Manage
0: i Close.
2: Friend Requests. List.
0: Takie dwie pozycje po naciśnięciu klawisza Tab mamy, więc teraz przechodzę do przycisku Manage.
2: Spamem dialog, pusta. Potwierdź zaproszenia do grona znajomych, dokument. Potwierdź zaproszenia do grona znajomych, banner, punkt, orient.
0: I tu się dzieje coś, co się od czasu do czasu dzieje w aplikacji Socialize. Nie trafiamy na jakieś okienko dialogowe, takie standardowe, tylko po prostu jesteśmy przenoszeni na stronę Facebooka.
2: Przycisk rozwijany 1.
0: No to
2: przycisk rozwijany zaproszenia.
0: Poszukamy.
2: Przycisk rozwijany 0, wiadomo. Przycisk potwierdź zaproszenia do grona.
0: Nacisnąłem H. Potwierdź, o, odszukałem przycisk potwierdź, więc teraz mogę w niego kliknąć, mogę nacisnąć tu spację, żeby zaakceptować zaproszenie.
2: 9 zaproszenia do znajomych zostało zaakceptowane, dokument. 9 zaproszenia do znajomych zostało zaakceptowane, banner, punkt, orient.
0: Świetnie. Bardzo, bardzo ciekawie to rozwiązała firma GW Micro, rzeczywiście. Jestem teraz w tym web dialog, więc ja spróbuję to zamknąć, ale te F4 może. O, udało się. Więc tak działa akceptacja próśb o nasze szczegółowe dane, próśb o dodanie nas do znajomych. Tak to wygląda. Ja mam nadzieję, że to zostanie poprawione, no bo myślę, że to nie o to chodzi, żebyśmy byli przenoszeni na stronę webową, żeby coś tam robić, skoro kupiliśmy klienta Facebooka. To powinno się pojawić jakieś ładne okienko dialogowe i powinien móc tym łatwo zarządzać. Ale ja zauważyłem, że czasem się tak dzieje. Po prostu czasem tak jest. Jeżeli mamy jakąś opcję, której Socialize w danym momencie nie obsługuje, bo być może zmieniło się API, albo po prostu jeszcze programiści nie zdążyli tego oprogramować w pełni, no to jesteśmy czasem przenoszeni do tak zwanego WebView i tam wykonujemy te działania z poziomu strony Facebooka. Znowu przechodzimy do View. Messages 0, czyli nie mam żadnych wiadomości aktualnie, więc tu też nic nie pokażę. Z tym, że tak, to są wiadomości, które do nas gdzieś tam docierają, kiedy nie jesteśmy zalogowani. Z poziomu tych wiadomości nie możemy rozpocząć, przynajmniej na chwilę obecną, czata. Możemy się z tymi wiadomościami zapoznać, ale nie możemy wywołać czata. O tym, jak wywołać czata, opowiem za chwileczkę. Notifications 9. I tu są powiadomienia, czyli takie rzeczy wymagające naszej uwagi. Ja to może pokażę.
2: Notifications. Lista. Kuba Terakowski, Szareta, Lincoln, Tyfloświat, Timeline. Powstał. Magdalena Filipaszek, Friends with Kinga Stasiak, Commented on Kinga Stasiak's Photo of You. Jakie oczka ma piękne. 2000.
0: No i tak dalej, i tak dalej. Tu są informacje, akurat wyjaśnienie. Te oczka piękne to dotyczyły mojej córeczki, a nie mojej, a nie mnie. żeby nie było jakichś niejasności. Dobrze. Teraz, czy my tu coś możemy zrobić? W niektórych miejscach tak, w niektórych nie. Na przykład jest tu informacja o linku, więc ja nacisnę Enter na tym linku, który udostępnił Kuba.
2: Message from Kuba Terakowski 1220. Message. Pole edycji wielowierszowe tylko do odczytu altem. Powstaje baza pomagająca niewidomym znaleźć wolontariuszy do kierowania tandemami.
0: No właśnie, i tu jest jeszcze link, który prowadzi do strony, która informuje o tym fakcie. Ale na przykład mamy tu zaproszenie do jakiejś gry od Marcina.
2: Marcin Haliński invited you to play Farmville 2, 2013-08-08-14-26-39.
0: Nacisnę na tym Enter.
2: Message from %S.
0: O, i pojawia się coś takiego. Message from %S. O co chodzi? To jest po prostu wiadomość od jakiejś gry, aplikacji, której Socialize nie obsługuje i raczej nie będzie obsługiwał. Więc raczej proszę się nie nastawiać na to, że sobie państwo pogracie w jakieś gry z Facebooka za pomocą Socialize. Wychodzę z tego, przechodzę do View, żeby pokazać kolejne opcje. Timeline to jest moja oś czasu. Też tu wejdę, żeby pokazać, co mamy.
2: Timeline, posts, lista, Michał Dziwiszant, Magda Szukalska, Arena of Friends.
0: Właśnie, to a propos mojej ostatniej aktywności.
2: Linka, oto test linka, tyflop.
0: Mamy linki, mamy to wszystko, co opublikowałem.
2: Foto Michał Dziwisz, hashtag getting Kinga Stasiak's photo, send staton, 2013-0.
0: Ostatnie jakieś zdjęcie jest na tej liście, też jest tu ograniczona ilość tych rzeczy. Chciałbym wywołać więcej, to nawet nie mogę, nie mam tu takiego przycisku more.
2: Select, przycisk.
0: Mogę to otworzyć, mogę to zamknąć, a pod prawym przyciskiem myszki coś mam? Nie mam nic, więc mogę to tylko albo otworzyć dany element, albo mogę zamknąć tylko i wyłącznie to okienko. Więc teraz zamykam, bo tu w sumie nie ma nic ciekawego do pokazania. Przejdźmy jeszcze do view. Group. To są grupy. Pokażę może szybciutko te grupy, jak te grupy działają. Grup mam akurat kilka. Jedna z nich to chociażby dostępność Web Accessibility. Wejdziemy tam, zobaczymy, co się dzieje.
2: Groups, lista 107 Web Citizen. Dostępność.
0: Tu jest dostępność Web Accessibility. Wchodzę sobie w tę grupę, naciskam Enter. Czekam chwilę.
2: Status, lista, Hubert Burda. Dostępność Web Accessibility. Mam do was pytanie. Gdzie slash do kogo mógłbym się zgłosić, aby przetestować patterny UX pod kątem dostępności? Jak wyglądają takie testy? Realni użytkownicy i popularne narzędzia? Czy są firmy, które się tym zajmują? 1-2013-08.
0: No właśnie, mam tu jakieś pytanie od użytkownika i chciałbym zobaczyć komentarze, więc naciskam sobie klawisz Tab.
2: Read post, przycisk Alter. Add post, przycisk Alta. Damy. Pole edycji tylko do dostępowne. Test Street Members.
0: Zobaczmy,
2: lista, Agata,
0: może
2: Sus,
0: inaczej,
2: Mateusz,
0: bo chyba to się nie
2: podświetliło.
0: A nie, właśnie. To jest też tak troszeczkę mylące, bo muszę w ten post wejść. Muszę w ten post wejść, żeby go przeczytać. Nie mam tu jeszcze takiej listy. Ale najpierw może pokażę... chociaż nie, dobrze. Wejdziemy sobie w to. Mamy tu wiadomość od Huberta. To jest ta wiadomość i mamy jako pierwsze domyślnie podświetlone na liście komentarze. Jest jeden komentarz, jest komentarz od Dominika.
2: Dominik Paszkiewicz, Hubert, badam takie rzeczy. Napisałem do ciebie wiadomość na FB 2013-08.
0: No właśnie, więc chyba Hubert już nie pozostał ze swoim problemem sam. Możemy polubić post, możemy polubić komentarz, czyli tak samo jak w większości sytuacji. Gdybyśmy chcieli pomóc Hubertowi w sprawdzaniu dostępności, to możemy także komentarz dodać i napisać, że my oczywiście też bardzo chętnie pomożemy, ale nie będziemy tacy pomocni. Zamykam i teraz jeszcze pokażę, co my tu mamy. Mamy przycisk Read Post, czyli służący właśnie do tego, co zrobiłem przed momentem. Mogę dodać post jakiś, czyli nie komentarz do posta, tylko po prostu nowy post w obrębie tej grupy. Mamy pole edycji z nazwą grupy.
2: Dostępność Web Accessibility. Dostępność Web Accessibility.
0: Mamy kolejną opcję. Naciskam klawisz Tab, żeby się do niej dostać.
2: Owner. Pole edycji tylko do odczytu alto. Zaznaczone Dominik Paszkiewicz.
0: No właśnie. I wiadomo już, kto jest właścicielem grupy, do kogo się zwracać w razie jakichś pytań, problemów, skarg, zażaleń, wniosków.
2: Description. Pole edycji wielowierszowe tylko do odczytu alt B. Grupa dla pasjonatów dostępności serwisów i aplikacji internetowych dla użytkowników niepełnosprawnych.
0: Tu mamy opis grupy.
2: Members, lista, Agata, sudo, niezaznaczony, 1 z 371.
0: I tu mamy informacje o członkach tej grupy. 371 członków liczy sobie obecnie grupa. Zatem tu jest też lista, czy ja z użytkownikiem danym mogę coś na przykład zrobić? Mogę wejść w ustawienia, sprawdźmy. Nie. Nie mogę nic tu zrobić. Nie ma takiej opcji. Mogę tylko zobaczyć, kto jest, więc podejrzewam, że to zostanie też gdzieś tam kiedyś poprawione, żebym mógł sobie na przykład tu wejść i chociażby dodać z tego poziomu użytkownika do znajomych albo coś napisać do jakiejś konkretnej osoby. Bo na przykład Dominik do Huberta mógł napisać bardzo prosto na priv, a ja do Huberta nie mógłbym napisać bardzo prosto na priv z poziomu socialize. Zamykam. Zamykam także grupy i przechodzimy dalej. Likes, no to są polubienia, czyli to, co polubiliśmy, te wszystkie nasze rzeczy. Hide offline friends, to już było, mówiłem już o tym, że możemy ukryć po prostu osoby, które w danym momencie są niepodłączone. To było całe menu view, proszę Państwa, więc teraz zostaje nam jeszcze jedno menu. No, mianowicie menu tools i mamy tu opcje.
2: Options, general, lista, general, general.
0: Przechodzimy najpierw do sekcji General. Możemy sobie zażyczyć, aby Socialize uruchamiał się w momencie startu systemu. Możemy zażyczyć sobie, żeby aplikacja minimalizowała się w momencie, kiedy ją zamykamy, żeby zrzucana była do paska. Możemy także sobie zażyczyć jeszcze takiego komunikatu ostrzegawczego, gdybyśmy chcieli wyjść omyłkowo.
2: Profile images, reviews, restart, pole wyboru nieoznaczone alt.
0: To podejrzewam, że jest ukłon w stronę osób słabowidzących, aby w Socialize wyświetlały się także obrazki, bo możemy, zaznaczając te opcje, zezwolić na dodawanie obrazków profilowych, więc nasi znajomi także byliby ozdobieni w sposób graficzny.
2: Includemy post w pole wyboru oznaczone altem.
0: I ja się właśnie zastanawiałem, czy ta opcja jest włączona. Include my posts. Jeżeli to wyłączymy, to po prostu w tym momencie nie są wyświetlane rzeczy, które sami napiszemy.
2: Include notification, message, event, and friend request, sound, sin, title, bar, pole wyboru, nieoznaczone, alt, c.
0: Tu możemy sobie w pasku tytułu wyświetlić, no właśnie, co? Bo jest tego dużo.
2: Include notification, message, event, and friend request.
0: Informacje o liczbie wiadomości, powiadomień, wydarzeń i jeszcze czego? I próśb o dodanie do grona znajomych w pasku tytułowym. Ja to mam wyłączone, tu jeszcze mamy przycisk reset, resetujący tę gałąź ustawień do ustawień domyślnych. Mamy save i close, przechodzimy dalej.
2: Messages.
0: messages.
2: Include read messages, pole wyboru nieoznaczone alt.
0: Include read messages, czyli jeżeli chcemy mieć dostęp do historii naszych wiadomości, które już przeczytaliśmy, warto to zaznaczyć.
2: Use standard edit boxes, pole wyboru nieoznaczone altu.
0: Używaj standardowych pól edycyjnych. No, moim zdaniem te pola edycyjne są standardowe, ale widocznie chodzi tu jeszcze o coś innego. Ta opcja jest dla mnie zagadkowa, szczerze mówiąc.
2: Reset, set.
0: Chyba, że chodzi o to, żeby wiadomości nie wyświetlały się w formie listy, a w formie pól edycyjnych. Być może też tak jest. Notifications, czyli powiadomienia. Jeżeli jakieś powiadomienie nie zostało przez nas... Jeżeli jakieś powiadomienie zostało przez nas przeczytane, to gdybyśmy tę opcję zaznaczyli, to ono nadal by się znajdowało na naszej liście powiadomień.
2: Mark notifications as read w chem opened pole wyboru nieoznaczone alt.
0: Jeżeli wyświetlimy dane powiadomienie, to program, jeżeli byśmy zaznaczyli to pole, uznaje, że ono już jest przeczytane.
2: Display pop-up w chem status messages arrive pole wyboru nieoznaczone alt.
0: Możemy sobie zażyczyć także wyświetlania dymków, jeżeli pojawi się jakaś wiadomość wymagająca naszej uwagi. Powiadamiaj, kiedy my coś napiszemy, tak? Czyli tu także pojawiają się te rzeczy od nas. Tu mamy dźwięki i moje zastrzeżenie do Socialize nie umożliwia wyłączenia dźwięków, niestety. Aczkolwiek, no właśnie, tak powiedziałem, że nie umożliwia wyłączenia dźwięków, bo nie ma takiej opcji, ale co ja zauważyłem w tym momencie, że dźwięki się nie uaktywniają. Wystarczy zaznaczyć to pole, które nazywa się Use Custom Notification Sounds. Jeżeli zaznaczymy to pole i nie dodamy swoich własnych dźwięków, to mimo tego, że dźwięki... Proszę bardzo, tu na przykład mamy
2: Like Sound.
0: Mamy plik Like Wave. Jest pokazany, więc teoretycznie on powinien być odgrywany. On nie będzie odgrywany. Jeżeli odznaczymy to pole wyboru, no to oczywiście te dźwięki będą aktywne. Tu mamy jeszcze przycisk Browse, za pomocą którego możemy wybrać inny dźwięk. Ja tego nie ruszam, bo ja się bardzo cieszę, że nie mam dźwięków z Socialize. Czat. I tu jest, proszę Państwa, rzecz, nad którą się głowiłem, dlaczego mi nie działają czaty. Ja czaty zaraz pokażę, ale już mówię, o co chodzi. Żeby zalogować się na czaty, to nie wystarczy zalogować się na Facebooka. Trzeba jeszcze w tym miejscu podać nasze hasło w sekcji czat.
2: Credentials grupa username. Pole edycji tylko do odczytu altu zaznaczone Michał Dziwisz.
0: Tu mamy username, czyli naszą nazwę użytkownika, a kolejne pole...
2: Password. Pole edycji zabezpieczone alt p pusta Justyna Byczkow.
0: Tu mamy do wpisania hasło. No właśnie, kolejne powiadomienia od Facebooka mi przychodzą. Wpisuję hasło.
2: Gwiazdka. History grupa. Same chat historie z pole wyboru nieoznaczone alt s.
0: Save chat histories, czyli po prostu zapisywanie do jakichś plików tekstowych naszej historii rozmów.
2: Open chat historie z przy...
0: Możemy oczywiście tę historię otworzyć.
2: Include timestamp z pole wyboru nieoznaczone.
0: I możemy także zażyczyć sobie, aby dodawane były znaczniki czasowe, czyli dokładne data, godzina, minuta,
2: reset,
0: sekunda. Chyba jeszcze nawet.
2: Same klose, przy,
0: więc
2: same,
0: ja to za momencik zapiszę, ale najpierw jeszcze będę chciał pokazać
2: hotkeys.
0: Klawisze skrótów. Hotkeys.
2: Main window. Grupa. Pole edycji tylko do odczytu. Zaznaczone alt control s.
0: Main window, czyli wywołanie okna programu Socialize na pierwszy plan. Alt control s, czyli mamy literkę S. Ja bym chciał z tego zrezygnować, w związku z czym...
2: Set. Przycisk alt s.
0: Naciskam tu set.
2: Set hotkey. Control pole wyboru oznaczone.
0: I mogę sobie wybierać. Zaznaczony jest control. Niech będzie.
2: Alt pole wyboru oznaczone.
0: Alt nie chcę.
2: Spacja. Nie oznacz. Windows pole wyboru nieoznaczone.
0: Windows. No powiedzmy, że też nie.
2: Shift pole wyboru nieoznaczone.
0: Ale chcę shift, więc zaznaczam go spacją.
2: Spacja oznaczone. Key. Lista rozwijana. Numpad 1 zwinięte. Alt.
0: I tu mam... wszystkie klawisze na takiej liście, więc na przykład Q.
2: Q, Q.
0: O, Ctrl Shift Q. Takiego skrótu bym chciał używać do wywoływania Socialize na pierwszy plan.
2: Same przycisk Alt S.
0: Save.
2: Options, main window.
0: Przywołanie głównego okna Socialize już mamy przystosowane do naszych polskich realiów.
2: Ctrl Shift Q oznaczania.
0: Właśnie, Ctrl Shift Q jest właściwą kombinacją.
2: Celu status, grupa, pole edycji tylko do odczytu, zaznaczone Ctrl Win N.
0: Ctrl Win N. Jeżeli ktoś używa TheCube'a, to też warto, żeby sobie to zmienił, bo będą konflikty.
2: Set. Preset, setting, same.
0: I więcej skrótów takich nie ma już Close globalnych.
2: Hotkeys, lista, filters.
0: Tu mamy jeszcze filtry, tu możemy zarządzać filtrami, dzięki którym możemy różnego rodzaju rzeczy sobie czyścić z naszych statusów. Jeżeli kogoś nie lubimy jakiejś aplikacji facebookowej, możemy to wszystko czyścić. Możemy, teraz pokażę szybciutko, jak dodać taki filtr.
2: Mam przycisk Add.
0: Wybieram tu, co ma być filtrowane. Czy ma być filtrowana aplikacja domyślnie?
2: Mamy przycisk opcji oznaczone. Keyword przycisk opcji oznaczone.
0: Trzy opcje. App, name, keyword. Nazwa to oczywiście wiadomo, jakieś imię i nazwisko.
2: Mamy przycisk opcji oznaczone. Keyword.
0: I keyword to jakieś słowo kluczowe, którego sobie nie życzymy, aby było wyświetlane.
2: Manuel. Pole edycji.
0: Wartość tu wpisujemy na przykład jakieś imię i nazwisko.
2: Close przycisk.
0: I gdybyśmy tu wpisali cokolwiek, pisze jakąś jedną literę, mamy opcję do zapisu. Ja tego nie chcę zapisywać, bo wolę wszystkie rzeczy z Facebooka, aby były wyświetlane.
2: Edit, remo, import, export.
0: Możemy te filtry sobie importować i eksportować. Gdybyśmy na przykład mieli na kilku komputerach Socialize zainstalowane i chcielibyśmy, aby te filtry, aby nie było potrzeby tworzenia tych filtrów za każdym razem, to możemy sobie je wyeksportować. I mamy jeszcze ostatnią gałąź w ustawieniach, jest speech.
2: Speak program messages here. Log get in / log get out. Pole wyboru oznaczone.
0: Tu pojawiają się informacje, jeżeli to mamy zaznaczone, są automatycznie odczytywane informacje o z wiadomości programu, na przykład zalogowany, wylogowany.
2: Speak incoming status messages. Pole wyboru oznaczone.
0: Automatycznie odczytywane statusy są w momencie zaznaczenia tego pola.
2: Speak incoming hot messages, pole wyboru oznaczone.
0: Tu mamy możliwość włączenia automatycznego odczytywania wiadomości czatu, kiedy mamy to pole zaznaczone. To domyślnie jest pozaznaczane.
2: Preset settings.
0: I to jest wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia. Wspominałem, że pokażę czat, natomiast aby pokazać czat, będę musiał zrestartować aplikację, więc jeszcze się upewnię, że wszystkie opcje zapisałem prawidłowo. No i oczywiście za momencik ten czat pokażę. I to tak naprawdę będzie ostatnia rzecz, jaką pokażę w dzisiejszej prezentacji aplikacji Socialize. Za moment odrobina muzyki, kiedy ja będę resetował tę aplikację. Przypominam, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie Socialize i jeszcze czegoś nie wie, no to jeżeli tylko będę wiedział, to z miłą chęcią odpowiem. 123 834 835, tyflopodcast.net, to są nasze dane. To pierwsze to telefon stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej, to drugie to nasz Skype. Wracamy za chwilę. Wracamy do dzisiejszego spotkania z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypominam, dzisiejszym bohaterem programu jest dostępny klient Facebooka od GW Micro o nazwie Socialize. Teraz ostatni element prezentacji tego programu, mianowicie czat. Za moment spróbuję z kimś porozmawiać, zobaczymy, czy się uda. Na dobry początek uruchomię aplikację, bo chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, na jeden dosyć istotny niuans, abyście, kiedy kupicie tę aplikację, wiedzieli, że możecie czatować. Już szukam Socialize. No, tu się schował Socialize. Uruchamiamy.
2: Hot connected.
0: Właśnie, a wcześniej tego nie było. Chat Connected, taka opcja musi się pojawić, to musicie usłyszeć, żeby móc czatować. Teraz przechodzę do listy znajomych, no i spróbujmy naszego redakcyjnego kolegę Michała Kasperczaka zaczepić. Michał jest na urlopie, ale może się odezwie. O, mamy opcję czat.
2: Hat Michał Kasperczak, message, pole edyt.
0: No to napiszemy.
2: Hej, właśnie robię prezentację social AS na antenie Tyfloradia.
0: No i teraz naciskam Enter.
2: Me, hej, właśnie robię prezentację social AS na antenie Tyfloradia.
0: Zobaczymy, czy Michał coś odpowie. Czy jest w ogóle przy komputerze? Teoretycznie
2: Michał
0: jest.
2: Kasperczak i Stypink.
0: O, pojawiła się informacja.
2: Słucham, doszło.
0: Słucham, doszło. No to odpiszemy Michałowi.
2: Prawy na me. No to super. Michał Kasperczak i Stypink. Michał Kasperczak. Już dawno napisałem. Michał Kasperczak i Stypink.
0: O. No tak, bo to są opóźnienia, Michale. Teraz mówię do ciebie przez radio.
2: Michał Kasperczak, ale social nie odświeża tak szybko.
0: No właśnie, no nie odświeża tak szybko. Nie odświeża tak szybko jak rzeczywisty Facebook. A szkoda. No i to jest właśnie taka ostatnia rzecz. Ja jeszcze przejdę może przez to okienko czata. Mamy przycisk close. Tu mamy historię. No jeszcze Michał coś pisze. Może jeszcze
2: Michał
0: jakieś
2: Kasperczak.
0: Uwagi.
2: No tak, radio jeszcze, to prawda. Michał Kasperczak i Stypink. Michał Kasperczak, już nie przeszkadzam.
0: Okej, dobrze. Tu mamy historię tych wiadomości. Możemy sobie ją całą przeczytać, bo to jest takie zwykłe pole edycyjne.
2: Pole
0: tylko
2: edycji
0: do odczytu. A tu mamy pole edycji. I tu możemy wprowadzić naszą wiadomość. Jest jeszcze przycisk close, za pomocą którego możemy zamknąć aplikację. Więc teraz jeszcze na sam koniec, żeby już tak naprawdę wszystko pokazać, w tym programie pokażę, jak się te aplikacje deaktywuje. Wchodzimy do menu.
2: Help.
0: Help.
2: Documentation D. Aktywate niedostępne C. Deaktywate E.
0: I mamy deactivate, więc naciskam sobie tu Enter.
2: Piemu social jest dialog deaktywation was successful. You have 5 activations remaining, ok? Przycisk. Piemu social jest log get out.
0: I automatycznie jesteśmy wylogowani z Facebooka. Aplikacja jest wprawdzie uruchomiona, ale nacisnę powiedzmy sobie... O, tu przejdę.
2: Niedostępne N. Login L.
0: I spróbuję się zalogować. O! I mogę sobie naciskać Enter ile chcę. Nie zaloguję się. Nie ma takiej opcji. Niestety. Także jeżeli zdezaktywujemy naszą kopię Socialize, no to musimy liczyć się z tym, że po prostu z tego programu nie możemy korzystać. Nawet do restartu komputera czy jakoś tak. Nie da się. Po prostu automatycznie wszystkie funkcjonalności tego programu są blokowane. Musimy pobrać aktywację z serwera. Zatem teraz przyszła pora na króciutkie podsumowanie tego, czy aplikację kupić warto. Ja powiem tak, aplikacja jest cały czas uaktualniana. Co kilka dni wychodzą aktualizacje programu Socialize. Natomiast trzeba powiedzieć sobie wprost i otwarcie, do funkcjonalności Facebooka, jakie są możliwe dla osób niewidomych do zrealizowania nawet i za pomocą strony internetowej facebook.com albo mfacebook.com, tej aplikacji jest naprawdę jeszcze daleko. A tych funkcji, które powinna spełniać w założeniu, czyli na przykład przeglądanie naszego strumienia informacji, też nie spełnia tak, jak ja bym sobie tego życzył, bo niestety nie mogę pobrać więcej niż te 25 informacji na samym początku, a później naprawdę mam wrażenie, że część informacji mi najzwyczajniej w świecie ginie. Z dużego Facebooka tak zwanego, czyli ze strony www.facebook.com mogę pobrać zdecydowanie więcej informacji, mogę zdecydowanie więcej tam zobaczyć. No fakt faktem, że tu nie ma reklam. W Socialize nie ma reklam. Mamy takie proponowane posty na przykład na Facebooku. Tu tego nie ma. No ale co z tego? Kiedy jesteśmy ograniczeni tak bardzo, jeżeli chodzi o te ilości informacji. W pewnych miejscach, jak sami zauważyliście, program bywa nieintuicyjny. ale oczywiście do tego da się przyzwyczaić. No i jeżeli miałby więcej funkcji, umożliwiał dostęp do większej ilości elementów Facebooka w sposób dostępny, to korzystanie z niego byłoby naprawdę przyjemne. No ale niestety, tak dobrze nie ma, przynajmniej jak na razie. $25 to nie jest jakiś bardzo duży wydatek, można sobie na niego raz na rok pozwolić, natomiast szczerze mówiąc, poważnie się zastanowię, czy kupić tę aplikację za rok, kiedy cena będzie większa, albo jeżeli przez ten rok nie zostaną dodane jakieś usprawnienia i nowe funkcje. A jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, a o której powinienem powiedzieć na samym początku. Po zalogowaniu się pierwszy raz do Facebooka za pomocą aplikacji Socialize musimy jeszcze zezwolić jej na dostęp. Także otwiera nam się takie okienko WebView, takie jak przy logowaniu. To jest po prostu strona Facebooka otwarta w oknie aplikacji Socialize, gdzie musimy po prostu zezwolić aplikacji na dostęp do różnych rzeczy, czyli do naszej tablicy, do znajomych i do jeszcze kilku innych elementów, z których ta aplikacja będzie chciała korzystać. Natomiast to robimy tylko raz, za pierwszym razem, kiedy aplikację instalujemy i uruchamiamy. Jeżeli zainstalujemy ją na innym komputerze i się zalogujemy, to już tego robić nie musimy, bo aplikacja już wie, że ma dostęp. Facebook tej aplikacji ufa, skoro my jej ufamy. No więc tak to wygląda, proszę Państwa. Czy ktoś się zdecyduje, czy nie zdecyduje? Oczywiście to jest jego indywidualny wybór. Ja powiedziałem o swoich wrażeniach. Odczuwam niedosyt. Po prostu odczuwam niedosyt. Jeżeli chodzi o tę aplikację, chciałbym najzwyczajniej w świecie więcej. I może się doczekam, bo tak jak mówię, aplikacja jest często aktualizowana, więc żywię nadzieję, że firma GW Micro stanie na wysokości zadania i że za jakiś czas będę musiał po prostu zrobić jeszcze jedną audycję o Socialize, bo on się tak naprawdę bardzo, ale to bardzo rozwinie i po prostu wszystko to, co tu mówiłem, będzie wymagało odświeżenia. A póki co, na weekend zostawiam Was, drodzy słuchacze, z takim przemyśleniem, kupić sobie Socialize, czy nie kupić. Oczywiście, o ile jesteście użytkownikami Facebooka. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
5: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: No niewątpliwie, jeżeli jesteście gdzieś w trasie, to przydaje się radio jako towarzysz podróży, a swoją drogą to jestem bardzo ciekaw, czy nas gdzieś słuchają w trasie. Jak myślisz, internet mobilny już wyewoluował do tego stopnia, że mogą słuchać nas w trasie?
6: No być może takie mamy czasy, że jest to coraz bardziej rozpowszechnione, także dzielcie się z nami takimi właśnie relacjami ze słuchania radia DHT w podróży.
0: Jeżeli jesteście w drodze, to zapraszamy do kontaktu, jeżeli nie jesteście w drodze, to też zapraszamy do kontaktu facebook.com/radio-dht. Minęła godzina 16, zatem rozpoczynamy kolejne wydanie magazynu RTV. 30 na liczniku już u nas. 30 wydanie programu. Będzie jeszcze nie jedno, to możemy Wam obiecać, aczkolwiek nie będziemy Wam na pewno obiecywać, że będziemy się teraz tą wakacyjną porą z Wami regularnie spotykać. Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie i musimy Wam się do czegoś przyznać. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie zmienić pory emisji, ale to wcale nie ze względu na wakacje, ale ze względu na to, że nas coś poraziło ostatnio, prawda?
6: Dokładnie, poraziło nas wczoraj, chociaż to nie jest taka świeża sprawa, ponieważ ten program, o którym mówimy, a w zasadzie już o nim wspominaliśmy kiedyś, miał swoją premierę 9 czerwca, ale tak się złożyło, że akurat żadnego wydania nie mogliśmy słuchać premierowo i musieliśmy to na nadrobić wczoraj w aplikacji IPLA, a mowa tutaj o programie MC na tropie, czyli o wakacyjnej propozycji Polsatu.
0: Tak, to po prostu to jest, ja oglądając ten program zrozumiałem, o co chodzi z tym pojęciem, że jak się coś zobaczyło, to to czegoś nie można odzobaczyć, że są takie rzeczy, których po prostu nie da się odzobaczyć. To jest, słuchajcie, żenada. Jeżeli uważacie, że parę dokumenty polsatowskie są robione w sposób żenujący, to polecamy program MC na tropie, bo czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. I to nawet nie ze względu na to, że to jest, gdyby to było para dokumentem,
6: i tak było przedstawiane i reklamowane,
0: to nic byśmy nie mówili, ale słuchajcie, to jest program z cyklu Talk Show, który jest w rzeczywistości jednym wielkim paradokumentem.
6: Który prowadzi zresztą pani Małgorzata Cechesz, reporterka programu Państwo w Państwie, a więc programu interwencyjnego. No myślę, że ranga tej pani trochę spadnie po tym, jak zaangażowała się w realizację właśnie takiego formatu.
0: Tak, to jest po prostu jedna wielka żenada, to co dzieje się w tym programie, naprawdę tak wszystko jest, bo w ogóle powiedzmy tak, program utrzymany jest w konwencji takiego programu interwencyjnego, znaczy najpierw na samym początku wszystko zapowiada się tak łagodnie, że jest, no, jest jakaś tam sprawa, dajmy na to, nie wiem, mechanik oszukał klientkę i jakieś tam niewłaściwe części wstawił, ale to jest tylko początek. Potem zaczyna się całe dochodzenie MC i jej ekipy opisującej to, co tam się właściwie działo, i tam są sytuacje naprawdę, no, robione w taki sposób, że...
6: No MC całkiem przypadkiem oczywiście nagrywa moment interwencji policji, albo całkiem przypadkiem nagrywa rozmowę tych swoich przyszłych gości, którzy się naradzają, że powinni się zjawić u MC, bo tylko MC im pomoże. Jest to naprawdę
0: najzabawniejsze, robione. Najzabawniejsze jest to, że w pierwszym odcinku MC jest już znana i znany jest program MC na tropie, bo tam taki pewien moment się pojawia.
6: Tylko MC ponoć może zaradzić.
0: Zaradzić, tak. A no, także polecam. Jeżeli chcecie obejrzeć program, który jest gorszy od hipnozy, to polecamy.
6: Ale nie sądziłam, że to jest możliwe. Myślałam, że hipnoza to jest coś, co nam wydała telewizja w tym roku najgorszego, jeżeli chodzi o poziom. Ale nie. Jednak można było to przebić.
0: Można było to przebić, zdecydowanie. MC na tropie to uczyniła. Więc tak się zastanawialiśmy, czy po prostu nie zmienić pory emisji programu, bo MC na tropie teraz będzie i może byście chcieli jednak to oglądać, ale od czego jest z drugiej strony IPLA. Też dochodzą do nas takie głosy krytyczne odnośnie Lata z radiem. Krzysztof do nas już pisał nawet w Tygodniu, że słuchacze są bardzo niezadowoleni i krytykują Lato z radiem. No my przysłuchaliśmy się tej audycji, przynajmniej częściowo.
6: Tak, ja trochę więcej.
0: Tak, ja trochę mniej.
6: I chyba jesteśmy w stanie zgodzić się tylko z niektórymi z tych zarzutów, bo tak jak wspominałam, zlikwidowanie konkursu skojarzenia to chyba nie była dobra decyzja, ponieważ był to element tradycyjny audycji. To jest jedna rzecz. Druga, tak silne eksponowanie tego, że audycja będzie realizowana w bliskim kontakcie ze słuchaczami, sugerowała, że tutaj codziennie będziemy mieli do czynienia z wyjazdami reporterów w teren, z jakimiś fragmentami audycji na żywo, a nie jest tak, ponieważ są to relacje nagrane wcześniej. Więc może zostało to za bardzo rozdmuchane. Natomiast główny zarzut tyczy się tego, jakoby pani Monika Tarka i pan Robert Killen sobie nie radzili z prowadzeniem tej audycji. Ale szczerze mówiąc, nam się tak nie wydaje.
0: Ja się absolutnie też z tym nie zgadzam. Moim zdaniem oni radzą sobie z prowadzeniem tej audycji dobrze. No, nie ma jakiejś różnicy, jak tę audycję prowadzi pani Sława, czy właśnie Monika Tarka i Robert Killen. A wręcz przeciwnie, ja powiem, że moim zdaniem to ten duet to się jeszcze lepiej sprawdza w programie takim właśnie lekkim, łatwym i przyjemnym jak Lato z radiem. Także,
6: dokładnie, jest dynamicznie.
0: Tak, jest dynamicznie, oni się uzupełniają, te wejścia są, nie są jakieś takie, ja się obawiałem czegoś, że takiego, że jak ludzie przyszli z radia Wawa, czyli radia no bardzo lekkiego, łatwego i przyjemnego, to mogą mieć jakieś takie naleciałości z tamtej stacji, ale nie, absolutnie nie. Radzą sobie naprawdę dobrze, zresztą no już od pewnego czasu są prezenterami Polskiego Radia, tak więc jeżeli nawet coś tam było nie tak na początku, czego nie wiem, bo wyznam szczerze, że prowadzili tę audycję o tak wczesnych godzinach, że nie miałem okazji nigdy tego słuchać, no to naprawdę jest dobrze, więc nie dajcie się, drodzy słuchacze, gdzieś tam wmanewrować w jakieś takie opinie, jeżeli je przeczytacie, że lato z radiem, to nie ma sensu tego słuchać, to nie słucham, bo coś tam się złego dzieje. Nie, aż tak źle nie jest,
6: zawsze
0: oczywiście.
6: Warto samemu tak, to sprawdzić. Tak. No jeszcze zarzuty dotyczą na przykład tego, że z tych serwisów informacyjnych prezentowanych w różnych językach, co również stało się tradycją lata z radiem, usunięto język rosyjski i w jego miejsce wprowadzono język ukraiński. Ale biorąc pod uwagę to, ilu mieszkańców Ukrainy mamy w naszym kraju, to myślę, że ta decyzja ma sens i nie należy tutaj wiązać z tym, że zrezygnowano z czegoś, co się kojarzyło z poprzednim ustrojem. No po prostu może ktoś właśnie podszedł do tego z takiego praktycznego względu.
0: Dokładnie, to jest ruch ze wszechmiar zrozumiały. Jeżeli nawet komuś gdzieś tam jakiś taki ukryty cel

0: Tam było DVB-S 2, było 8PSK, co prawda korekcja była 2/3, ale tak czy inaczej nie był to najłatwiejszy transponder do ustawienia, więc korzystałem z jego dobrodziejstw, no teraz będzie nieco trudniej. Same kanały natomiast zrezygnowały, no jak się nie trudno domyślić, Many, Dięgi, Mamona, Forsa, krótko mówiąc pieniądze, za mały odzew arabskojęzycznych dzieci w Europie do kanału płynął. Za mało z reklam, za małe zainteresowanie. W końcu trzeba było zaprzestać. Z cyklu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ostatni dzisiejszego dnia news będzie dotyczył zaginionych kanałów. Z częstotliwości 11 934 MHz na satelicie Astra 23.5 stopnia wschód. Od jakiegoś czasu obserwuję tam brak kanałów niemieckiego Bundestagu i niemieckiego Bundesratu. Szczerze mówiąc, nie udało mi się jak do tej pory wyśledzić związanej z tym sytuacji. Zatem tu taki ukłon w waszą stronę. Jeżeli coś wiecie, ja tę wiedzę bardzo chętnie przyjmę. Kanały niemieckiego Bundestagu i Bundesratu były nadawane przez Media Broadcast, to jest niemieckiego operatora, któremu niemieckie słowo, jakże proste słowo, öffentlich rechtliche, czyli nie mniej, nie więcej, tylko publiczny, nie jest obce. Media Broadcast miał zawsze jakiś taki związek z nadawaniem rzeczy publicznych, to jest zarówno Deutschland Radio, jak i stacji ARD, świadczył też właśnie usługi dla izb parlamentu niemieckiego. W tym momencie nie mamy dostępu do tych kanałów inaczej niż online. Online za to mamy dostęp do większej ilości podkanałów, jeżeli dzieje się na przykład kilka rzeczy naraz. Obraduje Bundestag, ale i komisję. W sprawie zaginionych kanałów można do nas pisać studio@radiodht.com. Bardzo jesteśmy ciekawi waszych obserwacji, szczególnie, że strona Bundestagu, przynajmniej angielskojęzyczna, nic o tym nie mówi, aby zaprzestano emisji kanału z satelity Astra 23.5e. Warto dodać, że reszta kanałów to jest wszystko to, czym administruje luksemburska M7 Group, jak najbardziej nadaje bez zarzutów, to jest transponder funkcjonuje. I tym ciekawym dość newsem kończymy dzisiejszy przegląd satelitarnego i radiowego nieba. Mam nadzieję, że usłyszymy się w niedługiej przyszłości. Z tego co wiem, za tydzień Radio DHT bawi się na zamku w Olsztynie, a zatem nie będziemy się słyszeć. Natomiast dwa tygodnie później, czemu nie? Do usłyszenia, Patryk Waliszewski. Cześć!
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Babiego Lata witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Miło mi, że zechcieliście spędzić kolejny czwartkowy wieczór w towarzystwie naszej audycji. A dziś będzie internetowo-zakupowo. Będziemy rozmawiać o e-zakupach, czyli zakupach w sieci, konkretnie Tesco, przy pomocy internetu, składając zamówienie przez internet. Jak cała procedura wygląda, czy takie zakupy warto robić, czy nie robić. O tym będzie opowiadał mój dzisiejszy gość, Dariusz Marchewka. Witam cię, Darku, serdecznie.
4: Witam wszystkich serdecznie.
3: Ty powiedz mi, robisz zakupy internetowe w sieci Tesco gdzie?
4: Akurat ja korzystam z zakupów Tesco we Wrocławiu. Dostawa przyjeżdża z Bielan. Także no, przynajmniej od 2 lat to na spokojnie można powiedzieć, że właśnie z Tesco e-zakupów z Bielan Wrocławskich korzystamy.
3: Z tego co widziałam, przeglądając oczywiście pobieżnie serwis ten

0: służące e-zakupą, nie ma możliwości w niektórych miastach obsługi wszystkich dzielnic, prawda? To trzeba sprawdzać. Można to sprawdzić wpisując kod pocztowy danej dzielnicy i wtedy pojawia się informacja, czy dana ulica jest obsługiwana przez ten e-serwis, czy nie, prawda?
1: Zgadza się. Na głównej stronie przed zalogowaniem, przed zarejestrowaniem faktycznie można tam wpisać kod pocztowy i to nawet nie chodzi o ulicę, tylko bardziej o miejscowość. Czy dana miejscowość jest obsługiwana?
0: To znaczy chyba akurat w przypadku mojej miejscowości wyglądało to w ten sposób, że wybierałam miasto, później powiat, nie, województwo i powiat i następnie przechodziło się do listy ulic, ale tam była informacja, że jeśli nie znajduje się danej lokalizacji, to trzeba wpisać w okienku kod pocztowy i wyświetla, czy dane dzielnice są obsługiwane. Jeśli dobrze kojarzę, tak to było, ale...
1: W momencie, kiedy ja kupowałem, znaczy kiedy ja się rejestrowałem, to po prostu wystarczyło wpisać kod. Być może jest właśnie taka opcja, ja teraz to nie wiem, natomiast na pewno, jeżeli nawet pominiemy procedurę wybierania miejscowości, wpisywania ulic, a wpiszemy kod, to bez problemu też nam powinno wyskoczyć, czy
0: dany rejon jest
1: obsługiwalny. To jest tak mniej więcej jak kiedyś z telefonią komórkową. Coraz częściej i coraz więcej Tesco obsługuje rejonów, miejscowości. Jest to na coraz większą, coraz jakby dłuższą skalę, jak chodzi o nasz kraj. Także nawet do mniejszych miejscowości, jak się okazuje, już powoli docierają.
0: A powiedz mi, jak często ty korzystasz z tych e-zakupów? To jest sporadyczna, incydentalna kwestia, czy zastępujesz tą formą zwykłe zakupy, na przykład w marketach?
1: Zdecydowanie cyklicznie korzystam, dużo i często. Natomiast na pewno nie jest tak, że zastępuję te zakupy takimi typowymi, tradycyjnymi zakupami, gdzie idziemy po chleb, masło, mleko, prawda?
0: Tylko, oczywiście.
1: No, także te zakupy oczywiście robimy, nie ma tutaj problemu. Zawsze mamy jakiś ulubiony sklep, tak, do którego chodzimy, czy jakieś produkty. Natomiast Tesco e-zakupy bardzo się przydają, kiedy na przykład wiemy, że są jakieś produkty w Tesco, chcemy je kupić, wiemy, że one są w Tesco taniej, albo na przykład ja właśnie tak robię, czyli jeżeli chcę zakupić duże produkty, ciężkie produkty, takie jak na przykład zgrzewkę wody mineralnej, nie wiem, 2-3 kilo cukru, no kiedyś również sprzedawali alkohole, ale już nie sprzedają alkoholi. Jeżeli chcemy zrobić jakieś takie większe przede wszystkim zakupy, czyli innymi słowy, często jest tak, że ludzie jeżdżą do marketu, biorą auto, wielki koszyk, czy nawet wózek, tak, robią wielkie zakupy, cała rodzina i tu jest tak samo, można sobie zrobić większe zakupy i wtedy skorzystać z e-zakupów.
0: A powiedz mi, czy jest jakiś limit najmniejszej takiej paczki do dostawy, czy jest też limit ograniczający jakoś tą dostawę, żeby to nie było tak, że ktoś zamówi sobie cały sklep?
1: To znaczy, nie wiem, czy jest limit, jak mało, że tak powiem, można zamówić, ale na pewno są limity na dowolne produkty. No całej oferty oczywiście nie znam, natomiast na pewno są limity na dany produkt, więc na przykład jest określony limit na kilogramy danego produktu, na ilość danego produktu. No ja na przykład bardzo często kupuję wody mineralne, załóżmy, tak? I na przykład tam więcej niż 12 butelek nie przywiozą. Więc można kupić jedną, można kupić 10, tak? 12 to już jest maks. I to jest na tej bardziej zasadzie, że...
0: Ja myślę, że limity ograniczające w dół chyba też są, bo też nie mogłoby być chyba to rozwiązywane
1: tak?
0: z 10 deko cukierków, prawda?
1: Czy z 10 deko cukierków, dokładnie.
0: A powiedz mi, co przekonało cię tak do tych zakupów, e-zakupów w Tesco, bo podobne usługi też na przykład są świadczone przez Alme. Czy to była głównie, nie wiem, kwestia cen, dostarczanego asortymentu, czy na przykład dostępności serwisu?
1: Szczerze mówiąc, to faktycznie widziałem Almę. Nawet dzisiaj specjalnie na potrzeby audycji bardzo pobieżnie też przejrzałem jeszcze raz stronę. Kiedyś założyłem konto w Almie, ale w obecnej chwili Alma jest dosyć niedostępna dla nas. Ale co mnie przekonało? Przede wszystkim dostępność strony, przede wszystkim cena, cena dostawy. Myślę, że głównie cena dostawy, dlatego że ceny dostawy w Tesco, a ceny dostawy w Almie oraz terminy dostaw zupełnie inaczej są zrobione. W Almie wygląda to tak, że płacimy za dostawę różne kwoty, i są to kwoty najczęściej w granicach między 50 a 100 zł za samą dostawę. Oprócz tego
0: to jest
1: są...
0: uzależnione od zawartości zamówienia czy od kwoty zamówienia?
1: Oj, to tego nie pamiętam, jak jest w Almie, ale zdaje się, że faktycznie od kwoty, bo chyba to jest tak, że od kwoty zamówienia, tak. Od
0: czyli kwoty im więcej płacimy. Zamawiamy, tym mniej płacimy, tak?
1: Pewnie tak, ale na pewno też, to na pewno też zależy od godziny, w której zamówimy. Mhm. Czyli jeżeli na przykład na naszym terenie trzeba by było tylko nam dowieźć zakupy, no to pewnie zapłacimy wtedy więcej. Ja na przykład specjalnie dzisiaj przejrzałem sobie, tam jakieś zakupy sobie wymyśliłem i jakąś godzinę i na jutro, tak? I za ile ja bym to kupił. I wyszło mi, że tam wybrałem jakiś sposób, znaczy godzinę, jakieś godziny popołudniowe i wyszło, żebym zapłacił za samą dostawę 100 zł.
0: Aha. Czyli sporawo.
1: No, czyli sporawo, tak? Dlatego, że na przykład zrobiłbym zakupy na 40 zł, a zapłaciłbym 140 zł tylko za to, że mi to przywiozą. Natomiast, no i głównie ta cena, faktycznie ta cena mnie przekonała do Tesco.
0: A jak to wygląda w Tesco? Czego tam, co jest determinantą tej kwoty uiszczanej za dostawę, to jest sztywna jakaś kwota, zawsze ta sama, czy ona też jest na zasadzie kupujesz więcej, płacisz mniej, czy od odległości, od czego to zależy?
1: W Tesco przyjęło zupełnie inne zasady i mimo że szykuje się nam Auchan, które też chce coś takiego wprowadzić, to myślę, że Tesco jest bezkonkurencyjne i najlepsze. A dlaczego? A dlatego, że Tesco przyjęło zasadę taką, że najmniej, ile możemy zapłacić za dostawę, to jest jakieś 90 groszy, a najwięcej to 9 zł. I teraz zależy to, tak naprawdę zależy to wyłącznie od ilości zamówień na naszym terenie. I najwięcej, ile możemy zapłacić za dostawę w Tesco, to jest właśnie jakoś 9 zł, nie więcej. I najczęściej ja płacę za dostawy gdzieś 5-6 zł i tu nie ma znaczenia, czy zamówimy powiedzmy 2 kilo cukru i jedną butelkę wody mineralnej, czy 12 wód mineralnych plus 4 kilo cukru, jeszcze nie wiem, 2 sery żółte, masło i jeszcze komuś zabawkę. Jeżeli jakby osób, które złożą zamówienie w tym samym czasie będzie odpowiednia ilość, będzie tych osób po prostu dużo tych zamówień, no to zapłacimy wtedy mniej, tak? Między te 90
0: czyli
1: groszy.
0: Tak jakby pewnie wyszli z założenia, że kwota ogólna jest ta sama, a im więcej osób się na nią składa, tym poszczególna osoba płaci mniej.
1: Dokładnie, mniej więcej tak to wygląda. I dlatego to jest bardzo fajna sprawa, bo niejednokrotnie zdarza się, że na przykład pozwolę sobie na zakupy większe, tak? Na 60-70 zł, a czasem na przykład na zakupy za, nie wiem, 30 zł i też zapłaci się powiedzmy 6 zł za samą dostawę.
2: Na momencik się wam wetnę w dyskusję, bo mamy pytanie od Rafała. Witam, mam na imię Rafał i mam pytanie. czy w ogóle jest jakaś strona dostępna dla niewidomych, by mogli bezpiecznie kupować? Przepraszam, że pytam, ale nie słuchałem od początku. Takie pytanie zadaje Rafał.
0: To może podaj, Darku, w takim razie adres tej strony. Bardzo dziękujemy słuchaczowi Rafałowi za pytanie.
1: Strona to jest ezakupy.tesco.pl.
0: www.ezakupy.tesco.pl. Ja przypomnę i oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Przypomnę, że można to robić przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu 123 834 835. To pytamy w takim razie dalej, jak jest z tą dostępnością tego serwisu? Ja oczywiście później będę cię prosiła o taką opinię, ale w stosunku na przykład do Almy też pewnie w twoim przypadku, znaczy jeśli się mylę, to mnie popraw, też przeważyła dostępność serwisu. Co takiego jest dostępne w serwisie Tesco e-zakupów, czego nie jesteśmy w stanie kupić lub jakiej opcji wybrać w serwisie Almy?
1: Tak, serwis, według mnie serwis Tesco e-zakupów jest zdecydowanie bardziej dostępny, ponieważ przypomina naprawdę stricte sklepy internetowe. Ten serwis i ta strona jest zrobiona tak jak każdy w zasadzie sklep internetowy. Różni się kilkoma rzeczami, ale to pomysłami Tesco, o których może później troszkę można powiedzieć. Natomiast u Almy bardzo mi się nie spodobała opcja wybierania sobie ilości danego towaru. Chodzi mi o to, że na przykład...
0: Sztuk czy wagi?
1: Tak, właśnie jedno, znaczy właśnie w sumie wagi. W sumie wagi, tak. Dlatego, że jeżeli na przykład, no wspomniałaś o cukierkach i na przykład chcemy sobie kupić pół kilo cukierków, tak? Pół kilo cukierków, jakiś tam pralin na przykład, które nam zasmakowały. No i w Almie jest na tej zasadzie, że jak jesteśmy przy jakimś produkcie, powiedzmy cukierkach, to mamy takie pokrętło i trzeba sobie tym pokrętłem wyregulować. No ja jakoś niespecjalnie mi się podoba, żeby regulować pokrętłem. No gdyby to ewentualnie jakaś była lista rozwijana, ale to też bez sensu, żeby wybierać na przykład od zera do, nie wiem, do kilograma, czy tam do 10 kilogramów, prawda?
0: No ale myślę, że chociaż mogłoby być tak, powiedzmy, w takich opcjach standardowych, nie
1: standardowych.
0: Wiem, zacząwszy od 20 dekagramów, czy tam...
1: Skończywszy na kilo na przykład.
0: Tak, skończywszy na kilogramie, takie pole kombo mogłoby być opcjonalnie z polem edycyjnym połączone, czyli że można by było na przykład kolokwialnie mówiąc z palca wpisać po prostu.
1: Z palca wpisać.
0: Jeśli byłoby to, nie wiem, 5 czy 10 kilogramów, prawda? Jeśli ktoś aż tak lubi słodycze.
1: Dokładnie. Dobrze. Tak. A właśnie w Tesco właśnie jest to zrobione tak, że jeżeli jest towar w sztukach, czyli na przykład opakowanie jakiegoś tam towaru, tak? Opakowanie cukierków. No to wtedy wybieramy sobie, wpisujemy. Mamy pole edycyjne i właśnie wpisujemy z palca, czy chcemy jedno, czy chcemy pięć opakowań, a jeżeli jest coś na wagę, to też mamy, też możemy wpisać z palca, możemy sobie wpisać na przykład 1,5 albo po prostu samo 1, jeżeli chcemy na przykład kilo, 0,5, jeżeli chcemy na przykład pół kilo, także no mnie bardziej to odpowiada.
0: Oczywiście i myślę, że też ja nawet oczywiście nie jestem jakoś bardzo zaawansowana, jeśli chodzi o korzystanie z programów odczytu ekranu. Natomiast wydaje mi się, że jest to znacznie łatwiejsze do obsłużenia i do przeczytania, czy dobrą wpisaliśmy opcję, dobrą wagę, czy dobrą ilość produktów, niż korzystanie z pokrętła, tak?
1: Tak.
0: To skoro już wiemy, że taki dostępny jest ten serwis Tesco e-zakupy, to powiedz mi, Darku, co takiego powinniśmy robić po kolei, aby do tego serwisu się najpierw zarejestrować, potem zalogować i wreszcie zrobić zakupy. To zacznijmy może od tej rejestracji, bo bez niej logowania nie będzie. Czyli wchodzimy na stronę tą www.ezakupy.tesco.pl.
1: I to rozumiem, że wejść na tą stronę i powiedzieć, co jest na rejestracji?
0: Jeśli tak, to będzie, myślę, bardziej sugestywne dla słuchaczy, bo będzie poparte przykładem.
1: Okej. W takim razie jestem na stronie i klikam na link zaloguj lub zarejestruj. Pola wymagane, grafika pola wymagane i mamy pola takie jak e-mail, hasło.
0: E-mail, który jednocześnie staje się później loginem.
1: Loginem.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Hasło i rozumiem, że jakiś przycisk zarejestruj lub.
1: To znaczy, najpierw mamy to. Później oczywiście potwierdzamy hasło. I w zasadzie to klikamy na przycisk rejestracja. Ja nie będę tego robił, bo nie chcę sobie trochę pomieszać. Natomiast później ja po prostu powiem, co my tam wypełniamy. No bo jeżeli dam teraz zarejestruj, no to nie przejdzie mi dalej, prawda? Bo nie wypełniłem tych pól e-mail i tak dalej. Natomiast później mamy... Tak, musimy wpisać dwa numery telefonów, numer podstawowy, jak oni to nazwali, i numer alternatywny. Czyli w przypadku, kiedy na przykład dostawca będzie się spóźniał albo chce przyjechać wcześniej, jeżeli jakiegoś towaru nie ma lub w innych przypadkach, Tesco lubi się kontaktować z nami i to jest też bardzo, bardzo dobre, bardzo korzystne dla nas. Wówczas trzeba podać dwa numery telefonu. Oczywiście alternatywny, wiadomo, tak? Jeżeli jeden numer nie odbiera, no to dzwonią na drugi numer. W momencie, kiedy przyjeżdża do nas dostawa, czy bardziej kiedy dostawca wywozi, że tak powiem, nasze zakupy z ich marketu, to jest na zasadzie jak kurier, czyli ma wszelakie nasze namiary. Oprócz adresu naszego, to ma też numery telefonów. Więc numery telefonów, później trzeba podać adres. I z adresami jest fajnie, bo można sobie kilka tych adresów wprowadzić. Oczywiście zaznaczamy, że ten adres ma być głównym adresem. Po tym adresie, jakie tam jeszcze były pola po adresie? No w sumie to chyba nic więcej tak naprawdę. Po prostu trzeba mieć adres, mail, telefon, dwa numery telefonu, login, hasło, to wiadomo. To jest jak każda inna rejestracja w dowolnym tak naprawdę sklepie internetowym.
0: Dobrze, to o rejestracji już wiemy, natomiast w trakcie logowania wpisujemy tylko login i hasło. Już żadnych innych danych nie musimy wprowadzać, ponieważ ten system dane pamięta i automatycznie dołącza do składanego przez nas zamówienia, tak?
1: Dokładnie tak. Nie musimy już... To jest wszystko tak, jak w każdym sklepie internetowym. Tu pod tym względem się nic nie zmienia.
0: Dobrze. To jeśli procedurę rejestrowania i logowania...
1: Bo każdy sobie poradzi, bez problemu.
0: Tak. Jeśli mamy je za sobą, to przejdziemy do robienia samych zakupów. To na początek może rozejrzyjmy się po tym sklepie Tesco, co też nam oferuje.
1: Po wyjściu na stronę, gdzie mamy, od samej góry mamy oczywiście strona główna, Tesco, moje konto i tak dalej, i tak dalej. To mamy kategorie, które są linkami, normalnymi linkami jak na każdej stronie. Pierwszą kategorią tak naprawdę to jest poprzednio zakupione i może chętnie opowiedziałbym o tym, ale to troszkę później, tak jak opowiem o tych kategoriach, to myślę, że o poprzednio zakupionych można by chwilę opowiedzieć, bo to jest też świetna korzyść. A mianowicie kategorie są takie. Promocje, warzywa, owoce, pieczywo, cukiernia, produkty świeże, mrożonki, artykuły spożywcze, napoje, chemia, kosmetyki dla dzieci, dla zwierząt, i tyle. I tyle, bo później to już są takie linki, które tam się nazywają bardzo promocyjnie, Ale Bomba, tak, na przykład, Ale Bomba jest link, korzyści, więc to święta niedługo, więc pewnie atakują tymi promocjami. Natomiast można kupić naprawdę od cukierków poprzez kawę, perfumy, zabawkę dla dziecka i na przykład również karmę i zabawkę dla kota czy psa.
0: Rozumiem. A wracając do tego odnośnika poprzednio zakupione, tak, to rozumiem, że korzyść jest oczywista, bo jeśli kupujemy może nie zawsze te same, ale przynajmniej część powtarzających się zakupów, to nie musimy ich już wyszukiwać, tak, w określonych kategoriach, tylko odwołujemy się do tego, co kupowaliśmy poprzednio, tak?
1: Dokładnie tak. I tutaj na chwilę wrócę do Almy, opowiem, jak jest to rozwiązane w Almie i jak jest to rozwiązane w Tesco. Tu też będziecie Państwo mogli sobie porównać. W Almie nazywa się to lista zakupów. I lista zakupów to jest tak jakby taka playlista naszych zakupów. Można sobie takie profile utworzyć, na przykład nazwać zakupy do, no nie wiem, praca, zakupy dom, zakupy imionami na przykład, tak, zakupy Darka, zakupy babci, zakupy mamy lub inaczej. I to jest z jednej strony fajne, tak, bo jeżeli chcemy kupić jakieś zakupy, które najczęściej kupuje Darek, no to wchodzimy na Almę, logujemy się, jeżeli nam to odpowiada ten sklep, tak, i wybieramy sobie Darek, wybieramy zamów dostawę i zamawiamy. Ale na przykład może być sytuacja, w której do tego Darka chcemy jeszcze coś dołożyć i okaże się, że na przykład chcemy dołożyć 5 innych zupełnie produktów. Wydaje mi się, że zanim to znajdziemy i sprawdzimy, czy to jest na pewno to, wybierzemy ile chcemy, to myślę, że to szybciej, myślę, że to dłużej nam zajmie czasu i myślę, że jest więcej po drodze różnych problemów niż rozwiązań. A w Tesco jest to rozwiązane moim zdaniem lepiej, dlatego że każdy produkt, dowolny produkt, który kupujemy kiedykolwiek w Tesco, kiedy zamawiamy, automatycznie ląduje nam w moje zakupione, w zakładce moje zakupione. Więc na przykład mi przynajmniej łatwiej kupuje się, jeżeli ja sobie przeglądam te moje zakupione, dlatego że po pierwsze, każdy z tych produktów już kiedyś kupiłem. Po drugie, jak dla nas, dla osób niewidomych, pokazuje się to nagłówkami, więc idąc po nagłówkach, jesteśmy sobie w stanie zobaczyć dokładnie, co kupiliśmy i dodać ten produkt do koszyka. Zawsze możemy zwiększyć, zmniejszyć ilość. Jeżeli kupowaliśmy coś na wagę, to wiadomo, wpisać sobie tą wagę, zwiększyć, zmniejszyć. Pokazuje się nam to jak normalne produkty też w sklepach internetowych, czyli na przykład będziemy mieli strona pierwsza z 3, tak? Idziemy, dajemy następne, strona druga tam z 3, załóżmy, tak? Więc nam się to wszystko pokazuje jak w każdym sklepie internetowym dowolne kategorie produktów. Moim zdaniem to zdecydowanie ma większy sens.
0: To mam jeszcze jedno pytanie doprecyzowujące cały ten schemat zakupów wcześniej robionych. Czy jeśli jakiś produkt przestał być dostępny w ofercie, czy w trakcie tego potwierdzania, że chcemy ten produkt, który kupowaliśmy kiedyś, otrzymujemy informację, że tego produktu nie ma w ofercie sklepu, czy po prostu trafia zamówienie do nas spakowane i wraz z jakąś informacją czy adnotacją, że jest, ale pomniejszone o kwotę tego produktu, ponieważ nie był dostępny?
1: Jest jeszcze lepiej. Jeżeli przeglądamy tak naprawdę całą stronę produktów kategorii, w tym również moje zakupione, i jakiegoś produktu nie ma, to od razu przy tym produkcie jest adnotacja: produkt chwilowo niedostępny.
0: Aha, rozumiem.
1: Także nawet go nie dodamy do koszyka, a jest jeszcze lepiej, bo możemy sobie przy każdym produkcie z moje zakupione zobaczyć na przykład inne produkty z tej kategorii. Czyli właśnie jak kupujemy te cukierki, które nam smakują, a właśnie pisze, że przepraszamy, produkt jest chwilowo niedostępny, to możemy sobie zobaczyć na przykład podobne produkty, które załóżmy będą dostępne i sobie wtedy je dodamy. I mało tego, i będziemy wtedy mieli dostępne znowu w moje zakupione i będziemy sobie mogli na przykład za tydzień wybrać, czy chcemy te, których nie było, czy jednak te nam, co teraz przywieźli, bardziej smakowały i możemy kupić, prawda?
0: Jasne, oczywiście. I dodajemy, to teraz przejdźmy może do tych produktów, załóżmy, że jeszcze nie wybieranych, tworzymy zupełnie nowe zamówienie. Po kolei wchodzimy po kategoriach. Są jeszcze jakieś podkategorie podzielone później, czy już wyświetlane są listy określonych produktów? Jak to jest później? Może wejdźmy w jakąś przykładową.
1: Okej, dobra, nie ma sprawy. W takim razie ja zawsze wchodzę w poprzednio zakupione, ale tu nie wejdę. Wejdę w jakąś inną kategorię.
0: Powiedzmy owoce i warzywa, ona była
1: dobra. Warzywa, owoce. Wchodzę w kategorię warzywa, owoce. I mamy kategorie ziemniaki, buraki, marchew i pietruszka, cebula, czosnek, por, kapusta, brokuł, kalafior, pomidory, ogórki, papryka, sałata i rzodkiewka, sałatki, zioła, nowaliki, on nawet tej kategorii nie widziałem, kapusta i ogórki kwaszone, pozostałe warzywa.
0: Wejdźmy już te zioła i... Aha, no to dobrze, doczytajmy te owoce.
1: Pozostałe mamy jeszcze... Później mamy jabłka i gruszki, cytrusy, banany i owoce egzotyczne, winogrona, arbuz, melon, owoce sezonowe, grzyby świeże i suszone, ale oferta normalnie na maksa. Aha, już później wracamy do kategorii. Okej, okay, czyli tyle jest
0: z... To wejdźmy w te sałatki i nowaliki. Dobra. I może je zobaczmy, skoro tam nie byłeś. Zobaczysz okay. Okiem świeżego użytkownika, co tam ciekawego jest i jak to jest opisane.
1: Okej, dobra. Wchodzę w ten link i teraz tak, w tych produktach ja się przemieszczam, chodzę sobie, bo ja mam NVDA, więc chodzę dwójką, czyli po nagłówkach, nagłówek 2.
0: I... Czyli czytając z JOS-em na przykład będziemy literką H od nagłówka sobie wędrować, tak?
1: Też? Tak, ale możemy też oczywiście po linkach, też to są linki też. Także tu nie ma problemu, jak zwał, tak zwał, jak komu wygodnie. No i mamy tak. Bazylia Tesco, lubczyk Magi, jakieś marwitki, to nawet nie wiem, co to jest. Mięta Tesco, pietruszka pęczek. I przykładowo, jest pietruszka pęczek. Ja sobie przeczytam, co jest strzałką w dół. Kosztuje 2,49 ZEU za jedną sztukę. Ilość i pole edycyjne mam jeden, więc mogę wpisać sobie tyle, ile mi się podoba, prawda? I to jest właśnie super. W Almie, z tego, co ja widziałem, jak zakładałem konto, to tam po prostu było pokrętło. Ja nie mam jakby... Wolę wiedzieć naprawdę, żeby mi to przeczytało, że tego jest na przykład jeden sztuk, niż po prostu się bawić w pokrętła. Jedziemy dalej. Roszponka... Rozmaryn, pęczek. I na przykład mamy coś takiego. Rukola 60G, tak? I tu kosztuje to 2,79. I pod spodem od razu, to jest też fajne, że w przypadku, kiedy mamy coś na wagę, pisze, ile jest napisane, ile kosztuje kilogram. I kilogram kosztuje 46 zł i 50 groszy. I mamy ilość i pole edycyjne. Nawet mamy tutaj od razu wpisane 1 kg nawet. Ale właśnie możemy sobie wpisać na przykład, nie wiem,
0: 0,2.
1: Albo 0,2, dokładnie tak. Także to też jest super. I tak, no i mamy różne sałaty. Tesco, mieszanka sałat, jak ktoś lubi hamburgery, tortille i inne.
0: o hamburgery, tortille i inne, może sprawdźmy, czy są tam jakieś opisy, na przykład co do zawartości tych sałatek.
1: Tak,
0: co
1: są.
0: Mają w środku.
1: Dobra.
0: Mógłbyś przytoczyć jakiś?
1: No, okej. Okay. Wchodzimy w takim razie w te mieszanki sałat. Kosztuje to 4,99 zł. Opis produktu, składniki, zdrowie i styl życia. Przechowywanie i stosowanie. Takie mamy linki. Opakowanie. Dobra, wchodzę w opis. Opis jest taki. Cechy. Umyte, gotowe do spożycia. To takie proste, świeże, szybkie, zdrowe. Zawartość opakowania. Escarola, radiaccio, cykoria, sałata. Także jak się okazuje, jest tu pełny opis, bo jest pozostałe informacje. Porcja sałatki około 75 gram zawiera kalorie. Także myślę, że nawet to chyba lepiej, bo nigdy nikomu nie chce się
0: nie
1: czytać takich rzeczy.
0: W worku, bo
1: ale też nikomu się nie chce w markecie czytać, nie? Nikt na to nie zwraca uwagi.
0: Tak, a druga sprawa to jeszcze, że czasami są produkty, które mają jakieś nazwy własne sprzedawcy i niekoniecznie muszą nam te nazwy cokolwiek mówić, więc jednak ten opis jest niezbędny, bo powiedzmy sobie, ktoś korzystając przy pomocy wzroku jest w stanie na przykład na zamieszczonej grafice zobaczyć, jakie warzywa, załóżmy, w tej sałatce są, bo na ogół na pudełkach od takich sałatek gotowych są po prostu obrazki z tymi warzywami, jakie zostały do środka tam zapakowane. A tutaj mamy dogodny opisik. I jeszcze mam takie pytanie, czy na przykład są też tam takie informacje jak termin przydatności do spożycia?
1: A ciekawe, zaraz zobaczymy. Patrzymy. Składniki są. I jakie są wartości odżywcze. Ile białka, ile węglowodanów i cukrów, tłuszczy.
0: Bo pytam o to, ponieważ...
1: Ale to jest bardzo ważne, zaraz zobaczymy.
0: Jeśli robimy jakieś większe zakupy, to najczęściej jakaś tam część tych produktów jest kupiona na zapas, prawda? Bo nie robimy takich zakupów codziennie, więc myślę, że to byłaby przydatna informacja.
1: Wiesz co, jest tak, sposób przechowywania jest na przykład.
0: Aha.
1: Czekaj.
0: Ale myślę, że tam chyba tej informacji nie będzie, bo to bardziej czy w jakiej temperaturze.
1: Wiesz co,
0: i tak
1: pełno
0: dalej.
1: Jest tych informacji. No akurat przy tych sałatkach pisze, że należy to spożyć w ciągu 24 godzin.
0: No to aha. Ale to też jest bardzo duży plus, że taka informacja jest, bo jeśli chcielibyśmy sobie kupić taką sałatkę i spożyć ją za tydzień, to,
1: wiemy,
0: to raczej nie polecalibyśmy. To jeśli są tutaj tak wyczerpujące informacje, powiedz mi o twoich doświadczeniach, jakie ty masz z zamawianymi produktami właśnie w kontekście ich jakości. Czy zdarzyło ci się kiedyś otrzymać zamówienie niezgodne z tym, które złożyłeś? Czy trafiły się produkty posiadające wady, uszkodzone opakowania lub produkty nie w takiej wadze, w jakiej zamawiałeś, albo po upływie daty przydatności do spożycia?
1: Dobra, to zadałaś mi dość rozległe pytanie. Zapamiętaj sobie, to będziesz mi dawkować te pytania.
0: Dobrze, to zacznijmy
1: to
0: bardzo
1: wad ważne.
0: W takim razie.
1: Dobra, od wad. Więc czy dostałem kiedykolwiek produkt niezgodny z zamówieniem? Mhm. Tesco ma kolejną zaletę, stąd zaraz zobaczycie Państwo, że moja opinia raczej będzie obiektywna, bo powiem i o wadach, i o zaletach. Więc Tesco ma zaletę, jedną z takich właśnie kilku zalet, mianowicie jeżeli na przykład danego produktu nie ma, to Tesco ma prawo i robi to często dać nam zamiennik. I na przykład ten zamiennik albo może nam się podobać i go weźmiemy, albo mamy prawo od razu powiedzieć panie dostawco, nie, ja dziękuję, Ja jestem przyzwyczajony tylko do tego produktu. Ten mi się nie podoba, nie podoba mi się i bardzo panu dziękuję, proszę sobie to z powrotem zachować. I wtedy nie musimy się zgadzać, dostawca to bierze i sobie z tym jedzie. Natomiast jest jeszcze fajna rzecz. Może się zdarzyć, że zamiennik będzie mniej albo więcej kosztował, tak? Cena będzie się różniła. I wówczas też mamy prawo przyjąć ten produkt lub nie zgodzić się na ten produkt. I tu nie ma żadnych procedur, nic nie trzeba wypełniać, oświadczeń, protokołów uszkodzenia i tak dalej wypełniać, tylko po prostu no, mówimy facetowi, nie, wie pan, dziękuję bardzo, do widzenia, nie, nie bierzemy po prostu tego produktu.
0: Dobrze, tak? Dobrze, ale czy ty o tym zamienniku przysłanym ci przez Tesco jesteś informowany przez dostawcę, że jest taka sprawa, bo nie było, załóżmy, tam jednych cukierków, w tym są inne, czy po prostu sam w trakcie doręczenia przeglądając zamówienie, jak się zorientujesz, to się zorientujesz, a jak nie, no to zostaje ci to, co ci zostało przysłane.
1: To znaczy nie, tak skrajnie to nie ma, że jak się zorientujesz. To może zaraz powiem w takim razie, jak to jest, jak dostawca przychodzi. Natomiast to jest tak, jeżeli dostawca do nas przyjdzie, to jak nam da wszystkie zakupy, to my musimy podpisać, że odebraliśmy te zakupy, więc my od razu wiemy, dostawca nam mówi, że na przykład tych cukierków nie było, ma pan inne, które kosztowały 2 zł więcej. Więc zawsze przez dostawcę jesteśmy poinformowani. No jest wada może taka, że szkoda, że nikt nam nie napisze maila na przykład albo jakiegoś SMS-a, tak, że zamówił pan produkt X i tego produktu nie ma, zamienimy na produkt Y. Więc to wiemy od razu od dostawcy. Dostawca nam po prostu to mówi.
0: Ale ja myślę, że to i tak jest w porę. To w sensie takim, że z tym nie ma problemu. Jeśli dostawca sam nas informuje, bo pytam o to z punktu widzenia osoby na przykład robiącej zakupy po raz pierwszy, która mogłaby tej świadomości nie mieć, zwłaszcza jak się robi duże zakupy, to jest też tak. Czas, ten dostawca przychodzi, on czeka, aż my te zakupy odbierzemy, wszystko mu przepiszemy. Gdzieś w ferworze sprawdzania tego, czy wszystko jest, mógłby nam ten zamiennik umknąć, gdyby dostawca nas nie poinformował.
1: Zawsze dostawca to mówi. Poza tym mamy na paragonie, że to jest zamiennik, także dostawca zawsze nas o tym poinformuje.
0: Ale paragon, umówmy się, że osobie niewidomej na bieżąco nie jest tak łatwo sprawdzić w momencie jeszcze przeglądania zakupów, czy wszystko z tym się zgadza, dlatego też pytałam o te informacje.
1: Tak.
0: To dobrze, to przejdźmy dalej. Na przykład uszkodzone opakowania, tak? Gdzieś tam z kartonika leje się mleko, z torebki sypie się cukier, tak?
1: Tak jest. Więc tak, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby produkt był uszkodzony. Generalnie powiem więcej, Tesco bardzo dba o jakość swoich usług. I o to, żeby produkty były dobrze zapakowane i o to, żeby te produkty były świeże. Także tutaj nie ma żadnego problemu, nie zdarzyło mi się, żeby produkt był uszkodzony lub kiepskiej jakości. Natomiast miałem dwie takie sytuacje, robię tam zakupy chyba ze 2 lata, ale niestety miałem dwie takie sytuacje trochę nieprzyjemne, a mianowicie była taka sytuacja, gdzie dostawca zapomniał o jednym produkcie, zapomniał mi go po prostu wręczyć i sobie z tym produktem pojechał. A druga sytuacja to była taka, że dostałem, chociaż faktycznie, bo tutaj można to zakwalifikować, że dostałem, powiedzmy, że uszkodzony produkt, bo to była gazeta, która nie była jakby z zawartością tam w tej gazecie, wtedy był jakiś gadżet i tego gadżetu nie było, tak? Czyli dwie takie sytuacje, powiedzmy, że się zdarzyły.
0: Natomiast... Myślałam, że wczorajsza i nie. Już nieaktualna.
1: Natomiast są reklamacje i jak się okazuje, dział reklamacji jest bardzo łaskawy i bardzo taki widać dla klienta, bo bo jedno i drugie zareklamowałem i w zasadzie odpowiedź była, że tak powiem, błyskawiczna. Produkt, który dostawca ze sobą wziął, no to po prostu został mi od razu praktycznie przywieziony, a gazeta z gadżetem zaraz na drugi dzień została mi zamieniona.
0: To jeśli już jesteśmy przy tym, jak ta procedura reklamacji wyglądała? To było telefoniczne zgłoszenie, musiałeś wypełniać jakieś dokumenty, czy tylko potwierdzić dostawcy, że te produkty zostały doręczone ponownie i sprawa rozeszła się, że tak powiem, po przysłowiowych kościach?
1: Reklamacja jest na szczęście bardzo prosta i wielu procedur nie wymaga. Wystarczy tylko zadzwonić, powołać się na numer zamówienia i powiedzieć, który produkt z tego zamówienia, co tam z tym produktem było nie tak. I wówczas tam ich call center ustosunkowuje się do tego. No w moim przypadku to było po prostu tak, że dobrze, to w takim razie przekażemy do kierownika tego marketu, no i będziemy się kontaktować, jak coś to panu doręczą tą gazetę, czy tak jak w przypadku tego dostawcy, no to było na zasadzie...
0: Wrócił się.
1: Tak, to ja już dzwonię do tego dostawcy, a tak faktycznie już zaraz do pana dostawca przyjedzie. Także aż się zdziwiłem, bo zawsze na reklamacji...
0: Bo równie dobrze mogłoby być tak, że powiedzą, no halo, pan podpisał, że zostały zakupy odebrane, jak my mamy teraz dojść, czy faktycznie nie dał, czy pan tutaj nas próbuje naciągnąć na drugie opakowanie, tak?
1: Dokładnie tak. Dlatego... Ja wyciągnąłem wniosek taki, że przy dostawcy dokładnie sprawdzam każdy produkt teraz, jak dostawca przychodzi, to jeżeli na przykład czegoś nie widzę, że na przykład dostawca mówi, tu ma pan zakupy przed sobą, no to ja wręcz pytam, a w takim razie może mi pan pokazać, czy tam może mi pan dać produkt X? Tak, proszę bardzo, ja tutaj dotykam konkretnie, tak, zgadza się, to jest to. No i niestety lub stety tak robię teraz z każdym produktem, no bo taka sytuacja była i teraz dzięki temu, że będziemy dokładnie sprawdzać, to takiej sytuacji już nie powinno być.
0: Rozumiem. To w takim razie, jeśli wiemy już i o robieniu samych zakupów, i o robieniu i o załatwianiu reklamacji całkiem sporo, to może przejdźmy do samej dostawy. Zapytam Cię jeszcze tylko w kwestii finalizowania tych zakupów. Kiedy wszystkie produkty dodasz już do koszyczka, jakie pojawiają Ci się informacje? Jak już wspomniałeś, pewnie numer zamówienia, kwota, masz jeszcze jakąś listę pomocniczą, żeby sprawdzić, czy wszystko to, co chciałeś zamówić, znalazło się w koszyku?
1: To, co znalazło się w koszyku, możemy sprawdzić tak naprawdę na każdym etapie. Możemy to porównać niczym, jakbyśmy szli z osobą na przykład widzącą i mówili do niej, słuchaj, weź no tutaj, jest w koszyku ta woda mineralna, bo ja dwie butelki chciałem, weź no pokaż, czy tutaj są, no są, tak? Czyli możemy dokładnie tak samo to sprawdzać, bez względu na to, na jakim etapie zakupów jesteśmy, bez przechodzenia do jakiegoś linku, bez grzebania na tej stronie, możemy spokojnie, będąc gdziekolwiek tak naprawdę, dostać się do koszyka. I w momencie, kiedy już dodamy sobie wszystko do koszyka i stwierdzimy, że tak, to jest to, no to mamy po prostu link zamów dostawę i w momencie, kiedy wejdziemy w link zamów dostawę, pojawiają nam się terminy dostawy. Pojawia nam się cały tydzień, taki jakby kalendarz i jakby to, gdzie możemy wybrać tą dostawę, czy termin, który jest dostępny bądź niedostępny, nam się pokazuje. Na przykład dziś mamy czwartek. Jeżeli chcemy coś zamówić na jutro, na przykład na piątek będzie 22 listopada, to będzie nam się, załóżmy, pokazywać, są terminy 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20 i 20, 22. Przy każdym z tych terminów, przy każdym z tych dwugodzinnych przedziałów jest cały tydzień. I na przykład jakby wybieramy sobie, jest po prostu pole wyboru oznaczone, nieoznaczone, to sobie wybieramy. Na przykład jeżeli jutro o godzinie 16-18 byłoby niedostępne, to będzie to napisane. Będzie na przykład 16-18, piątek, 22 listopada, niedostępny. No więc wtedy szukamy dalej, tak? W momencie, kiedy sobie wybierzemy termin, zaznaczamy to pole z tym terminem i wtedy potwierdzamy zamówienie. Tam są przyciski typu dalej, anuluj dalej, także tu też nie będzie problemu, poradzimy sobie.
0: Co A warto... czy można zrobić na dany dzień zakupy? Na przykład powiedzmy, nie wiem, że jutro rano gdzieś o 9 siadam do komputera, składam zamówienie i jeszcze tego samego dnia, tylko na przykład popołudniową porą, to zamówienie jest mi dostarczane. Czy to jakiś jednak czas musi upłynąć na skompletowanie tego i najprędzej następnego dnia otrzymujemy?
1: No tak dobrze niestety nie ma, a szkoda. Zamówienia, czasem to się tak zdarza, że chcemy zamówienie w poniedziałek, a okazuje się, że dopiero na środę jest dostępny u nas termin. No zdarza się to rzadko oczywiście, zawsze na ten drugi dzień coś wybierzemy. Mhm. Także na przykład gdybym teraz zrobił zamówienie, to myślę, że jeszcze jutro mógłbym kupić. Ale gdybym to zamówienie zrobił dzisiaj po 24 na przykład, albo jutro o 8, no to nie ma siły, żebym to dostał jutro.
2: Mamy kolejne Rosu. Pytanie. Tym razem mamy pytanie od Minori, a Minoria pisze następującą rzecz. Zadaje następujące pytanie. A czy w każdym mieście Tesco obsługuje klientów?
1: To jest tak, jak mówiliśmy na początku audycji, żeby to sprawdzić, należy wpisać kod pocztowy. Ja nawet poszukam, bo ja teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to jest, no, kiedy ja to robiłem, ale zaraz spróbuję dokładnie się zorientować, gdzie.
0: Z tego, co pamiętam, to pole gdzieś jest na dole strony.
1: Tak.
0: I dla osób niedowidzących podpowiem, że chyba jest obwiedzione takim niebieskim kolorem, jeśli dobrze pamiętam. Dziękujemy bardzo Minori za zadanie pytania. Ja zachęcam do kolejnych. Można to robić na tyflopodcast.net przez komunikator Skype, a także pod numerem stacjonarnym telefonu 123 834 835.
1: Dobrze, no nie mogę w tym momencie tego znaleźć, ale na pewno na stronie jest gdzieś ta informacja na zasadzie, żeby sprawdzić dostępność. Wystarczy wtedy tylko wpisać kod pocztowy i powinna się pojawić informacja, czy jest u nas dostępne.
0: A powiedz mi, Darku, z twojego doświadczenia, pierwsze pytanie. Czy przy tej opcji, kiedy wybierasz na dany dzień, dany przedział czasu na dostawę, pojawia się od razu informacja, jaki będzie koszt? Czy to jest dopiero po złożeniu już zamówienia konkretnego?
1: Tak, pojawia się, jaki będzie koszt, dokładnie.
0: Mhm. A to powiedz mi w takim razie z twojego doświadczenia, jak wynika, jakie przedziały godzinowe są najbardziej atrakcyjne cenowo?
1: Popołudniowe, czyli 14 wzwyż.
0: 14,
1: 16, 16, 18, 18, 20, 20, 22.
0: Jasne.
1: Zawsze te godziny do godziny 12, a nawet do 14, to są raczej droższe godziny. Znaczy droższe, no za nie zapłacimy powiedzmy 7 zł, tak? Także to też nie jest jakaś... Najmniej ile mi się udało zapłacić za dostawę, to było 4,98.
0: Rozumiem. Czyli rzeczywiście niedrogo, tak. Zważywszy, że przy zrobieniu dużych zakupów, nie wiem... Wyjazd taksówką po takie zakupy dokładnie, na pewno wyniósłby nas znacznie drożej. Czyli wiemy już, i jeśli na przykład są te przedziały 16-18, to oznacza, że te zakupy o godzinie 16 wyjeżdżają dopiero z Tesco?
1: Nie.
0: Czy między 16 a 18 możemy się spodziewać, że one już do nas dotrą?
1: Dokładnie ta druga opcja. Między 16 a 18 te zakupy powinny do nas dotrzeć. Dlatego, że to jest przepraszam, to jest zrobione na tej zasadzie, że rano panie specjalne, które robią zakupy. Zbierają te zamówienia i właśnie robią nam zakupy, a panowie nam te zakupy w odpowiednich porach, które sobie wybieramy, doręczają. Tak to się tam u nich podzieliło.
0: Jasne. A powiedz mi, Darku, te zakupy w jakiej formie przyjeżdżają do nas spakowane? To są kartony, to są jakieś woreczki, siatki takie biodegradowalne, czy jak to wygląda?
1: Bardzo fajnie, tutaj też ich trzeba, mimo tych reklamacji, obym już ich nie miał, tutaj ich też trzeba pochwalić, dlatego że każde zakupy pakowane są w oddzielne reklamówki. Na przykład nigdy nie zdarzy nam się, że szampon spakują nam razem z chlebem na przykład, prawda? Tylko zawsze to będzie zupełnie oddzielnie spakowane. Zawsze, jeżeli na przykład kupujemy, nie wiem, banany, szampon, chleb i nie wiem co jeszcze, i misia dla dziecka, tak? Czyli każdy produkt jest bardzo skrajny, to każdy będzie zapakowany w ogóle w osobną reklamówkę, czasem nawet dwie. I też tutaj nie ma problemu. Jeszcze dodam więcej. Dostawcy mają chłodnie w samochodach, więc na przykład produkty w stylu mleko, wędlina, prawda, czyli te rzeczy takie lodówkowe, zawsze przyjdą do nas zimne, takie jak z lodówki, bo mają dostawcy przeznaczone do tego chłodnie. Także co do pakowania, no to muszę przyznać, że tutaj jestem zadowolony.
0: Rozumiem. To w takim razie w kwestii dostaw ostatnie z moich pytań, jakie są formy płatności za dostawę? To znaczy ty finalizując zakupy wybierasz, możesz zapłacić za zakupy od razu kartą, czy na zasadzie jakby przesyłki pobraniowej płacisz dostawcy przy odbiorze?
1: Płatności... Form płatności są dwie. Pierwsza forma płatności to jest taka, że płacimy od razu podczas robienia zakupów w sklepie. I jest to na tej zasadzie, że przepisujemy kod z karty naszej płatniczej. Nie kredytowej, tylko takiej zwykłej płatniczej. Wpisujemy numer i kod tej karty.
0: I ten wówczas... kod CVV, tak?
1: Tak. Jakoś tak on się nazywa. Ja tam nie wiem, jak on się nazywa. Właśnie chyba CVV. No więc to w ten sposób. Ale ja nigdy w ten sposób nie płaciłem. No choćby właśnie z tego względu, że są te zamienniki czasami, jakiegoś produktu nie ma, tak? Więc ja płacę kartą. To jest druga forma. I to jest druga i ostatnia, że tak powiem. Więc płacę kartą. Kartą na takiej zasadzie, jakbyśmy zamawiali na przykład pizzę, tak? Przychodzi dostawca, ma terminal, dajemy mu kartę, wklepujemy pizzę.
0: O, ma terminal, to rzeczywiście bardzo dogodna forma.
1: Nawet
0: nie trzeba
1: lepiej,
0: mieć gotówki przy sobie.
1: Tak, nie trzeba mieć gotówki, wklepujemy PIN, zatwierdzamy zielonym, który jest zawsze po prawej stronie na dole. O, w tych terminalach to od razu mogę powiedzieć. I jest zawsze, bez względu na to, jaki terminal przyjdzie, to zawsze zielony jest właśnie w prawym dolnym rogu.
0: Zresztą z większością terminali wygląda sprawa podobnie.
1: Tak.
0: Dobrze, to wróćmy na koniec jakby do kwestii samego serwisu. Czy uważasz serwis za dostępny całkowicie i jakie ewentualnie sugestie miałbyś do autorów tego serwisu w kwestii ulepszenia jego działania? Co mogłoby być zrobione lepiej, twoim zdaniem?
1: Jako sam serwis, w sensie sklep internetowy chodzi?
0: Tak, tak.
1: No pomysłów pewnie ileś by się znalazło tak na szybko, to no właśnie nie za wiele mi przeszkadza, bo w sumie to jest naprawdę bardzo dla nas dostępne. Może ten termin dostawy mogliby bardziej usprawnić, ale myślę, że do serwisu to chyba nie. Do serwisu chyba nie mam... No chyba, że mogliby te listy właśnie wprowadzić, bo tak jak jest w Almie, mi by to akurat utrudniało, gdybym zawsze miał tak robić zakupy, bo tych poprzednio zakupionych by mi brakowało, ale faktycznie, gdyby można było sobie na przykład ze dwa takie profile zrobić, wiedząc o tym, że nigdy więcej nic tam nie dołożymy generalnie, tak zakładając, to faktycznie czasem to by było dobre, że na przykład można by sobie taki profil, tylko link zakupy Darka, od razu zamów dostawę, wybieramy termin, ale to wtedy zakładamy, że rzadko kiedy tam coś zmieniamy, a poprzednio zakupione zawsze są, bo w Almie tego nie ma. Nie ma poprzednio zakupionych, tam są tylko te listy. A tu mogliby te listy dodać jako dodatek, a oprócz tego cały czas, żeby były te poprzednio zakupione.
0: Rozumiem. To powiedz mi i słuchaczom, czy jest dostępny jakiś newsletter,

0: nagle newsletter, że ale super promocja o 48% taniej. No to kurczę, ja zrobiłem zakupy, a oni zawsze przysyłają i naprawdę to jest jakaś taka reguła dziwna, że przesyłają dzień lub dwa później właśnie taki newsletter, że...
1: Na te same produkty, które ty już kupiłeś, tak?
0: Że są różnie, na różne, na różne, na różne, ale zawsze tak zaraz po tych zakupach przesyłają.
1: To jednym słowem chcą cię zachęcić do tego, żebyś robił później albo częściej zakupy.
0: Tak, pewnie tak, ale tak jak najbardziej jest newsletter.
1: Jasne. I bez problemu można go sobie z serwisu zasubskrybować, czy on jest automatycznie dodawany w trakcie rejestracji?
0: Tak i tak jest. W trakcie rejestracji od razu można sobie go wybrać, bo tam nam się będzie pokazywało, że się zgadzamy na otrzymanie newslettera. Także możemy sobie przy rejestracji to zaznaczyć. To się przydaje. Przydaje się na przykład, jeżeli chcemy zrobić komuś prezent. Teraz będą święta, więc warto sobie takie newslettery z Tesco otrzymać, bo tam zawsze będą faktycznie. Jedno jest dobre, jeżeli dostajemy newsletter, że jest taniej, to naprawdę to są najczęściej właśnie jakieś takie obniżki typu 30-40% taniej. I więc się opłaca.
1: Zaczynam żałować, że Tesco nie obsługuje mojej dzielnicy w ramach e-zakupów.
0: Fajna.
1: Fajna sprawa, tak. Czuję się zachęcona.
0: I jeszcze jedną rzecz dodam, a propos może bardziej właśnie całej procedury dostawy. Bardzo ważne jest to, że no może to jest banał, bo chcę powiedzieć, że ci dostawcy są bardzo cierpliwi i bardzo miłymi ludźmi są, ale banał nie banał, ale moim zdaniem to jest bardzo ważne, bo właśnie dzięki temu osoba niewidoma może sobie naprawdę na spokojnie przejrzeć, czy te zakupy są takie, a nie inne, czy wszystko nam się zgadza. Wręcz dostawcy zaraz po wejściu do domu mówią, gdzie mamy panu dać te zakupy, czy mamy panu tutaj do kuchni, czy do pokoju, gdzie panu to postawić, a gdzie panu butelki postawić, a gdzie panu postawić coś tam. Także ja myślałem, że to jakiś tam fajny pan przyszedł i tak zaproponował, a ja nie wiem, może oni są tak szkoleni, ale dosłownie każdy dostawca ma taką śpiewkę. Gdzie to panu położyć? A czy może tu, czy może tam, tak od razu widzi, gdzie jest, jak jest mieszkanie tam zbudowane, w sensie rozmieszczone, tak? I on od razu pyta, gdzie to dać.
1: Jasne.
0: A tych dostawców naprawdę jest sporo, także to jest, myślę, że bardzo na plus.
1: Oczywiście, że tak, bo jedna rzecz to towar dobry jakościowo, druga cena i sprawna dostawa, a tak naprawdę tutaj uprzejmość tych dostawców jest niejako uprzejmością sprzedawcy, który nas obsługuje.
0: Dokładnie. Dokładnie, bo jak przychodzi do nas kurier, no to on szybko puka, szybko dzwoni domofonem, no proszę, proszę, tu jest paczka, no to dziękuję, dziękuję, do widzenia, tak on się zawsze bardzo szybko spieszy, bo on jeszcze ma tyle czasu i tak dalej, i tak dalej. Znaczy nie tyle czasu, tylko tyle osób musi jeszcze objechać, a czasu nie ma. A tutaj mimo, że ci dostawcy naprawdę jeżdżą całymi dniami, to jest faktycznie ich etatowa praca.
1: Ile się nanoszą przy tym?
0: Ile się przede wszystkim nanoszą? To naprawdę są cierpliwi, uprzejmi, a z tym noszeniem to jest prawda. Każdy z nich przyjeżdża przynajmniej do mnie takim metalowym wózkiem i faktycznie wstawiają biedni zawsze te dwie zgrzewki wody plus wiele, wiele więcej, bo ja jak się zaopatrzam, no to mówię, skoro mam płacić te 5 zł, co prawda tylko, ale no to jak już można kupić dużo ciężkich rzeczy, żeby nie dźwigać, no to nie będę dźwigał. Tak? I to jest też taka korzyść, myślę.
1: Ciekawe, jak organizują kwestię dostarczania tego, jeśli ktoś mieszka na trzecim bez windy, tak jak ja, bo z wózkiem nie wiadą.
0: Nie wiem.
1: Wtedy mieliby, myślę, naprawdę problem. No ale to już kwestia jakaś tam poboczna. To na sam koniec poprosiłabym cię jeszcze o twoje sugestie. Na co powinni szczególną uwagę zwrócić początkujący klienci, być może zachęceni naszym podcastem do skorzystania z usługi e-zakupy w Tesco, w trakcie logowania i rejestracji, w trakcie robienia zakupów i w trakcie odbierania dostawy? Tak już reasumując takie kwestie, które tobie się nasunęły, również z punktu widzenia osoby niewidomej.
0: Jasne. Podczas rejestracji to na pewno trzeba

0: zwrócić uwagę, oprócz takich rzeczy jak login i hasło, tak, które sobie zakładamy, to bardzo uważnie wpisać adres dostawy i dwa numery telefonów. To są, myślę, że bardzo, bardzo istotne rzeczy, żeby ten adres naprawdę kilka razy sprawdzić, żeby przynajmniej z naszej winy nie było takich reklamacji, prawda? Później. I myślę, że tak naprawdę tyle. Ten adres i numer telefonów, poza takimi sprawami jak login i hasło, gdzie wszędzie zakładamy, no to jest tutaj bardzo ważne.
1: Czyli poprawność danych naszych.
0: Czyli generalnie tak, poprawność danych, to rejestracja. Logowanie, no to logujemy się, hasło, login, już. Teraz kwestia wybierania produktów, tak?
1: Tak.
0: No to przede wszystkim zawsze przeglądając produkty, sprawdzajmy ich dostępność. Ja muszę przyznać, że na początku niestety tej informacji nie było przy produktach, czyli powiedzmy półtora roku temu, bo oni to zaczynali jakoś dwa lata temu, może troszkę więcej, no ale półtora roku temu nie było tych informacji. No, konsekwencja była taka, że jeżeli coś zamówiliśmy, a tego nie było, to po prostu tego nie przywieźli i dostawca nas o tym poinformował. Natomiast teraz, kiedy jest ta informacja, zawsze proponuję sprawdzić przed dodaniem do koszyka, czy produkt, który chcemy zamówić, jest dostępny, bo jest stosowna informacja, tak jak mówiliśmy wcześniej. Przy wybieraniu.
1: Przy wybieraniu form płatności.
0: Jeszcze przy wybieraniu produktów też zobaczmy sobie na ceny, zobaczmy na produkty z innej kategorii, może też coś będzie opłacało. Tutaj naprawdę przebierać, wybierać można, to jest naprawdę bardzo, bardzo polecam. Jak chodzi o formy płatności, to zdecydowanie proponuję płacić kartą, choćby też ze względu na te zamienniki, na to, że no jednak coś nam może nie pasować, a później no to trzeba tam dzwonić, prosić o zwrot pieniędzy. Proponuję się też zapoznać z regulaminem. Rzadko kiedy zapoznajemy się z regulaminami, ale to chyba był jeden z niewielu regulaminów na stronach internetowych, jakie ja przeczytałem, dlatego że każdego zaskakuje jednak ten oryginał typu Tesco e-zakupy, prawda? No, każdy zna Tesco, jedziemy do Tesco, kupujemy to, co się w Tesco kupuje, a tutaj nam za 5 zł przyniosą do domu, więc moim zdaniem przed rejestracją przeczytajmy sobie dobrze regulamin. Regulamin jest prosty, przejrzysty. I nawet ja go przeczytałem przed rejestracją, więc proponuję naprawdę. I tam właśnie pisze, tam jest napisane o tych zamiennikach, o zwrotach, co w momencie, kiedy towar uszkodzony, co w momencie, kiedy jest zamiennik, kiedy zamiennik dużo kosztuje, mniej kosztuje. To wszystko jest w regulaminie, o czym tu mówiliśmy, napisane. Przy wybieraniu formy płatności proponuję kartą, bo jest po prostu, myślę, właśnie wygodniej, tak jak to przed momentem powiedziałem. To mamy płatność, mamy logowanie, rejestrację, produkty.
1: Zakupy, jeszcze dostawa.
0: Zakupy i dostawa. Przy zakupach bardzo dokładnie proponuję przeczytać terminy dostępne lub dostępne i niedostępne, tak, te terminy, zapoznać się z tym i dokładnie nie spieszmy się z zaznaczaniem terminu, dlatego że terminy są różnie płatne, różnie dostępne i najlepiej naprawdę sobie wybrać ten, który będzie nam odpowiadał.
1: Bo jeśli na przykład jesteśmy całe popołudnie w domu, to warto na przykład poczekać 2 godziny dłużej, załapać się na przykład na jakiś późniejszy termin czasowy, a zapłacić mniej.
0: Dokładnie, zapłacić mniej. Dokładnie. Więc tutaj ja proponuję naprawdę zawsze popołudniami. No wiadomo, ludzie wracają z pracy, są w domach, tak, na powiedzmy tam już 15 wzwyż, tak, oni jeżdżą do 22. Więc zawsze tam będzie taniej, bo będzie dużo tych dostawców, dużo zakupów. A jak chodzi już o samą dostawę, no to tutaj najbardziej proponuję, tutaj polecam, no sprawdzajmy produkty, zwłaszcza my osoby niewidome, no to trzeba robić tak jak ja. Mam, nie wiem, kupuję mleko w kartonie, to mówię, proszę pana, gdzie jest to mleko? Tu, jasne, jest, mam je w ręce, świetnie, odkładamy.
1: A upewniasz się jeszcze, czy na przykład ma taki, a nie inny procent tłuszczu, czy nie zostało pomyłkowo inne przywiezione?
0: No tutaj tak dobrze nie ma, tak? Osoba niewidoma tego nie sprawdzi.
1: Tak, ale sprzedawca ci zerknie, nie?
0: Że tak, oczywiście.
1: Znaczy dostawca, przepraszam.
0: Tak, może dostawca powiedzieć. To znaczy tak, od razu się dowiemy, czy nie przyszło nam inne z tego względu, że on na paragonie oraz fakturze takiej do jego, znaczy do tego, żebyśmy my to podpisali, to on ma tam, dostawca ma dokładnie napisane, jakie
1: no tak,
0: produkty.
1: Tak, ale może być faktura wydrukowana z prawidłowym, a ktoś, kto pakował, spakował nie to, inne. Więc dlatego
0: tak.
1: Pytam o...
0: No to faktycznie dostawca...
1: Spokojnie można dostawcę zapytać, tak?
0: Oczywiście, oczywiście, tak, jak najbardziej. Więc po prostu sprawdzajmy dokładnie te produkty, czy się wszystko zgadza, czy wszystko jest dobrze zapakowane. Mówię, nie zdarzyło mi się, żeby coś było wylane, żeby było coś napoczęte, połamane. Absolutnie tutaj no, muszę pochwalić Tesco e-zakupy.
1: Świetnie. Bardzo się cieszę, że udało się nam w tak wyczerpujący temat sposób o tych e-zakupach opowiedzieć. Bardzo ci, Darku, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata. Było mi bardzo miło gościć cię w naszym studiu.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Mam też nadzieję, że udało się zachęcić Państwa, przynajmniej tych z Państwa, którzy mają możliwość do skorzystania z tej przyjaznej nam, jak się okazuje, formy zakupów oferowanych przez markety Tesco. Dziękuję już za uwagę wszystkim z Państwa. Zapraszam do słuchania następnych audycji z cyklu Babie Lato. Dziękuję również za realizację Michałowi Dziwiszowi i Państwu serdecznie chciałabym podziękować, którzy dziś zadawali pytania naszemu gościowi, a ja zapraszam na Babie Lato, jak zwykle w czwartkowy wieczór. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Chciałabym nagrać Wam swój pierwszy podcast, ponieważ nikt jeszcze o tym nie nagrał, no a przyszło mi do głowy, że może komuś się przyda. Chciałam powiedzieć o Instagramie, który jest na Samsungu Galaxy S6. Ponieważ jeszcze na S5 on nie był zainstalowany, tutaj na S6 jest i on jest jakby już domyślnie. Jak się już ten telefon dostaje, jak się konfiguruje z ustawień fabrycznych, no to ta aplikacja jest domyślnie, jej się na przykład nie da wyinstalować, ona po prostu tu jest. I wcześniej nie testowałam żadnych innych, ale uważam, że ta jest tak naprawdę w miarę sensowna i dostępna. I więcej jest przycisków etykietowanych niż tych nieetykietowanych. Tych nieetykietowanych jest parę i nie bardzo wiem, do czego wszystkie jeszcze służą, no ale no to tutaj myślę, że zobaczymy sobie wspólnie. Wchodzimy w aplikację.
4: Aplikacje, internet, aplikacje. Strona 1 z 5. Szukaj przycisk. Szukaj przycisk, pierwszy element.
3: I idziemy na prawo, bo tutaj są katalogi, bo troszeczkę Samsungu S5, bo inaczej. Ja trochę tak będę porównywała, bo miałam tamten telefon, no i teraz mam ten i po prostu pewnie będzie też łatwiej tym, którzy mają starsze telefony, takie porównanie.
4: Social katalog, liczba nowych elementów, 26, Microsoft Apps katalog, Google katalog.
3: No właśnie i one są tutaj. On już był potworzony w tych aplikacjach, te foldery, w których właśnie te katalogi, w których są inne aplikacje, więc ta
4: Microsoft Excel, social katalog, to katalog,
3: jest.
4: Social katalog, liczba nowych elementów, 26. Katalog jest otwarty. Naciśnij klawisz powrotu, pole edycji social, kolor katalogu, przycisk, Instagram, element w katalogu, Instagram. Katalog jest zamknięty. Wyświetlanie 1-6, 34 elementów.
3: No dobrze, i teraz tak. Ja mam już tutaj zrobione konto, bo zalogowałam się przez Facebook. No ale są tutaj dwie możliwości, bo można prościej jest zrobić to przez Facebook niż zakładać sobie nowe konto. Bo i tak czy siak to konto, które jakby połączymy z Facebookiem, bo to nie jest tak, że od razu się na Facebooku wyświetlają posty. To po jakimś czasie wychodzi jakiś gdzieś komunikat w telefonie, czy chcemy połączyć żeby z Facebookiem, żeby nasze filmiki przechodziły na Facebooka, czy nie chcemy, to możemy to wybrać. No ja akurat wybrałam, że nie chcę, no ale żeby się nie kłopotać z jakimś nowym kontem, osobiście radziłabym założyć sobie przez Facebook, ponieważ jak już się zalogujemy na swój Facebook, to pojawią się wszystkie osoby, które z Facebooka naszego mają Instagrama. No to takie mądre to urządzenie, więc to wszystko wyszuka. W moim przypadku pojawiło się tam sto ileś osób. Można było zaobserwować od razu wszystkie, więc ja to uczyniłam i to wszystko takie mądre dodało się do moich obserwujących. No więc jak już założyliśmy to konto i już mamy tych znajomych, będą do nas przychodziły komunikaty, że skoro my mamy już Instagrama, no to ludzie też zaczynają nas nagle obserwować. Więc jest takie coś jak powiadomienie.
4: Przycisk opcje. Jolice nowe 2. Przycisk
3: no,
4: zdjęcie profilowe.
3: Tak, moi znajomi, więc...
4: Przycisk zdjęcie profilowe.
3: Jakieś tam...
4: Przycisk zdjęcie profilowe. Idziemy pierwszy element. Profil. Powiadomienia.
3: Będzie właśnie był profil, powiadomienia.
4: Aparat.
3: Aparat.
4: Szukaj, poznaj. Dom.
3: I dom.
4: Wiadomość.
3: I wiadomość. W powiadomieniach będą takie właśnie, kto nas obserwuje. Kto nas zaczął obserwować.
4: Ty. Przycisk zdjęcie profilowe.
3: I no to zawsze są jakieś dodatki. Tak jak
4: przycisk zdjęcie profilowe.
3: Będzie mówiła.
4: Twój znajomy z Facebooka Jan Kaczka jest w serwisie Instagramie. Obserwowanie. Przycisk zdjęcie profilowe. Asia. Pilot zaczął za obserwowanie.
3: No i tak będą właśnie Asia, tutaj takie
4: twój przycisk zdjęcie. Dotknij przycisku profil. Powiadomienia.
3: Że nas chce obserwować. Ktoś tam, czy ktoś zaobserwował, czy ktoś jest dostępny. Takie informacje będą przychodzić. No profil.
4: Profil. Profil.
3: Jest na prawo.
4: Wyświetlanie 1 do 5 z 6 elementów.
3: Jest na prawo od powiadomienia.
4: Profil, ostatni element. Dotknij przycisku aparatu 0. Posty. Przycisk zdjęcie profilowe.
3: Jest tu napisane, ile mamy postów.
4: 21. Obserw. Przycisk zdjęcie profilowe.
3: I jakieś tam zdjęcie profilowe.
4: 21. Obserwujący. 114. Obserwujący.
3: To jest takie głupie, bo jest 21 obserwujący, 100 tam 14 obserwujący. Moim zdaniem powinno być 21 obserwujących mnie, no bo ja wiem, ile ja zaobserwowałam, ile mnie obserwuje, a 114 obserwowanych.
4: Edytuj swój profil. Linda Natalia Rojewska.
3: No i edytuj swój profil.
4: Dotknij przycisku aparatu 0, posty. Przycisk 114, edytuj swój profil. Linda Natalia Rojewska. Przycisk widok siatki, przyciemnione.
3: I ciągle idę w prawo.
4: Przycisk widok listy, przyciemnione. Przycisk fotomapa. Zdjęcia, na których jesteś.
3: To są takie jakieś tam widoki siatki, coś ja tego no nie patrzyłam, no bo ja uważam, że to jest takie... Na mnie jakoś nieprzydatne, myślę, że osobom niewidomym raczej się nie przydadzą jakieś fotomapy, czy...
4: Uwieczniaj, udostępniaj ciekawe chwile.
3: No tak, i tutaj...
4: Skrzypenka. Przycisk opcje.
3: No, nazwałam się skrzypeńką, no bo jakby można tam przy założeniu tego konta sobie wymyśleć własną nazwę, czyli będzie istniało to Linda Natalia Rojewska, tak jak się zalogowałam przez Facebook, ale gdzieś tam widoczna będzie moja nazwa, którą sobie, ten mój nick, który sobie ustawiłam ja.
4: Skrzypienka. Przycisk opcje.
3: Więc
4: dom.
3: Tutaj są przycisk opcje.
4: Zaprasz znajomych. Wyświetlanie 1 do 11 z 35 elementów.
3: Tak naprawdę.
4: Konto, edytuj profil.
3: I mamy
4: konto
3: edytuj profil.
4: Zmień hasło. Posty, które lubisz. Konto prywatne. Wyświetlaj pole zaznaczenia, niewybrany. Konto prywatne. Pole zaznaczenia, niewybrany. Kiedy konto jest prywatne, twoje zdjęcia i filmy mogą oglądać tylko zatwierdzeni przez ciebie użytkownicy. Nie ma to wpływu na osoby dotychczas cię obserwujące. Ustawienia.
3: No właśnie, więc...
4: Powiązane konta. Język. Powiadomienia push. Użycie danych komórkowych. Aktualizacja aplikacji. Jakość przesyłania. Pole zaznaczenia. Wybrane. Zapisuj filmy po publikacji. Pole zaznaczenia. Wybrane. Zapisywanie filmów w telefonie. Pomoc.
3: I tak jest pomoc?
4: Centrum pomocy Instagrama. Zgłoś problem. Informacje. Reklamy. Blog. Zasady ochrony prywatności. Regulamin. Biblioteki OpenSource. Wyczyść historię wyszukiwania. Dodaj konto. Wyloguj się.
3: I właśnie, tutaj właśnie chciałam dojść do tego wyloguj się, więc jest ta możliwość, której nie ma gdzieś tam w Messengerze, czy w takiej jakiejś aplikacji. No nie można się wylogować, a z Instagrama można, więc to jest takie fajne.
4: Dom.
3: Dobra.
4: Zero. Posty. Dotknij przycisku aparatu, aby udostępnić pierwsze zdjęcie lub film. No pierwszy tak. Element 0, post przycisk zdjęcie profilowe. 21, obserwujący.
3: Bo ja nie mam zdjęć, więc tutaj w tym moim profilu jakby jest możliwość dodania.
4: Przycisk czegoś. Zdjęcie 0, dotknij przycisku aparatu, aby udostępnić pierwsze zdjęcie lub film. Tak pierwszy
3: jakby,
4: element.
3: Tak jakby to wszystko mówi. Właśnie pierwszy element, tak, i to jest, wiem, że muszę iść w prawo, żeby sobie...
4: 0, post przycisk zdjęcie profilowe.
3: Kolejny...
4: 21, obserwujący, 114,
3: edytuj swój profil. Przeczytać.
4: Powiadomienia.
3: Dobra.
4: Przycisk zdjęcie profilowe. Dotknij przycisku aparat profil.
3: Powiadomienia.
4: Aparat.
3: No i aparat i tutaj no to robimy w aparacie te zdjęcia. Kręcimy filmiki, które no właśnie nie wiem ile mają, ale zaraz no odsłuchamy sobie jakiegoś filmiku, który ja tutaj mam. Bo sama do tego musiałam dojść, jak to zrobić, ale jak już człowiek opanuje, no to już nie jest takie trudne. Bo ja tak naprawdę założyłam Instagrama w celu odsłuchiwania filmików, więc się na tym bardziej skupiłam.
4: Szukaj i poznaj.
3: Szukaj i poznaj.
4: Szukaj i poznaj.
3: Sobie klikniemy.
4: Szukaj i poznaj. Aparat. Powiadomienia. Profil. Profil. Przycisk miniatura. Przycisk miniatura. Zdjęcia w rzędzie. Jeden. Kolumn. Przycisk miniatura. Zdjęcia w rzędzie. Jeden. Kolumnie. Trzy. Przycisk miniatura zdjęć, przycisk miniatura zdjęcia, przycisk miniatura zdjęcia, przycisk miniatura, przycisk miniatura, przycisk poznaj nowe osoby warte obserwowania.
3: No i tutaj można sobie na to kliknąć.
4: Pole edycji szukaj. Dotknij dwukrotnie, aby edytować.
3: W tym szukaj można wpisywać i osoby, które wiemy jakie mają niki. Tak jak na Twitterze na przykład. Albo możemy wpisywać te hashtagi, które są też w Twitterze. I właśnie dzięki temu, to też takie trochę twitterowe moim zdaniem, bo tak jak się pisze te trendy twitterowe, czy jakieś inne rzeczy z tym haszem na początku, no to wyskakuje milion takich potem wyników, które są, nie wiem, z Justinem Bieberem, tak? Hash Justin Bieber. I wyskakuje Wam w tej takiej osi Twittera wszędzie mnóstwo tego Biebera. Tutaj jest tak samo. Wpisuje się tak samo z tym hashtagiem i będzie wyskakiwało mnóstwo filmików i zdjęć. Więc dlatego Instagram jest chyba bardziej no, pomyślany dla osób widzących, które mogą wrzucać sobie swoje zdjęcia i filmiki. Więc no tak można fanować sobie znane osoby. Można wyszukiwać, obserwować ludzi, którzy jeżdżą na koncerty, dodają zdjęcia, kręcą filmiki. To wyszukaj jest bardzo przydatne.
4: Powiadomienia. Przycisk zdjęcie profilowe.
3: Dobra, nas...
4: Dotknij przycisku aparatu. Dotknij przycisku aparatu. Profil. Powiadomienia. Aparat. Szukaj i poznaj. Dom.
3: Dom to jest właśnie jakby... Tak jak na Facebooku, jak ta nasza... Nie ściana, tylko... To nasze miejsce, gdzie inni udostępniają swoje rzeczy. No to ta lista tych wszystkich postów, które inni udostępniają. Tylko to się nazywa dom.
4: Dotknij przycisku aparatu, profil, powiadomienia, aparat. Szukaj, poznaj, dom.
3: Dom. I no to jest tak samo. Możesz polubić, możesz skomentować, możesz, nie wiem, o. Kliknijmy w ten
4: zdjęcie,
3: dom.
4: Zdjęcie, zeomlin, przycisk, lubisz to. Przycisk, przyciemnione. Pierwszy element, przycisk, zdjęcie, przycisk, opcje. Katharsisi. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Ktoś tam, tak?
4: Zdjęcie od Kasia Gruba, przyciemnione. Przycisk lubię to. Przycisk komentarz.
3: Tak, jest.
4: Przycisk udostępnij.
3: Udostępnij, lubię to komentarz. No normalnie jak na Facebooku to wszystko jest.
4: Przycisk komentarz, przycisk zdjęcie,
3: ogród Botaniczny,
4: przycisk, przycisk, tak? Przycisk zdjęcie profilowe, bo profil.
3: Można nie opisać
4: wiadomość.
3: Tych zdjęć.
4: Przycisk udostępnij, przycisk zdjęcie, ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Przycisk zdjęcie profilowe, profil. Powiadomienia, aparat, szukaj, poznaj.
3: Dom.
4: Wiadomość.
3: Ale wiadomość zrobimy teraz.
4: Co to 528? Czytałaś na Twitterze.
3: Klikamy w moje wiadomości. Tutaj nic prywatnego nie mam, więc właśnie o to chodzi, żeby pokazywać. Więc ja słucham filmików takiego właśnie pianisty Sanjin Cho, co wygrał konkurs Chopinowski, nieważne. W każdym razie jest taka dziewczyna, która mi po prostu te filmiki tutaj przesyła. Ja was nauczę odtwarzać filmików, bo to jest dostępne i to... I to nie jest trudne. No więc tak.
4: Szukaj, poznaj. Dom. Szukaj, aparat.
3: Wchodziliśmy sobie w te wiadomości.
4: Profil. Profil. Ustaw. Dialekt. Przycisk wstecz. Przycisk wiadomość. Co to fajne 0528? Czytałaś na Twitterze. Jeden dni.
3: No tak, ona napisała.
4: Dom. Co to fajne 0528? Czytałaś na Twitterze. Co to fajne 0528? Przycisk 70. Pole edycji.
3: Idziemy
4: napisz wiadomość.
3: W lewo. to jest pole edycyjne. Czy to jest pole edycyjne, gdzie sami możemy jej coś odpisać. Potem jest...
4: Przycisk 74 nieoznaczony.
3: W prawo jest przycisk wyślij, który jest nieoznaczony, nieetykietowany. No ale to się łatwo domyślić. W lewo też jest nieetykietowany, bo jest pole edycyjne.
4: Pole edycji napisz wiadomość. Przycisk 35 nieoznaczony.
3: A tutaj jest nieoznaczony. Też. Więc...
4: Pole edycji napisz wiadomość. Przycisk obraz 36 nieoznaczony. Godziny 12.27 PM. Przycisk 38 nieoznaczony. Czytałaś na Twitterze?
3: Więc tutaj pokazuje coś z jej profila, jakieś obrazy, coś tam takiego. Bardziej, no ku niczemu nam ten przycisk nie służy. W każdym razie, dobrze, ona wysłała mi jakiś film.
4: Wczoraj godzina 11.48, no, rzeczywiście to jest godzina 1, przycisk 58 nieoznaczony. To brawa po koncercie w Nagoi, Japońsk, WT. Godzina 6.20, Rubiu Laby. Co on giluchona golar? Zapchodzina 0.528, Rubiu Laby, dotknij dwukrotnie, aby polubić godziną 6.22 PM.
3: Zawsze jak ona wyśle jakiś tam film, to jest...
4: Godzina 8.54 PM. Wyświetlanie. Jeszcze jeden fragment z Tokio. Niedziela, godzina 8.54 PM. Instagram. Pierwszy element. No. Przycisk informacje. Przycisk dotknij jojcelowy 2. Godzina 8.51 PM. Tokio. 29 pierwszy. Jojcelowy 2. Dotknij dwukrotnie, aby polubić. Godzina 8.54 PM.
3: Zawsze jak powiedz jaki komunikat, po prostu trzeba wśród natłoku tych niepotrzebnych, dziwnych wiadomości, która jest informacja od kogo, to jest i tak dalej, trzeba zawsze znaleźć komunikat właśnie taki.
4: Tokio, jojcelowy 2, dotknij dwukrotnie, aby polubić, godziną 8.54 PM.
3: Dotknij dwukrotnie, aby polubić. Wtedy wiemy, że na pewno, że mamy na to kliknąć.
4: Film od Seongin 2, serca przyciemnione. Jojcelowy 2. Film od Seongin 2, serca 0, godziny 57, przyciemnione.
3: Klik to od razu przynosi nas na właśnie film, który chcemy odtworzyć. Więc klikamy na ten film i on gra, tak? I ten film będzie sobie grał, i ten pianista tak sobie gra, i to no, widać na tym Instagramie, jak on sobie gra. Ktoś po prostu wrzucił tam do sieci. I dopóki ja nie zatrzymam jeszcze raz tego film, to będzie sobie odtwarzać w koło. Tak przez 15 sekund, no nie wiem, bo już nie będziemy liczyć tych sekund, no. Ale zaraz zobaczycie, że on na nowo sobie to odtworzy.

0: tak w koło, tak? I to właśnie był ten przysłowiowy 15. O. I się zatrzymuje na tym filmie. To nie jest trudne. To na początku było trudne, ale po prostu musi pamiętać o tym komunikacie. Dotknij dwukrotnie, aby polubić. I tam to nie jest to, że się polubi, bo polubi się to jest później.
1: Przycisk lubisz to.
0: Właśnie, lubisz to, bo już to polubiłam, tak? Ale w prawo, jak się kliknie, tak lubisz to, lubię to, to no, ten ktoś, kto ten film wrzucił, już będzie wiedział, że ty go gdzieś tam polubiłaś.
1: Przycisk komentarz.
0: No i można skomentować.
1: Przycisk udostępnij.
0: Udostępnij. To raczej nie działało, bo jak na to kliknęłam, to raczej nic nie dawało, więc... Udostępnij, no to co, u siebie. Nie widziałam, żeby u mnie gdzieś to było udostępnione.
1: 156 wyświetleń. Jelcelowy 2 Soundinfo, Eddo Aro 21, Hopifa, 14 maja. Przycisk zdjęcie profilowe. Przycisk opcje. Jelcelowy 2. Dom. Szukaj Poznaj. Aparat. Powiadomienia. Profil. Profil przyciemnione. Przycisk lubisz to. Przycisk komentarz.
0: No i tak w koło. O, się cofnęliśmy.
1: Zatrzymaj 0528. Wyświetlanie 18 do 23 z 23 elementów. Zatrzymaj 0528. Dom. Szukaj Poznaj.
0: I tak.
1: Aparat.
0: No i naprawdę ta aplikacja profil. Tak.
1: Profil ustaw powiadomienia.
0: Wygląda. Profil. Filozofią jest tylko dodanie czegoś tutaj. Ale jak się wejdzie w aparat i się kliknie.
1: Aparat.
0: Tutaj.
1: Instagram. Przycisk przełącz na kamerę. Przycisk wyłącz lampę błyskową. Migawka. Przycisk anuluj. Film. Galeria. Zdjęcie.
0: No i tutaj są w prawo. Film, galeria, zdjęcie.
1: Film. Film, ostatni element.
0: W tych aparatach. No także można to sobie tutaj wybrać. Najlepiej chodzić w lewo, bo w prawo to są te domy inne. Jak wejdziemy w profil, no to są te wszystkie ustawienia. No a w lewo jak idziemy, no to mamy do wyboru właśnie wiadomość, powiadomienia, profil, aparat, dom. I w każdym jak się rozwinie, to są albo opcje, albo są właśnie te elementy, które do danej kategorii są przypisane. Jak widać, jest zaetykietowane praktycznie prawie wszystko. Jest nawet, są napisane tutaj, że są te zdjęcia. No chyba, że ktoś nie opisuje, to ja wtedy nie jestem w stanie wiedzieć, co jest na danym zdjęciu. No ale przycisk wyślij, no to jest w prawo od pola edycyjnego. Także no to łatwo jest się domyśleć, który to. I uważam, że ta aplikacja jest dobrze zrobiona, bo jest intuicyjna. Tylko z tym filmikiem był problem, no ale no to wam już powiedziałam, jak się odtwarza ten filmik. Dotknij dwukrotnie, aby polubić. Wcześniej jest nazwa tego, kto dodał ten filmik, czyli no nie ta Katrin, która tutaj mi wysłała, tylko ten ktoś inny, koreański, kto tam dodał ten filmik. Po prostu jest jego imię i nazwisko. Chyba, że się no, mnie udostępnia swój filmik, no to wtedy będzie tam imię tego, kto udostępnił. Dotknij dwukrotnie, aby polubić i żeby odtworzyć się, klika po prostu na ten film. Dwukrotnie. Przewinąć nie da się, bo no co to przewijać, skoro to ma 15 sekund tylko.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku wyjątkowo nie będę mówił o jakimś nowym produkcie. Chciałbym dziś Wam opowiedzieć o zmianach w aplikacji Seeing Assistant Move. Ostatni podcast nagrywany był dość dawno, a w aplikacji wiele się zmieniło. Przede wszystkim zmienił się interfejs i to dzisiaj chciałbym Wam pokazać. Akurat interfejs będziemy jak gdyby zapoznawać się z nim mimochodem. Chciałbym Wam pokazać kilka innych fajnych funkcji, które pojawiły się w tej aplikacji. No ale zacznijmy jak gdyby od ekranu głównego, bo na nim najlepiej widać, co się zmieniło.
1: Ustawienia.
3: Przede wszystkim zniknęły dwie zakładki u dołu ekranu. Pokażę Wam w tym momencie, mam przycisk ustawienia.
1: Więcej.
3: Punkty.
1: Zaznaczone.
3: i ekran główny. Później sobie zajrzymy do ustawień. W zakładce więcej odnajdziecie na przykład wszelkiego rodzaju kwestie związane z pomocą, ale także na przykład opcje sprawdzania pogody, bo ona tam została przeniesiona po to, aby uwypuklić na ekranie głównym te najważniejsze funkcje aplikacji związane z nawigowaniem. Punkty, o tym też za chwilkę. Teraz przejdźmy może tylko po głównych pozycjach znajdujących się na ekranie.
1: Zapisz bieżącą pozycję.
3: Zapisz bieżącą pozycję. Trafiło na ekran główny. Wcześniej było w innej lokalizacji.
1: Śledzone punkty.
3: Śledzone punkty. Przycisk, który umożliwia nam szybkie zarządzanie punktami, które akurat śledzimy, czy punktami trasy.
1: Znajdź w bazach. Przycisk.
3: Odnajdywanie punktów w naszych aktywnych bazach.
1: Znajdź adres.
3: Wyszukiwanie adresu jest nową funkcją. Nie mówiłem o niej w poprzednim podcaście, ponieważ wtedy ta funkcja nie była dostępna.
1: Gdzie jestem? Przycisk.
3: Gdzie jestem, to znamy.
1: Najbliższe punkty z OpenStreetMap.
3: Najbliższe punkty z OpenStreetMap. To będę demonstrował.
1: Pokaż okolice.
3: Przycisk. Pokaż okolice, to też znamy. I został przeniesiony
1: informacja GPS.
3: Przycisk. Informacje GPS w tym momencie znajduje się w prawym górnym rogu. Tu oczywiście pozostałe funkcje są już klasyczne.
1: Informowanie,
3: wymuś komunikat. Powtórz komunikaty, to wszystko już znacie. Chciałbym Wam pokazać w tej nowej wersji aplikacji kilka fajnych rzeczy, które się pojawiły. I przede wszystkim chciałbym zacząć od baz punktów, bo to jest funkcja, na którą część użytkowników bardzo mocno narzekała. To znaczy, że program nie posiada baz domyślnych, a właściwie te, które posiada, są bardzo mało szczegółowe i tylko dotyczące paru obszarów. Firma Transition Technology wyszła naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez Was i teraz wchodząc sobie w punkty, mamy tutaj bazy, ale oczywiście wrócę jak gdyby do ekranu głównego punktu. Mamy klasycznie listę baz danych, ale nad tym mamy funkcję, gdybyśmy szukali funkcji, która wcześniej była w zakładce, która zniknęła nam z dolnego paska.
1: Rejestruj trasę.
3: Rejestruj trasę. Mamy ją dostępną w tym momencie pod zakładką punkty. Ale, bo pozostałe znamy, one się ciut inaczej nazywają, ale to są te same zakładki, lista baz danych,
1: lista
3: tras,
1: ulubione punkty,
3: zapisane punkty.
1: Rejestruj tras, lista baz danych.
3: Wchodzimy sobie w listę baz danych.
1: Lista baz danych.
3: I w tym momencie mamy tutaj dostępne te klasyczne bazy, które pobieramy wraz z aplikacją.
1: Madrid, Paris, Roma, Warszawa.
3: Ale tak jak wspomniałem, są to bazy niezbyt szczegółowe. I co teraz możemy zrobić?
1: Akcje.
3: Teraz możemy sobie tapnąć przycisk akcje, prawy górny róg.
1: Uwaga, dezaktywuj wszystkie, pobierz bazę danych.
3: I możemy wybrać sobie przycisk pobierz bazę danych. Tapiemy. I do dyspozycji mamy Europę, North America, czyli Północna Ameryka.
1: Znak copyright.
3: I wybieramy sobie, która baza nas interesuje. No, nas interesuje Europa, no to wchodzimy. I teraz mamy listę krajów.
1: Polecenie, powtórzko, wymuś komunikat, Bosnia, Herzegowina, Bułgaria, Słowacja, Cyprus, Czech Republic, Estonia,
3: Czechy, Estonia,
1: Finlandia,
3: Niemcy, Wielka Brytania,
1: Grecja,
3: Węgry, Islandia, Irlandia i tak dalej, i tak dalej. I możemy sobie tapnąć tutaj Polskę oczywiście. Poland. I po tapnięciu ta baza jest pobierana. Co to jest za baza? Są w tej bazie punkty z projektu OpenStreetMap. Są tam zarówno dane adresowe, jak i tak zwane POI, czyli punkty zainteresowania. Ponieważ jest to projekt społeczny, te bazy OpenStreetMap, są tam punkty dodawane przez zwykłych ludzi. Tak więc bardzo często obok takich lokalizacji jak, nie wiem, Teatr Narodowy, możemy znaleźć lokalizację w rodzaju toaleta publiczna albo gabinet, nie wiem, kosmetyki naturalnej. Tak więc wszystkie te punkty, które ludzie sami wprowadzają do projektu OpenStreet, my możemy sobie zaciągnąć do naszej aplikacji Move w najnowszej wersji dostępnej w App Store. To jest jedna ogromna zaleta tej wersji aplikacji. Także ta wersja aplikacji posiada nową możliwość, to znaczy importowanie spakowanych, a właściwie zipowanych baz tekstowych, zarówno w formacie TXT, jak i w formacie OSM. Te pliki możemy spakowane dodawać w przypadku wersji darmowej tylko za pośrednictwem aplikacji iTunes na naszym komputerze, a w przypadku wersji płatnej możemy także dodawać za pośrednictwem aplikacji Dropbox. Teraz funkcja, o której wspominałem wcześniej, czyli najbliższe punkty z OpenStreetMap, bo wcale nie musimy pobierać tej dużej bazy, na przykład całego naszego kraju, czy całego innego kraju. Jeśli mamy dostęp do internetu, to ok, możemy sobie korzystać tylko z bieżącej lokalizacji, czyli pobierać punkty tylko informacyjnie, z naszej okolicy bezpośredniej i możemy te punkty pobierać właśnie z projektu OpenStreetMap, nie tylko z naszych zapisanych baz,
1: pokaż okolice. Przycisk.
3: Czyli pokaż okolice,
1: najbliższe punkty z OpenStreetMap,
3: ale także przycisk. Najbliższe punkty z projektu OpenStreetMap. Tutaj punkty pobierane są w promieniu od 1,1 km do prawie 1,5 km, bo tych punktów w zależności oczywiście od lokalizacji jest różna ilość. Jeśli ja teraz sobie tapnę, to w tym momencie wyświetla mi się około 40 lokalizacji, 40 punktów w mojej bezpośredniej okolicy, ale jeśli bym wskazał jakąś inną lokalizację, na przykład byłbym, nie wiem, w Warszawie, no to tych punktów już będzie kilkaset w promieniu tego jednego kilometra. Z tego warto jest korzystać w momencie, gdy mamy dostęp do internetu. Jeśli wybieramy się na przykład za granicę, albo nie chcemy po prostu korzystać z dostępu do internetu, no to wtedy wygodniej jest nam do naszych baz pobrać sobie właśnie, tak jak wcześniej demonstrowałem, całą bazę OSM dla naszego kraju i wtedy możemy sobie z niej korzystać albo tutaj w Polsce, no albo gdy pobierzemy sobie jakąś bazę za granicę, gdy wybierzemy się za granicę, wtedy już nie musimy łączyć się z internetem, aby skorzystać z tej opcji, bo wtedy te punkty, które mamy wyświetlone teraz jako najbliższe OSM, jeszcze raz zademonstruję, jak to działa, czyli korzystam najbliższe punkty OpenStreetMap. I po tapnięciu pokazywane są te punkty, które znajdują się w mojej bezpośredniej okolicy, a które zostały zapisane właśnie w projekcie OpenStreetMap. Niezależnie od tego, że te punkty możemy sobie przeglądać, to także pojawiła się tutaj nowa opcja, która umożliwia nam dodawanie punktów wyświetlonych z projektu OpenStreetMap do naszych prywatnych baz danych. Jest to o tyle fajne, że na przykład możemy w ten sposób dodawać sobie, stworzyć sobie jedną bazę, na przykład, nie wiem, powiedzmy przystanków autobusowych, tak? I jeśli w projekcie OpenStreetMap znajdziemy jakiś przystanek w naszej okolicy, no to możemy zrobić sobie, no tu akurat mamy knajpę, no ale niech tam. Zaznaczam sobie tą knajpę. Wybieram przycisk akcje.
1: Dodaj to zapisanych.
3: I mogę teraz sobie oprócz klasycznych opcji, czyli rozpocząć nawigowanie od razu do tego punktu, dodać do zapisanych,
1: dodaj do
3: ulubionych,
1: dodaj do trasy.
3: Dodaj
1: do bazy danych.
3: Mogę dodać ten punkt do bazy danych i po wybraniu tej opcji mam po prostu wyświetlone bazy danych, do których mogę dodać. Jeśli nie znajdę takiej bazy, to mogę sobie stworzyć nową bazę danych. Ale powiedzmy, dodaję sobie do mojej prywatnej bazy wszystko, tak się nazywa, więc tapię sobie, żeby zaznaczyć ten punkt i po prostu daję opcję gotowe, przycisk gotowe, ciach i w tym momencie punkt z bazy OSM, który nie był w mojej prywatnej bazie, został do niej dodany. To oczywiście nie wszystko. Chciałbym Wam pokazać funkcję też nową, w nowej wersji aplikacji Move, która właśnie ja bardzo chętnie z niej korzystam. Jest to funkcja znana użytkownikom aplikacji Lodestone, czyli funkcja, która umożliwia symulowanie lokalizacji, czyli możemy zasymulować, że znajdujemy się w jakiejś lokalizacji. Dlaczego to jest takie fajne? Bo możemy jak gdyby rozejrzeć się w miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy, do którego się wybieramy. I teraz, aby Wam to zobrazować, może skorzystajmy sobie, może połączymy możliwości funkcji pokazywania najbliższej okolicy, funkcji symulowania nowej lokalizacji z funkcją znajdź adres. Kolejna nowa funkcja aplikacji Move.
1: Miasto, adres.
3: Wpisujemy sobie miasto i adres. Oczywiście mamy klawiaturę wirtualną wyświetloną, ale mamy też przycisk dyktowania, więc ja z lenistwa sobie podyktuję. Warszawa Wiejska 4.
1: Wprowadzony tekst to Warszawa Wiejska 4.
3: I mamy wprowadzony adres, więc prawy dolny róg przycisk gotowe.
1: Gotowe. Uwaga. Adres Wiejska 4, Warszawa, w odległości 257 km.
3: 257 km ode mnie się znajduje. Co ja mogę z takim odnalezionym adresem zrobić?
1: Zmień nazwę. Przycisk.
3: Mogę jak gdyby zmienić sobie jego nazwę, zanim cokolwiek będę dalej robił z tym punktem.
1: Dodaj do zapisanych. Przycisk.
3: Dodać do zapisanych punktów.
1: Dodaj do śledzenia. Przycisk.
3: Mogę też od razu z tego miejsca rozpocząć nawigowanie do tego punktu.
1: Zapisz i śledź.
3: Mogę też automatycznie zapisać i automatycznie rozpocząć śledzenie. No oczywiście mogę też to
1: zapisz,
3: anulować.
1: Dodaj do
3: my sobie dodamy do zapisanych. Punkt dodany do zapisanych. Przejdę sobie do zapisanych, czyli zakładka punkty. I zapisane punkty.
1: Zapisane punkty. Wiejska 4, Warszawa.
3: I mamy teraz Warszawa Wiejska 4 w zapisanych. Ja sobie ten punkt zaznaczam.
1: Zaznaczone. Wiejska 4, akcje.
3: Naciskam przycisk akcje.
1: Uwaga. Usuń.
3: I tutaj wybieram sobie właśnie funkcję symulowania lokalizacji.
1: Zmień, dodaj do wyślij przeze mnie, pokaż na mapie, symuluj lokalizację.
3: Symuluj lokalizację, więc wybieram sobie tą funkcję.
1: Zapisane punkty, akcje.
3: I w tym momencie aplikacja jest, według niej ja znajduję się pod adresem Wiejska 4 w Warszawie. I jakie to mi daje możliwości? Przede wszystkim daje mi takie możliwości, że jeśli teraz skorzystam z funkcji najbliższe punkty z OpenStreetMap, tapnę sobie tutaj, to dostanę punkty z projektu OSM, które znajdują się w promieniu do 1,5 km od adresu Wiejska 4 w Warszawie.
1: Pobieranie. Liczba rekordów. Najbliższe punkty z OSM. Wróć.
3: Nie zdążył voice over, bo za wolno mówi w tym momencie, powiedzieć mi, ile punktów się znajduje na ekranie.
1: Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego.
3: Ale możemy sobie przeglądać, co my tutaj mamy.
1: Wiejska 01163, piękna 04197 metrów na godzinie 8.
3: Tu dane adresowe.
1: Kafe czytelnia 199.
3: Kafe czytelnia.
1: Oriental 216. Oriental. Pomnik Ronalda Reagana 218.
3: Pomnik Reagana.
1: Hedoco ukośnik Fundacja Kultury Szok 219.
3: Fundacja Kultur Szok.
1: Stary Młynek 223.
3: Stary Młynek.
1: Wiejska 02200.
3: I tak dalej, i tak dalej. I te punkty mogę sobie zaznaczać, mogę dodawać do baz, mogę tworzyć sobie na ich podstawie trasy. Ja, powiem Wam szczerze, wczoraj w ten sposób szukałem sobie hotelu na wakacje, wybieram się w jakąś tam lokalizację, nawet nie na wakacje, a na weekend majowy. Wpisałem sobie plac miasteczka, do którego się wybieram, jako nazwę lokalizacji, czyli podałem miasto, nazwę placu i numer 1 jako numer adresowy. I później, przenosząc tam swoją lokalizację, skorzystałem z OSM po to, aby przejrzeć sobie punkty w okolicy i dowiedzieć się, czy nie ma w pobliżu hotelu. Jak tego dokonać? Bo tak jak wspomniałem, tych punktów może być mnóstwo, szczególnie w jakichś większych miastach. Możemy oczywiście przeglądać sobie,
1: ambasada Litwy 223,
3: tak jak ja to teraz pokazuję, ambasada Litwy.
1: Piękna 02, 208, plac Trzech Krzyży 01,
3: plac Trzech Krzyży, wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży. I mogę tak sobie przeglądać i przeglądać punkt po punkcie, ale jak ich będzie 1500, to trochę by to trwało. Więc możemy skorzystać po prostu z gestu voice-overa. Przypominam, potrójne tapnięcie dwoma palcami wywołuje opcję wyszukiwania na ekranie.
1: Wybór rzeczy. 591 rzeczy.
3: I słyszymy, w tej lokalizacji mamy 591 rzeczy nam znalazło z projektu OSM. I tu mamy normalnie pole wyszukiwania, gdzie mogę sobie wpisać jakiś tam zwrot. Nie wiem, wpiszmy sobie klub, tak? Albo może restauracja. Restaura. I mi wśród tych prawie 600 wyników znalazło 3 rzeczy.
1: Porta 13, restauracja bio 1.1 km na godzinie 10.
3: Porta.
1: Restauracja Endorfina 563 metry na godzinie 9.
3: Endorfina.
1: Restauracja Warszawska 491
3: i Warszawska. I w ten sposób możemy sobie przeszukiwać też bazy, te, które wyświetli nam, czy te listy, które wyświetla nam projekt OpenStreetMap. Co więcej, pojawiła się jeszcze jedna nowa funkcja w aplikacji Move, którą też możemy wykorzystywać sobie właśnie w połączeniu z opcją symulowania lokalizacji, to znaczy przeglądania danej lub naszej aktualnej bieżącej pozycji na mapie. Jak tego dokonujemy? W tym momencie przejdę sobie jeszcze raz do punkty.
1: Wiejska 4, Warszawa 0 metrów kierunek.
3: Zaznaczam. Wiejska 4,
1: Warszawa 0 metrów kierunek.
3: Zaznaczam.
1: Akcja.
3: Akcja.
1: Zmień. Dodaj do,
3: Może wstrzymamy. Albo nie wstrzymujmy. Bo w tym miejscu możemy zatrzymać symulowanie lokalizacji, ale nie będziemy zatrzymywać, bo chcemy się rozejrzeć w okolicy wiejskiej i nie tylko z projektu OSM, ale w ogóle, że tak powiem, namacalnie przekonać się, jak tam przebiegają drogi, przebiegają ulice, czy my tam damy radę się poruszać.
1: Pokaż na mapie. Przycisk.
3: I do tego wykorzystujemy funkcję Pokaż na mapie. Nowa funkcja znajdująca się pod przyciskiem akcje. Jest to funkcja systemowa, która została zaimplementowana do aplikacji Move, więc tapię sobie tutaj.
1: Mapa.
3: I w tym momencie mam wyświetloną mapę na ekranie lokalizacji, gdzie punktem centralnym jest Wiejska 4. U dołu ekranu powinny znajdować się wytyczne GPS tej lokalizacji.
1: Szerokość 52 2 2 5 0 0 2, długość 21 0 2 7 3 3 4.
3: Są to dane, znacie takie informacje, szerokość, długość, na przykład z aplikacji Loadstone.
1: Wiejska 4, Warszawa.
3: Mamy adres podany, ale to nie wszystko, bo w momencie, gdy przyłożymy palec do ekranu i będziemy nim przesuwać po ekranie, będziemy dowiadywać się, co jest w okolicy tej Wiejskiej 4.
1: Zatrzymaj, aby śledzić. Wiejska, droga północny zachód, południowy wschód.
3: I teraz, gdy nie oderwę Wiejska, palca, to usłyszycie taki charakterystyczny dźwięk, który spowoduje, że wchodzę jak gdyby w interakcję z tą mapą i przesuwając palcem po ekranie mogę śledzić drogi. Drogi, ulice.
1: Piękna, droga wschód, zachód. Zatrzymaj, aby śledzić. Rozpoczęto śledzenie, piękna, droga wschód, zachód.
3: Idę na zachód. Blisko koniec drogi. To idziemy na wschód. Pomalutku przesuwam palec. O, zszedłem z drogi. Niestety te mapy jakoś szalenie dokładnie nie są.
1: Aleje Ujazdowskie. Droga północ-południe.
3: To alejami ujazdowskimi na północ. I one już nam skręciły za ekran. Co my możemy robić? Możemy tutaj sobie oprócz tego, oczywiście, że możemy się tym pobawić, możemy mapę sobie przesuwać.
1: Widoczne miejsca: Senecka, Wilcza, droga jednokierunkowa, droga wschód-zachód, Wiejska, droga północny-zachód, południowy-wschód, dróg widocznych 4.
3: Robimy to trzema palcami w lewo, w prawo. Usłyszeliśmy widoczne miejsca, czyli na mapie znajdują się jakieś lokalizacje, które zostały zaetykietowane i możemy je przeglądać korzystając z pokrętła, wybierając pozycję.
1: Dzięki. Nawigacja w pionie.
3: Ważne miejsca. Zdaje się, wyrazy, tak ona się znaki, nazywała.
1: Ważne miejsca.
3: I teraz palcem, klasycznie, tak jak przy innych funkcjach wykorzystywanych za pomocą pokrętła, przesuwamy palcem góra-dół.
1: Rozdrowie, restauracja i kafe i pub. Adler. Rozdrowie, restauracja i kafe i pub.
3: No tutaj mamy dwa miejsca.
1: Adler.
3: Adler.
1: Rozdrowie, restauracja i kafe i pub.
3: I restauracja Rozdroże. Takie dwa ważne miejsca. Przejdźmy w takim razie w lewo, na zachód.
1: Widoczne miejsca. Senecka, Wiejska, Droga Północny Zachód, Południowy Wschód, Górnośląska, Droga Wschód Zachód, Dróg Widocznych, dwa.
3: Dwie widoczne drogi.
1: Rozdroże, restauracja i kafe i pub. Rozdroże, restauracja i
3: tu mamy rozdroże, tylko Rozdroże.
1: Widoczne miejsca.
3: Jeszcze na zachód.
1: Droga Północny Wschód, Południowy Zachód, Rozbrat, Górnośląska, Droga Wschód Zachód, jeden droga widoczna. Szara,
3: Rozbrat.
1: Droga Północny Wschód, Południowy Zachód.
3: Okej, okay, tutaj nie mamy żadnych ważnych miejsc.
1: Widoczne miejsca.
3: Miłośnicy
1: Szara, Droga Północny Wschód,
3: SLD mogliby
1: zachód,
3: się poczuć rozczarowani.
1: Droga jednokierunkowa, Droga Północ Południe, Rozbrat, Dróg Widocznych, dwa. Mali Greksol. Mali Greksol.
3: I też tylko jedno ważne miejsce.
1: Widoczne miejsca, Górnośląska.
3: Teraz przesunąłem się na północ.
1: Droga jednokierunkowa, Droga Północ Południe.
3: I oprócz, tak jak wspomniałem, informacji,
1: dwa,
3: które otrzymujemy od razu, możemy sobie palcem jeździć. W tym momencie to ważne miejsce mam w prawym górnym rogu.
1: Rozbrat.
3: Zwróćcie uwagę. Jak się zmieniają odgłosy.
1: Bliski koniec drogi. Aleja Armii Ludowej. Droga jednokierunkowa. Droga wschód-zachód.
3: To lecimy na zachód. Przeszliśmy na drugą ulicę. I na tej zasadzie możemy śledzić przebieg tras. Ja teraz zjadę palcem z tej drogi. I w tym momencie zjechałem jak gdyby z trasy i w ten sposób jestem informowany, że opuściłem tą drogę. Lewy górny róg naciskamy, aby wrócić do naszej aplikacji
1: i
3: wyłączymy sobie symulację. Przypominam, pokaż na mapie znajduje się w tym samym miejscu co symulacja.
1: Zatrzymaj symulację lokalizacji.
3: Przycisk. Zatrzymaj symulację lokalizacji.
1: Okej.
3: Okay. Przejdźmy teraz może do ustawień, o których wspominałem na początku. Tam zmieniło się parę rzeczy i myślę, że warto o nich wspomnieć. Od czego zacznijmy? Promień przybycia, czyli określamy, tak jak miało to miejsce w Lodestonie, informacje, kiedy mamy być poinformowani, że przybyliśmy do danego miejsca, ale jest to także istotna informacja w momencie, gdy będziemy poruszać się po trasie, kiedy nasz punkt zostanie na tej trasie odznaczony.
1: Dystans
3: komunikatów 100 metrów. Dotychczas informowani byliśmy na trasie o zmianach w naszej lokalizacji tylko co określony dystans. Było to uciążliwe w momencie, gdy zmienialiśmy środki transportu, to znaczy szliśmy pieszo i powiedzmy komunikaty co 30 metrów były ok, no ale po wejściu do autobusu nagle byliśmy bombardowani komunikatami, no i to już nie było fajne. Dlatego w tym celu dodana została pozycja interwał komunikatów i tu możemy sobie ustalić i wtedy niezależnie, czy jedziemy samochodem, autobusem, samolotem, czy idziemy na butach, będziemy otrzymywali informację o naszym położeniu co 15 sekund lub inną wartość, jaką sobie ustalimy. W tym momencie ja tu mam ustalone 15 sekund.
1: Interwał
3: rejestrowania to znana opcja.
1: Sposoby informowania.
3: Sposoby informowania także, to też. Autoblokada, to wszystko znamy. Nowa funkcja, kalibracja kompasu. Mamy możliwość przetoczenia sobie kuleczek po ekranie, aby skalibrować kompas w naszej aplikacji. Możemy ustalić sobie na sztywno włączyć pokazywanie kierunku zegarowego, chyba że ktoś, szczególnie osoby słabowidzące, które nie mają problemów albo nie powinny mieć problemów z oceną strony świata, mogą korzystać sobie też z informacji geograficznych. Od ostatniej audycji też pojawiły się w aplikacji możliwości zmian zarówno odległości, jednostek odległości, jak i jednostek temperatur. To generalnie w ustawieniach tyle zmian. Z takich istotnych zmian, które zostały jeszcze wprowadzone w najnowszej wersji, która znajduje się w App Store, to kilka elementów powiązanych z trasami. To znaczy, w tym momencie, jeśli wybieramy sobie jakąś trasę z naszych tras, na przykład tutaj mam trasę testową, to zostaniemy zapytani.
1: Zaznaczone. Trasa testowa, akcja.
3: Powiedzmy, śledź trasę.
1: Uwaga, zapisana kolejność. Przycisk.
3: Czy trasa ma być odtwarzana w zapisanej kolejności?
1: Odwrócona kolejność.
3: Czy w odwróconej przycisk. Kolejności? Jest to o tyle istotne, że wcześniej nie mieliśmy nad tym kontroli. W tym momencie ta kontrola została nam udostępniona. Co więcej, pojawiły się nowe funkcje, które umożliwiają nam między innymi dodawanie poprzez potrząśnięcie urządzeniem punktu podczas tworzenia trasy. Czyli jeśli mamy trasę tworzoną w sposób automatyczny, to niezależnie od tego, jeśli uważamy, że ten punkt, ta lokalizacja, w której się aktualnie znaleźliśmy, jest istotna dla naszej trasy, nie musimy jak gdyby pozostawiać wszystkiego w rękach aplikacji, tylko możemy sami wymusić dodanie punktu w tej konkretnej lokalizacji. I jeszcze, jeśli chodzi o same informacje na temat nawigowania, chodzenia po trasie, czy w ogóle kierowania się na dany punkt, została od ostatniego podcastu też wprowadzona funkcja, która poprzez wibrację wskazuje nam lokalizację punktu śledzonego, najbliższego śledzonego punktu. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że po prostu trzymamy w dłoni nasze urządzenie płasko i jeśli mowa o iPhone'ach, to wtedy przycisk zasilający, czyli ta górna krawędź telefonu, będzie jak gdyby naszym wskaźnikiem. W momencie, gdy wyobraźmy sobie jakiś taki wirtualny, laserowy wskaźnik, będzie wskazywał dokładnie w stronę naszego punktu, do którego zmierzamy, to nasze urządzenie w tym momencie będzie nam wibrowało w ręku. Jest to bardzo

0: w sposób dyskretny jest informowana o lokalizacji danego punktu i tu bardziej chodzi na takiej zasadzie, że powiedzmy ona się orientuje, gdzie dany, nie wiem, obiekt, sklep, nie wiem, kawiarnia i tak dalej się znajduje na danej ulicy, mniej więcej, że na tej ulicy, ale gdzie to już niekoniecznie dokładnie, więc wtedy korzystając tylko i wyłącznie z wibracji bez problemu dochodzi do poszukiwanego miejsca. To może jeszcze na zakończenie naszej dzisiejszej audycji, jako osoba mająca przyjemność testować wersję beta aplikacji Move, mogę Wam zdradzić, co będzie w następnym odcinku, to znaczy co pojawi się w następnych wersjach aplikacji i wymienię może tutaj ze trzy elementy. Pierwszym takim, który myślę Was zainteresuje, który właśnie testujemy, będzie to nawigacja zakręt po zakręcie z wykorzystaniem zewnętrznych nawigacji dostępnych w tym momencie w urządzeniu. W tym momencie testowane są zarówno nawigacja od Apple, jak i nawigacja Google Maps. Oba rozwiązania działają bardzo fajnie, oba mają swoje ograniczenia. Przykładowo, według mnie przynajmniej, za rzadko pojawiają się komunikaty na przykład w mapach od Google'a, czyli idąc prostą drogą, jeśli na nią wejdziemy, to przez długi, długi czas nie dostajemy żadnych komunikatów i to budzi taki niepokój, czy jesteśmy dobrze nadal prowadzeni, czy nie, czy aplikacja o nas zapomniała, czy nie. No ale to mam nadzieję już w niedługiej przyszłości będziecie mieli okazję sami poćwiczyć, posprawdzać. Druga ciekawa, myślę, rzecz to pobieranie baz tekstowych oraz w formacie samej aplikacji Move, zarówno za pośrednictwem maila, czyli po prostu ktoś wysyła nam bazę jakąś w załączniku i od razu z poziomu załącznika możemy ją sobie dodać do aplikacji Move, jak i pobieranie bezpośrednio ze strony internetowej. I tu jest ukłon w stronę polskich użytkowników po to, aby mieli możliwość pobierania sobie punktów przygotowywanych przez Grzegorza. Będzie taka możliwość łatwego pobierania bezpośrednio ze strony internetowej. No i może jeszcze taka mała wisienka na torcie, to z kolei ukłon w stronę użytkowników aplikacji Loadstone. Wiele osób o to pytało i wreszcie tak, to jest, to już działa w wersji testowej, czyli import tras, import punktów kontrolnych z aplikacji Loadstone. Czyli jeśli mieliśmy w aplikacji Loadstone potworzone trasy, po których się poruszaliśmy, w tym momencie będzie możliwość importu tych punktów do naszej aplikacji Move, po prostu jako trasy, z których później normalnie będziemy mogli sobie korzystać. Na dziś myślę, że tyle wystarczy. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. W momencie, gdy pojawią się jakieś równie istotne czy bogate zmiany w tej czy w innej aplikacji, myślę, że chętnie się z nimi z Państwem podzielę. Jeśli mieliby Państwo do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.mojaszuflada.pl. Jak słychać, zbliża się godzina 12, ponieważ aplikacja HIM mówi mi, że 2 minuty przed pełną godziną, więc o 12 będziemy kończyć. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry, dzień dobry. 186. Tyflo przeglądu. Dzisiaj w takim dość skromnym składzie Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli
1: Tomek Dorecki. Dobry wieczór.
0: No i żeby tutaj długo nie wygadać jakichś wstępów, no to przystąpmy jak zwykle do tego, co się dzisiaj będzie działo, i dzisiaj żadnych rewelacji, będzie czytał Michał.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. ImageChat, kolejna sztuczna inteligencja do rozpoznawania zdjęć. Niewidomi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych nie są w stanie identyfikować banknotów i chcą to zmienić. Nowości w grach. Sprawdź swoją wiedzę w zakresie dostępności po polsku lub angielsku. Nowa wersja Mony pozwala na zmianę dźwięków powiadomień. Audio Hijack 4.2 przynosi nowe efekty i poprawki dostępności. Nowa wersja i nowe głosy do syntezatora Piper. Aplikacja SenseMath na iOS pomaga niewidomym zrozumieć wykresy. Sztuczna inteligencja zacznie opisywać YouTube Shorts. Czy to kiedyś pomoże niewidomym? Aplikacja ChatGPT na iOS dostępna. Firefox dostanie wbudowanego tłumacza stron. Apple Music Classical dostępne na Androida. Emma wróci. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
0: No, jeszcze więcej na pewno będzie, bo tu zaczniemy od komentarza, ale zanim zaczniemy od komentarza, to najpierw sposoby, w którym możecie się z nami kontaktować. Jest ich jak zwykle kilka. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy w Tyfloradiu, jesteśmy na Facebooku też.
2: Na Facebooku też.
0: Jesteśmy w aplikacji Tyflo Podcast Dawida Piepera na Windows. Tam można na pewno... Co można tam? Chyba można napisać.
2: Pisać. Można ja pisać, a pamiętam, też jest opcja, za pomocą której Zoom może zostać odpalony.
0: Tak, można też do nas zadzwonić przez telefon i można pisać z aplikacji Tyflo Centrum, napisanej przez Arka Święcnicnego, na system iOS. Tych metod kontaktu naprawdę jest dużo. Dobrze, to w takim razie przechodzimy już do tego, do tematów na dzisiaj. Zaczynamy od komentarza.
2: Tak, Aga do nas napisała. Napisała do nas a propos aplikacji Wislens, którą to w poprzedniej audycji demonstrował Paweł. I jeżeli chodzi o ten komentarz, no to Aga napisała do nas tak. Na moim telefonie aplikacja Wislens nie działa. To znaczy ona działa do momentu zrobienia przeze mnie zdjęcia interfejsu, a gdy tylko chcę wejść w tryb interakcji, to nie mogę kliknąć w ogóle w ten przycisk, a raczej w tę zakładkę. Od razu wyrzuca mnie do głównego ekranu aplikacji. Myślałam, że to jest spowodowane tym, że mam za stary telefon już na takie rzeczy. Okazuje się jednak, że nie tylko ja mam takie problemy na mojej ósemeczce jeszcze. Nowsze telefony, takie jak na przykład iPhone 13 Pro, też potrafią mieć ten sam problem. Co ciekawe, to nie każdy iPhone 13 Pro ma ten sam problem, co mój telefon. Ciekawa jestem, czy z ósemkami jest podobnie, czy każda ósemka ma ten sam problem. Aplikacja ma potencjał, ale jak na razie z tego, co widzę i już też ludziska opisywali to na grupce, to za dużo zachodu z tym celowaniem w ekran i tak dalej. Więcej się człowiek nad tym się napoci, niż jest to warte. No ale dobrze, że w ogóle komuś się chce takie programiki tworzyć, może jakoś te aplikacje dopracują. No sama nie wiem, w każdym razie ciekawe czasy nadchodzą, to na pewno. No ja bym powiedział, że z jednej strony tak, to może być męczące korzystanie z takich aplikacji i to w ogóle wszystkie aplikacje, za pomocą których rozpoznajemy jakieś zdjęcia, obrazki, różne tego typu rzeczy i jeszcze kiedy te zdjęcia musimy sami zrobić, to ja się bardzo często spotykam z takimi komentarzami, że to w sumie po co to, bo to i tak źle rozpoznaje, nie jest dokładne, lepiej do kogoś zadzwonić, lepiej kogoś poprosić, jest w końcu Be My Eyes albo można do znajomego zadzwonić. No i to jest wszystko fajnie, kiedy nie mamy jakiejś na przykład prośby do kogoś i nie musimy się z czymś zapoznać na przykład o godzinie 4 w nocy i nikt nie odbiera Be My Eyesa. No to w takiej sytuacji zaczyna być problem i zaczynamy doceniać tego typu narzędzia.
1: przykład z życia znajomego, który zareagował na wiadomość, że Apple dodaje taką funkcję w iOS 17. Szkoda, że tego nie ma już teraz, bo bym nie musiał marznąć w swoim pokoju hotelowym o drugiej w nocy, bo klimatyzator miał ekran dotykowy.
2: No właśnie.
1: Właśnie, nie miał jak tego obsłużyć.
0: No, także rzeczywiście te ekrany dotykowe to jest jakiś problem. No zobaczymy, może jakieś remedium w dobie sztucznej inteligencji się i na to znajdzie. Ostatecznie pamiętam jeszcze 10 czy 12 lat temu, jak były dyskusje, że będzie sztuczna inteligencja, która opisuje zdjęcia, to wszyscy mówili, haha, tego się zrobić nie da. A tymczasem okazuje się, że...
2: A tu proszę, a coraz więcej możliwości i oby tak dalej.
0: No właśnie, no to w takim razie sztuczna inteligencja opisuje już zdjęcia i tu jest pierwszy news. Tak, tam się fajnie nawiązało.
1: Idealne przejście.
0: Tak. Mówiliśmy w tydzień temu, że jest coś do opisywania zdjęć, to jest jeszcze jedno coś do opisywania zdjęć.
1: Tak, jak wyszedł ten ChatGPT, to tak na początku to była taka rewolucja, to się okazuje, że tego zaczęło ostatnio wyrastać jak grzyby, bo ja to znalazłem kolejną rzecz, którą ktoś wrzucił na Mastodonie. Znajdziecie link do tego w komentarzu. Usługa nazywa się Image Chat, no i po prostu pozwala nam teoretycznie porozmawiać ze naszymi zdjęciami. Możemy sobie tradycyjnie wejść na stronę i na tej stronie załadować zdjęcie. Robimy to szukając grafiki opisane jako upload image. Jeśli my na tą grafikę naciśniemy, no to otworzy nam się normalne okienko, w którym po prostu wybieramy plik. Takie wszystkie najbardziej popularne formaty zdjęć są obsługiwane. Po wybraniu pliku zdjęcie nam się ładuje automatycznie. Jak system już je przetworzy, no to wyświetli nam się od razu pole edycji, w którym możemy zadawać jakieś następne pytania, a powyżej tego pola będziemy już widzieli taki dosyć szczegółowy opis. Widziałem osoby, które to rozwiązanie chwaliły. Ja z nim miałem różne wyniki. Takie zdjęcia, które wrzucałem na przykład właśnie do tej lawy, bodajże to się jedna z tych stron nazywała, którą poprzednio testowaliśmy, to były zrzuty ekranu z gry i też zrzut ekranu z aplikacji Audio Hijack, który w sumie wybrałem przez przypadek, no to on tam opisywał, że widział jakieś instrumenty, jak tam instrumentów nie było. Pytałem się go, czy widzi jakiś tekst, no i tutaj podobnie jak z tą lawą, na przykład też tutaj jak OCR-a żadnego nie ma, nie umiem powiedzieć w ogóle, co to za aplikacja i co tam właściwie na tym zdjęciu widać. Wrzuciłem mu zdjęcie naszego pieska, który akurat tam leżał z kimś na łóżku. Wydawało mi się, że to było zdjęcie ze mną, ale mówił tam, że tam jest jakaś dziewczyna, więc nie wiem, czy to po prostu źle rozpoznał, czy to było akurat zdjęcie z moją siostrą, bo to jest też możliwe. Natomiast z rasą psa sobie nie poradził, bo to jest akurat Akita. On mi powiedział, że to jest Husky. No jedno i drugie to są duże psy, więc to się zgadza, ale no tutaj niestety nie trafił, ale opis szczegółowy był właśnie, że ten pies leży na kimś właściwie, jak ktoś tam leży na łóżku, na tej osobie leży pies. Tej osoby było widać tylko ramiona, więc ten pies znaczną część tej osoby przykrył. Można było się właśnie dopytywać o szczegóły, jakieś o kolor i tak dalej. Natomiast teraz próbowałem jeszcze poprosić go, żeby mi coś powiedział po polsku. Rezultat tego był taki, że kiedy napisałem do niego opisz to zdjęcie w języku polskim, to mi odpowiedział: This image is described in Polish. Please describe the image in Polish. Więc nie wyszło kompletnie. Poprosiłem go po angielsku.
0: To znaczy, może no? być tak, bo niektóre te strony, z tego co wiem, i te boty, które jakby rozmawiają, jakby przez które możemy rozmawiać z czatem, to one dorzucają jeszcze swoją jakiś kawałek prompta. Znaczy, to jest w różnych celach, na przykład takich, żeby nie dało się wykorzystywać tych botów do tego, żeby za darmo sobie rozmawiać z tą wersją GPT-4. Po swojemu, no bo my tam napiszemy, to będzie potem jakby na konto jakby użytkownika tego, który nam z tym czatem konwersuje, więc tu są w ogóle ponoć ciekawe rzeczy, że po pierwsze trzeba jakoś zabezpieczyć to, co pisze ten bot do czata, bo to są często wypracowane ciężkim wysiłkiem i tu nie żartuję, takie prompty do tego czata, żeby one rzeczywiście dawały to, co trzeba. I tu ludzie już robią na przykład sztuczki pod tytułem zanim opiszę zdjęcie, napisz mi to, co napisałem ja. I żeby na przykład to nie działało. Żeby nie dało się w ten sposób odkryć, co tam sobie firmy za napisały do czata, tak żeby to potem wykorzystać u siebie. I to są podobno... To już kursy są na ten temat całe i ponoć
2: no to jest ten tak zwany prompt engineering, czyli taki nowy typ programowania, można by powiedzieć.
0: Tak, więc robi się prompt engineering. Prompt hacking, podejrzewam, też się robi.
1: Prompt injection chyba to się mówi, tak.
0: Prompt injection to jest właśnie to wstrzykiwanie przez...
1: Wstrzykiwanie, tak.
0: A hacking to mi chodzi o to, żeby ten prompt, żeby wyciągnąć z tego prompt engineering, znaczy z prompt injecting, no... To, co jest tam właśnie wstrzyknięte.
1: No właśnie.
0: I to jest już cały przemysł skupiony wokół tego, co się pisze czatowi GPT, żeby on zaczął z nami rozmawiać. Być może oni coś tam po prostu wpisali takiego i jak my, jak coś tam ty dopisałeś mu po polsku, to miał część po angielsku, część po polsku, więc...
1: Tak, co ciekawe właśnie...
0: Się to zagubił. Być może, no tak się zastanawiam, bo to, co ja mu tam tydzień temu pisałem, to on rzeczywiście, jak go pytałem po polsku, no to powiadał po polsku. Jak
1: no tutaj właśnie jak napisałem później describe this image in Polish, to mi po prostu odpowiedział opisz to zdjęcie po polsku, więc to przetłumaczył sobie to, co powiedziałem na polski, no ale...
0: Tak, a czat, no, tak, no czat GPT raczej nie...
1: Nie, to jest oni, to jest chyba jakiś ich konkretny model, jest pod to API, które deweloperzy mogą wykorzystywać. Nie wiem, jakie modele językowe tutaj są stosowane, mniej więcej to wygląda w ten sposób, a jeszcze, żeby dokończyć wątek, strona ma również wersję aplikacyjną, zarówno na iOS-a i na Androida. Ja o tej aplikacji właśnie dowiedziałem się najpierw. Tutaj dostałem ostrzeżenie od tej osoby, od której tą wiadomość dostałem, że aplikacja ma niezaetykietowane przyciski. No ja miałem jeszcze większe problemy, bo udało mi się jakoś do tej aplikacji wejść i pominąć ekran logowania, ale tam problem jest taki, że po naciśnięciu powiedzmy jednego przycisku zawartość tej aplikacji po prostu dla VoiceOvera znikała. Jak włączałem rozpoznawanie ekranu, to on coś widział, ale te przyciski jakoś wtedy już nie chciały reagować, więc ostatecznie na aplikacji, mimo to, że pominąłem ten samouczek, który tam się wyświetla, oczywiście też aplikacja zapytała o dostęp do aparatu, do zdjęć, potem też można po prostu sobie robić zdjęcia, ale nie udało mi się niestety przez aplikację nic załadować, przynajmniej na iOS-ie, może na Androidzie jest lepiej, no mniej więcej strona jest i działa, więc tutaj mamy kolejne narzędzie, które ewentualnie możemy wykorzystać.
0: Od narzędzi przechodzimy do dolarów, bo jak się okazuje, Stany, no to jest taki kraj, który z jednej strony ma dużo różnych mechanizmów dostępnościowych, ale okazuje się, że czasami jest fajnie w różnych ciekawych sferach, natomiast w takich podstawach, w tym przypadku banknotach, jest słabo.
2: Jest słabo, dokładnie. Ja też myślałem, że będzie lepiej i że no, o tym się nigdy nie mówiło, bo to po prostu jest oczywista kwestia i niewidomi Amerykanie, niewidomi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są bez problemu w stanie rozróżniać banknoty. Wszak tak jak Tomku mówiłeś, no przecież w Stanach to dostępność i prawa człowieka z różnymi niepełnosprawnościami to dosyć często są podnoszone przez różne organizacje, ale okazuje się, że no z dostępnością banknotów to jest gorzej niż u nas, bo z tego co czytałem, no to te banknoty w żaden sposób nie są rozróżnialne jeden od drugiego i nigdy tak bez jakichś aplikacji, tego typu narzędzi nie wiemy, jaki banknot trzymamy w dłoni. I ostatnio, bo to już tak informacja trochę przebrzmiała, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to 10 marca w Stanach Zjednoczonych była demonstracja niewidomych, konkretnie z organizacji ACB, czyli American Council of the Blind, którzy to domagali się wprowadzenia jakiegoś zróżnicowania, jeżeli chodzi o dostępność tych banknotów, a to było nie bez kozery właśnie tego 10 marca, bo właśnie 10 marca do obiegu został wprowadzony nowy banknot 20-dolarowy. No i przy tej okazji zawsze niewidomi mieszkańcy USA mają nadzieję, że no, tym razem coś takiego się stanie, że będzie to dostępne, że jakieś tam symbole czy w jakikolwiek inny sposób zostanie to nam udostępnione, że będzie dało się rozróżnić te banknoty, no ale wygląda na to, że chyba znowu nic z tego nie wyszło. Swoją drogą, no to jest naprawdę ciekawa sprawa, chociażby można by było to rozróżniać pod względem tej długości banknotów, bo szczerze powiedziawszy, to ja osobiście zupełnie nie umiem korzystać z tych symboli, które są na banknotach. Nawet na nowych banknotach dla mnie one są mało wyczuwalne, a już nie mówię o takich banknotach, które trochę tam w portfelu przeleżą. Osobiście to się cieszę, że już praktycznie wcale nie muszę korzystać z papierowej gotówki. No ale
1: ja też
2: u nas
1: kasiderem się posilam po prostu, jak trzeba.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Ale u nas no to jeszcze jest ta długość zróżnicowana. Jeżeli mamy tę banknotówkę, no to możemy dzięki temu się zorientować, co tam mamy w portfelu.
0: No to przechodzimy do tematu nieco bardziej takiego luźnego, nieco bardziej rozrywkowego, nawet dużo bardziej rozrywkowego, bo nowości w grach od Piotrka teraz.
1: Dokładnie, więc dzisiaj w Tyflo Podcast jako pierwszy dowiaduję się, co będzie w biuletynie Audio Games, bo ja już go skończyłem pisać. On oficjalnie okaże się jutro, bo no, jutro mamy 1 czerwca, swoją drogą Dzień Dziecka, więc jeśli, no myślę, że każdy z nas jest gdzieś tam dzieckiem w głębi serca, więc no warto sobie czasami coś pograć, rozerwać się. Więc przedstawię tutaj kilka rzeczy, które się pojawiło, kilka aktualizacji. Niektóre z tych rzeczy omawialiśmy na bieżąco, ale całkiem sporo rzeczy pojawiło się w tym biuletynie, które jeszcze w Tyflo Podcaście, w Tyflo Przeglądzie nie były omawiane. Więc zacznijmy sobie od nowości. Pierwsza gra będzie ciekawa dla użytkowników Androida, bo tylko na Androidzie ją znajdziemy, a konkretnie to jest Sherlock Mysteries, czyli to jest gra, w której wcielamy się w Sherlocka Holmesa. To jest gra, w której generalnie no, musimy rozwiązywać różne sprawy. A jak to robimy? No tak jak prawdziwy detektyw. Musimy rozmawiać z ludźmi, przemieszczać się od lokacji do lokacji i poprzez nasze wywiady z osobami możemy odkrywać jakieś następne lokalizacje. Oczywiście mamy miejsca, w którym możemy wszystkie jakieś wskazówki, które odkryliśmy, zapisywać i przeglądać. Możemy nawet sami sobie notatki robić, bo w tej grze jest też taki dla nas własny notatnik. Możemy nawet czytać gazetę londyńską, która też nam będzie jakieś informacje mogła dostarczyć. Takie rzeczy, które gdzieś się dzieją w tle, które mogą być dla akurat tej sprawy, nad którą pracujemy, istotne. Co oferuje gra? No oferuje głos, więc tutaj możemy te teksty czytać i oczywiście jest wszystko dostępne z talkbackiem, ale też są aktorzy, którzy te kwestie czytają. Gra jest po angielsku, więc tutaj też taka uwaga, no trzeba jednak ten język znać, jeśli ktoś chciałby sobie pograć. Jest też mamy oryginalne sprawy, które zostały, różne zagadki stworzone dla tej gry. No właśnie mamy tutaj voice acting, czyli tak, mamy te wszystkie narzędzia, ręcznie rysowana grafika, więc jeśli ktoś może jest słabowidzący tutaj, to może też to docenić. No i to jest taka, wydaje mi się, ciekawa gra. Niestety, no i można grać bez dostępu do internetu, tylko przed rozpoczęciem sprawy musimy sobie ją na urządzenie pobrać, bo tam się jakoś te sprawy pobiera. Więc jeśli kogoś taka gra ciekawi, a macie urządzenie z Androidem, bo niestety no, na razie tej gry nie ma na innych platformach, no to możecie sobie pobrać. Następna gra to jest Gamebook, czyli to jest taka no, książka, w której podejmujemy decyzje. To jest pierwszy taki gamebook od tego konkretnego autora, który postanowił właśnie spróbować swoich sił w tworzeniu takich rzeczy. No to jest też oczywiście wszystko po angielsku, a fabuła jest taka, że to jest historia o dojrzewaniu małej dziewczynki, która została wychowana gdzieś w dziczy przez naturę, można powiedzieć, no ale teraz musi nauczyć się radzić sobie z ludkością, no i przy okazji jakieś różne nauczki życiowe doświadczyć. No i oczywiście, jak to bywa w takich gamebookach, no cały sens rozgrywki polega na podejmowaniu decyzji, podejmowaniu trafnych decyzji, bo możemy wykonać jakiś zły krok, no i przez to po prostu przegrać i musimy wtedy rozgrywkę zacząć od nowa. Takie gamebooki to najczęściej są po prostu strony internetowe i tak jest w tym przypadku. Tutaj autor mówi, że ta gra powinna działać zarówno na komputerach, jak i smartfonach, więc tutaj też znajdziecie do tego link. Następna gra też na przeglądarkę, ale już nie gamebook, a gra słowna, Word Voyance, czyli to są, jak to mówią jej autorzy, to jest taka internetowa gra skrawle połączone z krzyżówką, więc tutaj musimy układać słowa w taki sposób, żeby coś nam z tego wyszło na planszy, no i w ten sposób zyskujemy punkty. Co ciekawe, grę można grać właściwie na wszystkie sposoby, bo możemy grać w nią z klawiatury, z ekranu dotykowego, nawet z gamepadem, z joystickiem, to też ciekawe, właśnie taką, takie skrable po prostu z podłączonym kontrolerem, ale tutaj właśnie twórcy zadbali o to, żeby ta gra była dostępna dla jak największej liczby osób, więc no oczywiście tutaj mamy zarówno grafikę i osoby widzące mogą po prostu przeciągać i opuszczać te różne litery i w ten sposób układać słowa. No a my jako osoby niewidome zarówno na komputerze, jak i platformach mobilnych po prostu możemy grać z czytnikami ekranu. Gra jest wieloosobowa, możemy grać sobie z innymi osobami i co też jest fajne, to ta gra działa bardzo podobnie do gier typu Quizvanie czy Dice World, gdzie wykonujemy nasz ruch, wtedy czekamy, aż druga osoba wykona swój, ale my w międzyczasie możemy sobie tą grę zamknąć, wtedy dostajemy powiadomienie, kiedy jest nasza kolej, po prostu możemy do tej gry wrócić i w ten sposób grać z innymi osobami, tylko wtedy, kiedy mamy na to czas, więc po prostu jak mamy chwilę, to możemy sobie zajrzeć do tej gry, no i później zająć się czymś innym. Następna gra, tylko teraz, żebym to dobrze przeczytał. Rococo Audio Game Fantastique. To jest właściwie takie koncept demo, bo gra jeszcze się rozwija. Ma się pierwsza taka bardziej pełna wersja ukazać jesienią. A o co będzie chodziło w tej grze? Głównie o... Będzie to taka gra rytmiczna, w której będziemy musieli poskładać do kupy piosenki. Piosenki, które dostarcza nam sam autor, bo autor jest w takim zespole, który tworzy taką muzykę chiptune i synthpop, więc takie trochę klimaty retro, ale z takimi też elementami współczesnego popu, więc taka całkiem przyjemna muzyka. W tej pierwszej wersji tej gry, którą możemy pobrać na komputery z Windowsem i z Maciem, potrzebujemy zarówno klawiatury i myszki, żeby w nią grać, ale finalnie kontrolery, czyli tam gamepady, też będą wspierane. W tej pierwszej wersji właśnie mamy 4 poziomy, więc możemy sobie tak tą grę przetestować. Gra wykorzystuje dźwięk przestrzenny, no i dzięki temu właśnie musimy te piosenki poskładać. W międzyczasie też nas atakują przeciwnicy, tam chyba jakieś roboty z tego, co pamiętam. No i po prostu jak my zbieramy te wszystkie elementy, to musimy jednocześnie ich unikać. No i w pełnej wersji też będzie voice acting, więc już są aktorzy gdzieś tam zamówieni, tutaj pisze autor, więc myślę, że jak ta gra wyjdzie, to będzie całkiem ciekawie, a już teraz możemy ją przetestować i zwrócić autorowi uwagę, jeśli coś nam się podoba albo nie podoba, i mieć wpływ na to, jak ta gra będzie się rozwijać. Następna gra to jest coś, co poniekąd już wcześniej było, ale to jest ciekawe, co autor chce z nią zrobić. No bo tutaj w przyszłym tygodniu szykuje nam się konferencja Applopska WWDC i na pewno będziemy o tym mówić w tym przeglądzie, bo tu będzie, no tutaj będą nowe wersje systemów, ale też nowe sprzęty. Wszyscy mówią o headsetie rozszerzonej rzeczywistości, który Apple ma ujawnić, ale API do rozszerzonej rzeczywistości już są dostępne na urządzeniach, no i właśnie tych API wykorzystał autor takiej gry, która wcześniej się pojawiła, Ploppy Pears. To była taka gra, coś w stylu pirackiej pamięci poniekąd, bo po prostu musimy dopasowywać karty do siebie, musimy znaleźć dwie pasujące do siebie karty. Ta gra wcześniej już była dostępna i zresztą cały czas jest, ona fajnie działa z voiceoverem. No ale autor dodał tryb rozszerzonej rzeczywistości. Na czym on polega? No zamiast pokazywania tych kart na ekranie nam po prostu, no to na ekranie widzimy nasz świat, ustawiamy telefon sobie nad jakąś płaską powierzchnią, taką, gdzie w rzeczywistości moglibyśmy sobie taką talię kart rozłożyć. No i te karty z tej gry są po prostu rozkładane na tym stole. No i autor tutaj postarał się, żeby ta gra działała właśnie w tym trybie też z voiceoverem. Najpierw dostaniemy komunikaty i dźwięk przestrzenny, który pomoże nam zlokalizować tą planszę, bo ona po prostu się gdzieś rozłoży tam, gdzie telefon znajdzie jakąś płaską powierzchnię, no i później jak będziemy ruszać palcem po ekranie, będziemy znajdować te karty, to voiceover je i tak znajdzie. Tutaj autor ma nadzieję, że kiedy ten headset się pojawi, no to ta gra powinna już z nim w jakimś stopniu działać. Planuje być na tej konferencji WWDC i pokazać ten prototyp ludziom od dostępności z Apple'a i też właśnie czeka na ich opinię. Jest ciekawe, czy takie rozwiązanie ma sens, czy nie. No to jest ciekawe, jak właśnie można takie różne rzeczy zrobić dostępnymi, no i zobaczymy, jak to będzie się rozwijało, jak te słuchawki, ten headset się pojawi, jak będzie z jego wbudowanymi funkcjami dostępności. No w przyszłym tygodniu myślę, że będziemy już wiedzieć znacznie, znacznie więcej.
2: Jedno jest pewne, nie będzie tanio.
1: No na pewno, chyba tam po 3000 dolarów, jak nie wiem, czy nie 3,5 nawet.
2: Słyszałem, no właśnie.
1: Więc to na razie takie urządzenie to dla takich naprawdę dla testerów, programistów, no i takich bardzo zagorzałych fanów rozszerzonej rzeczywistości.
0: Z drugiej strony zobaczymy, jeżeli faktycznie będą się pojawiały jakieś na to rozwiązania, no co ciekaw jestem, czy nie będzie czegoś takiego, że ileś osób będzie brało na to jakieś dofinansowanie czy coś. Jakby, okay,
1: no to będzie.
0: No bo z drugiej strony ile linijek brajlowskich ma takie ceny, więc no może się okaże, że...
1: To będzie miało lidar tak dalej, chociaż ta pierwsza wersja ma być taka dosyć toporna, to znaczy jak urządzenie Apple'a, właśnie to są, mają być dosyć duże te słuchawki, a no dodatek jeszcze będziemy musieli przy sobie mieć baterię, która jest osobna i podłączana do urządzenia przez kabel i nie wiem, czy to jeszcze nie wymaga połączenia kablem do iPhone'a naszego, więc Boże, kiedyś pojawi się, bo też są plany z jakimiś mniejszymi okularami, to wtedy, no ale zobaczymy, jakie aplikacje na to powstaną. To będzie miało procesor bodajże M1 albo M2, więc może tutaj jakieś rozwiązania do nawigacji, coś takie bardziej zaawansowane, wykrywanie drzwi i innych rzeczy, co już mieliśmy. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No myślę, że jeśli takie aplikacje powstaną i będą dobre i te informacje się gdzieś rozprzestrzenią, no to tak, to myślę, że ludzie będą nie tylko w Polsce brać wtedy dofinansowania na takie rzeczy, no i można mieć nadzieję, że jeśli to się będzie sprzedawało, to późniejsze generacje tych sprzętów będą po prostu mniejsze.
2: Z drugiej strony pytanie, jeszcze tak w uzupełnieniu tego, czy to nie jest jakaś trochę ślepa uliczka, bo nie wiem, czy słyszeliście, że Facebook na przykład, czy właściwie Meta, z tego metaversum zaczyna rezygnować i że to generalnie był jakiś niewypał w ogóle, ta cała idea.
1: No w ogóle to urządzenie na samym Apple też nie ma wielu fanów. Ostatnio coraz więcej inżynierów po prostu się odcina od tego projektu i też innych menedżerów, innych zespołów, bo tam ponoć bardzo duże pieniądze w to poszły, a no, efekty nie są takie, jak można by tego się spodziewać. No to jest bardzo drogie.
2: Microsoft, tak? Zdaje się, że też się wycofał z tych swoich rozwiązań wirtualnej rzeczywistości. Także no jeszcze zobaczymy, co tu będzie. Być może Apple jakoś odmienią trendy. Kto wie, skoro na razie nie idą w ChatGPT jakoś bardzo, no to może w tę stronę. I może...
1: Z jednej strony tak. Nie, z drugiej strony zatrudniają ekspertów od Generative AI tak zwanego, czyli właśnie tego typu rozwiązań, więc chcą chyba coś też już robić w tą stronę.
2: Coś szykują, tak, ale tak, Apple to dość często, no, dość długo zwleka z premierą różnych rozwiązań.
1: No właśnie.
0: Tak, za to często, jak coś pokazuje, to to ma jakieś znaczenie co najmniej, także... No,
1: tak, i tutaj też kilku takich znanych twórców właśnie głównie gier na takie oprogramowanie VR jest zaproszone tutaj, na przykład Beat Saber, no to już nie wiem, czy ktoś będzie kojarzył, ale generalnie znani ludzie z tego, łącznie z Johnem Carmackiem, czyli jednym z ludzi, który napisał Dooma i Quake'a, ale też ostatnio pracował w Oculusie, więc zanim Facebook czy Meta właściwie ich wykupiła, więc no faktycznie takie znane osoby i ponoć już coś chwalą to urządzenie, no, ale zobaczymy w przyszłym tygodniu, jak to będzie, a my jeszcze zostajemy w temacie gier. Teraz przechodzimy do aktualizacji, których też jest całkiem sporo. Pierwsza mamy taką grę roguelike o nazwie Fara, to jest gra też w przeglądarce, ale to jest coś w stylu gry Entombed, jeśli ktoś pamięta, że chodzimy sobie po planszy i po prostu tworzymy postać, tutaj też mamy różne klasy do wyboru. I po prostu musimy walczyć z przeciwnikami, zdobywać nowy ekwipunek. Ta gra jest dosyć skomplikowana, mi się nie udało jakoś daleko dojść, ale są osoby, które w tym sobie całkiem fajnie radzą. O, to jest gra dla widzących, ale ma funkcję dostępności, mamy dodatkową opcję, żeby włączyć sobie syntezę. No i w najnowszej wersji, która się pojawiła, doszły też dźwięki, muzyka. To są też takie dźwięki raczej w stylu retro, ale dosyć takie przyjemne, no i trochę nam pomagają w tej rozgrywce, bo na przykład wiemy, kiedy uderzymy w jakąś postać, czy uderzymy w ścianę, albo właśnie zrobiliśmy krok w odpowiednią stronę, więc no całkiem przydatne. Następna gra, Crime Hunter, to jest taka gra, która już jakiś czas temu wyszła. To jest taka gra, w której po prostu chodzimy i zabijamy przeciwników różnymi broniami. Mamy kilka poziomów w tej grze, ale też możemy grać w takim trybie nieskończonym, nawet własne poziomy tworzyć. No i co się stało z tą grą? Pojawiła się na platformie Itch. Wcześniej była dostępna ze strony producenta, a teraz możemy ją sobie po prostu kupić na Itchu. Ci, którzy już tą grę kupili, powinni byli już dostać klucze za darmowe, więc mogą sobie po prostu do swojego konta na Itchu dodać tą grę, jeśli ją kupili wcześniej bezpośrednio od autora. Co mu to daje? No, daje mu to, że gra może łatwiej sprawdzać, czy są aktualizacje, aktywować je, więc już nie ma właściwie systemu aktywacji, bo po prostu loguje się na Itcha i sprawdza, czy gra została aktywowana. No a poza tym ukazało się kilka nowych funkcji. Po pierwsze, gra wróciła na Maca, bo był taki czas, że ona na Macu była, później jej nie było, bo tam były jakieś problemy z kompilacją, a teraz jest znów zarówno na Windowsie i na Macu. A poza tym mamy tryb AI Endless Mode, więc możemy popatrzeć sobie, jak sztuczna inteligencja, no tutaj wątek jak widać jeszcze się nie zakończył, jak sztuczna inteligencja sobie w tą grę gra i podejmuje decyzję właśnie, jakie ulepszenia sobie kupić, no i tak po prostu możemy popatrzeć, jak ta gra sama się gra, ale też są jakieś inne pomniejsze zmiany. Więc jak ktoś chce taką grę sobie zagrać, to polecam. O Survive the Wild mówiliśmy, ale tylko wspomnę, że wyszła bardzo duża aktualizacja, więc jeśli ktoś jakiś czas temu grał, to może warto znów zajrzeć do tej gry. O Change Reaction i Silver Dollarze od firmy Draconis też już wspominaliśmy. Też tutaj jeszcze przypomnę tylko, że firma skupiła się teraz wyłącznie na platformach Apple i pomału wycofuje się ze swoich starych gier na Windowsa, więc jeśli kiedyś ich gry kupiliście, to sobie nie ściągnijcie, zabezpieczcie klucze, bo za jakiś czas może być po prostu ciężko je ściągnąć. No a teraz kilka takich gier, które często się u nas pojawiają. Warsim, gra, w której zarządzamy królestwem, dostała aktualizację z 1.05, zatytułowaną aktualizacja nekromantów, no bo teraz możemy stać się nekromantą i jeśli nie wystarczy nam po prostu zarządzanie podwładnymi takimi żywymi, to możemy sobie skrzeszać jakieś ciała i po prostu mieć pod władzą zombie, którzy będą mogli dla nas walczyć. No i oczywiście jeśli pokonamy jakiegoś przeciwnika, to też możemy z niego zrobić zombie. Poza tym mamy 30 nowych wydarzeń na koniec roku. Każdy rok może mieć taki swój jakiś symbol, no i to nam będzie coś sygnalizowało, czy to będzie dobry, czy zły rok. Są ulepszenia w systemie kupowania milicji. Nowa jakaś lokacja związana z goblinami, no i jak zwykle są też poprawki błędów. Upheaval, kolejna gra tekstowa, taka RPG, już jest na wersji 0.009, w której dodano muzykę i efekt dźwiękowy, więc to była taka czysto tekstowa gra, no ale teraz też mamy w tle muzykę i różne efekty dźwiękowe, zarówno tła, jak i interfejsu. Oprócz tego kaczmarz w grze powinien być dla nas jeszcze bardziej pomocny, dawać nam jeszcze takie bardziej przydatne wskazówki. No i jakaś nowa lokacja się tworzy, na razie jest we wczesnym stadium, ale już tam możemy wejść i coś sobie zobaczyć. No i jak zwykle też tutaj poprawki błędów. Slay the Spire, no mod do gry Slay the Spire, który ostatnio był w Tyflo podcaście demonstrowany. Pojawiła się jego nowa wersja 0.5.0, w której dodano czytanie kolejnych ekranów gry, więc już coraz więcej rzeczy jest w tym modzie czytane. Konkretnie tutaj jest plansza najlepszych wyników oraz napisy końcowe, więc jak przejdziemy grają, to wyświetlają się, kto tą grę stworzył, no teraz to nam też będzie czytane. Oraz informacje o nowych aktualizacjach. Gdyby gra nam się zaktualizowała, no to ten mod nam to przeczyta. Tu jest taka uwaga, że mimo to, że ten ekran najlepszych wyników jest czytany, to niestety jeśli gramy w Slay the Spire z jakimikolwiek modami, no to gra niestety nie będzie naszych wyników wysyłała na tą planszę, bo po prostu no, moglibyśmy jakoś te wyniki oszukać, więc to po prostu jest wyłączane i nie da się tego obejść, natomiast możemy sobie porównać nasz wynik z innymi osobami, więc i tak to jest całkiem, wydaje mi się, fajne. O Hearthstone Accessie już też mówiliśmy, że pojawiło się wsparcie dla trybu starć. Swoją drogą w Hearthstone'ie dzisiaj już została ogłoszona następna mini paczka kart, więc tam też cały czas Hearthstone się rozwija, nowe karty cały czas do niego dochodzą. Następnie mamy Brock the Investigator, to też taka gra, o której już wcześniej wspominaliśmy, w wersji 1.3.6. Jest kilka takich mniejszych poprawek. Jeśli chodzi o dostępność, no to teraz będzie nam czytane potrzebne doświadczenie, żeby osiągnąć następny poziom, bo ta gra ma takie elementy RPG. Oraz był jakiś problem, że w pierwszym rozdziale mogliśmy czasami utknąć, jeśli włączaliśmy funkcję dostępności. Teraz już tak nie powinno być. Sanctuary in Time, kolejna gra, która często się tutaj pojawia. No już oficjalnie opuściła fazę beta, dzięki czemu możemy ją sobie po prostu wykupić z tą treścią, która jest, no bo wcześniej musieliśmy subskrybować Patreona autora i po prostu miesięcznie jakąś wpłatę uiszczać, a teraz możemy sobie po prostu na Itchu i na Steamie tą grę kupić i po prostu mieć ją na własność. Oprócz tego w najnowszej wersji dodano system łask, więc możemy czasami od innych bogów jakieś łaski w grze dostać i też są poprawki w interfejsie, no i jak zwykle też poprawki różnych błędów. Project Dark to jest gra na telefony. Jest kilka takich mini gier audio, które każda z tych gier opowiada jakieś historie. Tam jest dźwięk binauralny. Tą grę bardziej szczegółowo omawiałem kilka tyflo przeglądów temu. No i właśnie a propos tych różnych odcinków, to interfejs sklepu został przeprojektowany. To była rzecz, którą często gracze krytykowali. Teraz powinno być łatwiej między innymi dostać się do zestawu, który pozwala nam wszystkie odcinki naraz kupić za niższą cenę, więc myślę, że całkiem fajnie. Wave of the Undead to jest taka gra, w której no, mieliśmy wcześniej nekromantów, którzy gdzieś tworzą zombie, a teraz mamy grę, w której walczymy przeciwko zombie. No i w tej najnowszej aktualizacji do gry doszła grafika, więc możemy teraz, jeśli widzimy coś, no to będziemy widzieć grafikę, a może chcemy namówić osoby widzące, żeby z nami w tą grę zagrały, no to teraz może nam być łatwiej. Oprócz tego został dodany tryb hardcore, więc jeśli taka standardowa rozgrywka już była dla nas za łatwa, no to możemy ją sobie jeszcze utrudnić. Alter Eon, kolejny mód. W maju doszedł nowy samouczek, który pomaga nam nauczyć się typów obrażeń, bo to jest często istotne. Każda broń ma, zadaje różnego typu obrażenia, no i różne potwory, z którymi walczymy, mogą być mniej lub bardziej reagować na konkretne obrażenia, więc teraz grana będzie to bardziej tłumaczyła. No właśnie, możemy czasami te słabości zobaczyć. No i są poprawki z granatami, które teraz powinny po prostu działać lepiej. No i poza tym, jak zwykle, są nowe zaklęcia, nowe jakieś przedmioty i aktualizacje do systemu tworzenia nowych elementów. No i na koniec tutaj była wzmianka o tym, co zrobił Draconis Entertainment, ale o tym już wspominałem, więc na razie to wszystko ze świata gier.
2: A jeszcze w uzupełnieniu mamy komentarz od naszego słuchacza Krzysztofa. Witam, pisze, w ramach informacji od 16 czerwca do 15 lipca w ramach usług Games with Gold i Game Pass na Xboxa można będzie sobie pograć w grę Audio The Well Shadow of the Crown. Dodatkowo 2 czerwca swoją premierę będzie miała gra Street Fighter 6, która dla nas także zapowiada się ciekawie ze względu na zapowiadane udogodnienia dostępu. Pozdrawiam prowadzących i słuchaczy. Tu mamy komentarz jeszcze od Małgosi, która się cieszy, że tak dziś punktualnie zaczęliśmy. Cieszymy się. No i jeszcze mamy tutaj komentarz od Bartka. Pisze, aby serdecznie podziękować za pomoc. Jeżeli dobrze pamiętam, to było 3 tyflo przeglądy temu. Dzwoniłem do was w sprawie Pontes Media Downloader, pobrałem nową wersję i działa. Niestety jest jeden minus, podczas pobierania nie ma paska postępu. Na szczęście pozostał dźwięk, który informuje o zakończeniu pobierania. Jeszcze raz dziękuję. To tyle, jeżeli chodzi o komentarze, ale to nie tyle, jeżeli chodzi o różne informacje, komentarze i wypowiedzi naszych słuchaczy. No właśnie, mówiąc o tych wypowiedziach, to mam na myśli wypowiedzi głosowe tym razem, bo jest z nami słuchacz, jest z nami Roberto. Witaj.
3: Dobry wieczór, słychać mnie?
2: Słychać cię.
3: O.
2: Jesteś.
3: Super. Jestem. Dobrze, bardzo się cieszę. Chciałbym troszkę opowiedzieć, albo może poinformować, jak teraz wygląda. O jeny, tutaj mój Samsung się rozdzwonił, jakieś powiadomienie, nie wiem co to jest. W każdym razie dzwonię do was w sprawie dostępności aplikacji Bolt Food do zamawiania jedzenia i różnych dziwnych rzeczy, które się tam dzieją, zwłaszcza na Androidzie. I chciałbym o tym powiedzieć głównie dlatego, że udało mi się dość szybko nawiązać kontakt ze wsparciem i no, ja podejrzewam, że nie ma co się czarować, że to ja coś przyspieszyłem. Oni na pewno mają testerów, ale w ciągu, powiedzmy, 2 tygodni ta najbardziej poważna sprawa, o której im pisałem, została rozwiązana, więc no, ciekaw jestem. A generalnie, no, aplikacja do zamawiania jedzenia, ona działa głównie w większych miastach. Podejrzewam, że w wielu wojewódzkich miastach w Polsce już będzie. A myślę, że warto się o tyle z tym zapoznać, że czasami można dostać na przykład zniżkę na całe zamówienie, jeśli znaczy na zamówienia, powiedzmy 3 zamówienia o wartości większej niż 50 zł, 60 zł. No, więc czasami to się naprawdę opłaca. No i był problem z przyciskiem zatwierdzenia zamówienia. Ja to znam jeszcze z innej aplikacji do zamawiania jedzenia, ale gdyby mi nie napisało wtedy wsparcie Volta, tej innej aplikacji konkurencji, że trzeba przeciągnąć, po prostu przytrzymać i przeciągnąć na prawo, to ja bym teraz tutaj się nie domyślił, że to powinno tak działać. No i problem był jeszcze taki, że w poprzedniej wersji aplikacji ani na iOSie, ani na Androidzie to nie działało w Bolt Food. teraz od niedawna z włączonym jakimkolwiek czytnikiem ekranu. Nawet z Jeshuo, jeśli, bo Jeshuo można przełączyć do takiego trybu, że on mówi, ale dotyk działa tak, jakby czytnik był wyłączony. No to tutaj niestety to też nie działało, nie można było przeciągnąć tego i nawet osoba widząca mi mówiła, że strzałka się przeciągała, ale nie działo się nic. I trzeba było ten czytnik wyłączyć i robić to po prostu na wyczucie. No a poza tym w Androidzie jeszcze jest teraz problem, że koszyka nie można tam znaleźć normalnie. To też tylko z Jeshuo, z nawigacją obiektową trzeba znaleźć element, który się w ogóle nazywał w poprzedniej, tej najgorszej wersji aplikacji, on się nazywał Busy. Busy, czyli jakby zajęte. Nie mam pojęcia czemu, ale ja wiedziałem, że to był koszyk, bo wcześniej był taki moment, że to Busy było na samym dole ekranu i jakby to było wiadomo, że to jest koszyk. No, także coś ewidentnie przebudowują. A teraz jest to rozwiązane tak, że i na iOSie, i na Androidzie na tym przycisku do zatwierdzenia zamówienia mamy czynność, która się nazywa Activate po angielsku. I w to trzeba kliknąć i ona właśnie w tej poprzedniej wersji już była, ale nie działała. A teraz jest i działa i potem się pojawia okno tam do wpisania kodu Blik, albo jest nam, albo Apple Pay, albo od razu jakby jest nam pobierana tak płatność z karty, ale i tak uważam, że warto jeszcze, ja do nich jeszcze napisałem, że tam tych problemów dostępnościowych jest kilka, a to są raczej takie, znaczy ten koszyk na Androidzie, no i na iOSie to są raczej takie mniej intuicyjne rzeczy, typu, że są pola edycji, które tak naprawdę tymi polami nie są, to jest głównie jak wpisujemy numer telefonu, to on nam mówi numer telefonu aktualnie i mówi, co jest wpisane, ale jak my wpisujemy, to słyszymy tylko ten taki dźwięk puf, puf, puf, ten Messenger miał kiedyś taki błąd, już lata temu. No i nie mamy kontroli na bieżąco, znaczy mamy, ale tak pośrednio, po prostu musimy zawsze tam najeżdżać na to pole i on mówi, numer telefonu aktualnie to i to. No także a ja do nich jeszcze napisałem, że moim zdaniem mogliby zrobić to po prostu jako normalne kliknięcie przy włączonym czytniku, bo no przepraszam, ale nie każdemu przyjdzie do głowy, zwłaszcza na Androidzie tak myślę mimo wszystko, że przycisk do zatwierdzenia zamówienia może mieć jakąś akcję, jakąś czynność, która w dodatku się nazywa po prostu uaktywnij, a nie na przykład przeciągnij i że w to należy kliknąć, żeby zatwierdzić to zamówienie. Także dobra wiadomość jest taka, że tak się wydaje przynajmniej, reagują dość szybko i mam nadzieję, że mają tych też, że to po prostu, znaczy, no zdziwiłoby mnie, gdybym to ja był, tak? Więc podejrzewam, że oni mają po prostu testerów niewidomych, którzy jakoś tam im dają znać. No i ja jeszcze też niestety nie mogę.
2: Ja bym się, Roberto, wcale nie zdziwił, gdyby jednak to była jakaś informacja zwrotna od ciebie, a być może od kilku użytkowników też.
3: Mhm, no jeśli tak, no to tym lepiej, no to ja może spróbuję jeszcze w cudzysłowie ich zaatakować, spróbuję napisać im o problemie, który w Bolcie samym jest, tym do zamawiania przejazdów, bo na iOSie on tam czyta czas dotarcia przewidywany jako, jak to się nazywa, to jest HTML i to jest timestamp równa się coś tam, to jest taka wartość, ta jakby
1: jakiś zmienny HTML jakiś, no właśnie
3: coś takiego, to jest jakaś wartość, jakby to jest To nie są godziny, minuty, tylko to jest napisane jakoś 0,1 czy 8.
1: Jakaś surowa wartość, która tam pewnie tak. Jest konwertowana w interfejsie, ale VoiceOver ma dostęp do tej wersji nieskonwertowanej jeszcze.
3: Tak, ja się na tym nie znam, teraz pewnie powiedziałem jakąś głupotę, ale to jest jakaś wartość.
2: Może to,
3: tak.
2: Są te, może to jest ten czas liczony od chyba tam 70 roku, czyli,
1: a możliwe.
2: Czyli ten od początku systemu Unix. Tak.
3: Tak, no i tam jest właśnie timestamp, coś tam mniejsze, timestamp równa się coś tam. Więc też o tym do nich napiszę, no i mam nadzieję, że to naprawią, bo uważam, że to intuicyjne. Znaczy, ale zwłaszcza teraz to z tymi zamówieniami i z tymi innymi rzeczami, no to intuicyjne nie jest. Niestety nie mam jak tego przetestować na normalnym talkbacku, bo mam Samsunga Galaxy S21, który ma już tego Samsungowego tylko i nawet jak zainstaluję ten pakiet dostępności Androidowy, to jakby TalkBack mi nie działa tam. Ja nie mogę go uruchomić. Mam tylko Samsungowego TalkBacka, no i Jeszło oczywiście. No, także tak to jest i to jest znowu niestety, tak mi się wydaje, przykład sytuacji, gdzie tylko dzięki temu, że wiemy, co jak wygląda jakość dla osoby widzącej, to jakby mamy pomysł, jak to może działać dla nas. No, w tym Wolcie się to udało rozwiązać, mówię, to przeciągnięcie. Tam na Androidzie nie, tam jest nadal potwierdź, ale tam robimy pyk-pyk i potem, tak, czyli dłuższe przytrzymanie i przeciągamy w prawo i jest dobrze, a w Bolt Foot a w Wolcie na iOS się po prostu klika i on pewnie wie, że VoiceOver jest włączony, więc traktuje to jako przeciągnięcie. No, także tak to wygląda, ale uważam, że nadal to jest jeszcze niekompletne. To jest rozwiązane, ja to mówię po androidowemu, czyli da się, ale trzeba jakby w ogóle pomyśleć, że jest jakieś obejście. I wtedy się.
2: No czyli tak naprawdę nie jest to rozwiązane. No jeszcze do końca.
3: No jeszcze tak.
2: To powinno jednak działać inaczej.
3: Tak, to powinno działać inaczej, zdecydowanie. No, także tak. No i szkoda, że ta aplikacja ma z dostępnością różnie, bo mówię, tam czasami są. Znaczy, to jest dla mnie w tej chwili aplikacja z najbardziej atrakcyjnymi promocjami, jak chodzi o to. I to nie, oni mi nie zapłacili za to, że to ja to teraz to mówię.
2: Ale to jest, wiesz, oni są stosunkowo nowo na rynku, niedawno, więc
3: to od zawsze... 2020 roku.
2: No właśnie, więc to zawsze tak jest, że na początku no, te promocje są dość atrakcyjne, jest to całkiem fajnie, to chociażby tak jak to było z aplikacją Pyszne na początku, te kody promocyjne były, ich warunki na przykład, kiedy się je dostawało, były zdecydowanie lepsze, można było sobie nawet za dosłownie tam, nie wiem, złotówkę czasem coś zamówić, bo jak się wrzuciło ten kod, a teraz ostatnimi czasy to widziałem, że te kody promocyjne nie dość, że limit zamówienia już tam jakiś mają, że to nie da się tak zamówić, żeby na przykład nam cały ten kod pokrył koszty zamówienia albo prawie w całości, to jeszcze jest limit w ogóle na wykorzystywanie tych kodów. Także,
3: ciekawe.
2: Że na przykład masz jeden kod, masz powiedzmy tyle punktów, że mógłbyś wykorzystać już kolejny kod, ale nie, musisz zapłacić pełną kwotę, bo następny kod będziesz mógł wykorzystać dopiero tam powiedzmy za miesiąc czy za ileś czasu.
3: A to ciekawe, to musiało się teraz coś zmienić, bo ja z tym takich doświadczeń nie mam, ale na Pysznym z kolei parę razy miałem taki problem, że aplikacja widziała restaurację, której strona nie widziała w tej samej lokalizacji i nie mogli mi dowieść, bo jakby dla nich się liczyła strona, jakby aplikacja ewidentnie, coś tam był, jakiś błąd i ja dzięki temu dostałem potem od Pysznego kod na 20%. Także i to trzeba też umiejętnie wykorzystywać, prawda? Jak się zamawia coś droższego, to tam...
2: Dokładnie.
3: Żeby oni zapłacili jak najwięcej. No.
2: Zgadza się.
3: Dobrze.
1: No właśnie.
3: No, a druga sprawa jeszcze całkiem inna, to chciałem tylko zapytać, bo chyba było o tym w Tyflo przeglądzie. Ostatnio jak mi się pobrała aktualizacja Thunderbirda, to dostałem komunikat, że już niedługo będzie ta jakaś nowa wersja, super nowa.
2: No tak, to jakiś czas temu mówiliśmy o tym, o nowościach w Thunderbirdzie. Swoją drogą ja sobie też ostatnio, to parę tygodni temu Thunderbirda pobrałem, bo miałem jakiś problem z beki, taki tymczasowy, coś tam z jednym moim kontem pocztowym nie chciała działać przez chwilę, potem sobie już z tym poradziłem, więc problem nieaktualny. Natomiast tam cały czas jest problem z tą autoryzacją Gmaila w Thunderbirdzie.
3: Z dostępnością, tak?
2: Tak.
3: To jest trzeba cały to czas... robić OCR-em.
2: No trzeba to robić OCR-em, a czasem OCR nie chce działać. Ja powiem szczerze, straciłem cierpliwość.
3: O matko.
2: Dobrze, że mam alternatywne rozwiązania, za pomocą których mogę korzystać z poczty, bo po prostu no to nie działa tak, jak powinno działać. Jeżeli ktoś sobie skonfigurował Thunderbirda już kiedyś, no to ma szczęście, bo nie musi tego konfigurować na nowo. Ale jeżeli ktoś teraz instaluje Thunderbirda i chce sobie skonfigurować pocztę, no zwłaszcza googlowską, i podejrzewam, że Office 365 też będzie miał ten sam problem, no to będzie kłopot.
3: To ciekawe, bo ja mam tego laptopa tutaj od 2021 roku, tak. I wtedy chyba nie miałem problemu z ustawianiem Gmaila. Mi się strona otworzyła po prostu.
2: No właśnie, no
1: ta aplikacja
2: teraz...
1: cały czas się zmienia.
2: Tak, a teraz ta strona otwiera się w takim niedostępnym oknie, które...
3: Tak, że nieznany, no, nieznany. No,
2: dokładnie,
3: tak?
2: Dokładnie.
3: No, no tak, znaczy ja o tym mówiłem tu niedawno też, bo miałem coś podobnego z Exchange, znaczy z kontem z uczelni, które jest na Office 365, i tam ważne było to, żeby zmaksymalizować okno i potem ten OCR działał. Nie wiem, czy to próbowałeś.
2: Ja wiesz co, próbowałem z tym OCR-em się bawić, ale mi to nie chciało działać do końca. Jakiś tam był problem, już teraz też do końca nie pamiętam, jakie ja kroki podejmowałem. W każdym razie, no nie udało mi się to po prostu. Chwilę nad tym spędziłem, a po prostu stwierdziłem, że okej, dobra, no to trudno. I tak naprawdę obecnie, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, no to alternatywy pocztowe to ma, powiedzmy, Outlook, no bo Outlook działa bez problemu, ale nie każdy, no nie każdy ma pakiet Office.
1: No nawet nie do końca, bo ja ostatnio słyszałem taką sytuację, że właśnie, chyba też z Gmailem, jeśli spróbujemy go autoryzować z NVDA,

0: 365. To jeszcze bym z tym Googlem musiał spróbować. Dobra, to jeszcze to zweryfikuję w takim razie, bo sam jestem teraz ciekaw.
1: No w każdym razie,
2: jeśli chodzi o Thunderbolta samego, nie wiem, no tutaj ten problem z tymi stronami to jest dosyć poważny. Jeśli chodzi o inne błędy, to wiem, że Peter Wagner, który te błędy zgłaszał, dostał odpowiedź od Thunderbolta i tam nawet sporo raportów zostało ci zgłoszone. Oni nad tym pracują na szczęście. No nie wiem, czy ktoś ten problem zgłosił, jeśli nie, no to...
1: Myślę, że tak, bo to widziałem na konferencjach różnych, więc to... Wydaje mi się, że szukając jakby odpowiedzi, to znalazłem coś na jakiejś hiszpańskiej konferencji NVIDIA, więc podejrzewam, że ktoś to musiał zgłosić, ale tak, Peter Wagner się tym właśnie ponoć zajmował, też coś tam próbował z tym nowym Thunderbirdem. No i miejmy nadzieję, że to będzie dostępne, bo ponoć tam ma nadejść jakaś naprawdę wielka zmiana interfejsu, tak? Tej, no to ma być bodajże Thunderbird 115? Coś takiego słyszałem. Supernowa. Ale na razie to są tylko bety czy alfy nawet, tak? To tam za parę miesięcy ma wejść. No w każdym razie tylko chciałem przypomnieć, ale tak, faktycznie mówiliście o tym parę tygodni temu. Tutaj Pawła Masarczyka zapytałem i on mi mówił, że właśnie mają między innymi Petra Wagnera, który próbuje coś tutaj osiągnąć, coś.
0: No to trzymamy kciuki, żeby mu się udało.
1: Tak, że tam ponoć był taki problem, albo jest jakby problem, że się ładuje się tylko część maili, co jest z jednej strony dobrze, bo mniej obciąża, tak, jakby wszystko, ale właśnie ponoć tam to okno się jakoś dynamicznie nie odświeżało chyba, czy...
0: Tak, tam były jakieś problemy, zwłaszcza ze skakaniem na początek i na koniec listy wiadomości, ale to mówiliśmy o tym już, także myślę, że nie ma sensu wałkować tego tematu ponownie. Pozostaje mieć nadzieję, że się po prostu zmieni to na dobre z korzyścią dla nas.
1: No to dzięki w takim razie i życzę miłego wieczoru, miłej reszty audycji.
0: Dzięki, Roberto, za telefon. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia. Ja tu jeszcze widzę, że w poczekalni mieliśmy i mamy nawet jeszcze jednego słuchacza, więc od razu odbierzmy połączenie i zobaczymy, kto się z nami tym razem skontaktował. No, jeszcze prosimy o akceptację nagrywania, bo bez tego to sobie nie porozmawiamy. Na razie...
3: No to może tymczasem może szybciutko na temat...
4: Halo?
0: Słyszymy się. Kto jest
4: z nami? Jestem. Magdalena Marciniszyn.
0: Cześć, Magdo.
4: Cześć. Chciałam porozmawiać i opowiedzieć osobom niewidomym tym razem, to znaczy temat dotyczy niekoniecznie technologii, ale wydaje mi się, że mieści się w ramach, dlatego że Tyfloprzegląd dotyczy spraw bieżących w jakiś sposób które są związane ze sprawami dotyczącymi osób niewidomych.
0: Oczywiście.
4: Otóż chciałam opowiedzieć o festiwalu Integracja Malowana Dźwiękiem, który miał miejsce w Bochni w zeszłym tygodniu i przede wszystkim zachęcić osoby niewidome do wzięcia udziału w takowym festiwalu. Ja już niestety będę miała karencję co najmniej na kilka lat. No ale od początku. Jest to festiwal, który ma na celu zintegrować osoby niepełnosprawne z osobami sprawnymi. Są duety, muszą być wykonane duety osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi. To jest ważne kryterium. Natomiast co jest ciekawe, warsztaty są prowadzone przez, wydaje mi się, że czołowych artystów polskiej sceny. W tym roku była Adrianna Biedrzyńska, Anna Rusowicz, Natalia Lesz, Wojciech Sokolnicki, w zeszłym roku była Alicja Węgorzewska, bywał też Janusz Radek, zawsze mi się kojarzy z Andrzejem Radkiem, więc mam nadzieję, że powiedziałam dobrze tym razem. Tak, Janusz Radek, Janusz Janina Iwański i wielu, wielu, wielu innych, jeszcze Majka Jeżowska. No i takie osoby ćwiczą z nami duety pod względem interpretacyjnym, pod względem udzielają nam także porad dotyczących emisji głosu. I co ciekawsze, dla osób niewidomych ważny jest też ruch sceniczny. Ja się sporo nauczyłam.

0: Byłam w zakresie ruchu scenicznego. No bo głos, umówmy się, jakoś już mam ustawiony przez wiele lat ćwiczeń, no ale ten ruch sceniczny jakoś kulał, a niestety my, osoby niewidome, musimy dbać o wizerunek, nie tylko sceniczny, a może i nawet szczególnie sceniczny, więc osoby, które nas prowadzą, są świadome faktu, że jakoś mimo wszystko na scenie musimy wyglądać. Nie jest to festiwal dedykowany tylko i wyłącznie do osób niewidomych, ale są różne niepełnosprawności też brane pod uwagę. I co ciekawsze, stara się z każdego osobnika wyciągnąć tyle, ile jest to możliwe. Czyli na przykład ja byłam w takim zdrowym sensie piłowana, to oczywiście w bardzo dużym cudzysłowie, z ruchu scenicznego, no żeby po prostu jakoś, powiedzmy, w jakiś sposób mój poziom wokalny i ruch sceniczny, żeby to nie była jakaś dysproporcja. Są osoby, które mają na przykład problem czy z artykulacją, czy z czymkolwiek i na przykład im się pomaga na przykład w interpretacji, na przykład, tak? Więc po prostu artyści starają się takim osobom naprawdę, naprawdę, naprawdę pomóc. Organizatorem jest Jerzy Turek i Fundacja Kropla Dobroci. Festiwal wygląda tak, że zwykle odbywa się od wtorku do czwartku, czyli we wtorek są warsztaty z osobami, z gwiazdami. W środę właśnie, zapomniałam powiedzieć, są próby z żywą orkiestrą, no bo to też trzeba dodać, że śpiewamy z żywą orkiestrą, nie do jakiegoś półplaybacku, który jest jednak mimo wszystko mechanicznym instrumentarium, tylko śpiewamy z żywą orkiestrą. No a w czwartek są przesłuchania, a potem jest konkurs galowy. I jeszcze w międzyczasie są albo mini recitale gwiazd, albo pokazuje się na przykład osoby, które na przykład malują ustami, więc to jest takie bardzo ciekawe. Poznałam kiedyś osobę, bo ja byłam trzy razy byłam w Bochni, więc tak około tego festiwalu, można tak powiedzieć. Poznałam osobę, która maluje stopami. I było to tyle ciekawe, że po prostu mogłam ją zapytać o różne takie szczegóły od kuchni, chociaż mogę powiedzieć, że moje zainteresowanie się malarstwem, no nie jest jakieś tak, że tak powiem, bardzo rozwinięte, ale bardzo mnie z pewnych względów zaciekawił mnie sposób, w jaki ten człowiek maluje obraz, na przykład. No i uważam, że to są niesamowite przeżycia i bardzo, bardzo osobom niewidomym polecam wzięcie udziału w tym festiwalu.
1: Kolejne, jak rozumiem, za rok.
0: Tak, kolejne. I jeżeli będzie bliżej Bochni, to będę o tym przypominać i na pewno będę reklamować ten festiwal, dlatego że po prostu wiele dobra człowieka może tam spotkać. Organizatorzy cechują się otwartością. Na przykład mi pozwolili śpiewać z tą samą osobą, bo ja śpiewam trzeci raz z tą samą osobą. Jeżeli na przykład wiedzieli, że w jakiś sposób nam to wychodzi, że nasze głosy się zgrały, bo to nie jest takie oczywiste. Więc po prostu starają się wychodzić frontem do uczestnika w taki, wydaje mi się, zdrowy sposób, co jest ważne. A też z drugiej strony nie kładzie się nacisk, że Boże, ty jesteś taki biedny, ty nie widzisz w ogóle, dziękuj Bogu, że ty możesz śpiewać i tak dalej. Nie ma tej całej takiej ideologii. Osobę niepełnosprawną traktuje się jak artystę, któremu trzeba pomóc w jej ewentualnych niedoskonałościach, bo niedoskonałości ma każdy. No i dlatego uważam, że bardzo polecam osobom też niewidomym, które lubią śpiewać, które potrafią śpiewać, bardzo polecam ten festiwal. A wolontariusze to nie są takie osoby z przypadku, ale to są na przykład laureaci różnego rodzaju talent shows typu Voice Kids i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz to się wszystko zmienia, ale raczej naprawdę wolontariusze to są albo jacyś pracownicy, albo współpracownicy teatrów muzycznych, więc to są też osoby, które które mają pojęcie o śpiewie.
1: No to rzeczywiście. Więc... myślę, że wydarzenie może być interesujące dla tych, którzy śpiewają i którzy chcieliby śpiewać jeszcze lepiej i wokół tego śpiewania te wszystkie czynności, tak jak wspomniałaś, chociażby ruch sceniczny, z tym sobie radzić zdecydowanie lepiej niż jest obecnie. Jeżeli ktoś ma ochotę to podszlifować, no to, to pewnie będzie okazja w kolejnych edycjach się zmierzyć ze sobą.
0: Tak, a ja ci powiem, że nie wiem dlaczego ten festiwal w Bochni w naszym środowisku nie jest jakoś specjalnie rozreklamowany. Teraz to już
1: no
0: zaczyna
1: właśnie,
0: się.
1: I to od razu zapytam, czy jest jakieś miejsce w sieci, gdzie można sobie o nim poczytać, co można sobie zaśledzić, żeby na przykład dostawać informacje o tym, kiedy ruszą zapisy na kolejny.
0: Trzeba po prostu, pewnie nie wiem, czy jest strona facebookowa na Facebooku, będę musiała to wkleić w komentarzu, ale jeżeli się wpisze w słowo Bochnia, integracja malowana dźwiękiem, to tam wyjdzie wszystko. Ten festiwal się nazywa Integracja malowana dźwiękiem, bardzo ładna nazwa, nawiasem mówiąc, ona wydaje mi się, że podkreśla tę ideę, bo też ważnym aspektem jest integracja, czyli nie należy raczej tu się nie występuje solo. Są osoby, których to zniechęca, że właściwie z przypadkowym człowiekiem trzeba się zintegrować, a właściwie nie wiadomo kto to, a właściwie nie wiadomo co to, a czy my się zgramy. No i raczej do tego przypadkowego człowieka raczej są na miarę wcześniej udostępnione, można się porozumieć. To też jest po prostu pewna otwartość i nas na osoby, których nie znamy. No i też na przykład wolontariuszy, którzy chcą na przykład wystąpić z osobą niepełnosprawną, której też nie znają. Więc ta nazwa Integracja malowana dźwiękiem. Będę musiała zobaczyć, czy jest ich Facebook, bo ja dowiedziałam się od znajomej o tym festiwalu i tak właściwie nie wiedziałam, co to jest, a Bochnia, gdzie ja przecież o tym nie słyszałam, a jaki tam poziom i w ogóle, a różne niepełnosprawności, więc sama miałam wiele obaw. I ważne jest, żeby mieć swój zgłoszeniowy link na YouTubie, bo po prostu chcą zaklasyfikować głos, czy to jest alt, czy to jest sopran, ewentualnie żeby kogoś przydzielić i tak dalej, i tak dalej. Więc u mnie sprawa wyglądała tak, że miałam jedną rzecz, też z jakiegoś innego festiwalu, była to że piosenka musicalowa, z musicalu My Fair Lady. Tak właściwie trochę bez przekonania to wrzuciłam, bo mówię, w sumie dlaczego nie? No i okazało się, że spodobało się i chcieli, żebym śpiewała w konwencji operetkowej i że niby znaleźli chłopaka, że ten chłopak jest młody, ale ja myślę, ojej, ale on jest młody, no to jak my sobie z tym wszystkim poradzimy? No powiem, że miałam pewne obawy, nie mówię, że nie, ale zaskoczyło od razu, no i śpiewamy już tak trzeci rok ze sobą. No, z sukcesami muszę powiedzieć, bo w tym roku akurat nasz duet wygrał główną nagrodę, więc że tak powiem, no będę miała karencję na parę lat, ale to dobrze, dlatego że uważam, że nie mogą cały czas wygrywać te same twarze. Osoby, które powiedzmy wygrały jakąś nagrodę, powinny dać szansę innym i powinny mieć karencję. Co jest jeszcze ciekawe, udało nam się wygrać nagrodę w postaci nakręcenia teledysku, więc nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać.
1: Ciekawe, bo teledysk no to jest coś, czym się rzeczywiście można będzie pochwalić. No pytanie, jaki tam budżet na ten teledysk zostanie przeznaczony, bo to też wiadomo, że od tego zależy, co można w takim materiale zawrzeć i na ile można sobie pozwolić, ale no... będzie to, myślę, też jakaś fajna wartość dodana.
0: Więc dlatego mówię, bardzo się dba o laureatów, bardzo się dba o uczestników, więc naprawdę polecam i naprawdę można się wiele nauczyć I no nie chcę użyć takiego tutaj slangowego stwierdzenia, pokonać bariery i tak dalej, ale chyba można w przypadku takim, że skoro na przykład osoby niewidome zachęca się do ruchu scenicznego, do tego, żeby jednak ruszyły się na tej scenie, to moim zdaniem jest to pokonanie pewnych barier, no bo po prostu kładzie się nacisk na to, na co się wcześniej i raczej się nie kładzie nacisku na festiwalach, prawda? Że raczej jak osoba niewidoma jest praktycznie na scenie zostawiona trochę sama sobie i ona sobie musi sama poradzić z tym ruchem scenicznym. Nikt jej na przykład nie doradzi, czy się ubrała właściwie, czy się nie ubrała właściwie, a tutaj można, wydaje mi się, z takich konsultacji skorzystać. Akurat
1: i być może nawet niektóre osoby niewidome nie mają zupełnie świadomości tego, że coś jest nie tak. Bo kiedy mamy taki festiwal, taki konkurs, gdzie no, nikt na to nie zwraca uwagi, gdzie jesteśmy w tym, powiedzmy, własnym sosie, gdzie są wszyscy na przykład niewidomi, no to okej, okay, jest to jakiś tam, powiedzmy, równy poziom, w którym możemy się ewentualnie wybić tym, że ładnie śpiewamy. No ale jak już przychodzi co do czego wystartowania gdzieś dalej, to powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach w muzyce, no to nie tylko o muzykę, o śpiew i o nasze warunki chodzi, a o ten show jednak coraz bardziej chodzi i o to, żeby się jakoś tam pokazać. No i fajnie, że ktoś to sygnalizuje i że ktoś zwraca na to uwagę, a przy tym jednak w takim bezpiecznym miejscu, że to jest takie wszystko, taka bezpieczna atmosfera wzajemnej pomocy i zrozumienia, ale tak. Jednak pracy.
0: Ale jednak pracy, właśnie przez 2 dni pracujemy. Najpierw pracujemy, powiedzmy, do podkładów naszych, no bo nie od razu są próby z orkiestrą we wtorek. No to we wtorek po prostu chodzi o takie generalne ośpiewanie piosenki, jakieś powiedzmy zwrócenie uwagi na walory artystyczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast następnego dnia jest próba z orkiestrą i też się zwraca uwagę na pewne aspekty. Czy orkiestra ma zagrać wolniej, czy orkiestra ma zagrać szybciej. I orkiestra jest też bardzo otwarta, bo ja też miałam na przykład pewne uwagi, które powiedziałam orkiestrze, bo mi bardzo zagonili drugą zwrotkę. No i spokojnie dało się to zwolnić, więc w ogóle dyrygentem orkiestry jest pan Adam Jarzmik, kierownikiem orkiestry jest pan Adam Jarzmik, a absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, więc to są profesjonalni muzycy, to nie są muzykanci, że tak powiem, no bo to tak teraz się już zaczyna naprawdę kłaść nacisk na profesjonalizm. Też jeszcze jest, chyba dzisiaj jest, ostatnich parę godzin jest do zgłoszenia się do festiwalu, zaraz jak to się nazywa, Oppon w Opolu, gdzie też można zaśpiewać z żywą orkiestrą i tam może i nie ma warsztatów z ruchu scenicznego, natomiast są wizażyści, którzy zrobią ci profesjonalny makijaż. Znaczy ci w sensie tobie uczestniku, tak? Albo coś doradzą, prawda? Więc no, mężczyźni nie potrzebują makijażu, ale też są, może mogą się jakoś, mogą się skonsultować, więc wydaje mi się, że teraz osoby niepełnosprawne na tych festiwalach dla osób niepełnosprawnych, no bo to się mówi, festiwale dla osób niepełnosprawnych to taka niby, tak się mówi oczywiście, że to niby taka gorsza kategoria, ale naprawdę osoby bardzo dobrze śpiewają i teraz zwraca się uwagę coraz większą na walory pozamuzyczne i nie tylko w Bochni, ale też na innych festiwalach, takich mówię w Opolu na przykład. No i aranżuje się utwory, piosenki na żywą orkiestrę, więc to też jest spora wartość dodana, tak mi się wydaje. Więc uważam, że po prostu warto o tym wspomnieć i warto zachęcać osoby niewidome, które mają ochotę coś przeżyć, mają ochotę pokonać swoje bariery, spotkać gwiazdy, no bo te gwiazdy praktycznie są wśród nas. Ja wiem, że to też brzmi jak jakiś kolejny utarty schemat, ale na przykład można się przysiąść do Majki Jeżowskiej, która sobie spokojnie je obiadek, prawda? Więc można sobie po prostu też jakby nawiązać taki prywatny kontakt z gwiazdami. No i to jest też taką wartością dodaną i poznać tych ludzi.
1: Zgadza się. No cóż, to pozostaje w takim razie zachęcać wszystkich, żeby następnego roku, bo to jest festiwal, jak rozumiem, coroczny, tak?
0: Tak, to jest festiwal coroczny.
1: No to żeby zgłaszali się do Bochni po prostu.
2: Ja znalazłem stronę w międzyczasie, bo okazuje się, że strona jak najbardziej jest zarówno taka internetowa, jak i na Facebooku. Jeśli ktoś by chciał sobie właśnie zobaczyć więcej informacji, to możemy wejść na stronę festiwal.bochnia.pl przez ch pisane, lub jeśli ktoś woli bezpośrednio na Facebooka, żeby sobie zaobserwować tą stronę, no to możemy wejść na facebook.com/festiwal.bochnia i tam widzę, że się na bieżąco posty pojawiają, więc ktoś dba o tą stronę, jest fajnie prowadzona.
0: No to super, no to po prostu też wydaje mi się, że swojego posta napiszę tam, bo napisałam już taką swoją relację, która podsumowała moją bytność, moją przygodę z tym festiwalem, bo ja już trzeci rok tam jestem i za każdym razem uczę się czegoś ciekawego. Tak, i zawsze. I właśnie też trzeba dodać, że na przykład właśnie nie wiem, czy dodałam, że artyści na przykład są wybierani, znaczy uczestnicy trafiają do artystów też w zależności od piosenki i w zależności od możliwości głosowych. Mi się akurat trafiali zawsze bardziej klasyczni śpiewacy, bo miałam rok w pierwszym razem miałam warsztaty z panią Alicją Węgorzewską, a dwa następne, kiedy byłam po raz drugi, po raz trzeci miałam warsztat z panem Wojciechem Sokolnickim, więc też to jakoś wydaje mi się, mądrze dobierają i naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam.
1: Okej, okay, no to dziękujemy ci, Magdo, za taką pozytywną recenzję i pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam również.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: I przechodzimy do następnego newsa w takim razie. Tych newsów jeszcze troszkę przed nami. Dzwoni się do nas, bardzo nas to cieszy. Sprawdź swoją wiedzę w zakresie dostępności po polsku lub angielsku. Czyli quiz.
1: A właściwie quizy. I to tak naprawdę dwojakie, bo jeżeli chodzi o polską stronę, na której możemy sobie tę wiedzę z zakresu dostępności sprawdzać, to jest quizal.pl przez 2L, quizal.pl. Tam mamy różnego rodzaju testy. I to są takie rzeczywiście takie typowe testy, gdzie wybieramy sobie najpierw temat, z czego chcemy być sprawdzeni, no a potem odpowiadamy na różne pytania. Z racji tego, że to jest polska strona i tu mamy polskie testy, to też no z jednej strony jest łatwiej, z drugiej strony też one bardziej są osadzone w naszych polskich realiach, bo chociażby możemy się dowiedzieć na temat deklaracji dostępności różnych rzeczy. Możemy się sprawdzić z zakresu właśnie wiedzy odnośnie tego dokumentu, deklaracji dostępności. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na takie rodzime testy, na przykład o psach przewodnikach też jest test, quiz, to może sobie skorzystać z Quizali, czy właściwie Quizali, może chyba tak to się powinno wymawiać, ale jest jeszcze druga strona, działająca na nieco innej zasadzie, bo to nie są takie typowe testy na te pytania, które tam się pojawiają, odpowiadamy sobie w myślach i następnie, chcąc być uczciwymi wobec siebie, klikamy odpowiedni przycisk, który odsłania nam odpowiedź. Czyli to są takie bardziej fiszki w formie pytań. No i sobie potem odsłaniamy taką fiszkę i dowiadujemy się, o co chodzi i czy myśleliśmy dobrze i czy mamy tu rzeczywiście rację. To jest strona pod adresem trivia przez V 11 y.com. Więc te linki oczywiście będą w komentarzu pod Tyflo Przeglądem, kiedy ukaże się on na stronie i będziecie mogli sobie wybrać, będziecie mogli sobie zdecydować, czy chcecie się testować po polsku, po angielsku, a może i w obu tych językach, a po angielsku to przy okazji sobie też język poćwiczycie. Na przykład są tam testy związane z technologią asystującą, z technologiami asystującymi chociażby, więc można się tym pobawić, można swoją wiedzę udokumentować jakoś, uporządkować nawet właściwie, bo nie tyle udokumentować, bo nie dostajemy tam żadnego certyfikatu, ale uporządkować. No i też dzięki temu myślę, że część naszych niewidomych słuchaczy, która być może nie ma tej świadomości, że dostępność to jest naprawdę bardzo szeroki temat. Mamy dostępności różnego rodzaju, zarówno cyfrową, jak i architektoniczną, jak i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy wchodzi w zagadnienia związane z tą dostępnością. No i to nie tylko jest tak, że to niewidomi i czytniki ekranu i to jest wszystko, jeżeli chodzi o dostępność. Nie, nie, nie, to jest znacznie, znacznie szerszy temat. A tymczasem mamy kolejny telefon, jest z nami Arek. Witamy, Arku.
4: Dzień dobry. Czy mnie słychać?
1: Słychać.
4: O, no to bardzo dobrze, pozdrawiam. Pozdrawiam z Włoch, prawda? I co? I napisałem do was wiadomość, nie wiem, czy ona dotarła.
1: Napisałeś i dotarła, to zgadza się.
4: To dobrze, że dotarła.
1: Testy udały się.
4: Testy się udały, dobrze, bo tu wracam do pracy nad Tyflocentrum. Miałem ostatnio sporo takich rzeczy, że aż za granicą wylądowałem. No, ale tak, już jestem, aplikacja żyje. Ostatnio tak troszkę może nieładnie podbiłem po prostu numer wersji, nie zmieniając absolutnie nic, chyba, że tam jakieś pozostałości zostały z mojej ostatniej, że tak powiem, sesji, ale teraz aplikacja wraca, coś sobie pracuje, dodałem możliwość zapisywania streamów od razu, bo one czasami na tym podcaście pojawiają się z opóźnieniem. Więc stwierdziłem, że całkiem śmiesznie będzie dodać sobie taką opcję, że jak sobie słuchamy streamu, to on opcjonalnie się nam zapisuje na iCloudzie. Po co? Ano po to, że my sobie możemy na przykład od razu taką audycję albo przetranskrybować, albo jeżeli na przykład sobie nie dosłuchamy czegoś i chcemy od razu sobie dosłuchać, no to możemy sobie od razu przysłuchać. Albo, no nie wiem, musimy na chwilę odejść i chcemy mieć bufor wstecz, ale nie chcemy słuchać. Jak to działa technicznie? Technicznie działa to tak, że każdy klient, czyli Tyflocentrum, łączy się z serwerem i jeżeli choć jeden klient chce nagrywać audycję, to audycja się nagrywa na serwerze. Ale później każdy klient pobiera sobie tylko tę część audycji, którą sam chciał nagrać. Czyli to nie jest tak, że jeżeli na przykład ja zacznę nagrywać Tyflo Przegląd od drugiej minuty, a jakiś przykładowy, nie wiem, Kamil od 43, to Kamil będzie musiał pobrać całą audycję od drugiej minuty, tylko będzie mógł pobrać od 43 minuty. Myślę, że to
1: ten konkretny wycinek pliku.
4: Tak, tak. Myślę, że to dość ciekawy system. Nie widziałem czegoś takiego nigdy wcześniej, więc też dość śmiesznie się to implementowało. Muszę wam powiedzieć, że zabawy z tym było co niemiara. Ale no, nie wiem, zobaczymy po audycji, bo teraz akurat takie tematy są, że mnie ciekawią, więc chcę słuchać sam, a nie testować, więc zabieracie mi produktywność, ale to dobrze. Co jeszcze? Nowa wersja ZDSR-a się szykuje. Tutaj Piotr jest, słyszę, więc też chyba Piotr testuje, bo poszła beta otwarta.
5: Jeszcze nie zdążyłem ściągnąć, ale ściągnę.
4: A, ale ściągniesz. No
5: ale
4: dobrze.
5: Ściągnę, tak.
4: I w nowej becie jest sporo nowego. A propos jeszcze ZDSR-a, to zaskoczył mnie problem z Thunderbirdem, o którym wy mówiliście, bo w ZDSR-ze normalnie wszystko radośnie, elegancko działa. Mogę sobie autoryzować konto Google, jak chcę. Outlooka też mogę normalnie autoryzować. Zaskoczyło mnie to, co mówiliście, że jakieś nieznane. Aczkolwiek jeszcze bardziej mnie zaskakuje to, że jak dobrze ZDSR radzi sobie z TeamViewerem, bo z tego, co wiem, z tego, co mi ludzie mówili, że wiem, dlaczego tyle osób nie chce korzystać z TeamViewera. Zbadałem temat trochę bardziej i podobno z NVDA ten TeamViewer w ogóle nie działa.
1: Tak, tam jakoś to się, pogorszyło, coś się zepsuło. Ja z TeamViewera nie korzystałem dawno, bo nie miałem takiej potrzeby, ale rzeczywiście też słyszałem, że jakieś problemy się pojawiły.
4: No a z ZDSR-em co prawda czyta hamburger przycisk, dwa przycisk, cztery przycisk, ale czyta normalnie, można chodzić po programie i nie trzeba żadnego OCR-a, ani nic. Powiedzcie mi, czy ktoś z was się bawił Rimem na Maca, bo ja właśnie dzisiaj mam taki dzień testowania i zabaw. Bawiłem się też KDE swoją drogą. No niestety dostępność Linuxa poszła w dół, ale to może po kolei. Najpierw, jeżeli ktoś z was się bawił Rimem na Maca, to bym prosił o info, jak to
2: tak, działa. Tak, kilka razy, nawet był wiele razy w Tyflo Przeglądzie wspominane, jak jakieś nowości się pojawiały.
4: No ja wiem, ale nikt tak nie mówił, bawiliście się, czy to warto?
2: Tak, ja to testowałem.
4: Mhm. Aha, bo podobno jest jakiś nowy abonament.
2: Tak, o tym Paweł w zeszłym tygodniu mówił też, ale też nawet bez abonamentu zawsze masz 30 minut za darmo, jak założysz konto sobie.
4: A ile kosztuje ten nowy abonament? Bo te abonamenty były jakieś horrendalnie drogie, ja to sobie chciałem kupić, bo wiecie, ja nie chcę korzystać z NVDA, po prostu nie chcę.
2: Jedną rzecz, którą właśnie zauważyłem, bo ostatnio byłem ciekawy, bo RIM generalnie potrafi czytniki ekranu wykryć, na razie ZDSR-a nie wykrywa i to będę musiał im zgłosić, chyba że ty zgłosisz też ewentualnie. Rezultat tego jest taki, że on, jeśli ja na przykład włączę się z Maca z włączonym voiceoverem, no to on mówi, że tam nie ma czytnika ekranu i dźwięk jest przesyłany, tak? Więc słyszymy syntezę z ZDSR-a, ale w międzyczasie też nam się uruchamia, bo on też ma taką swoją zdalną wersję NVDA, którą tam po cichu podrzuca, jak łączysz się na przykład z komputerem osoby widzącej. I on tego ZDSR-a nie widzi, to można wyłączyć z menu, więc to nie jest coś, czego się nie da obejść, no ale jak domyślnie, to będziesz miał dwa głosy tak naprawdę, bo włączy się ten NVDA, ta mowa jest podawana wtedy przez syntezę na Macu, bardzo fajnie generalnie zrobione, no ale też będziesz słyszał dźwięk z
4: ale
2: komputera.
4: Ale ten nowy abonament to ile kosztuje? Jakbyś mógł tak mi na szybko powiedzieć, bo ja wiem, że to było, ale tak jak pamiętam.
2: $150 rocznie. To daje ci 3 godziny połączenia. To są też tańsze pakiety, jak na przykład chcesz tylko się ze swoim komputerem łączyć. To chyba tak $9 miesięcznie kosztuje. To mi się też myślę, czy się nie zastanowić właśnie.
4: No właśnie,
2: bo
4: ja też tak
2: to jest
4: myślę.
2: Jedyne narzędzie, które daje nam.
4: My już z panem Lankiangiem i z Jongiem Jongwanem zaczęliśmy. Mamy napisany taki dość długi dokument, już tam około 24 stron takich wordowskich jest napisanych do twórców Rima, właśnie jak to zintegrować z naszą infrastrukturą, bo to będzie, nie chcę powiedzieć, że bardziej skomplikowane niż z NVDA, bo tego nie wiem, ale da to więcej możliwości, bo my im chcemy też udostępnić system, nad którym my już pracowaliśmy, jakby swojej kontroli zdalnej. No i zobaczymy.
2: No RIM jest całkiem fajnie zrobiony do tego stopnia, że na Macu instaluje własny syntezator, więc można to tak sobie skonfigurować, że załóżmy, ktoś się łączy z Windowsa na przykład i chce włączyć voiceovera sobie po cichu, no to ta mowa też jest wysyłana bezpośrednio, więc no.
4: Fajna sprawa. Tak. Ja bawiłem się też kilkoma aplikacjami na Maca ostatnio. Pierwsza z nich to aplikacja Paletro. Bardzo, bardzo, bardzo fajny programik, malutki. I aplikacja to jest coś takiego jak paleta comment, na przykład w VS Code, czy w Sublime, czy w Notepadzie++, w edytorach tekstu generalnie. Czy w Wordzie chyba też coś takiego jest? To jest po prostu lista wszystkich rzeczy, jakie program mniej więcej potrafi, tak?
2: I to działa wszędzie, tak?
4: Paletro dodaje taką paletę komend wszędzie, tak?
2: O kurczę.
4: I działa to naprawdę bardzo fajnie. Na przykład w Safari mogę sobie, do tego stopnia fajnie działa, że nie wiem skąd, ale on wyciąga jakieś elementy z historii nawet. Więc to jest
2: w menu ciekawe. Historia masz kilka z ostatnich stron.
4: Aha, czyli pewnie stamtąd bierze. Aplikacja jest dostępna na setupie. Też można ją kupić. Normalnie to jest chyba $8, 9, jakoś tak. No i tak, Paletro, Command-Shift-P naciskamy. Otwiera się nam pole edycji. Wpisujemy sobie, nie wiem, na przykład na Zoomie Windows-Shift, Command-Shift-P, Share. I już na tabelce mam Start Share, Shift Command S, podaję też skrót, mogę sobie kliknąć. Oczywiście mi mówi Host Disabled Participant Screen Sharing, ale działa bardzo, bardzo fajnie. Paletro polecam. Fajny programik, bo na przykład aplikacja Wushi, z której korzystam, nie przeszukuje pod menu. I to deweloper mówi, że to specjalnie jest zrobione. No, a Paletro przeszukuje wszystko, bo Paletro do tego służy. Lekka aplikacja, czekajcie, żebym nie skłamał, jakieś parę megabajtów zajmuje dokładnie zajmuje dokładnie 4 MB, więc mały programik, niedużo zajmuje. I tak. Druga aplikacja, którą pokochałem, to ChronoSync na Maca. To jest aplikacja do kopii zapasowych albo do synchronizacji folderów. Można synchronizować w jedną stronę albo w dwie strony. Można robić backupy, można robić bootowalne obrazy dysków. Można ustawić sobie, jak program ma archiwizować usunięcia, czy ma trzymać archiwum usuniętych plików, czy ma synchronizować też te usunięcia. Program jest w dwóch edycjach.
1: Na zdrowie.
4: Dzięki, wybaczcie. Program jest w dwóch edycjach. Jest wersja Express i jest wersja, nie wiem, zwykła. Wersja Express też jest płatna, co ciekawe, ale wersja Express jest na setupie. I wersja Express to jest... warto powiedzieć, że program to nie jest subskrypcja, tak jak to teraz jest moda. Tylko to jest jednorazowa płatność. Wersja Express to jest $10 i to jest taki podstawowy, znaczy no podstawowy na miarę możliwości tego programu, które są olbrzymie, zresztą ja się dopiero go uczę, bo ten program mam na celowniku, żeby go tu pokazać w Tyflo Podcaście. I co? I wersja Express kosztuje właśnie te $10, ale jest dostępna na setupie, więc jeżeli macie setupa, to macie dostęp do ChronoSync Express, a duży ChronoSync to jest $50 i on pozwala właśnie robić te butowalne obrazy, pozwala korzystać z własnych serwerów poczty do wysyłania powiadomień, ma też taką aplikację, ale to też w wersji Express działa ChronoAgent. ChronoAgent to aplikacja, która służy do tego, żeby na przykład z innego Maca sterować tym ChronoSynkiem na naszym głównym Macu na przykład.
1: Jest A z aplikacja... ciekawości, Jarku, czy ty testowałeś te butowalne obrazy i czy my w ogóle jesteśmy w stanie jakkolwiek z tego skorzystać?
4: Napisałem do twórców, że chciałbym prosić bardzo o licencję taką testerską, bo mam parę uwag dostępności, napisałem im tam, że pracowałem przy dostępności Alfreda Piątki i tak dalej, i tak dalej. No, czekam nadal na odpowiedź. Jeżeli nie, to ja ten program i tak zamierzam zakupić, bo ja zawsze w tych podcastach chcę pokazywać te takie najbardziej wypchane wersje, że tak powiem, więc na potrzeby chociażby Tyflo Podcastu, chociaż sam z programu korzystam codziennie i na przykład on, jeżeli mamy taki dysk typowo na backupy, to program ma bardzo fajną możliwość, bo potrafi automatycznie podmontowywać i odmontowywać dyski zewnętrzne, czyli mamy dysk podpięty do komputera i on podmontowuje dysk tylko na czas robienia backupu, czyli jeżeli nie korzystamy z tego dysku, to żeby on niepotrzebnie nie chodził, to on jest odmontowany. I to jest naprawdę kozacka funkcja. Tego na przykład nie ma w Time Machine Macowym, który jest solidny. Ja nigdy nie miałem problemów z Time Machine. Ludzie tam narzekali, że tam Time Machine coś nie kopiuje, coś tam. Nie wiem, ja się nie spotkałem nigdy z tym, żeby Time Machine mi czegoś nie skopiował. Natomiast no chociażby ta funkcja, jest możliwość backupu na chmury na przykład, co też jest bardzo, bardzo fajną opcją, jeżeli na przykład chcemy sobie kopiować. Co jeszcze? Jest wsparcie skryptów, czyli możemy uruchamiać skrypty przed backupami, po backupach. Możemy wybierać, co ma być kopiowane. Mamy wyrażenia regularne, jeżeli na przykład tak chcemy sobie to wybierać. Mamy możliwość wybierania, jak głęboko mają sięgać backupy, czyli do ilu podfolderów. Mamy archiwizację, mamy możliwość testowych backupów, czyli robimy sobie backup, otrzymujemy loga, jakby co by się stało, gdyby ten dry run taki znany z chociażby, jak to się rzecz nazywało, rsync chyba? To narzędzie takie linuxowskie.
1: Tak, rsync.
4: Ale swoją drogą rsync też jest na Macu wbudowany by default, jeżeli ktoś lubi, no to nie musi się takimi rzeczami bawić jak ChronoSync na przykład, bo ma wbudowany po prostu w system bardzo potężne narzędzie.
1: No tak,
4: bo...
1: tylko to jest tam kwestia po prostu znajomości tak, przełączników.
4: Ale jest
1: różnych.
4: Też taki program rsync GUI for macOS. Program jest dość dostępny, ale jest toporny, no ale jeżeli ktoś nie chce płacić za ChronoSynka, to też się bawiłem. Powiem wam, że teraz jak jestem we Włoszech, to znowu się obudziła we mnie bestia i testuję kilkadziesiąt programów dziennie nawet, więc tak. Ale ChronoSync to program, który zostanie ze mną na dłużej. Wreszcie znalazłem na Macu coś, co choć w niewielkim stopniu zastąpi mi program, którym się zachwycałem na Windowsie, czyli Image for Windows, czy też Smart Sync Pro, o którym chciałem kiedyś robić podcast, ale jakoś nie było okazji, bo Smart Sync Pro to też jest całkiem solidne narzędzie na Windowsa, swoją drogą, jeżeli ktoś chce sobie synchronizować dane między komputerami, ale nie skończyłem jeszcze mówić o ChronoSynku. Jest też aplikacja Chrono Monitor i ona pozwala monitorować wszystkie te nasze synchronizacje, backupy i inne zadania, jakie mamy w ChronoSynku z poziomu naszego iPhone'a. I jest jeszcze inna aplikacja od nich, która nie pamiętam, jak się nazywa. I ona to jest menedżer plików na iOS-a generalnie taki sobie, no może ujdzie, ale pozwala on nam synchronizować iPhone'a z Maciem i możemy na przykład robić backupy naszego Maca na iPhone'a, co jest ciekawe.
1: Ciekawe, no.
2: To ciekawe. Może to zachęci kogoś do kupienia sobie większego iPhone'a.
4: Mhm. Czekajcie, nawet wam zaraz powiem, jak ta aplikacja się nazywa. Jakoś tak śmiesznie. ChronoSync, tak wiem, że jest. ChronoSync, oczywiście. I aplikację płacimy raz i mamy na zawsze, nie, że jakieś wersje, mamy wszystkie update'y. ChronoMonitor, ChronoSync. Szukam tej aplikacji. Aplikacja to jest jednorazowa faktycznie płatność. Mamy tak, Total Commander, no. ChronoSync, Chrono Agent.
1: To ewentualnie...
4: Interconnex. Interconnex. Okej, okay, Intercomics. Także tak. Co jeszcze? Rozczarowało mnie dostępność Linuxa. Tak, ostatnio się pobawiłem z nudów, sobie zainstalowałem, wiecie, Linuxa. I co? I chociażby pierwsza konfiguracja GNOME'a jest całkowicie niedostępna, w sensie trzeba tap, enter i mamy, miejmy nadzieję, że się cholera wklikamy. No i tak, no... Jakieś bugi, powiem wam raz, dwa.
1: A to nie jest kwestia Arku jakiejś konkretnej dystrybucji?
4: Testowałem Fedorę. Dobra, tam Fedora, okej, okay, niech się zachowuje jak chce. Później zainstalowałem Archa na czysto. A wiesz, jak działa Arch? Sam dobrze wiesz, jaka to dystrybucja.
1: No, sporo dłubania, żeby to wszystko
4: Więc zainstalowałem Archa na czysto. I później na czysto postawionym Archu, gdzie był tylko kernel ALSA i SPGAP, postawiłem GNOME'a i było to samo.
2: O. Słyszałem, tam jakiś pokaz slajdów na początku się wyświetla gdzieś Devin Brater, bodajże na Macedonie pisał, że faktycznie jakieś błędy były tam. No niestety niektóre rzeczy są problemy, zwłaszcza z tym GTK4, które niby miało być bardziej dostępne w teorii, no a w praktyce na przykład aplikacja terminala od właśnie tego najnowszego GNOME'a jest też niedostępna, bo po prostu interfejsy do udostępnienia tego typu rzeczy po prostu były nieukończone, no a że im się spieszyło, to po prostu tak to wyszło.
4: No więc niestety desktopowy Linux jeszcze gorzej. Jest jedna aplikacja, też się was zapytam, to pewnie głównie Piotr, ale bardzo mi brakuje aplikacji Pidgin z Linuxa, po prostu to jest święty graal dla mnie.
2: Ostatnio tutaj prywatnie wspominałem Adium, to było taki świetna aplikacja, niestety już nie rozwijana.
4: Ale już nie rozwijana, właśnie o to chodzi, że jest też aplikacja Finch, ale nie wiem, czy ją na Macu się da uruchomić.
2: Nie znam.
4: Ona jest konsolowa. Jest też aplikacja, co ciekawe, nazywa się VHAT, także to nie...
2: A to tak, to o tym słyszałem.
4: I to działa, tylko że no, to jest głównie klient do IRC-a i bardzo ciężko jest go rozszerzać o dodatkowe protokoły. I tak, nowa wersja ZDSR-a, o tym krótko wspominałem, a nie skończyłem. Poprawki dostępności w Windowsie 11. Rozwiązaliśmy problem, który ma nawet NVDA i cały czas go ma, że menu start czasami gubi fokus. W najnowszych buildach Windowsa już ZDSR nie gubi fokusu. Czytane są od nowa wyniki wyszukiwania w menu start w najnowszych insiderach, z czym też był problem. Poprawki w IME, czyli w odczytywaniu kandydatów, to głównie chiński, japoński i tego typu rzeczy. Poprawki we wsparciu widgetów. Wreszcie naprawiany błąd z niepoprawnym odczytywaniem stanu procesora. I najważniejsze, domorosły system kaszowania w Chromie zrobiony, inspirowany tym, co jest w Firefoxie, czyli Chrome jeszcze bardziej przyspieszy. Zresztą sam ZDSR też jeszcze bardziej przyspieszy, bo usługa zostaje przepisana, usługa uruchomieniowa programu, więc sam ZDSR też jeszcze bardziej przyspieszy, głównie start, głównie uruchamianie ZDSR-a, z którym wiem, że niektórzy mają problemy, bo tam się niby wolno uruchamia. No, on się dość powoli uruchamia, jeżeli nie wyłączymy sobie silników mowy. Teraz to już nie będzie problem. Taka mała zmiana, a cieszy na angielskich systemach, w sensie na systemach innych niż chiński. Domyślnie włączone będą tylko SAPI 4 i SAPI 5, czyli te Sky Voice i tak dalej będą domyślnie wyłączone.
2: A ten głos Katrin też będzie włączony domyślnie przy instalacji?
4: Katrin będzie w instalatorze mówiła i będzie do zaznaczenia, czy ją chcemy, czy nie. Żeby było tam, wiesz, trzeba w ten management wchodzić i tak dalej. No i myślę też, dajcie znać w komentarzach, bo ZDSR, nie wiem, czy ty, Piotrze, korzystasz po angielsku, czy może korzystasz z mojego spolszczenia, ale ZDSR jest w pełni spolszczony już od jakiegoś czasu, w sensie tak w pełni, co do chyba, nie spotkałem się, żeby ktoś narzekał.
2: Nie akurat po angielsku, ale się to cieszy, bo no, naprawdę jest aplikacja świetna, jak widać tutaj właśnie często w sytuacjach, w których nam NVDA czy jakiś inny czytnik ekranu nie zadziała, ZDSR bardzo często może nam pomóc, więc...
1: No to i może też warto wspomnieć o tym, jaka jest cena ZDSR-a i gdzie go w ogóle można kupić.
4: Bo właśnie... Dlaczego ja chcę zrobić nowy podcast o ZDSR-ze? Podcast był relatywnie niedawno, bo był w 2020 roku, ale w ZDSR-ze zmieniło się bardzo dużo, bo chociażby doszła tak zwana wersja młodzieżowa, ta wersja Youth, która jest wersją, bo jak pamiętacie, ZDSR był czytnikiem ekranu, który był aktywowany donglem.
1: Kluczem, tak.
4: Kluczem sprzętowym i teraz te dongle już powoli wychodzą z użycia, bo zapukał do naszych drzwi ARM, a niestety sterowników do donglów pod ARM nie ma, do tych, z których my korzystamy, do Sentineli, więc z dongami się trzeba będzie wkrótce pożegnać, ale jest też ta wersja młodzieżowa i ta wersja młodzieżowa, ta wersja Youth Pro, to jest koszt $26 miesięcznie, można ją sobie nabyć. Jak ktoś chce sobie nabyć tego ZDSR-a, to napiszcie sobie na adres nuno@zd.hk. To jest, że tak powiem, mój służbowy adres, na który można pisać i tam można uzyskać informacje. To się płaci PayPalem.
1: A to jest tylko wersja taka abonamentowa na zasadzie miesięcznego rozliczania, czy są jakieś
4: Można jeszcze
1: typy?
4: Kupić dongla po prostu. I to jest tylko abonamentowa wersja. Można jeszcze kupić dongla za $232. No bo wiadomo, koszty wysyłki niestety i ten dongiel przez to taki jest przeskok między wersją sieciową a wersją z donglem. No ale wersja z donglem nie wymaga w ogóle połączenia z internetem, jest gotowa zaraz po zainstalowaniu na przykład systemu.
1: No i powiedzmy w ciągu roku to nam się ten dongiel zwróci, tak? Bo tu, jak wspomniałeś, to jest abonament miesięczny.
4: Abonament roczny, przepraszam. To ja w takim razie jakieś głupoty powiedziałem.
1: No właśnie, bo to tak się...
4: Nie. Okej. Przepraszam bardzo, te głupoty mówię. To dobrze, że mi mówisz. Panie, to $26 rocznie, a nie miesięcznie. To przepraszam bardzo.
1: No to już wygląda lepiej.
4: Tak, to jest $26 rocznie, dlatego jest, mówię, no przeskok głównie wynika z kosztów wysyłki, no bo to wiadomo, dongle idą z Chin, też z tymi donglami jest, czasem wiem, że ja na przykład miałem problem, na szczęście tylko ja chyba miałem taki większy problem z dostarczeniem dongla, bo wiem, że parę osób też ma dongle i nikt nie narzekał jakoś solidnie, ja się cieszę, że tylko ja miałem problemy, bo jeżeli... Ja się nie dziwię, że ludzie się potem denerwują, bo to jednak dość duże pieniądze.
1: A jak to jest, jeszcze od razu zapytam, w przypadku tej licencji internetowej, to jest przywiązane na sztywno do jednego komputera, czy to można sobie instalować?
4: Można sobie, jest menedżer autoryzacji wbudowany bezpośrednio w program. Co więcej, program nagradza za to, że z niego korzystamy, bo jeżeli za uruchomienie programu z tą wersją sieciową dostajemy punkty, te punkty 31 grudnia się podliczają, w sensie ten program liczy, kto ile tych punktów, na zasadzie później tam program sobie liczy, ile osób, ile jakby do podziału tego jest i na tej podstawie dostajemy na przykład jakąś zniżkę na następny okres tego programu, więc jeżeli my z niego korzystamy po prostu regularnie, no to on tanieje wraz z tym korzystaniem, tak? Więc to tak to wygląda. No program się rozwija, jak widzicie. Cały czas...
2: Ta grupa na Telegramie ożywiała bardzo fajnie.
4: Tak, grupa na Telegramie ożyła, bo teraz mam trochę więcej czasu, żeby znowu robić jakieś tutoriale czy inne rzeczy. Też dużo kontentu naprodukowałem. Niestety problem z tym kontentem, który ja naprodukowałem do ZDSR-a z tymi różnymi tutorialami czy jakimiś innymi rzeczami jest taki, że one są porozwalane. Jeżeli kogoś interesują wtyczki do ZDSR-a, to może je znaleźć na mao.s.lten.blog. Tam jest kilka pluginów, które napisałem do ZDSR-a. Jest na przykład wtyczka, która informuje o wcięciach w tekście dźwiękiem, ale zrobiłem to trochę inaczej, jak to jest w JOSie na przykład, bo możemy sobie dostosować długość tego piszczenia, możemy sobie dostosować częstotliwość tego piszczenia, co ile ma się ten dźwięk podwyższać, bo wiem, że też są problemy, osoby, które mają problemy ze słuchem na przykład, z myślą o takich osobach na przykład jest w tej wtyczce możliwość zmiany tej długości tego piszczenia albo częstotliwości i przeskoku, czyli można sobie ustawić domyślnie, jest tak, że zaczyna się od 120 Hz i jeden tab to jest 30 Hz, ale można sobie na przykład ustawić, że jeden tab to jest, nie wiem, 60 Hz, albo 70, albo 100, jak ktoś tak lubi, chociaż nie polecam. No i można też sobie grać piosenki na wcięciach, jak ktoś lubi. No. Także tak. Co jeszcze jest? Jest wtyczka, która dodaje wsparcie DIPLA do ZDSR-a, tego płatnego DIPLA, więc jest dużo znaku, więc jest dokładne to tłumaczenie.
1: Ale klucz własny trzeba mieć, tak?
4: Nie, nie trzeba.
1: Aha.
4: Okay. Wtyczka ma swój. Jest wtyczka, która imituje NVDA Controller Client. Czyli jeżeli ktoś gra w gry i chce grać w ZDSR-a, to ten. Ale ta wtyczka, która imituje NVDA Controller Client, jest lepsza niż sam NVDA Controller Client, bo nowa wersja tej wtyczki korzysta z tego ZDSR-owego systemu kanałów, czyli możemy sobie każdy program może mieć swoje własne parametry głosu i może mówić niezależnie od ZDSR-a. Swoją drogą kanały to jest taka moim zdaniem największa nowość w ZDSR-ze, która naprawdę mi ratuje życie, że tak powiem, bo jak coś czytam na przykład, czy coś, to mam wszystko na innej karcie, mogę nagrywać sobie podcast na przykład i na drugiej karcie mieć podgląd z tego, co mówię, skrypt, więc to te kanały to jest taki jakby wirtualny mikser, chyba tak to można, Piotrze, określić, no nie, bo ty chyba miałeś z tymi kanałami do czynienia, że każdy moduł ZDSR-a, czy to schowek, czy to nie wiem, czy to monitory na przykład możemy...
2: Tak, możemy mieć. Sobie po prostu nagrywamy podcast, ustawiamy sobie mowę naszą główną na to kartę, gdzie nagrywamy ten podcast, ale na przykład powiadomienia możemy sobie zostawić gdzieś indziej, więc nam przez przypadek nie nagra się na przykład jakaś poufna wiadomość, która akurat przyszła, bo zapomnieliśmy coś wyciszyć, albo właśnie schowek.
4: Regiony Aria Live można kierować na inną kartę. Schowek, monitor, no i każdy program może mieć swój kanał. A nawet więcej kanałów niż jeden. Jeżeli tylko więcej twórców aplikacji czy gier zaczęłoby z tego korzystać, to by było fajnie. Bo niestety wszyscy ludzie nie chcą z tego korzystać, no bo są te biblioteki pokroju Tolka czy Universal Speech. A niestety te biblioteki przez swoją naturę muszą, że tak powiem, równać w dół, no nie? No bo ciężko jest zrobić interfejs, który jest abstrakcją czegoś i jednocześnie korzysta ze wszystkich funkcji, wszystkich screen readerów, bo to się...
2: No inna sprawa, że ZT to jest chyba taki pierwszy, który faktycznie coś więcej zaoferował, bo wcześniej to tylko tak naprawdę mieliśmy możliwość, żeby coś wypowiedzieć, tak, albo wyświetlić w Braille'u i to wszystko przez te API, ale to już takie rozmowy techniczne, więc...
4: No, ale tak, ZDSR. A trwają prace też nad nowym API, bo w ZDSR-ze jest taka funkcja shift numeryczny enter, ten, jeżeli mamy adres w schowku, to możemy otworzyć ten adres, jeżeli mamy obrazek w schowku, to możemy go zapisać i wpadliśmy z deweloperami na pomysł, że śmiesznie by było rozszerzyć to API szybkich akcji dla deweloperów, czyli na przykład jeżeli mamy plik w schowku, to Shift Enter, to będzie taka premierowa wtyczka dla tego interfejsu, to Shift Enter będziemy mogli wysłać ten plik lub kilka plików ze schowka na transfer.sh. Także takie nowe API powstaje sobie do ZDSR-a. Jeżeli ktoś by chciał sobie rozszerzyć funkcję tego programu, no to będzie miał kolejną możliwość ku temu.
1: No okej, Jarku, czy jeszcze dla nas masz jakieś wieści?
4: Czy jeszcze mam dla was... tak, a propos jeszcze aplikacji pyszne.pl. Powiem, bo przyjechałem teraz do tych Włoch i pyszne to jest aplikacja Just Eat w gruncie rzeczy. I co ciekawe, Aplikacja Just Eat wygląda zupełnie inaczej niż aplikacja Pyszne. Moim zdaniem wygląda dużo lepiej. A dlaczego? Nie mam pojęcia. Może ktoś z was mi powie, dlaczego to jest ta sama firma, w sumie ta sama marka wręcz, a aplikacje są różne dla różnych krajów? Czyli, chociaż Just Eat jest chyba globalniejszy, bo jak się rejestrowałem, to kazało mi wybrać region, gdzie jestem. Tylko nie zobaczyłem, czy była Polska, niestety. Możliwe, że można korzystać z aplikacji Just Eat zamiast tej Pyszne Pyszne.
2: Ja słyszałem, że właśnie one raczej są podobne, więc mi zaskoczyłeś, no ale nie miałem okazji tego testować.
4: Właśnie,
2: więc...
4: właśnie nie, no bo na przykład w Pysznym nie ma czynności. A tutaj mam czynności, mam zupełnie inaczej.
2: Wiesz co, chyba jakieś czynności były, na pewno w koszyku
1: jakieś
2: na przykład,
1: były, jak tak,
2: ustawiasz
1: w koszyku.
4: Tak, ale, tu, ale tutaj na przykład mam informacje o produkcie, są czytane jako podpowiedzi voice-overa, a nie są po prostu na sztywno w tekście.
2: Może jakaś nowsza wersja tej bazy.
4: Ciekawe to jest właśnie, z czego to wynika, bo tak mnie to zaskoczyło, że inaczej trochę to wygląda. A no to ciekawe, że mi mówicie, to nie wiedziałem. No, a tak poza tym, no to co, WWDC będzie? Czy będzie ktoś relacjonował tutaj z ekipy?
2: Na pewno w Cyfroprzeglądzie będziemy więcej mówić później o tym, co było oficjalnie i pewnie nieoficjalnie też.
4: No bo ja oczywiście rączki zacieram na macOS 14 głównie. Mam nadzieję, że rozwiążą jeden irytujący błąd. Co ciekawe, teraz już nie będzie sobie można wejść na pewną stronę z profilami i pobrać sobie tych profilów. Apple się za to zabrało. Moja kontrowersyjna opinia jest taka, że to dobrze, bo może przez to, że będzie mniej feedbacku, to będą brali ten feedback bardziej na poważnie.
2: Oj, ja właśnie wchodziłem do tego programu właśnie między innymi z tego powodu, to proces weryfikacji to też mi trochę zajął, bo coś tam utknęło w systemie. Ale się udało, więc...
4: No więc właśnie to
2: zobaczymy.
4: Zobaczymy, jak to będzie. No ja, a to trzeba jakoś się wejść do tego programu, bo ja mam konto deweloperskie po prostu kupione.
2: Jak to przy rejestracji u ciebie wyglądało? Bo ci opowiem, jak u mnie było. To tak przy okazji, jakby ktoś chciał sobie wykupić takie konto, jakby właśnie ktoś chciał, bo to jest koszt nie? 420 zł rocznie, jakby
4: tak, ja
2: ktoś chciał.
4: Tak, ja kupowałem konto deweloperskie z myślą o Tyflocentrum.
2: Mm-hmm. I co, wtedy ci to od razu przeszło?
4: Od razu mi przeszło. Podałem imię, nazwisko. Pytali się mnie, czy chcę tworzyć płatne aplikacje. Ja powiedziałem, że no thanks, I'll configure it later. Bo jak gdybym chciał tworzyć płatne aplikacje, no to musiałbym dowód osobisty weryfikować i tak dalej. Ja stwierdziłem, że jak będę chciał jakieś płatności w aplikacji dodać do czegoś, to sobie to...
2: A to teraz wygląda niestety nie tak. U mnie to było tak, że podałem imię i numer telefonu, na następnym ekranie adres, a potem wyświetlił mi się komunikat, że twoja rejestracja wymaga weryfikacji. I tutaj się zaczęła rozmowa z supportem, która trwała prawie tydzień, bo najpierw support mi powiedział, że ja po prostu coś źle wpisałem, co mnie zdziwiło, bo zweryfikowałem wszystko. Nawet próbowałem to na innym kocie osobnym założyłem. Mniej więcej to się skończyło tak, że musiałem supportowi wysłać zdjęcie dowodu i dopiero wtedy mi to dopiero dzisiaj przepuścili i założyli to konto.
4: On to ciekawe, bo ja się troszkę
2: więc
4: obawiam.
2: Więc chyba coś w międzyczasie musiało zostać zaoszczone i to teraz można tylko przez aplikację zrobić na iOSie.
4: Ciekawe, czy jak będę przedłużał konto deweloperskie, to czy mnie to się będzie tyczyło?
2: Myślę, że nie, bo tu już tą subskrypcję masz, ale no nie wiem, jak to.
4: To w takim razie wolę to chyba wcześniej przedłużyć, bo jeżeli coś nie będę mógł zainstalować bety na premierę, to się zdenerwuję troszkę, więc dzięki.
2: No tylko chciałem to szybciej zrobić, bo mówię tak, na pewno nie będę tego robił 5 czerwca. No ale mniej więcej właśnie, jakby ktoś chciał, albo właśnie zainteresowany tworzeniem aplikacji na systemy Apple, no to tak wygląda właśnie założenie takiego konta, które potrzebujemy właśnie między innymi, żeby coś w App Store publikować, czy właśnie, żeby dostać się do tych wersji beta deweloperskich, a nie publicznych.
4: Troszkę
2: zawsze
4: się zmienił
2: troszkę
4: App Store Connect a propos tworzenia aplikacji na system iOS. Czy na lepsze, czy na gorsze? Ciężko mi powiedzieć. Nie znoszę App Store Connecta. Jest to niesamowicie nielogiczny system, moim zdaniem przynajmniej, ale teraz jak dodajemy ludzi do grupy w test flycie, to przynajmniej możemy to zrobić normalnie spod strzałek i spacji, a nie musimy rootować myszki i klikać. A jeszcze, przepraszam, że tak rozfragmentowane, ale ważna moim zdaniem nowość w ZDSR-ze w obliczu nowej sieci, to taka, że możemy dostosować, jak się zachowuje spacja i enter w internecie, czyli możemy sobie wybrać, czy klawisz spacji, czy entera ma się zachowywać domyślnie, czyli tak, jak to przewiduje strona, czy ma wykonywać się domyślna akcja systemowa, czy też ma wykonywać się symulowane kliknięcie. I to się przydaje na niektórych stronach, gdzie są elementy klikalne, które reagują tylko na myszkę. Ustawiamy sobie, że strona ma wykonywać enter czy spację, symulując po prostu kliknięcie myszy i już wszystko działa. Także gdyby wtedy to było w ZDSR-ze, to mógłbym normalnie spacją i enterem dodawać ludzi do test flighta. A teraz już mogę normalnie, bo Apple poprawiło

0: roku.
1: No bo to chyba Mark Gurman, a on raczej jest...
0: A raczej się nie myli, właśnie.
1: No. Także ciekawe. No zobaczymy. Dzięki, nie zabieram wam już więcej czasu, wracam do słuchania i do pisania kodu.
0: Dzięki.
2: Dzięki, Jarku. Pozdrawiamy.
1: Więc przypominam, że istnieje coś takiego jak Tyflocentrum, bo wiem, że wiele osób już pewnie zapomniało.
2: No, ale... ci, którzy otrzymują informacje o tym, co w nadchodzącym tygodniu na antenie Tyfloradia się pojawia, to myślę, że nie sposób, aby zapominali, ale... bo tam zawsze link jest podany do test flighta.
1: O, właśnie ChronoSync się włączył i się zaczyna backup robić, ale powiem wam, że dziwi mnie to, bo najnowszą wersję Tyflocentrum, tą, w której dodałem absolutnie nic, zainstalowało 85% wszystkich subskrybujących, więc fajnie.
2: To dobrze, że aktualizują.
1: Widzę, że aplikacja jest potrzebna, bo gdyby nie była, to ludzie by jej nie instalowali.
2: Zgadza się.
1: No, więc dzięki i do usłyszenia.
2: Dzięki, Arku, do usłyszenia, pozdrawiamy.
3: Jeszcze a propos setupa, na koniec taka informacja, którą dzisiaj też dostałem. Setup też uruchomił plan rodzinny. Jakby ktoś chciał sobie założyć dla kilku osób, to nam daje... To kosztuje... Oj, czy teraz bodajże $15 miesięcznie i to nam daje dostęp dla trzech osób. To wychodzi właśnie około $5 na głowę, więc jeśli chcemy się złożyć, to można w ten sposób.
1: A to fajnie, to dobrze wiedzieć. Tam też są aplikacje na iPhone'a, więc co? Więc może się uda.
3: Odsyłamy do twojego podcastu o setupie i też do artykułów w Tyfloświecie, jakby ktoś chciał więcej wiedzieć.
2: Tu jeszcze taki komentarz na YouTubie od naszego słuchacza Grzegorza. Ja się tam nie zgodzę odnośnie Linuxa, o tym, co Arek mówi. GNOME może ma swoje problemy, ale spróbuj Mate'a. Jest bardziej dostępny i lżejszy.
4: To w takim razie teraz znowu newsy. Newsy... W zasadzie teraz będzie taki mały maratonik newsowy od Piotrka, bo w zasadzie w tej rubryce Tyflowieści zostały tylko właśnie newsy Piotrka. Na początku tutaj nam algorytm wskazał nowości z aplikacji, więc czy od tego zaczniesz, czy od czegoś innego?
3: Myślę, że możemy po prostu pójść tego tak, jak tutaj jest. No właśnie, nowości w aplikacjach tutaj dzisiaj są trzy, ale o aplikacjach będzie jeszcze więcej później. Po pierwsze Mona i Spring zresztą też. Ukazała się wersja 5.3 obu tych aplikacji, tak trochę znienacka, w której pojawiła się jedna nowość, ale jak dla nas fajna, bo możemy sobie w końcu dostosować dźwięki powiadomień. To jest coś, o co osoby niewidome prosiły bardzo dużo. Ja nawet ze znajomymi twórcy, i to już jakiś czas temu, to będzie parę miesięcy, to chyba nawet jak nie ponad rok, bo ja już to pierwszy raz wysłałem jeszcze za czasów Springu, wysłaliśmy paczkę dźwięków, które stworzyliśmy w takim projekcie Currently Untitled, o którym kiedyś w przeglądzie było. No i autor właśnie te kilka tych dźwięków zaimplementował. Jeśli chcecie sobie to skonfigurować, zarówno na iOSie i na Macu, po zaktualizowaniu aplikacji wchodzimy w ustawienia, w powiadomienia push, później klikamy na swoje konto, bo każde konto może mieć osobne ustawienia powiadomień i co za tym idzie też osobne dźwięki. Później klikamy dostosuj, to jest taki przycisk, który znajdziemy na dole konta, obok, poza wszystkimi przełącznikami do każdego typu powiadomień. Jak już tam wejdziemy, no to mamy konkretne powiadomienia, nowe odpowiedzi, nowe osoby, które nas obserwują, aktualizacje ankiet, jeśli jakaś osoba, której włączyliśmy sobie powiadomienia, napisała post, dla każdego z tego powiadomienia możemy sobie wybrać osobny dźwięk. Co ciekawe, też aplikacja oferuje nam eksport, więc jeśli nam się te dźwięki podobają i chcielibyśmy je sobie zapisać do, nie wiem, żeby ustawić sobie jako dzwonek na przykład, to możemy to też z poziomu aplikacji zrobić, ale no to jest bardzo fajnie zrobione. Tych dźwięków jest całkiem sporo, one są takie raczej krótkie, przyjemne, więc mi się osobiście bardzo podoba to, że w końcu ta opcja się pojawiła. No i to tylko powoduje, że ta aplikacja jest jeszcze fajniejsza. W ogóle jakby ktoś ją chciał kupić, to jest chyba dzisiaj ostatni dzień tańszych cen, bo od jutra, od początku czerwca, one o około 20% wzrosną, więc warto się tym zainteresować, jeśli was ciekawi Mastodon, no i szukacie fajnej aplikacji do jego obsługi. Następna aplikacja też poniekąd związana z dźwiękiem, ale troszeczkę pod innym kątem, czyli znany Audio Hijack, taki killer app na Maca, który pozwala

0: pozwala nam no, przechwytywać dźwięk z różnych źródeł i coś z nim zrobić, czy to nagrywać, czy przetwarzać, czy wysyłać na jakiś serwis albo audio, czy wideo tak jak YouTube, albo po prostu na słuchawki. No i pojawiła się wersja 4.2, w której doszło kilka ciekawych nowości. Po pierwsze, pojawiły się trzy nowe typy efektów. Po pierwsze, mamy parametryczny korektor. Więc no wcześniej mieliśmy dostępne w aplikacji dwa korektory. Pierwszy to taki bardzo prosty bass i treble, więc tutaj wysokie i niskie tony. Mieliśmy też 10-opasmowy korektor, no ale jeśli ktoś szuka czegoś jeszcze potężniejszego, no to teraz pojawił się trzeci typ korektora, w którym sami sobie możemy ustawiać pasma. I to tak jak ktoś korzystał z takiego typu narzędzi w programach tak jak Reaper, czy na pewno Logic albo GarageBand pewnie też mają coś takiego. Możemy sobie dowolnie dodawać tyle pasm, ile chcemy i ustawiać ich częstotliwości i poziomy. Tutaj mamy wszystkie typy tych pasm, tak high shelf, low shelf, high pass, low pass i tak dalej, więc no tutaj wszystko mamy i możemy sobie bardzo precyzyjnie konkretne częstotliwości wzmacniać lub wyciszać. To jedno. Mamy też speech denoise, czyli odszumianie mowy. To jest też oparte o jakąś sztuczną inteligencję. To jest taki otwartośródłowy algorytm, jak jego dźwięk poznaje. On chyba w OBS-ie też jest stosowany na przykład. No, jest całkiem przyzwoity. To nie jest oczywiście coś aż tak dobrego jak na przykład to, co mamy w Wavesie, ale całkiem fajnie sobie radzi. Na pewno jakieś szumy nam zniweluje. Tak samo też dobrze radzi sobie na przykład z dźwiękami z klawiatury, więc jeśli chcielibyśmy odszumić odgłosy wciskania klawisza albo jakąś muzykę w tle, no to jak najbardziej ten klocek speech denoise nam w tym pomoże. I mamy jeszcze trzeci klocek nowy, to jest Fear Filter, czyli to jest taki efekt, który pozwala nam zastosować tak zwane impulsy. To są takie pliki dźwiękowe, których są zapisywane takie obrazy pogłosu jakiegoś pomieszczenia albo jakiegoś sprzętu, czy to mikrofonu, czy wzmacniacza. I to nam pozwala po prostu zrobić tak, żeby dźwięk, który my wpuszczamy do tego klocka, czyli dźwięk z naszego mikrofonu, czy z jakiejś aplikacji, zrobić tak, żeby ten dźwięk brzmiał tak, jakby się wydobywał z tego miejsca, czyli możemy nagrać sobie powiedzmy pogłos w jakimś pomieszczeniu, no i wierną kopię tego pogłosu później nałożyć sobie na ten nasz dźwięk. No i teraz Audio Hijack też ma taki klocek, który pozwoli nam takie impulsy tak zwane w ten sposób zastosować. Oprócz tego są aktualizacje z niektórymi z klocków, które już tam są, między innymi klocek System Audio pozwala nam teraz dodawać kilka aplikacji do listy wykluczeń jednocześnie. No to klocek System Audio akurat przechwytuje cały dźwięk systemu domyślnie, ale możemy sobie właśnie jakieś pojedyncze źródła wykluczyć. Są też aktualizacje w mikserze, tutaj bardziej takie wizualne zmiany. No właśnie, tutaj generalnie są takie zmiany bardziej wizualne, ale coś, co nie jest zmianą wizualną, to są poprawki w VoiceOverze, z dostępnością z VoiceOverem tej aplikacji. Między innymi możemy przejść do globalnego okna aplikacji. Szczerze nie wiem, gdzie to okno jest. Muszę jeszcze się w aplikacji rozejrzeć. Ale poza tym są też inne poprawki. Możemy szybciej poruszać się po aplikacji klawiszem Tab, jeśli ktoś tak woli. Ale też elementy klocków są troszeczkę lepiej odczytywane. Często niektóre efekty, na przykład, nie wiem, efekt balansu na przykład, był tak zrobiony, że wcześniej musieliśmy wejść z nim w interakcję, jeśli chcieliśmy przeczytać, jaką ma ustawienie. A teraz, jak poruszamy się po prostu po tej siatce, no to VoiceOver nam automatycznie będzie więcej informacji czytał. Czyli właśnie w przypadku balansu, no to nam przeczyta ten balans, czy głośność, lub jeśli dodamy sobie jakiś klocek, który przechwytuje konkretne urządzenie, audio lub aplikację, kiedyś musieliśmy go nazwać sobie konkretnie, a teraz VoiceOver nam zawsze, oprócz tej nazwy, którą my nadamy, też przeczyta, jak ten klocek jest ustawione, więc takie dosyć istotne zmiany, które nam się bardzo mogą przydać. No i tutaj producent przypomina, że są bardzo, oczekują na jakieś sugestie, więc jeśli mamy jakiś problem z obsługą Audio Hijacka czy innych ich programów z VoiceOverem zresztą, to można śmiało do nich pisać i będą starać się te błędy, zmiany poprawiać, czy nasze sugestie wcielać. To jest darmowa aktualizacja, więc jeśli ktoś ma już wykupionego Audio Hijacka 4, to po prostu możecie sobie wejść do aplikacji i ona automatycznie zresztą sprawdza aktualizację, ale też możemy to zrobić ręcznie i gorąco polecam ściągnięcie tej aplikacji.
1: I też zdaje się, że jeżeli ktoś ma trójkę, to jakaś zniżka jest, prawda?
0: Tak, bodajże chyba $30 wtedy aktualizacja kosztuje, a może chyba coś koło 30, teraz nie chcę skłamać. I przepraszam, a propos jeszcze nowości, mamy aktualizację do syntezatora Piper, o którym już wcześniej wspominaliśmy. To jest taki syntezator neuronowy, który doczekał się dodatku do NVDA. Wyszła nowa jego wersja, która rdzeń której został przepisany w języku Rust, co miało troszeczkę ten dodatek przyspieszyć. Czy on przyspieszył? Może troszeczkę, aczkolwiek no wiadomo, przez to, że to jest taka synteza neuronowa, no to on i tak nie jest jakoś bardzo responsywny. Ale oprócz tego doszło kilka innych funkcji. Mamy możliwość podkręcenia prędkości, bo jak pamiętacie może z tamtego podcastu, a jeśli tego nie pokazałem, no to prędkość 100 w tym dodatku była, no nie była jakaś bardzo szybka. No teraz możemy sobie ją podkręcić, no i wtedy to już można go całkiem sensownie przyspieszyć. Jest też obsługa wysokości, więc no jeśli NVDA na przykład czyta duże litery, czy w jakimś innym przypadku, albo chcemy sobie po prostu tą wysokość zmienić, no to da się to zrobić. No a oprócz tego społeczność zaczęła tworzyć własne głosy do tego dodatku. Niebawem ma się pokazać zamołczek, jak to robić, ale zanim on się pokaże, to już kilka głosów zostało udostępnione. Co ciekawe, to no, generalnie są na razie głosy angielskie, ale zostały one stworzone na bazie otwartych źródeł, jak na przykład z nagrań z uniwersytetów. Na przykład powstał taki szkocki głos, który wydaje mi się wyszedł całkiem sensownie. Ja go szybko tylko pokażę, bo... A tutaj mamy akurat stronę Tyflo Przeglądu, ale sobie otworzymy z powrotem stronę Hijacka może. Rook amoeba under the microscope, double right pointing angle bracket, log archive, double right pointing angle bracket, audio hijack 4.2 at 3 powerful new bots, document busy. No i ten głos brzmi całkiem fajnie, naturalnie. Oprócz tego zostały na przykład stworzone głosy na podstawie tych danych, Voice które też na przykład były używane do stworzenia głosów RH Voice'a czy Festiwala. I na przykład mamy taki głos. CLB and US. Variant combo box medium collapsed alt plus A. Speaker combo box default collapsed alt plus A. Może ktoś tą barwę głosu kojarzy, bo to taki dosyć, no to ten głos był często używany do trenowania różnego rodzaju syntez. No i tutaj widać jak radzi sobie z tym synteza neuronowa. Tutaj mamy jeszcze głos brytyjski na podstawie jakichś danych z Harvardu. Harvard data NGB. Speaker combo box default collapsed alt plus A. Rate slider 100 alt plus R. Rate boost checkbox not checked alt plus T. No właśnie, tutaj mamy prędkość 100, ale nie jest podkręcona. Gdybym je włączył to podkręcenie. No to zaczyna mówić naprawdę bardzo szybko. I jeszcze głos, który został stworzony z tylko 7 minut dźwięku. No i mimo to wyszło to całkiem sensownie. Zobaczymy, czy jeszcze...
2: Ja mam wrażenie, że ten głos możliwe, że mógłby być lepszy, tylko tam słychać coś, jakby tam był jakiś pogłos.
1: Jakiś pogłos,
0: tak, coś tam
2: możliwe,
0: jest.
2: Możliwe, że gdyby to było lepiej nagrane, to być może ten głos byłby jeszcze lepszy, bo ten silnik generalnie nie jest zły.
0: Nie jest zły. Byłoby fajnie, gdyby powstała jakaś aplikacja, która by po prostu służyła do czytania tekstu. Nie wiem, jak, na przykład jakby Parabolka na przykład dostała obsługę tego silnika, to myślę, że byłoby całkiem fajne.
2: Czytania tekstu albo nawet wygenerowania MP3 z takim syntezatorem, bo czytanie tekstu to też... Pytanie, czy ten syntezator obsługuje taki streaming, tak, że on jakby sobie generuje i sobie to mówi. Tylko podejrzewam, że w związku z tym, że te procesory komputerowe to są bardziej zajęte, teraz są mniej zajęte, to ciekaw jestem, ile by było takich przerw, w których syntezator musi sobie wygenerować następne zdanie, bo to tam chwilkę trwa. Ja to sobie u siebie testowałem. Ja mam naprawdę dobry procesor, tam mam i9, co prawda laptopową, ale no to jest generalnie dość szybki procesor. To jak czytam jakieś wpisy na Mastodonie, powiedzmy, angielskie, no to zanim on sobie wygenerował wypowiedź taką, którą tam czytał z 10 sekund, no to minęło powiedzmy za 2 sekundy. Więc ciekaw jestem, czy to nie byłoby tak, że jak jest dłuższe zdanie, to on sobie musi chwilkę wygenerować.
0: Tak, to trochę trwa.
2: Fajne przerwy. Więc mi się wydaje, że to nawet lepiej byłoby zrobić no w ten sposób, żeby po prostu generował jakieś pliki z takimi zdaniami.
0: No można by to w ten sposób zrobić. Mniej więcej fajnie, że jak widać naprawdę można fajne efekty tym uzyskać. No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą sekcję, więc możemy sobie przejść dalej.
1: To zanim może przejdziemy dalej, to ja przeczytam jeszcze komentarz Pawła.
0: Pewnie.
1: A propos aplikacji pyszne.pl. Paweł do nas napisał, że ta aplikacja to część niderlandzkiej grupy takeaway.com. Jej siostrzane aplikacje, czyli na przykład dostępne w Austrii czy Niemczech, Lieferando, to ta sama aplikacja, kraj możemy nawet przełączyć w ustawieniach pysznego, a Just Eat to coś, co chyba zaczęło się w Wielkiej Brytanii. Nie słyszałem o fuzji, ale kto wie, może nastąpiła. I tyle, Piotrze, antena twoja.
2: Jeszcze ja tylko tak chciałbym sobie powiedzieć, że jeżeli się tylko dowiem, jak się trenuje głosy, jeżeli będę umiał to zrobić i będę mógł to zrobić, no to myślę, że głos Michał pojawi się na Pipera, zwłaszcza, że on pochodzi z danych, które można do tego celu wykorzystać bez żadnego problemu. A spytam się też innych dawców głosów Derricka Voice'a, być może któryś zgodzi się również na udostępnienie głosu do tego syntezatora Piper. Zobaczymy, Piper w zasadzie.
0: No będziemy czekać, ma się jakiś właśnie jakiś przewodnik, jak te głosy tworzyć, ukazać. Na pewno damy wam znać, jak to się pokaże. A teraz przechodzimy do następnej aplikacji, która może się przydać osobom, które mają do czynienia z matematyką. Myślę, że zwłaszcza uczniom, ewentualnie studentom, bo to nie jest nowa aplikacja, ale ostatnio czasami lubię sobie wejść do App Store'a i przeglądać aplikacje, gdzie wpisuję słowa klucz typu VoiceOver Accessible czy takie różne hasła. I ta aplikacja mi się pojawiła. Ona wyszła, no pierwsza jej wersja wyszła 2 lata temu, ale dostała aktualizację rok temu. To jest aplikacja SenseMath, którą możemy, SenseMath pisane, możemy ją sobie za darmo z App Store'a ściągnąć na iOS-ie i na Macu zresztą też, jeśli mamy Maca z procesorem M1. No i to jest aplikacja, której zadaniem jest pomóc osobom niewidomym w rozumieniu wykresów. Jak to działa? No bardzo podobnie do tego, co mamy na przykład w samym iOSie, bo iOS ostatnio też doczekał się API, które udźwiękawia różne wykresy, albo na przykład kalkulatorze Desmos. Tylko tutaj mamy tych opcji dźwięków jeszcze więcej, bo możemy sobie włączać i wyłączać, czy mają nam być sygnalizowane osi X i Y oczywiście, ale czy też w momenty, kiedy te osie się przecinają ze sobą, tam tych opcji jest całkiem sporo, ale jak my możemy do tej aplikacji te wykresy załadować? No, mamy samouczek, który nam pomału pokazuje te wszystkie dźwięki po kolei, takie coraz bardziej zaawansowane, ale też jakie funkcje ta aplikacja potrafi przedstawiać nam. Też to jest bardzo fajnie tyle zrobione, że te dźwięki możemy sobie włączać i wyłączać z ustawień, ale też z pokrętła. Możemy po prostu przekręcać pokrętłem w VoiceOverze i znajdziemy na nim każde osobne dźwięki, możemy je sobie włączyć i włączyć. To obsługuje różne funkcje, włącznie z funkcjami jakimiś kwadratowymi, pierwiastkami, logarytmami, tam tego jest całkiem parabole, tam jest tego całkiem sporo. I jak już wejdziemy sobie ten samouczek, albo możemy zawsze do niego wrócić, możemy do aplikacji wykresy ładować. Możemy je pisać sami i do tego celu mamy specjalną klawiaturę. Jeśli wejdziemy sobie na sekcję, na zakładkę Graphs, tam możemy dodawać własne funkcje. Może ich być kilka na jednym wykresie nawet. No i mamy specjalną klawiaturę, która oprócz cyfry i przecinka i tak dalej, oferuje nam też nawiasy i skróty do takich najczęstszych funkcji, takich jak sinus i tak dalej. To możemy sobie po prostu normalnie pisać tak jak na innych aplikacjach, czyli ustawiamy palec na jednym z tych klawiszy, go puszczamy i po prostu się nam to wpisuje, to fajnie wszystko działa. Te równania też możemy czytać, one są zagnieżone, co ciekawe, w widoku HTML, dzięki czemu VoiceOver uaktywnia to obsługę MathML-a I dzięki temu spokrętła możemy sobie takie nawet bardziej skomplikowane równania, funkcje przejrzeć, zanim otworzymy sobie ten wykres. Niestety nie da się po samym wykresie chodzić, tak jak to możemy na przykład w samym iOSie czy w Desmosie, ale możemy sobie prędkość tego otwarzania ustawić, więc no jest kilka sposobów, w które możemy to zrobić. Aplikacja ma jeszcze jedną funkcję, która niestety w Polsce na razie dostępna nie jest, a na razie jest tylko w Holandii, a mianowicie możemy na zakładce książki załadować podręczniki do matematyki. Tam wpisujemy numery ISBN, ale tutaj no, polskie podręczniki nie są obsługiwane. Tutaj na razie to jest tylko w Holandii, ale jeśli to zrobimy, to aplikacja załaduje nam wszystkie wykresy w tej książce. I my wtedy możemy sobie z tej aplikacji wybrać na przykład konkretną stronę, którą chcemy zobaczyć i odsłuchać te wykresy. Możemy też zrobić tak, że jeśli wpisujemy jakąś funkcję, mamy w aplikacji przełącznik, który pozwala nam ustalić, czy aplikacja ma nam automatycznie ją obliczyć. Więc jeśli pracujemy na przykład nad jakąś pracą domową albo sprawdzianem i chcemy po prostu usłyszeć wykres, ale nie chcemy, żeby ta aplikacja działała nam jak kalkulator, no to możemy ją w ten sposób skonfigurować. No myślę, że to jest fajna sprawa, szkoda, że... Znaczy, nie wiem, czy ta aplikacja jeszcze się będzie rozwijać, mam nadzieję. Byłoby fajnie, gdyby obsługiwała jeszcze więcej krajów, więcej książek, bo myślę, że takiego typu aplikacje mogą nam być bardzo potrzebne, no bo jednak z wykresami zawsze nam, jako osobom niewidomym, było trudniej. No i to jest całkiem fajnie zrobione, można mieć nadzieję, że to jeszcze się będzie jakoś rozwijać. A na koniec taka informacja ze świata Google, no bo tutaj cały czas mówimy o Google i o sztucznej inteligencji. No i co ostatnio mogliśmy przeczytać, że ten zespół DeepMind, który już możecie kojarzyć na przykład zeszłego tygodnia, w którym wspominaliśmy o tym, że dodali właśnie takiego chatbota do aplikacji Google Lookout, który pozwala nam dopytywać się o zdjęcia, no ich modele też zostały zaprzężone do generowania opisów do YouTube Shorts. To są te krótkie filmiki, na pewno jeśli korzystacie z aplikacji YouTube, czy nawet ze strony, to na pewno widzieliście taki nagłówek właśnie Shorts. To są takie krótkie, bardzo TikTokowe filmy, które są tak wyświetlane w takiej liście, która się w poziomie przewija, no i one są właśnie bardzo krótkie i przez to trudniej je znaleźć, bo takich dłuższych filmów autorzy często dodają jakieś metadane, opisy i tak dalej, no takich krótkich filmów, które najczęściej są kręcone na szybko telefonem, no to takich opisów nie ma, przez co trudniej je jest znaleźć. No i dlatego Google poprosił właśnie ten zespół DeepMind, tutaj dwa zespoły się porozumiały ze sobą, żeby sztuczna inteligencja pomogła im wygenerować krótkie opisy. Te opisy wyglądają bardzo podobnie do tego, co widzimy na przykład na Facebooku czy na innych stronach jako opisy do zdjęć. Po prostu, nie wiem, piesek żonglujący piłeczkami na przykład. Tak? To są takie krótkie opisy, ale generalnie takie, które nam mówią coś, co się dzieje w tym filmie. I one są tworzone po to właśnie, żeby takie filmy dało się wyszukać. Niestety na razie te metadane właśnie są tylko gdzieś wewnętrznie wykorzystywane, one nie są nigdzie wyświetlane, ale wydaje mi się, wcale by mnie to nie zdziwiło, jeśli za jakiś czas te dane nie będą wykorzystywane w celu opisywania tych filmów dla osób niewidomych, a tutaj też było pytanie autora tego artykułu, czy ta technologia nie będzie kiedyś użyta do generowania opisów dla dłuższych filmów, nie tylko tych właśnie shortów, które mogą mieć maksymalnie minutę bodajże, tylko takich całych. No i tutaj powiedział, że no na razie nie ma aż takiego zapotrzebowania na to, ale to nie jest wykluczone i no na pewno audiodeskrypcja gdzieś mogłaby być takim zastosowaniem, więc zobaczymy, czy w przyszłości, czy nawet tylko dla tych YouTube Shorts, czy dla dłuższych filmów, nie będziemy kiedyś na YouTubie mieli do czynienia z automatycznie generowaną audiodeskrypcją. Jeśli tak, to można mieć nadzieję, że to będzie działało lepiej niż automatyczne napisy, które no, nie cieszą się największą sławą, niestety.
2: No, zobaczymy. Znaczy, to też pewnie zależy od jakichś trendów, natomiast jest szansa, dlatego że jeżeli chcemy znaleźć jakiś film, powiedzmy, chcę znaleźć filmy z kotkami, a podejrzewam, że fajnie by było i Google pewnie chciałby, żeby użytkownik mógł wpisać podaj przykład filmiku, w którym kot spada z drzewa, nie wiem. Dobra, to może trochę makabryczny przykład, ale i spada na cztery łapy, tak? I nie zawsze to jest wszystko podane w tagach i oczywiście to się pewnie jakoś tam stara. Albo na przykład no jakieś właśnie jakieś filmy, w których coś się dzieje, żeby ta wyszukiwarka mimo wszystko działała w jakiś taki sposób efektywny. I oczywiście wiadomo, że tam są jeszcze jakieś tam inne różne kwestie, to musi się spinać finansowo i tak dalej, ale podejrzewam, że no prędzej czy później może coś takiego nastąpić, no tylko jak zwykle kwestia obliczeń, no bo z tego co wiem, jeżeli mamy opis zdjęcia, który musi sztuczna inteligencja jakiś tam czas przetworzyć i mamy film, w którym jest seria zdjęć, dobrze, pewnie to jest przetwarzane troszkę w inny sposób, ale mimo wszystko podejrzewam, że z tym jest więcej pracy, no to jak te setki tysięcy, miliony, czy setki milionów w zasadzie użytkowników takich wielkich platform jak YouTube zacznie dręczyć te inteligentnie różnymi zadaniami, tak jak ChatGPT. W dodatku ta sztuczna inteligencja będzie musiała przerobić te miliardy filmów, które są na YouTubie, no to podejrzewam, że to trochę potrwa. Zwłaszcza, że jednak mamy jakiś kryzys trochę na rynku półprzewodników. Zobaczymy, co będzie dalej. Także no, zobaczymy. Przechodzimy do technikaliów i zaczynamy jak żeby od sztucznej inteligencji. Aplikacja ChatGPT na iOS dostępna.
1: Tak, jest dostępna. Jest to bardzo prosta aplikacja, do której oczywiście trzeba się zalogować. I tu od razu powiem, że jeżeli chcecie uniknąć jakichś kłopotów związanych z koniecznością rozwiązywania jakichś zadań, jakichś kapcz, to najlepiej logować się za pomocą Google'a. Nie wszyscy, ale na przykład niektórzy próbujący zalogować się za pomocą Apple'a mieli kłopoty. Pojawiały się jakieś tam problemy, natomiast że trzeba było rozwiązywać jakieś zadania, co no niby było dostępne, ale trzeba było rozwiązać tych zadań ileś i były z tym problemy. Natomiast z tego co wiem i co ja zresztą przetestowałem na własnej skórze, logowanie za pomocą Google'a było najmniej problematyczne. Wystarczyło po prostu wejść, kliknąć, zautoryzować aplikację i już. Co ciekawe, ja mam wrażenie, że ta aplikacja ChatGPT na iOS-a bazuje na jakichś troszeczkę innych połączeniach albo innych serwerach względnie innej puli użytkowników albo innej puli danych niż strona internetowa. Dlatego, że na czacie GPT otwieranym przez przeglądarkę ja bardzo często mam problemy z zalogowaniem się. Teraz. Kiedyś tych kłopotów nie było, a teraz, kiedy próbuję się zalogować na stronę, to udaje mi się to raz na kilka podejść. No zazwyczaj jest, że coś poszło nie tak, spróbuj ponownie.
2: Ja nie mam takich problemów. Dobra, może nie to, że loguję się tam codziennie, ale no tam co jakiś czas się loguje, żeby tam coś sobie sprawdzić.
1: Ja robiłem kilka podejść i niestety mam takie wrażenie, że coś tam zostało popsute przynajmniej u mnie. Albo ja mam takiego pecha i loguję się w jakichś godzinach szczytu, no albo po prostu to może, bo jakiś jak problem mówię, po mojej stronie.
2: Ja się logowałem no niedawno, jakoś w ostatnich dniach, chyba i nie miałem problemów, także no nie wiem, może... Nie wiem czemu. Jak rozumiem, ty się logujesz przez konto Google'owe.
1: Tak, przez konto Google'owe i zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku.
2: Ja też się loguję przez konto Google'owe. To rzeczywiście ciekawe, z czego to wszystko wynika. No, coś tam,
1: w końcu się udaje zalogować, natomiast no, w aplikacji ChatGPT na iOS-a działa to znacznie sprawniej. Aplikacja jest bardzo prosta, ale ma jedną fajną funkcję, właściwie w sumie dwie. Z jedną miałem do czynienia, z drugą zdaje się ty, Piotrze. Miałeś więcej testów, bawiłeś się, ja nie testowałem dyktowania głosowego jeszcze, natomiast bawiłem się tak po prostu wpisywaniem różnych tam poleceń do czata GPT i tam jest coś, co już na samym początku, kiedy będziecie chcieli się zalogować do tej aplikacji, to prawdopodobnie zauważycie, że ta aplikacja wykorzystuje haptykę. Bardzo fajne wrażenie jest, kiedy się próbujemy zalogować i tam już ten telefon zaczyna tak lekko wibrować w bardzo taki specyficzny sposób, a później, kiedy wpisujemy odpowiedź i kiedy ChatGPT nam te, wpisujemy pytanie i kiedy ChatGPT zaczyna nam wypluwać tę odpowiedź, to też w trakcie tego, kiedy on tam myśli, kiedy on przetwarza i kiedy udziela odpowiedzi, szczególnie w tym ostatnim momencie, to zaczyna nam nasz telefon wibrować. Taki, to nie jest taka standardowa wibracja, tylko to jest taka właśnie haptyczna wibracja, którą myślę, że no, ci wszyscy, którzy mają to włączone w voiceoverze, będą doskonale kojarzyć. Ja akurat sobie to wyłączyłem, natomiast tutaj całkiem fajnie to działa. A co do dyktowania głosowego, to Piotrze, ty bawiłeś się jakoś tym bardziej?
0: Tak, no w dużym skrócie to dyktowanie jest o tyle fajne, że nie używa tego dyktowania wbudowanego w iOS-a, tylko Whispera, a o Whisperze to już mówiliśmy wiele razy, naprawdę fantastycznie działa. To wygląda po prostu tak, że naciskamy przycisk dyktowania, mówimy coś, naciskamy go jeszcze raz i po prostu to się nam automatycznie nie wysyła, ale po prostu to, co powiedzieliśmy, pojawi nam się w polu tekstowym i możemy sobie to po prostu wysłać dalej.
2: Ja się tak właśnie już miałem tak mówić, takie trochę marzenie, co by było, gdyby jeszcze to z Whisperem zintegrować. I jak widać...
1: Marzenia się spełniają.
0: Ma być niedługo też wersja na Androida swoją drogą, więc pewnie tam też to będzie.
2: Potestuję, to bardzo ciekaw jestem. Ciekaw, tam też będzie Whisper.
1: A ciekawe swoją drogą, ciekawe swoją drogą, jaki tam jest limit tego zapytania, bo jeżeli ktoś by na przykład chciał podyktować dłuższy tekst, czy by mu się to udało i czy na przykład nie można tego czata GPT wykorzystać jako takiego trochę inteligentniejszego dyktowania, jeżeli na przykład nie jesteśmy zadowoleni z tego, co nam działa na Apple'u. Pamiętacie, była taka aplikacja, to było chyba Dragon Dictate, czy jakoś podobnie. To się tak, można by cofnąć trochę do tych czasów, bo przecież nie zawsze dyktowanie głosowe w iOS-ie było natywnie. Kiedyś trzeba było sobie coś tam jednak użyć, jakiejś zewnętrznej aplikacji i się to kopiowało później, te teksty do jakiegoś tam maila.
0: Tak, się dało to SMS-a wysyłać. Tak, tam było kilka opcji, tam Twitter, wiadomości, coś tam jeszcze, a tak poza tym trzeba było kopiować.
1: Tak jest, więc no, zawsze można i tak spróbować.
2: No, z drugiej strony jest ta aplikacja Whisperowa na iOS, która nawet w czasie rzeczywistym działa, nie w czasie,
1: tylko że tam musisz podać plik audio, a tu...
0: W iKonie trzeba.
1: Nie?
0: Jest tam przycisk rekord. To chwilę trwa, wiadomo, bo zanim ten model się załaduje, ale ja już parę razy takich dłuższych wiadomości dyktowałem, bo ja akurat tam nie jestem jakoś bardzo za Braille'em, ze wpisywaniem Braille'em, a to całkiem fajnie działa, tylko robi dużo akapitów. To czasami trzeba sobie usunąć, ale generalnie jeśli chodzi o jakieś błędy, nie wiem, literówki, które często nam dyktowanie robi, no to z Whisperem nie ma tego problemu.
1: A, no to super. To też warto wiedzieć.
2: Tak, no i trzeba uważać, żeby nie było na przykład... Prosimy o subskrypcję i łapkę w górę.
1: Tak,
2: to
1: bo Whisper
2: się zdarza.
1: Lubi halucynować.
2: Tak, lubi zdecydowanie. Firefox dostanie wbudowanego tłumacza stron.
0: Dokładnie, to już jest coś, co użytkownicy wersji beta i wersji nightly, czyli tych jeszcze mniej, najbardziej powiedzmy niestabilnych, czyli to najbardziej rozwojowych, może tak to nazwijmy, bo akurat ja używam wersji nightly i mi to działa, już mogą to potestować. A o co chodzi? No, tak jak tutaj jest powiedziane w nagłówku, Firefox, tak jak przeglądarki Chrome, Edge, czy niedawno też Safari, już od jakiegoś czasu mają wbudowane funkcje tłumaczenia stron internetowych. Może pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że Mozilla pracuje nad darmowym, otwartośródłowym i to jeszcze działającym na urządzeniu modelu do tłumaczenia. To się bodajże Libre Translate nazywało, ale nie chcę tutaj skłamać. Wiem, że to też było jako dodatek, ale to jest też jako API, które możemy sobie jakoś postawić na własnym urządzeniu. No i na tej podstawie bazuje ta funkcja w Firefoxie. No i ona działa bardzo podobnie do tego, jak to wygląda w innych przeglądarkach. Jeśli wejdziemy sobie na jakąś stronę, to po prostu na pasku, obok paska adresu, gdzie mamy różne przyciski, pojawi się przycisk przetłumacz stronę. Jeśli w niego naciśniemy, no to tak jak w innych przeglądarkach mamy tutaj opcję, które pozwalają nam ustawić język źródłowy i docelowy, które się oczywiście ustawiają automatycznie. Możemy też sobie ustawić, czy, że przeglądarka ma zawsze ten język tłumaczyć, albo nigdy go nie tłumaczyć. No i jak już to wszystko ustawimy, to możemy tłumaczenie sobie włączyć. No, to działa różnie. Ja nie miałem jak tego przetłumaczyć, niestety przetestować na polski, bo mam angielski system i na angielskich stronach on mi po prostu nie oferował tego. Natomiast tłumaczyłem sobie Tyflo Podcast na angielski i z audycji zrobiły się aukcje na przykład. Do końca nie wiem dlaczego. No ale generalnie to działa. Sens strony można jak najbardziej zrozumieć. No widać, że to jest model, który tam nie ma jakiejś dużej chmury obliczeniowej za sobą. Natomiast fajnie, że coś takiego się pojawiło. W ustawieniach też możemy sobie to wszystko skonfigurować, ale
1: czy to
0: też
1: w ogóle przypadkiem nie działa lokalnie?
0: Tak, no właśnie mówię, że to działa lokalnie, dokładnie. Tak. I to chciałem powiedzieć, że w ustawieniach też możemy sobie wszystkie języki, które to ta funkcja obsługuje, ściągnąć. On je ściąga na bieżąco, jeśli jakiś język jest potrzebny, ale też możemy sobie wejść w ustawienia i ręcznie pobrać. Nawet jest przycisk, żeby ściągnąć wszystkie naraz. Nie wiem, ile to zajmuje miejsca, bo tam akurat nigdzie nie pisze. Ale też możemy poszczególne języki sobie w ten sposób ściągnąć. Pewnie niebawem to się też powinno.
2: Może taki jeden język, powiedzmy. To jest.
0: No właśnie nie jestem pewny, ale no pewnie niebawem to się też pojawi w wersji stabilnej.
2: No dobrze. To jeszcze nie koniec newsów na dzisiaj, bo Apple Music Classical dostępny na Androida.
1: Tak jest, dostępny na Androida i to bardzo krótka informacja, pojawiła się ta aplikacja w sklepie, można korzystać, oczywiście trzeba mieć wykupiony abonament, który nam pozwala na korzystanie z Apple Music Classical. Jeżeli ktoś ma taki abonament, no to może korzystać, jeżeli na przykład mamy dwa telefony, że mamy jednego iOS-a, drugiego Androida, jesteśmy miłośnikami muzyki klasycznej, no to możemy sobie taką aplikację pobrać, zainstalować i używać. I co ciekawe, akurat nie mam specjalnie jak tego zweryfikować, ale czytałem dziś, że tej aplikacji na razie nie ma na iPadOS i na macOS, więc tu taka śmieszna historia, że Apple coś najpierw wypuściło na Androida, zanim na swoje systemy udostępniło taką aplikację, więc no interesująca sprawa. A tymczasem mamy kolejny telefon, jest z nami Grzegorz, tylko Grzegorz jeszcze nie zezwolił na nagrywanie, więc ma mikrofon wyciszony. Także Grzegorzu, gdybyś mógł tę zgodę wyrazić, no to będziemy w stanie rozmawiać. Spróbujemy może, ale nie. O! Czyżby się udało? Jest. Grzegorzu, czy nas słyszysz? Halo?
3: Tak.
1: O, witaj.
3: No?
1: Słuchamy.
3: Słuchasz mnie?
1: Tak.
3: No, bo na starym telefonie miałem po prostu uprawnienia mi powyłączało wszystko, więc tego. No bo tam, Michał, mówiłeś, że miałeś problem z czatem GPT na przeglądarce, że ci się wyskakuje, że tam jakiś problem.
1: Tak, że wystąpił jakiś błąd i że prosimy spróbować ponownie.
3: Po polsku ci to pisało?
1: Nie, po angielsku.
3: Aha, bo ja miałem taki problem na telefonie, i na telefonie miałem włączone automatyczne tłumaczenie, co nie, na Chromie. I
1: to nie, ja nie mam tego włączonego. Ja nie mam tego włączonego. To nie był ten problem. Ale to było po tym, kiedy ja otwierałem stronę Google'a, bo tam miałem do wyboru konto, na którym chcę się zalogować i po wybraniu tego konta pojawiał się po prostu błąd. Ale to tak jak wspominałem, on się raz pojawiał, raz nie. Za którymś podejściem udawało mi się to zrobić, natomiast to nie było zawsze pierwsze podejście, niestety, od pewnego czasu. Natomiast z aplikacją nie mam takich problemów.
3: No aha, no bo ja miałem z kolei taki problem, że wchodzę na czata GPT, czy coś się go tam pyta, on mi tam generuje odpowiedź i wyskakuje, wystąpił błąd, spróbuj ponownie. I tak po polsku, co nie? No i się tak zastanawiam, no co jest tego. I wziąłem i no tam wiedziałem, że tam ten pasek na dole, że mi się na polski przetłumaczył, no to wziąłem, przełączyłem na angielski i normalnie czat GPT działał.
1: Tu jest też w ogóle ciekawa rzecz, tak porównując sobie to, bo odpaliłem teraz aplikację czata GPT i zauważyłem, że na przykład w przeglądarce on nie pamięta tego mojego logowania. W innych serwisach pamięta, natomiast tu nie. A w aplikacji nie ma tego problemu. W aplikacji po prostu zalogowałem się bodajże w niedzielę i ta sesja jest aktywna. On ją sobie po prostu trzyma, odpalam aplikację, mam okienko, w które mogę wprowadzić tekst i od razu działa.
3: No, to dobrze. A jak z dostępnością jest?
1: Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
3: O, i tam jest też dyktowanie głosowe za pomocą Whispera.
1: Tak jest, to mówiliśmy o tym przed momentem.
3: No. No, to więc bardzo spoko. No.
1: Dobrze, tam widać, że jakieś tło masz, Grzegorzu, to w takim razie, cóż, to dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia.
2: I w takim razie news, jeszcze dwa newsy nam zostały. Pierwszy taki niezbyt optymistyczny, bo dotyczy Reddita, w zasadzie tego, że klienty do Reddita zaczynają mieć bardzo pod górkę, bardzo, bardzo pod górkę.
0: Tak, jeśli pamiętacie, jakiś czas temu wspominałem, że Reddit będzie szedł śladami Twittera i planował zmiany w dostępie do API. W dużym skrócie, boty mają cały czas mieć darmowy dostęp, osoby, tutaj zwłaszcza firmy trenujące sztuczną inteligencję, mają zapłacić więcej, dostęp do przez uniwersytety też ma być darmowy, tutaj w przeciwieństwie do Twittera, który tak obiecywał, ostatecznie okazało się, że no, na obietnicach się skończyło, no ale wracamy do Reddita, tutaj pojawiły się tematy alternatywnych aplikacji, no i tutaj firma, przynajmniej w rozmowie z Christianem Zelikiem, czyli osobą odpowiedzialną za taki najbardziej popularny klient do Reddita na iOS-a Apollo. Aplikację, którą ostatnio też niedawno taki ruch dostępnościowy gdzieś dogonił, bo taka była zmasowana próba kontaktu z nim, bo ta aplikacja jest generalnie dostępna, ale jest parę rzeczy, które dałoby się zrobić lepiej. On nawet obiecał zmiany. No, ale chyba teraz będzie miał inne problemy niestety. No bo właśnie Reddit wtedy obiecywał, że będą takie osoby musiały zapłacić za taki dostęp, no bo między innymi takie aplikacje nie będą wyświetlały reklam, ale te ceny miały być przystępne. No i właśnie, jesteśmy tutaj dzisiaj, dosłownie, nie wiem, 10-15 minut przed audycją pojawiła się następna wiadomość od Christiana, który znów rozmawiał z Redditem. Jak będzie wyglądał dostęp do API? No, zaczyna się, przynajmniej tutaj tak mówi Christian, może tutaj jakieś mniejsze pakiety też są, bo to jest jednak chyba taka największa aplikacja, więc tutaj mogą też te liczby być jakoś zwiększone. Mniej więcej 50 milionów zapytań do API będzie kosztowało 12 000 dolarów miesięcznie. W Twitterze to było 42 tysiące, więc to nie jest jakoś fajnie. Problem pojawia się jeszcze jeden. W przypadku Apollo przynajmniej aplikacja w miesięcznie wykonuje średnio takich zapytań 7 miliardów. Ile to wychodzi? No, za tym cennikiem 12 tysięcy dolarów miesięcznie musiałby płacić 1,7 miliona dolarów miesięcznie lub 20 milionów rocznie, więc ma bardzo pod górkę.
1: Tanio nie jest.
0: No tutaj firma mówi, że no raczej nie będą negocjować, no zobaczymy, ale no jeśli tutaj spekulowaliśmy też ze znajomymi, że to są ceny faktycznie bardziej przystosowane pod takie firmy, które faktycznie trenują inteligencję czy coś, zaraz to zapłacą, połkną sobie te dane, no ale potem już nie będą o nie prosić, ale tutaj ludzie się spodziewali, że właśnie takie aplikacje zewnętrzne by miały jakiś lepszy cennik. Mówię, że średni użytkownik Apollo używa około 344 zapytań dziennie.